0: Pierwsze. Wybieracz. Wybieracz. Regulacz. Z. Wybieracz.
1: Co?
0: EU.
1: Aha.
0: Wybieracz. Z.
2: Ser. 823 zł. Złote. Tak dziwnie to jest pokazane.
0: Bez. Original. Swat button. Destin. Calendar button. Klasa 13. Klasa ekonomiczna.
2: Taniej niż ode mnie.
0: Przycisk. Zakres. Przycisk. Segment cel. Segment cel. Displosure cel. Price cel. Przycisk. Segment cel. Segment
1: displosure. No tylko chciałbym.
0: Price cel. Segment. Segment.
2: Aha.
0: Price.
2: Masz podpisane tabelki.
0: Price cel. Przycisk. Segment cel.
2: Ale nie czyta ci.
1: Nie czyta mi wyników.
2: Niestety, chyba wyników.
0: Price cel. Segment cel.
1: Dokładnie.
0: Displosure cel. Wierzę od 30. Select results. Price cel. Przycisk. Segment.
1: Niedobrze, niedobrze. Ale dobrze, powiedzmy, załóżmy, że wybierzemy sobie
0: wiersze
1: ten...
0: Wiersze od 16, back he.
1: Pierwszy lot.
0: Dest, cele, class offset, 13, klasa ekonomiczna, 1, przycisk, CRS, przycisk,
1: także segment no, cel. Nie,
0: segment
1: to
0: cel.
1: Niedobrze, że to tak działa, no ale powiedzmy...
0: Zaznaczone, back he,
1: kliknijmy sobie
0: przycisk.
1: W ten pierwszy lot.
0: Itinerary detail, sprawdź cenę, clear, 600, back Hebron, przycisk.
1: Załóżmy, że on jest najtańszy.
0: Itinerary detail, 600, sprawdź, 668, back Hebron. Itinerary detail. 668 zł. Metrip.com. Ukośnik osobę.
1: Aha.
0: Sprawdź cenę.
1: Tu już mamy.
0: Ukośnik osobę. Nie trzeba rezerwować lotu. Środa, 13 czerwca 2018 roku. GDN. LIS. Linia KLM Cityhopper obsługuje lot krzyżyk 1920. 14. 5. Gdańsk. GDN. KLM Royal Dutch Airlines krzyżyk 1920. Embraer RJ 190. 1 godzina i 55 minut. Klasa ekonomiczna. Amsterdam. 16. AMS.
1: Aha, czyli będzie lot z przesiadką.
0: Długa przerwa w podróży na lotnisku AMS, 4 tak. godziny 55 metrów.
1: U. No to się naczekam. I co?
0: Sobota, długa przerwa. Sobota, 16 czerwca 2018 roku, LIS, GDN.
1: A, i tu już...
0: Długa przerwa w podróży na lotnisku AMS,
1: tu jest...
0: 11 godzin 50 metrów.
1: Aha, no to już w ogóle
2: no.
1: się naczekam. No chciałem tanio, no to mam. Pewnie tam te kolejne loty to byłyby jeszcze jakoś lepiej.
0: Zaznaczone. Dom, karta.
1: Powiedzmy,
0: 1-4.
1: Nie wiem, droższe, ale
2: no,
1: na przykład...
2: Droższe. Ja myślę, że może też być tak, że nie ma lotów z Gdańska. Bez
1: całkiem możliwe, no bo...
2: Może też tak być.
1: Też może tak być. No on mi tu coś zaproponował. No niestety te wyniki. To nie jest fajne, jak te wyniki są prezentowane na iOSie. Na Androidzie jest to jednak lepiej, bo przynajmniej od razu widać, jaki mamy wynik i czego możemy się spodziewać po tym. Także no, też
2: no tak.
1: nie za dobrze. Ale nadal jednak aplikacja może być użyteczna, tak sądzę.
2: Dobrze, to ja może jeszcze szybko przeskoczę przez tam mój profil i ustawienia i pokażę też, jak się tworzy podróże i co można w takich stworzonych podróżach zrobić.
1: Okej.
2: No w takim razie tu odblokowujemy telefon.
3: Urządzenie zostało odblokowane. Gonemat Music Player.
2: Chyba mi się aplikacja już zamknęła.
3: Oj.
2: Okej, jest. I...
3: Plan podróż. Mój profil. Przycisk.
2: Mój profil.
3: TripAdvisor. Mój TripAdvisor. Paweł Masarczyk na liście.
2: To jest mój profil. Moje imię, nazwisko, czyli jak kliknę tu, to się otworzy mój profil.
3: Napisz recenzję.
2: Mogę napisać recenzję jakiegoś wybranego miejsca.
3: Oś czasu.
2: Tu jest właśnie moja oś czasu, w której różne rzeczy się znajdują.
3: Rezerwacje.
2: Rezerwacje. Gdybym zarezerwował loty lub hotele, to te informacje będą tutaj.
3: Pobrane miasta.
2: Tutaj będą moje miasta offline.
3: Szkic recenzji.
2: Tutaj są szablony recenzji, jeżeli mam jakiś ustalony jeden sposób pisania recenzji, zawsze zamieszczam w nich jakieś konkretne rzeczy, które tylko potem zamieniam, konkretne fakty na jakieś inne, no to mogę z tych szablonów skorzystać.
3: Centrum pomocy.
2: Pomoc.
3: Opinie dotyczące narzędzia dla podróżnych.
2: To są różne inne aplikacje firmy tej, która robi TripAdvisora, które mogę sobie pobrać, jakiś przelicznik walut, różne inne.
3: Ustawienia. Polityka prywatności.
2: No i
3: zasady korzystania. Dom, przycisk, poza listą.
2: I tego typu opcje. No to zobaczmy w tych różnych.
3: Napisz recenzję na Paweł Masarczyk.
2: Co w tych różnych się opcjach kryje?
3: TripAdvisor.
2: Tak.
3: Paweł Masarczyk, 2016 na liście. Wyślij dla Eleny, 0 odznaki, poza listą.
2: Od 2016 roku jestem członkiem TripAdvisora.
3: Wybrano TTS. Paweł Masarczyk, przyjdź na liście. Wyszuk. Przyjdź wyżej. Paweł Masarczyk. Wybrano TTS. Reverse. Fotos.
2: Cities, czyli miasta, w których coś od siebie dałem, czyli jakieś zdjęcia, recenzje.
3: Wybrano
2: reviews, czyli moje recenzje,
3: fotos.
2: Moje zdjęcia,
3: points.
2: punkty, które zdobyłem za działalność i odznaki, które zdobyłem za działalność.
3: Paweł Masarczyk, 2016, wyszukaj miasta, pole edycji.
2: I jeszcze jako, że jestem w zakładce miast, to mogę przeszukiwać. Ja nic tutaj nie wkładałem od siebie, więc nie ma. Natomiast w ten sposób wyświetla nam się profil każdego użytkownika, do którego zajrzymy.
3: Napisz recenzję.
2: Mogę napisać recenzję. Zobaczymy.
3: Adwisor. Przyjdź wyżej. Napisz recenzję. Restauracje, atrakcje. Wyszukaj miejsce na temat. Dom, przycisk. Moje pod... Dom. Hotel Biala Dom na liście. Laboratorium. Traktor. Urodnika. Restauracja. Karczma Brazilok. Nie w pobliżu. Restauracje, atrakcje, hotele poza listą.
2: No, mogę tu wyszukać w pobliżu.
3: Napisz recenzję. Przyjdź. Napisz restaurację w pobliżu na liście. Karczma restauracje. Cały świat w pobliżu na liście. Cały świat pole edycji. Restauracje, atrakcje, hotele pole edycji. Cały świat pole edycji.
2: No i tu mógłbym wyszukać sobie jakieś miejsce.
3: Adwisor. Napisz recenzję. Mój napisz oś czasu.
2: Zobaczmy, czy oś czasu moja coś zawiera.
3: Trwa wczytywanie danych. Oś czasu podróży. Przyjdź wyżej. Oś czasu podróży. Edytuj. Godzina 20:22 na liście. Strona główna. Żadne z powyższych. Znasz to miejsce? Tak, przycisk. Nie, przycisk. Wyświetl mapę, przycisk. Wczoraj, strona główna, godzina 24:00, godzina 20:22. Items firing, przycisk. Strona główna, żadne z powyższych, znasz to miejsce.
1: Aha.
2: Tutaj niby coś się wyświetla.
1: Niby coś się wyświetla, miejsca, a nie, a, chciałem tak, być. Ale nie ma żadnej tak, informacji, czy... Co to jest, więc... Ciężko
2: tak.
1: Nawet...
3: Tak.
1: ...się odnieść do tego.
3: Strona główna.
2: Tak.
3: Items firing, przycisk. Dom, przycisk.
2: No właśnie, i tutaj nie wiadomo właśnie, co się dzieje, jakaś sytuacja, niestety.
3: Mój na oś prezent pobrane miasta, szkice recenzji, centrum opinie dotyczące narzędzia dla ustawienia.
2: Zobaczmy, co tam takiego się kryje w ustawieniach.
3: Przyjdź wyżej, ustawienia, referencje, nagłówek, język polski, jednostki, kilometry, metry, waluta, złoty polski, powiadomienia.
2: Tu możemy ustalić, jakie powiadomienia.
3: Przyjdź wyżej, alerty.
2: Chcemy otrzymywać.
3: Gotowe. Powiedz nam, jakie powiadomienia typu push chcesz otrzymywać na tym urządzeniu. Ustaw powiadomienia zależne od lokalizacji. Zdobądź wskazówki na temat miejsc, które chcesz odwiedzić i przydatne o nich informacje. Na liście zaznaczono pole wyboru.
2: No możemy otrzymywać takie właśnie informacje.
3: Oś czasu podróży otrzymuj powiadomienia, w tym między innymi podsumowania podróży i przypomnienia o dawnych przygodach, dzięki czemu korzystanie z osi czasu podróży będzie przyjemniejsze. Zaznaczono odpowiedzi na pytania. Otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy jeden z podróżnych odpowie na twoje pytanie. Zaznaczono. Dodaj materiały. Z uwagi na to, że jesteś cenionym członkiem naszej społeczności podróżnych, co jakiś czas będziemy prosić cię o opisywanie swoich wrażeń. Zaznaczono. Pole wyboru. Przypomnienia o obniżkach cen i rezerwacjach. Nie przegap obniżki cen, ani nie zapomnij o zarezerwowaniu swojej wymarzonej podróży. Zaznaczono. Pole. Spadki cen lotów. Aktualizacja wiadomości i rezerwacji. Otrzymuj powiadomienia o wiadomościach od właściciela lub istnieniu wniosków, potwierdzeń albo zmian dotyczących rezerwacji.
2: No właśnie.
3: Nie otrzymuj żadnych powiadomień.
2: I możemy też w taki tryb przejść.
3: Nie jednostki, kilometr, opcje płatności.
2: Tu możemy podpiąć naszą kartę celem rezerwacji.
3: Automatycznie odtwarzaj film w storyboardzie, on przełącz.
2: Tu możemy właśnie, żeby filmy, które będą gdzieś tam na osi czasu nasze wrzucone, będą odtwarzane.
3: Oś czasu podróży, nagłówek. Automatyczna oś czasu. Nie zaznaczono, był przycisk opcji. Zaznaczono, był przycisk.
2: Tu możemy włączyć i wyłączyć dodawanie do naszej osi różnych rzeczy, jeżeli TripAdvisor wykryje, że gdzieś jesteśmy, tak jak u mnie wykrył, czy że jakieś zdjęcia robimy, to może nam pododawać samodzielnie do osi czasu.
3: Automatyczny import zdjęć, on przełącz.
2: No i właśnie, zdjęcia mogą być też importowane.
3: Wloguj się. Wersja aplikacji.
2: No i też tego typu rzeczy tu są.
3: Wyświetlam elementy od...
2: Jest tyle. No i co mi zostało?
1: Okej, okay, to wiesz co, to ja może też pokażę jeszcze, jak to wygląda. Dobrze? Na iOSie, co my tu mamy do dyspozycji. Już przechodzę do Trip Advisora.
0: Wiadomości. 106. TripAdvisor. TripAdvisor.
1: Odpalamy.
0: TripAdvisor. Moje podróże. Alerty. Mój profil. Karta.
1: Mój profil. Czyli ostatnia zakładka.
0: Timeline. Oś czasu podróży. Timeline. Icumbatskhevron. Przycisk.
1: Tu byłem.
0: Icumbatskhevron. Icumbatsk. Mój TripAdvisor.
1: Więc się wycofam z tego. Michał Dziwisz. Pokażę, co tu jest.
0: Nagłówek.
1: Michał Dziwisz. Michał Dziwisz, czyli imię i nazwisko, tak jak w twoim przypadku też. Tu zdaje się tak w ogóle, jeżeli chodzi o konto, to dobrze pamiętam, tu się można logować różnego rodzaju otwartymi rozwiązaniami, typu jakiś Facebook, Google, coś
2: tak,
1: tego
2: się,
1: typu.
2: Tak,
1: ja już...
2: Bo
1: ja
2: to robiłem, więc nie
1: dokładnie,
2: pamiętam,
1: ja też nie pamiętam, żebym tu konto zakładał, ale zdaje się, że się zautoryzowałem przez którąś z tych platform.
0: Napisz recenzję,
1: tak jak w twoim przypadku.
0: Oś czasu. Strona główna centrum zarządzania. Rezerwacja. Pobrane miasta. Centrum pomocy. Opinie dotyczące aplikacji. Narzędzia dla podróżnych. Ustawienia. Polityka prywatności. Zasady korzystania. Don. Karta. Jeden
1: okay,
0: z
1: no to zobaczmy.
0: Ustawienia.
1: Co mamy w ustawieniach? Przycisk wróć. Tu coś jest ciekawego?
0: Przycisk ustawienia. Preferencje. Język. Polski. Jednostki. Kilometry ukośnik metry. Waluta. ZEU. Opcje płatności. Przycisk. Powiadomienia. Przycisk. Automatycznie odtwarzaj film w storyboardzie. Przełącznik. Oś czasu podróży. Automatyczna oś czasu. Przełącznik. Włączone. Automatyczny import zdjęć. Przełącznik. Włączone.
1: Tak, to domyślnie jest ustawione.
0: Przełącznik. Włączone.
1: Aha. I tu jeszcze.
0: Zaznaczone. Wyłączone.
1: Touch ID. Jeżeli chcielibyśmy zabezpieczyć naszą aplikację, naszego TripAdvisora Touch ID, żeby nikt tam tu nie grzebał, nie zamawiał niczego bez naszej wiedzy i zgody, no to możemy sobie włączyć Touch ID.
0: Włączone. Informacje o czytniku Touch ID. Wyloguj się. Wersja V2. Don. Karta.
1: No właśnie.
0: 1,
1: i to jest to. Takich jeszcze rzeczy, które tu mamy, to na przykład mamy
0: centrum pomocy, opinie dotyczące narzędzia dla podróżnych.
1: A to co to jest, no, te narzędzia dla podróżnych?
2: To są aplikacje inne.
1: A, zewnętrzne.
0: Ustawienia.
1: Okej.
0: Polityka prywatności.
1: Polityka prywatności, zasady korzystania, czyli tak naprawdę już nic więcej tu nie ma interesującego. Bardzo podobne są te ustawienia w twoim, jak i moim przypadku. To co to? To podróż jeszcze tak naprawdę nam została.
2: Dobrze, w takim razie.
3: Nie. Urządzenie zostało odblokowane.
2: Postaram się.
3: Skrzynka odbiorcza, moje podróże, przycisk.
2: Moje podróże. I co tu mam?
3: Moje podróże. Utwórz podróż. Moje podróże. Bez etykiety. Wybrano. Zapisane podróże. Ostatnio przegląda. Widok z wieloma stronami. Nie masz jeszcze zapisanych żadnych elementów. Gdy znajdzie. Dom, przycisk.
2: No właśnie, czyli.
3: Widok z. Wybrano. Zapisane podróże.
2: Tu nic nie mam.
3: Ostatnio przeglądane.
2: Jest też ostatnio przeglądane
3: ostatnio
2: i tu mogę.
3: Strona. Moje podróże. Holiday Inn Express List. Wybrano ostatnio. Holiday Inn Express. Tram 28. BLM 20. Hotel Santa Justa 1700.
2: Tu są wszystkie te obiekty, które ostatnio oglądałem. Czy to jest hotel, czy restauracja, czy atrakcja. Wszystkie te obiekty znajdują się tu w jednym miejscu. Mogę szybko sobie do nich wrócić.
3: Wybrano.
2: Ale ja bym chciał utworzyć podróż.
3: Bez etykiety. Utwórz podróż. Bez etykiet.
2: O.
3: Przed zaznaczono. Nazwa nie zaznaczono.
2: No, a tu mogę przesortować nawet według najnowsze, albo według nazwy.
3: Wybrań. Ostatnio okay. Przegląda. Bez etykiety. Przycisk. Utwórz podróż.
2: Utwórzmy podróż.
3: TripAdvisor. Pole edyt. Zero. Pi. Pole. Nazwa pod. Utwórz podróż. Przyjdź wyżej. Przycisk. Utwórz podróż. Nazwa podróży. Z. Pole edycji. 0.50.
2: Do 50 znaków na nazwę.
3: Daty podróży. Opcjonalne. Pole edycji.
2: Możemy też dodać daty.
3: Gotowy. Przycisk.
2: A nie musimy.
3: Pole. Daty. Z. Pole edycji.
2: Stan systemu. Nazwijmy tą podróż.
3: Funkcja
2: Eurowizja.
3: Większe. U. R. Przez usunięto większe niż duże E. U. R. Euro. A, Owizja, usunięto spacja, koniec tekstu, Eurowizja, 2, 1, 8.
2: Nawet 2018.
3: Wznowiono działanie, zamknięto 4 daty podróży, o, pole, gotowy przycisk.
2: Gotowe.
3: Podróż została utworzona, TripAdvisor.
2: No i...
3: Eurowizja 2018, miałam aplikacja 0 minut temu.
2: Jest.
3: Don, przycisk. Ostatnio przeglądane, Eurowizja 2000.
2: I tu mogę wejść do środka.
3: TripAdvisor, więcej opcji, Eurowizja 2000, przyjdź wyżej, przycisk, Eurowizja 2018. Więcej opcji, przycisk.
2: Tu mogę więcej opcji.
3: Zaproś znajomych. Dodaj daty.
2: Zaprosić znajomych, dodać daty.
3: Nie znaleziono żadnych zapisanych miejsc.
2: No i nie mamy tu nic zapisanego chwilowo. Co tam mamy więcej opcji?
3: Więcej opcji. Edytuj podróż, na liście, usuń podróż.
2: A no właśnie.
3: TripAdvisor, przyjdź, euro, więcej, nie znaleźć, dodaj.
2: Więc mogę dodać.
3: Mapa, dodaj.
2: A jest mapa. Też mapa.
3: Dodaj.
2: Dodaj.
3: Dodaj do podróży, dodaj. Wyszukaj miejsce do dodania. Utwórz notatkę.
2: Mogę utworzyć notatkę.
3: TripAdvisor, TripAdvisor, opis, pole edycji, tytuł, utwórz notatkę, przyjdź, utwórz, pole edycji.
2: No i tu możemy na przykład zrobić
3: funkcja talkback jest zawieszona.
2: Jakaś tam lista,
3: lista
2: osób, które odwiedzimy. Przykładowo, co chcecie to sobie zanotujecie. I opis.
3: Funkcja talkback jest zawieszona.
2: To jest testowa treść.
3: Duże D, O, to, J, E, S, T, J, S, T, E, S, T, O, W, A, S, T, R, E, S, T. Wznowiono zamknij gotowy przycisk. Dodano do Eurowizji 2018. TripAdvisor.
2: No i notatka.
3: Dodaj komentarz. Item. Lista osób, które odwiedzimy, to jest testowa treść.
2: Tu jest notatka odnośnie naszej podróży.
3: Dodaj daty. List item menu przycisk.
2: Tu jest menu z opcjami.
3: Edytuj notatkę na liście. Przenieś do innej podróży. Usuń z podróży.
2: A no właśnie.
3: TripAdvisor. Dodaj komentarz.
2: I możemy też dodać komentarz.
3: Dodaj.
2: No bo w ten sposób przecież kontaktujemy się z naszymi znajomymi, co sądzimy o konkretnym pomyśle.
3: Dodaj komentarz.
2: To dodam taki komentarz.
3: Dodaj komentarz, pole edycji. Klawiatura gotowa. Funkcja TalkBack jest zawieszona.
2: Testujemy.
3: Wznowiono działanie. Zamknięto opublikuj przycisk.
2: Opublikuj. I w tym momencie...
3: Gotowe.
2: O, tu się pokazały same komentarze.
3: Dodaj daty. Lista osób. Item menu. Jeden komentarz. Paweł M. Testujemy.
2: No właśnie, tu jest komentarz.
3: Dodaj.
2: I mogę
3: Paweł M. Testujemy.
2: Tu kliknąć. Otworzą się komentarze.
3: Przyjdź wyżej. Komentarze. Gotowe. Paweł M. Testujemy. Comment menu. Przycisk. Dodaj komentarz. Pole edycji. Opublikuj.
2: Tu mogę dodać komentarz?
3: Comment menu.
2: O, a przy moim komentarzu jest też menu.
3: Edytuj na liście. Kopiuj. Usuń.
2: No, no właśnie. Mogę też skopiować.
3: Okej,
2: okay, spróbuję jeszcze dodać jakieś miejsce.
3: Jeden komentarz. A, list, dodaj, list, a, jeden, Paweł M. Testujemy, dodaj. Dodaj do podróży, euro, dodaj do podróży, wyszukaj miejsce.
2: Wyszukaj miejsce.
3: TripAdvisor, cały świat, lista. Cały świat, pole edycji, list. Cały, restauracje, cały świat, restauracje, atrakcje, hotele, pole edycji. Stan systemu, wybierz sposób, wklep, lokalizacja ustawiona według GPS.
2: Jestem tram 28.
3: Duży D, R, A, M, tram 28.
2: Jestem bardzo ciekaw, czy mi coś znajdzie.
3: Wznowiono działanie. Tram 28, Lizbona, Portugalia, na liście.
2: No i znalazł.
3: Lista osób,
2: tram 28 w Lizbonie.
3: Item menu, dodaj komentarz. Lista osób, które od... Item menu, jeden item, list, dodaj... Tram 28, 17860 recenzji, Lizbona, Lisbon District, Central Portugal, Transport.
2: I tutaj, gdybym wszedł, to wszedłbym znowu na tą stronę, gdzie będą recenzje, komentarze i inne różne takie. To co, Michale, może spróbuję cię zaprosić do takiej podróży?
1: No to spróbuj.
2: Żebyśmy coś tam razem potworzyli.
1: Dokładnie.
2: Gdzie ci najwygodniej wysłać, bo to będzie link. Zaproś znajomych.
1: Wiesz co, to
2: będzie opcja.
1: To ja proponuję mailem.
3: Opcje udostępniania.
2: Okej. Okay. Na ten gmailowy adres?
1: Na michalmaupadziwisz.net. Albo możesz SMS-a. Czym tam chcesz? Bylebym tylko na iPhone'ie był w stanie to otworzyć.
2: O, Aquamailem. I teraz...
3: Klawiat nowa, komponent 2 view. Właśnie udział w podróż, komponent 2. Udało mi się... Potaż, dodaj DW. Udało mi się utworzyć podróż na stronie TripAdvisor. Pole edycji. Pota, do, pol, wybierz, do, pole, klawiatura gotowa.
2: Przesyłam ci maila. Funkcja
3: TalkBack jest zawieszona. Dwu, a, przez usunięto OEA.
2: Tu coś się rozkalibrowało. Teraz muszę przypać
3: drugi rentgen, jak ustawiono M, I, C, H, L, Mał, D, Z, I, W, I, S, Z, Kro, N, E, T, Michal, Małpadziwisz, kropka, N, D.
2: Super.
3: Wznowiono działanie. Zamknięto klawę, wybierz więcej opcji, wyślij przy... Aquamail 0%, wysyłanie przez Paweł Masarczyk, małpa.gmail.com.
2: Okej, okay, ja wysłałem ci maila.
1: Okej, okay, ja zaraz go pewnie otrzymam. Już czekam na tego maila. Poczekajmy. Otworzę sobie jeszcze w międzyczasie Outlooka. O, już coś przyszło. O, jest, dobrze, to teraz jeszcze to pokażę. Podłączę tu sprzęt do miksera. Tak,
0: udało
1: i proszę
0: mi się utworzyć
1: bardzo.
0: Podróż na... Masz. Nieprzeczytane. Paweł Masarczyk. Udało mi się utworzyć podróż na stronie TripAdvisor. 20.
1: Dobrze.
0: 34.
1: Wchodzimy w tego maila.
0: Temat. Udało mi się. Wysłano z Aquamail dla systemu. HTTP. / pl.tripadvisor.com. /saves/. 8, 9, 7, 7, 8, 7. -1490. HTTP. /pl.tripadvisor.
1: Klikam. BTM
0: Mackarofite. Eurowizja 2018. Przycisk. Zmodyfikuj. Tram 28, Lizbo. Dodaj. Mapa.
1: No właśnie.
0: Mapa.
1: I tu mam tę podróż.
0: Przycisk.
1: Tu są jakieś przyciski.
0: Lista osób. Przycisk. Lista osób, które odwiedzimy. To jest testowa treść. Paweł M. Testujemy.
1: Aha.
2: Przycisk.
0: Lista osób.
1: Tak.
0: Przycisk. Tram 28, tak. Lizbona. Lizbon Wisnic.
1: Ten tram 28.
0: 17800. Tram. 28.
1: Tak.
0: Znaki.
1: Tu są
0: wyrazy.
1: Jakieś
0: szybkość
1: akcje?
0: Mówienia. Wyrazy.
1: Nie.
0: Znaki. Opisy.
1: Nie.
0: Język.
1: Opisy
0: multimedia.
1: Opisy multimedia.
0: Język.
1: To są.
0: Złagodzenie dźwięku. Nagłówki. Głośno. Szybkość mówienia. Wyrazy.
1: Nie ma niestety.
0: Przycisk. Tram 20. Zmodyfikuj. Przycisk.
1: O, ale mam opcję. Mam opcję zmodyfikuj.
0: Przycisk.
1: Tylko dlaczego?
0: Zmodyfikuj.
1: Mamy.
0: Przycisk.
1: O, zmodyfikuj i na samym.
0: Dodaj. Mapa.
1: A, mapa. Na samym dole jest dodaj. Okej, okay. Więc na przykład gdybym ja chciał coś dodać,
0: dodaj.
1: To teraz sobie klikam.
0: Dodaj, uwaga, dodaj do podróży Eurowizja 2018. Wyszukaj miejsce do dodania. Utwórz notatkę. Anuluj. Wyszukaj miejsce do dodania. Przycisk.
1: Wyszukaj kule miejsce
0: tekstowe.
1: Do dodania.
0: Edycja. Kule tekstowe. Edycja. Szuk na całym świecie. Ostatnie miejsca. Holiday Inn Express Lisbon. O. AV. Memo Alfama Hotel, Lizbona,
1: i powiedzmy, dodajemy sobie już z ostatnich, żeby tam nie szukać, bo ja tu mam, nie wiem, czy u ciebie też to było te ostatnie miejsca na ekranie wyszukiwania.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc
2: tak,
1: dodaję sobie taki, powiedzmy, hotel.
0: BTN Backa Rofite. Przycisk. Eurowizja, przycisk, przycisk, przycisk, zmodyfikuj. Memo El Fama Hotel, Lizbona, Lisbon District, Hotel, 1051 recenzji.
2: Teraz?
1: Tak.
2: Nie dostałem żadnego powiadomienia,
0: przycisk,
2: ale pytanie, czy
0: 20,
2: się mnie...
0: Przycisk, lista, przycisk, dodaj, mapa, mapa.
1: No, sprawdź, bo to jest ciekawe. Tak.
2: Dodał się.
1: I teraz ty na przykład możesz, nie
2: dostałem
1: wiem...
2: Dostałem też maila.
1: I możesz...
2: Użytkownik dołączył do twojej podróży.
1: Aha, i możesz pewnie to jeszcze jakoś skomentować na przykład teraz, to moje dodanie.
2: No dobra, to tutaj podpiszemy ci co.
3: Urządzenie zostało odblokowane. Jeden, par, jeden komentarz, item, lista, dodaj komentarz, item, tram 28, item, dodaj komentarz, item, memo alfa ma hot, item, dodaj komentarz, TripAdvisor, dodaj komentarz. Stan systemu,
2: w jakiś sposób,
3: funkcja talkback jest zawieszona, duże DR,
2: trochę tu drogo,
3: trochę tu, DR, O, G, M, kropka, usunięto, kropka.
2: I?
3: Wznowiono działanie, zamknięto, opublikuj, przycisk.
2: Opublikuj.
1: Dobra.
3: Wyświetlam element 1 z...
2: Komentarz się powinien był pojawić.
1: Mapa. To ja teraz
0: dodaj.
1: Sprawdzę, czy
0: lista,
1: coś mi się pojawiło.
0: Zmodyfikuj, przycisk, przycisk, przycisk. Memo El Fama Hotel, Lisbona, Lisbon District, Hotel, 1051 recenzji. Przycisk.
1: Jakoś
0: Krem 28.
1: Na razie nie.
0: BTN Backcarof.
1: Ale może
0: moje
1: się
0: podróże.
1: Wycofam z tego.
0: Eurowizja, test. Eurowizja 2000.
1: Wejdę jeszcze raz.
0: BTN Backcarof.
1: Zobaczymy, czy...
0: Paweł M. Trochę tu drogo.
1: O, Memo jest.
0: Memo Hotel, Lisbon. Zmodyfik. Paweł M. Trochę tu drogo. Paweł.
1: Trochę tu drogo. Czy ja jestem w stanie ci jakoś na to odpowiedzieć? Ten przycisk
0: Uwaga.
1: Na dole.
0: Memo El Fama Hotel. Dodaj do dnia. Dodaj komentarz.
1: A,
0: przycisk.
1: Tu jest jeszcze.
0: Przenieś do innej podróży.
1: Tu jest przycisk. Jeszcze dodaj do dnia, czyli bo w tej podróży nie ustawiłeś daty, ale podróż oczywiście może
2: daty.
1: Być ustawiona, może mieć ustawione daty i można tu się bawić oczywiście w ustawianie dni, że na przykład ten tramwaj byśmy odwiedzali tego i tego dnia, a jakieś tam inne atrakcje zupełnie innego.
0: Usuń z podróży. Anuluj.
1: Mogę
0: przycisk.
1: Usunąć i tak dalej, ale czy ja na przykład jestem w stanie się odpowiedzieć
0: BTN
1: na ten
0: przycisk.
1: Komentarz.
0: Paweł M. Trochę tu drogo. Przycisk.
1: To jest ciekawe. Lista. Może tu?
0: Paweł M. Trochę tu drogo. Memo El Fama Hotel, Lisbon. Paweł M. Trochę tu drogo. Memo El Fama. Przycisk wróć. Poiszawet 2. 800. Memo 13. Przycisk.
1: Nie.
0: Oferta. Informacje o hotelu.
1: Niestety nie.
0: Paweł M. Trochę tu drogo. Paweł M. Trochę
2: tu drogo. Chyba jakbyś dodał komentarz, to by się pojawiło to całe ten wątek z komentarzami. Krem 20.
0: Przycisk. Lista osób.
1: To czekaj, zaraz zobaczymy.
2: Paweł M. Trochę tu drogo. Przycisk.
1: To czekaj, zaraz zobaczymy.
0: Dodaj komentarz.
1: Dodaj komentarz.
0: Przycisk wróć. Memo El Fama, komentarz. Paweł M, trochę tu drogo. Dodaj komentarz.
1: Aha,
0: opublikuj.
1: Tak, no okej.
0: Dodaj komentarz. Pole tekstowe.
1: No to na przykład ja ci odpiszę.
0: Edyt.
1: Ja się nie upieram, przecinek. Zaproponuj w takim razie coś innego. Kropka. Proszę
0: opublikuj.
1: Mi to rozpoznać.
0: Pole tekstowe. Edycja. Ja się nie upieram. Zaproponuj w takim razie coś innego. Opublikuj. Opublikuj.
1: Siup.
0: Wygaszony. Opublikuj. Przycisk.
1: I sobie można rozmawiać. I to naprawdę to jest akurat w tej aplikacji fajne. Jeżeli mamy zamiar wybrać się w kilka osób gdzieś, to taka podręczna lista z planowaniem różnego rodzaju rzeczy, z gdzieś tam dodawaniem takich atrakcji do zwiedzania, czy do odwiedzania, czy dyskusji w ogóle na ten temat, to jest naprawdę fajna rzecz. I w takim przypadku rzeczywiście może to się przydać, jeżeli w parę osób gdzieś się wybieramy.
0: Pole tekstowe, opublikuj, pole tekstowe.
2: Jednak,
0: Michał D.,
2: tu widzę
0: ja się nie
2: problem,
0: upieram.
2: Nie
0: zaproponuj
2: widzę
0: w takim razie
2: powiadomień.
0: Coś innego.
1: Wiesz co, bo u mnie te powiadomienia chyba były wyłączone, ale ty masz je włączone, więc
2: ale
1: powinny
2: też,
1: się
2: aha, u mnie,
1: pojawić.
2: Tak, u mnie też nie przychodzą, może mój telefon coś robi, ale też ani maile nie przychodzą, nic. Nie wiem, czy ta aplikacja po prostu nawet w powiadomieniach, nie widziałem powiadomień o podróżach, że coś jest zmodyfikowane w tych podróżach, więc nie wiem, czy ta aplikacja po prostu zwyczaj wysyłania powiadomień. O tym, że ktoś coś w naszych podróżach majstruje, że coś to jest dodawane.
1: A wiesz co? Poczekaj, mam pewien pomysł, a zajrzyj do...
0: Które odwiedzimy? To jest testowa treść. Lista osób.
1: Ja bym zajrzał, tak, do skrzynki. Ja też swoją drogą tam zajrzę.
0: Karta, alerty, zaznaczone. Moje alerty, karta.
1: Alerty.
0: Brak nowych powiadomień.
1: Właśnie zajrzę.
2: U mnie też
1: nie
2: ma.
1: Aha, czyli... A to szkoda. To szkoda, że akurat nie ma takiej informacji gdzieś tam w tych alertach. Ale może, wiesz, może to chodzi o to, że tu za dużo rzeczy by się działo, no ale z drugiej strony fajnie wiedzieć, no, czy...
2: Tak, ja myślę, że to jest bardzo potrzebna funkcja. Albo coś ominęliśmy i do nas nie dotarło, albo po prostu tego nie ma.
1: Tak, to
2: byłoby szkodą, no ale jednak zawsze można w tą podróż sobie ręcznie patrzeć i zobaczyć, czy coś się tam nie podziało nowego.
1: Dokładnie. No. Zwłaszcza, że zakładam, że gdzieś tam jednak kontaktujemy się z osobami, z którymi planujemy tę podróż nie tylko przez TripAdvisora, przez różne inne komunikatory, więc zawsze można powiedzieć, weź tam zobacz, bo dodałem parę rzeczy, to odnieś się jakoś do tego. Albo i nie.
2: Jasne.
1: No, więc można w ten sposób. No, także co? Także to chyba tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o te aplikacje. Czy coś jeszcze?
2: Myślę,
1: warto?
2: Że to jest już. Tak, myślę, że to już wszystko, a było tego dość dużo jednak. Niby taka aplikacja tutaj znana i gdzieś tam prosta w obsłudze. I często się do niej też sięga, a jednak dało się w niej pokazać sporo.
1: Dokładnie. No, myślę, że niestety nie wszystko tak dostępne, jakbyśmy tego chcieli. I to jest przykład tego, że niewielkie zmiany tak naprawdę, czy właśnie czy w tym kalendarzu, przynajmniej jak dla mnie, czy w kwestii wyświetlania tych lotów, które informacje o nich są no, rzeczywiście bardzo słabo dostępne, a na pierwszy rzut oka to w ogóle niedostępne, no to nie są chyba jakieś bardzo duże zmiany, które należałoby zrobić, żeby aplikacja stała się tak w pełni dostępna i można było sobie z niej korzystać i naprawdę bez większych problemów planować podróż. Ale tak czy inaczej, aplikacja może okazać się użyteczna, tak sądzę.
2: Tak, jak najbardziej. Sam korzystam i już mi raz też pomogła, podpowiedziała, co ciekawego można w konkretnym miejscu zobaczyć.
1: I nie była to szopa.
2: Jak planujemy różne wypady, to nie była to szopa. Wszystko jak najbardziej sprawdzone.
1: Okej. Okay. Zatem życzymy Wam przyjemnych podróży z TripAdvisorem. No tym bardziej, że wakacje coraz bliżej, lato coraz bliżej, więc taki czas różnego rodzaju wojaży również wielkimi krokami nadchodzi. Zatem dziękujemy bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk razem ze mną przedstawiał dziś te aplikacje. Dziękuję bardzo, Pawle.
2: I ja również dziękuję i z mojej strony do usłyszenia ponownie.
1: Do usłyszenia. Oczywiście, że tak. Do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu o tym, jak upiec sernik wiedeński, czyli sernik bez spodu, taki lekki, które opiera się na samej upieczonej masie serowej z dodatkami. Oczywiście możemy go sobie później z wierzchu ozdobić polewą lub posypać cukrem pudrem. Tutaj już wykończenie pozostawiam Państwa inwencji. Pieczenie sernika uważam jako zadanie o średnim stopniu trudności. Natomiast trzeba zwracać uwagę na poszczególne elementy wykonywanej pracy i też na to, żeby były wszystkie składniki, które są potrzebne do upieczenia, dodawane w odpowiedniej kolejności i we właściwej temperaturze oraz konsystencji. Na początek powiem o tym, czego będziemy potrzebować, bo jest tych składników dosyć sporo. Potrzebujemy 7 jajek, kilogram dobrze zmielonego sera, dwie szklanki cukru pudru, 20 dekagramów masła, gdzieś ze 3 garście rodzynek, jeden aromat to tutaj waniliowy albo cytrynowy, najlepiej się sprawdzają do tego. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o produkty sypkie, to sernik, jeden budyń waniliowy, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, Skórka z cytryny i jeden cukier waniliowy duży, to znaczy ja mam na myśli ten taki z prawdziwą wanilią, większe opakowanie, albo dwa zwykłego. I teraz pierwsza kwestia dotycząca temperatury to to, że wszystkie składniki przed upieczeniem powinny być w temperaturze mniej więcej pokojowej, czyli nie jakieś takie bardzo schłodzone. Oczywiście masło będziemy roztapiać, natomiast chodzi głównie o ser i jajka. One powinny być wyjęte z lodówki mniej więcej na jakieś 45 minut, minimum pół godziny przed tym, zanim zaczniemy pieczenie, żeby po prostu zdążyły się ogrzać. Na początek roztopię masło i umyję rodzynki. Wkładam sobie masło do rondelka i będę je roztapiać. Ustawiam sobie na małym płomieniu, żeby się roztapiało, ale nie pryskało. Opłuczę rodzynki, więc wezmę sobie sitko i odsypię sobie 3 garści. Mniej więcej tyle, ile odpowiadałoby 3 takim czubatym stołowym łyżkom. Teraz opłuczę i pozostawię to obeschnięcia, dlatego że rodzynki, jeśli już nie obtaczamy ich mąką, to muszą być zupełnie suche, kiedy je dodajemy do ciasta, dlatego żeby nie zostawały nam na dole, tylko żeby miały suchą powierzchnię, która będzie się opierała tak jakby w tym cieście i podnosiła razem z nim. Dodatkowa uwaga, dodajemy rodzynki zawsze do ciasta, jeszcze w trakcie jego mieszania. Nie wrzucamy na powierzchnię sernika, ponieważ będą się podnosiły razem z ciastem, nie opadną nam na tyle, żeby się w cieście schować i po prostu się spalą. Kolejna część to oddzielenie będzie jajek, jajka żółtek od białek, ponieważ białka będą utarte, wbite na pianę, a żółtka pozostaną wcześniej dodane do masy. Należy uważać oczywiście, żeby żadna część żółtka nie przedostała się do białka, więc należy to robić ostrożnie. Zawsze lepiej zostawić trochę białka, jeśli mamy wątpliwości, w tej skorupce razem z żółtkiem, bo nic nie stanie się, jeśli odrobina białka trafi do tej masy serowej z żółtkami i tak dalej. Natomiast nie może trafić żółtko do białek, bo po prostu nie ubije się piana. Lepiej mieć pianę mniej, ale ubitą niż więcej, a przez tą domieszkę żółtka nie ubitą. Rozbijam sobie takim jednym ruchem jakby o kant garnka jajko na pół i przerzucając żółtko z jednej połówki do drugiej bez trudu oddzielam białko, po czym żółtko trafia do drugiego garnka. I robię tak po prostu z każdym jajkiem po kolei. Jeśli któreś jajko pęknie nam na mniejsze i większe pół, wtedy najpierw żółtko wraz z białkiem pozostawiamy w tej większej połówce, żeby trochę tego białka z tej mniejszej odlać, a dopiero później przerzucić do niej samo żółtko. Odstawiłam sobie teraz do stygnięcia roztopione masło. Na początek będę ubijała tą masę z żółtek, dlatego że pianę ubiję sobie na sam koniec, żeby nie było tak, że w międzyczasie ona będzie mi opadać, w międzyczasie przygotowywania drugiej masy. Więc teraz wsypię sobie dwie szklanki cukru, pudru do żółtek. Nie będę ucierać zbyt długo, to znaczy z cukru z jajkami. Powinno się to robić gdzieś mniej więcej około 4, maksymalnie 5 minut. A później należy dodawać stopniowo kolejne składniki. Pierwsza szklanka. Drugą wsypuję niepełną, ponieważ łyżkę mniej więcej cukru pudru będę dodawała do piany ucieranej z białek, więc żeby nie zaburzać proporcji, żeby sernik nie był zbyt słodki, tutaj przesypuję sobie niepełne 2 szklanki. Teraz przejdę do pierwszej fazy miksowania, czyli do mieszania oddzielonych uprzednio żółtek z cukrem. Będę zaczynała od najwolniejszych obrotów, ponieważ cukier puder to taki po prostu sobie pył, który gdybym zaczęła na najszybszych obrotach, zacząłby mnie po prostu wyfruwać z garnka. Najpierw takimi kolistymi ruchami staram się jak najszybciej rozprowadzić ten cukier w masie tej żółtek. Teraz nastawię sobie zegar na 4 minuty i będę przez ten czas miksowała. Już na pełnych obrotach ucieram cukier z jajkami na pianę. W trakcie miksowania w pewnym momencie podnoszę sobie wyżej mikser, żeby też przemiksować spodem widełek samą powierzchnię, żeby ten cukier podnoszony podczas miksowania, ponieważ jest bardzo leciutki, również porządnie wymiksować z jajkami. I wracam z powrotem do normalnego miksowania. Takimi kolistymi ruchami sobie zbieram też przy brzegach. Właśnie zegar, więc pora kończyć ten wstępny etap miksowania. Teraz będę dodawała po kolei różne elementy. Na początek dodam sobie pierwszą część sera. Można sobie wybrać ser, który jest jakby przeznaczony do sernika. Wtedy wiadomo, że on jest po prostu zmielony na drobniusieńko. I można bez powtórnego mielenia go w domu po prostu dodawać do ciasta. A później będę dodawała kolejne, tak żeby cały ser był dobrze wyrobiony. Będę dokładała na przemian elementy mokre i sypkie, żeby ułatwiało mi to rozrabianie. Ser na razie rozrabiam z jajkami na średnio prędkich obrotach, ponieważ ta masa jest w tej chwili bardzo mokra i gdybym mogła to na najszybszych obrotach, to po prostu pryskałaby na mnie na blat i wszędzie dookoła. Teraz dodam sobie budyń waniliowy. Całe opakowanie na raz. I teraz oczywiście podobnie jak z cukrem albo mąką w innych ciastach, rozpoczynam na wolnych obrotach, żeby budyń nie fruwał. Teraz dodaję drugą, trzecią część sera. Pozostanie mi na koniec do dodania jeszcze jedna. Zagarniam sobie po prostu łyżką z wiaderka, tak mniej więcej jedną trzecią oczywiście za każdym razem. I mieszam. Przechodzę do kolejnej sypkiej części. A niech będzie to skórka pomarańczowa. Znaczy cytronowo, przepraszam. Takie małe opakowanie skórki sypuję w całości. I dodaję ostatnią już część sera. Teraz dodam ser mix, taki dodatek do sernika, który właściwie przydaje mu głównie walorów estetycznych. Sprawia, że jest taki bardziej puszysty, ładniejszy ogólnie gdzieś w tej warstwie takiej wizualnej może, tak bym to ujęła. Sernik dodaję w momencie, kiedy jest już duża wilgotność tego ciasta, kiedy większość tych mokrych składników jest w masie. Ponieważ po pierwsze jest dość suchy, a po drugie jest go dosyć sporo i po prostu trzeba mieć to w czym rozprowadzić. Stopniowo zwiększam obroty. Kolejnym co dodaję jest przestudzone, roztopione wcześniej masło. Musi mieć taką temperaturę, żeby spokojnie można było zanurzyć w nim palec. Ponieważ jeśli dodamy zbyt gorące, zważy nam jajka w środku. Znowu podnoszę sobie trochę mikser, żeby trochę lepiej wymiksować powierzchnię. Trochę to trwa i jest to dosyć męczące, natomiast warto się postarać, żeby ta masa była jednolita, żeby wszystkie elementy były z sobą dobrze wymiksowane, ponieważ będzie to stanowiło o jakości ostatecznej tego ciasta, które włożymy do piekarnika. Kolejnym elementem będzie proszek do pieczenia.
6: Wrzucam dwie łyżeczki, ale płaskie.
5: Przypominam o tym, że proszek, jeśli używamy go, powinien zawsze być, jeśli nie nowy, to taki, co do którego mamy pewność, że był przechowywany w suchym miejscu i że jest świeży, ponieważ jeśli tak nie będzie, to on po prostu nie zadziała, nie podniesie nam ciasta, jeśli został gdzieś zawilgocony. Na pewno miksując Państwo poczują, jak ta masa gęstnieje, jak stawia coraz większy opór. Dlatego gdyby na początku zostały dodane wszystkie, na przykład te mokre składniki, a później wszystkie sypkie, mogłoby dojść do tego, że nie zostaną należycie rozprowadzone i po prostu będą się pojawiały takie grudki, a chodzi o to, że ten sernik im lepiej będzie teraz wymiksowany, tym jednolitą będzie miał bardziej konsystencję po przełożeniu do formy i tym lepiej ostatecznie się upiecze. To nie tyczy się tylko tego akurat sernika, ale każdego ciasta, w którym jeśli mają Państwo dużo składników do dodawania sypkich i wilgotnych, zawsze lepiej jest robić to naprzemiennie. Aromat trafił już na swoje miejsce, czyli do masy. Teraz kolejnym elementem jest cukier. Ja akurat używam cukru z prawdziwą wanilią, ale oczywiście taki wanilinowy, który jest na ogół dostępny w sklepach też jak najbardziej może być. Tak, i ostatnim elementem, jaki trafi do ciasta, będą rodzynki. Można je sobie obtoczyć w mące, żeby nie opadały, natomiast spokojnie też, jeśli tylko wysuszymy na sitku dokładnie, tak że nie zostaną mokre w momencie dodawania ich do ciasta, później przy przełożeniu spokojnie się w cieście utrzymają. Delikatnie przemieszam sobie jeszcze mikserem na koniec. Ten etap można uznać za zakończony. Teraz muszę umyć widełki, ponieważ będę ubijała pianę, a nie może mieć ona żadnej styczności z żółtkiem. Jeśli nie lubią Państwo wanilii albo chcieliby Państwo nadać inny smak, to oczywiście kwestia jest tylko w budyniu, smaku budyniu lub smaku olejka aromatycznego. Muszę starannie wytrzeć widełki, żeby nie włożyć mokrych końcówek, bo prąd. Teraz, tak jak mówiłam wcześniej, będę musiała dodać jedną łyżkę cukru waniliowego do białek oddzielonych wcześniej. Przepraszam, cukru pudru, nie cukru waniliowego. I całość będę miksowała na sztywną pianę. Rozpoczynam na wolnych, żeby rozprowadzić cukier. I dalej już na wszystkich obrotach miksuję. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak długo trzeba miksować, dlatego że to po prostu zależy od jajek, które Państwo mają. Ale przy dobrych i świeżych jajkach to jest kilka. Tutaj nie wykonuję żadnych ruchów, żeby po rozprowadzeniu cukru w białkach, żeby po prostu tej piany nie niszczyć. Spokojnie sobie ubijam. Sprawdzam tylko palcem, w którym miejscu jest ta piana jakby rzadsza i w to miejsce przesuwam mikser. Nie robię też tego zbyt długo, żeby piana nie zaczęła mi opadać. I już. Piana gotowa. Ona powinna mieć konsystencję takiej bardzo, bardzo gęstej bitej śmietany. Teraz też dosyć istotna kwestia. Cała ta piana musi być przekładana do garnka bardzo, ale to bardzo delikatnie. Więc zagarniam z tyłu. Staram się
6: jak najmniej ruchów wykonywać, żeby całą ją po prostu wypchnąć. Staram się kilkoma właściwie takimi posuwistymi ruchami całość przełożyć. Kiedy mi się to udaje, nie miksuję już, tylko bardzo delikatnie, tak jakby zanurzając i poszczególne kawałki tej piany. Trudno jest mi to wytłumaczyć. Po prostu takimi okrężnymi ruchami, jakbym chciała wpuścić tą pianę pod spód do masy, ale niezwykle delikatnie mieszam całość łyżką. Mieszam delikatnie, natomiast robię to na tyle długo, żeby połączyć to w jedną masę, która nie będzie mi się na wierzchu tak jakby pienić. Że nie pozostanie oddzielona ta piana od tej masy serowej na dole. Dlatego, że jeśli tak się stanie, to ta wolna piana na początku bardzo wysoko w trakcie pieczenia uniesie nam sernik, ale pod koniec niestety w środku on opadnie i ta różnica między brzegami a środkiem będzie bardzo duża. Zrobi się taka jakby dolinka wulkaniczna w środku. Brzegi będą bardzo wysokie, a środek się po prostu zapadnie. Więc powoli, bardzo delikatnymi ruchami, ale jednak trzeba wymieszać na tyle skutecznie, żeby całość piany połączyła się z całością tej masy sernikowej. Gdy to już się stanie, nie pozostaje nam nic innego, jak przełożyć całość do formy. I teraz jeszcze o formę chwilkę. Można to zrobić, upiec już całą tą masę sernikową na dwa sposoby. Ja będę korzystała z formy silikonowej tradycyjnie. Niestety prostokątnej, bo okrągła mi się zepsuła, ale to generalnie nie ma znaczenia. Natomiast jeśli pieczemy w zwykłej tortownicy, to musimy przygotować ją w ten sposób, że na spód przed zapięciem wkładamy pergamin do pieczenia i oczywiście ściskamy go ściankami, jak to w tortownicy. Natomiast musimy oczywiście pilnować tego, żeby był na dole na tyle napięty, żeby był równy, gładki i przylegał na całej powierzchni do dna. Można jeszcze delikatnie tłuszczem przesmarować brzegi tortownicy, żeby się nam tak jakby nie przypalało do brzegów to ciasto. Natomiast to jest smarowanie bardzo delikatne i nie może być mowy o obsypywaniu brzegów bułką, ponieważ po prostu zepsuje to efekt całego ciasta. To jest ciasto lekkie, te brzegi mają być widoczne, ono ma mieć taką cudownie piankową jakby konsystencję i o po prostu brzegach opieczonych z bułki nie może być mowy. Więc tutaj już pozostawiam Państwa gestię, decyzję, czy zdecydują się Państwo na formę silikonową. Ja szczerze mówiąc polecam, ponieważ z wyjęciem sernika z takiej formy nie ma problemu. On nie ma żadnego kremu w sobie, nic takiego, co utrudniałoby nam wyciągnięcie go później z formy. No i korzystając jakby z formy tej silikonowej odpada nam problem właśnie smarowania ewentualnego takiego przypieczenia się na bokach do brzegów formy. Teraz nagrzeję sobie piekarnik z termo na 180 stopni, później zmniejszę do 170. A ja w międzyczasie tą przemieszaną już masę przed przełożeniem delikatnie przemieszam raz jeszcze i przełożę sobie do formy. Korzystam z formy dosyć dłużej, ponieważ ciasta jest sporo, więc musi mi się ono jakoś w środku zmieścić, tak? Staram się wygarniać takimi

0: Musi być spora i z wysokimi brzegami. Więc ja tutaj korzystam z garnka, ponieważ tak jest mi po prostu o wiele wygodniej.
1: Ciasto przełożone, chwilkę w tej formie musi się uleżeć.
0: Polecam też sprawdzić, czy jest mniej więcej równe. Jeśli nie, to proponuję spodem łyżki nieco te nierówności rozprowadzić, żeby pomóc ciastu w tym, żeby po prostu równomiernie wyrastało. Ten sernik jest naprawdę przepyszny. Zwłaszcza polecam go osobom,

polewą czekoladową posypane z wierzchu kokosem albo posypane cukrem pudrem. Możemy naprawdę takim ciastem się pochwalić. Jest to porządne, dobre ciasto. Wygląda też dość imponująco, jeśli jest odpowiednio wyrośnięte i nie opadnie w trakcie pieczenia. Jest też druga szkoła, która mówi o tym, żeby nie oddzielać białek od żółtek. Ja nigdy jej nie zaryzykowałam. Może właśnie dlatego kilka razy zdarzyło mi się, że kiedy niewystarczająco dobrze wymieszałam pianę z ciastem, zdarzyło mi się tak, że jednak opadało mi w środku, ale mimo wszystko jakoś strach przed tym, że nie wyrośnie mi w ogóle, przeważa. Jeśli ktoś z Państwa okaże się odważniejszy niż ja i zaryzykuje taką metodę, to proszę tutaj o opinię gdzieś w komentarzach i tak dalej, albo przekazaną mi na Skype'ie. To już jak Państwo tutaj będą uprzejmi skontaktować się ze mną. Natomiast może ja też do tego czasu przy kolejnej próbie w końcu odważę się na początku nie oddzielać, tylko od razu miksować białka razem z żółtkami. Nie wiem, jaki byłby efekt. W opiniach, które czytałam pod różnymi przepisami, właśnie piszą Panie, że próbują w ten sposób i właściwie nigdy im się nie zdarza, żeby opadło. Natomiast też nie wiem, jak nic nie piszą na temat tego, jak w porównaniu z tym ciastem pieczonym z oddzieloną pianą z białek i później zmieszaną z ciastem, jak w porównaniu z tym wyrasta. Bo ta piana, którą przygotowujemy jakby na wysokość ciasta się przekłada, tak jakby trzyma sztywno konsystencję tego ciasta już po wyrośnięciu. Dobrze, póki tutaj nagrzewa się piekarnik, na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, jakich potrzebujemy. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, bo było tego dosyć sporo. Wolałabym jednak zalecić, że tak powiem, sprawdzenie z początkiem podcastu. Więc tak, potrzebujemy kilograma bardzo mocno zmielonego sera, 7 jajek, 2 szklanek cukru pudru, 20 dekagramów masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 aromat do ciast, cukry waniliowe, 2 lub 1 duże opakowanie cukru, poza tym 3 garście lub 3 łyżki stołowe, takie czubate rodzynek, skórkę cytrynową lub pomarańczową, dodatkowo 1 budyń waniliowy oraz 1 sernix, 1 opakowanie serniksu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tutaj Państwo wyłapią z początku podcastu, kiedy miałam wszystkie składniki przed sobą i mogłam na bieżąco opisywać jakąś pomyłkę, to proszę zwrócić mi tutaj uwagę. Cóż, mam nadzieję, że przy odpowiedniej koncentracji i uwadze z Państwa strony przygotowanie tego sernika nie będzie jakieś bardzo angażujące Państwa siły i nie nastręczy większych trudności. Nastręczy na pewno trochę bałaganu, bo tutaj musimy mieć jak i gdzie to ciasto przygotować. Jest dość sporo produktów i zabiera to też wszystko trochę czasu. Ale myślę, że efekt jest wart włożonego wysiłku, więc bardzo serdecznie polecam i zachęcam do prób w przygotowaniu. Cóż, będę go piekła w temperaturze 170 stopni przez 50 minut. Po 50 minutach będę robiła pierwszą próbę patyczka, czyli będę go wbijała w ciasto. On, jeśli będzie trochę wilgotny, nie szkodzi, bo sernik zawsze jest trochę wilgotnym ciastem, natomiast nie może być tak, żeby jakikolwiek element tego patyczka był gdzieś ciastem oblepiony, bo wtedy mamy świadomość tego, że ono w środku jest jeszcze surowe. Jeśli tak jest, to kolejno na 5 minut lub na 10, ale nie dłużej, dlatego że później zacznie się spiekać wierzch ciasta.

0: I maksymalnie po 60 minutach wyłączamy zupełnie pieczenie, natomiast pozostawiamy jeszcze sernik na 10 minut w piekarniku po to, żeby sobie doszedł, żeby wszystkie ewentualne szczeliny się pozamykały. Oczywiście, jeśli po 50 minutach po teście patyczka wyjmujemy patyk nieoblepiony ciastem, tylko taki leciutko wilgotny, to możemy już wtedy wyłączyć pieczenie i pozostawić na 10 minut, żeby ciasto sobie doszło w środku. I to właściwie wszystkie uwagi. Tutaj żadnych zaleceń specjalnych nie ma, jeśli pieczemy w tortownicy, natomiast jeśli pieczemy w formach silikonowych, wiadomo, że musimy ciasto po wyjęciu z piekarnika od razu z formy wyjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia i smacznego po przygotowaniu w trakcie konsumpcji sernika wiedeńskiego, który dziś proponowałam. Zachęcam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania również wątpliwości. W miarę swoich możliwości będę starała się je wyjaśniać. Można też kontaktować się ze mną przez komunikator Skype, mój nick to Luftilka. A ja teraz jeszcze nastawię temperaturę i włożę ciasto do piekarnika. Ustawiam na 170 stopni z termoobiegiem i wkładam ciasto na 50 minut do piekarnika. Włączam i spokojnie czekam na upływ 50 minut, kiedy ciasto będzie upieczone. Dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam w kolejnym wydaniu Makosfery. Makosfera, podobnie jak poprzednie wydanie, również we współpracy z Tyflo Podcastem oraz z firmą Harpo, która jest tak uprzejma, że dostarcza nam od poprzedniego wydania Makosfery monitory do prezentacji. Dzisiaj mamy kolejny z monitorów sprzedawanych przez tę firmę. Jest to Assist 40 francuskiej firmy Eurobraille. Nie wiem, czy oni się wymawiają po angielsku, czy z francuska, czy w ogóle jak. Po angielsku byłoby to Eurobraille, a po francusku nie umiem. Assist to jest cała rodzina, cała gama brajlowskich terminali. Najmniejszy ma 12 znaków, potem jest 24-znakowa linijka, następnie model, który leży przede mną, a mianowicie 40-znakowy monitor, a potem jeszcze 64-znakowy i 80-znakowy, pełna linia tekstu. Co możemy powiedzieć na pierwszy rzut oka? To zależy, na co kto patrzy. Jeżeli ktoś patrzył na cenę, to jest to drogi monitor, kosztuje 21 tysięcy, to od razu powiem na początek. Wiadomo, że nikogo normalnie przy zdrowych zmysłach w ogóle na brajlowskie urządzenia nie stać, więc liczymy na wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania. Co za te pieniądze otrzymujemy? Przede wszystkim, biorąc do ręki ten monitor, czujemy, że jest to solidna metalowa obudowa. Wydaje się aluminiowa. Nie jest ciężki ten monitor, ponieważ zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji waży 500 gramów. 40 znaków to już jest monitor stacjonarny niewątpliwie. Z drugiej strony daje się swobodnie przenosić, bo pół kilograma to nie jest bardzo wielka masa. Pamiętam, mój pierwszy monitor brajlowski 40-znakowy ważył około 2 kg. No i był znacznie większy. To cudeńko nadaje się do tego, żeby położyć je przed klawiaturą komputera biurkowego albo przed laptopem, przed, czyli od strony użytkownika. I od strony użytkownika mamy pola brajlowskie, bliżej nas. Opiszę może najpierw to urządzenie, tak żebyście Państwo mieli wyobrażenie o tym, co mamy w ręku. Przede wszystkim urządzenie ma okrągłe krawędzie. Jest nazwijmy to listwą o okrągłych krawędziach, zwłaszcza tych szerszych, bo węższe krawędzie są zaokrąglone, ale są jakby węższe od większości powierzchni urządzenia. Tak jakby część plastikowa, która wystaje po obu węższych stronach urządzenia, była owinięta, tak jakby, bo nie jest, ale tak jakby była owinięta tymi częściami aluminiowymi. Części aluminiowe, dolna i górna, linijka się składa, z takich właśnie części jest solidnie skręcona, nigdzie nie trzeszczy, nigdzie nie ma jakichś negatywnych wrażeń albo poczucia niesolidności. Co mamy na poszczególnych ściankach? Na lewej bocznej ścianie, czyli tej węższej bocznej, od góry nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. W drugiej połowie wysokości jest wejście na mini USB, a poniżej malutki, maciupeńki otwór do resetowania urządzenia w razie, gdyby mu przyszło do głowy zawiesić się i przestać działać. Procedura, którą się wykonuje rzadko, którą się wykonuje tylko wtedy, kiedy urządzenie przestało reagować. Ten terminal nie ma skłonności do zawieszania się, mogę to potwierdzić po tygodniu użytkowania. Będę od razu może odnosił się do pewnych rzeczy, które spotykamy po drodze, żeby nam to potem nie umknęło. USB jest zarówno sposobem na połączenie linijki z komputerem, jak i połączeniem do zasilania, bo możemy linijkę zasilać z komputera lub też z gniazdka w sieci. I tu od razu opowiem o bardzo miłej rzeczy, jaka nas spotyka. To znaczy w pudełku razem z monitorem, oprócz samego monitora, powiem od razu, co jest w pudełku, oprogramowania firmowego, które awaryjnie jest dostępne również na dysku, tak żeby można je było przeinstalować ewentualnie, oryginalnej instrukcji w języku angielskim, jest także i innych kilku rzeczy, o których jeszcze za chwilę powiem, albo powiem pod koniec audycji. Jest także zasilacz, który jest typowym zasilaczem USB, to znaczy podłącza się do niego kabel USB, ale ten zasilacz, jakkolwiek nie jest specjalnie mały, to ma tę zaletę, że na wyposażeniu ma cztery różne końcówki. Prócz europejskiej wtyczki ma wtyczkę amerykańską, brytyjską i taką, której nie jestem w stanie nawet rozpoznać. Być może jest to jakaś dalekowschodnia wtyczka, nie wiem. Także możemy sobie swobodnie podróżować z naszym monitorem i on zawsze będzie gotów do współpracy z gniazdkami publicznej sieci energetycznej. Tyle lewa ścianka i dygresje na temat lewej ścianki. Powiedziałem, tylny panel jest pusty. Po prawej stronie mamy przełącznik, którym się uruchamia urządzenie. Uruchamia i wprowadza w tryb czuwania. Nie ma możliwości wyłączenia zupełnie tego terminala. Po prostu on zawsze jest w stanie czuwania. Poniżej tego przycisku znajduje się gniazdo karty microSD. Na wyposażeniu karta 2GB, całkiem nieźle. Można ją zainstalować tylko w jeden sposób. Żadna inna próba instalacji nie powiedzie się i będzie twardy opór, ale instalując kartę microSD, wkładamy ją do 2/3, 3/4 może jej długości i odczuwamy miękki, sprężysty opór, naciskając ją aż do momentu wejścia do gniazda. W pewnym momencie usłyszymy dyskretny klik. Ona zaskoczy w swojej blokadzie. Możemy ją puścić i wtedy ona minimalnie się wysunie, ale ogólnie rzecz biorąc jest schowana, dlatego że samo gniazdo jest w takim rowku jakby. Zresztą włącznik również jest obniżony w stosunku do powierzchni urządzenia, także nie będzie problemu z przypadkowym włączaniem się, miejmy nadzieję. Skoro mowa o włączniku i o karcie, karta jest potrzebna do korzystania z dodatkowych funkcji, które posiada ESYS. Opowiem o nich troszkę później. Natomiast jest to również miejsce, gdzie możemy przechowywać pliki tekstowe, które będziemy mogli czytać także, kiedy linijka nie będzie połączona z komputerem, a więc jest tu prosta funkcja notatnika między innymi. Jeśli jednak chcemy, żeby nasz notatnik lokalny tutaj na linijce był dostępny, a jednocześnie byśmy mogli współpracować z komputerem, to powinniśmy zastosować specjalny tryb włączania tej linijki, mianowicie wysunąć najpierw kartę microSD, potem włączyć linijkę, a potem dopiero wcisnąć tę kartę. Wtedy będziemy mogli jednocześnie używać linijki jako terminala dla komputera i korzystać z dobrodziejstw lokalnego oprogramowania zainstalowanego właśnie na tej karcie. Jeśli jednak włączymy linijkę klasycznie, to znaczy bez żadnych dodatkowych zabiegów, z kartą w środku, to linijka oprócz tego, że stanie się terminalem dla komputera, pokaże nam się również jako zewnętrzny dysk i będziemy mogli przeglądać i kopiować różne rzeczy, które chcemy tam skopiować, z komputera na kartę i odwrotnie. Warto tam kopiować tak naprawdę jedynie pliki tekstowe kodowane w zwykłej tablicy Windowsowej 1250, dlatego że takie pliki czyta ten notatnik i w takich plikach również zapisuje nasze notatki robione 8-punktowym Braillem. Jest to zupełnie sprawnie zrobione, nie ma żadnych problemów z kodowaniem, z zobaczeniem polskich znaków później, kiedy się notatki na przykład z Esysa przerzuca na komputer. One są prawidłowo czytane, o ile stosowaliśmy prawidłowy 8-punktowy Braille. Chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że trzeba uważać przy odłączaniu, jak zresztą z każdym dyskiem zewnętrznym, przy odłączaniu od komputera należy najpierw wysunąć bezpiecznie dysk, zależnie od systemu. Są odpowiednie przyciski na pasku, w Windows tak jest, jest tak również z komputerami Mac. Tak więc trzeba bezpiecznie usunąć ten sprzęt, dopiero wtedy, kiedy on zniknie z Findera w Macu, a w Windows, kiedy pojawi się stosowny komunikat, że można bezpiecznie odłączyć dysk, dopiero wtedy można rzeczywiście monitor odłączyć od komputera. Ten rodzaj połączenia działa tylko wtedy, kiedy nasz monitor jest połączony z komputerem przez kabel USB. Ten monitor można łączyć z komputerem lub urządzeniami mobilnymi, jeszcze za chwilę powiemy z jakimi, za pośrednictwem łącza USB i łącza Bluetooth. Wtedy jednak, gdy SS jest połączony za pośrednictwem łącza Bluetooth, nie widać w systemie karty microSD jako dysku zewnętrznego. Wiemy już, jak się łączy, wiemy też, w jakich trybach może się łączyć. To teraz jeszcze został nam ostatni z bocznych paneli, na którym znajdują się cztery rolki z takimi wypustkami. Te rolki są sprężyste, to znaczy, że można je obracać w lewo lub w prawo, a pozycja spoczynkowa jest wyczuwalna wyraźnie i te wypustki są wtedy zwrócone do nas. Cztery rolki, dwie skrajne, dwie środkowe, odchylane w prawo przenoszą nas o 40 znaków do przodu, odchylane w lewo przenoszą nas o 40 znaków wstecz. Oprócz tego, że rolki te można wychylać w lewo i w prawo, można je również naciskać centralnie. Można zadać sobie pytanie, czy to są wygodne przełączniki do przechodzenia do następnej linijki. Ale jeśli czytamy tekst na naszej linijce brajlowskiej, to bardzo ergonomicznie nasze kciuki poruszają się wzdłuż tego przedniego panelu urządzenia i w sposób naturalny zahaczają, zawadzają, jakby potrącają te rolki. Od nas zależy, czy chcemy, aby je potrąciły, czy nie. Dlatego wykonujemy tylko minimalny ruch palcem. I co jest cenne w tym rozwiązaniu, że niezależnie od tego, jak bardzo pełna lub jak bardzo niepełna jest linia tekstu, którą właśnie odczytujemy, na różnych etapach tej linii możemy skorzystać z rolek przewijania tekstu. Sprawdziłem, wygodnie daje się czytać i to czytać dość płynnie. Górna powierzchnia. Na górnej powierzchni mamy od góry klawiaturę brajlowską, dość klikającą, dość hałaśliwą, choć właśnie stwierdziłem, że tej klawiatury nie musimy dociskać aż do końca, bo gdybyśmy chcieli dociskać do końca, to odgłos byłby mniej więcej taki. Ale możemy przyciskać ją delikatnie. Trzeba do tego wprawy, żeby rzeczywiście pojawiły się znaki, ale można już pisać nawet w taki sposób. Mówię, nie jest to zupełnie ciche rozwiązanie. Dość szybko można pisać na tej klawiaturze, muszę powiedzieć. Ja osobiście wolę, kiedy klawisze wpadają mniej więcej równomiernie, prostopadle w dół, a te tutaj palce nam troszkę nie są stabilne. Są bardzo ergonomicznie rozmieszczone, muszę powiedzieć, ale mają tę wadę, że przycisk tak się zagłębia zależnie od tego, z jakiej strony na niego nacisnę, taki troszkę jak nietrzeźwy się zachowuje nieco. 8-punktowa klawiatura. Klawisze spacji są dwa i są poniżej linii znaków brajlowskich. Powiadam, bardzo ergonomicznie jest to zrobione. W wypadku, kiedy korzystamy z aplikacji wewnętrznych Esysa, to te dwie spacje mają trojakie zadanie. Prawa spacja jest spacją właściwą, lewa spacja jest czymś w rodzaju backspace'a, a obie spacje są enterem. Cóż jeszcze mamy na tym górnym panelu? Poniżej klawiszy punktów brajlowskich mamy linię klawiszy routingu, przycisków routingu. Jak działają klawisze routingu? Wszyscy mniej więcej wiemy, sprowadzają kursor do pożądanego miejsca w tekście, bądź też zatwierdzają funkcję. Zaraz do tego zresztą dojdziemy. Oprócz tego, obok tej linii przycisków routingu, po lewej i po prawej stronie mamy dwa joysticki. Joystick jak to joystick, w lewo, w górę, w prawo, w dół i na środku można go nacisnąć. One mają swoje znaczenie zarówno wtedy, kiedy podłączymy je do komputera, jak i wtedy, kiedy używamy linijki jako niezależnego urządzenia. Tych funkcji można im sporo przypisać, dlatego że kombinacja naciśnięć joysticka również pozwala wygenerować określone funkcje i określone zachowanie nie tylko samej linijki, ale również screenreadera, z którym współpracuje linijka. No i pod spodem właśnie, pod przyciskami routingu jest 40-znakowa linijka brajlowska. Pod spodem, jak powiedziałem, klawisze spacji na środku. To cała filozofia. Włączmy więc urządzenie. Tak je słychać. No niestety nie ma nigdzie możliwości wyłączenia tego dźwięku. Być może któraś z aktualizacji programu wewnętrznego urządzenia wprowadzi taką możliwość, póki co jej nie ma. Co się pokazuje po włączeniu urządzenia? Pokazuje się Esys od lewej strony i pokazuje się całe menu. W menu mamy Bluetooth, USB. Może na bieżąco będę mówił. Kiedy naciskamy Bluetooth, to otrzymujemy możliwość poustawiania różnych parametrów związanych z połączeniem bezprzewodowym z komputerem. Jeśli naciśniemy Bluetooth, a w pobliżu jest komputer, z którym urządzenie jest sparowane, nastąpi połączenie. Przyznam, że to połączenie z moim Maciem następuje niezbyt szybko, niezbyt żwawo reagują na siebie te urządzenia. Nie wiem, czy to jest kwestia systemu, który ma jakiś błąd w tym kojarzeniu się ze sobą urządzeń, czy też jest jeszcze jakiś inny powód ku temu, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie nie od razu to następuje. Gdyby ktoś próbował połączenia jednego z drugim i już miał sparowane urządzenia, proszę nie oczekiwać, że zaraz po włączeniu i po naciśnięciu Bluetooth te urządzenia zaczną ze sobą współpracować. To trzeba chwilę poczekać, być może włączyć jakieś preferencje Bluetooth. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w komputerach z Windows. W tej chwili nie znam zupełnie Windows 7. Ostatnim Windowsem, jaki używałem, to był Windows XP. Druga opcja w menu tego monitora to USB. Naciśnięcie jej, przy założeniu, że urządzenie jest już połączone przewodem z komputerem, naciśnięcie USB powoduje natychmiastowe przejście w tryb terminala brajlowskiego i już otrzymujemy obraz z komputera. Być może zobaczymy najpierw napis kabel USB podłączony, ale wystarczy cokolwiek zrobić na komputerze, żeby już natychmiast pojawił się odpowiedni tekst, odpowiedni napis. Po USB mamy notatnik. Notatnik jest więcej niż prosty. Właśnie go uruchomiłem. Po uruchomieniu notatnika możemy po prostu pisać. Nie ma możliwości zaznaczania tekstu, usuwania bloków, przenoszenia bloków. Wtedy, kiedy chcemy wpisać jakiś tekst zamiast błędnie wprowadzonego, musimy uważać, bo każdy następny znak będzie usuwał kolejny znak, który stoi przed nim, także urządzenie jest od razu w trybie zastępowania, a nie wstawiania, więc doszedłem do takiego praktycznego rozwiązania, że żeby wprowadzić poprawkę i większą ilość tekstu niż ta, którą usunęliśmy, należy najpierw nacisnąć Enter, czyli te dwie spacje, tak żeby zawartość, której nie chcemy usuwać, przeszła do następnej linii. Wpisujemy, co tam chcemy, naciskamy Backspace, przeszedłszy uprzednio do tej kolejnej linii, naciskamy Backspace, czyli tą lewą spację i znów tekst zostaje połączony ze sobą, to, co chcieliśmy wstawić, zostało wstawione. No, trochę na piechotę, ale cóż chcemy, no to nie jest podstawowa funkcja monitora brajlowskiego, ten notatnik. Jakie mamy menu i w ogóle jak dochodzimy do tego menu, bo żeby wejść do menu programu, w którym się akurat znajdujemy, naciskamy centralnie lewy joystick. Żeby przejść do głównego menu urządzenia, naciskamy centralnie lewy joystick dwukrotnie. Z tym naciskaniem też trzeba troszkę poćwiczyć, bo on nie zawsze chce się dać nacisnąć tak centralnie. To jest mały joystick i łatwiej jest przechylić się w lewo, w prawo, w górę, w dół. Trzeba trochę wprawy, żeby to naciśnięcie osiągnęło zamierzony efekt. W notatniku mamy menu dwojakie, plik i edycja. Cóż ma w menu plik i jak się w ogóle po nim poruszać? No, trzeba nacisnąć na plik którykolwiek z klawiszy routingu. Tak zresztą uruchamia się wszystkie menu w tym programie wewnętrznym monitora. Można to zresztą robić również strzałką. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły obsługi, bo chciałbym tylko pokazać jego możliwości, a już wszystkie procedury chętni sobie na pewno sami obejrzą. Mamy w tym menu plik, nowy plik, możemy utworzyć nowy, otwórz, czyli w trybie do edycji możemy otwierać pliki, przy czym im dłuższy plik, tym dłużej otwiera się go w trybie edycji, oraz czytaj, to otwarcie pliku, którego nie będziemy edytować, a które chcemy tylko czytać i znacznie szybciej wtedy możemy się po nim przemieszczać, czy to szukając jakiejś frazy, czy w ogóle otwierając go, znacznie szybsze będzie to jego otwieranie. W tym notatniku jest takie ograniczenie, że jeden akapit czy paragraf od entera do entera nie powinien być dłuższy niż 6 kB. W przeciwnym razie notatnik sam wygeneruje kolejny paragraf. Kolejne po pozycji czytaj jest zamknij, no, zamykanie dokumentu, proste, prawda? A potem jest zapisz jako i zapisz jako pozwala nam nazwać dokument, tak żebyśmy mogli go zapisać na karcie microSD. I jako ostatni jest menadżer plików. Menadżer plików, który pozwala nam zmieniać nazwy, usuwać, wejdźmy zresztą w ten menadżer plików. O, możemy zmienić nazwę, możemy tworzyć nowy folder, możemy usuwać zarówno foldery, jak i pliki. Możemy też anulować i wtedy wychodzimy z tego menu i wracamy w ogóle do notatnika. Menu edycja. W tym menu mamy tutaj tak, numer wiersza. Możemy zadać numer wiersza, w którym chcemy się znaleźć. Następnie znajdź, czyli wpisujemy frazę, której szukamy, oraz znajdź następny i znajdź poprzedni. Analogicznie możemy szukać w różne strony, wstecz, do przodu, frazę, którą wcześniej wpisaliśmy w polu wyszukiwania. Dalej, wstaw znacznik, możemy sobie zakładki wstawiać, oraz idź do znacznika, możemy przechodzić do wstawionego znacznika. Tyle menu edycja. Nie będę tak szczegółowo opisywał wszystkich programów, jakie tutaj są, chciałbym tylko pokazać, że podstawowe zadania możemy wykonywać. Oprócz notatnika mamy terminarz, kalkulator, budzik i narzędzie. Zajrzymy do narzędzi, bo narzędzia nam się mogą przydać. Po naciśnięciu funkcji narzędzia otrzymujemy datę, prawdopodobnie datę modyfikacji parametrów urządzenia, bo mamy tutaj drugą 12/26 września 2011. Zupełnie nie pamiętam, co ta data powinna nam powiedzieć. No i w menu narzędzia mamy zasilanie, tu się dowiemy, czy urządzenie jest zasilane z zewnątrz, czy z baterii, jakie napięcie jest prądu w tej baterii i tak dalej. Test pól brajlowskich, aktualizuj oprogramowanie. Oprogramowanie możemy ściągnąć z odpowiedniej strony internetowej, ja uaktualniłem oprogramowanie tego urządzenia i potem zapisuje się ten plik na karcie microSD, wkłada się tę kartę do urządzenia, otwiera się menu, o którym mówię właśnie i naciska się ten przycisk aktualizuj. Wtedy następuje aktualizacja oprogramowania, także urządzenie się samoczynnie później uruchamia. Dalej parametry. Parametry są następujące. Można włączyć lub wyłączyć ten tak zwany klawisz USB czy klucz USB, tak żeby tego trybu przechowywania nie było. Możemy ustalić sobie tablicę znaków brajlowskich. To jest kolejna opcja tego menu. Jest ustawione na Polish w tej chwili. Dalej brajl 6 lub 8 punktowy. Przy czym nie są pokazywane punkty 7 i 8. To znaczy, że nie widać, która litera jest wielka i że cyfry są pokazywane jako litery. Nie ma tam wstawiania 4 i 6 punktu jako znak wielkiej litery, ani znaku cyfrowego, tylko po prostu taki uproszczony ten 6-punktowy braille. Braille correction, to znaczy, że urządzenie może rejestrować to, które klawisze zostały naciśnięte, lub też przyjmować komendę dopiero wtedy, kiedy puścimy wszystkie klawisze i te klawisze, które puściliśmy jednocześnie, zostaną uznane za właściwą komendę lub znak. Ta funkcja może być włączona lub wyłączona. Czytaj słowo, zawijaj lub wycięte. Tak to jest przetłumaczone dziwnie. Chodzi o to, że kiedy urządzenie znajduje się w trybie własnym, to znaczy niezależnie pracuje od komputera, to może wyświetlać albo całe wyrazy od początku linii, albo może je dzielić. Tak po prostu, jak akurat pasuje. Przy czym nawet wtedy, kiedy urządzenie wyświetla całe słowo od początku linii, to i tak w poprzedniej linii część tego następującego słowa zostaje już pokazana. Dla mnie jest to troszkę mylące, bo później jeszcze raz od początku to słowo, tyle że w całości pojawi się w następnej linii. Dlatego według mojego subiektywnego zdania wydaje się sensowniejsze zostawienie w pozycji wyciętej, tak żeby zwyczajnie dzielił te słowa i w następnej linii pokazywał już od pewnego momentu wyraz, który rozpoczęliśmy czytać w poprzedniej linii. Może być też jeszcze wyłącz klawiaturę, taka opcja na końcu. Co to znaczy? To znaczy, że możemy nie chcieć używać klawiszy do wpisywania tekstu i możemy ich nie chcieć używać albo w trybie niezależnej pracy, albo wtedy, kiedy jest podłączone przez USB, albo wtedy, kiedy jest połączone przez Bluetooth i pracuje w trybie terminala. Dowolną z tych opcji możemy sobie ustawić, tak żeby klawiatura nie wpływała na to, co dzieje się, czy to z monitorem, czy z komputerem. I na końcu mamy OK i anuluj. Myślę, że jeśli chodzi o te aplikacje dostępne wewnątrz urządzenia, to wszystko. Powiedziałem, że nie da się wyłączyć sygnału przy włączaniu SS-a. Podobnie jest, kiedy SS-owi kończy się prąd. Słychać taki kilkudźwiękowy, podnoszący się w górę sygnał. No cóż, nie mamy wpływu na to, nie jest to specjalnie dyskretne rozwiązanie. Powinienem powiedzieć dwa słowa o jakości Braille'a, bo Braille jest wypukły. Cóż, jeśli ktoś ma wrażliwe palce, być może nieco za wypukły, ale z drugiej strony jest bardzo czytelnym Braille'em. Punkty są dość duże, nie są jakoś bardzo drażniące. Mnie osobiście bardzo się podobają i myślę, że Państwo się odnajdziecie z tym. Nie umiem powiedzieć, czy w SS-ie można dokonać zmiany twardości Braille'a. Nie ma takiej opcji w VoiceOverze w Macu. Wiem, że niektóre monitory Braille'owskie, na przykład w JOSie, mają taką opcję, ma to na przykład Focus, że można sobie ustawić twardość Braille'a. Kilka poziomów tej twardości istnieje i wtedy te punkciki bardziej lub mniej się wysuwają. Powiedziałem na początku, że omówię jeszcze kwestie oprogramowania, które otrzymujemy na dyskach. Właściwie na dysku, bo drugi z dysków dostarczanych razem z urządzeniem to są polskie instrukcje obsługi w PDF-ie i to jest bardzo cenne, że mamy instrukcję dostarczoną w postaci cyfrowej. Jeśli chodzi o drugą płytę, tę, która pochodzi od producenta monitora, to tam znajdujemy, oprócz firmowego oprogramowania dla samej linijki dostępnego w różnych językach, sterowniki dla oprogramowania produkcji Dolphin, Freedom Scientific i Nuance. Jeśli chodzi o Nuance, dotyczy to sterowników dla Toxa, pod Symbiana. Sprawdziłem również na stronie Mobile Speaka, że urządzenia SS12 i SS40 współpracują także z Mobile Speakiem, a Mobile Speak dla odmiany współpracuje zarówno z symbianowymi telefonami, jak i z telefonami pod Windows Mobile. Tak więc jeśli chodzi o współpracę z urządzeniami innymi niż komputery PC i Mac, to są to urządzenia symbianowe, urządzenia Windows Mobile oraz iPhone'y i wszystkie urządzenia, które pracują pod kontrolą systemu iOS. Dzisiaj jest 5 października, wczoraj wieczorem przedstawiono nowy, piąty system iOS. Od 12 października będzie on możliwy do pobrania. Bardzo jestem ciekaw, czy poprawią się tablice brajlowskie, dlatego że do tej pory tablice brajlowskie miały kilka istotnych wad zarówno w systemie iOS, jak i w systemie macOS. Zwłaszcza wprowadzanie tekstu było utrudnione, niemożliwe w brajlu 8-punktowym, a tak naprawdę znaki polskie można było wprowadzać bezpiecznie i mniej więcej prawidłowo, bo też z błędami, tylko pisząc skrótami. Nie wiem, skąd to się brało. Wiem natomiast, że są prowadzone prace w celu usunięcia tych utrudnień i mam nadzieję, że najbliższa aktualizacja systemu iOS i najbliższa aktualizacja systemu macOS przyniosą tu rozwiązanie. Tak czy owak, Linika współpracuje bardzo dobrze z macOS-em i z iOS-em, czyli zarówno z systemem komputerowym, jak i tym mobilnym. Co ciekawe, w systemie komputerowym możemy sobie przypisywać dowolnie praktycznie funkcje tych joysticków, rolek i klawiszy, także można bardzo wygodnie pracować na tym monitorze i muszę przyznać, że z przykrością będę się z nim rozstawał, ponieważ wiele funkcji uruchamiałem bezpośrednio joystickami, nie fatygując się przenoszeniem rąk na komputer. To było bardzo wygodne i tak naprawdę od fantazji i zapotrzebowania użytkownika zależy, w jaki sposób te polecenia się przypisze. O ile wiem, w czytnikach ekranu dla komputerów Windowsowych też już są możliwe takie operacje przypisania poleceń do konkretnych klawiszy, czy też do ich kombinacji. Tak więc z tą ilością manipulatorów SS40 jest naprawdę ciekawą propozycją linijki brajlowskiej. Myślę, że nie jest to ostatnia linijka, o jakiej Państwu opowiadam i mam nadzieję, że prócz firmy Harpo, której raz jeszcze dziękuję, będziemy mogli prezentować linijki także innych firm, zwłaszcza te uniwersalne, współpracujące nie tylko z Windowsowymi komputerami, ale także z komputerami Mac i z urządzeniami mobilnymi Apple. Muszę też powiedzieć, że 14 października ukaże się iPhone 4S, czyli kolejna generacja iPhone'a ze zintegrowaną głosową obsługą różnych zdarzeń, inteligentnym rozpoznawaniem mowy i rozpoznawaniem kontekstu wypowiadania różnych słów, także będzie można pytać o różne rzeczy, nie używając konkretnych komend. System będzie sam interpretował to, co chcemy zrobić. Będzie możliwość dyktowania SMS-ów, maili i w ogóle wprowadzania tekstu w różne pola edycyjne za pomocą głosu. Na początek to będzie język angielski, ale już wiem o tym, prowadzone są prace nad rozszerzeniem bazy języków. Nie tak dawno, kilka dni temu, ukazało się polskojęzyczne oprogramowanie Dragon Dictation i Dragon Search, które umożliwia wpisywanie tekstów i poszukiwanie różnych rzeczy w internecie, wprowadzając szukane frazy głosowo. Także już w tej chwili muszę powiedzieć, że napisałem już pierwsze moje SMS-y w ten sposób, używając programu Dragon Dictation. Jest to możliwe, trzeba się nauczyć tylko wypowiadania słów, odpowiednio wiedzieć, jakie słabości ma ten program i co, w jaki sposób interpretuje. Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo przyspieszyć naszą pracę z iPhone'em, czy z iPadem, czy z iPodem Touchem, bo na tę platformę właśnie ten system został opracowany. Przypomnę, ze mną można się kontaktować pod adresem makowisko@6dots.pl. Chętnie będę odpowiadał na Państwa listy. Można też umieszczać komentarze pod audycją, zarówno na stronie Tyflo Podcastu, jak i na stronie Makowiska. Makosfera wróci najprawdopodobniej z kolejnym monitorem brajlowskim. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do rozglądania się po rynku tych brajlowskich pomocy, bo jest ich sporo, są ciekawe. Myślę sobie, że każdy z nas potrafi znaleźć coś, co będzie odpowiadało jego oczekiwaniom. Mnie SS40 spodobał się bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem 14 lutego we wtorek. Spotykamy się wyjątkowo po godzinie 20, żeby poopowiadać o kolejnym interesującym urządzeniu. To będzie urządzenie zwłaszcza dla tych, którym się nie chce sprzątać. Tak myślę. Albo może się okazać, że to urządzenie dostarczy nam jeszcze więcej powodów do sprzątania. To się o tym wszystkim opowiedzą moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie ponownie.
5: Dobry
6: wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To o czym... O, widać, że zima się trzyma. To o czym dziś?
5: Dziś o odkurzaczu.
4: O odkurzaczu.
5: Bardzo znanej.
4: I o mopie.
5: Tak, i o mopie w jednym.
6: Odkurzacz o mopie.
5: Odkurzacz bardzo, prawda, znanej, tak? Firmy Manuel? Tak to się chyba czyta? Przynajmniej tak czytał pan w sklepie, w którym to kupowałem. Odkurzacz automatyczny, samojeżdżący, czyli takie coś jak Rumba. Tylko no innej firmy.
4: No
6: i
4: właśnie.
6: Dodatkowo mam mop.
4: I dodatkowo mam mop, czyli no Rumba też ma urządzenie mopujące, ale to sobie trzeba osobno kupić.
5: Ma urządzenie, ale to osobne urządzenie. Natomiast tak. Tutaj to jest
4: to wszystko
5: w jednym. Tak.
4: Okej. W takim razie pierwsze moje pytanie. Takie podstawowe i myślę, że które zadają sobie w tym momencie także i nasi słuchacze. No, jest Rumba, jest sprawdzone urządzenie. Co was skłoniło, żeby kupić co innego? Taka natura testerów?
5: No właśnie
4: czy...
5: chyba... Znaczy chyba właśnie to, że no to jest jakby coś, co ma jedno i drugie. To znaczy mopa i odkurzacz jakby w jednym.
6: No i jeszcze jedna kwestia, ma komunikaty głosowe.
5: Znaczy ma więcej komunikatów głosowych niż Rumba.
6: Tak.
4: A to jest bardzo dobra wiadomość. To teraz kolejna wiadomość, nie wiem czy dobra, ile to urządzenie kosztuje. Rumba wiemy, tania
5: znaczy,
4: nie jest.
5: W naszej wersji, bo tak jak Rumb jest kilka, tak Manueli też jest kilka. My akurat mamy najdroższą wersję, czyli Rumba ME777. Tak, Manuel, czy Manuel ME770 Pro. I to kosztuje skromne 3000 zł bez złotówki. Oprócz tego jest kilka odkurzaczy i na przykład ten ME770, ale bez tej końcówki Pro. Ja zaraz powiem, czym to się wszystko różni. Kosztujesz 2500. Też bez złotówki oczywiście. Bez kamery, bo ten odkurzacz ma kamerę wbudowaną, żeby sobie robić mapy pomieszczenia. I bez tej kamery kosztuje 2000. A bez mopa chyba 1400 czy 1000, jakoś tak. I chyba jest jakieś coś jeszcze chyba za 1100 czy coś takiego.
4: Rozumiem.
5: No generalnie od 1000 z kawałkiem do 3000.
4: Okej, okay, no i teraz zdecydowaliście się na najdroższą opcję. Moje pytanie jest takie, co nam to w praktyce daje? Podejrzewam, że kamera to jest bardzo istotny element w tym urządzeniu, prawda?
5: Kamera daje to przede wszystkim, bo tak, z tego co przynajmniej wiem, bo nie testowaliśmy Rumby jakoś tam bezpośrednio. Natomiast te wszystkie Rumby i inne odkurzacze jeżdżą takimi ruchami dosyć chaotycznymi.
6: Okrężnymi raczej. Taki.
5: Jakieś takie trochę zygzaki, jakieś kółeczka, jakieś takie coś. Natomiast ten odkurzacz w naszej wersji, znaczy z wersji z kamerą, on jeździ ewidentnie prostymi ruchami i co ważniejsze równoległymi do ścian. Bardzo rzadko się zdarza, że on jeździ jakimiś takimi skosami. On rzeczywiście wie, gdzie są ściany i stara się tam sprzątać właśnie w taki sposób, który widać, że jest uporządkowany.
4: Czyli nie ma takiego to chaosu, że on się tam kręci w kółko, tylko jednak stara się tak bardziej metodycznie.
5: Nie. Rzecz druga jest taka, że on teoretycznie potrafi. My tego nie sprawdziliśmy, bo nie mamy na tyle dużego mieszkania, ale W momencie, gdy odkurzacz się rozładuje w trakcie odkurzania, potrafi dojechać najpierw do stacji dokującej, co nie jest żadną nowością, bo wszystkie odkurzacze te takie drogie to potrafią, ale po naładowaniu potrafi teoretycznie z powrotem dojechać w miejsce, w którym skończył odkurzanie i kontynuować proces.
4: A z ciekawości, ile taki odkurzacz się ładuje?
5: No, w zależności w której wersji, bo tutaj też dochodzimy do różnic wersji tą wersją Pro i wersją nie Pro. Wersja Pro między innymi charakteryzuje się 2 razy większym akumulatorem. Normalnie odkurzacz, jeżeli mamy ustawiony tryb takiego standardowego odkurzania, chodzi godzinę, jeżeli mamy włączony tryb turbo, to 40 minut. No i jeżeli mamy tą 2 razy większą baterię, no to te czasy są dwukrotnie dłuższe. No i w związku z tym, a ładowanie jest chyba godzina, albo chyba 2 godziny w przypadku tej dłuższej baterii, ale nie pamiętam dokładnie.
4: Rozumiem. To ja tak zapytam teraz z własnego podwórka i wiem, bo miałem okazję testować Roombę u siebie i wiem, że no Roomba sobie z tym zdecydowanie nie radziła. Podejrzewam, że wy też macie ten problem, mianowicie kable. Dużo kabli.
5: Potrafią się kable wkręcić, aczkolwiek jest komunikat głosowy, który mówi, co się stało. To znaczy, komunikaty są, przynajmniej na razie, w języku angielskim. Jest ponoć szansa, że to się zmieni, że będą komunikaty również po polsku. Znaczy, tych języków tam jest chyba z 5 czy 6, bo tam jest oprócz angielskiego jakiś tam hiszpański, włoski, niemiecki, rosyjski, nie wiem, czy jeszcze jakiś. W każdym razie tych komunikatów tam jest ponoć 50. Jestem w stanie się z tym jakoś zgodzić, że tych komunikatów jest tyle, bo jeżeli na przykład kabel się wkręci w szczotkę, to jest komunikat chyba check mine brush czy coś takiego, czyli tam sprawdź główną szczotkę. Albo jeżeli się wkręciło w koło, to też coś tam, że check the wheel czy jakiś taki ponowny komunikat. Więc jakby wiadomo...
6: Wiecie sprawdzać.
5: Co tam się mniej więcej stało, tak. I gdzie szukać.
4: No to jest dobre i rzeczywiście użyteczne. Czy jeżeli nam się kabel wkręci w coś, w jakiś element tego odkurzacza, jest trudno go stamtąd wyplątać? Bo z Roombą to nie do końca było takie łatwe. On tam bardzo potrafił zassać sobie coś i wkręcić dość mocno to,
6: ja
4: co mu tam
6: co
4: się nie podobało.
6: Jak my żeśmy odkurzali, to on bardziej miał... kłopot nawet nie z wkręceniem kabla, tylko wjechał na niego, nie mógł wyjechać, bardziej tego typu rzeczy. Natomiast wkręciła mu się jakaś chusteczka higieniczna. Ja bardziej to pamiętam, że to tak było, ale ostatecznie nie zawsze byłam przy tym, jak on chodził, ten odkurzacz, więc może ci się to lecki wkręcił jakiś kabel.
5: Co, chyba jakiś mi się wkręcił. Nie, no było to możliwe. Może to nie było tylko pociągnąć i już, ale stosunkowo niedużo było roboty.
4: Rozumiem. Okej, to mówiliście przed momentem właśnie o jakichś głównych szczotkach i tak dalej. Teraz może warto opowiedzieć o samym urządzeniu. Jak ono wygląda?
5: Aha, moment.
4: Aha.
5: Jeszcze te różnice między modelami,
4: dobra,
5: bo one są dosyć ważne.
4: Dobra, okej. Tak. To jeszcze zostańmy przy tym.
5: W wersji Pro mamy jeszcze jakieś tam dodatkowe ściereczki do mopa.
6: Z mikrofibry.
5: Mamy, tak, takie z mikrofibry. Mamy... co jeszcze? A, przede wszystkim, co mi się w sumie spodobało.
6: Powiedz.
5: Tak, bo te odkurzacze można wysłać do polskiego dystrybutora na konserwację. I oni muszą by tak co roku mniej więcej to zrobić. Tak na razie czego. Normalnie to kosztuje 80 zł. Natomiast w przypadku wersji Pro i 5 konserwacji jest za darmo.
4: Czyli 5 lat spokojnie.
5: Jeszcze jedna rzecz. No tak. Jeszcze jedna rzecz. Gwarancja. Z tego co wiem, rumby mają 3-letnią. Te manuele mają 5-letnią gwarancję. Oprócz baterii, bo to jest pół roku, jak wszędzie. I jeszcze jest drugi filtr HEPA w tym odkurzaczu. W tej wersji Pro.
6: No tak, dodatkowo.
5: Natomiast jest jeszcze wersja, to się jakby technicznie niczym nie różni i też jest wersja jakby Standard i Pro, ale jest jeszcze dopisek Style, czyli style.
6: Mamy series.
5: Broń Boże tego nie kupować.
4: Dlaczego?
5: Cenowo to się niczym nie różni, technicznie to się też niczym nie różni, różni się tylko wyglądem, a w zasadzie przyciskami. Wersja Style ma przyciski dotykowe. Przy czym jak kupowaliśmy ze sklepu, przesłali nam na początku właśnie tą wersję Style, więc stąd wiemy, że to jest dotykowe.
4: Rozumiem. No to rzeczywiście problem. Dla nas zdecydowanie mniej przyjazne. I te przyciski dotykowe, jak rozumiem, to jest po prostu jakaś gdzieś tam płytka, totalnie nie do obsłużenia.
5: Znaczy, no na upartego...
6: Niby można wyczuć takie
5: gdyby ktoś się bardzo uparł,
6: ale...
5: To pewnie by się dało, ale no to jest rzeczywiście na płaskim czymś. I trzeba wiedzieć dokładnie gdzie,
6: sensu,
5: dokładnie jak.
4: No jest druga wersja, oczywiście, i wersja lepsza, zdecydowanie dla nas.
5: Nie dla nas.
4: Tak. No jeżeli ktoś lubi, teraz takie modne są te przyciski dotykowe, no to zawsze może być taki.
5: Natomiast w razie czego, gdyby się okazało, że nie wiem, no mieszkamy z kimś widzącym i ktoś to kupuje, po prostu już kupił i już poszło, no to pewnie by się dało. Poza tym jest pilot.
6: No
5: do
6: tak,
5: odkurzacza.
6: Pilot
4: nie ma przycisków dotykowych, jak rozumiem.
6: Nie.
5: Pilot ma przyciski fizyczne. W ogóle z pilota da się zrobić troszkę więcej niż z odkurzacza.
4: No proszę.
5: Ale o tym za chwilę.
4: To co, to jeszcze coś o różnicach, czy możemy o wyglądzie teraz?
5: Chyba już można o wyglądzie.
4: Dobrze. To jak to urządzenie wygląda? Co tam mamy?
5: No wygląda w zasadzie jak każdy odkurzacz, albo prawie każdy odkurzacz taki samojeżdżący.
6: Krąglutki.
5: Czyli no taki futurystyczny
4: takie UFO.
5: Talerz.
4: No tak.
5: Takie UFO. Na górze jest jakiś wyświetlacz, który ma kilkanaście ikonek, jakichś wskaźników, czegoś. Są 3 przyciski. Jest klapa, którą się otwiera, żeby wyjąć pojemnik na śmieci.
6: I do niej też jest przycisk.
5: I do niej też jest taki przycisk, żeby to wyjąć. I to w wersji Style też jest przycisk.
4: To jest pojemnik.
5: To jest mechaniczny przycisk.
4: Właśnie, to jest pojemnik, to nie, tam nie ma żadnego worka, nic takiego.
6: Nie.
4: Pojemnik, który...
5: To jest bezworkowe, jak wszystkie tego typu odtwarzacze. 600 ml, bez szału.
4: Ale na szału, wysprzątanie, ale... na taki jeden cykl sprzątający mieszkania wystarczy.
5: Tak, spokojnie. Przy czym my mamy psa... przewodnika, labrador. Troszkę tamtej sierści, zwłaszcza ostatnio trochę zostawał. I nie było problemu.
4: Okej. Okay. Mamy 3 przyciski.
5: Ale rzeczywiście warto, przynajmniej jeżeli ktoś ma takie duże mieszkanie jak my, to jest około 80 metrów i psa, to warto w razie czego po każdym cyklu ten pojemnik opróżnić. Pewnie jakoś by się dało 2 cykle, ale lepiej opróżnić.
4: On jakoś będzie sygnalizował, jeżeli będzie już pełen pojemnik?
5: Ponoć ma jakąś sygnalizację, aczkolwiek...
6: Jeszcze nie testowaliśmy. Nie doprowadziliśmy do czegoś.
5: Myślę, że zanim będzie miał sygnalizację, to jego wydajność mocno spadnie.
4: No też fakt. Też fakt. Okej, okay. Mamy 3 przyciski. O tych przyciskach to za chwilę pewnie sobie więcej powiemy. Wspominaliście o tym, że jest jakaś główna szczotka. Czy coś jeszcze on tam ma oprócz
6: jeszcze
4: tej jednej
6: szczotki?
4: Jeszcze
6: jest jeden przycisk zasilający.
4: A zasilający.
6: Z boku.
5: A tak,
4: okej.
5: Okay. To jest z boku.
6: Pomiędzy...
5: A, no i na górze jest też obiektyw kamery.
4: No tak.
5: Kamera zasadniczo patrzy w górę. W ogóle też producent się chwali, że odkurzacz ma 40 sensorów. Różnych
4: I za pomocą tych sensorów sobie tam bada otoczenie, tak? W jakiś sposób.
5: Tak, bo on bada teoretycznie, czy podłoga jest dobrze wysprzątana, jakiś ma jakiś sensor. Bo na przykład jak trafi na śmieci, to często się zatrzymuje, próbuje to wysprzątać jak umie i dopiero jak stwierdzi, że jest okej, to idzie do przodu.
4: Rozumiem. Czyli mamy, mamy przyciski, mamy kamerę. A co jest odpowiedzialne za to sprzątanie?
5: Jest szczotka główna, plus oczywiście stanie. Są boczne szczotki, takie wąsy, które się kręcą po dwóch stronach odkurzacza i zagarniają, co się da pod tę główną szczotkę. No i można nałożyć tą, to się, oni to nazywają głowica mopująca. Mhm. Czyli po prostu taki pojemnik, tam jest, tam się wlewa wodę. Doczepia się tą szmatkę, tą ścierkę z mikrofibry i on tym sobie jedzie.
4: Czyli najpierw odkurzamy sobie, na przykład można, jak ktoś ma w sobotę trochę więcej czasu, to sobie najpierw puszcza taki odkurzacz, gdzieś tam potem...
5: Ewentualnie można zrobić jedno i drugie naraz. No,
4: a, czyli na, on sobie naraz. Jedzie...
6: Można, tak, bo... ale z tego, co zaobserwowałam, to faktycznie najlepiej odkurzyć.
5: Tak, lepiej jest najpierw odkurzyć,
6: a najlepiej
5: a potem...
6: na noc puścić mopa i on sobie będzie... I to w ogóle jeszcze najlepiej zrobić tak, że faktycznie wlać wody do tego mopa, a ściereczkę zamoczyć jakimś tam Ajaxem, Sidoluxem, czym tam jeszcze, nie wiem.
5: Tak, bo oni też
6: nie
5: mówią...
6: Nie wolno wlewać do mopa płynu.
5: Tak.
6: To jest...
5: Jeszcze jedna rzecz.
6: To jest istotna informacja, ale z tą ściereczką namoczoną on sobie super radzi, fajnie to myje. No i w nocy nikt mu nie przeszkadza, on sobie tam jeździ.
4: I nie jest to jakieś
6: jak
4: mocno hałaśliwe...
6: Nie, to jest bardzo cichutkie, tylko właściwie...
5: A to sprawdzimy.
6: To pewnie. Potem pokażemy właśnie. Nie?
4: Super.
5: To wszystko będzie można pokazać.
4: Oczywiście.
6: Ale to jest dużo cichsze od odkurzania.
4: No, tak się właśnie domyślam, bo odkurzacz to raczej nie jest...
5: Choć z tego co wiem, odrobinkę głośniejsze od Rumby. Rumba jest chyba najcisza z tych odkurzaczy.
6: No tak, ale mówię o mopie.
4: Dokładnie. Mi bardziej tu
5: a mop tak.
4: Mi bardziej tu o mopa chodziło.
5: Bardzo.
4: Nie, no odkurzacz to...
6: Kręcenie kółek, no właściwie tylko to słychać.
4: Dobrze. To teraz może co nieco na temat tych przycisków. Skoro już wiemy, to jak rozumiem, tam jeszcze gdzieś sanie, to pewnie pod tym odkurzaczem, tak? Jakieś dysze takie sące.
5: Tak, tak. Znaczy dysze, tam jest taka szczelina po prostu, która...
4: Aha. Kółek? Pod, ile to ma z ciekawości?
5: No to jest, znaczy takie napędowe ma chyba dwa.
6: Tak, dwa plus... takie gumowe i ile tych małych było? Takich kuleczek jakby.
5: To kilka takich pomocniczych, żeby on miał na czym jeździć.
4: I chyba, żeby skręcać mu było też łatwo dość.
6: Tak.
5: Też.
4: Okej. To co to są w takim razie za przyciski, o których wspomnieliście na samej górze tego odkurzacza? Co tam mamy? Do czego to służy?
5: Na środku mamy włącznik. Wyłącznik to jest kwadratowy przycisk.
4: Czyli to jest tak, najpierw wciskamy przycisk zasilania, żeby go uruchomić w ogóle. A
5: tak,
4: później jeszcze
5: to jest
4: musimy
5: w ogóle
4: włącznik.
5: Wcisk. Taki typowy mechaniczny włącznik, jak
6: on
5: na przykład z tyłu na komputerze.
6: Między tymi, jak je nazwać, wentylatorami.
5: Te otwory wylotowe.
6: Tak, tak.
5: Którymi wylatuje to wszystko.
6: On jest pomiędzy nim.
5: I to jest pomiędzy tym. I teraz są trzy przyciski na górze, jest włącznik, wyłącznik. Zresztą jak się odkurzacz włącza, on też taki mały dźwięk wydaje, aczkolwiek, bo Rumby często... Ups, momencik. Muszę odrzucić połączenie. Bo przez chwilę was nie słyszałem.
4: Okej.
5: Tak. Ale do rzeczy.
4: O tych przyciskach.
5: O tych przyciskach. Jest włącznik, wyłącznik. I teraz tak, Rumba często gra jakieś melodyjki. Tu są dźwięki. Zresztą to też pokażemy. które mówią, czy się to włączyło, kiedy się włączyło i tak dalej. I potem po obu stronach są dwa przyciski. Jest przycisk Mode, którym wybieramy tryb, w jakim odkurzacz ma pracować. I po drugiej stronie też taki trójkątny przycisk, którym włączamy proces, że tak powiem, sprzątania.
4: I działa.
5: I z odkurzacza to tyle.
4: I tyle.
5: Jeśli chodzi o przyciski.
6: No i zderzak ma z drugiej strony, z boku.
5: No tak, no ma, no toż te wszystkie sensory, żeby nie uderzał, coś, bo na przykład też

0: bo czujnik podczerwieni może tego nie wykryć.
1: Rozumiem.
0: I wtedy to może wjechać.
1: A jak w sytuacji, kiedy mamy jakieś tam, no nie wiem, jakieś szafy, pod tymi szafami, on się jest w stanie jakoś tam zmieścić, czy to nie bardzo?
0: To jest w ogóle ponoć, przynajmniej oni to tak reklamują, najniższy odkurzacz na rynku. On ma 8,5 cm wysokości, więc jeżeli mebel jest wyższy, znaczy ta dziura, szczelina pod meblem, no to wtedy tam wjedzie. Jeszcze z takich danych technicznych, progi maksymalnie do 1 cm i tutaj rumba wygrywa, bo rumba teoretycznie do 2 cm, do 1,5 wysokości, ale rumba jest wyższa.
1: No tak, rumba też ma jakieś takie urządzenia typu latarnie, którymi można, one mogą działać zarówno jako latarnie, czyli jako takie urządzenia przywołujące ten odkurzacz do stacji ładującej, ale też, i to mnie zastanawia, czy w przypadku tego odkurzacza ma to sens, jako takie ściany, żeby na przykład,
0: jeżeli
1: nie chcemy, żeby tam nie jeździł.
0: To znaczy, oni mówią, że, bo zazwyczaj te latarnie to są głównie używane ponoć mimo wszystko, żeby wiedział, że tu jest jeden pokój, tam jest drugi, żeby najpierw podał jeden, potem drugi. Tutaj mówią, że te latarnie nie są potrzebne i zasadniczo ich się nie używa, nie ma ich w komplecie i chyba w ogóle nie ma, nie, chyba ten odkurzacz w ogóle nie obsługuje tych latarni, chociaż nie wiem. Ale mówią, że to nie jest potrzebne i w ogóle, więc nie ma.
1: Jak rozumiem, nie odczuwacie braku.
0: Na razie nie, bo nawet jak mamy miski psie, to jakoś nie wjedzie w nie. A przynajmniej na pewno nie na tyle, żeby tam się cokolwiek wylało z tych
2: nie,
0: misek.
2: Nie, omijał zawsze.
0: Więc jest okej.
1: Okay. Super. To co, to może teraz jakaś taka praktyczna demonstracja możliwości.
0: Część praktyczna. A jeszcze pilot.
1: A właśnie, no jeszcze został. Tak, jeszcze pilot. A myślałem, że pilot, że będziesz chciał pilota jakoś zaprezentować w trakcie. Chyba, że okej, okay, możemy omówić. Dobra.
0: Bo tutaj można wtedy też omówić kilka trybów okay. tego odkurzacza.
1: Dobrze.
0: To może Dorka? Bo Dorka ma tutaj...
2: Pilot wygląda jak trochę taki... Od telewizora się śmieje. Chwila, ja sobie tylko włączę mowę w komputerze, bo... Dobra. On ma przycisków... No, w sumie 17. I teraz tak. Myślę, jak je tu opisać. U góry pierwsze trzy są ułożone takie, w taki stożek jakby. Środkowy jest najbardziej wysunięty w przód, no i po bokach dwa są trochę niżej, po lewej i prawej.
1: To jest taki trójkąt.
2: Nie, taki trójkąt. Kółeczko jest później.
0: Ale przyciski.
2: Przyciski w kształcie kółka, tak, takie okrągłe. No i u samej góry jest... włącznik w ogóle. Po lewej jest wybór trybu, po prawej jest start-stop.
0: Czyli jakby to samo, co...
2: Czyli jakby to samo, co w odkurzaczu. I to już jest koniec tego, co w odkurzaczu.
1: No teraz i zaczynają się funkcje są... dodatkowe.
2: Tak. Dalej są strzałki w górę, dół, prawo, w lewo i w środku taki większy, okrągły przycisk. I ten okrągły przycisk jest do włączenia trybu ręcznego. No i to właśnie było śmieszne na początku, bo na początku stwierdziliśmy, że przetestujemy, jak to w ogóle jeździ, no właśnie włączając mu ten tryb ręczny.
0: A czy tryb ręczny polega na tym, że mamy sobie strzałki, góra, dół, lewo, prawo i w środku przycisk, który włącza jakby
1: sterowanie,
0: szczotkę, ssanie i tak dalej. Mhm. Myślę, że to jest w sumie dobry sposób, czy dobry, nie wiem, funkcja dla na przykład osób nawet widzących, ale na wózkach, które mają problemy z odkurzaniem takim standardowym.

0: Moment, a czemu nie słyszę? O, już słyszę. Mogą sobie wziąć takie osoby pilota i po prostu odkurzaczem sterować na zasadzie właśnie pilota.
1: Po prostu nim jeździć pilotem.
0: Do przodu, do tyłu, skręcaj w prawo, w lewo.
2: No bo dla nas, kiedy nie widzimy, to średnio to przydatne chyba.
1: No akurat to tak.
0: Raczej tak. Ale jest.
2: Jest, można. Można popróbować pojeździć odkurzaczem. A czy jeżeli jeździmy tym odkurzaczem, jeżeli nim sterujemy, to on nadal będzie omijał różne przeszkody? Czy wtedy, albo jeżeli dojedziemy nim do ściany, to czy on w nią uderzy, czy wtedy też jednak jakoś się zachowa?
0: Uderzy, ale ma z kolei tutaj takie czujniki zderzeniowe, że jak lekko uderzy, ten czujnik mu się tam włączy, to on natychmiast stopuje i jakby ta siła jest mimo wszystko mniejsza niż mogłoby być, mam takie wrażenie, bo to jest elastyczne dosyć.
2: Rozumiem.
0: Ale tak, to już... Proszę bardzo, chcesz?
2: Okej. Okay.
0: Masz.
2: Boom. Dobrze. Tak.
1: I zostało jeszcze mamy dalej? 9 przycisków. One już są do trybów różnych. I one są ustawione jakby odwrotnie niż te trzy pierwsze. Też taki jakby stożek, tylko w dół. Czyli jak sobie układam trzy palce, wskazujący środkowy, serdeczny, no to wskazujący i serdeczny są jakby na górze, a środkowy jest lekko w dole. No i teraz przycisk w pierwszym miejscu po prawej stronie to jest do sprzątania w rogach.
0: Znaczy wtedy, przynajmniej z tego co z instrukcji wyczytałem, bo nie testowaliśmy jeszcze tego, odkurzacz jedzie sobie wzdłuż ścian i sprząta w każdym rogu, jaki znajdzie.
2: Co nie znaczy, że nie sprząta tak normalnie tam, ale po prostu czyści jakoś dokładniej, jak rozumiem.
0: Nie, znaczy właśnie tu chodzi o sprzątanie tylko w rogach. Mhm. Typu, że na przykład w zasadzie jakoś posprzątał, ale zazwyczaj te odkurzacze automatyczne często mają problem właśnie przy ścianach, w rogach. I tutaj, żeby nie sprzątać wszystkiego dokładnie, to po prostu jedź przy ścianach i zgarnij wszystko, co w rogach.
2: Rozumiem. Raz na jakiś czas się przyda.
0: Tak.
1: Po środku jest mop. Sam mop po prostu.
0: Czyli żeby tylko mopował bez odkurzania.
1: Tak. Po lewej stronie jest ładowanie.
0: Znaczy ładowanie, czyli żeby odkurzacz...
1: nie jest, żeby on jechał do ładowarki. Do bazy.
0: I rzeczywiście raczej dojeżdża do tej bazy.
1: Tak, trochę się nakręci, ale dojedzie.
0: Nawet jak jest w innym pokoju. To sprawdziliśmy. Choć zasięg bazy jest teoretycznie... Znaczy on jest przełączalny. 5 metrów albo 8 metrów.
2: A dlaczego, czemu ma służyć ten zasięg bazy i jego przełączanie, żeby...
0: Ponoć, znaczy bo tak, najlepiej im więcej miejsca ma ta baza po prawej i lewej stronie, tym lepiej. Optymalnie jest metr, żeby nie było niczego. I teraz jeżeli tego miejsca jest mniej, z różnych powodów, bo jest małe mieszkanie i po prostu tą bazę trzeba gdzieś wcisnąć, no to dobrze jest mimo wszystko przełączyć ten tryb na ten jakby krótszy, bo wtedy będzie mniej jak pewnie jakiś odbić, mniej tego wszystkiego.
2: Rozumiem.
0: No bo odkurzacz sobie musi co do centymetra zlokalizować tą,
2: no tak,
0: tą bazę, a odbicia tak wszelkiego rodzaju raczej nie służą.
1: Dobra, drugi rząd teraz, od prawej, to jest podwójne sprzątanie.
2: Cóż to takiego?
0: Czyli po prostu to samo, tylko dwa razy. Żeby dokładnie sprzątać.
1: Dwa razy.
0: Znaczy, on tak naprawdę jeździ dwa razy w standardowym sprzątaniu. A tu jest jakby dwa razy po dwa razy, czyli każde miejsce przejdzie cztery razy.
2: No, to już chyba rzeczywiście dobrze wtedy jest wysprzątane. Ile to wtedy trwa z ciekawości?
0: Zależy jakie mieszkanie.
2: U was?
0: U nas to standardowe trwa rzeczywiście... No niecałą godzinę, więc podejrzewam, że wtedy będzie trwało trochę ponad półtorej.
2: Całkiem możliwe.
1: Kolejny przycisk środkowy to właśnie jest... Dobrze mówię, środkowy. Czyszczenie pod meblami właśnie.
0: Czyli on to jest tak zwany shadow cleaning, czyli sprzątanie w cieniu. Czyli on próbuje sobie znajdować wszelkie miejsce pod biurkami, pod szafami, pod łóżkami i tam ma sprzątać.
1: A po lewej stronie jest turbo.
0: Tak. Turbo jest domyślnie włączone, kiedy on odkurza tylko, ale jest wyłączone i chyba nawet niedostępne, gdy sprząta jakby razem z mopowaniem. Po prostu jest większa siła ssania włączona.
2: I czy coś jeszcze mamy? Mamy.
1: I trzeci rząd.
2: Trzeci rząd.
1: Pierwszy, no, po prawej stronie to jest wykrywanie progów.
2: Czyli on sobie wtedy dzieli na pomieszczenia. Bo tak to...
0: A czy dzieli jak może... Dzieli jak dzieli. Chodzi o to, że może albo przejeżdżać przez progi, albo nie przejeżdżać przez progi. I na przykład w trybie mopowania odkurzacz w ogóle nie przejeżdża przez progi. Po prostu oni stwierdzili, że no nie wiadomo, no jeżeli ktoś ma, nie wiem, część powierzchni takie, które można mopować, inne, których się nie da pomopować, no to domyślnie jest włączone tak, że w czasie mopowania progi nie są włączone i przez żaden próg odkurzacz nie będzie przejeżdżał.
2: Ale można mu to zmienić oczywiście, nawet i w mopowaniu.
0: Można mu to zmienić. Chyba w mopowaniu można mu to zmienić. I teraz z tymi progami też jest różnie. Jeżeli jest taki standardowy próg, drewniany, który ma po prostu, no, ma taki przekrój prostokąta, to on raczej wie, co to jest, czym to jest i tak dalej, i nie przejeżdża tego. Ale jeżeli jest taki próg w rodzaju, my na przykład kilka takich mamy, przekrój taki półokrągły, taki łuk jakby.
2: Aha.
0: To w górę to tak z reguły nie wjedzie, ale w dół, bo my na przykład mamy parkiet i płytki i parkiet jest wyższy, więc ten próg jakby od strony parkietu jest bardzo niski i on pod takim łuczkiem sobie schodzi na dół. I nawet z wykrywaniem progów ten odkurzacz przez ten nasz próg przejeżdża.
2: W ten sposób to wygląda. No to rzeczywiście, no, zmyślne urządzenie tej kwestii.
1: I o, czy jeszcze coś można jeszcze... wyłączyć komunikaty głosowe kolejne.
2: No tego akurat chyba byśmy nie chcieli.
0: Tak, ale da się.
1: I ostatni. To jest programator czasowy. Można ustawić, że na przykład codziennie o tam 15 sprzątasz.
2: Z ciekawości, tak,
0: z tym,
2: czy jest
0: tym się
2: to...
0: jeszcze nie bawiliśmy.
2: Aha, bo chciałem zapytać, czy jest to dostępne i czy jakoś udźwiękowione.
0: Nie. Znaczy, z tego co wiem, to nie jest udźwiękowione. To znaczy inaczej. Kiedy ustawimy, bo tam są chyba dwa tryby, że za godzinę od teraz i on wtedy mówi, że... Ponoć przynajmniej mówi, że wystartuje za godzinę od teraz. Albo jest drugi tryb, nie tak skomplikowany jak ma na przykład Roomba, bo w Roombie można sobie ustawić w konkretne dni.
2: No tak, cały taki harmonogram.
0: W poniedziałek, tak. A tutaj po prostu jeździ co 24 godziny, czyli w każdy dzień o konkretnej godzinie i tyle. I on po prostu tylko mu, że zostało to ustawione. A na którą, jak, tego już nie powie.
2: Rozumiem. I to cały pilot.
1: Tak.
0: I cały pilot.
2: Pilot zasilany na jakieś takie standardowe baterie.
1: Dwie baterie, małe. Tak.
2: Okej. Okay. No to co? To przechodzimy do części praktycznej?
0: Do części praktycznej.
1: Chcesz pilot?
0: Ja sobie teraz mnie będzie słychać dwukrotnie. Chyba.
1: Tak.
2: Tak, słychać cię dwukrotnie. Podwójnie.
0: I sobie podejdę w takim razie do tego odkurzacza. Może Dorka da mi pilot, to tam wtedy.
2: To jest, proszę państwa, technika.
3: Mam tylko pilota w ręku.
2: Mikrofon bezprzewodowy nam się uaktywnił.
3: Tak. I teraz tak, jestem właśnie przy odkurzaczu. I teraz po włączeniu tego całego cuda. Wyjechał z bazy i wydał taki dźwięk. I mniej więcej taka głośność, jak przed chwilą była, jest w momencie, kiedy on jedzie do bazy i troszkę podobnie też pracuje wtedy, kiedy mopuje.
2: Moje pytanie tylko takie. Ty musiałeś w tym momencie nacisnąć ten przełącznik, czy ten przycisk u góry?
3: Nie, przełącznik nacisnęliśmy w zasadzie tylko raz, w momencie, kiedy ten odkurzacz do nas przyjechał.
2: Aha, a później już jest cały czas
3: włączony.
2: W tej
3: chwili jakby włączony. Wyłącza się odkurzacz, nie wiem, wtedy, kiedy się wyjeżdża na wakacje, po prostu, żeby nie czerpał w razie czego baterii, żeby tam się z nim nic nie działo teoretycznie.
2: Okej.
3: On teraz jest jakby włączony, ma włączone zasilanie i jest włączony, jakby nie jest no, tym takim stand-by, tylko no po prostu jest włączony. On się po jakimś czasie sam wyłącza, nie pamiętam, minuta to jest, czy jakoś. O, można go oczywiście włączyć przyciskiem. W ten sposób.
1: Nie, w tej chwili jest włączony.
3: Tak, teraz go wyłączyłem.
2: Tak. I towarzyszy temu też dźwięk.
1: Tak.
3: I teraz go znowu włączam. On wyda dwa dźwięki. Pierwszy, że został włączony, drugi, że jest gotowy jakby do pracy. O właśnie. I w tym momencie już można mu wybierać jakiś tam tryb. Albo można mu wystartować i domyślnie, jeżeli jest mop odłączony, to startuje w trybie odkurzania, po prostu takiego standardowego. A jeżeli jest wpięty do niego mop, to jest odkurzanie z mopowaniem jakby jednocześnie. I to jest domyślny tryb taki, no, on tak jakby ma zawsze. Jest na domyślnych też ustawieniach w tym wszystkim. Czyli jeżeli teraz nacisnę start, tylko nie pamiętam, czy to jest... Nacisnąłem mu ten przycisk start.
2: To ruszyła maszyna.
3: I w trybie turbo zaczyna... Tak. I zaczyna odkurzać. Dobra, ja go może wyłączę. Bo teraz on by przez 40 minut...
2: No tak,
3: hałasował. Jechał.
2: Ale przynajmniej proszę... wiecie, jaki to odkurzacz. Jak to brzmi.
3: I teraz on powiedział, clinic is cancelled, czyli jest przerwane jakby odkurzanie i mogę je z powrotem wznowić tym samym przyciskiem. Dobra, wyłączę mu, bo nie ma co. I teraz jeszcze raz go włączę. I teraz tym drugim przyciskiem, to jest przycisk, czyli jakby jestem od strony tyłu jakby odkurzacza, czyli te... to jakby prawy przycisk to jest wybór trybu i każde wciśnięcie powoduje wydanie dźwięku i teraz lewym startuje w trybie następnym. I to jest widocznie mopowanie, dlatego że on powiedział please attach to the mop, czyli proszę dołączyć mopa.
2: Mop jest odłączony, więc stąd ten komunikat.
3: Tak, następny tryb. Moment, on się chyba... Tak? Tak, tu jest jeszcze jeden tryb, Intensive Cleaning. I to jest tryb, w którym odkurzacz jakby jeździ sobie po obszarze takim metr na metr. Na przykład oni to opisują, nie wiem, rozsypały się płatki gdzieś, albo mąka, albo coś tam się rozsypało, albo nie wiem, ten taki, to miejsce, w którym się wchodzi do domu i tam zawsze jest, powiedzmy, ten taki metr takiego największego brudu, tych śmieci, tego wszystkiego, żeby on po prostu taki obszar metr na metr posprzątał.
2: Okej, i to się przydaje.
3: I nawet, tak, i to jest najważniejsze, jak wyłączę odkurzacz i włączę i nacisnę start, on zawsze zaczyna z trybu domyślnego, czyli vacuum cleaning, czyli to standardowe odkurzanie. I teraz po prostu kolejne wciśnięcia tego przycisku, tego przycisku mode, to jest wybranie kolejnych trybów po prostu po kolei. Więc jeżeli, powiedzmy, nie wiem, nie pamiętam, gdzie jest odkurzanie w rogach, bo tutaj też można wybrać ten shadow cleaning, corner cleaning chyba, no kilka tych trybów jakby, które on tam ma, to jakby każdy z tych trybów można włączyć wciskając odpowiednią ilość razy ten przycisk mode. A oprócz tego na pilocie mogę włączyć te tryby po prostu wciskając odpowiedni przycisk od tego trybu, który jest na pilocie. I teraz jeżeli go z pilota włączę, właśnie go włączyłem z pilota. I teraz rzecz ciekawa, w tym trybie jakby manualnym, jeżeli nacisnę strzałkę bez jakby włączania go w trybie manualnym, on jedzie.
2: To on sobie będzie jeździł po prostu.
3: Jak samochodzik za mnie sterowany.
2: O, ci zabawka.
3: Nie jadę gdzieś tam. Właśnie próbuję mi ominąć nogę, ale mu się średnio udaje.
1: Aha.
3: No chyba przejechał przez zabawkę psią.
2: Słyszałem, że ma taki klakson. Uwaga, jadę.
3: Tak. I teraz jeżeli mu włączę tryb ręczny. On nic nie powiedział. I w tym momencie włączył mu się sprzątanie, znaczy jakby włączył mu się szczotki.
2: No tak, i teraz możesz nim sterować.
3: Ale stoi w miejscu. Aha. Jeżeli teraz będę jechał, to mogę mi po prostu odpływać. Bez trybu turbo.
2: To działa tak. No to nie jest jakieś bardzo głośne.
3: Turbo. Jest taką czasem jechać.
2: Sprząta zabawkę.
3: Może troszkę odwrócę do
1: nocy. Pies sobie będzie miał wszystko za mało.
2: Tak.
3: No właśnie tu pies przyszedł. A nie. To nie jest. No i ja chcę wyłączyć, naciskam znowu ze środkowy przycisk, albo mogę mu turbo włączyć. Jest moc.
2: Obroty się zwiększyły.
3: Chcę go wyłączyć, proszę bardzo. On jest w tej chwili jakiś, powiedzmy, 60-70 cm od bazy. Tylko nie pamiętam. A, wiem, który to jest
1: przycisk.
3: I teraz mu włączę. Teraz mu włączę opcję, żeby on dojechał do bazy. On jest właśnie niecały metr od bazy. Przy czym też, jeżeli on dojeżdża do bazy, to lepiej mu ani nie pomagać, ani nie przeszkadzać, ani nawet zbytnio nie obserwować po naszemu, znaczy po niewidomemu. Dlatego, że on sobie najpierw jakoś robi jakąś taką, nie wiem, triangulację, radiolokację, coś takiego, on sobie mierzy pewnie jakiś sygnał, coś, więc sobie chwilę odjedzie, podjedzie, odkręci się w jedną, w drugą stronę. Musi sobie sprawdzić, gdzie ta baza jest. I jeżeli ja się jakby zacznę przesuwać, to ten sygnał mu się zacznie nie zgadzać z tym, co on robi, więc będzie musiał jeszcze raz sprawdzić, podjechać i to trwa wtedy dużo dłużej, jeżeli ktoś mu tam... O, właśnie się wyłączył sam. Więc po prostu najlepiej jest włączyć mu przycisk.
2: Zostawić w spokoju.
3: I niech on tam sobie. Dokładnie, ja mu w takim razie włączę. I teraz... Mu powiedział, że zaczyna jechać do ładowarki. I teraz zaczyna ten proces jazdy. O, właśnie się chyba mniej więcej zaczyna jakoś tam ruszać. Ale tak sobie bardzo tu w ogóle powoli, i to jest dużo. Przynajmniej jak się zbliża do stacji tej bazowej, to naprawdę bardzo wolniutko jedzie do tej stacji bazowej. Czasami też nie za pierwszym razem jedzie, czasami potem się będzie musiał cofnąć. Zdarzało nam się, że on z 5 albo więcej razy jakby jechał do tej bazy, zanim on w nią wjechał.
2: O, jeszcze szuka.
3: Chyba gdzieś tu jest... Tak, on w ogóle gdzieś teraz pojechał w drugą stronę od tej bazy. Nie wiem z jakiego powodu. On tak czasem ma. I on czasem chwilę sobie musi pojeździć, zanim o to znajdzie. Czemu? Nie wiem. Być może coś mu jest sygnalnie tak. Kiedyś na przykład się jakoś zapętlił i przez chyba 2 minuty w ogóle gdzieś był koło drzwi, gdzieś w ogóle tam szukał tej bazy i w ogóle coś mu było w ogóle nie tak. Z kolei innym razem jakby wciągnął kabel od zasilacza od bazy i jakby nie dał rady do tej bazy potem wjechać, bo po prostu mu się ta baza jakoś odwróciła i nie mógł, jakoś nie dał rady.
2: Ta baza jest w ogóle jakaś taka stabilna? Czy nie bardzo?
3: Średnio, to znaczy mi się nie raz, nie dwa, już w tej chwili nie 10. Gdzieś w ogóle siedzi koło pokoju, nie wiem czemu. Może mu telefon przeszkadza.
2: No, może.
3: Odsunę z tym telefonem.
1: Epicentrum tego.
3: Odsunąłem się teraz z telefonem od niego i zobaczymy. O, coś wraca, więc chyba mu telefon troszkę poprzeszkadzał.
1: No Boże, biedactwo. Nie
3: to coś, on dzisiaj wybitnie kombinuje. Nie, on coś... Ewidentnie ma jakiś dziwny problem ze sobą. Dobra, nie myśl się. Proszę pana, stop.
2: To akurat mu nie wyszło.
3: Spróbuję.
1: Ja myślę, że tam jest chyba nie na śliż do
3: stronu. On w ogóle gdzieś... On gdzieś w ogóle wjechał w pudła chyba i nie może z tych pudeł wyjechać.
2: A.
3: Bo my tu mamy jeszcze pozostałości po różnych
1: Po różnych meblach.
3: Rzeczach.
2: I zaczyna się problem dla odkurzacza.
3: Nie jest jakiś problem. Dobra, spróbujemy mu drugi raz. Mów pan.
2: Może teraz muszę.
1: Idź od niego, daj mu spokój.
2: Ja tak jeszcze dodam, że jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net. Proszę dzwonić i się dopytywać. Zapraszamy serdecznie. Na razie odkurzacz zmierza do bazy. Taka historia.
3: No ale faktycznie jest jakoś blisko tej bazy.
2: Aha.
3: Ale chyba mu ten telefon coś nie służy.
1: No bo wiesz, że... Problemy. Miary jakoś tam, jak ja byłam...
3: To... Ale to jest ta złośliwa rzeczy martwa. To jest jakoś nie pierwszy raz, kiedy w czasie dokładnie tyflo podcastu coś się psuje.
2: Coś nie działa. Prawa Marfiego.
1: O, ja się na chwilę wodę.
3: Tak, o! Tak.
2: Pięknie.
3: I teraz powiedział, że starting to charge, czyli zaczął ładowanie, charging is complete, czyli ładowanie zakończone.
2: No bo wiele nie potrzebował.
3: Kompletne. Wiele nie potrzebował. I teraz tak, jeżeli na przykład ja go potrącę odrobinę, to ten odkurzacz potrafi sobie po pierwsze... Jeżeli on stwierdzi, że coś mu nie halo, to on wyjeżdża z bazy na właśnie jakieś pół metra, znowu ją zaczyna namierzać i do niej wraca. I to nie jest tak, że on się tylko poprawi, on musi wyjechać, sprawdzić i znowu wjechać.
2: No ale teraz jak go potrąciłeś,
3: więc jak
2: to...
3: go lekko potrącam...
2: To mu nic, ale gdybyś go jakoś tam mocniej troszkę, to już by zareagował.
3: Tak, gdybym go trochę potrącił, to on by mógł wyjechać i by mu to zajęło, ja wiem, ze 20 sekund, tak w sumie to cała jego krzątanina.
2: Rozumiem.
3: Chwilowa. No i tak, mamy dywan, po tym dywanie jakoś umie jeździć, jakoś go tam sprzątam.
2: A czy macie jakąś informację od kogoś, kto widzi? Jaka jest jakość tego sprzątania? Właśnie, bo mówisz jakość.
3: Mamy... Moment, ja może wyłączę się z telefonu, bo to jednak to mikrofon to chyba nie jest najlepszy pomysł.
2: Okej.
3: Okay. O, teraz już jestem tylko z jednego, tylko trochę ciszej, więc się przybliżę do mikrofonu. O, jestem.
2: Jesteś. Słychać.
3: Mamy informację o słabowidzącej.
2: Aha.
3: Że no, jest okej. Okay. Znaczy jak tak patrzę sobie nawet ręką, to mi się wydaje tak. Jeżeli
0: przyjeżdża do nas teściowa, która jest, załóżmy, super pedantem i wymaga błyszczącego mieszkania, to trochę za mało. Natomiast na przykład tak jak my mamy tego psa i trzeba po prostu pozbierać tą sierść, pozbierać jakoś, no takie codzienne odkurzanie, to jest w zasadzie okej.
2: Z ciekawości, jak często odkurzacie?
0: No my dosyć często, no bo mamy psa, no, więc powiedzmy jest, co tak, dwa dni.
2: Rozumiem.
0: Więc no jak co jakieś dwa dni. Natomiast na zwykłym odkurzaczem też by trzeba było tak...
2: odkurzać.
0: Tak często mieszkać. Tak często odkurzać. I teraz w momencie, kiedy no oboje jakby chodzimy do pracy i nas długo nie ma w domu i teraz w zasadzie przychodzimy po to, żeby zrobić odkurzanie, obiad, kolację i tak dalej, to jeżeli przynajmniej nam odpada ten czas poświęcony na odkurzanie, no to już jest, jest dużo, dużo. Zwłaszcza, że tą chałupę mamy z parą.
2: No tak,
0: jak
2: oczywiście.
0: Na mieszkanie.
1: Znaczy, jak kiedyś faktycznie się go w nocy na to mopowanie puściło, oczywiście uprzednio było odkurzone, no to naprawdę fajnie to zrobił. To fajnie podłoga wyglądała. I osoba słabowidząca powiedziała, że bardzo fajnie to wygląda.
2: Czyli warto, tak, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście jakiś taki ładnie to posprzątane, jeżeli chcemy mieć dom ładnie posprzątany, to fajnie z tego mopowania też skorzystać.
1: Jednak tak.
0: Tak, przy czym to mopowanie no, jest mniej więcej takiej głośności, jak jaką tam mieć do bazy.
1: Tak, to jest dokładnie taka głośność.
0: Więc jakby...
2: No tak bardzo cicho.
0: Włączyliśmy to o drugiej w nocy.
2: To nie jest, ale...
0: Nie, ale można przy tym, znaczy... Jak zwłaszcza jak zamknęliśmy drzwi od sypialni,
1: to w ogóle nie wiedzieliśmy,
0: to tam sobie
1: do bazy
0: mopował. To się coś robił, a my sobie spaliśmy.
2: W ten sposób.
1: No, a rano podłoga była czysta, więc fajnie. Tak. Miło się wstawało.
2: No. I nie zaklinował tak, się no... nigdzie, nic tam się z nim nie. Złego nie działo. To jeszcze właśnie o tego mopa tak trochę zapytam, bo wspomnieliście, że tam jest jakaś ściereczka. Jak w ogóle ta głowica mopująca wygląda i jak wygląda obsługa tego?
0: Jest sobie, jak to nazwać? Takie plastikowe, taki moduł, pudełko, takie coś. I to ma taką gumową uszczelkę, ni to coś. To się otwiera trochę jak taki duże, jak są te gumki, które w telefonach albo w czymś złącza zakrywają, tylko tak duże to jest.
2: Rozumiem.
0: To się otwiera i tam się nalewa wody. Przy czym tam tylko czysta woda. Żadnych detergentów, żadnego niczego.
1: Znaczy to w ogóle jest tak, że mnie się kształt tej ściereczki i tego pudełka kojarzy z takim jakby grzybkiem.
0: Troszkę. Tylko wybitnie grubej nóżce.
1: Tak? I... No jednak wiadomo, siłą rzeczy
0: i taki
1: zaokrąglonym
0: płaski.
1: Tym kapelusiku. No bo ten kapelusik to jest jakby obwód. Tak, to jest taki... No bo... Jezu, jak to opisać. Dobra. To jest tak, że na... jak przymocowuje się to do odkurzacza, to brzeg tego mopa, czyli coś, co ja nazywam kapelusikiem, jest grubszy i do niego się wlewa wodę. A ta nóżka, co, no inaczej, coś, co ja nazywałam nóżką, to jest po prostu płaski taki plastik. On przylega do spodu odkurzacza. No i on sobie po prostu jest po to, żeby ta szmatka mogła być przymocowana do niego. I się trzymała. I tam jest... Ona niby się przymocowuje do takiego jakby rzepu. To jest właśnie śmieszne. Bo to jest bardzo nietypowy rzep. No. Nie wiem, jakieś takie wypusteczki, takie coś. To mniej więcej tak wygląda. Ale faktycznie szmatka siedzi dość mocno i solidnie.
0: Przy czym rzeczywiście ta szmatka... Bo nie może by tą szmatkę najpierw zmoczyć, na wszelki wypadek. Zostawić i niech on sobie tam z tym zaczyna mopować. I faktycznie ta szmatka jest gruba i bardzo trudno schnie. Naprawdę jak zostawiliśmy ten odkurzacz, to po 24 godzinach jeszcze to było wilgotne. Jeśli nie mokre.
2: Może dlatego, żeby po prostu w trakcie mopowania, które też pewnie swoje trwa, gdzieś tam to nie wyschło, żeby odpowiednie nawilżenie tej szmatki było.
0: A druga podejrzewa rzecz, no to jeżeli ustawimy sobie też, żeby sprzątował i mopował co 24 godziny, to po prostu wychodzimy do pracy z naładowanym odkurzaczem i zmoczonym mopem i on ma jeszcze zacząć, kiedy ten mop jest mokry.
2: No zgadza się. I jak rozumiem, na tę szmatkę możemy sobie nalać jakiegoś tam płynu, tak?
1: Tak.
0: Na to już tak.
2: Na to lejemy.
1: Ja ją na przykład tak zmoczyłam, żeby, że tak powiem, można było wycisnąć ją. No żeby jeżeli on będzie mopował, on trochę to mopuje, bo on bardzo wolniutko, on się wcale nie spieszy, bo do czego. On sobie tam linia po linii pojedzie, pomyje, po tego. Więc chciałam, żeby mu faktycznie tego płynu starczyło. No. Nie no. Ja z mopowania, fajna sprawa, ja jestem zadowolona.
2: Często tak praktykujecie takie działanie, czy to znaczy, tak dla testów
1: na
2: było?
1: Na razie w ogóle, jeszcze nie.
0: Bo w ogóle mamy ten odkurzacz od tygodnia,
1: na razie on
0: więc
1: jest
0: teraz go testujemy.
2: No tak.
0: Na różne sposoby. Ale... Natomiast, no, tak, takich kilka moich rad. Lepiej jednak być wtedy, kiedy ten odkurzacz sprząta, po prostu dlatego, że jest możliwe, że on w coś się wplącze, na coś najedzie i coś i to sprzątanie mu w połowie gdzieś tam, coś tam. Z drugiej strony znaczy w ogóle myślę, że polecałbym to głównie osobom, które mają dużą chałupę i pewnie jakiegoś psa i nie bardzo mają czasu na sprzątanie.
2: No tak, bo to w takiej sytuacji się rzeczywiście może przydać, ale też myślę, że no nie wiem, jak wam się wydaje, czy jest on w stanie sprzątnąć lepiej od kogoś, kto nie widzi i kto nie będzie i komu się naprawdę nie do końca chce do każdego kąta gdzieś tam zaglądać, czy aby coś tam się nie stało, czy to jednak jeszcze nie jest ten level?
0: Możliwe, że efekt będzie jakoś w miarę podobny, choć no też zależy od odkurzacza i od wiadomo, no bo no są ludzie, którzy to mimo wszystko sprzątają dobrze, są ludzie, którzy sprzątają źle, niewidomi. I to chyba zależy od człowieka, od wymagań.
2: Po prostu, no jeżeli ktoś jest wygodny, chce mieć czysto w domu, to taki odkurzacz sobie dobrze, żeby sprawił, no bo wiadomo, takie odkurzanie, gdzieś tam sprzątanie pochłania nam ileś czasu, zawsze.
0: Coś w tym robi. No.
2: Można go spożytkować.
1: Jeżeli ktoś ma zwierzaka, no bo to jednak, kurczę, czasem ciężko. Tu włosy, tam coś, Boże, to czasem można już zwariować. No,
2: no tak, to jest też fakt.
1: O tym nie powiedzieć.
2: To jest też prawda.
1: Miłe zwierzaczki są, ale po prostu już te włosy czasem to...
2: Aczkolwiek ja zauważam, że te odkurzacze samojezdne, no to nie jest już domena ludzi, którzy tylko i wyłącznie mają zwierzęta. Na przykład moi rodzice akurat mają rumbę i sobie ją chwalą, mimo tego, że żadnego zwierzaka nie ma, ale po prostu jest to wygodne.
1: No tak, no bo raz na tydzień można, wiadomo, fajnie jakieś takie generalne już odkurzanie zrobić. No bo jednak co człowiek przejedzie tym odkurzaczem, to jednak żeby o tym nie mówić. No ale na co dzień, czy tam co
0: drugi dzień... A to mimo wszystko dużo mniej roboty.
1: To jest jednak wygodne.
2: Oczywiście.
1: No.
0: Zwłaszcza przy dużym mieszkaniu i przy psie.
1: No, dokładnie.
2: Zgadza się. No i oczywiście, jeżeli komuś nie żal 3000.
1: No tak.
2: Bo
0: tak.
2: Bo to nie są, no, bo to nie są tanie rzeczy.
0: Pół bez tej wersji Pro.
2: No tak.
0: Tudzież dwóch bez mopa.
2: Dobrze, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, jak się tu kwestia przedstawia z różnego rodzaju częściami zamiennymi. No bo tak, mówimy na przykład o tych...
0: Są.
2: O tych kwestiach tych szmatek. To nie może być byle jaka szmatka, że jak nam się ta zużyje, to
1: nie.
2: Sobie zamocujemy.
0: Nie, bo ona musi mieć po pierwsze ten rzep, po drugie kształt i wielkość.
2: No tak.
0: Generalnie... 50 zł za szmatkę to się wydaje dużo.
2: Pytanie, jak często tę szmatkę trzeba zmienić.
0: Czy za dwie? Raczej rzadko.
1: One są porządne te szmatki, poza tym no. Jeżeli ktoś kupi, inaczej, jak ktoś nie kupi wersji Pro, to chyba ma jedną jeszcze dodatkową.
0: Dwie, tak. Znaczy jedną. W sumie dwie.
1: W sumie dwie, no jedną zakłada, jedną ma. A my tak. Dostaliśmy dwie jeszcze, w sensie w sumie
0: dodatkowo,
1: mamy cztery.
0: Czyli w sumie cztery.
2: Na bogato. W końcu Pro.
1: Otóż to.
0: Tak. Z akcesoriów dodatkowych jest filtr HEPA.
1: Tak.
0: Który notabene bardzo łatwo się wyjmuje, bardzo łatwo się czyści i w ogóle z tym nie ma problemów. Znaczy tak naprawdę, żeby wysypać śmieci, trzeba wyjąć filtr i te śmieci wysypać. I wtedy można sobie delikatnie ten filtr przyczyścić. Można kupić szczotkę główną, komplet szczotek bocznych, można kupić pilot, stację bazową, zasilacz, można kupić... nie wiem, czy można pojemnik na śmieci. Na pewno można akumulator, przy czym ten większy i ten mniejszy można jakby kupować osobno i wkładać do tych odkurzaczy. No, to jest jakby ten sam odkurzacz i pasuje jeden i drugi akumulator. Po prostu w wersji Pro jest w standardzie ten większy.
2: Rozumiem.
1: Ach, jeszcze o jednym nie powiedziałeś. Ma porty USB ten
0: odkurzacz. A tak, ma porty USB.
2: Co
0: ja
2: nam dają porty
0: znaleźć,
2: USB?
0: Ale mi się jakoś nie udawało. Znaczy, jest port USB dla użytkownika, przez który można dokonać aktualizacji firmware'u tego odkurzacza.
2: Ulala.
0: Ponoć właśnie tą drogą ma... Może będzie język polski do dostania do tego odkurzacza. I są ponoć jeszcze jakieś porty serwisowe, takie diagnostyczne. Wow. Takie. W ogóle, żeby było ciekawie, jak sobie rozmawiałem z panem w sklepie, to ponoć ta firma ma dosyć ciekawe podejście do... czujnikologii stosowanej.
2: Czyli?
0: To znaczy ten odkurzacz ma masę czujników, ale w związku z tym, że to jest dosyć nowy sprzęt, nie wszystkie te czujniki są wykorzystywane. Na razie.
2: Ale za jakiś czas w jakimś oprogramowaniu następnym, w nowym firmware'ze coś mogą jeszcze włączyć.
0: Tak, bo na przykład ponoć odkurzacz ma żyroskop, który na razie nie jest wykorzystywany.
2: No proszę.
0: Więc podejrzewam, że w którymś firmware'ze ten żyroskop się pojawi, i coś tam będzie dodatkowego.
2: No to fajnie, to rzeczywiście może jeszcze efekty sprzątania będą lepsze. Jeszcze lepiej będzie sobie radził z poruszaniem się. Bo...
0: W ogóle jak tak sobie zacząłem szukać informacji o tym odkurzaczu, to w ogóle nie znalazłem żadnego, literalnie żadnego polskiego testu tego urządzenia.
2: Jesteśmy pierwsi. To brzmi dumnie.
0: Tak jest. Bardzo dużo jest filmów na YouTubie niemieckich.
2: Z ciekawości, skoro tak to jest w ogóle mało znane w Polsce, skąd się o tym dowiedzieliście?
0: Od znajomego, pozdrawiam Pawła Podolskiego, który może nas słucha, który nas powiedział o tym sklepie. I właśnie w tym sklepie są rumby i są te odkurzacze właśnie te. I oni w ogóle jakoś... Mam wrażenie, no chwalą bardzo te odkurzacze i je lubią sprzedawać.
2: No, sprzedawać to lubią, myślę, wszystko, bo w końcu z tego jest zysk.
0: Tak, ale proponują często tak, klientom.
2: Zgadza się. No i poza tym, ile może być cały czas rumba, bo kiedy słyszymy o jakimś odkurzaczu samojezdnym takim, no to wiesz, to nie rumba, rumba, tak, tylko rumba, nic innego, tylko rumba. Jest konkurencja i to dobrze, bo może dzięki temu też i Rumba coś nowego za czas jakiś nam zaoferuje. To przypomnijmy może...
0: Nie, Rumba to ciągle oferuje. Przecież teraz są modele z dziewiątką, które zresztą też mają kamery.
2: Aha.
0: Jest Samsung, są jakieś jeszcze kilka innych firm takich mniej znanych.
1: Tak, bo my testy.
0: Nawet to Xiaomi... Czyli Xiaomi się
2: oni
0: pisane.
2: Też mają?
0: Oni też mają odkurzacz. Zresztą w ogóle chyba dosyć tani, bo kosztuje chyba $250, tylko ma jeden problem.
2: No.
0: Można go kupić tylko na tych wszystkich serwisów typu AliExpress i tak dalej. No, nie ma ich w Polsce.
2: Przesyłka z Chin. Pytanie jak to...
0: Przesyłka z Chin, manual po chińsku, komunikaty głosowe po chińsku, części zamienne też tylko na tych tego typu serwisach. więc na razie niestety jest problem, ale zobaczymy.
2: Tak do końca może się to, do końca może się to nie opłacać, jak tak policzyć wszystko i jeżeli potem jakieś części serwisowe trzeba będzie nagle kupić.
0: Na przykład.
2: No, to się zgadza, no ale dobrze, że
0: ale
2: jest. Dobrze, że jest wybór. Przypomnijmy może jeszcze, jak to urządzenie się nazywa, o czym my tu dziś opowiadaliśmy.
0: Manuel, czyli Monewal, to jest w ogóle jakieś konsorcjum niemiecko-koreańskie, czy jakieś takie. Monewal ME770 i my akurat mam wersję Pro i nie Style w żadnym wypadku.
2: Bo ma przyciski dotykowe, a po co nam
1: to? Tak. Tak. Mamy serios.
2: Dorota i Tomasz Bileccy prezentowali to urządzenie. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękujemy.
2: A ja jak zawsze byłem ten od niewygodnych pytań. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Godzina 20:06. Tyflo Przegląd, audycja 17 i również 17 dzień grudnia.
5: Wiedziałam, że to powiesz.
0: O,
5: bo jak zawsze tak się odnosisz.
0: Dzisiaj
5: nie w sensie,
0: wielka...
5: że tak się odnosisz.
0: To dzisiaj tak. Wielka szóstka, jest jak słychać Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz.
5: Dobry wieczór.
0: Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk.
2: Dobry wieczór.
0: Robert Łabęcki, który dobry za wieczór. Chwilkę nam przedstawi, co to się dzisiaj będzie działo. I oczywiście ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Jako, że troszeczkę nam się poślizgnęło, no to chyba pora na, można powiedzieć, Tyfloprzegląd w skrócie. Robercie, zapraszamy.
6: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie drukarka Braille Rab SP, czyli drukarka brajlowska w wersji Zrób to sam. Pokazują nam, jak ćwiczyć i to po niewidomemu, w dodatku za darmo. Studenci z Uniwersytetu Świętego Tomasza stworzyli skaner do digitalizacji brajlowskich rysunków. RetroArch, otwarty symulator konsol do gier, wprowadza funkcje dla niewidomych graczy. Na Uniwersytecie Stanforda powstaje ekran, który ma pomagać niewidomym w modelowaniu 3D. Miasto Wedel w Niemczech wprowadza jako pierwsze wypukłe znaki drogowe. Będzie o ciekawej inicjatywie dotyczącej publikacji w grudniu 24 tekstów związanych z niepełnosprawnością. Będzie o kulisach powstania serialu C z dużą ilością osób niewidomych. $4 miliony na audiodeskrypcję dla publicznych nadawców w Australii. Powstaje konsola dla gier dla niewidomych. Szukają sponsorów na popularnym portalu PayPal. Będzie też o tym, że osoby niewidome najczęściej pracują w firmach prywatnych. Pozytywne zaskoczenie platformą Video On Demand na żądanie Onetu. Popularna kinowa premiera z tego roku, dostępna z audiodeskrypcją. Będzie też o tym, jak zrobić sobie z komputera głośnik Bluetooth. Asystent Google nauczył się tłumaczyć języki w czasie rzeczywistym. Będzie o promocji marki Xiaomi. Będzie o rozmowach głosowych z Androida na Windows 10. Okazuje się, że asystent Google nie jest zbyt przyjazny dla twórców butów. O co chodzi? Będzie o żarówce z mikrofonem, kamerką i głośnikiem. Rozpoczęła się praca nad naprawą wtyczki Facebook dla Mirandy. Wolne lektury szukają wsparcia finansowego. Istnieje realna groźba zamknięcia serwisu. Od stycznia w aptece z e-receptą. Hiker wprowadza do Biedronki urządzenia z rodziny Smart Home. Będą też inne wiadomości, na przykład o premierach kinowych i premierze na Netflixie z audiodeskrypcją. I będzie też o obsłudze PeoPay wprowadzają nowe opcje i nowe funkcjonalności i o tym, że aplikacja OpenFM znów dostępna. Zapraszam.
2: Kiedy my to skończymy, to ja nie wiem.
7: No właśnie, bo tych newsów naprawdę dzisiaj jest dużo, ale no cóż, przedświąteczny Tyflo Przegląd.
6: Ostatni w tym roku, proszę Państwa, ostatni w tym roku.
7: Ostatni w tym roku, no to...
6: I spotkamy się 7 stycznia.
8: W nastych latach tego tysiąclecia, przepraszam.
6: Tak,
5: będziemy mieli 20-lecie, wy wiecie, naprawdę.
8: Tak, nie jest to koniec dekady jeszcze, do dekady to jeszcze rok, ale naste lata już mamy za sobą. Teraz będzie 2020, może to będzie jakiś wspaniały rok dla dostępności, ja mam taką nadzieję.
2: Ale na pewno też w przyszłym roku będziemy podsumowywać ten rok, który się już kończy, 2019. Tak. Oczywiście, więc też możecie się takiej audycji spodziewać, że tak już sobie pozwolę zaspoilować.
7: Ale wiecie co, niedługo to będzie fajnie, bo teraz ci, którzy w muzyce lubią lata 20, lata 30, niedługo będą mieli mały problem.
8: Mogą
5: no dlatego właśnie tak mówię, już dwa razy zauważyłam, że mamy lata 20. Niedługo.
8: Tak.
7: Dobrze. Z poprzedniej audycji chyba nie mamy dzisiaj jakiejś zaszłości do omówienia.
6: Bo mamy komentarze.
7: Tak, mamy z komentarzy tutaj jedną rzecz. Słuchaczka Kasia zgłasza problemy z TapTapSee. Podobno nie bardzo chce rozpoznawać pieniędzy. Kiedyś to działało, teraz to się jakoś pozmieniało i ktoś to chyba tutaj z nas potwierdza, chyba.
8: To znaczy, ciągnąc dalej wątek słuchaczki Kasi, ponoć sprawdzone na euro i na, zarówno na iOS, jak na Androidzie. I pytanie jest, czy ktoś albo z nas tutaj zebranych w studio, albo ze słuchaczy boryka się z podobnym problemem i czy może coś na ten temat powiedzieć, potwierdzić, zaprzeczyć.
7: Ale to tak nie już nie działa na zasadzie wolontariuszy, czy tam jakichś tam ludzi, którzy siedzą i rozpoznają?
8: Nie wiem, czy TapTapSee teraz w ogóle działa, bo dawno się o nim nie mówiło. Ono gdzieś tak zniknęło na tle tych innych różnych, Seeing AI zwłaszcza.
2: To znaczy...
9: A to szkoda,
7: chyba ludzie tego używają.
9: Jedna z lepszych apek.
2: Czy przypadkiem to nie jest cały czas wykorzystywany ten silnik takiej tej jednej z chmur? I tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, to TapTapSee w ogóle była aplikacją, która miała uczyć tę chmurę różnego rodzaju obrazków i rozpoznawania i później to miało być monetyzowane. Więc pytanie, czy tam jeszcze cały czas siedzą ludzie, czy to już zostało tak wytrenowane, że jest w stanie sobie radzić samo i automatycznie, bo to miało być tak podwójnie, jakby na zasadzie, jeżeli automat sobie nie jest w stanie poradzić, albo jeżeli jakieś jest niskie prawdopodobieństwo, że uda mu się rozpoznać to, co tam właściwie jest na tym obrazku, to było kierowane do człowieka.
5: Czyli no to właśnie, nigdy nie było tak, że od początku było, że siedział człowiek i rozpoznawał...
9: Nie zawsze na chyba.
2: Nie zawsze. Nie,
9: nie w
2: zawsze.
9: Przypadku.
7: Aha. No ciekawe to jest, jak to wygląda rzeczywiście w tej chwili. To co? Przystępujemy, jak to mówią, do rzeczy. Czyli tyflowieści na początek, no i drukarka brajlowska w wersji zrób to sam. Rzeczywiście coś nowego na rynku się pokazało i to jest ciekawe.
8: Nie jest to do końca nowe, bo zdaje się, że pierwsze jakieś prototypy, które pokazywały osoby, które stworzyły ten projekt, wyszły jakoś w styczniu zeszłego roku nawet, 2018. No ale teraz mamy już komplet instrukcji. Po prostu ktoś to przywołał na forum Audio Games, więc możliwe, że to już wisi od wieków w internecie, a my dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy. Ale no cóż, trzeba nam będzie laserowo wyciąć z jednego drzewa, bo to zostało tam dokładnie podliczone, obudowę na cały sprzęt. Pewne części trzeba będzie wydrukować w 3D. Niektóre części, elektronikę, mechanikę trzeba będzie gdzieś zakupić. Koszt został wyliczony na około... twórcy podają $1,300 z hakiem, ale widziałem coś, wzmiankę na forum, może ktoś się dokładniej wczytał w dokumentację, może to była kwestia tych prototypów, prób, błędów i tak dalej. $250, czyli około 1,000 zł na skonstruowanie takiego dzieła.
7: To różnica.
8: Tak.
5: Nie, ale to zawsze tak jest, słuchajcie, że jak się coś, nie wiem, nawet jak się buduje, nie wiem, dom, no to wiadomo, że zawsze sobie to ileś tam musisz dołożyć, tak? Mhm. Że masz przewidziane tyle i tyle, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy musisz mieć odłożone, że może się okazać to, że trzeba mieć coś tam sobie jeszcze dołożyć. Podejrzewam, że w tym przypadku było tak samo.
7: Tylko pytanie, która wersja jest prawdziwa? W sensie, czy ta z dokumentacji, czy...
9: Może też kwestia liczymy, że jedna
5: i druga
9: sami,
5: jest prawdziwa, tylko po prostu bardziej tamta była dopracowana, tak?
8: Zdaje się, że oni podliczyli też troszeczkę wszystkie zasoby, jakie zużyli, bo tam też oczywiście standardowo, jak to informatycy, ile kawy wypito, tak, ile drzewek ścięto, prądu, żeby zrobić obudowę, ile prądu zużyto. I tak dalej, więc możliwe, że te 250 to jest cena realna. No, trzeba by podliczyć po prostu, ile kosztuje wytworzenie konkretnych części i zakupienie reszty.
7: Bo oni chyba patrzyli, że te 1300 dolarów to jest chyba ile oni jakby zapłacili przez ten cały czas badań.
8: Tak mi się
7: a nie
8: wydaje.
7: Ile
8: kosztuje wyprodukowanie wychodzi egzemplarza. Tak.
7: Dokładnie. To są też.
2: A to wtedy może być znacznie mniej jednak mimo wszystko.
8: No tak. No ale są no, schematy.
7: Za 1000 złotych brajlowska i... to rzeczywiście byłaby niezła rewolucja.
10: Tak, rewolucja by była, natomiast a propos liczenia i numerków, ja chciałem przypomnieć, że jest czynny nasz telefon 123-834-835. Jakby kto chciał, tak? Mam taką nadzieję, że jest czynny.
2: No, wszystko wygląda, że działa.
10: 123-834-835. Jakby ktoś miał jakieś pytania.
7: To co, zmieniamy temat? Na ćwiczenie dla niewidomych? Mikołaju.
9: Powstała strona blindalive.com bodajże. News z Australii dzisiaj. David Woodbridge wrzucił na Twittera. No, była to bodajże, strona z tego co wiem istnieje od jakiegoś czasu, ale była stroną płatną. No teraz jest stroną darmową. Możemy sobie pobrać takie pakiety, jak jako osoba niewidoma możemy sobie sami ćwiczyć. To są instruktaże w tekście i w audio. Ja sobie dla testu taki jeden pakiet pobrałem. No i w pakiecie mamy tak. Mamy plik tekstowy z opisem takim krótkim mniej więcej, co mam po kolei robić. Mamy plik audio z takim no, instruktażem, jak każdy inny instruktaż tego typu, czyli teraz rób to i muzyka, do której możemy to robić. No i do tego mamy osobny folder z plikami tak zwanej audiodeskrypcji, gdzie do każdego ćwiczenia mamy dokładny opis, w audio po prostu nam kobieta mówi, jak mamy coś wykonywać. Czyli powiedzmy, za pierwszym razem możemy sobie przesłuchać tych opisów, a potem po prostu już sobie puszczać tylko tego głównego tracka i oni nam mówią, teraz rób to, teraz odpocznij i tak dalej. Tych pakietów jest ileś, to jest po prostu strona z linkami, linki prowadzą do Dropboxa, klika się w link, klika się tam, że pobierz, no wiadomo, taka strona Dropboxowa, no i mamy zipa, w zipie wszystko jest. Dla osób znających angielski, a chcących, może się przydać, zwłaszcza, że nowy rok się zbliża, postanowienia różne
5: postanowienia
9: ludzie robią.
2: Pozostaje tylko mieć nadzieję, że gdzieś to jednak mimo wszystko przeniosą niekoniecznie na Dropboxa, bo wiecie jaki jest z Dropboxem problem. Jak ktoś za dużo pobiera z tych linków współdzielonych, to Dropbox to lubi po prostu przyblokować, więc tam by się jednak mimo wszystko jakiś serwer przydał. Albo po prostu, jeżeli ktoś chce, to lepiej pobrać jak najszybciej, bo nie wiadomo kiedy to może nam po prostu z sieci zniknąć.
9: Też prawda.
8: Inna sprawa, że chyba kiedyś oni w ogóle wystartowali już jakiś czas temu jako aplikacja i ja nie jestem pewien, czy tym się jakoś nie sterowało głosem, żeby on tam gdzieś przechodził dalej w tych krokach, czy ja to z czymś pomyliłem, ale wiem, że aplikacja była na 100% na iOS-a.
9: Na stronie nic nie jest napisane, na stronie jest tylko informacja o tym, że są pliki, że to jest teraz darmowe, że już nie oferują wsparcia takiego indywidualnego dla użytkownika
8: i że projekt zakończony.
9: Pobrać i że proszą o dotację, żeby można coś więcej jeszcze robić.
8: Aha. No, to.
5: Znaczy ogólnie wydaje mi się, że projekt jest fajny. Bo no nawet nie wiem, właśnie żeby sobie coś tam poćwiczyć i tak dalej, bo to jest takie mało dostępne dla nas, tak? Dużo dziewczyn jest takich, które nie wiem, ćwiczą jakąś tam chodakowską, nie wiadomo kogo tam. No to właśnie to zawsze dla nas było takie no niedostępne, dobra, no niech sobie ćwiczą, my i tak nigdy tego nie zrobimy. A tu nagle się okazuje, że można i pewnie tam jest jakoś, że nie wiem, można robić cardio, nie cardio, jakieś tam różne typy tych ćwiczeń, ja nie byłam na tej stronie. Ale też fajnie by było, gdyby to było spolszczone. Ja zawsze mam taki komunikat. Kurczę, no jednak angielski angielskim, ale no fajnie by było, gdyby to było spolszczone, naprawdę. Też ja optuję za tym, no.
9: też czytałem gdzieś takie informacje, że podobno ludzie, niektórzy osiągali sukces. Nie wiem dokładnie,

0: tam podajesz asystentowi komendę, następny krok i to siłą rzeczy musi być bardzo dobrze opisane, no. Bo bez patrzenia, taki jest zamysł, że bez patrzenia pewne rzeczy będziesz robił.
1: Tak.
0: No to jest.
2: Ale
0: to jest
2: w ćwiczeniach to naprawdę. A na zegarek też. Nie wiecie, czy na zegarek też to może być?
1: Ciekawe, dziś. Powinno coś być. W sumie, bo to nie jest głupie.
0: No nie na polski pewnie, ale trzeba by popatrzeć, no.
3: A propos polskiego.
1: A propos asystentów jeszcze, bo to nie mam w dodatkach, a może się komuś przydać. Pojawiła się ostatnio właśnie na amazonowskie asystenty Skill tak zwany, czyli taka jakby aplikacja o nazwie Audible Clock, która jest mniej więcej po prostu zegarkiem, który co jakiś czas będzie nam oznajmiał godzinę. Więc można sobie w ten sposób zrobić mówiący
3: zegarek. Jak to uruchomić, żeby to działało?
1: Jak się wpisze Audible Clock w Google, to tam jest strona i tam jest napisane dokładnie, co trzeba zapytać. Ja to będę testował, ja się temu przyjrzę, jak ja dostanę wreszcie tę Alexę i może wtedy coś powiem więcej.
3: A to na Alexę, tak? Nie na Google?
1: To jest na Alexę, tak.
3: Aha. Ja tylko powiem, że nie wiem, czy jest, ale był swego czasu projekt organizowany przez audycję Wismajor. Nie widzisz, chodź z nami, słuchaj i ćwicz. Tak? Jakoś tak to było. I to były też jakieś takie ćwiczenia, między innymi dla niewidomych. Tam była płyta cała nagrana, taka mniej więcej godzinna. Tam były właśnie ćwiczenia, jakieś tam wyjaśnione, coś. Było coś takiego. Chyba można to gdzieś było pobrać, chyba. Swego
2: to
3: czasu,
2: ja poproszę.
3: Ale nie jestem pewien, ale coś mi się takiego.
2: Podasz link do komentarzy, żeby to można było sobie pobrać?
3: Właśnie teraz szukam tego w Google'ach. Ja spróbuję jutro zadzwonić do Wismajora i może w następnej audycji już w przyszłym roku powiem o jakich szczegółach, jeżeli. Chyba, że ktoś ze słuchaczy coś będzie o tym więcej wiedział.
1: Ale to jest najbardziej chore w tym wszystkim, że jest mnóstwo projektów. To się bardzo często tyczy audiodeskrypcji, wszelkiego rodzaju muzeów, no filmów też, ale na przykład bardzo często jakichś muzeów, gdzie tak naprawdę nic by nie stało na przeszkodzie, żeby te wszystkie materiały udostępnić w internecie i żeby je sobie można było pobrać, bo tak naprawdę dla mnie jako dla osoby niewidomej, skoro i tak to wszystko jest w gablotach, skoro ja i tak tego nie widzę, to tak naprawdę nie ma większej różnicy, że ja się temu przejrzę jadąc do powiedzmy Kielc czy Krakowa, które są gdzieś na drugim końcu Polski, czy ja sobie pobiorę plik MP3 i odpalę go w Winampie. I trochę nie rozumiem, dlaczego się tego nie robi.
0: Może jakieś prawa autorskie i inne pokrewne, które...
4: Prawa autorskie to jest raz, a dwa, wydaje mi się, że wszystko jest kwestią tego, że wiele rzeczy dla nas, wiele, naprawdę bardzo wiele, robi się w ramach jakiegoś projektu. I taki projekt zakłada pewne działania i poza te działania się przeważnie po prostu najzwyczajniej w świecie nie wychodzi. I tyle, i to jest cała kwestia. I właśnie tak a propos też projektów, no to też właśnie problem jest z różnego rodzaju, z realizacją różnego rodzaju projektów, że niestety te działania, które się wykonuje w trakcie realizacji takowych, później są, no zależy gdzie, ale czasem bywa tak, że po prostu coś w internecie jest, a potem tego po prostu nie ma, bo się projekt skończył, bo nie ma finansowania na jakiś tam serwer, bo nie ma czegoś. No i niestety to taka jest smutna rzeczywistość, także to też taka wskazówka, myślę, dla tych wszystkich, którzy znajdą coś interesującego w sieci, że warto sobie to gdzieś może jednak zapisywać, bo nie jest powiedziane, że wszystko jest dane raz na zawsze.
1: Natomiast to są też płyty. Ja widziałem już 2 czy 3 takie projekty, gdzie materiały owszem były i fajnie, no tylko, że nie w sieci, na płytach dla osób, które i tak tam pojechały.
4: No to co? To przechodzimy dalej.
3: W każdym razie, przechodzimy dalej. Studentom z Uniwersytetu Świętego Tomasza udało się stworzyć skaner, który jest w stanie Braille'a skanować. O tym Michał.
4: Tak, to jest w ogóle nisza w niszy, mam wrażenie, takie zastosowanie, ale o co chodzi? Okazuje się, że no to myślę, że problem dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo właśnie to rozwiązanie stamtąd pochodzi, ale też i

0: myślę, że nam by się mogło przydać, ale o całym wynalazku czytałem właśnie w kontekście USA. Mianowicie tam jest dość dużo różnego rodzaju rysunków stworzonych dla osób niewidomych, rysunków edukacyjnych, czy to w jakichś książkach, czy innych publikacjach tego typu, żeby ten niewidomy się mógł zaznajomić z odpowiednim obiektem narysowanym. No tylko problem jest taki, że te rysunki nierzadko, teraz to już myślę, że rzadziej niż kiedyś, ale kiedyś były wykonywane ręcznie. I być może w dzisiejszych czasach również, jeżeli te rysunki są jakoś bardzo specyficznie wykonane, jeżeli jest taka potrzeba, żeby je wykonać, to po prostu nadal ktoś tam się ręcznie w to bawi. No i problem jest taki, że z jednej strony tych rysunków jesteśmy w stanie wykonać niewiele, ale z drugiej też strony problem jest taki, że jeżeli kiedykolwiek, cokolwiek by się z tym stało, na przykład chociażby pożar miał miejsce w jakimś magazynie tych podręczników, tych rysunków i tego wszystkiego, no to tracimy. I teraz właśnie grupa studentów kierunków technicznych na Uniwersytecie St. Thomas, czyli Świętego Tomasza właśnie w Stanach Zjednoczonych, opracowała takie narzędzie, które jest w stanie digitalizować te rysunki brajlowskie. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób później będzie można je przywracać. Natomiast no, o skanerach 3D to słyszeliśmy już od jakiegoś czasu i takie narzędzia są rzeczywiście już od pewnego czasu dostępne, że sobie jakiś obiekt możemy położyć i ten skaner nam po prostu wszystko digitalizuje i potem możemy sobie wydrukować taki obiekt jako model na drukarce 3D. Ten skaner jest ponoć przystosowany typowo do różnego rodzaju rysunków brajlowskich i dzięki temu będzie można je zachować w cyfrowej wersji, no i później w razie czego odtworzyć, ale też, co ważne, będzie można je powielić, co też myślę, że jest nie bez znaczenia.
1: To się zgadza. Tymczasem ciekawa dostępnościowa taka nowostka. Tutaj Paweł i Mikołaj się wpisali, że mogą coś o tym powiedzieć. RetroArch, czyli otwarty emulator konsol do gier, wprowadza funkcje dostępnościowe dla niewidomych.
2: Tak, dość nowa rzecz. Od jakiegoś czasu już tenże emulator, on zdaje się wspiera najróżniejsze ROMy do różnych konsol, nie jest jakoś ograniczony specjalnie co do jakichś tam systemów. Wprowadził sztuczną inteligencję zastosowaną do różnych celów, między innymi OCR. I ostatnio też przy współpracy z niewidomym graczem ze Stanów, który tam opublikował też swoje jakieś wideo jak gra w jedną z gier, no wprowadzono ciekawą rzecz, bo wprowadzono odczyt przez syntezę mowy. Chyba aktualnie na Windowsie jest to, są to po prostu głosy te Microsoft. Jest to całe SAPI 5 czy tylko te One Core, bo to było tak mętnie opisane, że narrator.
3: To no, dobre pytanie w sumie.
2: Tak, no w każdym razie po polsku na pewno będzie opcja czytania, jak i po angielsku. Na Macu Automator, na Linuxie eSpeak. Więc wszystkie te głosy domyślne w zasadzie. Odczytywanie tekstów, które pojawiają się na ekranie, czyli tekstów na przykład właśnie w menu gry, tekstów dialogów, jeżeli dialogi są przedstawiane w formie tekstu, inne rzeczy tekstowe, które wyskakują na ekranie. No to jest na razie wszystko. Nie ma wielu jeszcze rzeczy, które być może można by wprowadzić, żeby się przyjemniej grało, ale to gier, które dźwiękowo dość dobrze były doposażone, a jedną przeszkodą była nawigowanie gdzieś tam w tej warstwie tekstowej. No jest to jakieś rozwiązanie. Tutaj ty, Mikołaju, chyba wiesz więcej. Zdaje się, że po prostu problem polega na tym na razie, że nie da się nawigować po tym tekście per se, czyli nie da się czytać tego tekstu podświetlonego, tylko dostajemy taką papkę wszystkiego naraz i się musimy sami zorientować, na przykład w menu czy w jakichś opcjach.
3: Tak, jakby OCR to jest OCR. OCR dostaje na wejściu obrazek i na wyjściu daje nam po prostu tekst. OCR nam nie powie, że ta linia tekstu na wyjściu jest linią, która ma takie i takie atrybuty, jest podświetlona, przynajmniej nie każdy OCR. No i powiedzmy, nie wiem, mamy menu, mamy opcję, nie wiem, nowa gra, opcję wyjście, no to naciśniemy sobie przycisk, to nam przeczyta nowa gra, opcję wyjście. I o ile na przykład menu jest fajne i zawsze zaczynamy na pierwszej opcji, no to możemy sobie możemy się zorientować, że aha, dobra, naciśniemy strzałkę w dół Enter, to wejdziemy w opcję. No ale jeżeli nie jest to takie proste, no to może być różnie.
2: No pytanie, czy tego się nie da rozwiązać, czy to jest kwestia czasu, bo no, zdaje się, że te sztuczne inteligencje się stają coraz bardziej gdzieś potężne i szansa jest, że to kiedyś zagada, tylko właśnie. Pewnie potrzeba czasu.
3: Właśnie, ma też być jakiś scripting, tego na razie jeszcze nie ma, ale podobno trwają prace nad tym, żeby to jakkolwiek oskryptować, bo były już takie prace prowadzone. To Tyler Spivey robił swego czasu i zrobił, i to działało. Emulator Visual Boy Advance, emulujący któregoś z Game Boyów.
0: Tam chyba sobie jakoś właśnie... w Pokémony można było grać na tym, tak?
3: I ja to testowałem, bo emulator miał właśnie możliwość wyskryptowania i oskryptowania tego, co on robi. No i po prostu biorąc odpowiedni ROM konkretnej gry i pisząc do tej gry konkretne skrypty, udało się zrobić tak, że po prostu nie wiem, w jakiś sposób było przechwytywane po prostu, co gra wysyła jakby na ekran, jaki tekst wysyła na ekran. Gdzieś w pamięci RAM, podejrzewam, jakieś adresy były konkretne monitorowane. No i w ten sposób udało się właśnie skryptem sprawić, że te dane były przesyłane do NVDA. I całe menu normalnie, jak w każdej grze audio, wszystkie napisy, wszystkie dialogi, wszystkie takie menu, na przykład walki i tak dalej, były normalnie opisane. Nawet obiekty takie, że tak powiem, na jakiejś tej mapie, jakkolwiek to nazwać, były bodajże opisane, ponazywane. Tam część nie miała nazw, ale dało się to po prostu etykietować. Sprawdzało się, co jest też od czego i dawało się im etykiety. No i można było bodajże, z tego co pamiętam, sprawdzić sobie i nakazać temu programowi, żeby on nam obliczył ścieżkę. Czyli na przykład idź 3 w prawo, 4 w lewo, 8 w dół i tak dalej, tak żeby nie wejść na ścianę, żeby dojść od razu do danego obiektu. Tak jak jeżeli ktoś grał kiedyś w Entombed, to właśnie tam też był bodajże komenda slash, która też nam właśnie wyznaczała jakby jak musimy iść, żeby najkrótszą drogą dojść do najbliższego miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy.
1: To tak, była coś takiego.
3: Coś tego typu. No i oczywiście jakieś tam dodatkowe dźwięki, których w oryginale chyba nie było, typu, że jeżeli na przykład wejdziemy na ścianę, to normalnie nie stałoby się nic, a tak to usłyszeliśmy takie bum, taki po prostu dźwięk.
1: Dźwięk akurat no. Ściany był, tam chyba były dźwięki odnośnie poszczególnych obiektów, które wydawały dźwięk ze siebie.
3: Też.
1: I jakieś coś tego typu. Także... No, w każdym razie
2: też jakiś, zdaje się, jakiś, był jakiś inny też projekt, taki australijski, już nie pamiętam teraz jego nazwy, który też bazując na zrzutach z pamięci RAM potrafił oskryptować jakoś bijatyki. Tam chyba próbowano z Mortal Kombat 9 czy z czymś.
1: Coś
2: to
1: było,
2: się jakoś
1: tak.
2: Tam, coś tam było bardziej udźwiękowione. No ale póki co pokazywał gościu, że grał w Final Fantasy któregoś
4: Tomka
2: starego.
4: Tomka Tworka by trzeba było zapytać o Mortal Kombat.
0: Może kiedyś Tomek potestuje to rozwiązanie, kto wie.
1: Ale podobno najnowszy Mortal Kombat ma własne jakieś tam częściowe, poczęściowe, ale ponoć dźwiękowe, nie wiem na ile to jest prawda, ale coś tam.
2: Może ja kiedyś się o tym dowiemy.
3: Ja myślę w ogóle,
1: no dobrze.
3: Że... Tomka można by gdzieś raz na jakiś czas do Tyflo Przeglądu zaangażować, bo jeżeli by oczywiście chciał, bo nie mamy tu tak naprawdę nikogo związanego z tematem audiogier. Mi się czasem news jakiś obije o uszy, ale też w temacie nie siedzę, a przecież branża się cały czas rozwija, tam się cały czas coś zmienia i dzieje się dużo nowego.
1: Tak, ostatnio no, wyszła też... jakaś City Bulwark, czy Bull coś tam, w każdym razie jakaś nowa, rzeczywiście jakaś gra wyszła. Nawet nie wiem dokładnie o co chodzi, musiałbym się przyjrzeć tematowi, ale jak gdzieś tam właśnie nawet widzę jakieś nowości, tylko zapominam jakoś kompletnie o tym, że Tyflo Przegląd to też rozrywka i warto te gry rzeczywiście dodawać, to może będę pamiętał już teraz, bo od czasu do czasu gdzieś tam coś mi się pokazuje. A tymczasem na Uniwersytecie Stanforda pokazano ekran, który ma pomagać niewidomym w modelowaniu 3D.
0: Tak, bo okazuje się, że o ile niewidomi jak najbardziej beneficjentami druku 3D są, bo to jest fajne i dla nas rzeczywiście przydatne, jeżeli coś można by tam wydrukować w 3D i jeżeli rzeczywiście nam się to przydaje, no to możemy sobie to fajnie gdzieś tam pooglądać. Natomiast no, problem zasadniczy jest taki, że o ile produkt końcowy jesteśmy w stanie sobie obejrzeć, no to zaprojektować coś, co później wyjdzie na drukarce 3D, no to nie bardzo. Raz, że te programy typu CAD i inne takie to są dla nas nie bardzo dostępne, no a dwa, że na czymś trzeba by było to oglądać. No i właśnie na Uniwersytecie Stanforda taki prototyp jest obecnie tworzony, takiego ekranu plus odpowiedniego oprogramowania. I szczerze powiedziawszy, to ten fakt tego odpowiedniego oprogramowania to mnie trochę martwi, bo pytanie, z czym to będzie kompatybilne. No ale tak jak mówię, są to na razie prototypy. To nie jest do końca nawet 3D, tam opisują to jako 2,5D, bo ten ekran jest oczywiście wypukły, no ale czegoś takiego, jakiejś takiej bryły nie możemy sobie tam oglądać. Możemy sobie tam oglądać tę bryłę w różnych rzutach, perspektywach i tak dalej, i tak dalej. To też mnie tak zastanawia i szczerze mówiąc w głowę zachodzę, ilu niewidomych tak naprawdę będzie w stanie z tego skorzystać, bo ilu z nas tak naprawdę...
4: No i to jest to samo, co było mówione przy aparacie tym Blind Touch.
0: Tak, tylko tu jest jeszcze... Tak, tylko tu jest jeszcze kwestia tych takich typowo technicznych pojęć, wszelkiego rodzaju rzuty, nierzuty, no...
4: No przykroje, jest to,
0: jest
4: tak.
0: To, tak, jest to w szkole, ale jak wiele osób to tak do końca zrozumiało, no
4: dokładnie.
0: To tak, jest
4: kwestia wyobraźni, wyobrażenia sobie tego.
3: Ze stwierdzeniem tylko... jest to w szkole, to ja bym się nie do końca zgodził.
0: Dobrze, Mikołaju, za moich czasów było.
3: Że inaczej, że ja tego, jest to że w szkole ja nie dla bardzo... widzących obecnie.
0: Okej, no tak, no ja akurat, bo... ja akurat właśnie tak miałem, ja chodziłem tak, tak. Do masówki.
4: Nie, no, i za w laskach to było.
0: I za moich czasów to było, inna rzecz, że ja niewiele z tego pamiętam tak. I jakbym teraz miał coś więcej o rzutach powiedzieć, to bym niewiele więcej powiedział, no bo po prostu ja jakoś próbowałem to zrozumieć, ale najzwyczajniej w świecie mi nie szło, więc ja podejrzewam, że z takiego ekranu bym za bardzo nie skorzystał, zastanawiał się, jak wielu z niewidomych będzie w stanie.
1: Tylko pytanie, jaka jest alternatywa?
0: Nie no, alternatywy nie ma żadnej, więc dobrze, że w ogóle coś jest tworzonego. Jak na razie to w ogóle to oprogramowanie także do tego ekranu to jest jakiś taki mega prototyp, który to, obsługa jego to przypomina ponoć tak trochę programowanie nawet, nie takie jakieś modelowanie w jakimś programie, że tam nakłada się warstwy, tylko tam trzeba jakieś komendy wydawać, żeby to w ogóle obsłużyć. Są dwa prototypy w ogóle tych ekranów na razie badane. Jeden większy, drugi mniejszy, ale co ciekawe, mniejszy ma gęstsze piny, dzięki czemu ta rozdzielczość tego modelu jest dokładniejsza. No i ponoć nawet jest tańszy. To jest ciekawostka. No
4: bo więc... jeżeli chodzi o taką właśnie techniczne, bo jak to jest też zrobione na zasadzie właśnie tych pinów, tak jak w Blanka,
0: tak. To, linijkach brajlowskich. Wszystkie ekrany tego typu są przynajmniej jak na razie robione na tej zasadzie, bo chyba za bardzo innych metod nie ma. Były tam kiedyś jakieś te powierzchnie puchnące, niby coś tam próbowano z tym robić, ale chyba na razie wszyscy się skupiają jednak na tych pinach.
3: Kiedyś też temperaturowo coś próbowano.
4: Mają potencjał, bo można to je różne... bardziej wybić, mniej wybić. No jakby można
1: różne były rzeczy, były temperatura, były nawet obszary bardziej lub mniej elektryczne, które tam traktowały poniekąd skórę prądem w pewnym sensie. Oczywiście no nieszkodliwym, tak, ale różne były na to patentny. I nie wiem, czy pamiętacie, był taki boom w okolicach lat 2012, 14, 15, gdzie nawet duże firmy jak Apple, Samsung to co chwila patentowały jakieś takie rozwiązania na ekrany wypukłe. albo quasi wypukłe.
4: No tak, jakieś guzki miały.
0: Tak, i szkoda w sumie, że z tego na razie wiele więcej nie wynikło poza tymi patentami, bo ja tak cały czas sobie myślę, że jeżeli kiedykolwiek zostanie to wprowadzone przez jakichś głównych graczy, dużych graczy technologicznych, a myślę, że prędzej czy później zostanie przynajmniej jakaś taka technologia, którą my będziemy mogli zaadaptować do swoich potrzeb wprowadzona, to wtedy rzeczywiście my z tego naprawdę zyskamy dużo i będziemy mieli urządzenie, które będzie w stanie, no nie wiem, być takim quasi-brajlowskim wyświetlaczem w cenie smartfona na przykład.
1: To może jest coś jedna rzecz, a
4: składanym telefonem może.
1: A druga rzecz jest taka, że będzie, myślę, odrobinę mniej problemów z nawet z niedostępnymi aplikacjami. Bo nawet jeżeli, powiedzmy, przyciski będą niedostępne, jakby nie będą czytane, to będzie wiadomo, że one są przynajmniej. I to też może być spora...
0: Wiesz
1: spora
0: co, nie do końca mam takie... A okej, okay, bo ty zakładasz, że te przyciski już będą jakby renderowane przez system. A ja sobie tak pomyślałem, że okej, okay, to może być do czegoś tam wykorzystywane, ale tak naprawdę za obsługę tego to i tak potem będzie odpowiadał nam czytnik ekranu. Tak sobie pomyślałem i to wtedy to...
1: Ja właśnie nie wiem, bo z drugiej strony wydaje mi się, choć mogę się mylić, że nawet widzący ludzie gdzieś tam, gdyby mieli taką możliwość, jakby, że jednak to wypukłe coś, że jakby nie trzeba koniecznie zawsze i wszędzie patrzeć na ten ekran dotykowy, albo oprzeć palce, tak, o jakąś klawiaturę.
0: To by było wygodniej.
1: No, to by było wygodniej, bardziej ergonomicznie, bardziej zdrowo dla rąk. Przecież jeżeli masz zwykłą klawiaturę, jesteś w stanie oprzeć palce na klawiszach i tylko je wciskasz, no zdrowiej dla nadgarstków, dla mięśni, owszem, niż trzymanie rąk w zawieszeniu nad biurkiem i stukanie sobie w gładki ekran dotykowy.
0: Dlatego myślę, te klawiatury laserowe do komputerów nie weszły do powszechnego użytku.
1: Tak, bo oczywiście to jest...
0: Tak, to jest kuszące, że można sobie wyświetlić klawiaturkę na jakiejkolwiek powierzchni i na niej pisać, ale jak już przejdzie przez pierwszą euforię, to się nagle okazuje, że to tak praktyczne to za bardzo nie jest. Tymczasem mamy telefon, kogo witamy? Halo?
5: Witam bardzo serdecznie, Patryk Mojsiewicz, znany jako Mojsior.
0: Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry.
5: Ja tutaj chciałem powiedzieć o rzeczach, o których było mówione, o których jestem akurat, tak mi się wydaje, dobry i coś wiem na ten temat, czyli tutaj o tematy gier się otrę. To, co już powiedzieliście, czyli pierwsza rzecz, RetroArch i dodana dostępność. Oczywiście ja to testowałem. I tylko w wersji Nightly na razie tego emulatora ta dostępność działa. Jak ona działa na dzień dzisiejszy? Działa w taki sposób, że niestety mówi to SAPIM wszystko. Niestety to jest bardzo, ale to bardzo nieresponsywne. Ja musiałem poczekać aż 4 sekundy, czy czasem nawet 3 sekundy, aż mi synteza do mnie przemówi. Jak już jesteśmy w grze, to oczywiście nie jest tak słodziutko i kolorowo, że nam wszystko z automatu rozpoznaje tekst, który się pojawia na ekranie. Przynajmniej na razie to tak jest. Musimy sobie skonfigurować tak zwane AI, czyli musimy wklepać w ustawieniach tego emulatora link do silnika, który nam będzie OCR-ował, czy tam albo też tłumaczył to, co rozpozna. I przyporządkować sobie skrót klawiszowy jaki chcemy. Ponoć można parę sobie skrótów przyporządkować. Jeżeli naciśniemy jakiś klawisz, ten klawisz, będzie jakiś tekst, to wtedy ten AI to rozpozna i przekaże do tego narratora, który tam jest zaimplementowany, informację zwrotną i dostaniemy zwrot, jak to wygląda. Na razie to działa tak, ale ma się to ponoć poprawiać w wersji Nightly, choć w tym tygodniu to ma być już chyba wdrożone do wersji oficjalnej, przynajmniej tak jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Teraz tutaj o tym tytule Bulwark City, czy tam City Bulwark, o tej grze. To jest przygodówka, która ma moim zdaniem troszeczkę mechanikę, której nie bardzo rozumiem, bo to jest gra, którą trzeba grać za pomocą myszki. Ja dlatego się w to nie za bardzo nie bawiłem, bo jestem człowiekiem, który nienawidzi myszek i stroni od tego jak tylko się da, a niestety nie ma innego sposobu na pada, tylko trzeba grać myszką. Także jak ktoś lubi, ja się trochę tym pobawiłem i jakoś mnie to nie zachęciło, ale widzę, że twórcy się starają coś robić, to jest niezależne studio. Gra napisana w słynnym Unity, w silniku takim popularnym do tworzenia gier. Jak się ktoś chce pobawić, polecam jak najbardziej, może. Za darmo jest, można twórców wesprzeć jakąś dotacją. Także da się. Natomiast ja mam jeszcze tutaj takie pytanie jedno. Ponieważ ostatnio zacząłem używać Firefoxa, jeżeli chodzi o przeglądanie stron, do pewnej gry RPG, która niestety wymaga, żeby prawidłowo się z tej gry korzystało, to trzeba włączyć pod F7, coś takiego w Firefoxie, to się nazywa...
0: Kursor przeglądania, kursor
5: przeglądu,
0: tak? Czy kursor
5: właśnie,
0: przeglądu.
5: Coś takiego. Bo to jest... Bo to jest coś takiego, że wtedy jakby tam pewne rzeczy trzeba klikać jakby myszką i ten tryb jakby ułatwia klikanie jakby tych elementów. Ja się właśnie chciałem zapytać, no bo w Chrome niestety nie da się przez to w to grać. I czy w Chrome jest jakaś wtyczka, czy znana jest wam jakaś wtyczka do tej przeglądarki, która by coś takiego mogła włączyć? Albo czy wiecie, czy gdzieś tego można we flagach, czegoś takiego nie ma, bo ciekawy jestem.
0: A czy...
5: Line Cladis ta gra się nazywa.
0: Szczerze
5: tak?
0: mówiąc, szczerze mówiąc coś bardzo na szybko, ale czy próbowałeś wpisywać jakieś rzeczy typu, nie wiem, fokus albo kursor w to pole z flagami? Szukać czegoś tam?
5: Wiesz co, ja za bardzo, jeżeli nie mam o czymś pojęcia, to tak za bardzo boję się cokolwiek tam grzebać, żeby sobie czegoś nie rozwalić, bo ja już kiedyś w Firefoxie mi się zdarzyło niestety rozwalić coś potem... Dlatego po prostu...
0: Tylko mam wrażenie, że wiesz co, że Chrome ma jednak chyba ciut lepszą dokumentację tego. I tam bardziej można wyczytać z tego, z tych opcji, o co w nich chodzi. Bo About Config to jest rzeczywiście narzędzie, które no jest bardzo enigmatyczne w tym, a przynajmniej było kiedyś, bo od pewnego czasu nie używam już Firefoxa, więc tam nawet nie miałem za bardzo potrzeby zaglądać do About Config, ale jest, ale przynajmniej było kiedyś enigmatyczne i to dość mocno.
5: Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, bo testuję tego Firefoxa już 2 dni, to tak go testuję w zasadzie na okrągło. I powiem szczerze, że ja naprawdę się zastanawiam, czy ja się na tą przeglądarkę nie przeniosę. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, ale według mnie Chrome miewał czasami coś takiego na dłuższych stronach, że jakby NVDA gdzieś tam czasami się gdzieś coś tam przywiesiło, jak na przykład się szybciej strzałką ruszyło, czy coś, no, na tych stronach takich bardziej zasobożernych. I jednak Firefox, no, Chrome zabierał RAMu. W Firefoxie w ogóle nie ma czegoś takiego jak przywieszek. Mam wrażenie, że jest o wiele bardziej to responsywniejsze niż w ogóle w samym Chrome, także no ja zastanawiam się, oczywiście Chrome zostanie, no bo pewne rzeczy, rozwiązania są lepsze, ale no polecam Michale, żebyś się Firefoxowi przyjrzał najnowszemu.
0: To dobrze, że mówisz, bo zawsze warto spojrzeć, bo być może tam specjaliści od dostępności coś poprawili.
5: Marco,
6: a jest
5: to
6: kilku
5: tam działa
6: specjalistów
5: i to
6: od dostępności.
0: Owszem. Ale to z tymi specjalistami było... Mam wrażenie tak, że jak oni się pojawili, to ja już kiedyś o tym mówiłem i wiem z czego to wynika i to absolutnie nie jest ich wina, bo mam wrażenie, że jak tam więcej osób zaczęło się zajmować dostępnością, to ta dostępność w Firefoxie spadła, ale spadła też dlatego, że inni inżynierowie od innych rzeczy w Firefoxie zaczęli mieć nowe, rewolucyjne pomysły, co by tu można było ulepszyć i dostępność niestety dostawała rykoszetem tego, także absolutnie to nie jest wina ludzi, którzy się zajmują w Firefoxie dostępnością,
6: tak,
0: bo oni zaczęli po prostu
6: widać,
0: dostawać więcej pracy.
5: Ja mogę potwierdzić,
6: ale no, możliwe,
5: to,
6: że w dłuższej perspektywie coś tam.
5: Można chodzić po paskach narzędziowych. Bezproblemowo.
0: A to prawda.
5: Bo kiedyś z tym było różnie. Trzeba było mieć dodatek teraz F6 i można sobie do wszystkiego w paskach narzędzi dotrzeć. zużycie RAMu jest praktycznie znikome i zauważyłem, że jak używam Firefoxa, to mniej mi się grzeje komputer. A praktycznie zużycia RAMu nie ma, a w Chromie jednak jak sobie otworzycie, nie wiem, 20-30 kart na przykład ze stronami, no to...
0: No, to tak.
5: No. Także radzę potestować, znaczy nie radzę, tylko polecam.
0: Okej, okay. To no, dobrze tak. Wiedzieć. Dzięki Patryku za sugestie. I do usłyszenia.
5: To dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: A tymczasem może porozmawiajmy o Wedlu, ale nie o firmie, tylko Paweł jak zwykle lubi sobie, można powiedzieć, pojeździć po Niemczech i wynalazł ciekawostkę związane z miastem o tej nazwie.
2: Tak, bo Wedel kojarzy nam się zazwyczaj ze słodkimi wyrobami z Nadwisły, natomiast tu mowa o mieście, okazuje się, że jest to też miasto, pisze się dokładnie tak samo. Czyta się pewnie jakoś inaczej, Wedel albo coś takiego. Natomiast jest to miasto nieopodal Schleswig-Holstein, które to postanowiło z inicjatywy jednego ze swoich niewidomych mieszkańców, który jest, zdaje się, jakoś zaangażowany w fizykę, w technikę, może nie jest profesorem, ale entuzjastą, a względnie nawet profesjonalistą w dziedzinie. Postanowił on trochę pokombinować i pomyśleć, jak można by ułatwić życie sobie i innym niewidomym mieszkańcom. I skonstruował za pomocą druku 3D i zainicjował montaż wypukłych szyldów, wypukłych znaków z nazwami ulic. I to jest o tyle ciekawe, że na wysokości zdaje się 1,40 m, czyli takiej, że większość osób może sięgnąć, nawet zdaje się, było napisane, że ludzie na wózkach mogą sięgnąć. I moja
4: no
2: miarka
4: w głowie jest słaba.
2: To może gdzieś tam niżej. Musiałem coś w takim razie przekręcić tutaj w tym.
4: Nie, spoko, ja po prostu jestem bardzo, bardzo niska i wiem, ile to jest 1,40 m.
2: To, nie, dobrze, że to weryfikujesz, bo ja czasami, wiesz, czytam rzeczy, a że mówię, miarka w głowie słaba.
4: Może nie wiem.
2: No. Natomiast chodzi o to, że będą to po prostu białe litery z aluminium, które będzie można wyczuć palcami. Więc one będą na tyle też duże, że osoba niedowidząca je zobaczy, bo pomysł zainicjował, to znaczy jego gdzieś tam inspiracją tego twórcy był jego znajomy, który tracił też wzrok i się wspinał na cały ten maszt z nazwą, żeby przeczytać, jaka to ulica. No więc wymyślił gościu, że zamontują po prostu na niższym pułapie z większymi literami i z takimi wypukłymi literami, które można po prostu dotknąć też. I co ciekawe też przy ulicach takich dłuższych, gdzie ważne jest wiedzieć, w którą stronę rosną, na przykład rośnie numeracja budynków, no to w tą stronę będzie skierowany szpic trójkąta, takiego symbolu, który będzie też tam wygrawerowany. No i właśnie pierwsza transza tych znaków została zainstalowana, następne będą w przyszłym roku. Koszt produkcji, czyli całego druku 3D i tak dalej, udało się, w zależności od szerokości takiej tablicy, 118 do 130 euro za jedną tablicę, więc no, to jest najniższa cena, jaką udało mu się dostać. Zdaje się, że tam schodzili ze 180, czy nawet jakiejś wyższej ceny, ale tam po dogadaniu się z różnymi firmami udało się taką cenę osiągnąć. Możliwe, że ten 1,40 m to jest wysokość, z jakiej można widzieć, nawet siedząc na wózku.
4: Tak myślę też, tak właśnie mi się wydaje.
2: Tak. Tak, ale dotykowe te tablice jak najbardziej też są, no no jest to ciekawa moim zdaniem propozycja.
4: Tak, bardzo, ja wam teraz się przyznam, że swój druk, czarnodruk, szlifowałam, uwaga, na cmentarzu.
2: Na grobach. Nie wiem dlaczego, tak.
4: Tak, na grobach są duże literki i one są albo wyryte, albo wypukłe. I w ten sposób sobie bardzo lubiłam, jak byłam mała, bardzo lubiłam sobie czytać i czytam imiona i nazwiska i tak dalej, kiedy się kto urodził. To było straszne, ale w ten sposób sobie właśnie też ćwiczyłam jakby czytanie liter czarnodrukowych.
2: Nie no, jak najbardziej naturalny sposób. Taka ornamentacja, zwłaszcza na jakichś takich budynkach czy obiektach sakralnych, powiedzmy, i to im dawniejsze, tym lepiej. To jest bardzo dobry instruktaż. Ja na przykład w ten sposób się przekonałem, jak wygląda alfabet gruziński, bo będąc właśnie w Gruzji podczas wypraw, o których też tu mówiliśmy w ramach podcastów, miałem możliwość dotknięcia takiego napisu na bramie jednego z kościołów, czy raczej cerkwi, które tam odwiedzaliśmy. I w ten sposób zobaczyłem, jak bardzo te litery się różnią od naszych, więc myślę, że jak najbardziej taka ornamentacja to jest super
4: tak,
2: sprawa.
4: To jest bardzo fajne. Ja uważam, że to jest na pewno, jakby coś takiego u nas w Polsce było, to by się bardzo przydało, bo no nie wiem przynajmniej, nie mogę powiedzieć, ale no znam kilkanaście co najmniej albo kilkadziesiąt osób, które znają litery czarnodrukowe, przynajmniej drukowane. I to by naprawdę ułatwiło.
3: Ale słuchajcie, też rejestrację samochodów, jeżeli mamy gdzieś dostęp.
2: Tak, też.
0: Tak, to się zgadza. To też jest dobry sposób. No i poza tym te wszystkie takie zestawy, to w dzieciństwie myślę, że często spotykane, takie literki plastikowe na magnes. Tak. To
1: ja
0: bardzo
1: wiem coś
0: pomaga.
1: Takiego. Ja zresztą też na cmentarzu ćwiczyłem tę umiejętność, tak jak Kasia. Jest,
4: o,
1: tak, tak.
2: Nie jesteś sama. Teraz się odkryje cały klub.
1: Natomiast tablice rejestracyjne też, natomiast często, gęsto niestety te tablice, zwłaszcza na realnych pojazdach, są, no powiedzmy sobie, niezbyt czyste. To taki
4: tak
1: spory
4: jest.
1: Eufemizm.
2: No to rękawiczki.
1: No to rękawiczki. A czy ja się w ogóle zastanawiam, czy nie fajnym pomysłem byłoby, może oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, ale takie gumowe rękawiczki, powiedzmy jakieś a la chirurgiczne, bo to rzeczywiście może gdzieś tam pomóc nam w mieście, jakby zachować jakąś higienę, no bo no, nie oszukujmy się, my tych rąk używamy, było, nie było, do oglądania różnych rzeczy i chcąc, nie chcąc, nawet idąc przez miasto, no jesteśmy narażeni na jakiś kontakt większy z otoczeniem niż osoby widzące, a
4: to
1: czasami człowiek ma ochotę na kepsa czy coś takiego i powiedzmy
4: to
1: sobie...
4: To prawda, zgadzam się z tobą, dlatego zawsze muszę taki żel odkażający.
1: Tak, to jest jedno oczywiście, natomiast z drugiej strony pamiętam, jak właśnie no miałem ten żel odkażający i no dostałem jakieś, już nie pamiętam co to było, jakieś danie typu, no że trzeba było to wziąć w rękę, no i troszeczkę
4: gorzkie.
1: Tego żelu i to się zrobiło gorzkie i niezbyt smaczne, powiedzmy sobie. Także no,
3: ja też
1: to nie zawsze jest.
3: Chodzę z chusteczkami tak zwanymi nawilżonymi,
4: też.
3: Bo to też można stosować.
1: Tak, ale
4: tylko
1: to tam też jest
4: odkażą.
1: Podobny żel, znaczy żel, no tam jest też często jakaś...
4: Nie, w chusteczkach nie masz gorzkiego.
1: W niektórych jest.
0: W niektórych jest, oczywiście. Tak.
4: Nie
1: we wszystkich,
4: tak,
1: ale
4: sobie no, wybrać.
1: No w każdym razie no, pomysłów jest kilka i jakby każdy może sobie wybrać coś dla siebie, na szczęście naprawdę
2: też
1: dużo.
2: Przykładów miejsc, gdzie są wypukłe litery, a raczej cyfry, to przychodzą mi na myśl niektóre hotele, które w ten sposób na drzwiach pokojów mają bardzo duże i bardzo dobrze wyczuwalne cyfry. Już mi się tak zdarzyło trafić.
1: Ale nawet u nas w bloku na drzwiach niektórych mieszkań są cyfry, na przykład na naszych są cyfry takie plastikowe, względnie duże i na pewno wyczuwalne. Także czasami, no w różnych ciekawych miejscach można to spotkać. A już takim najfajniejszym przykładem było to, jak u nas właśnie też administracja chciała nam pomóc. A propos windy, no bo u nas jest winda no nieudźwiękowiona, no to byłoby teoretycznie pół problemu, natomiast tu mamy dotykowe przyciski. I zdarza się, że jakiś przycisk nacisnę sobie przypadkowo i powiedzmy drzwi się otwierają, wysiadam z windy i nie jestem pewien zawsze, czy jestem na właściwym piętrze. Oczywiście mogę to sprawdzić, natomiast tymczasem winda mi może odjechać. A administracja wpadła na ciekawy pomysł, żeby zrobić jednocześnie tanio i jakoś tam skutecznie. Kupili takie litery dla dzieci, tekturowe, takie, znaczy cyfry. One mają z 15 cm średnicy, więc są ogromniaste.
4: Tak.
1: I one są naklejone tuż obok drzwi windy, że wystarczy, że się otworzą. Wyciągnę rękę delikatnie na zewnątrz i widzę te wypukłe wypukłe cyfry właśnie tuż obok. I wiem, czy to jest piętro pierwsze, siódme, czy tam parter, czy któreś takie. I to rzeczywiście działa. I czasami naprawdę bardzo niewielkim kosztem można też sobie pomóc. To taka też może podpowiedź dla tych, którzy gdzieś tam mieszkają w blokach.
0: No wystarczą chęci.
1: Problemy. Tak, bo naprawdę czasami wystarczą jakieś chęci i naprawdę bardzo niewielkie pieniądze, żeby zrobić cokolwiek, tak? I żeby jakoś by jakoś, ale działał. Bardzo dobrze, bo tu się rozdrabniamy, można powiedzieć, a tu jeszcze dużo tematów czeka. No i teraz nie wiem, czy nazwać to... Dobrze, to nazwę to tak troszeczkę polsko-angielsko. 24 Accessibility.
0: Tak, bo teraz jest taka moda na kalendarze różnego rodzaju adwentowe i tego typu adwentowe sprawy, bo święta czekoladka coraz bliżej. Tak, czekoladka. A to nie będą czekoladki, tylko to będą teksty na temat dostępności. Jest sobie taka strona, której adres oczywiście też podam w komentarzu, ale gdyby ktoś już chciał się z nią zapoznać, to 24a11y.com i tam już od 3 lat jest taka tradycja, że są publikowane różnego rodzaju artykuły dotyczące dostępności, niepełnosprawności, z różnych ujęć. Na przykład w tym roku mnie osobiście zainteresował tekst Ryana Sugarta, czyli jednego ze specjalistów od dostępności w Microsoftcie, który opisywał swoją jakąś tam karierę, jak to wyglądało, z jakimi problemami związanymi z dostępnością musiał się borykać w różnych wykonywanych przez siebie pracach, zanim on do tego Microsoftu trafił i teraz pokazuje ludziom z Microsoftu, jak oni powinni tworzyć to oprogramowanie, żeby było dostępne dla wszystkich. Natomiast no, są to dosyć ciekawe rzeczy i bardzo zróżnicowane. Też jest sporo takich informacji o tym, jak tam powiedzmy do tych pracowników z różnymi niepełnosprawnościami podchodzić. Są przepisy na różnego rodzaju testy dostępnościowe, czyli takie typowo od tej programistycznej strony. No jest tego dla każdego coś miłego i interesującego się, myślę, znajdzie, więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie poczytać, kolejne 24 artykuły w tym roku już się pojawiają, do 24 grudnia będą publikowane, a zatem 24a11y.com.
1: Tak. I z tego, co zauważyłem, i ty mówisz też, to są rzeczywiście jakby rzeczy, które nie są tylko napiszę sobie artykuł, bo tak, tylko rzeczywiście mają jakąś wartość,
0: tak,
1: albo poznawczą, albo takie ciekawostki, ale fajnej ciekawostki.
0: Tak, ja mam zamiar sobie przeczytać w ogóle te wszystkie teksty. Trafiłem na to dziś, ale przejrzę sobie to na pewno, bo to są fajne teksty. One oczywiście są po angielsku, więc albo translator Google'a, albo po prostu własna głowa, albo jedno i drugie połączone. Natomiast myślę, że warto sobie poczytać, bo takie dosyć interesujące się wydają, więc polecam.
1: Jest jedna rzecz a propos właśnie poczytania. Tutaj no, Paweł i Michał się będą często wymieniać. Teraz kolejna Pawła. I jest sobie serial, w którym jest sporo aktorów niewidomych podobno. No i jak można ogarnąć temat niewidomych aktorów w serialu, gdzie są kamery, trzeba się patrzeć w obiektyw. Podobno można to poczytać sobie trochę o tym. Jak można to poczytać, to Paweł Masarczyk.
2: Tak, owszem. A wywiad, który ukazał się na portalu IndieWire, dotyczący oczywiście serialu C, czyli tej nowej produkcji, jednej z pierwszych produkcji Apple, o której my już trochę mówiliśmy. Zdaje się, że ty, Mikołaju, śledzisz w ogóle na bieżąco C.
3: Nie śledzę, nie oglądam, w sensie, bo nie mam jeszcze Apple TV. Szykuje się nowy iPhone, a jak wiadomo, Apple daje nowym posiadaczom iPhone'a subskrypcję Apple TV Plus na rok, więc stwierdziłem, że po prostu nie będę niepotrzebnie płacił. iPhone przyjdzie, to sobie wtedy nadrobię.
2: Jasne. No to może ktoś z naszych słuchaczy wiernie śledzi C i można mu powiedzieć więcej. Ponoć serial epicki, jak to się mawia. Serial, w którym chodzi o to, że jest świat zniszczony przez wirusa, który sprawił, że pozostało tylko 2 miliony ludzi na świecie, z czego większość są to osoby niewidome. Ci, którzy zostali przy wzroku, to jest to swego rodzaju przekleństwo. Niewidomi de facto rządzą tym światem. No i bardzo ciekawa perspektywa, jak ten serial powstał w ogóle, bo to był serial, w którym Apple rzeczywiście się przyłożył i chciał rzeczywiście w sposób wiarygodny i taki realistyczny odwzorować postrzeganie świata przez osoby niewidome i pokazać nie tylko właśnie te postaci osób niewidomych przez pryzmat niepełnosprawności, ale przez pryzmat wszystkiego tego, co jest ważne w tym stworzonym przez nich uniwersum, czyli chęć przetrwania, heroizm, jakaś tam instynkt samozachowawczy i tak dalej. I w związku z tym zaproszono konsultanta z jednej z organizacji dla niewidomych w Stanach, który był jakby tym doradcą między, i tym pomostem między reżyserami, między obsadą techniczną, a obsadą aktorską, która składała się w większości z niewidomych aktorów. I były to autentyczne castingi, te osoby wysyłały swoje taśmy demo i były wybierane ze względu na talent, a nie tylko dlatego, że są osobami niewidomymi, przynajmniej tak jest utrzymywane. I od początku do końca, dzięki temu konsultantowi, wszystko zostało tam rozegrane jak najbardziej dostępnie. Przede wszystkim tekst tego, co ma być wypowiedziane, czyli cały scenariusz odcinka, wysyłany był elektronicznie. I nawet byli aktorzy pytani konkretni, czy wolą Worda, czy PDF-a. Często dostaję to pytanie też, bo są preferencje i rzeczywiście starano się dostosować do potrzeb tych konkretnych aktorów. Później cała praca z aktorami, w jaki sposób reżyserów poinstruować, co im, no nie tyle wolno, czy wypada, co, czego nie powinni się obawiać w kontakcie z takim, z osobą niewidomą na planie, na co mogą sobie pozwolić. Instruowanie tych osób niewidomych, orientacja w przestrzeni po planie filmowym, od toalet, jak można do nich trafić, że są schody po drodze, przez obklejenie wszystkiego brajlowskimi etykietami, żeby można było łatwiej zidentyfikować poszczególne drzwi, poszczególne jakieś części tego całego rozstawienia. I trening z samymi aktorami. Tam było więcej swego rodzaju jakiegoś treningu i szkolenia i przygotowań i prób niż normalnie. Było instruowanie aktorów na przykład, słuchaj, teraz usłyszysz dźwięk fontanny po lewej stronie, więc słuchaj się w ten dźwięk i kieruj się na ten dźwięk. I bardzo ciekawe, w jaki sposób inaczej postrzegają osoby niewidome, a widzące sceny walki, bo tam są sceny takiej konkretnej już walki, gdzie jakieś bronie latają w powietrzu, jakaś ta akcja jest taka dość dynamiczna. No i ten właśnie już konsultant, ta osoba, to ciało doradcze, ten człowiek opowiadał, jaka jest różnica, że osoba widząca walcząc spodziewa się czegoś, ma pewne swoje oczekiwania, co się teraz wydarzy, jaki ruch wykona mój przeciwnik i zgodnie z tymi oczekiwaniami dostosowuje swoją jakąś tam odpowiedź na to, co może się wydarzyć, czy przewiduje, planuje swój dalszy ruch. Osoba niewidoma, kiedy jest na przykład złapana w uścisku jedną ręką, to wyczuwa, że ciało się odchyla, wyczuwa, że gdzieś tam tą drugą ręką gość się zamachuje, żeby go uderzyć i na podstawie tego odczucia, tak przynajmniej opisuje to artykuł, no przewiduje następne swoje ruchy. No i było to bardzo ciekawe studium przypadku dla reżyserów, którzy pracowali nad Apple. Człowiek ten, który właśnie doradzał także Netflixowi podczas na przykład Daredevila, a więc już jakieś doświadczenie z serialami o niewidomych superbohaterach ma.
4: Ciekawe, kto okazał się lepszy jakby w tej strategii, w tym unikaniu tych ciosów. Czy widzący? Paradoksalnie, czy niewidomy?
2: No, trzeba by obejrzeć serial C prawdopodobnie, żeby przekonać.
4: Nie, wiesz, nawet nie o to chodzi, tylko jakby na z planie. Tych ćwiczeń, co wynikał. No,
2: nie wiem, rozumiem z tonu tekstu, artykułu, że niewidomi sobie radzili całkiem nieźle. Nie wiadomo, czy lepiej, ale nie była to całkiem jakaś daremna próba i nie było to jakoś specjalnie udawane. Ale myślę, że ciekawe studium przypadku. No i ja jestem ciekaw, takiego punktu widzenia kulturowego, już tak trochę idąc bardziej w jakieś, no nie wiem, studia, może nie wiem, czy to już antropologia, ale czy nasza sytuacja właśnie w graniu, w różnych rzeczach, nie jest trochę jak sytuacja czarnoskórych aktorów. Tak mi się teraz wyobraziło, że niewidomi aktorzy jak najbardziej mają sens w filmach, jeżeli grają samych siebie, tylko że to granie samych siebie powinno mieć inną też funkcję trochę niż tylko, żeby przedstawić osobę niewidomą. Czyli jakby sensem tej postaci nie powinna być niepełnosprawność i ona też nie powinna się pojawiać jako ta osoba pełniąca jakąś funkcję.
4: Graj niewidomego, konkretną... bo jesteś niewidomy, tak?
2: Tak, znaczy to akurat okej, bo najlepiej to zrobisz jako osoba niewidoma, tylko żeby postać osoby niewidomej w konkretnym serialu czy filmie nie miała jakiejś specjalnej funkcji wynikającej z tej niepełnosprawności, że po prostu on ma jakąś przez to super moc, albo jest niewidomy, bo dzięki temu może lepiej coś tam
0: rozumieć, żeby ten brak wzroku był po prostu jedną z cech, a nie cechą główną.
2: Jedną z cech definiujących, dokładnie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, Pawle, że żeby coś takiego miało miejsce, to najpierw trzeba by było zrobić ileś produkcji, takich właśnie jak Sea, a coś mi się wydaje, że do tego to jeszcze daleka droga, bo tak jak wspomniałeś na przykład o czarnoskórych, tak, no najpierw było sporo więcej aktorów grających właśnie w ten, a nie inny sposób, a dopiero podejrzewam, że potem coś ewentualnie mogło się zacząć zmieniać, ale tak w ogóle to wydaje mi się, że im więcej takich produkcji, w których rzeczywiście niewidomi się zaczną pojawiać na większą skalę, to tym lepiej i tym większa świadomość tak naprawdę.
1: To się zgadza.
0: Także i ludzi zajmujących się filmem.
1: Bo jakkolwiek można tam pewne jakieś wytykać różne rzeczy, to mimo wszystko jakby myślę, że też ważne, żeby o nas się mówiło jakkolwiek, bo tak czy tak, gdzieś tam to daje ludziom jakieś takie z tyłu głowy jakieś coś. Słuchajcie, tu jest jakiś problem, jakiś coś, na czym może warto gdzieś tam 5 minut poświęcić z dnia, tak? I jakby im więcej takich 5-minutówek, tym więcej jakichś ewentualnych wniosków, które potem można albo jakoś zmieniać, ale ważne, żeby gdzieś tam ten temat był jakkolwiek zauważalny, bo chyba tu jest największy jeszcze problem, że jakkolwiek, przynajmniej u nas w kraju, ale podejrzewam, że nie tylko, jest sporo takich inicjatyw, to mało kto o nich wie z osób widzących, jakby nie bardzo te wszystkie inicjatywy mogą w jakikolwiek sposób dotrzeć do większości ludzi tak naprawdę.
2: No z naszego lokalnego podwórka taki ostatni wyczyn aktorski, zdaje się, to jest Teatr Itan i Pasjonaci serial, tylko że ja niestety w tym zalewie informacji nie miałem jeszcze okazji troszkę doczytać o tym projekcie, nie wiem, czy wy macie jakieś więcej informacji o tym, czy...
4: Nie.
0: On zdaje się, że dopiero ruszy, ale na pewno, jeżeli chodzi o to kiedy, co i jak, to na pewno, no jeżeli nie w Tyflo Przeglądzie, to w RTV o tym opowiemy, także też warto rzucić uchem.
6: A swoją drogą, no. Mhm. Powiedz.
3: Jeszcze a propos Sea, bo jest pierwszy odcinek dostępny za darmo w aplikacji Apple TV. Ja ten pierwszy odcinek oglądałem i ja mam właśnie takie mieszane uczucia trochę co do tej dostępności i co do tego, czy to zostało zrobione dobrze. Bo też oglądałem to ja i oglądał to mój widzący znajomy i trochę konfrontowaliśmy jakby nasze wrażenia, bo wiadomo, audiodeskrypcja audiodeskrypcją, ale audiodeskrypcja nie przekaże wszystkiego. No i tak, tam oni, bo serial się dzieje w czasach takich przed jeszcze rolnictwem, znaczy oczywiście przyszłościowych, ale wiadomo, wioski jakieś, polowania, takie osady, brak technologii, brak komputerów, prądu i tak dalej, bo to świat taki trochę post-apo. No i teraz tak, mają sobie tę wioskę, mają sobie jakieś chatki i między tymi chatkami są poprzeciągane jakieś liny i oni nie chodzą, nie wiem, z laskami czy na pamięć, tylko z jakiegoś dziwnego powodu trzymają się tych lin, czego trochę jakby nie rozumiem. Co na przykład? Był jakiś rytuał, bo to właśnie taka społeczność no, tego typu i wszyscy tam mieli idealnie białe szaty. I dlaczego w społeczeństwie, gdzie wszyscy mieli być niewidomi, gdzie tak naprawdę nikt nie jest w stanie do końca zweryfikować, czy biały jest biały i czy jest to dokładnie biały, wszyscy mieliby nosić białe szaty, zwłaszcza jeżeli to oni byli niewidomi już przez pokolenia. Co tam jeszcze było? Aha! Zastosowano tam taki w ogóle dziwny zabieg fabularny, który jest jakby z jednej strony logiczne, że to zastosowano, ale z drugiej strony jest to trochę smutne, że trzeba było to zrobić, bo jakby jak przekazać widzom pewne informacje, że na przykład, nie wiem, zbliża się armia i ilu ich tam jest mniej więcej. No, kwestia była taka, że w tej społeczności były osoby, jeszcze nie pamiętam jak one się nazywały, ale mające swego rodzaju, nie wiem, super moce, super jakieś takie umiejętności i mogły coś wykryć, nie wiem, jakiś zapach krwi, który był gdzieś tam daleko, jakiś, powiedzmy, z dźwięku kopyt koni, jakiegoś w ogóle z iluś kilometrów dalej, ile tych koni tam jest i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rzeczy, które w świecie rzeczywistym nie mają jakby żadnego odzwierciedlenia, żadnego oparcia, to po prostu jako taki wybieg fabularny, żeby niewidomi wiedzieli rzeczy, których niewidomi by normalnie nie wiedzieli, no bo jak, to zastosowano właśnie to. I to jest takie trochę, szczerze mówiąc, smutne, że oni są niby niewidomi, ale tak naprawdę trzeba im było dorobić trochę dodatkowe zmysły, przynajmniej niektórym, żeby oni nie byli tak do końca niewidomi.
1: A czy Mikołaj, myślę, że to można też wpisać w to, o czym mówiłem, czyli no, można tu zarzucać różne rzeczy, ale jakby ważne, że jest problem, który jakby nad którym można się zastanawiać, tak? Jakby jest jakaś dyskusja. I możemy w razie czego wejść w tę dyskusję i im więcej takich projektów, tym więcej ludzi może w tę dyskusję w razie czego wejść. I ważne, że jakby jest przyczynek do tej dyskusji, bo tak jak mówię, tu jest problem, że często są jakieś inicjatywy, które w zasadzie spływają po ludziach jak woda po kaszce i jakby nie chcę tu powiedzieć, że tu ktoś jest winny temu, no to po prostu tak już jest. Mamy tak potworne ilości informacji, że coś musimy filtrować, no po prostu i zwyczajnie.
2: Ty coś jeszcze, Robercie, chciałeś powiedzieć chyba?
6: Tak, mnie interesuje, czy de facto w tym serialu będzie tak, że te osoby widzące jednak zajmą miejsce im należne, czy to będzie cały czas.
1: To się okaże, to myślę, że nie ma co tutaj.
2: Nie ma co spoilować jeszcze. Nie wiem, czy tam ten świat nie dąży do jakiejś koniec końców odbudowy, ale to myślę, że jest jeszcze wszystko.
0: Tak, bo zdaje się, że tam się właśnie pojawiają jakieś osoby widzące, tak rodzą się chyba dzieci, które widzą.
3: Od tego się właśnie zaczyna.
0: Tak, bo to już było nawet na tej konferencji Apple'a, kiedy pokazywano ten serial, jakiś tam zwiastun. Także.
6: No szkoda, że to jest po angielsku tylko i nie ma.
1: No, to już z serialami często.
0: To już niestety tak jest.
1: Ale angielski first, a reszta to tam.
0: Kiedy? Może kiedyś.
6: No, może kiedyś dubbing.
1: Może kiedyś. No to zostańmy jeszcze przy tematach telewizyjnych. I oczywiście jak był Paweł, to teraz będzie Michał.
0: Tak, i daleko można się przeniesiemy.
1: Tak, bo można nakazać audiodeskrypcję, a można ją wesprzeć finansowo.
0: Można ją wesprzeć finansowo, to się zgadza. Otóż nadawcy, ale no właśnie, tak, wesprzeć, ale tylko jeżeli nadawca jest rządowy, a przynajmniej tak będzie na razie. Jest dwóch nadawców australijskich, ABC i zdaje się oni się nazywają SBS. To takich dwóch nadawców mamy w Australii i oni dostaną w sumie 4 miliony dolarów, no chyba dolarów australijskich, tak mniemam, po 2 miliony na nadawcę, po to, żeby stworzyć materiały wideo z audiodeskrypcją. Bo wyobraźcie sobie, i to mnie, powiem szczerze, naprawdę zdziwiło. Myślałem, że Australia pod tym względem, wziąwszy pod uwagę to, że oni mają już od dawna te takie stacje radiowe na zasadzie reading services, to myślałem, że tam jest świadomość większa. A okazuje się, że tam w ogóle nie ma audiodeskrypcji na razie. W Australii po prostu nadawcy, którzy emitują programy FTA, czyli programy, które może oglądać każdy za darmo, nie mają czegoś takiego jak audiodeskrypcja. I dopiero teraz rząd sobie postanowił, że no, to my to dofinansujemy, damy pieniądze. Prawdopodobnie pierwsze materiały będzie można oglądać w australijskich mediach z audiodeskrypcją w 2020 roku. Natomiast na chwilę obecną to jeszcze nie do końca wiadomo, jaką techniką będzie ta audiodeskrypcja dostarczana do końcowego użytkownika. Jakieś tam, zdaje się, że ABC prowadziło już kiedyś testy, ale co z tym dokładnie będzie, jak to będzie wyglądało, no to po prostu jeszcze trzeba poczekać. No w każdym razie jakieś ruchy są. Tak sobie myślę, że no fajnie by było, jakby też nadawca, no chociażby publiczny, skoro idziemy w ten sposób, no to i nasz dostawał jakieś fundusze, by

0: system trzeba będzie dokupić i tak dalej, bo jeżeli oni jeszcze w ogóle są zieloni w tej kwestii,
1: no, to wtedy się już zmniejsza ta kwota.
0: No, to się kwota nam drastycznie zmniejsza, ale no, i tak fajnie, że jest takie dofinansowanie.
2: Jest taka kwota.
3: Ale też słuchajcie, czytałem dzisiaj na Twitterze bodajże od strony Davida Woodbridge'a, że któryś tam z ich senatorów już rzucał komentarze typu: Australia jest jedyną mówiącą po angielsku nacją, która nie ma tego jako, nie ma audiodeskrypcji jako obowiązkową i coś trzeba z tym zrobić. Więc z jednej strony finansowanie, a z drugiej strony gdzieś może w zaczątku, ale się rodzą też tam inicjatywy, żeby tę audiodeskrypcję faktycznie zrobić obowiązkową. I to się dzieje, to się bodajże dzieje w Kanadzie już, jeżeli tak, chyba w Kanadzie, że podczas tego tak zwanego prime time, czyli tych godzin, gdzie najwięcej osób ogląda telewizję, ta audiodeskrypcja na każdym kanale jest obowiązkowa i kropka. I tam nie ma czegoś takiego, że o, bo 10%, bo coś. Nie. Tam w godzinach bodajże 19-23 ta audiodeskrypcja ma po prostu być i tyle. Kiedyś była tylko, nie wiem w końcu jak to się skończyło, ale jedyne co było, że tak powiem, debatowane i co było na szali, to było czy wprowadzić wyjątek, że programy dostarczane stacji później niż 72 bodajże godziny przed emisją wyłączyć z tego, że na przykład programu na żywo nie trzeba by było, ale nie wiem w końcu czy to przeszło czy nie, ale no ogólnie jest tak, że programy emitowane właśnie w godzinach bodajże 19-23 ich czasu mają tę deskrypcję mieć i tyle.
0: I bardzo dobrze, że jest to robione właśnie w prime time, no bo nie od dziś wiemy, jak wygląda obowiązek ten audiodeskrypcji, żeby tam się to w procentach zgadzało, realizowany przez co niektórych nadawców, emitowane materiały w nocy, gdzieś tam już któraś z kolei powtórka, żeby tylko było cokolwiek i żeby można było się pochwalić, że tak, my wyrabiamy te wszystkie normy procentowe i że jest materiał z audiodeskrypcją. A w prime time to pojawiają się takie materiały, z którymi no, nie da się zrobić miliona powtórek, bo po prostu to jest czas największej oglądalności i nikt sobie nie pozwoli na to z biznesowego punktu widzenia, żeby dawać tam materiał w jakikolwiek sposób nieatrakcyjny. To akurat bardzo mądre posunięcie ze strony Kanadyjczyków.
3: Ale też nie tylko Kanada, bo też Ameryka, nie wiem dokładnie jak to tam działa, jakie tam są wymogi, ale tam tej audiodeskrypcji jest naprawdę dużo. Jak sobie ktoś wejdzie na audiovault.net, to tam można naprawdę znaleźć z tą audiodeskrypcją wszystko. Jeżeli tylko znamy ten język angielski, to mało jest rzeczy, których tam z tą audiodeskrypcją nie ma.
4: Może to też jest taką, może to też dlatego Australia nie miała aż tyle motywacji, bo dużo jest produkcji jakoś tych anglojęzycznych dzielonych, tak? Dużo jest amerykańskiego, pewnie też kina gdzieś tam i tak dalej. Natomiast dobrze, że się za to wzięli.
2: Tak, no to troszeczkę zmienimy temat, natomiast nie zmienimy nic, jeśli chodzi o kolejność prowadzących Paweł. I znowu wracamy do tematu gier. Blind Console, czyli konsola do gier dedykowana, tym razem dedykowaną rzeczywiście dla niewidomych.
4: Tak, i żeby było śmieszniej, pewnie z wielu z was wyobraziło skrzynkę podpinaną do telewizora i jakiś tam ewentualnie joystick czy pada, to nic bardziej mylnego. Pad owszem jest, ale łączymy się z naszym smartfonem i dedykowaną aplikacją. Ubieramy słuchawki na uszy i włączamy się totalnie w tryb imersji w grę. Czyli słuchawki nadają dźwięk stereo, słuchawki nadają dźwięk nawet 3D, czyli coś, co już mamy w wielu grach audio. Natomiast pad, i tego na razie nie mamy, przez wibrację, przez haptykę stwarza nam wrażenie, jakbyśmy fizycznie też w tej grze uczestniczyli, w jakiś sposób wchodzili w interakcję fizyczną z obiektami w tej grze. Takie coś tworzy przedsiębiorstwo Novis Lab z Włoch i na ich PayPalu można im wpłacić co nieco, żeby projekt ruszył do komercyjnej sprzedaży, by była masowa produkcja i tak dalej. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co o tym myśleć. Przytoczyłem to tutaj, Osoba, która to udostępniła na moim Facebooku, też wiąże z tym projektem

0: wielkie nadzieje. Ja nie wiem. Nie wiem, czy to będzie platforma, która pociągnie za sobą wielu zwolenników, bo jest to jakby dedykowana nam tylko i wyłącznie aplikacja.
1: Czyli to nie będzie jakiś nowy, znowu standard. Emulator niczego, tylko tam nie, gry nie. Trzeba będzie pod to pisać, jak rozumiem.
0: Tak, tak, tak. Przykład, który został podany, to był tenis, chyba ping-pong, czy tenis, jakiś rodzaj tenisa, w którym właśnie pad będzie nam wibracjami jakby dawał to odczucie jakby odbijanej piłeczki. Mamy też dźwięk stereo w słuchawkach, dźwięk przestrzenny, no i używamy naszego smartfona jako tej bazy przytrzymującej gry i zasilającej całą operację. Natomiast no, to jest wszystko, co na razie wiemy
2: no
0: o tym projekcie.
2: Jak to się ma do konsoli? Jakby... No, nie wiem, czemu tutaj było jakby taka nazwa podana, no bo...
1: Konsola jako program, smartfon jako...
0: Konsola jako... tak. Właśnie, że to jest dedykowana platforma troszkę, tak jak Steam. Mm-hmm.
2: Nie, no,
0: bazą jest
2: ale...
0: telefon, no i masz tego joysticka, tak? Że jest joystick, jest baza pod gry dedykowane, no i konsola. Też się spodziewałem troszkę większego urządzenia, ale
2: tak,
0: mamy...
2: Tak, ja też, no.
1: Jak rozumiem, to no. Będzie pewnie na Androidzie działało, tak? Bo tu kwestia podłączenia tego pada.
0: Właśnie nie widziałem tego wyszczególnionego, ale jeżeli pad byłby na Bluetooth, na przykład jako bezprzewodowy, bo takie pady też są, to pewnie by działało też na iOSie.
1: A nie generuje to opóźnień? To ciekawe.
0: Wiesz co, trzeba by... Znaczy no,
1: zdaje trzeba się, by z graczami jakoś pogadać tych, wtedy, ale skoro są...
0: Do mainstreamowych konsol też są bezprzewodowe pady. Na przykład tam na Playa czy Xboxa.
1: Aha. No to widzisz. To...
0: Widziałem nawet ostatnio, do PlayStation jest bezprzewodowy pad.
2: Tak.
3: To jest też, jak podejrzewam, że jakiś ich protokół i... Te urządzenia zarówno po stronie pada, jak i po stronie konsoli są jakkolwiek przystosowane do tego, żeby tych opóźnień właśnie nie było. Czy stack na Bluetooth po stronie smartfona jest do tego przystosowany? No, to jest inna kwestia, myślę.
0: Mhm. No to zobaczymy, gdy projekt... Na razie jest tylko jedna demonstracja na YouTubie, która no, wiele nam nie mówi jak o osobom niewidomym. W ogóle się ostatnio zorientowałem, tak zupełnie zbaczając troszeczkę, że dużo filmów demonstrujących rzeczy dla niewidomych nie posiada audiodeskrypcji.
2: Ale
0: to jest mega smutne, bo nawet nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zorientować ani jak urządzenie wygląda, ani co się dzieje na ekranie i tak dalej. To jest smutne.
4: Coś w tym jest. Natomiast Piotrek znalazł, ja kiedyś też się na to natknąłem, znaczy kiedyś, no niedawno, na taki raport przedstawiony przez, znaczy opracowany przez Główny Urząd Statystyczny dotyczący pracy osób niepełnosprawnych. Tutaj Robert powiedział osób niewidomych, ale to chodzi o wszystkie osoby niepełnosprawne, z którego wynika, że no po pierwsze...
5: No tak napisano to w notatkach, więc tak to zrobiłem.
4: Większość osób... A nie, osoby niepełnosprawne.
1: Nie, niepełnosprawne, tak.
4: Dobra, nieważne. W każdym razie jest napisane, że znaczna większość osób niepełnosprawnych pracuje w firmach prywatnych, nie w przedsiębiorstwach państwowych. To na poziomie prawie 80%. No i są liczby podane i w jaki, no, jakby jaki typ działalności wykonują. Oczywiście dość jest to tak powiedziane ogólnie, tak, że tam administracja to jest tam 100 ileś tam tysięcy osób, jakieś tam przetwórstwo przemysłowe to 184 tysiące zdaje się osób i tak dalej, i tak dalej.
1: Natomiast w ogóle taki kompleksowy procent tych niepełnosprawnych z ogółu pracowników to jest 3,6%.
4: Tak, czyli niecałe 4% osób tak. W ogóle pracujących to są osoby niepełnosprawne. I dużo i mało, no bo no z jednej strony, no co to jest niby 4%, z drugiej strony, no jednak to już jest na tyle dużo, że to są już setki tysięcy osób.
1: Tomku, a z trzeciej strony, co to tak naprawdę w tym wymiarze znaczy niepełnosprawność? Niepełnosprawnych może być naprawdę różne typy i wiele osób można podciągnąć pod niepełnosprawność i stąd mam wrażenie bierze się ten wskaźnik, bo gdyby się okazało, że trzeba to przymierzyć do nas na przykład, jako do niewidomych, nawet i z jakimś tam słabowidzącym, to podejrzewam, że wyglądałoby to zupełnie inaczej.
4: Tak, to się zgadza. Natomiast...
2: Natomiast nie mają jakąś tam rentę chorobową i coś tam i mają, nie wiem, drugą grupę czy coś i nie wiem, pracują w ochronach czy coś, tak? Także to nie jest miarodajne moim zdaniem, znaczy, w ogóle.
4: Z jednej strony nie jest, tylko z drugiej strony mnie i tak, bo tak w sumie próbowałem te liczby jakoś troszkę zsumować, to nie zawsze się dało, ale wychodzi na to, że około 500 tysięcy, powiedzmy, osób niepełnosprawnych pracuje, co i tak, biorąc pod uwagę, że osób niepełnosprawnych w Polsce jest około, podobno, wszystkich niepełnosprawnych jest 5 milionów, przy czym, oczywiście no, około połowa tych osób to są osoby już w wieku, no powiedzmy, emerytalnym, czy około emerytalnym, to i tak zostaje no, troszkę ponad 2 miliony osób, które jakkolwiek są w tym tak zwanym wieku produkcyjnym. I biorąc to wszystko pod uwagę, to i tak jest to 20% osób, które pracują już, biorąc pod uwagę wszystkie niepełnosprawności.
1: Aha. No to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście mało. To jest rzecz jedna. Druga rzecz to jest... ta kwestia, że więcej osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zdecydowanie więcej, pracuje w firmach prywatnych, a nie pracuje w budżetówce, tak to ogólnie ujmijmy.
4: Ciekawe... No to właśnie o tym tak mówię na początku.
1: Tak, ale tak, ale właśnie to ja o tym, z czego to wynika, to mnie zastanawia. Czy dlatego, że po prostu wszelkiego
4: tego,
1: rodzaju...
4: co wiem, to... jakby nie ma absolutnie ze strony instytucji ciśnienia na tego typu pracowników, zwłaszcza, że nie ma, z tego co wiem przynajmniej, w zasadzie jakichś sensownych jakichś konsekwencji braku zatrudnienia. Choć z tego co wiem, to i tak ma swoje, niektórzy mówią, że jakby kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych to też nie jest do końca rozwiązanie, ale to jest w ogóle temat na jakąś osobną dyskusję.
1: No tak, ale te pieniądze, żeby, tak, żeby te pieniądze tak, na PFRON się tak czy inaczej mamy. Płaci. Tak, telefon mamy, za chwilę ten telefon odbierzemy. Natomiast ja jeszcze tak chciałem skończyć myśl, bo wydaje mi się, że też oczywiście, tak jak mówisz, nie ma tu takiej chęci, to jest z jednej strony. Z drugiej strony też mam wrażenie, że jest taka po prostu stagnacja w tych instytucjach budżetowych, że na zasadzie robić swoje, nie wychylać się, bo po co sobie jeszcze nakładać dodatkowych problemów, gdy jakby kwestie finansowe i takie, że można zaoszczędzić, nie są problemem, a przedsiębiorca prywatny to już jednak w jakimś tam stopniu zaczyna zauważać, że ten pracownik z niepełnosprawnością może kosztować go mniej. I tu jest kwestia, mam wrażenie,
4: i
1: też
4: w takim razie
1: różnicy.
4: Jeszcze jedna taka statystyka, która no nie jest napisana w tym artykule, natomiast mnie ten temat pracy osób niepełnosprawnych interesował, interesuje i podejrzewam, interesować będzie. I kiedyś wyczytałem, że w roku, zdaje się, 2012 tych osób niepełnosprawnych, które pracowały, było 250 tysięcy. Więc było, nie było, minęło tam 8 czy 10 lat, i podwoiła się ilość osób niepełnosprawnych, tak, które pracują, więc zawsze
1: no, coś.
4: Mamy jakiś postęp.
1: Oczywiście i oby tak dalej, oby to rósł ten wskaźnik, a tymczasem odbierzmy telefon. Kogo witamy tym razem?
6: No witacie Wojtka Figla, ale w
1: cześć,
6: bardzo
1: Wojtku.
6: Okrojonym zakresie, ponieważ jestem chory, ale
1: to zdrowia życzymy.
6: Pracując w domu. Także za długo nie będę się wypowiadał, bo zepsuło się moje narzędzie pracy, czyli głos. Natomiast chciałem was tylko prosić o to, żeby zamieścić może w komentarzach link do tego raportu GUS-u, no bo to są ważne rzeczy, z którymi warto się zapoznać dogłębnie.
4: Tak, w komentarzach jak zwykle publikujemy linki do tych tematów, o których mówiliśmy, także tu nie ma problemu.
6: To ja to chętnie poczytam ze względu no, osobistych, ale też i akademickich. Przypuszczam, że powód, dla którego mamy tyle osób w prywatnym sektorze zatrudnionych, to jest to, że tam się wszyscy właściwie liczą do tego prywatnego sektoru i NGOsy, i zakłady pewnie pracy chronionej, Także pewnie to jest taki powód. Ja z moich doświadczeń z pracownika budżetówki mogę powiedzieć, że oczywiście jestem w wyjątkowej sytuacji, ale bardzo to jest no, fajna taka praca. Natomiast potwierdzam, że prawdopodobnie jest tak, że bardzo duża jest taka inercja tej całej maszyny. Tak też bym przypuszczał, że jest. I jeśli mogę się jeszcze odnieść do czegoś przy okazji, ponieważ nigdy nie mogę do was zadzwonić, wtedy mam po prostu zajęcia pracowe. Gdzieś siłą rzeczy w pracy mnie nie ma, to chciałem się odnieść do czegoś, co już dawno, dawno temu było, ale ja po cichu sobie tutaj słucham wszystkich tych waszych audycji, także ze wszystkim na bieżąco, a mianowicie chodzi o kwestię sygnalizacji akustycznych w postaci znaczników Total Point. O tym było już dawno, dawno temu i ktoś się bardzo pochlebnie wyrażał o systemie w Hiszpanii. Ja muszę się wyrazić zdecydowanie negatywnie o tym systemie, mimo tego, że znam bardzo dobrze język hiszpański i często tam bywam. Bardzo trudno było mi się do tego systemu dostać. To jest pierwsze. Ta organizacja sprzedaje piloty, także tak to wygląda. Potem się okazało, że jest jakaś aplikacja, ale chodząc 2,5 godziny po Barcelonie, nie udało nam się znaleźć ani jednej sygnalizacji akustycznej, która by działała na tę aplikację. No i niezwykle frustrujące uczucie, kiedy ty idziesz z białą laską i wszystkie sygnalizacje milczą, a obok ciebie idzie niewidomy z pilotem, który tam mieszka i okazuje się, że niektóre sygnalizacje działają. Także moim zdaniem ja jestem za wprowadzeniem Total Point. Ja bardzo lubię ten system, ale uważam, że tu jego zastosowanie jest kompletnie nietrafione, więc byłbym za zastosowaniem Total Pointów, gdyby wyłączyć w ogóle wszystkie.
4: Ale w Barcelonie nie ma Total Pointów.
6: Nie ma Total Pointów. Jest inny system. Znaczy, Pass Blue,
4: Total Point to jest system polski nasz i on jest tylko w Polsce, więc
6: ja wiem, tam to jest Total Point.
4: Może tak. Jest jakiś inny system podobny, ale.
0: My mówiliśmy o NaviLens, to są te kody. Tak. Czy ty może mówisz o tym?
6: Nie, jest coś takiego jak Pass Blue. To jest podobnie działa. No, jakby jest taka paralelność. Że no, musisz ściągnąć aplikację i tą aplikacją uruchamiasz. I moim zdaniem wszystkie rozwiązania z aplikacją są beznadziejne, ponieważ musi to być od razu uruchamialne, ze względu chociażby na takie osoby jak my, które podróżują i są w różnych miejscach. Ja nie będę szukał aplikacji i ściągał, to powinno być od razu dostępne. Ale tak jak podkreślam, bardzo lubię, mam w pracy Total Point i z niego korzystam, żeby w różnych miejscach się znaleźć. Natomiast uważam, że tu jest to bezsensowne. No chyba, że wprowadzimy, zgaszamy wszystkie światła i rozdajemy wszystkim aplikacje do Total Point, żeby wszyscy pracowali w ten sam sposób, widzący, niewidzący.
4: Tylko jakie rozwiązanie proponujesz, żeby to działało?
6: No, rozwiązanie takie, jakie się stosuje, czyli powinny być te puszki, takie żółte, automatyczna aktywacja tego przejścia na podstawie pętli indukcyjnej, to już jest w Warszawie na wielu miejscach. No i absolutnie walka z tym wyłączaniem na noc. W Hiszpanii też mi powiedziano, no nie możemy tego mieć, nawet koło siedziby ONCE, nie możemy tego mieć na stałe włączonego, ponieważ to przeszkadza mieszkańcom. No jeżeli ja mieszkam przy, pewnie ty Tomku to kojarzysz to doskonale, to skrzyżowanie, to ławska aleja lotników, no to nie jest skrzyżowanie, na którym jest cicho, kiedykolwiek, w nocy czy nie. I tak to mieszkańcom przeszkadza i tak o godzinie 20 po prostu jesteśmy odcinani, chociaż teraz przynajmniej jest to dobre, że można się dotknąć tego czegoś i to przynajmniej wibruje. Ja uważam, że i tak wszystko jest brudne, to czego dotykamy, więc nie mam problemu z tym, żeby dotknąć i w ten sposób się orientuję, czy jest zielone światło, ale dalej będę zdania, że to powinno działać 24 godziny na dobę. Jak chcecie.
4: Znaczy, to się zgadza, oczywiście, że tak.
6: To władze miejskie tak robi.
4: Zwłaszcza na dużych skrzyżowaniach, które tak czy tak są jakoś tam ruchliwe.
6: Tak, ale to dalej jest przedmiot niepokoju mieszkańców, nie tylko na małych, ale i na takich dużych jak tutaj to koło mnie. I to jest po prostu okropne. Oni o tym wiedzą i nic z tym nie robią, więc moim zdaniem to musi działać. Jeśli chcą władze miasta tak robić, to powinny kupować takie. Na pewno są takie możliwości, żeby po prostu ta puszka wykrywała, jaki jest mniej więcej poziom hałasu w otoczeniu.
4: Ale nowe przepisy nowe przepisy, które są chyba 2015 czy 2016 roku, właśnie definiują, że wszystkie nowe sygnalizacje dźwiękowe powinny dostosowywać głośność do głośności otoczenia.
6: No i nie wyłączać się, tak? Ja pamiętam, jak mieszkałem w Hiszpanii 12 lat temu w mieście Vigo, wszystkie sygnalizacje przynajmniej działały w dzień. O 10, tak, poszli niewidomi, zresztą delegacja do ratusza, powiedzieli, że niewidomi w nocy nie chodzą, bo jest za ciemno dla niewidomych i wyłączamy dlatego. Teraz muszę wam powiedzieć, że w ubiegłym roku, nie, w tym roku byłem, żadna sygnalizacja nie pracuje, bo przeszli właśnie na ten system z beaconami Pass Blue, że sobie musisz nosić aplikację w kieszeni, tudzież kupić łaskawie sprzedanego pilota od Once. I to naprawdę zmniejsza dostępność. Więc o ile i Janka Szustera bardzo cenię i ten system bardzo lubię, uważam, że do takich uniwersalnych zastosowań jak sygnalizacja świetlna, on się po prostu nie nadaje.
4: No chyba, że na to, co pojęcie, będzie jeszcze przycisk po prostu i jakby będą dwie drogi.
1: Albo no tak.
4: Aplikacja,
3: albo... Z drugiej strony, nie, ale z tego, widzisz, co wiem, to jest point jest aplikacją przystosowaną do tego, żeby był nawet używany z językiem angielskim i z wieloma językami, jakby z jednym znacznikiem, więc jest chyba...
0: No chyba nie w tym jest problem, tu chodzi bardziej o intuicję odpalania samego rozwiązania. Ja rozumiem właśnie tu Wojtka. Im bardziej idziesz low-tech, tym większą masz tą dostępność, bo nie zależysz od urządzeń trzecich.
3: Tak, ja to z jednej strony rozumiem, z drugiej strony...
6: telefon to nie przejdzie.
3: Z drugiej strony niewidomi nie są jakby pępkiem świata i trzeba to też tak zrobić, żeby nie ingerować w innych.
0: No to wibrowanie jest spoko.
4: Tylko wibrowaniu to trzeba wiedzieć.
6: Mamy podpisaną konwencję ONZ i to nie chodzi o bycie pępkiem świata. To są pewne prawa, które mieszczą się w katalogu praw człowieka i trzeba je realizować. Więc no naprawdę, no nie mówmy o byciu pępkiem świata, bo w nim naprawdę nie jesteśmy. Także wydaje mi się, że technologia jest, tylko musi być wola taka, żeby to zrealizować.
4: Ale dziękujemy za
6: woli politycznej. Tak, ja już się wyłączam.
4: Za telefon.
6: Tylko proszę o zamieszczenie tego linku do.
4: Bo to jest rzeczywiście w ogóle ciekawy temat i tak naprawdę o tym w ogóle można.
0: Jeszcze na szybkości, Wojtku, nawilensów nie testowałeś, bo to jest toro hiszpańskie, o którym chyba ja mówiłem a propos raportu EBU. Czyli kody jakieś takie, może nie QR, ale jakieś takie widoczne z dużej odległości, które skanujesz telefonem i pomagają się zorientować w Barcelonie w metrze ponoć to jest. Nie wiem, miałeś z tym styczność?
6: Miałem styczność z barcelońskim metrem, jest ono w pełni i cudownie niedostępne. Gdybyśmy nie zatrzymali osoby widzącej i nie znali języka hiszpańskiego, nigdy byśmy biletu do barcelońskiego metra nie kupili. Znowuż, jeżeli są takie kody, to skąd, jak mawiał klasyk, skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć, tak?
0: Mhm. Ciekawe, bo to jest znowu, też, a propos kupowania biletów też... Jasne. A propos biletów, to też słyszałem relację osoby, która tam studiowała w Barcelonie, że ponoć te automaty same w sobie mówią, więc nie wiem, czy w tym też był problem, czy z ciekawości, czy automaty akurat działały.
6: Tylko widzisz, trzeba znowu wiedzieć, że one mówią i jak je włączyć. Jeżeli w Madrycie oni mi mówią, masz tapnąć na prawy górny czy prawy dolny róg, no skąd ja mam to wiedzieć, jak... A zwłaszcza jak jest osoba, która na przykład nie zna języka hiszpańskiego, a wiadomo jak jest w Hiszpanii, jak nie znasz hiszpańskiego, z nikim się nie dogadasz. To skąd ta osoba ma wiedzieć, nawet jeżeli to jest po angielsku przygotowany ten system. Więc jest problem informacyjny, ale abstrahując od metra, sygnalizacje świetne są kwestią bezpieczeństwa i powinny być absolutnie zawsze dla nas dostępne. I koniec, bez żadnych pilotów.
0: Do tej historii też piję trochę osobiście, bo mieszkając w Luksemburgu właśnie miałem taką sytuację, że na wsi, na której mieszkałem i wracałem często w godzinach nocnych do domu, też wyłączano z uwagi na mieszkańców światła. A to już nie jest duże miasto, gdzie jest jeszcze jakiś cień szansy, że kogoś spotkam o trzeciej w nocy i zapytam, czy dobrze trafiam na przejście. Tu już jestem zdany kompletnie sam na siebie i na jakieś własne wyczucie, a te światła też w ciągu dnia piszczały, żeby dać mi znać, gdzie są, nie tylko dlatego, że są zielone. Więc no, ten problem też miałem przez dłuższy czas jakby osobiście w środowisku, w którym się sam poruszałem.
3: Interweniowałeś?
0: Że... Wiesz co, szczerze mówiąc, za krótko tam mieszkałem i nie wiedziałem też do końca, znaczy, gdzie to bym jeszcze może wiedział, ale na tyle krótko tam mieszkałem i powiedzmy to była taka trasa tylko dom, praca, dom, względnie jakieś tam wyjście, że się tym jakoś nie zająłem. Tam było dużo więcej problemów komunikacyjnych, nie tylko z uwagi na dostępność, ale to jest osobna historia. Dość rzadkie pociągi, dość awaryjne i tak dalej. Mhm.
6: Jeśli mogę jeszcze do ostatnią rzecz powiedzieć, jest jeszcze jeden problem z tego typu systemami. Otóż to te sygnalizacje akustyczne działają w Barcelonie od kilkunastu lat. W Barcelonie jest tych sygnalizacji podobno 2200, sygnalizacji w ogóle jest 33 tysiące. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, teraz będą się wszystko zmieniało na smart. Smart sygnalizacje takie śmakie. Przypuszczam, że ten system on też nie będzie z tym współpracował, więc my musimy być w mainstreamie co do tego, bo inaczej nie będzie tej dostępności uniwersalnej. To dziękuję wam bardzo. Mm-hmm. Już nie
0: nadwyrężę. Jasne, dzięki za telefon.
1: Dzięki Wojtku za telefon. Pozdrawiamy.
6: Cześć,
0: cześć. Cześć.
5: To jest temat rzeka, słuchajcie. Temat rzeka.
4: To się zgadza. To żeby troszkę zejść z tematu rzeki, ale oczywiście zostać w konwencji odbijania piłeczki między Michałem i Pawłem i znowu zostać w temacie filmowo-telewizyjnym, bardziej filmowym. Paweł, znalazłeś ciekawostkę a propos Onetu i audiodeskrypcji.
0: Tak. Znaczy on, no, i niczym pewna pani z pewnego utworu mieszczącego się w nurcie polski rap wczesnego XXI wieku, byłem lekko w szoku, bo VOD.pl, czyli platforma Onetu, oferuje różne filmy i my rodzinnie czasem z tej platformy korzystamy, bo tam jest dużo takich treści, które chcemy oglądnąć i oni pozwalają też te filmy wypożyczać. Swoją drogą, wszelkiego rodzaju streamingi mogłyby też pójść w jakieś jednorazowe wypożyczenia filmów, bo czasem się chce obejrzeć coś jednego z ich oferty na 100 lat. Ale VOD na to pozwala i miał też on w ofercie pewien francuski film. Film, który, no może nie jest to Marvel, jeśli chodzi o popularność, ale w kinach myślę, że był. Na pewno pierwsza część była, a to jest druga część, sequel. I film, który no gdzieś tam jest powiedzmy znany, jak się ludzi popytać. Nawet takich, którzy jakoś filmów specjalnie nie śledzą. Francuska komedia, tytuł tego sequelu to I znów zgrzeszyliśmy, dobry Boże. Pierwsza część to Za jakie grzechy, dobry Boże. Jest taki jeden francuski reżyser, cały czas mi ucieka nazwisko, który strzela takie genialne moim zdaniem komedie, jedną za drugą, bo i było tam Przychodzi baba do lekarza, i Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Natomiast tutaj rzecz dzieje się oczywiście gdzieś tam w okolicach Paryża, gdzie ojciec wydaje za mąż swoje cztery córki, oczywiście wszystkie, no wbrew własnej woli poniekąd i przekonaniom, za imigrantów albo za potomków imigrantów już urodzonych we Francji, odpowiednio za członka społeczności żydowskiej, za muzułmanina, Chińczyka i czarnoskórego obywatela. No i całe perypetie związane z tą komunikacją międzykulturową, z tą akceptacją odmienności, z tym jak oni się odnajdują we Francji i tak dalej. No więc film jak najbardziej zagraniczny, produkcja taka dość głośna. I jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że film ów dostępny był w tejże platformie w wersji z audiodeskrypcją po polsku. I bardzo się ucieszyłem, bo co by nie mówić, oczywiście są zagraniczne produkcje deskrybowane na polski, ale jest ich stosunkowo mało i są stosunkowo, albo to jest jakaś absolutna klasyka, ale klasyka, albo są to filmy, no powiedzmy, z dość niskim ratingiem na Filmwebie, z małą ilością gwiazdek i ocen, albo, więc czytajmy, że pewnie jakieś bardziej budżetowe albo mniej znane produkcje. Albo to jest jakaś specjalna akcja, albo to był film Nietykalni, który no, traktował o niepełnosprawnych, więc pewnie tam się też udało coś po tej linii zagrać. A tutaj film kompletnie niezwiązany, dość znany i, że tak powiem, już tą deskrypcję miał. I to w takiej platformie dość, moim zdaniem, nieoczywistej, bo nie był to ani adapter, ani to nie było TVP, ani Netflix, ani nic innego, co z audiodeskrypcji słynie. No chyba, że ja też nie o wszystkim wiem, może ktoś ma inne doświadczenia z VOD Onetu i tam już coś znalazł. No i audiodeskrypcja. A widzisz. No, ale to polski film, ale dobrze, że mówisz. Na VOD Onetu, okej.
3: Okay. Tak, jeżeli ktoś szuka z deskrypcją, przynajmniej był. Kiedyś wiem, że był, to nie trzeba kupować płyty DVD, bo na płycie DVD również jest wersja z deskrypcją. Można sobie właśnie na tejże platformie ten film obejrzeć.
0: A to dobrze, że mówisz. To teraz odbiję do ciebie pytanie. Może, czy taką samą sytuację zaobserwowałeś z Klerem, jak ja z tym moim filmem, że wersję z deskrypcją kupujesz osobno od wersji bez?
3: Tak, oczywiście.
0: Znaczy, film wypożyczony z VOD kosztuje dychę? Jak chcesz kupić audiodeskrypcję, to płacisz jedną dychę? A jak chcesz bez, to musisz drugi raz zapłacić dychę, żeby
3: tak, bo
0: bez.
3: To nie,
0: nie ma przełącznika.
3: Tak, to jest ścieżka, tylko to jest po prostu inny film, jakby.
0: Tak.
3: To jest
0: tak.
3: Film, który jako ścieżkę dźwiękową ma ścieżkę z audiodeskrypcją. To nie jest film, gdzie sobie wybieramy ścieżkę, tylko po prostu kupujemy film, czy tam wypożyczamy film w danej wersji.
0: Dokładnie. To jest problem całego VOD, bo na przykład jest opcja lektor a napisy i to też są dwa osobne filmy, które trzeba też osobno kupić, więc no tutaj mają technicznie do dopracowania, ale audiodeskrypcja jak najbardziej jest powiedziałbym dobrej jakości, zresztą robiła to Fundacja Kultury Bez Barier, więc tutaj wielki szacun i wielkie ukłony, wiadomo, że to będzie fajnie zrobione, no i co mogę powiedzieć? No super, mam nadzieję, że więcej produkcji, którymi będę w przyszłości zainteresowany, się pojawi w takiej wersji.
1: Tymczasem mamy telefon, tak. Więc może odbierzmy. O. Kto jest z nami tym razem? Halo?
6: Tak, to jeszcze raz ja, ale już nie przejmujcie się, bo zajmie mi to, co mam do powiedzenia, tylko minutę.
1: Słuchamy.
6: Bo mogło wyjść na to, że ja jestem taki tutaj krytyczny, a ja chciałem wam bardzo podziękować za te audycje, bo one są fantastycznym źródłem informacji. I to na przykład o tym filmie. Moja studentka o tym jakiś czas temu pisała pracę. Ja bym sobie chętnie to obejrzał, ale nie mogłem tego nawet obejrzeć, bo nie było audiodeskrypcji. Także bardzo, bardzo wam pięknie dziękuję za to, że poświęcacie masę swojego czasu na pewno na to. I to jest na pewno dużo roboty i nie jest to wcale takie łatwe, ale jest to robota pożyteczna. Ja tę robotę bardzo doceniam i chętnie słucham co tydzień tych waszych audycji. To wszystko, co mam.
1: Ale my tego, Wojtku, nawet twojego telefonu nie odebraliśmy w żaden sposób jako jakiś głos krytyczny wobec tego, co my tu,
6: ja
1: co my tu opowiadamy. To, no, po prostu odniesienie się do jakiegoś konkretnego tematu i bardzo ja dobrze, że
4: dokładnie,
1: są różne głosy, po to oddajemy wam też antenę. Oczywiście.
6: Powinienem był od tego zacząć, bo no, pierwsze rzeczy pierwszymi, jak to się mówi.
1: Okej, okay. Ale w każdym razie na pewno tak tego nie odebraliśmy, więc spokojnie.
4: Ale przygotuj się jeszcze dzisiaj na dużo słuchania, bo tematów jeszcze dzisiaj troszeczkę mamy. Naprawdę troszeczkę mamy.
6: Także, ale jak nie, to posłucham kiedy indziej, na pewno. Także bardzo, bardzo pięknie wam dziękuję. To jest bardzo pożyteczna robota, myślę, że dla całego środowiska naszego.
1: Dzięki także również za telefon.
0: Dzięki.
6: Życzę wam wielu lat takiej roboty. Dzięki.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy.
0: Postaramy się. Dzięki, trzymaj się.
4: To przechodzimy w takim razie do technikaliów.
1: Rychło
4: w czas. Już z tymi takimi, tak, po prawie dwóch godzinach.
0: Ale to jest częściej niż raz na tydzień, ale to byłoby ciężkie.
4: Tak, ale to nie zawsze jest tyle tematów. Dzisiaj naprawdę tych tematów jest sporo.
0: I chyba jest telefon.
1: Zanim przejdziemy, to odbierzemy. Tak, to odbierzemy telefon, bo do nas dzwoni. Kogo tym razem witamy? Halo?
7: Witam, Bartek po tej stronie się kłania.
1: Witaj, Bartku.
7: Ja tylko chciałem wrócić do tego waszego raportu na temat zatrudnienia osób niewidomych, a w zasadzie mam w tej sprawie jedno pytanie.
1: Osób niepełnosprawnych. No,
7: tak, osób niepełnosprawnych. Ogół tego raportu całego, który tam został przygotowany. A moje pytanie tyczy się a propos zmian, które mają wejść od 1 stycznia przyszłego roku. A mianowicie tutaj z tego, co było to już mówione w mediach, tutaj wzrost najniższej krajowej się pojawi, który będzie wynosił 2600 bodajże, tak? Na początek przyszłego roku. A pod koniec ma już wynieść 3000 najniższe krajowa. I teraz się, czego się tyczy moje pytanie? A mianowicie tego, jak będzie wyglądało dofinansowanie z PFRON-u, bo wiemy, że wiele osób, że tak powiem, jest wspierane właśnie oczywiście mówię o osobach zatrudnionych. Dostaje pracodawca na taką osobę fundusze, na miesiąc ta pensja jest opłacona i z tego co wiem, to wynosiło chyba 2400. No, oczywiście, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo tutaj te informacje były sprzed dwóch bodajże lat, gdzie najniższa krajowa chyba wynosiła 200, jak dobrze pamiętam. I jeżeli to się nie zmieniło, powiedzcie, jak to będzie, jak ta najniższa krajowa wzrośnie? Czy to dofinansowanie również wzrośnie, czy
1: no Bartku,
7: to pozostanie bez zmian?
1: Na chwilę obecną to nic nie wiem. Nie wiem, czy wy coś więcej wiecie, czy PFRON w jakikolwiek sposób się już oficjalnie do tego tematu odniósł, ale ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. Więc na chwilę obecną to po prostu pozostaje poczekać na rozwój sytuacji. Chyba, że ktoś z was jakąś informację ma?
2: Nie, niestety.
0: Informacji chyba chwilowo brak. Jest taki trochę społeczny niepokój związany z tą
5: mieli
0: sprawą.
5: Coś robić, ale chyba znowu się rozwodni.
1: Zobaczymy. Po prostu no, pozostaje poczekać i zobaczymy, co będzie się działo.
5: Bo się znowu zmienił prezes PFRON-u chyba.
4: Tam są jakieś tam zmiany. No zobaczymy, co będzie rzeczywiście.
7: To prawda, co prezes no, to inne pomysły, ale no, tutaj właśnie jak to będzie wyglądać, bo jeżeli to dofinansowanie nie wzrośnie, to też, no powiedzmy sobie wprost, moim takim subiektywnym zdaniem też wypadnie, że tak powiem, no, zainteresowanie pracodawców.
1: Z drugiej strony, nawet jeżeli to dofinansowanie by zasadniczo nie wzrosło, to i tak dla pierwszej grupy to ten pracownik nadal nie będzie jakoś bardzo wiele kosztował. To i tak będzie dofinansowanie dość spore.
5: Czy problem z tą pracą dla niepełnosprawnych to jest taki, że...
7: Do spory można powiedzieć, że mieli no. Mały, ale zawsze.
1: No to jest wszystko, wiecie...
2: Tak, ale
1: to jest wszystko
2: zauważmy,
1: kwestią...
2: że to wszystko były jakieś związki aktywności zawodowej najczęściej. Jakieś związki... jakieś ZPH, jaki to jest skrót?
1: Zakład pracy chronionej.
2: Zakłady pracy chronionej, tak? I oni najczęściej z tego korzystali, więc tak naprawdę no albo te wszystkie takie agencje. Jezu, ile jest takich agencji, które zajmują się właśnie wyszukiwaniem takich osób i zatrudnianiem ich w jakichś firmach, krzakach i tak dalej. I oni najczęściej właśnie brali z tego cały ten zysk. Także to
5: ewentualnie znaczy, takie ja nie wiem, żebrocze tak. Fundacje, bo też takie się pojawiły.
2: Tak. Ja nie wiem, czy to nam, jako nam coś zmieni. No bo jeżeli będzie miała najniższa krajowa, będzie wyższa, no to i nam też jakby podwyższą jako niepełnosprawnym.
1: A pracodawca tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście ten pracownik, bo to wiecie, wszystko rozbija się o to, czy ten pracownik dla pracodawcy stanowi jakikolwiek zysk. Bo jeżeli nawet i miałoby okazać się tak, że tego dofinansowania nie będzie większego, no to mimo wszystko, jeżeli ten pracodawca będzie miał zysk z pracownika i tak dostanie dofinansowanie ze środków PFRON-u, no to on i tak na swoje wyjdzie, niż jakby miał zatrudniać pełnosprawnego pracownika na miejsce tej
2: no
1: osoby
2: tak, no bo ten będzie lepszy, tak? Już nie będzie musiał go douczać i tak dalej.
1: Nie, on będzie tańszy. Nadal będzie tańszy, bo przecież dofinansowanie będzie nadal. Więc
7: będzie.
1: No, tylko kwestia po prostu, wiecie, kwestia jest tego, jeżeli ktoś ma wyliczony podkorek i ten pracownik nie generuje mu w ogóle jakiegokolwiek zysku, no to tu się zacznie problem. W tych przypadkach, a takie przypadki też niestety są.
4: To się zgadza.
1: Bo ktoś nie ma kompletnie pomysłu, na to, jak tego pracownika z niepełnosprawnością wykorzystać w pracy, a liczy tylko na to, żeby mu się zwróciło i jeszcze, żeby na tym zarobić, tak? No to wtedy w takiej sytuacji niestety, ale problem się pojawi, jeżeli dofinansowania nie będzie. Ale na razie to jest, takie gdybanie tylko, bo nie wiemy, co na to wszystko PFRON i tu po prostu ciężko cokolwiek powiedzieć więcej.
7: No tutaj ja tylko powiem, że najczęściej kropkę, ale
5: pracodawcy szukają niepełnosprawnych. No nie, to jest kolejny temat rzeka, wiesz? To jest kolejny temat rzeka. Jak coś będzie na ten temat, Jak coś będzie i się coś pojawi, nie umieszkamy.
1: To będziemy informować, tak, oczywiście.
5: Będziemy informować. Natomiast ja tylko skonkluduję, że pracodawcy najczęściej szukają takich osób niepełnosprawnych. Ja to tak nazywam, z pierwszą grupą, ze złamanym paznokciem. O, tak to nazywam. I tak, tacy są najlepsi. Tak, tak to.
4: A czy to jakby niewiele wnosi do sprawy, natomiast no... Jakby, no, ty dobrze mówisz, Roberto, że to jest temat rzeka i generalnie o tym można naprawdę...
5: Jeszcze na samym
2: nie chcemy też zniechęcać, tak? Dziękujemy, że do nas dzwonicie i że informujecie.
5: I mówicie o tym, tak.
2: O, ale... bo dlatego, że drugi telefon, gdzie mówimy komuś, że to jest temat rzeka. Ale to nie, na, nie, nie, jakby nie dlatego, żeby tak was jest. Zniechęcać tutaj
7: no, no,
2: do...
7: mówić, bo to nas tyczy.
1: Oczywiście, że
2: nie,
1: tak.
2: Nie no, oczywiście, że
0: póki
2: tak.
0: Mamy konkretne informacje, takie, które możemy podlinkować w komentarzu, że tak powiem, to chętnie o tym powiemy, bo
1: tak,
0: mamy
1: bo na
0: fakty,
1: razie
0: na
1: to jest tylko wróżenie
0: oprzeć,
1: z fusów i krótko mówiąc, nie wiemy.
7: Mieć, jak to mówią, czarno na białym, tak? Oczywiście nie w naszym języku, ale według przysłowia. Także no, jeżeli mamy jakieś nowe informacje, to zawsze chętnie tutaj... Nawet na swojej ciekawości chciałbym, żeby to zostało poruszone, a nuż na pewno znajdą się jeszcze inne osoby, które zainteresują się tym tematem.
1: Z pewnością tak.
5: Dobrze, trzymamy rękę na pulsie, staramy się.
1: Dziękujemy ci w każdym razie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To tak jeszcze tylko przypomnę, gdyby ktoś miał również ochotę do nas jeszcze zadzwonić.
4: No to rzeczywiście zaczynamy technikalia po 2 godzinach niemal z zegarkiem w ręku.
1: Ale to może dlatego, że. Ale to może dlatego, że po prostu to ostatni tegoroczny tyfloprzegląd, więc.
0: No tak, właśnie, dużo czasu będzie na słuchanie przez święta.
1: Dokładnie.
5: Dokładnie. Bo spotkamy się dopiero 7 stycznia, słuchajcie. Według moich
4: to może troszeczkę zmieńmy tutaj. Po pierwsze, zejdźmy z tych takich tematów rzek. Po drugie, zaburzmy sobie ten ping-pong i tutaj Mikołaja zapraszamy o tym, jak zrobić sobie i po co głośnik z komputera.
2: Bluetooth na dodatek.
3: Tak, jest program. Narzędzie nazywa się Centrum Obsługi Urządzeń z systemem Windows Mobile 6.1. Nazwa brzmi śmiesznie, bo Windows Mobile to nie ma na rynku od hoho, ale poza driverami specyficznymi do systemu Windows Mobile, które nam się nie przydadzą, instaluje on nam jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie sterownik do tak zwanego A2DP, czyli czegoś pozwalającego nam właśnie na to, żeby z komputera zrobić sobie głośnik Bluetooth. Jak to działa? No, wchodzimy w Google, wpisujemy sobie właśnie Centrum Obsługi z Urządzeń Systemu Windows Mobile, to nam wyskoczy od razu strona Microsoftu. Ze strony Microsoftu sobie możemy to pobrać. Pisze, że jest napisane, że kompatybilność tylko systemu Windows Vista. Ja to pobrałem, ja tego używam od roku ponad na systemie Windows 7, to działa. To do systemu Windows 10, no i tu opinie są różne, bo jedni mówią, że działa, inni mówią, że nie. Więc nie wiem, czy to nie zależy od jakiejś podwersji, kompilacji, czegoś tego typu, bo mówię, mam dwa źródła, które mówią zupełnie sprzeczne informacje, więc warto po prostu to potestować. Ale teraz tak, co program robi? Instalujemy sobie program, wchodzimy sobie w tam urządzenie drukarki, łączymy sobie urządzenie Bluetooth z komputerem, wiadomo, i mamy sobie urządzenie, naciskamy na nim menu kontekstowe, i wchodzimy sobie w coś takiego, co nazywa się usługi. Wchodzimy sobie w te usługi, wyskakuje nam okienko z danym urządzeniem, szukamy sobie pod tabem listy, tam mamy coś takiego jak Bluetooth, wrappers.a2dp serwice, zaznaczamy sobie to spacją i pod tabem mamy taki śmieszny, niezaetykietowany link. Naciskamy sobie na tym Enter i w tym momencie mamy połączone urządzenie właśnie w ten sposób. Ja sobie mogę wziąć iPhone'a, podsunę go pod mikrofon, nacisnę na nim Home
4: i cisza.
3: Ja sobie mogę po nim jeździć, naciskać i Państwo nic nie słyszą, bo właśnie dźwięk jest przekierowany na mój komputer, na domyślną kartę dźwiękową. Po co to się tak naprawdę może przydać? Ano, opcji jest kilka i do czego ja tego używam? Jestem gdzieś, jestem po prostu w jakimś miejscu, mam dostęp do laptopa, mam rozłożonego laptopa i potrzebuję pilnie zrobić coś na telefonie. I to najlepiej tak, żeby jeszcze nikt nie widział. No i co? Mogę, wiadomo, wypiąć słuchawki z laptopa, liczyć na to, że nie przyjdzie mi żadne powiadomienie i laptop się nie wydrze na, że tak powiem, parę metrów w oku, wpiąć te słuchawki do iPhone'a i próbować coś robić. No ale po co? Robię sobie coś takiego, wyciągam sobie tego iPhone'a z kieszeni, obsługuję go sobie pod stołem, tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy również mają Touch ID i mogą, odpalam sobie tego iPhone'a, używam, korzystam, robię co muszę, chociażby nawet głupia rzecz, odpalić hotspot, bo nam internetu brakuje, a potrzebujemy po prostu gdzieś szybko mieć dostęp, żeby faktycznie nie przepinać tych słuchawek, nie bawić się, nie siedzieć w tym, to po prostu podpinamy sobie to, wyciągamy sobie iPhone'a, odpalamy sobie hotspot i działa. Druga rzecz, jeżeli mamy na przykład jakieś co lepsze głośniki, bo ja mam taki w miarę porządny ten zestaw, a jesteśmy gdzieś no trochę dalej, powiedzmy na jakimś łóżku czy innym podobnym miejscu i po prostu nie mamy kabla, który by nam przez całe pomieszczenie, którego byśmy mogli do tegoż iPhone'a doprowadzić, a same nasze głośniki nie wspierają funkcji Bluetooth, no to nic właśnie nie stoi nam na przeszkodzie, żeby włączyć sobie komputer, wpiąć do niego głośniki po prostu po zwykłym jacku, połączyć się iPhone'em przez Bluetooth i sobie puścić coś. I to będzie normalnie sobie grało.
0: A to będzie duży problem, żeby na przykład podłączyć też, jak na przykład masz jakiegoś Apple Magic Keyboard albo klawiaturę jakąś Microsoftu, któraś taką, która wspiera dwa urządzenia naraz, żeby mieć ją na przykład podpiętą na kompie i na telefonie i się przełączać i masz na jednym zestawie słuchawek plus klawiatury, telefon i kompa.
3: Wiesz co, nie testowałem podpinania klawiatury Bluetooth do komputera, szczerze mówiąc, nie wiem jak to działa i nie mam też, znaczy mam jedną, nie mam takiej, która wspiera dwa urządzenia.
1: Ale ja tu zauważam, słuchajcie, jeden problem, czy iPhone będzie w stanie jednocześnie komunikować się z głośnikiem i
0: właśnie
1: z
0: o tym myślałem.
1: Klawiaturą?
3: Będzie.
1: Aha, no to okej.
3: Okay. iPhone będzie, bo ja sobie sam robię, słuchajcie, takie... Ja to nazywam drugie centrum sterowania, czyli mam sobie przy łóżku położoną klawiaturę Bluetooth, mam położony głośnik Bluetooth, iPhone jest z tymi urządzeniami sparowany i w tym momencie iPhone może leżeć gdziekolwiek, włącznie z biurkiem, uruchamiam głośnik, uruchamiam klawiaturę i nie muszę po tego iPhone'a iść, tylko mogę sobie tego iPhone'a jak najbardziej używać.
1: No to tak.
0: No widzisz, no to może jakby był jakiś fokus albo fokus, bo któreś fokusy no wszyscy potrafią przełączać też między urządzeniami.
1: Nawet i te starsze, ale tam już zdaje się trzeba firmware zaktualizować po prostu.
0: Tak, to tam można wtedy sterować wszystkim z wszystkiego, znaczy no z jednego zestawu urządzeń, przed komputerem, telefonem.
3: No byłoby to interesujące, szczerze mówiąc.
5: Natomiast ja tu tylko chciałem łyżkę dziegciu podać, dlatego że Mikołaju, zapomniałeś o jednej rzeczy, tak? Że w 80%, ja bym powiedział w 90%, prawie 8% jest już Bluetooth w laptopie wbudowany, ale w stacjonarnych komputerach jest już tego Bluetootha znacznie mniej i teraz warunkiem tego, żeby to wszystko się powiodło, jest to, aby w tych komputerach był odbiornik, znaczy był w ogóle Bluetooth jakikolwiek sprzętowy.
1: Tak, tylko w dzisiejszych czasach, tak, Robercie, to... większość komputerów to jednak są laptopy.
5: Laptopy,
0: laptopy, tak.
1: Dokładnie, za tam parę złotych.
5: Ja wiem, ale...
1: Paręnaście.
0: No to Miki zaznaczył.
5: Nie, no to jest
1: jakby,
5: to zaznaczyć.
1: To jest jakby logiczne, że do obsługi urządzenia z Bluetoothem potrzebny jest moduł Bluetooth.
5: No, a może to trzeba było jakieś coś tam dolutować albo coś przelutować?
1: Nie, spokojnie. Są,
5: coś z komputera
1: są
5: by było
1: urządzenia,
5: Bluetooth,
1: są tak? urządzenia za kilkanaście złotych, pinadę do portu USB, gdyby ktoś nie miał Bluetootha. Na przykład ja w swoim stacjonarnym nie mam Bluetootha i musiałbym sobie coś takiego zakupić i wtedy by działało.
8: Ja też.
3: A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli coś wam nie do końca zadziała, spróbujcie pobrać sobie ze strony producenta karty sterowniki oficjalne do waszego urządzenia Bluetooth. Bo mi to na początku nie chciało za bardzo działać, bo miałem sterownik zainstalowany ten z menedżera urządzeń w Windowsie. Mimo że ogólnie Bluetooth działał, to to jakoś nie do końca chciało. No i wszedłem sobie na stronę w tym momencie Asusa, zainstalowałem ten cały ogromny pakiet Intela z Interprocessed Wireless i całą tą resztą, no i w tym momencie działa.
0: No to możemy tutaj, możemy z Tomeckim troszeczkę wpuścić teasera takiego, o czym może w nowym roku tak troszkę ponadajemy, bo się tu bawimy od jakiegoś już czasu na różne sposoby, różnymi technikami streamowania treści multimedialnych z miejsca A do miejsca B. I mamy już rozpracowane różnego rodzaju Google Casty, DLNA UPNP i naprawdę słucham, Plex jest jeszcze chyba u mnie przynajmniej na radarze. Jeszcze go nie testowałem, ale też się zamierzam rozejrzeć się Plex. Do Plexa to chyba będzie potrzebna w ogóle osobna audycja.
4: W każdym razie ale chcemy zrobić audycję na temat tego streamingu. Bo takiego w domu, bo tych urządzeń jest generalnie coraz więcej. Tych technologii też, znaczy nie wiem, czy jest coraz więcej, ale no jest coraz więcej właśnie urządzeń, które mają coś wbudowane i warto sobie...
0: A nawet jak nie macie specjalnych urządzeń, to okazuje się, że możecie między komputerami, komputerem a telefonem, telefonami dwoma, telefonem a komputerem, różne rzeczy wysyłać i można też dźwięk z komputera przesyłać na telefon na przykład. Tu był kiedyś podcast tak Stream to Hear. Tak. Można potencjalnie nawet chyba puścić, to trzeba by jeszcze pogrzebać przy tym trochę, ale właśnie zrobić tak, że film bez deskrypcji leci na przykład całej rodzinie, a tobie do słuchawki tylko deskrypcja, albo film w wersji z deskrypcją. Potencjalnie tak się da. Dźwięk z mikrofonu, z telefonu, czyli taki baby monitoring można zrobić po Google Caście. Obraz z kamery na żywo, obraz z ekranu na żywo. Fajne rzeczy, więc to tak...
3: Po tym także, także też
0: zachęcamy. W nowym roku może być ciekawie.
4: Także o tym będziemy
3: też
4: mówić.
3: Po też rzeczy można. Jeżeli mamy Virtual Audio Cable, to też tam można sobie...
4: No tak, tylko, to jest powiedzmy zabawa. Tu chodzi o taki serwera, szybki sposób na zasadzie... Dokładnie. Odpalam apkę, robię start, działa.
0: Mhm. No więc tu może być ciekawie po nowym roku.
4: To a propos odpalania apki, to tutaj no Piotrek to znalazł, ale jeszcze tam kilku z nas chyba na to się natknęło. Nowa nowość, kolejna nowość od asystenta Google, zresztą to nie będzie ostatni dzisiaj news na temat asystenta Google'owego, ale rzeczywiście asystent Google nauczył się bardzo fajnej współpracy z tłumaczem Google. I teraz asystent Google potrafi pomóc teoretycznie w rozmowie między dwiema osobami, które posługują się różnymi językami. I teraz działa to w ten sposób, że odpalamy sobie asystenta Google, mówimy, że bądź moim tłumaczem na i tam język, jaki tam chcemy. I w tym momencie asystent Google zaczyna słuchać nas, powiedzmy. Gdy przestaniemy mówić, Google wykrywa sobie język, w jakim mówimy i mówi, tłumaczy to samo na ten drugi język. Potem znowu zaczyna słuchać i znowu wykrywa język, w jakim jest mówione. I teoretycznie rzecz biorąc, no może tutaj pomóc rzeczywiście podobno w jakichś rozmowach. Kiedyś próbowałem użyć tłumacza Google'owego właśnie w tej roli. I tłumacz Google przez chwilę tłumaczył, a potem nagle stwierdził, już nie będę tłumaczył. I w tym trybie takim automatycznym. Wydaje mi się, że asystent Google może troszkę dłużej to zrobić, natomiast rzeczywiście kilka razy, w zasadzie raz albo dwa, gdzieś tam ta opcja w ogóle tłumaczeń rozumów mi się przydała. I no... Powiedzmy, nie jest to oczywiście, znaczy do ideału jeszcze daleko, bardzo daleko, ale powiedzmy, udało się osobie, która nie zna w ogóle praktycznie angielskiego, porozmawiać z osobą angielskojęzyczną, Oczywiście rozmowa była jakoś wspomagana gestami, czasami trzeba było różne rzeczy tłumaczyć.
1: Ale to jest w ogóle niesamowite, co technologia pozwala. Dokładnie, bo tam angielski...
4: Ale da się i pewne...
1: Bo tam angielski to bariery... jak angielski, ale sobie teraz wyobraź, że jesteś w ogóle w jakimś zupełnie egzotycznym kraju, typu na przykład Japonia, tak? Albo, albo ta taka stereotypowa Francja, gdzie tam ludzie po angielsku
4: albo
1: to...
4: Albo Hiszpania, o której dzisiaj
1: tak,
4: mówiliśmy.
1: Tak, albo Hiszpania, ale Francja to mi się skojarzyła, dlatego że tam ponoć to tak ludzie nie bardzo po angielsku chcą mówić, nawet mimo tego, że znają. Tak. Ale jakoś tak oni są bardzo przyzwyczajeni do tej swojej mowy. No i teraz odpalamy sobie takiego tłumacza Google'a i naprawdę jakoś tam podstawowe rzeczy, no wiadomo, że nie będziemy prowadzić dyskursu filozoficznego jakiegoś, ale o podstawowe rzeczy można się zapytać, podstawowe rzeczy można jakoś zakomunikować i usłyszeć też informację zwrotną.
4: Dokładnie.
2: No, ja miałam to może... właśnie taki, taką fajną sytuację, ponieważ ja jak wyjeżdżałam teraz w tym roku za granicę, to zaopatrzyłam się w coś takiego, takie, wiecie, osobne urządzenie, takie, które właśnie...
4: Kasia, jesteś trochę daleko od mikrofonu.
2: Miało za zadanie tłumaczyć tekst tak symultanicznie. I to w ogóle, ta grupa urządzeń nazywa się Wasco. I ja mam Wasco Mini. Ono nie jest na Androidzie, ale Wasco tam, któreś tam takie Max czy coś, to one już są na Androidzie, nie wiem tylko czy mają TalkBacka. I ja na przykład rozmawiałam sobie po grecku tam, ponieważ ja byłam w Grecji i też bardzo mi to pomogło, bardzo. I rzeczywiście to działa, z tym, że to Wasco właśnie korzysta z silników Google'a i jeszcze jakichś swoich. Więc to jest jeszcze tam dodatkowo coś tam zaszczepione. Natomiast w ogóle samo to, że
4: ale to działa w internecie, czy to możesz jakkolwiek, tak, gdziekolwiek?
2: Wiesz co, tam w ogóle tak było śmiesznie, że... ja nie wiem, jak to działa. Może ja nie wiem, czy to było eSIM. Bo tam po prostu jakby wykupiłeś sobie tego Wasco, trzeba było coś skonfigurować. Ja nie mam od tego karty SIM, ale mam internet. Naprawdę, i ja nie wiem, w jaki sposób oni to zrobili. Natomiast z tego, co pamiętam, coś tam musiałam konfigurować Wi-Fi. Potem, no to ja, bo wiadomo, że za granicą internet jest droższy, więc ja nie miałam takiej obawy, że nie wiem, będzie mi coś ściągało z mojego internetu, bo to miało swój. I jakby to już jest na stałe i ja się nie muszę tym martwić.
0: Ale to ciekawe, wiecie, to
5: ale jak to było dostępne dla ludzi z wadą wzroku? To Wasco.
2: Wiesz co?
5: Czy ktoś ci musiał pomóc z tym?
2: Tak, musiał mi ktoś pomóc z ustawieniem języków, a potem miałeś strzałki. Język źródłowy i język docelowy. I wtedy na przykład strzałka, jak chciałam strzałkę w dół i przyciskałam tam ten przycisk Move, no to wtedy on sobie to tłumaczył na grecki, a potem musiałam znowu wcisnąć strzałkę w górę, bo tam miałam między dwoma językami i znowu ten przycisk mów, no i tak sobie gadałam. Naprawdę fajne i polecam.
0: To może słuchajcie, bo to nie jest jakaś długa sprawa, można by zrobić jakąś demonstrację szybką, jak to działa w praktyce. Nie wiem, czy Tomecki, ty
2: nie
0: byś chciał...
2: Nie mam tego naładowanego.
0: Ja mogę, znaczy nie, ja mówię o Google.
2: O asystencie.
0: Tak, ja mówię o asystencie.
4: To wiesz co, Piciak, to ty masz dobrze opanowany język obcy, to może spróbuj jakoś powiedzmy z angielskiego na polski, czy polski angielski. Okay. Bo...
0: Dobrze, nie, spróbujmy jak z niemieckim sobie poradzi. Długo naciśnij ekran główny, asystent Google. Bądź moim tłumaczem na język niemiecki.
8: Jasne, zaczynajmy.
0: Dzień dobry. W jaki sposób mogę dotrzeć do automatu do zakupu biletów? Tak życiowo.
9: Guten Morgen, wie komme ich zum Fahrkartenautomaten?
0: Scarlet Logo, wie geradeaus und links.
8: Prosto przed siebie i w lewo.
0: Dziękuję bardzo.
9: Vielen Dank.
0: Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen.
8: Nie życzę ci nic, do widzenia.
0: No, nie o to mi chodziło. Przestań tłumaczyć.
1: No tak, to, no i na sam koniec
9: pokażę. Nicht so gemeint, hör auf zu übersetzen.
0: Au. Przestań tłumaczyć.
8: O Okej, przestaję tłumaczyć.
1: Na sam koniec okazało się, że to rzeczywiście czasem potrafi...
0: Tak, ale zdaje się, że ja też mogłem trochę za szybko coś powiedzieć albo tam źle. Tu już nie ręczę, więc germaniści, którzy mnie słuchają, nie oceniajcie. Ale no, w dużym skrócie widzieliście, że ta rozmowa przebiegła całkiem płynnie. Zaleta tego nad tłumaczem jest taka, że w momencie, kiedy coś się wykrzaczy, a tak się dzieje, że on nagle przestaje słuchać, bo na przykład my zwlekaliśmy z wypowiedzią w momencie, kiedy on miał aktywny mikrofon, albo stwierdziliśmy, że na razie basta i pauza, to fajne jest to, że po prostu wystarczy, że podamy magiczną frazę i on dalej jest zapętlony w tym trybie i wszystko, co słyszy, interpretuje jako tekst do tłumaczenia.
3: Magiczną frazę to znaczy?
4: No ten okej.
0: No nie chcę jej mówić, ale bo mi się włączyła

0: Teraz no, u nas powoli wchodzą te głośniki Google Home. No, ten język polski tam jeszcze niby nie ma, ale trochę jest i no, teoretycznie Google jakoś tam się powoli zbiera, żeby no, teoretycznie był ten język polski na tych głośnikach. No to byłaby jakaś też taka, no, coś, co mamy u siebie w domu i przychodzi nam, powiedzmy, człowiek gdzieś tam do domu i można się tym też ewentualnie wspierać. No i oczywiście przez telefon, tak, gdzieś tam na wszelkiego rodzaju wyjazdach. Także no fajnie, że jest coś takiego i to chyba faktycznie działa i chyba nawet lepiej niż ten tłumacz kuklowy. Także jakiś taki... Natomiast tak zostając w temacie smartfonów, może tutaj komuś się obiło, że niedawno Xiaomi zrobił wielką promocję i w związku z tym wydarzyła się wielka awantura.
1: 1410 bitwa pod Grunwaldem, 2014 tak, bitwa w Lidlu o Karpia, 2019 bitwa o Xiaomi.
0: Tak, bo tam rzeczywiście ta promocja naprawdę była niezła i rzeczywiście tam podobno działy się sceny dantejskie.
2: Tak.
3: Potwierdzam, oglądałem filmik na YouTubie.
4: Ale to może Kasia, bo to Kasia to chyba opracowała.
1: Tak, tak, ale
2: spokojnie.
1: To był wstęp, Robercie.
0: Tak.
1: To Kasia tylko dalej rozwinie.
0: Bo Xiaomi postanowiło mimo wszystko jakoś zrealizować te promocje. I tutaj Kasia coś na
2: tak,
0: ten temat.
2: Xiaomi stwierdził, znaczy nie wiem, czy oni akurat tę promocję, czy po prostu stwierdzili, że dobra, to zrobią coś innego zupełnie. Dlatego, że ta promocja, o której ja mówię, jest na pewno dużo, dużo mniejsza na raczej smartfony, a tam były różne inne też rzeczy w galerii Mokotów dostępne. No i ja tutaj właśnie też podałam linka, ponieważ strona... Na stronie Xiaomi właśnie jest wypisane, tam jest naprawdę bardzo dużo tych różnych telefonów. No i tam około 300 zł można ugrać, można coś tam mniej, jakąś obniżkę. No nie mówię, nie są to takie, że tam telefon, który kosztował, nie wiem, 1000 zł, teraz kosztuje 400, no ale tam około taka zniżka 200-300 zł powinna być. No tak, i właściwie to w sumie tyle. Jakby ktoś tam chciał pod choinkę komuś albo nawet samemu, to warto się zapoznać. Ja myślę, że tutaj Midzi chyba to robi, tak? Michał, to ty wkładasz te linki w komentarze?
5: Tak, jak najbardziej.
2: Tak. No to jak tego, to...
5: Tak,
2: to,
5: no wszystkie, ale co już wszystkie, z, naszych, tak, wszystkie tam... z naszych notatek zawsze potem umieszczam w komentarzu, także tak. Spokojnie.
2: No tam jest taka fajna lista, lista po prostu wszystkich tych telefonów, tak, nie wiem, nawet z jakim, jakie mają parametry i tak dalej, także można sobie spojrzeć, ile co kosztowało.
4: Czyli załóżmy, jak teraz kosztuje Xiaomi, który kosztuje 700 zł, to on może kosztować 400, tak? Może coś tak? Czy
2: to... No może, no 400, 500, no tam są różne te promocje, tak? No to musiałabym całą wielką listę wam tutaj odczytać, co ile kosztuje. Myślę, że to nie o to chodzi, bo każdy jakoś ten swój telefon ma upatrzony, ewentualnie dla kogoś, więc sobie tylko po prostu można wejść i sprawdzić. No bo jest taka promocja i ona będzie do 24 grudnia, także można, warto.
0: Także Chiny podbijają Europę w sposób
2: tak
0: dość
2: jest.
0: Konkretny.
2: Xiaomi lepsze, więc...
0: Natomiast teraz przenieśmy się z Chin do Stanów Zjednoczonych. Microsoft tworzy aplikację jak to było? Pomocnik? Twój telefon?
1: Tak, twój telefon, ona się na komputerze
0: Twój telefon nazywa. Po prostu.
1: Znaczy, on już stworzył.
0: Tak, stworzył i dodaje co jakiś czas.
5: Z tego czasu nawet o niej był podcast. Tylko
0: tak,
5: starszy
0: i teraz dochodzi powoli nowa, bardzo fajna funkcjonalność, o której Paweł Masarczyk tutaj.
1: Ja tylko krótko, bo się okazuje, że nie ma czego testować jeszcze. Ona się jakoś tam falami ukazuje, a chodzi o to, o czym już troszkę też mówiliśmy w formie takiego też takiej zapowiedzi, migawki. Rozmowy głosowe z telefonu androidowego przekazywane na komputer. Ponoć już weszły dla wszystkich. Ja ich jeszcze u siebie nie widzę. Mam najnowsze wersje zarówno na Androidzie, jak i na Windowsie. Jakąś aktualizację Windowsa również ostatnio miałem. Telefony, telefon z komputerem trzeba połączyć po Bluetoothie, co też uczyniłem i opcji nie ma.

0: ale jeżeli te wszystkie kroki wykonacie, to możecie czekać, aż się pojawi właśnie możliwość odbierania i wykonywania połączeń z naszego telefonu za pomocą komputera z systemem Windows 10.
1: I rozmowa też będzie przekazywana
2: Przez
1: jedynie na
2: Bluetooth
1: kartę dźwięku.
2: teoretycznie, bo to podejrzewam
0: Tak.
2: jest znowu jeden z tych modułów. Ja nie wiem, czy to nie jest troszeczkę nowa wersja tego, o czym też mówił troszeczkę Mikołaj, tylko taka zorientowana bardziej na rozmowy telefoniczne. To znaczy kiedyś był A2DP, tak po prostu, a teraz no, ma być rozmowa przez telefon, właśnie przez Bluetooth i zestawienie
0: Handsfree, tak zwane.
2: połączenia, czy zestawienie, może nakazanie zestawienie połączenia zdalnie z Windowsa przez aplikację. Także no może to jest coś tego typu. No zobaczymy, co się tu będzie działo. Natomiast jeszcze troszeczkę wracając do asystenta, mówiłem, że jeszcze to nie koniec asystenta w audycji. Na grupie
1: Ja też coś mam.
2: facebookowej dotyczącej właśnie akcji, tworzenia akcji dla Google Asystenta, okazuje się, że no niestety, jakby z punktu widzenia twórców, ten asystent Google'owy wcale nie jest taki fajny, jakby się wydawało. To znaczy, problem polega na tym, że na przykład asystent podobno Amazona ma jakby dużo lepsze API, dużo lepsze szkolenia. Samsung podobno jest w stanie wypożyczyć telefon i to taki dość nowy, tam S9 czy S10 deweloperom, tylko po to, żeby oni sobie stworzyli akcję, która rzeczywiście będzie działała z tym asystentem
1: Szkoda tylko, że
2: Samsungowym.
1: Bixby nie jest w ogóle dostępny w Polsce.
2: No, jakby to pomijam. Natomiast jakby chodzi o to, że no niestety i support Google'a ponoć jak coś się dzieje jest bardzo taki sobie i w zasadzie nie bardzo odpowiada komukolwiek. Potrafią akcje znikać, potrafią i w zasadzie bez powodów, bez wyjaśnień, bez niczego. Nagle okazuje się, że jakaś akcja nie działa, bo nie działa. Nagle. Jedne akcje potrafią raz działać, raz nie działać. Też dlatego, że ponieważ. I tego jest dość dużo podobno różnych takich problemów. I przez to, no niestety, deweloperzy aplikacji dość niechętnie, przynajmniej niektórzy, no, biorą się do robienia akcji na asystenta Google. A szkoda, bo jak na razie przynajmniej to jest jedyny asystent dostępny w Polsce. No pytanie, czy to też nie wygląda w ten sposób, że oni idą na ilość, a nie na jakość, bo to też oczywiście może być prawda, no bo z drugiej strony no, ani asystent właśnie Samsunga, ani Amazona, ani Apple'a no w Polsce go nie ma. Jest chyba ten asystent Huawei'owy w tej chwili, jest ten LG, no i Google. Natomiast LG chyba, nie wiem, czy w ogóle oni tam mają jakąkolwiek platformę dla zewnętrznych firm. Xiaomi też nie wiem, czy mają cokolwiek dla zewnętrznych
1: Xiaomi?
2: firm.
1: Xiaomi ma
2: Huawei.
1: asystenta?
2: Huawei, nie Xiaomi. Że są w ogóle, no, Huawei jest na takiej, powiedzmy, troszeczkę nacenzurowanym, tak, ostatnio, różnych
1: Tak,
2: tam.
1: politycznie.
2: I zostając jeszcze w temacie różnych smart urządzeń, Kasia, ostatnio w domu macie bardzo smart urządzenie, można
1: Tak.
2: powiedzieć.
1: Urządzenie, które ma głośnik, mikrofon i jest kamerką, a tak naprawdę podstawowa jego funkcja to ma świecić, bo jest żarówką. Takie urządzenie właśnie ostatnio zakupiłam mężowi. Jakie ja widzę, znaczy ogólnie żarówka też oczywiście jest na Wi-Fi, ma swoją aplikację, która się nazywa TVS Go. Od razu mówię, przyznaję się, nie wiem, czy jest dostępna. Natomiast ja troszkę z innego. Znaczy, ta żarówka wcale nie musi być nam potrzebna do tego, żeby świeciła albo żebyśmy podglądali sobie monitoring. Ale na przykład uznajmy, że po pierwsze są święta i chcemy ją kupić komuś na prezent. Po drugie. Ja widzę pewne zastosowania. Jasne, że mamy smartfona i możemy włączyć wideo i komuś tutaj coś możemy powiedzieć, żeby nam powiedział, nie wiem, jaki jest kolor czegoś, tylko że ta kamerka, którą mamy w tej żarówce, ma dużo większą jakby pole widzenia. Ale jakość niestety głośnika i jakość mikrofonu jest straszna. No natomiast no, idzie się przestraszyć, jak nagle nam coś mówi z sufitu głosem różnych osób, którzy się zalogują. No bo jest taka opcja, że można sobie porozmawiać z żarówką. Tak ja ostatnio rozmawiałam z mężem, który był w Warszawie. Ja byłam tu w domu i tak ja sobie siedzę i tu nagle mi się odzywa z sufitu. Więc jak tak o północy, to można się przestraszyć. Bo to nie daje żadnego dźwięku, że się włącza albo że się wyłącza.
3: Ale czy z tą żarówką, w sensie druga osoba chcąca rozmawiać z tobą za pomocą tej żarówki, czy musi korzystać z aplikacji, czy to jest po prostu wyjście telefonu, możesz na to skierować?
1: Stajesz przed żarówką.
3: Ale nie. Mi chodzi o tę drugą stronę. Bo powiedzmy, ty jesteś w domu i masz tę żarówkę u siebie. Tak. A druga osoba?
1: Tak. No druga osoba korzysta z aplikacji.
3: No właśnie i o to mi chodziło. Czy musi korzystać z aplikacji do tej żarówki, czy może po prostu, czy ta żarówka może być głośnikiem i mikrofonem naszego telefonu?
1: No ale jak może być głośnikiem i mikrofonem, skoro ciebie nie ma?
3: Po Bluetoothie na przykład.
0: Ale do telefonu, który masz
3: Twój telefon domowy, który masz przy sobie, smartfon w sensie. Czy możesz go spiąć?
0: Smartfonem się wpiąć do żarówki, żeby ona była głośnikiem.
3: Głośnikiem i mikrofonem.
1: A tego
2: wtedy
1: nie
2: by się można było wdzwonić do telefonu teoretycznie i odebrać przez żarówkę.
3: Przez żarówkę, no właśnie. No taki, jaki ma sens rozmawiania przez aplikację z żarówką, tak? Tylko, że wtedy...
1: No taki ma sens, że możesz właśnie podejrzeć i jakby wtedy, wiesz...
2: Chodzi o monitoring.
3: Dobra,
2: no bo,
3: okay,
2: no bo teoretycznie...
1: Chodzi o monitoring, tak?
3: Okay.
0: Monitoring to jest
2: jakaś tniania elektroniczna albo, nie wiem, obserwacja psa.
1: Wiesz, na przykład, wiesz, masz
2: senior,
1: tak dalej. No my właśnie też o psie myśleliśmy, że jak nam wyje strasznie i krzyczy, to że możemy coś do niego powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam, że zaraz wrócimy.
3: Jasne,
1: tak,
3: to w takiej sytuacji tak. Myślałem, że po prostu ma jeszcze jakąś taką dodatkową funkcję, że można, wiesz, zastąpić...
0: Ciekawe, czy ta żarówka ma Chromecasta.
1: Chyba nie, ona nawet nie ma asystenta...
4: Dobrze, gdzie się to kupuje i za ile? I jak to znaleźć?
1: Wiesz co, ja to gdzieś znalazłam na Allegro. Tego jest bardzo dużo różnych modelów. No tak w granicach 60 zł, to nie jest drogie.
4: A czyli wpisać żarówka z kamerką... I wyjdzie.
1: No, i tam z głośnikiem i ci wyskoczy pełno tego.
4: Aha, myślałem, że jakoś bardziej skomplikowanie.
0: Kilka razy myślałem o takim wpisie na jakiegoś bloga. Ja bloga nie prowadzę, ale gdybym prowadził, to bym napisał 5 czy 10 czy ileś wynalazków z Harry'ego Pottera, które zastąpiła już technologia. To jest w ogóle ciekawe.
1: Na fejsie zawsze możesz napisać.
3: Swoją drogą... Tak.
2: Mamy a propos... Aha.
3: Ja tak sobie myślę i tak się zastanawiam, jak zawsze przy okazji tego typu urządzeń, takich inteligentnych, jak łatwo jest to w jakiś sposób zhakować i jak sobie tworzymy kolejne miejsce, za pomocą którego ktoś może nas podejrzeć na przykład albo podsłuchać.
1: Bardzo dziękuję za wsparcie, Michale.
3: Proszę bardzo. Zawsze do usług, polecam się.
1: Bardzo jesteś uprzejmy.
2: To tak a propos jeszcze Facebooka, no to tutaj dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby znowu pisać na czatach facebookowych, na czatach messengerowych na komputerze, bo biorą się podobno za naprawę wtyczki do Mirandy, do obsługi Facebooka. Pawle, coś o tym wiesz?
0: Tak, znalazł się deweloper, który zaczął trochę grzebać w temacie i okazuje się, że na Pidginie Facebook sobie spokojnie działa, jak gdyby nigdy nic. Tam jest wykorzystana jakaś inna technika łączenia się, jakieś MQTT czy jakiś taki protokół. To jeżeli mamy słuchaczy, którzy głębiej w informatyce siedzą i w ruchu sieciowym, to mogą nam coś może powiedzieć o tym MQTT. Natomiast są jakieś pierwsze efekty. Udało się nawiązać połączenie z serwerem i osoba, która próbuje te wszystkie eksperymenty uskutecznić, nie jest banowana, nie jest proszona o zmianę hasła ani żadne takie. Nie jest to już imitowanie też przeglądarki, chyba. No, jakieś ładowanie wiadomości chyba też podstawowe już jest. No jedno, co teraz musi być, to utrzymanie tego w czasie rzeczywistym, ładowanie kontaktów, zmiana statusów i różne inne bajery. Na razie jest to chyba na prywatnym repozytorium tego dewelopera, natomiast gdzieś to powoli wkracza, ma być wrzucone wkrótce na repozytorium Mirandy. Natomiast ja bym się jeszcze wstrzymał, bo to są wczesne próby, wczesne wersje. Jeżeli ktoś zwłaszcza jest nakręcony na to, żeby to już działało, no to się może srogo zawieść, więc póki co wczesna alfa, ale próby są podejmowane i nadzieja jest, więc 2020 to może być ten rok.
1: To może być to.
0: Tak jest.
2: Tymczasem, no taka niezbyt wesoła wiadomość, taki apel troszeczkę, odezwa do narodu od Wolnych Lektur, serwis, który podejrzewam część ze słuchaczy kojarzy, czyli serwis z darmowymi e-bookami. Wolne Lektury poszukują wsparcia. Znaczy problem polega na tym, że no, serwis ma jakieś dotacje państwowe, tylko że te dotacje nie bardzo wystarczają na bieżące potrzeby i podobno jest jakaś tam realna szansa, że no, jeżeli serwis tego wsparcia nie utrzyma, no to może się niestety zwinąć, a szkoda
1: nawet
2: by była.
1: Groźba było napisane, że jest.
2: Tak. No, w każdym razie tak to wygląda i w ogóle rzecz ciekawa jest taka, że podobno otworzyły się dwa serwisy rządowe, jeżeli chodzi o książki, które, jak się okazuje, korzystają właśnie z zasobów Wolnych Lektur i nie bardzo te Wolne Lektury wspierają, także no trochę tak niezbyt pięknie sobie tutaj...
1: Niezbyt miło.
2: Niezbyt fajnie sobie państwo poczyna.
3: Niby obowiązku nie ma, ale miło by było, zwłaszcza, że to serwisy, jak mówisz, rządowe.
2: Dokładnie. No ale cóż, no tak to już bywa. W każdym razie Wolne Lektury czekają na jakieś wsparcie od osób różnych. Tymczasem nie wiem, czy ktoś z was czytał. Piotrek tutaj dał newsa a propos e-recept od stycznia, które się mają... No teoretycznie większy nacisk ma być położony na te e-recepty. No bo teraz oczywiście też można od lekarza sobie taką e-receptę wziąć. Natomiast od przyszłego roku taka dziwna trochę sytuacja się zaczyna, dlatego że z jednej strony niektóre te publiczne placówki zdaje się, że mają obowiązek wystawiania e-recept, natomiast to jest taki obowiązek nieobarczony w razie czego żadną odpowiedzialnością. Znaczy, jeżeli nie będą się z tego wywiązywać, to nic się w zasadzie nie będzie działo. No to nie.
1: Dobrze, a z perspektywy takiego Kowalskiego, to co, idę do lekarza, a lekarz mi wypisuje receptę i co, z czym mam iść do tej apteki?
2: Już mówię.
5: PESEL, nie wiem w jaki sposób, ale konfiguruje się gdzieś w systemie numer telefonu lub maila i w momencie...
1: I co, idę w aptece i powiem, proszę pani, oto mój PESEL i wszyscy mają go słyszeć dookoła.
0: SMS-a dostajesz kod.
2: To znaczy inaczej.
5: Cyfrowy kod i PESEL, tak.
2: To znaczy inaczej, bo często jest tak, że lekarz drukuje receptę, na której są dane tej e-recepty. I teraz idziemy sobie z taką receptą wydrukowaną do apteki. Apteka sczytuje sobie te wszystkie kody z tej e-recepty i teraz uwaga, z reguły te starsze recepty lądowały w aptece. Natomiast e-receptę dostajemy z powrotem i no, osoba widząca może sobie w razie czego czytać te recepty. Natomiast my jako osoby niewidome możemy się zalogować na ten portal pacjenta i sobie te recepty przeglądać, tudzież w aplikacji podobno mObywatel można realizować recepty, te, które nie są jeszcze zrealizowane. Natomiast w aplikacji mObywatel z tego co wiem, nie ma...
1: Ale w jaki sposób realizujesz?
2: Podejrzewam,
5: że pokazywać wydruk, pokazujemy po prostu kod QR.
2: Na ekraniku smartfona te rzeczy, ten kod i PESEL. Więc no, teoretycznie może być trochę mniej kartek i teoretycznie e-recepty mają mieć swoje archiwum i można, tylko no niestety nie z aplikacji, tylko z tego portal pacjenta. Podobno można sobie przeglądać te e-recepty archiwalne. Jak to wygląda, jeszcze nie wiem, jeszcze nie patrzyłem. No mógłbym teoretycznie patrzeć, bo mam ten podpis elektroniczny, mam wyrobione konto, jak ono się nazywa?
5: Profil zaufany,
3: tak, ePUAP.
2: Bo tym też trzeba się tam tak tam zalogować, no i teoretycznie można to sobie przejrzeć. Kusi mnie to, bo ostatnio, zresztą jak słychać, mam jakieś jeszcze resztki jakiś problemów z gardłem, więc tam ze dwie recepty były ostatnio u mnie realizowane i teoretycznie mogę to spróbować sprawdzić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało tak w praktyce. Także może w jakimś kolejnym tyfloprzeglądzie spróbuję opowiedzieć, jak wygląda archiwalna recepta i czy tam można na przykład przeczytać dawkowanie, czy jest tylko numer albo nie wiem co. No zobaczymy. Hyker, czyli jak ta firma się czyta, wprowadza
1: tak,
2: Biedronki różne smart urządzenia. I tu znowu Kasia.
1: Tak, no i tutaj u nas testów ciąg dalszy żarówkowo tego typowych. Ostatnio, 10 dni temu były w Biedronce dostępne żarówki. Biała i kolorowa z funkcją Wi-Fi, gniazdko takie elektryczne po prostu, które za pomocą którego też możemy liczyć pobór energii z licznikiem takim energii i taśma LED. No i jakby my to wszystko zakupiliśmy. To jest w kalendarzu adwentowym, już tak zdradzę kawałek, więc na razie mąż dysponuje gniazdkiem i żarówką, a druga żarówka i taśma LED jeszcze czeka, jeszcze dzisiaj jest 17, no to do 24 to jeszcze musi trochę poczekać, coś tam mu skapnie, ale jeżeli chodzi o żarówki, to są dwie, jest jedna kolorowa, druga biała. I jest do tego całego, do tej całej sieci aplikacja Hyker Smart Home. Tymi urządzeniami jeszcze w skład ich wchodzi też odkurzacz, który ma być chyba od następnej ulotki w Biedronce. I właśnie okazuje się, że tymi urządzeniami można sobie z asystenta poprosić, żeby nam, nie wiem, zapalił światło.
2: Właśnie miałem się pytać, czy
1: gasił światło, tak. Tak, jest. Z tym, że jeżeli będziemy chcieli to konfigurować z Google Home, to musimy sobie znaleźć konto, bo tam trzeba takie skonfigurować to z asystentem. I to konto się nazywa nie Hyker, tylko Tuya Smart. To jest jakaś taka dziwna. To jest w ogóle nieintuicyjne, dlatego mój Sylwek też się męczył, mówi, no nie działa mi to, no. Spojrzał w instrukcji i się okazało, że w ogóle jest jakieś z kosmosu konto, ale ono jest rzeczywiście na tej liście Google Home'a i jeżeli to sparujemy, no to tam w ogóle jest cała taka rozbudowana i w tej aplikacji i na Google Home'ie, że możemy sobie podać, że ta żarówka należy do salonu, albo nie wiem, do garażu, do jakiegoś ogródka, to gniazdko należy do pokoju.
3: To znaczy, to jest w ogóle chyba charakterystyczne, znaczy, dla urządzeń, które są kompatybilne tak, z tym, z asystentem
2: tak,
3: Google'a.
2: Tak, asystent, znaczy w zasadzie aplikacja Google Home
3: tak.
2: Ma coś takiego, że każde urządzenie, które sobie tak konfigurujemy, musimy przydzielić do konkretnego domu i do konkretnego pomieszczenia w tym domu.
1: Tak.
2: No bo
1: jakby on musi też wiedzieć, skąd, którą żarówkę ma zgasić, zapalić.
3: Tak, no bo zakładamy, że właśnie tych urządzeń inteligentnych będzie więcej i trzeba się potem w tym móc jakoś odnaleźć.
1: Tak, jeżeli chodzi o żarówkę białą, no to można sobie sterować jasnością i jakby mocą świecenia. Jeżeli chodzi o gniazdko, no to możemy powiedzieć wyłącz, nie wiem, OK Google, wyłącz gniazdko. I wtedy na razie mamy tylko jedno, dlatego on od razu mówi wyłączam gniazdko z salonu i tak dalej. Ale jeżeli mamy na przykład żarówkę, no to on mówi żarówkę 7, bo tam jest, to jest tak jakoś, że te numerki odpowiadają i jakiejś tam liczbie watów. mocy tych żarówek. I ja teraz powiem szczerze, że nie wiem, jak to jest, ale jakoś, że 7, kurde, ja nawet nie wiem, jaka to jest jednostka. W każdym razie mój Sylwek właśnie mi to tłumaczył, że to ma jakieś zastosowanie i że to jakby, to nie jest wzięte z sufitu, że to czemuś służy. Tylko właśnie zapomniałam się go dopytać, bo dzisiaj właśnie patrzyłam, jeszcze z nim rozmawiałam na ten temat.
3: Może jakichś luksów albo innych tego typu jednostek.
1: Tak, tak myślę, że po prostu to jest tak, jak kiedyś były te takie żarówki, wiecie, które miały te swoje, chyba waty to były.
2: Znaczy każda żarówka ma swoją moc, zarówno elektryczną, którą pobiera z linii energetycznej, z linii zasilającej, no i moc światła, którą wypromieniowuje, moc świecenia. To są różne jednostki, bo pobiera moc w watach, natomiast światło mierzy się w tym przypadku w lumenach. Znaczy w ogóle
3: właśnie w lumenach, nie luksach.
1: Tylko ja właśnie dlatego nie chciałam powiedzieć...
2: Luksy też są, ale to jest jeszcze trochę co innego.
1: Tylko właśnie ja teraz nie mam go na podorędziu, żeby go tak dokładnie podpytać. W każdym razie ma to swoje jakieś tam umocowanie. No i teraz tak, taśma LED, no to możemy mieć albo na Wi-Fi, albo na pilot. No i oczywiście to wszystko można sobie podpiąć pod nasz router Wi-Fi. Swoją drogą zaczyna się zastanawiać, czy kiedykolwiek będzie sens zmieniania internetu, jak teraz będziemy mieli coraz więcej tych urządzeń, to weź tu się teraz człowieku przeprowadzać z tym wszystkim, z internetem.
3: To znaczy z zmianą internetu, jak zmianą lokować. Internetu. Kwestią może być bardziej problem z wydajnością routerów i to już niektórzy mają, którzy zaczynają się bawić w te inteligentne domy i zaczynają podpinać coraz więcej tych urządzeń, bo okazuje się, że to się co chwilę ze sobą musi komunikować i o ile tam kilka komputerów do takiego prostego domowego routera to nie był problem podłączyć, o tyle jak zaczyna coraz więcej być tych urządzeń sieciowych, a każde takie smart urządzenie jest urządzeniem sieciowym i wymienia ze sobą ruch internetowy, to właśnie nie internetowy, tylko taki lokalny nawet, to już zaczyna być problem dla niektórych routerów, się okazuje. Także to nawet nie internet, właśnie... tylko bardziej kwestia routera może być problematyczna. Bo z internetem to wiele nie ma wspólnego, bo to i tak się wszystko dzieje w obrębie naszej lokalnej sieci.
1: Znaczy no ma, bo jeżeli będziesz miał inny router, powiedzmy z Orange'a czy z jakiegoś innego Play'a Plusa, no to wszystko musisz jakoś przełączyć.
3: Dlatego zachęcam, router, żeby mieć własny.
5: Słuchajcie, Amazon pracuje nad takimi rozwiązaniami. To na którejś konferencji ostatnio pokazano. Idea na razie jest taka, że jeżeli mamy jedno urządzenie Amazon kompatybilne z tym standardem, które jest podłączone już do naszego Wi-Fi i kupujemy inne urządzenie, nawet niekoniecznie Amazon, ale też gdzieś kompatybilne z tym standardem i kupimy je przez Amazona, to Amazon może automatycznie podpiąć je do naszego konta i w tym momencie, jeżeli my to urządzenie podłączymy, to inne urządzenia to urządzenie znajdą, wyślą do serwera Amazona, że o, taki numer seryjny się podłączył, Amazon im odpowie, to jest twoje, dobra jest, i po prostu one te dane w Wi-Fi wymienią automatycznie. I po prostu pomysł jest taki, że kupujemy urządzenie, wpinamy je do prądu, nie robimy nic i ono jest w tym momencie skalibrowane, podłączone i gotowe do
3: urządzenia. Jakiś taki automatyczny protokół wykrywania tych wszystkich urządzeń. No ciekawe, rzeczywiście. Tak. A tymczasem, słuchajcie, mamy telefon, więc odbierzmy, bo tu już ktoś na linii, bo tu już na linii po prostu ktoś tam czeka i czeka, więc może odbierzmy. Kogo witamy?
6: Halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Andrzej Dobrzyński z tej strony.
3: Dobry wieczór, Andrzej.
6: Pozdrawiam wszystkich prowadzących, których tam znam ze słyszenia. Jedynie i Roberta, którego znam nie tylko ze słyszenia, a który się mało dzisiaj odzywa. Ja bym chciał tak a propos asystenta Google jeszcze wypowiedzieć się. Otóż tak bawiłem się nim trochę teraz przez chwilę. No i nowe odkrycie, bo okazało się, że jak powiedziałem mu pokaż mi MediaMarkt, to się okazało, że uruchomił mi asystenta głosowego MediaMarkt, dzięki któremu można różne urządzenia właśnie w tym markecie wyszukiwać. Czyli można mu powiedzieć laptop i jeszcze on prosi o markę danego laptopu i wyszuka danego urządzenia.
3: I jaka informacja odnośnie tego urządzenia się pojawi? Pojawi się jego cena, jakiś model, coś jeszcze?
6: Po podaniu marki powinna się pojawić cena i dane takie ogólne, ponieważ żeby tam konkretnie czegoś więcej się dowiedzieć, to trzeba w to wejść.
3: Jasne.
6: I po prostu rozejrzeć się bardziej. Także coś takiego jest, ten asystent, my wiemy, że ten asystent się uruchamia, dlatego że on mówi innym głosem, także jesteśmy w stanie to usłyszeć.
3: A no to dobrze wiedzieć, to fajna sprawa, oby coraz więcej takich ciekawych asystentów się pojawiało. Dobrze, Andrzeju, to dziękujemy za informację.
6: Dziękuję również, pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy, do usłyszenia. To Kasiu, dokończ jeszcze temat.
1: Tak, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja już wcześniej nadmieniałam, że do tej całej sieci należy też odkurzacz Hekera, więc to jest też fajne, że nie wiem, ja mogę powiedzieć, ok, Google, włącz mi odkurzacz, odkurz mi pokój, albo nie wiem, opróżnij się, czy coś tam do tego odkurzacza, tak, opróżnij odkurzacz. I to też jest fajne, bo ja wiem, że teraz dużo tych odkurzaczów jest dotykowych i jakby no trudno i też trzeba niektórymi też sterować z tego pilocika. No a tutaj jakby to było tak fajnie rozbudowane, to rzeczywiście dobre by to było, bo dla nas wreszcie by to było takie typowo dostępne, że jak ja chcę, żeby on mi odkurzył tu w moim pokoju, tu i teraz, to ja mu mogę powiedzieć temu asystentowi, żeby mi tutaj odkurzył ten odkurzacz dany, tak? No i też można sobie oczywiście wszelką historię, tak samo z tego gniazdka, jakie mamy zużycie prądu, jakieś historie z tych żarówek i tak dalej. To wszystko w aplikacji Hekera Smart Home mamy możemy sobie to jakby do tego mieć dostęp. Pytałeś mnie poza anteną, Tomek, czy można sobie to jakoś wygenerować i w formie jakiegoś takiego pliku. Nie, myślę, że nie. Sylwek szukał, mówi, że nie. Jedyne, co możesz zrobić, co dla nas jest absolutnie niedostępne, to zrobić screenshota. Smutne, ale prawdziwe.
2: No, tak niestety.
3: Ale aplikacja, jak rozumiem, sama w sobie jest dla nas dostępna.
1: Tego nie wiem. Naprawdę przygotuję się jeszcze bardziej.
3: Okej, okay, no bo...
1: Bo też mam zamiar takie gniazdka. Nie, ja też mam... Znaczy, wiesz co... No, ja myślę sobie, że ja to podałam dlatego, że nawet jeżeli nie masz tej aplikacji dostępnej, bo to, że sobie sprawdzasz te tam dane w aplikacji, to jest już naprawdę jakaś taka wartość dodana, ale ona się tak bardzo nie liczy. Dla mnie ważne jest to, że ja nawet gdybym nie miała tej aplikacji dostępnej, kupiłabym to urządzenie ze względu
3: że
1: na to,
3: działa
1: że masz
3: z asystentem
1: Google.
3: Mhm. No, rzeczywiście,
1: wiesz,
3: to się zgadza.
1: Raz mi to ktoś skonfiguruje... I już mam, tak? Zresztą z asystentem Google mogę to sobie sama zrobić. Wcale nie muszę używać tej aplikacji.
3: Aha,
1: mogę jej używać raz tylko do skonfigurowania Wi-Fi.
2: A czy w Google Home widać zużycie energii, czy to już trzeba w aplikacji patrzeć?
1: Wydaje mi się, że w aplikacji. Tego nie wiem, czy widać w Google
2: Home.
1: To
2: szkoda, bo tutaj no właśnie też jakiś czas temu... Wymienialiśmy kilka sprzętów, między innymi lodówkę i okazuje się, że no, to ma czasami tak ogromny wpływ na rachunki, żebyśmy się nawet nie spodziewali. Jakby takie różne inteligentne gniazdka, które są w stanie nam pokazać, ile prądu sprzęt nam wykorzystuje, no to też jest bardzo taka pomocna rzecz, jeżeli chodzi o tak ocenę tego, ile płacimy za prąd, z jakiego powodu, powiedzmy.
1: I za dane urządzenie tak naprawdę. Znaczy, jest też taka prawda, że na przykład jeżeli zapomnimy wyłączyć żelazko, no to jak mamy takie gniazdko, to ja mogę, nie wiem, z pociągu czy z tramwaju powiedzieć, okej, Google, wyłącz mi gniazdko w łazience, czy tam w jakiejś tam w innej tam konstrukcji zdaniowej. I on mi to wyłączy, ja nie muszę się biegiem z wywieszonym łazerem wracać, bo wyłączyłam, nie
3: przede wszystkim to możesz, przede wszystkim to możesz sprawdzić, czy to gniazdko jest wyłączone. Bo ile razy się człowiek zastanawia, czy ja na pewno wychodząc z domu wszystko wyłączyłem, czy tu, aby na pewno jest wyłączone to, co wyłączone zostać powinno. A tak, to jak mamy takie gniazdka, to można sobie sprawdzić.
1: Ja na przykład mam taką manię, Mam straszną manię i tu wam się muszę przyznać, że mam cały czas włączone ładowarki do... No, znaczy do telefonu czy do zegarka mam cały czas podłączone do prądu. To nie jest dobre. I ja najgorsze jest to, że mam je przy łóżku, więc już w ogóle sobie robię kuku. I dla mnie takie gniazdka by były naprawdę super wybawieniem, bo ja wtedy nie muszę się bawić z wyciąganiem tej ładowarki, wkładaniem i tak dalej. Tylko jak kończę ładować telefon, mówię: OK, Google, wyłącz gniazdko, koniec, do widzenia. Przychodzę, chcę naładować telefon, mówię: OK, Google, włącz gniazdko, pokój, telefon. I to jest tyle, co ja muszę zrobić, nie?
3: Tak, tak się zgadza. Mi się
1: wydaje, że to jest fajne rozwiązanie. Także myślę, że będziemy ten ekosystem Hikera rozbudowywać, bo to nie są drogie urządzenia, działają z asystent Google. No i jakby ja na pewno w te gniazdka pójdę. No i podobno jeszcze czeka na mnie jakieś urządzenie, chyba nie hikerowe, które też ma korzystać z asystenta Google Home, ale ja nie wiem, co to ma być, ponieważ to jest jakaś tajna tajemnica. Wiem tylko, że poprosiłam męża, że jeżeli już miał kupić coś takiego na gwiazdkę, to żeby chociaż sprawdził, czy ta aplikacja jest dostępna. I on mówi, że jeżeli nawet nie aplikacja, to jest Home Assistant, więc dobrze. No i jak będę wiedzieć cokolwiek, to dam znać po gwiazdce. Co to, jak to i dlaczego, co to by miało być.
3: No tak. Tymczasem znowu przechodzimy do premier filmowych. Bo
1: a
3: tych
1: czy ja
3: filmów...
1: mogę mieć prośbę wielką, ogromną do prowadzącego?
3: Słama.
1: Ojej, bardzo groźnie to zabrzmiało. Natomiast ja bym się pożegnała już z słuchaczami naszymi, ponieważ mam gościa.
3: No tak czasem bywa.
1: I
3: no,
1: też
3: po prostu
1: poświęcić troszkę czasu.
3: Okej,
1: jasne. Także ja życzę szczęśliwego nowego roku wszystkim i słuchaczom, i wam, moi drodzy koledzy z redakcji. I co? Niech się szczęści, niech się wiedzie wszystkim.
4: Tobie też,
1: oby
4: Kasiu?
1: Ten rok następny był dużo lepszy, albo taki sam. Dla mnie niech będzie taki sam.
3: Oby i nawzajem.
4: Do świąt.
1: Do wesołych świąt.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję za wszystko. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Natomiast mamy jeszcze kilka newsów, choć mamy, rzeczywiście mamy. Powoli. Słuchajcie, też 23 się 23 minęła. Tak, tak. Rekordowy Tyflo Przegląd. Nocą.
2: Tak, maraton, Tyflo Maraton.
3: Tak jest.
2: Zapowiada się tydzień wielkich premier. Mamy chociażby ostatnią część Gwiezdnych Wojen, Skywalker, Odrodzenie. A w piątek premiera pierwszego sezonu Wiedźmina. I teraz oprócz tego, że no jakby będzie jakiś tam dubbing, coś, no bo to jest teoretycznie no nie polski serial, ale no będzie wiadomo po polsku, to prawdopodobnie będzie to wszystko miało audiodeskrypcję też. I to będzie na Netflixie.
3: To fajnie, to rzeczywiście fajnie. Ja tylko
2: Piotrek na takie
3: ja tylko tak powiem, ale to...
4: Oby była to prawda, a nie prawdopodobność.
3: Ja tylko tak żałuję, że tak cały czas Gwiezdne Wojny, ale to tylko z mojej takiej perspektywy. Ja zawsze wolałem Star Treka. Tyle miałem do powiedzenia.
0: Nie, Star Wars to bardziej chyba na tym, na Disneyu. To jest na tym Disney Plusie, którego w Polsce nie ma. Tak samo jak zresztą Mandalorian, ten nowy serial taki na motywach Star Wars, którym Disney się stara odkupić, z tego co słyszałem, po tym co zrobił z nowymi Star Warsami i z uniwersum. Wielu fanom się to nie podoba. Ja będę prawdopodobnie na nowe Star Warsy szedł w przyszły weekend, no to zobaczę co tam jak tam, ale na deskrypcję nie liczę. Przynajmniej nie w kinach.
5: No w Stanach pewnie będzie jak to zwykle, ale...
0: No tak, ale...
2: Cóż, oby było tego więcej. Mikołaj, przygotowałeś nam bardzo ciekawą i tajemniczą notatkę. Cytuję. Coś o usłudze mojej ID.
5: No tak, moje ID... Usługa wchodzi, pojawiła się już jakiś czas temu na rynku. Na razie no, w dość niewielkim zakresie. Usługę wprowadza KIR, ta sama instytucja odpowiedzialna za chociażby przelewy Express Elixir. I po co to tak właściwie jest? No, pozwoli nam to...
4: Krajowa Izba Rozliczeniowa, tylko
5: tak. Przekazywać w sposób bezpieczny informacje o nas, w internecie. Do czego to może nam się właściwie przydać? Chociażby, nie wiem, chcemy gdzieś kupić alkohol w internecie. No i jak w tym momencie sklep ma zweryfikować, że my mamy 18 lat i że on nam może to sprzedać? Chcemy na przykład podpisać jakąś umowę z siecią komórkową. No i jak wiadomo, sieć ma obowiązek zweryfikować, kim my jesteśmy. Wiadomo, skany dowodów, skanami dowodów, ale ani to fajne, ani to bezpieczne, ani to przyjazne, więc właśnie ta
3: usługa... A już ma być przecież zakazane teraz w ogóle gromadzenie tych skanów dowodów.
5: A to swoją drogą. No i ta usługa ma to rozwiązać. Będziemy się do niej logować tak, jak się logujemy do profilu zaufanego, czyli przez banki. Na razie to jest bodajże PKO i coś chyba jeszcze. W pierwszej połowie 2020 ma to też wdrożyć mBank i ma to też wdrożyć Alior. Ale jako podmioty, że tak powiem, korzystające z tych danych, są to na razie podmioty komercyjne i to do nich jest głównie ta usługa kierowana, czyli firmy, z którymi my podpisujemy, sklepy, w których będziemy mogli kupować i tak dalej. Podmioty państwowe też podobno mają gdzieś w to kiedyś wejść, ale na razie podmioty komercyjne. Na razie to podejrze, któraś ze spółek państwowych, podejrze PGNiG dla klientów indywidualnych i firma Medicover, która no, jest prywatną jakby siecią klinik, że tak powiem, jakiś przychodni i tego typu miejsc. Dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest dla nas ważne? No bo faktycznie, jeżeli wejdą w to na przykład duzi operatorzy komórkowi, ubezpieczalni i podobne tego typu firmy, to będziemy mogli po prostu podpisywać umowy przez internet, elektronicznie, logując się właśnie przez usługę Moje ID i przekazując tym firmom dane. Co ta usługa ma dawać? Po pierwsze, dane są przekazywane w sposób bezpieczny, czyli nikt poza naszym bankiem, który te dane i tak ma, i poza odbiorcą tych danych, no nie będzie tych danych w stanie przechwycić. Po drugie, dane są przekazywane w taki sposób, że będzie można zweryfikować ich integralność, czyli nie będzie czegoś takiego, że to my wpisujemy PESEL, my wpisujemy dane i możemy sobie tam tak naprawdę wpisać, co chcemy i ciężko będzie to sprawdzić, tylko faktycznie to będzie wysyłał bank i to będzie weryfikowane, że faktycznie takie dane z takim i takim hasłem faktycznie są prawdziwe. Czyli po prostu nie będzie możliwości podać jakichś fałszywych danych, bo to będzie wszystko automatycznie weryfikowane z naszym po prostu hasłem do banku. No i trzecia rzecz, będzie można przekazywać bardzo niewielkie ilości danych, czyli na przykład taki sklep alkoholowy może w ogóle nie brać od nas imienia, nazwiska, wieku, nawet niczego, tylko po prostu zadać jakby systemowi pytanie, czy użytkownik, który się próbuje zalogować, ma 18 lat, czy nie ma. I dostaje tylko odpowiedź, ma przepuścić, a nie dostaje o tym użytkowniku tak naprawdę żadnej dodatkowej informacji. Czyli to też dla prywatności użytkowników jest zdecydowanie pozytywna zmiana.
3: No i też, myślę, że to jest pozytywna informacja dla wszelkiego rodzaju sklepów sprzedających chociażby alkohol w internecie. Bo no niestety, ale to zrobił się z tym problem, dlatego że w obecnym czasie legalnie tego robić nie mogą. Więc myślę, że ten biznes gdzieś tam za jakiś czas wróci, jeżeli będzie to łatwo zintegrować.
5: Właśnie taka jest idea, że się po prostu logujemy tak, jak się teraz logujemy, na przykład do Przelewu 24, się logujemy do banku, akceptujemy tylko, że dajemy dostęp do tych i tych danych, nic nie musimy wpisywać, wszystko jest automatycznie, bezpiecznie przesyłane.
3: Z tego, co widzę na stronie, bo nawet sobie przed momentem wszedłem na tę stronę, to z mojego ID korzystają na chwilę obecną ING, PGNiG i PKO BP.
2: Aha, no to mamy. To zostaniemy troszeczkę przy takich różnych bankowych i smartbankowych nowościach. POPay wprowadza przelewy blik na numer telefonu. No to już kilka banków ma te przelewy blik na numer telefonu, ale wprowadza bardzo ciekawą rzecz. Komunikację z asystentem Google.
0: No nie jest to pierwszy bank, który to robi, bo już ING to miało. Natomiast tutaj mamy możliwość właśnie sprawdzenia stanu konta, mamy możliwość wygenerowania kodu blik, mamy możliwość zainicjowania przelewu i mamy możliwość kontaktu z konsultantem w infolinii. Taki komunikat prasowy został podany a propos tych funkcji. No to jak ktoś korzysta. W ogóle chyba ma być nowa wersja POP, jakaś 3.0. Aktualnie trwa beta. Nie wiem teraz, czy zamknięta, czy otwarta, więc może warto się zainteresować, jak ktoś korzysta a propos dostępności, czy tam. Bo jeszcze na tym etapie beta może być na tyle wcześnie, że jakieś takie grubsze zmiany, jeżeli coś byłoby rzeczywiście posypane, mają szansę wejść w życie. Więc no, rozejrzyjcie się za betą POP-a.
2: I ostatnia taka informacja planowana na dziś od Roberta dla radiowców, czy w zasadzie ludzi, którzy tego radia słuchają.
3: Dla słuchaczy nawet.
2: Słuchają
3: bardziej.
2: Mobilnie dla słuchaczy radia Open FM.
4: Ja to dostałem od Edwina Tarki, to muszę mu przyznać, bo ja tam nie jestem taki aż bardzo oblatany, ale na iOS w końcu aplikacja, znaczy kiedyś była dostępna, potem się zepsuła. I ostatnia wersja 3.0 po uaktualnieniu naprawdę z powrotem mamy dostępność aplikacji OpenFM. Można sobie odsłuchiwać stacje. Ja przypomnę, że tych stacji naprawdę jest dość dużo. Prawie tam, nie wiem, ze 40 może albo i więcej. Można je tam sobie sortować i tak dalej. Także, że tak powiem, jak ktoś nie ma, to może sobie pobrać i jest zainteresowany, przynajmniej na iOS-ie, bo to zostało sprawdzone, w końcu dostępne. Wersja 3.0 ta najnowsza.
2: No i tak to miejsce wygląda. I teraz tak, no nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy gdzieś tam w trakcie audycji nie znaleźli różnych rzeczy jeszcze gdzieś tam. Mam informację na temat WhatsAppa, niezbyt dobrą, no niestety nie, czy uda nam się dzisiaj zakończyć audycję optymistycznie. Ja nie wiem, co to jest, że to jakoś często nam mamy jakieś takie smutne
3: dosyć. A to ja jeszcze zakończę w pozytywny sposób, mam nadzieję.
2: Okej. WhatsApp. Niestety WhatsApp dostał dziurę, można powiedzieć. Została wykryta luka bezpieczeństwa i odpowiednio przygotowana wiadomość na czat grupowy jest w stanie spowodować wejście WhatsAppa w taką niefajną pętlę, która spowoduje, że WhatsApp się będzie wywalał. I to jest zarówno na Androida, jak na iOS-a. Natomiast Android, w przypadku Androida opisywany błąd dotyczy wszystkich wersji WhatsAppa starszych od 2.19.360. Na iOS-ie mają problem użytkownicy, ewentualny problem WhatsAppa starszego od 2.19.120 i teoretycznie rzecz biorąc, tam jest jakaś taka porada, żeby odinstalować aplikację, zainstalować, ale tutaj też użytkownicy w komentarzach słusznie zwrócili uwagę, że można najprawdopodobniej pozbyć się problemu, bo to już zostało naprawione. Instalując najnowszą wersję aplikacji ze sklepu Play, i to teoretycznie powinno problem naprawić, bo odinstalowanie mogłoby się dla niektórych skończyć utratą wszystkich wiadomości, natomiast po prostu zaktualizowanie aplikacji jest w stanie to wszystko nam zatrzymać. Także można sprawdzić sobie, jaką się ma aktualnie wersję. Żeby to sprawdzić, to trzeba zajrzeć do ustawień, zakładka pomoc, WhatsApp, tak? A, zakładka pomoc. Tam to powinno być, tam powinna być podana wersja, znaczy powinien być podany numer wersji WhatsAppa i no, warto zaktualizować program do najnowszej wersji.
0: Zdaje się, że w Xiaomi jest teraz też jakiś bug, że odpowiednia tapeta, jeżeli się wyśle, potrafi zawiesić też cały telefon. Nie wiem, jakie to ma konsekwencje. Czy ten system jest do reinstalacji, w sensie do przywrócenia urządzenia, czy wystarczy restart? Swoją drogą, fajny, podajemy ludziom poradnik. 10 kreatywnych pomysłów na życzenia świąteczne dla znajomych.
2: Cóż. No, jak ktoś takie pomysły lubi, no to To co, Michale? Kończysz, czy ktoś jeszcze ma jakiegoś newsa?
3: No właśnie. No
2: to tak, żeby
3: czy ktoś ma jakiegoś pesymistycznego newsa?
0: Ja nie mam. Już nic nie potrafię zawiesić.
2: No okay. Zakończymy optymistycznie.
3: To zakończymy optymistycznie i zakończymy taką tylko zajawką tego, bo w sumie tak sobie uświadomiłem, że można by o tym powiedzieć. Jeszcze do świąt kilka dni. Kasia tu mówiła o różnych swoich zakupach takich przedświątecznych, to ja też się pochwalę. Będzie o tym podcast w przyszłym roku, bo myślę, że urządzenie jest dosyć fajne. A kupiłem sobie niedawno takie dosyć fajne urządzenie dla ludzi, którzy cokolwiek mają wspólnego z dźwiękiem i chcieliby gdzieś tam sobie w terenie z tym dźwiękiem i ze smartfonem podziałać. Otóż jest sobie taki kabel, który się nazywa Miki Digital. Można sobie o nim więcej poczytać na takiej stronie jak miki-cable.com. A jest to nie mniej, nie więcej jak kabelek, za pomocą którego możemy sobie podłączyć do smartfona, czy to z iOS-em, czy to z Androidem. Oczywiście musimy mieć tam wtedy specjalną przejściówkę, bo to może się kończyć ten kabelek na USB typu A bądź też typu C. Więc musimy tam mieć odpowiednią przejściówkę, ale możemy sobie do takiego urządzenia podłączyć zwykły, najzwyklejszy mikrofon dynamiczny, czyli ten taki najbardziej klasyczny, jeżeli mamy, i możemy tam sobie ustawić zarówno jeszcze dodatkowo jakiś limiter, możemy sobie ustawić korekcję z góry i z dołu tam parametryczną.
2: Ciekawe, czy na urządzeniach mobilnych też?
3: Nie. Nie ma aplikacji do sterowania tym. To jest przemyślane na zasadzie takiej, że konfigurujesz sobie to z komputera, zapisujesz te ustawienia, możesz to jeszcze zabezpieczyć nawet hasłem, żeby ci tym nikt absolutnie nie grzebał w tym, bo to jest na zasadzie takiej, że technik jest od ustawiania, a reporter czy tam jakiś prezenter jest od tego, żeby tego po prostu używał. Bardzo mi się podoba to, że można tam zablokować wszelkiego rodzaju możliwości zmiany głośności, więc żadna aplikacja nam niczego tam nie pomiesza. Podpinamy sobie to do urządzenia mobilnego, podłączamy sobie mikrofon dynamiczny i możemy sobie z tego korzystać. I jedna bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo jestem tu pod wrażeniem, muszę powiedzieć, żeby tak wszystko było. Aplikacja bardzo fajnie dostępna, bo konfigurujemy to z aplikacji z poziomu Windowsa, ale wszystko czytane, wszystkie kontrolki.
2: Ile to kosztuje, z ciekawości?
3: Wiesz co, to kosztuje... To kosztuje około w przeliczeniu na złotówki i na doliczenie przesyłki, VAT-ów i innych takich, to kosztuje ponad 500 zł. Niestety, bo to sprowadzałem z zagranicy, z Holandii, a tak normalnie to tam kosztowało chyba, czekaj, około 70 euro? Chyba tak. Ale jak mi jeszcze doliczyli przesyłkę, jak mi jeszcze policzyli VAT, no to się zrobiło trochę więcej tego.
2: A dlaczego VAT z Holandii?
3: Bo po prostu cena...
4: VAT z Polski.
3: Bo VAT z Polski, bo cena była bez VAT-u po prostu. Cena była podana bez VAT-u. Tak jak to niektórzy mają w zwyczaju. A potem jak przychodzi do tak zwanego checkoutu, to się okazuje, że jednak trochę więcej to wszystko będzie kosztowało. Niemniej jednak urządzenie fajne, na pewno w przyszłym roku będzie o nim audycja, bo do pewnych niszowych zastosowań na pewno się może przydać. A i jeszcze jedna rzecz, słuchawki można sobie też do tego podpiąć, więc mamy odsłuch na zwykłego małego jacka sobie tam podłączamy.
4: No i zapomniałeś, że można sobie zrobić trzy ustawienia.
3: Tak, trzy ustawienia, oczywiście. I można się przełączać. Mamy taki zwykły analogowy przełącznik, za pomocą którego wybieramy sobie slot, z którym chcemy pracować. Możemy sobie zapisać trzy nastawy tego urządzenia dla trzech mikrofonów. Na przykład, jeżeli mamy w torbie, powiedzmy, trzy różne mikrofony dla różnych zastosowań, no to możemy sobie to wszystko pozapisywać i potem z tego korzystać. Także to tak pozytywnie na koniec.
2: Pozytywnie na koniec. Bardzo fajnie, że pozytywnie na koniec. No i no, w końcu dotarliśmy do końca tego naszego maratonu. Ponad 3 godziny trwała.
3: 23:16, prawie 17. To tak a propos 17.
4: Tak jest. Wypadałoby słuchaczom życzenia złożyć na koniec, naprawdę.
2: Także no, pozostaje co? Pozostaje nam rzeczywiście życzyć wszystkiego dobrego na święta. Pozostaje nam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, który się było, nie było, zbliża. No i do nowego roku No rzeczywiście tyfloprzeglądów chyba nie będzie, no bo za tydzień Wigilia.
3: Za dwa tygodnie Sylwester. No to też
2: za dwa tygodnie Sylwester.
3: To też nie będziemy tyfloprzeglądać.
2: To też nie będziemy tyfloprzeglądać.
4: Ale możemy na Sylwestra zaprosić, jeżeli ktoś nie ma...
3: A to tak, to oczywiście możemy zaprosić do Radia DHT, bo w Radiu DHT przynajmniej oczywiście. Z częścią z nas się usłyszycie w audycjach sylwestrowych, które od po południowych godzin towarzyszyć nam będą do białego rana. Jak co roku zresztą mamy taką tradycję i jej się trzymamy.
4: Tak jest.
2: Tak jest. Tak, żeby ktoś chciał. No i co, no kończymy rok z 17 audycją Tyfloprzeglądu, chyba rekordową, jeżeli chodzi o długość i chyba o ilość newsów też i o ilość słuchaczy, zdaje się, tak mi się wydaje, którzy uczestniczyli w audycji. No i dobrze, że audycje mają dużą popularność. Bardzo nas to cieszy, że taka forma się spodobała. Oczywiście wszelkie jakieś propozycje tego, co warto by zmienić, co warto by dodać, może oczywiście przyjmujemy bardzo chętnie w komentarzach, przyjmujemy maile. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że mamy adres mailowy tyfloprzeglad@gmail.com. Tam też można pisać zawsze. Zbieramy kilka pomysłów na audycje, które się zresztą na tym mailu pojawiły, bo kilka się pojawiło pomysłów. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie rzeczywiście uda nam się zrobić taką audycję, czy takie audycje, bo tam kilka jest pomysłów na tematy. No i co? No i mam nadzieję, że w przyszłym roku wracamy odświeżeni z nową porcją różnych nowości, no znając życie, kolejny tyfloprzegląd za 3 tygodnie.
3: Oj, to może być długi. Rekord pobijemy, słuchajcie.
2: Może rekord pobijemy, ale dobrze, no, rekordy są po to, żeby je bić.
3: Owszem.
2: By tak rzec. Dobrze, no to nie pozostaje nam już chyba rzeczywiście nic innego, jak się pożegnać. Przypomnę, że w dzisiejszej audycji brała udział nasza wielka szóstka Kasia Ślipek, która odrobinkę wcześniej się pożegnała. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Bilecki. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy. Do usłyszenia. Kłaniamy się.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy środę, to 23 dzień września 2020 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś będziemy wspólnie z Krzysztofem Bruzdą omawiać kolejne dosyć ciekawe urządzenie, które w takiej czy innej postaci na pewno znajduje się praktycznie u każdego w domu. No niekoniecznie ten model, który dziś będziemy prezentować, ale jakieś słuchawki to myślę, że każdy posiada, bo gdybyśmy my na przykład w ogóle byli pozbawieni słuchawek, to chyba się Krzysztofie ze mną zgodzi, że ciężko by nam się ze sobą rozmawiało.
8: Oj tak, bardzo, bardzo ciężko. Byśmy mieli podwójną zwrotkę ode mnie, od ciebie, to by było ciekawie.
3: Tak, i byłoby to zdecydowanie nieprzyjemne również dla naszych słuchaczy. Natomiast dziś będziemy mówić o konkretnych słuchawkach, o słuchawkach, które są słuchawkami z jednej strony bezprzewodowymi, ale z drugiej strony też i poniekąd przewodowymi, taki miks. A są to słuchawki Turtle, Beach, Elite i jeszcze cyferki
8: 800TX,
3: tak? TX, więc 800TX. O. Tak to, powinno się przynajmniej, mam nadzieję, że powinno się wymawiać właśnie tak, a nie inaczej nazwę tych słuchawek. Jesteśmy na żywo, więc można do nas pisać, chociażby na Facebooku, można do nas pisać na naszej stronie kontaktowej kontakt.tyflopodcast.net, można do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net/Zoom, piszemy Zoom, tam macie kilka opcji na dzwonienie do nas, bo jest między innymi telefon, jest aplikacja, jest przeglądarka do wyboru, do koloru, zatem zapraszamy bardzo serdecznie. No i oczywiście pamiętajcie o aplikacji Tyflo Podcastu, za pomocą której możecie słuchać zarówno podcastów, jakie są na naszej stronie internetowej, jak i Tyflo Radia, i możecie za pomocą tej aplikacji do nas również pisać. No właśnie, to tyle tego przydługawego wstępu, ale gdyby ktoś z nami po raz pierwszy

0: Te słuchawki bardziej, jakbym mógłbym powiedzieć, że one bardziej by się przydały komuś, kto korzysta właśnie z konsol, ponieważ są to słuchawki, które mają dźwięk jakby w pełni cyfrowy i tylko taki jest przez nie obsługiwany. Ze względu na to, że mają wejście i wyjście cyfrowe tylko, nie mają żadnych małych jacków dodatkowych, wszystko właśnie jest w ten sposób
1: Czyli te gniazda optyczne tak zwane, tak?
0: Tak, tak. I tak to jest wszystko realizowane, jeśli byśmy chcieli jakieś dodatkowe źródło do nich podpiąć. Mają dość fajną barwę dźwięku. Nie wiem, ja mam mikrofon może nie na tyle dobry, że będzie to słychać. Ja już polecam od razu na zaś, że tak powiem, komuś, kto będzie chciał przejść się do sklepu i po prostu założyć sobie je na uszy, bo naprawdę dźwięk jest wart uwagi i jest naprawdę fajny, bo można go jakby... To nie jest dźwięk, który sobie jest i już. Można sobie sceny do tego dźwięku ustawiać i każda scena ma swoje jakby podsceny, takie jakby... Jak mi to wyleciało słowo?
1: To znaczy mamy pewne zastosowania konkretne tego dźwięku, czyli na przykład możemy oglądać film i jeżeli mamy film, no to mamy ileś różnych gatunków tego filmu, tak? Mamy jakiś Dokładnie. Na przykład dramat, mamy horror, mamy jeszcze kilka innych podgatunków tego filmu i każdy z tych gatunków ma dedykowany taki jakby preset dźwięku,
0: o,
1: który najlepiej oddaje atmosferę danego filmu. Szczerze mówiąc, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, że dźwięk
0: ja
1: do horroru albo do dramatu powinien brzmieć inaczej, no ale jak widać jednak okazuje się, że powinien. No i tu twórcy tych słuchawek wyszli temu naprzeciw.
0: Ja może wyprzedzę trochę fakty, ponieważ w niedługiej przyszłości będziemy tutaj, w sumie ja będę, prezentował takie urządzenie, które się nazywa TV Box, któreś tam z kolei, bo już jedno prezentowałem, ale tutaj jeszcze nie będę zdradzał jakby wszystkiego. W każdym razie oglądałem przez to urządzenie Netflixa na tych słuchawkach i powiem wam, wrażenie jest powalające, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oglądałem horror, faktycznie da się fajne rzeczy z tego horroru wyciągnąć. Oglądałem to chyba komedia też była, nie pamiętam tych wszystkich, ale to się zaraz okaże. Tych wszystkich presetów. Natomiast właśnie oglądałem horror i no, byłem pod wrażeniem. Czuło się tą moc, że tak powiem.
1: Przestraszyłeś się?
0: No nie, ja się nie boję.
1: Okej.
0: Ja się nie boję.
1: No ale być może gdyby jeszcze lepiej to brzmiało, to byś się jednak przestraszył. To...
0: Być może, ale no piękne to brzmiało. Ja będę... O ile będzie to słychać, tutaj próbowaliśmy z kolegą Michałem ogarnąć sprawę. Jakoś myślę, że będzie słychać, kiedy będę zmieniał te presety.
1: Tak, bo prezentacja słuchawek to jest niestety zwykle dość kłopotliwy program.
0: No nie można tego oddać w pełni, jak się tego nie ma na uszach osobiście, tak?
1: Dokładnie, albo trzeba mieć naprawdę mikrofony jakieś binauralne, żeby rejestrować nimi dźwięk z tych słuchawek, a i tak to będzie zaledwie namiastka tego, co tak naprawdę to urządzenie może nam
0: potrafi,
1: dać.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, Krzysztofie, to ja proponuję, żebyśmy w ogóle zaczęli od tego, co my właściwie mamy w pudełku, co wchodzi w skład tego zestawu, bo to jest zestaw, bo tam mamy nie tylko słuchawki, prawda?
0: Tak, w pudełku mamy słuchawki i mamy do tego podstawkę, na której to podstawce te słuchawki się ładują w sposób taki jak jak się iPhone'a ładuje teraz, w sposób taki magnetyczny.
1: Bezprzewodowy, tam, tak? Indukcyjny.
0: Indukcyjny. Widzisz, ja dzisiaj mam jakiś problem z zajarzeniem, jak chodzi o słowa. Indukcyjny. Po prostu wstawiamy je na podstawce i one się w ten sposób ładują, co nie znaczy, że w tym momencie one są bezużyteczne, dlatego że jak one są na podstawce, to mają na tyle powera, że można je obrócić o bodajże chyba 180 stopni,

0: i można jakby, żeby one nam robiły za jakieś takie głośniczki małe też, bo one dosyć ładnie grają, jak one na tej podstawce sobie stoją.
1: Ale czy ma to sens, czy w ogóle opłaca
0: nie
1: się,
0: sądzę. Nie, żeby to jest tylko gadżet.
1: Żeby taki. Te sławki były głośnikami? No właśnie też mi się jakoś tak wydaje, że to chyba nie do końca o to chodzi.
0: To jest gadżet tylko. Tam ta podstawka głównie służy do tego, żeby po pierwsze ładować je za pomocą indukcji, po drugie, żeby można było pod nie podpiąć urządzenia przez te wejścia i wyjścia optyczne, bo to wszystko się dzieje za pomocą tej podstawki. No i w zasadzie tyle. Ja tutaj z tobą, Michale, próbowaliśmy ogarnąć ten przycisk, który tam jest w podstawce, przy którym jest napisane pairing. Ja do dzisiaj, prawdę mówiąc, no średnio, że tak powiem, miałem okazję przetestować, bo...
1: Bo też i nie masz gniazd optycznych, jak rozumiem.
0: Nie mam gniazd, dokładnie.
1: Tu jest problem, bo to tak naprawdę do tego służy, żeby można było podpiąć tam gniazda optyczne. Głównie, skoro są to sławki gamerskie, to właśnie można by je sobie podpiąć do jakiejś konsoli typu PlayStation albo Xbox i za ich pomocą no, doznawać jakichś tam wrażeń odsłuchowych.
0: Dokładnie, więc ja nie do końca jakby wykorzystałem moc tej podstawki.
1: Procedura parowania tych słuchawek jest taka dosyć dla nas mało przyjazna, bo bazujemy tu na świecących się lampkach, bo na podstawce i w słuchawkach są lampki, które muszą tam 5 razy zamigotać i wtedy kiedy procedura w instrukcji opisana jest w ten sposób, że wciskamy przycisk parowania na podstawce, czekamy aż 5 razy zamiga lampka na pomarańczowo.
0: Słuchawki muszą być wyłączone.
1: Tak, słuchawki muszą być wyłączone. Ona sobie zamiga te 5 razy, potem włączamy słuchawki i trzymamy ten przycisk włączenia chyba.
0: Na słuchawkach. Włączenia,
1: na słuchawkach, tak. Trzymamy dopóki aż nam znowu 5 razy.
0: Słuchawki też 5 razy nie zamigają.
1: Tak, dokładnie. I to trzeba po prostu taką procedurę przeprowadzić, ale uwaga, trzeba ją przeprowadzić wtedy, kiedy te słuchawki no, nam się rozparują, bo one fabrycznie są sparowane z podstawą.
0: Cały czas.
1: Tak, więc to wykonujemy tylko w sytuacji jakiejś awaryjnej.
0: Awaryjnej, tak. Jakiś resecik nam się zdarzy czy coś. Ponadto, no cóż, słuchawki są, to są słuchawki, jak dobrze pamiętam i widziałem, to są słuchawki 5.1. Także one mają bodajże chyba po 5 głośników w jednym tym, w jednej muszli. Tak. Także no, dźwięk naprawdę musi być dobry.
1: Teoretycznie powinny nam tu jakiś dźwięk przestrzenny generować. Czy rzeczywiście z twoich obserwacji generują?
0: Tak. Tak, i bardzo dobry ten dźwięk jest. Jak na odsłuch naprawdę, bo myśmy tutaj, pamiętasz, testowali ten mikrofon i za chwilę też pokażemy, jak on działa w złączeniu z telefonem.
1: Owszem.
0: Ale też parowaliśmy to z komputerem i na TeamTalku próbowaliśmy, jak to działa, no to tak średniawo, prawda?
1: Tak,
0: mówiąc?
1: Gdyby ktoś już chciał się dowiedzieć, czy te słuchawki mają dobry mikrofon, ja powiem tyle, żadne słuchawki bezprzewodowe nie mają dobrego mikrofonu.
0: Dokładnie.
1: A ten nie jest najlepszy mikrofon, jaki słyszałem i na razie nic nie przebiło tego mikrofonu, jeżeli chodzi o jakość, to są słuchawki AirPods od Apple'a. No nic lepszego nie zdarzyło mi się słyszeć. Te słuchawki nie są bardzo złe, natomiast nie są jakieś rewelacyjne. Połączymy się później z Krzysztofem przez telefon i będziecie mieli okazję usłyszeć, jak ten mikrofon brzmi w praktyce. Tu warto dodać, że w tych słuchawkach mamy kilka trybów pracy mikrofonu, więc możemy sobie zmieniać te tryby w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdujemy. Tam jest jakieś... jesteśmy na zewnątrz, wewnątrz...
0: Tak, jakiś jest pokój ciszy, bo tam jest jakiś cry room... Jakiś, nie wiem, co to ma być.
1: Pokój, jakiś... cichy pokój, cichy. Głośny pokój i jeszcze parę innych tak. Jakichś tam
0: mamy
1: rzeczy.
0: Też możliwość odcięcia się, że tak powiem, od świata zewnętrznego, tym cancellation noise.
1: Czyli ANC, funkcja ANC.
0: Mhm. Próbowałem to dzisiaj na ulicy, działa.
1: A powiedz mi, czy nie czujesz się jakoś dziwnie, kiedy masz to włączone? Bo ja szczerze powiedziawszy, ja raz miałem okazję doświadczyć bycia w słuchawkach, które mają funkcję ANC i powiem szczerze, bardzo, no sprawiało mi to pewien dyskomfort.
0: Poczułem się jak w pudełku.
1: Tak. Tak,
0: właśnie, jak w pudełku.
1: Właśnie coś takiego, jakieś takie, dla mnie przynajmniej jest to strasznie nieprzyjemne uczucie. Swoją drogą, jeżeli macie podobnie, albo wręcz odwrotnie, to dajcie znać, bo jestem ciekaw. Naprawdę, bardzo nieprzyjemnie to ja odebrałem osobiście te funkcje ANC.
0: Ale powiem ci, że przy wyłączonej funkcji też ciekawie działają, dlatego że... one, jak wyłączysz, to one nie są do końca zamknięte, tak wiesz, że jak ktoś coś do ciebie powie obok, tak, to nie zdejmując słuchawek, jakby słyszysz tego człowieka całkiem nieźle. To one tak jakby po wyłączeniu tego trybu, one tak jakby mają cały czas monitor na zewnątrz. Jakiś malutki, taki cichutki.
1: Rozumiem. Ale monitor jako taki to też mamy, możemy sobie słyszeć, tak? To, co tam się dzieje.
0: Tylko ty słyszysz, ten monitor działa na dwa sposoby. Jeśli na przykład słuchasz jakiejś muzyki czy coś i masz wyłączony ten tryb odcinania się, że tak to nazwę, to ten monitor działa tylko na zewnątrz. Jeśli ty będziesz gadał sam do siebie, załóżmy, bo masz coś nie tak z głową, to nie będziesz sam siebie słyszał. Natomiast jak zadzwonisz do kogoś, to już wtedy będziesz sam siebie słyszał.
1: Rozumiem. No cóż, no to jest dosyć ciekawa
0: ale
1: sprawa z tym monitorem.
0: Ale otoczenie będziesz słyszał jakieś.
1: Dosyć ciekawa sprawa z tym monitorem. To też jest taka funkcja, która może być czasem przydatna. Na przykład siedzimy sobie w pociągu i chcemy wiedzieć, kiedy konduktor przyjdzie
0: tak,
1: do nas,
0: tak,
1: żeby
0: dokładnie.
1: Bilet skasować.
0: To jest bardzo delikatne, bo to trzeba się troszeczkę wsłuchać. Jak gra muzyka, to tego za bardzo nie słychać, tego monitora że ten, wiesz, otoczenie słychać, nie? To można usłyszeć, jak, nie wiem, jest przerwa między piosenkami. Wtedy można coś tam wysłyszeć. Natomiast tak samo też, jak gra muzyka, to też za bardzo nie słychać, kiedy faktycznie wyłączyłeś ten dopływ otoczenia, czy nie.
1: Aha.
0: No bo muzyka ci wszystko zagłusza, tak? To tylko słychać, wiesz, jak już naprawdę jest na tyle cicho, że to można wysłyszeć.
1: No dobrze, mamy słuchawki, mamy podstawkę w zestawie, mamy też słuchawki właśnie, o których wspomniałeś.
0: I mamy dodatkowo jeszcze kabelek, który nam służy do podłączenia, gdyby nam się wyczerpały baterie w słuchawkach.
1: No tak, bo te słuchawki możemy też połączyć przewodowo.
0: Tak, możemy połączyć przewodowo i co ciekawe, nie tracą na funkcjonalności, no bo ja najpierw myślałem, że te wszystkie funkcje, które tam są, działają tylko przez Bluetootha, ale nie, na kablu też. Nie wiem jak z mikrofonem, dlatego że no, one mają mikrofon, jaki mają, a ja mam po prostu w osobnych gniazdach mikrofon, a one z kolei nie mają rozdziału na dwie wtyczki.
1: Ale do telefonu słuchawki. Na przykład mógłbyś podłączyć te słuchawki przewodowo.
0: No mógłbym, oczywiście.
1: To może potem zrobimy jakiś test.
0: Spróbujemy pewnie.
1: Spróbujemy. Zobaczymy, co nam się uda zdziałać z tymi słuchawkami. To teraz może Krzysztofie opowiedz troszeczkę o wyglądzie samych słuchawek, bo to myślę, że jest też dosyć ciekawa sprawa.
0: Same słuchawki na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś specjalnie. Normalne muszle po prostu jak każde słuchawki, tylko że one kształtem przypominają takie, nie wiem jak, nawet do czego to porównać, takie dekle w samochodzikach zabawkowych, takich jak dzieci używają. Tyle, że koła trochę są splaszczone, bardziej to jest takie jajowate.
1: Aha.
0: I one są jakby zamontowane w takich uchwytach. O, muzyka mi się z nich włączyła, moment. Bo ja tu mam od razu tak zrobione. O, bo mam tak zrobione, że jak ja je podłączę albo coś zrobię, gdzieś potrącę, one są strasznie delikatne, te przyciski tu są. I zaraz Spotify się włącza.
1: Ale to tak zawsze było, czy po prostu sobie to tak skonfigurowałeś?
0: Wiesz co, odkąd mam słuchawki, które paruję z telefonem, zawsze tak jest.
1: Aha, rozumiem. No dobrze.
0: To nie tylko te tak mają, po prostu wszystkie te takie.
1: Czyli te słuchawki nie są jakieś takie bardzo wybrzuszone, tylko one są takie płaskie, tak?
0: Takie są, tak. One są płaskie i są umieszczone w takich jakby na zawiasach, bo one są, można nimi...
1: Czyli, czyli wyglądem te musze to są takie bardziej miseczki, tak? Można by
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak.
1: Takie miseczki. Tak. Okej, okay, czyli coś jak te moje słuchawki, których na co dzień używam, Beyer Dynamic DT770 bodajże. To jest model. I one też są właśnie na takich zawiasach, że można je odchylać.
0: Tak, można je odchylać do góry i na dół, albo na boki. Mhm. Dodatkowo jeszcze mają zawiasy w uchwytach, że one po prostu, wiesz...
1: Że można je przekręcić.
0: Dokładnie. Ja nie umiem tego wytłumaczyć, bo najlepiej jakby ktoś miał to w ręce, nie? To mógłbym wytłumaczyć.
1: Tak,
0: lepiej.
1: Że po prostu te słuchawki mogą się jakby tak obracać wokół... Te słuchawki mogą się obracać wokół
0: nie
1: osi pałąka.
0: Nie do końca dookoła.
1: Nie do końca dookoła,
0: 180
1: tak.
0: stopni chyba, aha. myślę, że to jest taki wychył. Nie wiem, po co to jest stosowane, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, może po coś to jest, ale mają w każdym razie. No i tak jak powiedziałem, mogą się góra-dół jeszcze, w zależności pewnie też od kształtu głowy od człowieka, to tam można sobie dostosować do siebie. I już. Pałąk jest plastikowy, obciągnięty prawdziwą skórą. Bardzo wygodny i na tym pałąku jest oczywiście napisana na tej skórze nazwa firmy. Jedyne co w tych słuchawkach jest niedobre, jak chodzi o komfort, to, że one są dość ciężkie ze względu pewnie na to, że te głośniki i bardzo mocno przylegają do uszu. To jak ktoś jest nieprzyzwyczajony i słucha w tych słuchawkach dłużej niż godzinę, no to potem no, trochę uszy bolą od samego noszenia tych słuchawek już, bardziej niż od słuchania.
1: A muszle mają poduszki wykonane z czego? Skóra? Welur jakiś?
0: Skóra.
1: Skóra, okej.
0: Okay. Skóra, tak. Tylko, że z kolei tutaj jest bodajże, no mnie to w sumie nie przeszkadza, ale generalnie dla niektórych to też może być minus. Że cała otoczka tych słuchawek, gdzie wchodzi ucho, jest ładna, miękka, piękna, ale tam, gdzie już jest głośnik, no to już niestety nie jest tak fajnie, bo tam już jest tylko taki, nie wiem, welurek czy coś, taka cienka...
1: Taka gąbka.
0: Tkaninka. Nawet nie gąbka. Mhm. Taka cienka tkanina, która po prostu nic w zasadzie nie daje, żeby jednak te uszy nie były uciskane.
1: Z drugiej strony, wiesz, jeżeli byłoby tam coś grubszego, to ja się obawiam, że po prostu mogłoby tłumić dźwięki. Więc zazwyczaj te wyścielanie słuchawek jest wykonane z takich dość cienkich materiałów. Natomiast no właśnie ważne są przede wszystkim, tak mi się wydaje, te poduszki, które są na zewnątrz muszli, bo to głównie one mają zadanie, żeby odpowiednio tu ułożyć te słuchawki na naszych uszach.
0: Przylegają ci wokół ucha po prostu do głowy i one nawet nie odpychają twojego ucha od tych słuchawek, tak żebyś tych głośników nie odczuwał, że one cię cisną, wiesz.
1: To szkoda, nie, powiem szczerze, nie.
0: One powodują tylko fakt, że jesteś zamknięty w tych słuchawkach i tyle. Mhm. Cała rola się na tym kończy tych otoczek.
1: Rozumiem.
0: No to jest w pewnym momencie, można powiedzieć, jakiś minus. Mnie się to też średnio podoba, ale trudno. Jak się to mówi, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, bo te słuchawki dostałem, nie zostały kupione, tylko mi podarowane. Więc no cóż, są jakie są. Ale są fajne. Do słuchania się nadają.
1: To już od razu możemy powiedzieć, że cena też jest fajna, bo to jest około 1000 zł.
0: Tak, od 1000 do 1300 zł, więc to nie jest byle co. Myślę, że za takie słuchawki, Michale, mógłbyś sobie kupić całkiem fajne jakieś bajery albo coś, nie wiem.
1: Chyba przede wszystkim, powiem szczerze, ich bym jednak mimo wszystko nie kupił.
0: Ale to jakby
1: takie moje zdanie, gdybym miał wydać na nie pieniądze.
0: No ja bym też 1000 zł za nie nie dał. Prawdę mówiąc, gdybym się miał oprzeć tylko na muzyce, tak, na tym, co z nich słychać. Bo tak jak mówię, no, mikrofon dużo pozostawia do życzenia. I to już by obniżyło trochę cenę. I to dosyć sporo. Za słuchawki, które kosztują 1000 zł, no od tych słuchawek wymagałbym jednak nieco więcej.
1: No ale niestety, prawda jest, Krzysztofie, taka, że mikrofon bezprzewodowo to nigdy, przynajmniej na razie, nie będzie brzmiał jakoś rewelacyjnie. To jest taka smutna prawda.
0: Zobaczymy, co będzie z
1: No tak, to jest jakaś szansa, nadzieja, ale... Pożyjemy, zobaczymy. Na razie to Bluetooth 5 to no...
0: Daleka jeszcze droga.
1: Znaczy daleka, już gdzieś tam się pojawia, natomiast no jeszcze nie jest tak powszechny, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Okej, no to już wiemy, jak wyglądają słuchawki, to teraz myślę, że warto powiedzieć, co mamy na tych słuchawkach, czyli jakie przyciski, do czego i co możemy za ich pomocą zrobić.
0: Na tych słuchawkach mamy... przyciski wielofunkcyjne. Każde ze słuchawek ma 4 przyciski prawo, lewo, góra, dół i każda z tych funkcji robi kilka rzeczy. To nie jest tak, że sobie raz nacisnę, bo to jest tak, że jak raz nacisnę, to jest coś innego, jak przytrzymam, jest coś innego. I teraz mamy coś takiego, że jeśli raz naciśniemy, zmieniają nam się pełne presety te główne. Przepraszam, presety, te podpresety z głównego, te całe wszystkie equalizery nam się tam wtedy przełączają. Jak przytrzymamy dłużej w prawo bądź w lewo, no to nam się właśnie zmieniają główne presety, właśnie gra, film i tak dalej.
1: No dobrze, Krzysztofie, ale to jakbyś mógł tak powiedzieć, co tam jest do czego... Na dobry początek. Dostajemy te słuchawki. Chcemy ich w ogóle jakkolwiek użyć. Co my powinniśmy zrobić?
0: Przede wszystkim, no wiadomo, trzeba włączyć, tak? To jest jakby normalne.
1: W jaki sposób?
0: Przytrzymujemy przycisk na lewej słuchawce. No tutaj pojęcie względy lewa czy prawa, bo u ciebie w tej instrukcji było trochę odwrotnie.
1: Dokładnie, to jest w ogóle bardzo interesująca kwestia, dlaczego tak było, no ale okej. Zakładajmy, że...
0: W moim przypadku jest wiesz, to lewa
1: jak, tak, że wiesz jak jest i wiesz jak to u ciebie wygląda, a być może po prostu ja trafiłem na nie taką instrukcję. Albo ktoś, albo po prostu źle coś tam było ze strukturą pliku, z instrukcją, którą czytałem. Więc lewa słuchawka, który przycisk? Gdzie on jest zlokalizowany?
0: Jak mamy słuchawki na głowie, to on się znajduje z przodu, no, to nie jest góra, dół, tylko bliżej twarzy.
1: Bliżej twarzy, no tak. Okej.
0: Okay. Bliżej twarzy, tak. I to jest przycisk dwufunkcyjny, przepraszam. To jest, on służy do włączenia i do wyłączania i włączenia tego odcinania tych noise cancel.
1: Czyli ANC, do ANC. Mm-hmm. Okej. Okay.
0: I to jest wszystko, co ten przycisk potrafi, tylko te dwie funkcje. Natomiast po drugiej stronie mamy przycisk jednofunkcyjny, który służy do włączania i wyłączania Bluetootha tylko i wyłącznie. Off, on. Potem mamy...
1: Jego się przyciska jakoś tak...
0: Przytrzymuje.
1: Przytrzymuje, tak? Trzeba przytrzymać. To nie jest tak, że klikniemy i już się wyłączy.
0: Nie, trzeba go przytrzymać, tak.
1: Jasne.
0: I potem mamy jeszcze przyciski góra-dół, to one służą też tylko do jednej funkcji, głośniej i ciszej.
1: Ale na której słuchawce? Na prawej, tak?
0: Na lewej.
1: A na lewej.
0: Wszystko na lewej.
1: Okay.
0: Na lewej.
1: To znaczy nie, no bo a ten Bluetooth, no to jest na prawej, tak?
0: Nie, na lewej też.
1: A też na lewej, czyli on jest bliżej naszej głowy, nie twarzy, tak? Okej, okay.
0: Tak.
1: Czyli to jest jakby ten pierwszy krzyżyk, czyli mamy tak, przycisk bliżej twarzy, to jest włączenie słuchawek i włączenie, wyłączenie funkcji ANC. Tak, góra, dół, no to jest głośniej, ciszej, tak, to góra to jest głośniej, dół to jest ciszej.
0: Ciszej.
1: I przycisk jakby bliżej naszej głowy to jest
0: włącz Bluetooth.
1: I tu przytrzymujemy go.
0: Tak jest. Na słuchawce prawej mamy takie samo ustawienie przycisków.
1: Też taki krzyżyk.
0: Przycisk bliżej twarzy służy do włączania i wyłączania mikrofonu oraz jego obsługi przy dłuższym przytrzymaniu. To tam właśnie te wszystkie rumy nam się zaczną przełączać. Przycisk bliżej głowy służy do zmiany scen odsłuchu. I góra-dół w zależności od aplikacji albo przerzucamy nagrania, albo w górę przerzucamy nagrania, przepraszam, bo w dół nie ma, nie można się cofnąć, bo dolny przycisk w tym przypadku służy do na przykład przy Spotify'u zatrzymania nagrania, a jeśli rozmawiamy przez telefon do, przepraszam, nie przez telefon, tylko jak słuchamy sobie innego czegoś, do wyciszenia głośników.
1: Aha.
0: Taki muting.
1: Okej. Okay. A co, jest, z tym, a co z tym monitorem na przykład, o którym wspomniałeś, tym odsłuchem, jak go się aktywuje?
0: Monitor jest aktywowany od razu, jak się połączy z Bluetoothem i on jest z automatu włączany. Przy czym ja jeszcze pokażę później, bo jest do tych słuchawek obsługa z pozycji smartfona, bo tam można też różne rzeczy zrobić. I ten monitor, tutaj nie będzie tego słychać akurat, to już musicie sobie sami jakby wykombinować, żeby usłyszeć, o co chodzi.
1: No tak, bo nie mamy jak tego pokazać.
0: Tam jest suwaczek, który zgłaśnia lub ścisza nam ten monitor. I on jest domyślnie ustawiony na 83%, ale można go podnieść za pomocą smartfona jeszcze do 100%. I wtedy jest tak, jak ja lubię.
1: Czyli głośno.
0: No i są jeszcze dodatkowe sceny, którymi można zdalnie sterować za pomocą smartfona, których nie ma w słuchawkach, więc można sobie ten dźwięk jeszcze bardziej precyzyjnie jakby dostosować do swoich preferencji.
1: Aha.
0: Mają też, tylko nie wiem, jak to się uruchamiało, dlatego że ja do tej pory nie udało mi się tego zrobić, mają ten noise na mikrofonie też, bo tam jest mic noise coś tam i to jest niezaznaczone i nie da się z tym nic zrobić, jest jakby, wiesz, nieaktywne.
1: To jest tak, że ta aplikacja obsługuje kilka modeli słuchawek, a po prostu w twoim to jest niedostępne.
0: Bardzo możliwe, bo generalnie aplikacja nazywa się Turtle coś tam Hub, więc najprawdopodobniej jest tak, jak mówisz.
1: Okej. Okay. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, myślę, o niej powinniśmy może powiedzieć nawet i troszeczkę wcześniej, ale mówimy teraz. Te słuchawki do nas mówią.
0: Gadają, tak. Każda funkcja, którą wykonujemy, jest mówiona. Wprawdzie po angielsku. Powiem szczerze, że dzięki tutaj koledze, który tu chyba audycji jeszcze żadnych nie miał, Armandowi, ale pewnie jest znany z innych.
1: Pojawił się kiedyś Armand w Tyflo Podcaście.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to może.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, tak. Kolega Armand, że tak powiem, natchnął mnie do poszukiwań, ponieważ on ma inne słuchawki. On ma okulary z wbudowanymi słuchawkami i tam te słuchawki też są obsługiwane za pomocą aplikacji smartfonowej i one od początku były, tak jak Armand mówił, w języku angielskim, ale że on sobie zainstalował tą aplikację, to zmienił sobie obsługę tych słuchawek na polski. Te słuchawki, o których ja tutaj opowiadam, zostały przywiezione z Finlandii, więc raczej o polskim można zapomnieć. Jest tylko angielski. Ale przy włączeniu aplikacji od razu mówi, że język jest nieobsługiwany. Coś tam mówi language, coś tam, że no support.
1: Not supported, zapewne.
0: Tak, więc tu nic nie zrobimy. No i parę funkcji, które tam są, też nie zrobimy za wiele, bo tak jak powiedziałem, no one są nieaktywne, ale mogę pokazać ich nazwy, więc można było jakby się domyśleć, co można. Mikrofon, obsługa mikrofonu jakoś działa w tej aplikacji, włącz, wyłącz i tak dalej. I one się łączą na dwa sposoby. Mogę z tą aplikacją złączyć się albo przez Bluetootha, albo przez, uwaga, sieć Wi-Fi.
1: O, to jest interesująca sprawa.
0: Tak. Także takie dwie opcje są.
1: No dobrze, Krzysztofie, to może teraz pokażmy te słuchawki przynajmniej jakoś w praktyce. Jak one mówią, co one mówią.
0: Sobie ja tutaj wezmę,
1: żebyśmy mogli
0: ręki
1: tego posłuchać.
0: Czy one są włączone? Chyba są włączone. Tak. Są włączone, dobrze. To ja sobie to spróbuję jakoś tak do mikrofonu przyłożyć.
1: Zaczęła muzyka grać.
0: Bo nacisnąłem. Spróbuję zatrzymać.
1: Okej.
0: Okay.
1: I się udało.
0: Dobrze. I tu mamy, tak jak mówiłem, ja ich nie będę teraz wyłączał, bo się rozparują z telefonem, ale tu, gdzie się wyłącza, to mamy właśnie... Noise cancellation on. To jest to, o czym mówiliśmy. Noise cancellation off. Tak? I mamy Bluetooth po przeciwnej stronie. Teraz mamy tak. Na tej drugiej słuchawce możemy zrobić sobie... Mic tuned
1: for quiet room. Mikrofon, czyli mikrofon włączony dla cichego pokoju.
0: Tak. To jest krótko, długo. Znaczy krótko raz nacisnę. Włącz, wyłącz mikrofon.
1: Mikrofon. Mhm.
0: I teraz przytrzymuję dalej przycisk od mikrofonu.
1: Mic tuned for normal room. Czyli dla normalnego pokoju.
0: One w ogóle strasznie wolno reagują.
1: Mic tuned for loud room. Dla głośnego pokoju. Mic tuned for outdoor use. Czyli dla użycia na zewnątrz.
0: Mhm. I teraz czy jeszcze coś tu jest?
1: Mic tuned for quiet room. Nie, wracamy do cichego pokoju.
0: Dobrze, to teraz druga część tego głośnika, tej słuchawki.
1: Po czyli
0: przeciwnej
1: tej prawej
0: stronie. Tak. I teraz tu mamy takie opcje. Krótko przyciskając przyciski. Tuned for enhanced
1: bass. Czyli jakby bas zwiększony. Enhanced bass. Tuned for enhanced treble. Dla enhanced treble, czyli wysokie tony. Enhancing bass and treble. Czyli bas i wysokie. Tuned for signature sound. Signature sound. To jest chyba jakiś ten ich.
0: Ich jakieś ustawienie,
1: tak,
0: ich preset.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy coś tu jeszcze jest na tym głównym presecie?
1: Zobaczmy. Tuned for enhanced bass. Nie. Więc w takim razie teraz ja zrobię na momencik. Ty masz je podłączone do telefonu, jak rozumiem, tak?
0: Tak mi się wydaje. Zaraz to zweryfikuję, bo po tych naszych tutaj... Czy ten Bluetooth jest włączony?
1: Raczej tak, jest, bo muzykę jest, masz z telefonu. Więc teraz na chwilę posłuchacie sobie naszego fantastycznego podkładu, a ja dzwonię do Krzysztofa już telefonicznie.

0: I już dzwonimy do Krzysztofa. Halo Krzysztofie, czy nas słyszysz? Właściwie,
1: ja
0: czy mnie słyszysz?
1: Tylko czy mnie słychać?
0: Ciebie
1: mnie słychać, nie?
0: Ciebie słychać, tak. Słychać ciebie głośno i wyraźnie. Może, o, wyciszę się z naszego Zooma, żeby nie dawać ci zwrotki.
1: Ja też.
0: To znaczy, akurat ty nie musiałeś, bo ja po prostu użyłem miksera i ciebie nie słychać już z Zooma. No, okay. Co najwyżej możemy pokazać, bo to jest też taka ciekawostka, którą możemy naszym słuchaczom zaprezentować. Jakie jest opóźnienie? Teraz możesz coś powiedzieć?
1: Momencik, teraz ja sobie mówię do telefonu.
0: No tylko Zooma byś włączył.
2: O, teraz?
0: O właśnie. I sami słyszycie, Zoom jest szybciej.
2: Zupełnie szybciej jest. I teraz ja pokażę, jak jesteśmy na żywo. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale spróbujemy przełączyć te tryby mikrofonu.
0: Okej, to ja już wyciszam cię z Zooma, teraz jesteś tylko na telefonie, no i możemy działać.
1: Jest out and use. Teraz, raz, dwa, trzy, tak mnie słychać. Raz, dwa, trzy. Teraz przełączam następny tryb. Quiet room, tak mnie słychać.
0: Tak,
1: raz, dwa, trzy.
0: Czyli cichy pokój.
1: Teraz. One room, tak mnie słychać.
0: No,
1: raz, dwa, trzy.
0: Krzysztofie, jakbyś tylko mógł powtarzać za syntezą faktycznie to, co ona mówi, bo trochę mylą ci się nazwy tych presetów. To był chyba cichy pokój, głośny pokój tam był później?
1: Tak. Teraz następny. Love room.
0: Large room, tak? To chyba był ten.
1: Large room, albo ja jej nie rozumiem po prostu, bo ona mówi love, large, nie wiem.
0: Large, duży pokój, ten... chyba duży pokój. I ostatni był jako outdoor. Zdaje się.
1: Już patrzę.
0: Ja powiem szczerze, kompletnie nie słyszę różnicy.
1: Jest auto news.
0: Outdoor. To było outdoor use. Czyli użycie na zewnątrz.
1: Tak. No i mniej więcej takie są te efekty. Nie wiem, czy to słychać. Na tym toku mówili, że słychać lepiej te efekty.
0: To znaczy, tutaj... powiem szczerze, no i tak te sławki zazwyczaj będziemy wykorzystywać do rozmowy telefonicznej. Chyba ten outdoor use jest najlepszy, ale to wszystko słyszalne jest, tak powiedziałbym, w bardzo zbliżony sposób. Gdzie w ogóle te sławki mają mikrofon?
1: One mają w lewej słuchawce. Ja spróbuję to namierzyć gdzieś. Gdzieś tu będą.
0: Dokładnie tu.
1: W lewej słuchawce pod kontrolką, która nam mówi, że jest połączenie z Bluetoothem.
0: Aha, no, czyli tak to słychać, tak są słyszalne te słuchawki, jak sami słyszycie, no to jeszcze trzeba brać pod uwagę ograniczenie Bluetootha, natomiast no nie ma szału, natomiast też nie ma tragedii.
1: Ale... z dźwiękiem już szał jest, jak sobie ktoś po prostu będzie chciał to bezpośrednio założyć na uszy.
0: To prawda, to się zgadza. No dobrze, Krzysztofie.
1: Już jest.
0: Czyli co, czyli tu możemy się już rozłączyć, przejść na Zooma.
1: Mhm.
0: Dobrze, no to rozłączamy się.
2: Ja w ogóle rozłączę, okej.
0: Rozłączamy się z tego.
2: Okej.
0: Chyba rozłączyliśmy się teraz też już z telefonu.
2: Czy my się słyszymy?
0: No tak, słyszymy się.
2: Słyszymy się, dobra. Bo teraz będę chciał pokazać jeszcze jedną rzecz.
0: Okej.
2: Okay. O, jesteśmy już na tej aplikacji.
0: I
2: no
0: cóż
2: dobrze,
0: my tu mamy?
2: Cóż my tu mamy?
3: Text to speech.
2: I możemy to włączyć i wyłączyć.
0: Czyli ten asystent głosowy.
2: Tak, w słuchawkach, który jest.
0: Aha.
3: Lokalizacja. 80 do not distance. Suwak lokalizacja. Odmic monitor.
2: Tu mamy ten monitor, o którym wspominałem. Możemy go podgłosić.
3: Do not distance. Suwak lokalizacja. Mic monitor.
2: O, to jest to, o czym mówiłem, prawda?
0: Tak.
2: Wcześniej. I tu on jest...
3: Do not distance. Suwak lokalizacja. 83.
2: Na 83% jest ustawiony.
0: I można zrobić głośniej.
2: Można go dać głośniej, ale jedną ręką to trochę ciężko będzie mi...
0: No zresztą to i tak efektu
2: będzie
0: żadnego,
2: mi się ruszał.
0: Efektu żadnego nie będzie, nie będą nasi
2: tak,
0: słuchacze
2: to,
0: mieli.
2: To trzeba po prostu mieć słuchawki na uszach, żeby to słyszeć.
0: Dokładnie.
2: Teraz mamy następną funkcję, która jest wyłączona domyślnie.
3: Aktywę no i socjalizację.
0: Czyli ONC.
3: Zaznaczone. Niezaznaczone. Aktywę no i socjalizację. Niezaznaczone. Tekst to speech. Niezaznaczone. Do not listu.
2: O, to.
0: A czy coś wiadomo, co robi ta funkcja Do Not Disturb? Jak ona działa?
2: Nie. Nie miałem okazji tego sprawdzić. To chyba jest coś z telefonem związane.
0: No też mam takie wrażenie, albo, jakoś podobnie, natomiast no, szczerze mówiąc, sam nie wiem, co
2: to ona jest
0: to
2: domyślnie
0: robić.
2: Wyłączona.
0: Wyłączona, no tak, no bo to tryb nie przeszkadzać, więc...
2: Mhm. Także tutaj jest to. Aha, chyba wiem, do czego to służy, słuchaj. Jak masz telefon sparowany ze słuchawkami i grasz w jakąś grę, żeby ci nikt tutaj, wiesz...
0: Nie przeszkadzał.
2: Tyłka nie zawracał, mm-hmm, tak. Mm-hmm. To ci wtedy po prostu pewnie telefon rozłącza.
0: Całkiem możliwe, że to tak działa.
2: Dobrze.
3: Niezaznaczone. Tekst to speech. Niezaznaczone. Active no i soc zaznaczone. Micono FF.
2: O, i tu mamy ten...
0: mikrofon.
2: Mikrofon, ale... To mamy w słuchawkach, które akurat tą funkcję, to jest włącz-wyłącz.
3: Zaznaczone.
2: Tu jest zaznaczone, bo jest włączona.
3: Mobile presets.
2: O, i tu mamy ciekawe rzeczy właśnie.
3: Signature sound przycisk.
2: Możemy tu wejść. Czy nie?
3: Noise cancelling mis signature sound
2: przycisk. O, właśnie to jest, o czym mówiłem, zobacz.
3: Noise cancelling mis presets.
2: Widzisz? To jest nieaktywne.
3: Outdoors noise cancellation przycisk. Przycisk.
0: No tak, przycisk. Ale jest outdoors noise cancellation, teraz jest aktywne, dlatego że, że to jest ostatnia rzecz, jaką masz, miałeś wybraną.
2: Tak.
3: Noise cancelling signature sound przycisk.
0: A co to mamy tu, w tym signature sound?
3: Mobile presets zaznaczone.
2: Właśnie.
3: Mobile presets.
2: Próbuję wejść.
3: Signature sound mobile presets. Signature sound przycisk. Noise cancelling mobile presets.
0: Czyli to nie bardzo...
2: To jest przycisk, ale nie chcę wejść.
0: Rozumiem. No ta aplikacja nie jest wzorem dostępności.
2: Dokładnie.
3: Noise cancelling mobile presets.
2: Chyba, że... Nie.
3: Signature sound przycisk.
2: Nie, mogę sobie pukać i nie wejdzie. Nie wejdzie. W każdym razie, no, podejrzewam, że tutaj... Pewnie to chodzi też o inny rodzaj słuchawek, tak jak mówiłeś, bo to jest hub.
0: Albo po prostu kwestia dostępności. Ja się, wcale nie zdziwię.
2: To jest komentary, żeby nie było. To nie jest talkback, tylko komentary, więc on też może mieć swoje jakieś tam rzeczy, które są no inaczej, tak? Musiałbym talkbacka włączyć, ale to nie ma czasu na to w tej chwili.
0: Dokładnie, nie będziemy, myślę, że tu aż tak się zastanawiać, co gdzie, jak działa.
2: W każdym razie w tych opcjach, które tutaj mobilnych, ja może już zdejmę te słuchawki stąd, w tych aplikacjach mobilnych, to powiem pokrótce, tam są dostępne dodatkowe funkcje, które rozszerzają nam, te funkcje, które są w słuchawkach. Czyli na przykład, jeśli sobie przejdziemy na którąś z tych funkcji, które tu pokazywałem, to w środku mamy suwaki, które mogą nam podbić albo obniżyć poszczególne częstotliwości tego presetu.
0: Czyli to takie, no takie nieco bardziej szczegółowe, mamy. Jakby coś było, tak?
2: Tak. Mamy suwaczki, tych suwaczków jest tam 6 przy każdym presecie. I tam sobie można kombinować, jak ktoś lubi sobie.
0: Szkoda tylko, że to tak z dostępnością jest ciężko, bo tu mamy jakieś niepoetykietowane przyciski, jak widać.
2: Tak.
0: Ciekawe, czy na iOS-a swoją drogą jest aplikacja do tego. Może kiedyś będzie okazja, żeby sprawdzić.
2: Musiałbyś wpisać model tych słuchawek, to ci, bo
0: tak.
2: Ja wpisałem kawałek nazwy i wyskoczyło mi to coś, więc stwierdziłem, że ma... No dzięki Armandowi, bo tak to w sumie no, nawet bym nie wiedział, że to się da. A co jeszcze można? Teraz tego nie będę też robił, dlatego że to też jest za dużo czasu by zajęło i prawdę mówiąc, Nie udało mi się, próbując po kilka razy, dokonać tego wyczynu. Podejrzewam, że to chyba trzeba byłoby zrobić za pomocą komputera. Chodzi mi o to, że jest tam na samym końcu, czego nie pokazałem, tej aplikacji taka opcja, ona jest niezaetykietowana. Tam są trzy przyciski, jedne są do ustawień, druga jest do pomocy i w tej pomocy jest coś takiego jak sprawdź aktualizację oprogramowania i tam ci się pokazuje jaki jest w tej chwili, jaka jest wersja oprogramowania tych słuchawek i masz pod spodem stronę, link do strony, ale jak ja to kliknę, to wyświetla mi, że mam sprawdzić sobie połączenie internetowe, bo nie działa. Dokładnie, więc nie wiem, o co chodzi. Więc podejrzewam, że pewnie trzeba byłoby ściągnąć za pomocą komputera i jakoś zaimplementować do tych słuchawek za pomocą...
0: Zresztą tak właśnie radzi instrukcja użytkownika, żeby oprogramowanie aktualizować za pomocą komputera właśnie i po prostu podłączając tam odpowiednio kabel. Swoją drogą, aktualizacja oprogramowania do takich urządzeń to ja ostatnio miałem okazję aktualizować oprogramowanie do głośnika mojego JBL Flip 4 i 20 minut, wyobraź sobie, aktualizował się firmware, który ma tam 1,4 MB. Także
2: strasznie
0: długo. Ciekawe, ile tu by się aktualizowały te słuchawki. No ale może kiedyś będziesz miał okazję sprawdzić.
2: No spróbuję pociągnąć jakąś aktualniejszą wersję, o ile w ogóle jest. Zobaczymy. Nie wiem, dlaczego z pozycji telefonu nie chce mi się połączyć, bo jednak internet w telefonie mam. Więc tutaj jakby nie bardzo...
0: Ja podejrzewam, że po prostu strona już jest nieaktualna i ktoś zapomniał zaktualizować aplikację.
2: Albo tak. No. Nie wiem. No i poza tym, no nie wiem, może doczytałeś w instrukcji, jak się to robi, bo podłączenie słuchawek do kablem do komputera, no to powoduje tylko fakt, że one są widoczne jako dodatkowa karta dźwiękowa, głośniki, mikrofon, ale w samym eksploratorze Windowsowym nie widziałem żadnej ikony tych słuchawek. Więc...
0: Szczerze mówiąc, nie wczytywałem się dokładnie w proces aktualizacji, ale na pewno trzeba je podłączyć do komputera.
2: No tak, ale może to jest jakaś aplikacja EXE, gdzie ona się dopiero tam...
0: Być może, natomiast no mówię, no aż tak bardzo się w to nie wczytywałem. Krzysztofie, czy my robimy jeszcze jakąś próbę za pomocą podłączenia tych słuchawek przewodowo? Czy zobaczymy, czy będzie coś lepiej? Jesteś w stanie, czy nie bardzo?
2: W stanie jestem, tylko musisz chwilkę poczekać.
0: Dobrze.
2: Za chwilę, moment.
1: Dzień dobry.
0: Dzień
1: czy
0: dobry.
1: Jestem słyszalny.
0: Jesteś słyszalny i powiedziałbym, że teraz to są słuchawki, które mam dziwne wrażenie, że popadają ze skrajności w skrajność, bo teraz to słyszalny jesteś aż za dobrze, wręcz przesterowany, ale być może to jest coś u mnie, więc gdybyś mógł coś jeszcze powiedzieć.
1: Coś mówię? Raz, dwa, trzy.
0: Obawiam się, że to jest problem po stronie tych słuchawek, ale może spróbuj teraz pozmieniać presety.
1: Pozmieniajmy presety. Dobrze. For Quiet Room teraz jest.
0: Aha.
1: Czy coś się zmieniło?
0: Niespecjalnie.
1: Czy nie? Niespecjalnie. No dobra, no to teraz... Teraz mamy ten pokój głośny na zewnątrz.
0: No to pokój nie jest na zewnątrz, to...
1: No. Wiesz, o co mi chodzi.
0: Czyli głośny pokój.
1: Głośny pokój, dokładnie. Czy coś? Jakieś zmiany?
0: Niespecjalnie. Ja nie słyszę tych zmian.
1: Nie słyszysz, dobra. To może jeszcze tak. Large room, jak czyli, to mówi love room.
0: Tak, love room. Czyli duży pokój, duży pokój. Nie pokój miłości, tylko duży pokój. Nie jest to, że
1: te presety się jednak zmieniają, ale widać, nie słychać tego na mikrofonie.
0: Okej, no to sprawdźmy ostatnią opcję, czyli outdoor use.
1: To jest właśnie ta opcja, czy coś jakoś?
0: Nie. Nic się nie zmieniło. Ten dźwięk, mówię, ten dźwięk teraz się stał taki przesterowany. A wcześniej, kiedy byłeś podłączony bezprzewodowo, to był troszeczkę jakby za cichy. No więc ze skrajności w skrajność.
1: No, coś w tym jest. Jeszcze przy okazji próbuję coś zrobić tutaj z tymi trybami odsłuchu. Aha. Nie wiem, dlaczego nie chce mi to zadziałać, wiesz?
0: No cóż, to tego już chyba nie dojdziemy w tej audycji. Teraz jeszcze myślę, że możemy na sam koniec możemy się rozłączyć z telefonem, a możemy przejść jeszcze sobie na Zooma, żeby kilka słów na koniec powiedzieć, tak podsumowując użycie tych słuchawek, bo nasza audycja bądź co bądź to zbliża się już do końca. No to Krzysztofie, wiadomo, ty akurat to urządzenie otrzymałeś jako prezent, więc nie będę pytał, czy jesteś zadowolony, ale czy za taką cenę, która powiedzmy sobie nie jest mała, czy ty byś to urządzenie polecił?
2: Za taką cenę to zależy od różnych rzeczy, dlatego że jeśli ktoś chce kupić naprawdę dobre słuchawki do słuchania, aha, to z pełną odpowiedzialnością, jak chodzi o odsłuch, polecam. I tutaj nie ma dwóch zdań. Jeśli chodzi o rozmowę przez te słuchawki, nie polecam w ogóle. Nawet widziałem opinie gamerów testujących te słuchawki. To, co tutaj zaprezentowaliśmy, to jeszcze jest nic. Oni twierdzą, że oni mają ciekawe, przepraszam, efekty z tymi słuchawkami. Ja na szczęście takich efektów miał nigdy nie będę, będąc tu, gdzie jestem. A mianowicie chodzi mi o jedną zasadniczą sprawę. Te słuchawki mają jakieś dziwne coś, co pozwala na to, że jeśli jakieś obok urządzenie pracuje na podobnej częstotliwości, na przykład niania bezprzewodowa, to można tą nianię przez te słuchawki usłyszeć.
0: No proszę. No to rzeczywiście mało to przyjemne. Mało to przyjemne. Prawdopodobnie dzieje się tak nie w momencie, kiedy te słuchawki mamy podłączone za pomocą Bluetootha, ale kiedy mamy to podłączone tak właśnie i ja podejrzewam, że dlatego skarżą się na to wszelkiego rodzaju osoby grające.
2: Tak.
0: Dlatego, że prawdopodobnie transmisja za pomocą tej podstawki. Czyli kiedy mamy słuchawki wpięte do konsoli za pomocą gniazd optycznych i później bezprzewodowo, kiedy kontaktujemy się z nimi przez tę bazę, to prawdopodobnie tu właśnie te częstotliwości tych słuchawek i na przykład jakiejś właśnie elektronicznej niani potrafią być blisko siebie, jakoś ze sobą interferować, no i mamy to, co mamy.
2: Tam się ludzie skarżyli, że po prostu sąsiad ma nianie, po prostu wiesz, załączoną i słyszą.
0: I jest problem.
2: Jest problem. Poza tym też podejrzewam, że niektórzy gamerzy chyba nie wiedzą, do czego służy ten tryb odcinania się od świata, że tak to nazwę po mojemu. Bo strasznie narzekają na to, że słychać dźwięki spokoju, wiesz. Także chyba oni nie wiedzą, jakby do czego to tak naprawdę służy. Opinie są przeróżne, ale dobrze, nie ma co przeciągać. Osobiście ja te słuchawki, jak chodzi o odsłuch, bardzo polecam i naprawdę są godne, że tak powiem, uwagi, ale no, tak jak powiedzieliśmy tutaj i pokazaliśmy, do rozmów jako takich średnio się nadają. To przez telefon jeszcze to się da jakoś ogarnąć, ale jak już chodzi o taką rozmowę typu TeamTalk, typu właśnie jakieś
0: Zoom,
2: jakieś serwerowe sprawy, to nie. To mikrofon odpada w ogóle. To jest zresztą chyba, no tutaj gdybyśmy chcieli skonfigurować jakoś Zooma, może by się dało, ale to już nie na teraz, nie na dzisiaj. To mikrofon pewnie by był jakości 16-bitowej, więc no dużo do życzenia jakby tu pozostawiałby dźwięk, ale no cóż.
0: Znaczy 16 kHz albo nawet i mniej, być może by się okazało, że byśmy mieli do dyspozycji. No niestety tak to wygląda.
2: Co kto lubi.
0: Tak, no ale to są uroki, tak jak mówię, uroki bezprzewodowych słuchawek i z tym niestety, ale po prostu trzeba się liczyć, jeżeli kupujemy coś takiego. Ja mówię, bezprzewodowych, takich typowo bezprzewodowych słuchawek, dobrych jeszcze nie słyszałem.
2: Żeby je polecić tak naprawdę na serio i w ogóle, to musiałyby mieć odcięty całkiem tryb audio wyjściowy. Tylko do słuchania. O, to wtedy to naprawdę mógłbym polecić.
0: No tak.
2: Nawet za taką cenę. Nawet za taką cenę.
0: Nawet za taką cenę. Więc jeżeli ktoś chce odsłuch, no to okej. Z mikrofonem, no to słyszeliście, jak to brzmi. Dobrze, Krzysztofie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, bo nic więcej mądrego nie powiemy. Nie powiemy na temat tego urządzenia. I tak myślę, że dość długo porozmawialiśmy.
2: Zapraszamy do testów. Może, Michale, gdybyś miał pod ręką, bo ja teraz nie mam, albo może później znajdę, to się linka do tych słuchawek jakby podeślę gdzieś, to może ktoś sobie bardziej jakby w opisie będzie w stanie jeszcze coś
0: doczytać. To znaczy ja myślę, że słuchawki to akurat wystarczy po prostu wklepać w Google'a nazwę tych słuchawek i znajdziemy.
2: No,
0: będzie, tych modeli jest ileś i ileś jest ich podobnych. Mamy nie tylko TX, ale mamy też X na przykład,
2: albo Pro.
0: To są myślę, że dość podobne słuchawki z jakimiś tam niuansami. One się w jakiś tam sposób na pewno różnią, natomiast no, generalnie baza jest, podejrzewam, bardzo, bardzo podobna. Turtle Beach Elite 800 TX. Oj, to sobie język można połamać. tak nazywały się i nazywają się słuchawki, które dziś na antenie Tyfloradia prezentował Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie.
2: Dziękuję również.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: PacMate Omni. Przed mikrofonem Janusz Utkiewicz. Dzisiaj przedstawię Państwu urządzenie o nazwie PacMate. Najnowsza jego wersja ma dodatek Omni. Różni się od starszego modelu PacMate'a tym, że ma nową platformę systemową. Poprzednia wersja miała wersję Windows Mobile 4.1, obecna Windows Mobile 6.1. Urządzenia na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Różnica tylko taka, że na przodzie urządzenia w wersji Omni mamy brajlowski napis Omni właśnie. Jak to urządzenie wygląda, bo zakładam, że mogą słuchać tego materiału osoby, które tego urządzenia nigdy nie miały w ręku i chciałyby ewentualnie coś więcej o nim wiedzieć. Wersja, którą przedstawię, jest wersją tak zwaną QX, czyli posiadającą klawiaturę QWERTY. Jest to normalna klawiatura taka, jak spotykać można w laptopach. W laptopach, które nie posiadają klawiatury numerycznej. Różnica między klawiaturą laptopową a zastosowaną w tym notatniku jest taka tylko, że z prawej strony nie mamy przycisku Control. Z przodu urządzenia, na jego przedniej krawędzi, mówię o krawędziach w tej chwili, zaczynamy od prawej strony. Mamy włącznik. Normalny, taki jak przytyczek do światła. Przytyknięty w lewo powoduje załączenie urządzenia. W prawo wyłączenie. Dalej, koło tego włącznika, idąc w lewo, mamy otwór do zasilania. Idąc dalej w lewo, lekko do góry, mamy mini port USB. Następnie, już centralnie umieszczone, są dwa porty kart Compact Flash. Idąc dalej w lewo, mamy takie puste miejsce, które jest zakończone taką jakby szybką I to jest ni mniej, ni więcej połączenie bezprzewodowe IRDA. No i przechodzimy dalej. Są dwa gniazda. Obok tego właśnie, gdzie jest IRDA, mamy gniazdo do mikrofonu zewnętrznego i gniazdo słuchawkowe. Później dalej, już idąc po krawędziach bocznych lewej i prawej, nie mamy nic. Z przodu urządzenia, czyli jeżeli ono jest umieszczone tak, jak powiedziałem, że z przodu, czyli te porty są kart, to po przeciwnej stronie, czyli tutaj od naszej strony, wtedy, kiedy nie używamy monitora brajlowskiego przypiętego do tegoż urządzenia, mamy zaślepkę. Jest to taki kawałek plastiku wyprofilowany ładnie, który się wsuwa w miejsce to, gdzie normalnie wsuwamy odbezpieczony monitor, który zaczepia się na zatrzaski. Musi być charakterystyczne przyknięcie i wówczas jest to miejsce zasłonięte i nie grozi nam żadne uszkodzenie tegoż urządzenia. Od spodu urządzenia po prawej stronie, jak mamy go oczywiście klawiaturą do góry, po prawej stronie, lekko, ja wiem, no może ze 3 cm od góry, jest taki suwak, który po przesunięciu w prawo powoduje zwolnienie właśnie tej zaślepki i możliwość włożenia po wyjęciu tejże

wytłoczony numer. Ten model, który w tej chwili mam, jest opatrzony numerem 427-8-32-5. I teraz idąc lekko w dół po tym napisie, dochodzimy do takiego miejsca, które jest, wygląda to tak, jak sobie można wyobrazić zatrzask, gdzie ma taką obwódkę dookoła i w środku jest puste miejsce. Pod tym jest ukryty przycisk reset. Gdyby się zdarzyło nam tak, że z jakiegoś powodu urządzenie się zawiesi i nie da się go zrestartować w tak zwany miękki sposób, możemy wykorzystać szpilkę lub rozprostowany spinacz biurowy i nacisnąć przycisk w tym miejscu właśnie i spowoduje to restart urządzenia. W starszej wersji tegoż urządzenia było coś takiego, że po takim twardym resecie traciliśmy polską mowę. Dlatego, że urządzenie starszej wersji było oparte na Windowsie 4.1 i do niego robiono nakładkę spolszczającą tylko. W trakcie restartu urządzenia cała ta nakładka znikała. Zostawał tylko oryginalnie zainstalowany Windows Mobile 4.1. W nowszej wersji pracownicy z Richmond spolszczyli już Windowsa Mobile 6.1. W związku z powyższym polskiej mowy nie tracimy absolutnie. Spolszczenie tego urządzenia nie jest taką prostą sprawą, dlatego że żeby spolszczenie zadziałało tak jak potrzeba, to nie wystarczy przetłumaczyć skryptów, plików różnego rodzaju, które są umiejscowione w systemie, ale trzeba dopasować komendy. No i tutaj pojawiły się właśnie problemy, dlatego że jeżeli tłumacze zajmujący się przystosowaniem tego dla nas na rynku polskim spróbowali to przekładać, okazało się, że długość słów ma znaczenie. Przykład, o którym będzie później mowa, pakiet Office Mobile. Wprowadzono z jakiegoś powodu z błędem to i było czytane mobile, mobile. Trzeba było to poprawiać słownikiem i dlatego to wyszło właśnie, że były problemy z dopasowaniem długości frazy, którą trzeba było przełożyć na polski. Jak ona była za długa, komendy nie pasowały, niektóre aplikacje nie dawały się uruchamiać i tak dalej, i tak dalej. No ale to są detale. Urządzenie to występuje w dwóch wersjach, czyli to, które mam w tej chwili i będę je demonstrował, to jest QX, czyli z klawiaturą QWERTY, i drugie identyczne, tyle tylko, że jest lekko mniejsze z prostego powodu. Zaopatrzone ono jest w brajlowską klawiaturę. Klawiaturę brajlowską, brajl 8-punktowy, plus do tego 8 przycisków funkcyjnych. O wersji BX na razie mówił nie będę, dlatego że muszę przyznać się do tego, że niestety nie lubię zapamiętywać bardzo dużo skrótów. Ci, którzy kochają wręcz Braille'a i lubią, żeby klawiatura była brajlowska w komputerze używana, a nie zwykła, no muszą wziąć pod uwagę, że tych skrótów klawiszowych będą musieli się uczyć i to niemało. Dlatego, że naciśnięcie tabulatora, naciśnięcie klawisza Ctrl, naciśnięcie klawisza Shift Ctrl i tak dalej, wymaga opanowania skrótów w Braille'u, które zastępują nam fizyczną nieobecność tych właśnie przycisków. Modele te oba są sprzedawane z monitorami brajlowskimi lub bez. Można, jeżeli kogoś nie stać, na przykład, zakupi sobie samo urządzenie, za jakiś czas będzie miał pieniądze, dokupi sobie monitor, wepnie w urządzenie i urządzenie będzie wraz z monitorem brajlowskim. Nie ma tutaj ograniczeń, nie jest to wbudowane na stałe. Można takie urządzenie zakupować w częściach. Urządzenie jest wyposażone w pamięć wewnętrzną, no nie za wielką, 64 MB. Natomiast kartę pamięci, czyli Compact Flash, producenci powiadają, że można tutaj włożyć kartę 32 GB. Czyli pamięć wewnętrzna jest nam potrzebna do wykonywania różnego rodzaju operacji, natomiast programy i tak dalej możemy mieć poinstalowane na karcie pamięci. Takich możemy mieć dwie.

0: nawet wtedy, kiedy nie używamy połączenia Ethernet, Bluetooth lub Wi-Fi. Dlatego, że urządzenie to nie posiada wbudowanych tych właśnie podzespołów, tylko niestety w jeden z portów karty trzeba wpiąć specjalny rodzaj karty wyglądającej jak Compact Flash. No i niestety wada jest taka tylko, że z tego portu jednak coś wystaje. Przy karcie Wi-Fi jest to około 2,5 cm. Przy karcie Ethernet będzie to samo i jeszcze zwisający przewód. Przy karcie Bluetooth natomiast jest praktycznie rzecz biorąc prawie, że ta karta schowana. Wystaje bardzo niewiele. Głośnik, jeden tylko, z lewej strony, na wierzchu urządzenia. Stereo niestety nie, mono. Audio w tym urządzeniu niestety pozostawia wiele do życzenia, zresztą będziecie to nausznie mogli później usłyszeć. Przechodzimy do prezentowania urządzenia.
1: Tyflo Podcast.
0: Naciskamy przycisk w lewą stronę i usłyszymy charakterystyczny dźwięk. Załączyło się urządzenie i teraz jesteśmy na ekranie dziś. Jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia z palmtopami, czyli kieszonkowymi komputerkami, jak używają osoby widzące, to to jest właśnie tak wyglądające, czyli osoba widząca, korzystająca z małego komputerka, który mieści się w kieszeni, ma właśnie taki ekran, który nazywa się dziś. I teraz wpierw przejrzymy, co mamy na tym ekranie. Pierwsza pozycja to jest data i godzina.
2: Naciśnij, by ustaw info właścicielu.
0: Możemy to zatwierdzić enterem i wpisać swoje dane personalne. Gdyby na przykład zdarzyło się tak, że taki notatnik by nam gdzieś zginął, to można by było niby to na podstawie wpisanych tutaj informacji takie urządzenie ewentualnie temu, który zgubił, oddać. No ale jeżeli ktoś to widzący znajdzie, to urządzenie nie jest wyposażone w ogóle w wyświetlacz taki, żeby osoba widząca mogła cokolwiek przeczytać. W związku z powyższym mało prawdopodobne, żeby to dało się przeczytać osobie widzącej, aczkolwiek co później w dalszych częściach materiału nie jest to niemożliwe, żeby można było zobaczyć, co na takim notatniku się robi.
2: Brak nieprzeczytanych wiadomości.
0: Ta pozycja z ekranu dziś pozwala od razu wejść nam do wiadomości pocztowych. Jeżeli mamy skonfigurowaną skrzynkę mailową, mamy kartę Ethernet lub Wi-Fi lub Bluetooth i to jest skonfigurowane z internetem i z naszą skrzynką pocztową, potraktowanie tego enterem natychmiast wprowadza nas do możliwości odczytania pobranych wiadomości.
2: Brak zadań.
0: Brak zadań, czyli że to jakbyśmy potraktowali enterem, to tutaj moglibyśmy sobie bez wchodzenia w menu zdefiniować jakieś zadania, które mielibyśmy do wykonania i to jest ni mniej ni więcej coś odpowiadającego temu, co nazywamy terminarzem.
2: Brak nadchodz terminów.
0: Tu jest terminarz, tamto to zadania, czyli to, co mielibyśmy do wykonania, także przepraszam bardzo, bo to jest pokrewne, dlatego taki skrót myślowy zastosowałem, ale to moje niedopatrzenie. Czyli w pierwszym przypadku byłoby to, co mamy do wykonania, jakieś zadanie i chcemy, żeby to zostało przypomniane, bo na przykład o tej godzinie musimy coś tam zrobić i tak dalej, moglibyśmy sobie takie zadanie ustawić, no i wybrać tam sygnał dźwiękowy i wtedy otrzymalibyśmy stosowny alert dźwiękowy i ewentualnie wyskoczyłoby nam tutaj właśnie na ekranie dziś, że zadanie takie to a takie, o tej godzinie powinniśmy zrobić to i to. Nadchodzące spotkania, czyli tutaj możemy sobie zrobić tak zwany terminarz. Kiedy, jakie spotkanie powinno być, o której, gdzie, z kim, to później będę opowiadał.
2: Zarejestruj się w Windows Live.
0: Windows Live, komunikator.
2: Edycja Live Search.
0: Live Search, czyli przeszukiwanie na żywo.
2: Bateria 96%.
0: I informacja o baterii. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ekran dziś. Teraz spróbujemy pozaglądać tutaj w tę pozycję, na razie na ekranie dziś.
2: 28 grudnia 2009, 18.03.
0: Stoję na czasie. No i załóżmy, że z jakiegoś powodu rozsynchronizowało nam się to, więc stojąc na tym, można nacisnąć Enter.
2: Enter. Zegar, okno dialogowe, godzina, strona, zegar i alarmy, dom, opcja zaznaczone, 1 z 2, aby wybrać opcję, użyj strzałek w górę i w dół. Podróż, opcja zaznaczone, 2 z 2, aby wybrać opcję. Dom, opcja zaznaczone, 1 z 2, aby wybrać opcję, użyj strzałek w górę i w dół.
0: Czyli jak słyszeliśmy, dwie pozycje tutaj mamy. Z reguły w domu to ustawiamy, w związku z powyższym wybieramy pozycję dom. Jeżeli jesteśmy w podróży natomiast i będziemy przekraczali strefy czasowe, możemy sobie podróż wybrać i wtedy w zależności od strefy czasowej przestawić zegar.
2: Strefa czasowa, pole kombi GMK plus 1 Warszawa 30 z 82. Aby wybrać opcję, użyj strzałek.
0: Dlatego jest GMT Warszawa i aż tyle pozycji, gdyż mamy tutaj szereg stref czasowych ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii i tak dalej, czyli jest tego bardzo dużo. No i teraz idziemy tabulatorem.
2: Tab, czas 18.05.02 sekundy. Aby zmienić wartości, użyj strzałek.
0: I teraz
2: godzina
0: tutaj...
2: 18.
0: Teraz tutaj pierwsza pozycja to są godziny. Jeżeli bym to ruszył strzałką w górę lub w dół, zmieniłbym godzinę sobie na taką, którą bym akurat potrzebował ustawić. Strzałką w prawo teraz już, nie tabulatorem.
2: Minuta, 0,5.
0: Tu ustawiamy minuty.
2: Sekunda, 0,2.
0: Sekundy.
2: Godzina, 18.
0: No i mamy godzinę. I teraz już zakładam, że to ustawiliśmy na taką wartość, jak potrzeba. Tabulator.
2: Tab. Data 2009-12-28. Aby zmienić wartości, użyj strzałek. Miesiąc, 12. Dzień, 28. Rok, 2009.
0: To jest, jeżeli chodzi o ustawianie bieżących ustawień. Czyli takich, które będą się wyświetlały, żebyśmy wiedzieli, jaka godzina jest, jaki dzień tygodnia i jaki to dzień miesiąca.
2: Tab, godzina, zakładka, aby przełączać między stronami. Alarmy, zakładka.
0: I teraz Ctrl-Tab, albo strzałka w prawo, jeżeli stoję na godzinie, zakładka godzina, to teraz mam alarmy. I tutaj mogę sobie ustawić, o której godzinie miałbym na przykład sobie uruchomić coś takiego jak budzik albo jakieś przypominadło.
2: Tab, alarmy, strona, alarm 1, pole wyboru niezaznaczone.
0: Tu mógłbym zaznaczyć.
2: Ciśnij spację. Alarm 2, pole wyboru niezaznaczone, aby zaznaczyć. Alarm 3, pole wyboru niezaznaczone, aby zaznaczyć. Alarmy, zakładka, aby przełączać między stronami, naciskaj strzałki w lewo i w prawo. Więcej, zakładka.
0: I teraz kolejna zakładka więcej. Tamtych pól nie zaznaczam, dlatego że byłbym zmuszony wtedy do ustawiania alarmów.
2: Tab, więcej, strona. Wyświetl zegar na pasku tytułu we wszystkich programach, pole wyboru zaznaczone. Aby wyczyścić, wciśnij spację. Więcej, zakładka, aby przełączać. Więcej, zakładka.
0: I to jest ostatnia zakładka. I teraz, jeżeli poustawiam sobie to wszystko, nacisnę Escape.
2: Zamknij przycisk. Dziś, 28 grudnia 2009, 18.07. Lewy funkcyjny kalendarz, prawy funkcyjny kontakty.
0: I teraz, gdybym jakiekolwiek zmiany tutaj poczynił, to po wyjściu Escape'em dostałbym pytanie. Czy chcę zapisać to, co dokonałem jakiegoś wyboru? Jeżeli bym się na to zgodził, to naciskam Enter na tak i dane ustawienia zostałyby mi zapisane. Po wybraniu jakiegoś alarmu mógłbym poustawiać godzinę, kiedy to się ma włączać i tak dalej. Po wyjściu też byłbym zapytany o to, czy chcę te ustawienia zapisać.
2: Naciśnij, by ustaw o właścicielu.
0: Teraz jest informacja o właścicielu. Jeżeli to nacisnę, to będę mógł wprowadzać wszystkie dane o sobie, z numerem telefonu i tak dalej, i tak dalej. Wejdźmy w to, Enterem.
2: Enter. Informacje o właścicielu, okno dialogowe, nazwa, identyfikacja, strona, nazwa, edycja, wpisz tekst.
0: Tu byśmy wpisali nazwę jakąś.
2: Tab, firma, edycja, wpisz
0: tu
2: tekst.
0: Tu jeżeli jesteśmy pracownikami firmy i jest to firmowe, to byśmy wpisali nazwę firmy.
2: Tab, adres, edycja, Wpisz
0: tu byśmy tekst. Wpisali adres.
2: Tab, telefon, edycja, wpisz tekst.
0: Tu byśmy wpisali telefon.
2: Tab, e-mail, edycja, wpisz tekst.
0: E-mail.
2: Tab, identyfikacja, zakładka. Aby przełączać między stronami, naciskaj strzałki w lewo i w prawo.
0: No i jesteśmy, pierwsza zakładka, identyfikacja. Teraz strzałkę w prawo.
2: Notatki, zakładka.
0: Notatki teraz.
2: Tab, notatki, edycja, puste.
0: Tu moglibyśmy wpisać jakąś notatkę.
2: Tab, notatki, zakładka. Aby przełączać. Opcje, strona. Gdy urządzenie
0: teraz
2: jest włączone, wyświetlaj. Tab, opcje, zakładka. Aby przełączać między stronami, naciskaj strzałki w lewo i opcje, zakładka.
0: I to jest wszystko. Czyli takie tutaj mamy możliwości, że moglibyśmy sobie tutaj te rzeczy powprowadzać i później ewentualnie po uruchomieniu urządzenia na ekranie dziś mielibyśmy informację o właścicielu.
2: Zamknij przycisk. Dziś brak nieprzeczytanych wiadomości. Lewy
0: to
2: funkcyjny kalendarz,
0: że
2: prawy funkcyjny kontakty.
0: Pozwolicie, że to na razie opuszczę, dlatego że internet i mail będzie w osobnej części, dlatego że tu trzeba będzie pokazać właśnie sposoby łączenia się.
2: Brak zadań.
0: Brak zadań. No i teraz wejdźmy w to, zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić, nie wchodząc jeszcze do menu nigdzie.
2: Enter. Zadania. Zadania, lista 0 z 0. Aby przemieszczać temat, edit, wpisz tekst.
0: Tu moglibyśmy wpisać temat zadania.
2: Zadania, lista 0 z 0. Aby przemieszczać.
0: I to jest
2: temat, edit, wpisz tekst.
0: Tutaj wiele byśmy nie mogli niestety zrobić, ale moglibyśmy nacisnąć klawisz Alt.
2: Aktywne menu M. Wykonano niedostępne menu M.
0: Jeżeli pierwsze jest menu.
2: Wychodzę z menu. Aktywne menu. Nowe zadanie. Aby przemieszczać. Transmituj zadanie. Kropka, kropka, kropka. Niedostępne. Usuń zadanie niedostępne. Edytuj. Opcje. Kropka, kropka, kropka. Sortuj według. Filtruj. Nowe zadanie.
0: No i teraz by należało przystąpić do opisywania nowego zadania. Coś tutaj powpisywać. Pola edycyjne się pojawią. Zrobilibyśmy to na przykład w sposób następujący. Nowe zadanie i zatwierdzę to enterem.
2: Wychodzę z menu. Zadanie, strona. Temat, pole edycyjne, kombi. 10 elementów. A wykonano. Początek listy. Praca nad. Zakupy. Aktualizacja. Utworzenie. Plan. Rozmowa, telefon. Nauka. Żądanie. Kontakt. Koniec listy. Żądanie. Kontakt.
0: No załóżmy, że kontakt zostawimy.
2: Pola, lista, temat, bez tematu, 1 z 9. Priorytet, normalne. Stan niewykonane. Początek, brak. Zakończenie, brak. Występuje raz. Przypomnę, brak. Kategorie, brak. Charakter, normalny. Koniec listy. Charakter, kategorie, brak. Charakter, normalny.
0: Załóżmy, że zostawimy charakter normalny.
2: Charakter, pole kombi, normalne, 1 z 4, osobisty, prywatne, poufne, koniec listy, prywatne, osobisty.
0: No załóżmy, że zostawimy osobisty.
2: Enter, pola, lista, charakter, prywatny, 9 z 9, charakter, pole kombi, tab, charakter, control tab, pola, lista, charakter, prywatny, 9 z 9, aby przemieszczać
0: no
2: się.
0: No i nie będę się tutaj wdawał w ustawianie czwartek tego, dlatego że sporo czasu by to zajmowało. Tutaj w każdym razie, jak widać, można powybierać różne rzeczy i ewentualnie dopasować sobie sposób zadań. Wychodzimy z tego escape'em.
2: Zadania, lista 0 z 0. Aby dziś brak nadchodz terminów. Lewy funkcyjny kalendarz, prawy funkcyjny kontakty.
0: Czyli to jest terminarz. Mniej więcej w podobny sposób się to ustawia, aczkolwiek powinno się to robić już wtedy z menu programy, bo tam jest lepiej, a na zewnątrz to mielibyśmy widoczne.
2: Zarejestruj się w Windows Live.
0: Windows Live, czyli komunikator. No nie będę w to wchodził, dlatego że nie mam w tej chwili połączenia z internetem, a rejestrować się też nie będę.
2: Edycja Live Search.
0: Edycja Live Search, czyli przeszukiwanie.
2: Enter.
0: Zajrzymy.
2: Edycja. Wpisz tekst. Tab.
0: Napiszmy sobie Packmate.
2: P, A, C, M, A, T, E. Enter. Internet Explorer.
0: Proszę bardzo. Co to jest?
2: Strona ma jeden łącze. Nie można nawiązać połączenia przy bieżących ustawieniach. Zamknij przycisk. Bateria 9. Edycja Live Search.
0: Jest to ni mniej, ni więcej coś w rodzaju wyszukiwarki. Google, czyli to jest ostatnia pozycja, taka, która daje się ewentualnie edytować i później mamy informacje o baterii.
2: Bateria 96%.
0: I teraz jak to potraktujemy Enterem, to tutaj dostaniemy pełną informację, jaka jest użyta bateria, jaka jest jej nominalna moc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, żeby to unaocznić, naciśniemy na tym Enter.
2: Enter. Zasilanie, okno dialogowe, bateria główna, lipolimer, pozostała energia baterii. Bateria główna, lipolimer, bateria, strona, pozostała energia baterii 96%. Tab, bateria, zakładka, a zaawansowane, tab, zaawansowane, strona, zasilanie bateryjne, wyłącz urządzenie, jeśli jest nieużywane, przez pole wyboru zaznaczone. Pole kombi 5 minut 5 z 5, a tab, zasilanie zewnętrzne, wyłącz urządzenie, jeśli jest nieużywane, przez pole wyboru niezaznaczone. Aby zaznaczyć, zaawansowane, zakładka, a zaawansowane, zakładka, zamknij przycisk.
0: No i to jak?
2: Bateria 90.
0: Jak słyszeliśmy, to jest tyle, jeżeli chodzi o informacje o baterii. Teraz zapoznamy się trochę z tym, co to urządzenie w sobie zawiera, czyli jakie oprogramowanie.
2: Menu Start. Dziś, aby przemieszczać się pomiędzy elementami, użyj strzałek w górę i w dół.
0: Pierwsza pozycja to jest właśnie dziś. Jeżeli potrzebujemy to odświeżyć, możemy wejść do menu Start, nacisnąć Enter na pozycji dziś i wyjdziemy na ekran główny, czyli tak jak to w laptopach, w stacjonarnych komputerach, wyjdziemy na pulpit.
2: Office Mobile. O.
0: Następne to jest Office Mobile, czyli tutaj jest pakiet Office. I teraz, ponieważ to jest pod menu, tutaj tego nie usłyszeliście, ale to jest pod menu, rozwinę to strzałką w prawo, żebyście zobaczyli, co on na pokładzie posiada.
2: Excel Mobile. E.
0: Excel Mobile.
2: PowerPoint Mobile. P.
0: PowerPoint.
2: Word Mobile.
0: I Word Mobile.
2: Excel Mobile. Office
0: I to są,
2: Mobile.
0: To są te trzy programy.
2: Internet Explorer. I.
0: Następna normalna przeglądarka internetowa.
2: Kalendarz. K.
0: Kalendarz.
2: Kontakty. K.
0: Czyli tutaj możemy sobie powpisywać kontakty, czyli książkę adresową.
2: Obsługa wiadomości. O.
0: To jest ni mniej, ni więcej nasza poczta. Tutaj konfigurujemy skrzynkę pocztową i tak dalej, i tak dalej. To przy okazji omawiania internetu pokażę w dalszej części.
2: Programy. P.
0: I programy. I teraz to jest tak, jak w pamiętnym Windows XP mamy kilka pozycji przed właśnie menu wszystkie programy. W Vista już to trochę inaczej wygląda, ale w XP-ku tak to wyglądałoby. I teraz jesteśmy w analogicznym miejscu, jak na XP-ku bylibyśmy wszystkie programy i rozwińmy to kursorem w prawo. Co my tutaj mamy?
2: ActiveSense. A?
0: Pierwsza pozycja ActiveSense to jest ni mniej, ni więcej oprogramowanie, które pozwala łączyć się z komputerem stacjonarnym, żeby się oba urządzenia mogły widzieć. Używane na pantopach normalnie. To nie jest dedykowane tylko do notatnika tegoż, ale żeby można było ewentualnie się z tym urządzeniem skomunikować z komputera stacjonarnego, dokonywać wymian. Jeżeli potrzeba, to łączyć się z internetem poprzez komputer taki i tak dalej, i tak dalej.
2: Eksplorator plików. E.
0: Eksplorator plików to jest ni mniej, ni więcej odpowiednik tego, co jest w Windowsie. Eksplorator. Po prostu.
2: FS-Calc. F.
0: FS-Calc to jest specjalny kalkulator, rozbudowany zresztą, przygotowany przez Freedom Scientifics, żeby można było dokonywać różnego rodzaju obliczeń. On ma tam i funkcje trygonometryczne i tak dalej, i tak dalej. Na razie tylko demonstruje, co za oprogramowanie ten notatnik posiada na pokładzie.
2: FS Edit. F.
0: FS Edit, kolejny program przygotowany przez Freedom Scientific i to jest odpowiednik notatnika, który jest na pokładzie komputera stacjonarnego lub laptopa systemowy. To tutaj mamy przygotowany specjalnie przez Freedom i w starszej wersji w tym jednym, jedynym miejscu można było przy pomocy klawiatury QWERTY stosować zapis taki, jakbyśmy pisali brajlowską klawiaturą, używając do tego tak zwanego rzędu podstawowego, czyli klawisze ASDF, JK, L i średnik. Tych 8 przycisków plus spacja, no i ewentualnie klawisze funkcyjne i mogliśmy pisać brajlem. Oczywiście wynik finalny wyszedłby nam później po ewentualnie wypuszczeniu tego na wydruk w czarnym druku. To nie znaczy, że zapis jest brajlu, ale brajlowską klawiaturą można było operować. W tym urządzeniu Omni taką możliwość mamy już praktycznie rzecz biorąc na samym starcie. Przełączyć się można na klawiaturę brajlowską, jeżeli ktoś to preferuje.
2: Gry. G.
0: Gry. Pod menu to jest. No zobaczmy, jakie gry tutaj są. Ja w żadną oczywiście nie grałem.
2: Bubble Breaker. B.
0: Nie będę opowiadał o tym, jak się w to gra, bo po prostu nie grałem.
2: Passions. P.
0: Passions.
2: Bubble Breaker.
0: Czyli dwie
2: D.
0: są.
2: Gry. G.
0: Zamknąłem to.
2: Kalkulator. K.
0: Kalkulator to jest już normalny kalkulator, taki windowsowski. Też bogaty, bo to jest tak jak inżynierski, posiadający wszystkie funkcje.
2: Messenger. M.
0: Messenger. Czyli to jest ten nasz sławetny komunikator.
2: Notatki. N.
0: Notatki, czyli tutaj możemy pisać sobie notatki. Jeżeli to byśmy potraktowali, to tam można wejść w listę notatek lub sporządzić nową i tak dalej, i tak dalej.
2: Obrazy i wideo. O.
0: Kolejna.
2: Stopper. S.
0: Stopper.
2: Windows Live.
0: Windows Live, to już mieliśmy tam na zewnątrz.
2: Windows Media.
0: Windows Media, czyli to jest normalny odtwarzacz.
2: Wyszukaj.
0: Wyszukaj.
2: Zadania.
0: Zadania. Tutaj jakbyśmy weszli, to właśnie tutaj moglibyśmy edytować sobie zadania do wykonania.
2: ActiveSense. A.
0: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o menu analogiczne do tego, co w komputerze stacjonarnym mielibyśmy w menu wszystkie programy. Zwiniemy to teraz.
2: Programy. Ustawienia. U.
0: I teraz kolejna pozycja to jest ustawienia. I to odnosi się do ustawienia całego urządzenia. Wszelkiego rodzaju opcje tu mamy. Tym się zajmę w odrębnej części, dlatego że jest tego dosyć dużo i chciałbym to po prostu pokazać też przy okazji konfigurowania połączenia internetowego.
2: Pomoc. C.
0: I ostatnia rzecz to jest pomoc.
2: Dziś D.
0: I jesteśmy na pierwszej pozycji, czyli dziś. I to by było na razie na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tego materiału. W następnej części zajmiemy się pakietem Office. Trzecią część pokażę właśnie ustawienia oraz korzystanie z internetu i także z poczty internetowej.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: No i proszę, jaką ładną, spokojną piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, prawda?
5: Aczkolwiek być może nie wszyscy wychwycili nawiązanie medialne w niej, bo to nie było tak wprost.
4: Nie, to nie było tak wprost.
5: Nie miał takiej zawartości tekstowej na zasadzie o telewizja to coś tam, o radio to coś tam, tylko telewizja, a konkretnie sprzedaż telewizji satelitarnej, jak mi zdążyłeś wytłumaczyć przed wejściem na antenę, była ważną częścią życia w przeszłości jakiegoś tam pana, który tworzył
4: drugiego podmiotu lirycznego, tak.
5: Tak, który tworzył relację przyjacielską z podmiotem lirycznym, no i ten podmiot się zastanawia, co słychać u tego towarzysza zabaw, tak możemy to
4: mówić
5: dla ubiegłych, i się zastanawia właśnie, czy dalej sprzedajesz tę telewizję satelitarną, więc być może wy lub wasi znajomi sprzedajecie telewizję satelitarną i się możecie z tym jakoś utożsamić od takiej może nietypowej dosyć strony, ale medialnie, proszę się nie czepiać, zaczęliśmy 215 wydanie magazynu RTV.
4: A to wszystko po wpisaniu w naszą wyszukiwarkę płytotetki frazy country television, więc jakby robię, co obiecałem.
5: No, wywiązujesz się, doceniam. Tak, z ciekawości tak. Dużo tam jeszcze wyników nieprzejrzanych i
4: nie chcesz wiedzieć,
5: możliwych.
4: Nie chcesz wiedzieć.
5: Czyli następne 589 wydań przed nami, tylko ze sprawą hasła Country Television.
4: I Country Radio, bo jeszcze...
5: Zawsze możecie włączać to tak 16:05, rozumiecie?
4: Ja bym nie radził, bo to część przyjemności naszym słuchaczom odbieramy tym samym, więc nie, to trzeba o 16:00 włączyć.
5: Ja ich oszczędzam po prostu, bo wszak najważniejsza jest tu warstwa słowna, chociaż muzyka mają ubarwić.
4: To prawda.
5: A za warstwę słowną odpowiedzialni są, jak zawsze, Michał Dziwisz
4: i Milena Wiśniewska,
5: którzy mówią dzisiaj do was na żywo i podają wam ową informację nieprzypadkowo, bo jeżeli chcielibyście napisać coś w stylu: dobra, Michał, przestań już wyszukiwać te country television, znajdź jakieś normalne piosenki.
4: Ale nie sugeruj ludziom, co mają pisać.
5: Ale na przykład powiedziałam, są też inne opcje, to można wtedy odpalić Facebooka, facebook.com/radio-dht, i tam komentarz piszecie właśnie: dość country television, prosimy o jakieś utwory takie normalne. I wtedy my przeczytamy i zastosujemy się, jak również jeżeli napiszecie nam to na stronie internetowej, a jeżeli tak bardzo was jednak teraz stwierdzicie, nie będę tego pisać, nie będę, trudno, przeżyję to country, ale po audycji uznacie, nie, dobra, następnym razem nie dam rady, to potem wchodzicie na YouTube'a, bo tam nasza audycja będzie dostępna właśnie bez warstwy muzycznej, to dla tych wszystkich, którzy nie mają ochoty znosić wiecie czego, i na Tyflo Podcast, i tam też możecie różne rzeczy do nas pisać. Jeżeli na przykład właśnie teraz będziecie musieli przerwać i słuchanie nas i wrócicie do niego później.
4: Możecie na przykład napisać, jaka fajna piosenka dziś była na początku.
5: Ale po co? Komu to potrzebne?
4: Tak.
5: Na całe szczęście nie będziesz dzisiaj więcej piosenek country, bo ogólnie to na
4: no właśnie,
5: samym początku...
4: nie do końca, ale nie uprzedzajmy faktów.
5: Nie?
4: A Jimmy Buffett?
5: No dobrze, ale przynajmniej na razie będzie święty spokój, bowiem już nie będziemy tak daleko za oceanem, tylko sobie tutaj wracamy. Co prawda ja wiem, że tam wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa i jakieś polskie wersje, odmiany country istnieją, ale my chyba dzisiaj nie o nich, a o piosence polskiej w jakimś takim bardziej ogólnym sensie, bowiem będzie ona miała swoje święto, nazywajmy rzeczy po imieniu, a święto to jak zawsze inauguruje pewien świetnie znany sygnał.

0: Tak jest, Opole.
1: Tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, otworzył się ten sezon wiosennych, letnich festiwali. Tydzień temu zapraszaliśmy Was, może nie tyle zapraszaliśmy, bo gdzie to w naszym interesie, ale informowaliśmy o kształcie festiwalu sopockiego organizowanego przez Polsat pod zmienioną nazwą, której teraz nie powiem, bo jeszcze znowu coś tam pomylę, no ale chyba chodzi o to, że zabrali super z tej nazwy. No i jeżeli chodzi o oglądanie tego festiwalu, no to rzeczywiście super. Nie żeby kiedyś taki był, ale teraz rzeczywiście nie jest. Tym bardziej, bo przynajmniej wczoraj oglądało mi się to ciężko i niczym mnie to nie zaskoczyło. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. I zapowiadaliśmy już wówczas, że kolejny tydzień również będzie obfitował w takie muzyczne wydarzenia i że pojawimy się tutaj choćby tylko po to, żeby Wam opowiedzieć o festiwalu w Opolu. No, na szczęście nie jest to jedyna informacja na ten tydzień, ale nie oszukujmy się, to ona wypełni większą część naszego dzisiejszego programu, bowiem festiwal w Opolu jest szykowany na przyszły weekend, czyli ten, no, dla wielu długi weekend, a dla mnie nie. Już się właśnie tutaj nieco żaliłam koledze poza anteną.
0: No to naprawdę współczuję.
1: Że w piątek po Bożym Ciele idę do pracy, może w innym wymiarze niż zawsze, ale jednak to się dzieje. I to też piątek to będzie ten właśnie dzień, kiedy zacznie się festiwal w Opolu, czyli 31 maja, no i potrwa, jak łatwo to przewidzieć, do niedzieli 2 czerwca, no łatwo, niełatwo przewidzieć, bo przecież bywały takie lata, kiedy festiwal trwał do poniedziałku, kiedy jeszcze jakaś tam scena alternatywna się pojawiała, ale tego w tym roku nie ma. A co jest, to może być w ogóle interesujące, bo no to już jest festiwal w Opolu przygotowywany przez nową ekipę, festiwal po zmianach, festiwal, podczas którego no, byliśmy ciekawi, kto wystąpi, co się wydarzy, bowiem liczyliśmy na powroty jakichś osób, których przez kilka lat w Opolu, czy też szerzej mówiąc w TVP nie było. No i jak to wygląda, opowiemy Wam o tym pokrótce. 3 dni, tak jak powiedziałam, rozpoczynające się o godzinie 20, co też jest myślę, że ważną rzeczą, bo z jednej strony, no tak, 20 to się kojarzy z początkami wielu takich wydarzeń, ale nie w TVP1 przecież, bo ci to tam zawsze zaczynali jakaś 20:15, jak nie później, bo jeszcze trzeba było dać sport, pogodę i takie rzeczy, a tutaj jakoś to upchnął w czasie do tego stopnia, żeby właśnie o 20 móc zaczynać, a przynajmniej tak wynika z zapisów w telewizyjnych ramówkach. A więc piątek, 31 dzień maja, godzina 20, zaczynamy koncertem premier, a więc taki standardowy element opolskiego festiwalu, no ale różny bywa układ tych koncertów. Czasami premiery bywały w sobotę, czasami i w niedzielę, teraz właśnie są na samym początku. No i jak to zwykle mamy 10 konkursowych propozycji. Wiemy już, jakie to są propozycje, wiemy, kto je wykona, kto został zakwalifikowany i wy pewnie liczycie tutaj na jakąś fachową ocenę, a może nawet na wybór jakiegoś naszego faworyta, którego utwór byśmy tutaj zaprezentowali. Czy to się wydarzy, to może za chwilę. Najpierw sami wykonawcy. Alicja Szemplińska, znana z Voice'a, nasza niedoszła eurowizyjna reprezentantka, zaśpiewa Spokojnie panowie. Lan Berry, czyli z kolei voice'owa jurorka. Co ja robię tu? Takie pytanie zada. W ogóle mam wrażenie, czy ta pani sobie z tego zdaje sprawę, że jakimś chyba szczególnie bliskim, a to może być nieuświadomione zespołem jej, są elektryczne gitary. Bo patrz, w ostatniej piosence tej, co graliśmy w audycji, było Wszystko w tyle mam jak killer.
0: No tak.
1: Więc to ewidentne nawiązanie, a tutaj tytuł Co ja robię tu, a już była taka jedna piosenka na polskim rynku, więc coś tam rzeczywiście jest, to dosyć, no stosunkowo młoda osoba, myślę, że na tym wychowana i te takie, wiecie, to są takie intertekstualne nawiązania, bym rzekła, właśnie do tego zespołu. Kolejny podmiot wykonawczy to jest duet Józefina. Osoba, o której wiele razy już mówiłam, że to była dla mnie taka zagadka, bo ona wygrała kiedyś Szansę na sukces, a potem debiuty w Opolu, śpiewała tam Elila Masabachtani, potem była wokalistką Various Monks po wypadku Moniki Kuszyńskiej, potem robiła swoje rzeczy jakieś takie alternatywne, co nie przeszkodziło jej, żeby za kilka lat śpiewać na wszystkich dziwnych koncertach TVP, takich już właśnie dobrozmianowych i śpiewać tam pieśni patriotyczne na przykład. A teraz będzie w nowym TVP ze Skubasem, więc jakoby wracała trochę do tego nurtu alternatywnego. I zaśpiewałem piosenkę Gdy jest brzydko. Od razu mówię, to jest jedna z tych piosenek, których jeszcze nie ma. Nie ukazały się one premierowo, bo nie ma jakiejś takiej sztywnej zasady co do premier. a bywały takie lata, że na przykład piosenka premierowa mogła mieć premierę dopiero w trakcie koncertu. A tutaj jest tak, że jedne wiszą na YouTubie już 2 miesiące, a jedne się pojawią za parę dni. I czemu nie? Więc piosenki Gdy jest brzydko jeszcze nie znamy, no ale Skubas robił czasami fajne rzeczy w życiu, więc mam oczekiwania. Nie miałam oczekiwań co do Łukasza Drapały, czyli uczestnika jednej z ostatnich edycji Voice'a, zresztą podopiecznego Lanbery, więc tak się tutaj zmierzą pani trenerka z panem uczestnikiem. On zaśpiewa Nie będziesz sama, no i wiecie, tak to się mówi, że nie masz oczekiwań, nie masz rozczarowań i tak też właśnie było z moim odbiorem piosenki Łukasza Drapały. Będzie też Piotr Cugowski, który zaśpiewa utwór Cisza przed burzą, no z jego nośnym wokalem to na pewno nie będzie cicho, ale tutaj również mogę powiedzieć, że oczekiwań nie miałam, jakby nawet nie chciałoby się tego dłużej słuchać. Natomiast mam oczekiwania co do kolejnego projektu, bo nawet do końca nie wiem, o co z tym chodzi i brzmi to intrygująco. Natomiast rzeczywiście piosenka jeszcze nie jest dostępna, chyba będzie w poniedziałek i tam można sobie już klikać na YouTubie, jeżeli się chce otrzymać powiadomienie o tej premierze. Projekt się nazywa Zabłocki osobiście, będzie tam jeszcze Czesław Mozil i piosenka się nazywa Ławeczka. No to jestem ciekawa, co ten Czesław tam wyrzeźbił. Czy jestem ciekawa, co wyrzeźbiła Monika Lewczuk? No ja nie, ale wiecie, to nie jest tak, że wam mówię, jak macie żyć, bo może wy teraz pomyśleliście, Monika Lewczuk, świetna artystka i piosenka Lekko, to na pewno będzie w ogóle mój utwór roku. Mój raczej nie, bo nie jestem szczególnie fanką. Marcin Sójka, też świetny głos, zobaczymy jak z piosenką Dom z piasku. Tatiana Okupnik wraca. Rzeczywiście wraca, no bo dawno przecież jej nie było z jakimiś solowymi projektami. No i podkreśla to też tytułem swojej piosenki, który brzmi właśnie Wracam. No i jeżeli chodzi o tę listę, no to zamyka ją nazwisko, którego już się tutaj mogliście spodziewać. Jeżeli oglądacie wspominany już wielokroć program The Voice of Poland i kojarzycie taki motyw, który jest już chyba od 2 sezonów, że artysta, który wygrywa ten program, otrzymuje równoczesny awans do opolskich premier. I tak też się stało z Janem Górką, który tutaj wystąpi z piosenką No powiedz mi, ale nie powiem wam, jaka ona jest, ponieważ nie ma jej jeszcze. A zatem już mogliście to i owo wywnioskować co do jakichś moich opinii o tych utworach, albo ich nie ma, albo naprawdę mnie nie porwały. Może ta Lanbery jeszcze z tego, co tutaj jest, jeżeli chodzi o taki popowy kawałek, ale no, są utwory z jej repertuaru, które jakoś bardziej, jeżeli w ogóle mogą mówić, że przypadają mi do gustu, no to może jakoś bardziej mi wpadły w ucho. Natomiast tutaj no, czekam na to, czego nie ma. Zdecydowanie, więc tym razem nie zagramy wam utworu premierowego, ponieważ nic mi się nie podoba. Być może jakimś takim mottem tego koncertu w moim jego odbiorze będzie tytuł tej piosenki z Kubasa i Józefiny, Gdy jest brzydko, ale to się jeszcze okaże. Natomiast kończąc już złośliwości, dopowiem, że częścią koncertu będzie recital no, tych, których rzeczywiście nie było w Opolu dawno. Tak, kochani, mamy powroty. Będzie Kaja i będzie Andrzej Pieseczny. No Kaja, no tu też już ostatnio przywoływaliśmy ten temat legendarnej sytuacji z festiwalem w 2017 roku, który się odbył z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bo wszyscy uczestnicy, może nie tyle wszyscy, ile no sporo ich było, rezygnowali z udziału, aby wyrazić protest przeciwko temu, że Kaja tam miała nie wystąpić, a tutaj wystąpi nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze z Piaskiem, który też zaśpiewa, ona to poprowadzi. I spoiler alert, to nie jest jej ostatnie słowo, jeżeli chodzi o obecność sceniczną. Więc to są premiery po godzinie 20, one wystartują, a kilka minut po 22 na scenie pojawi się artysta dobrze znany, czyli Michał Bajor, który będzie świętował 50-lecie swojej obecności na scenie. To już tyle lat, liczy to konkretnie od debiutu w Opolu. Jak to zwykle bywa w czasie takich wydarzeń, zaprosi tam gości specjalnych, a ci gości specjalni to Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kaja. Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla, a tytuł tego koncertu brzmi Twoje serce do życia wystarczy, więc jest to nawiązanie bezpośrednie do jednego z utworów Michała Bajora. Jak nie pamiętacie jakiego, przypomni się to wam za moment. A więc powiem szczerze, tak, wiem, że to już jest taki motyw, który jest często na tych festiwalach, jakieś jubileusze kolejne, ale to wreszcie jest coś dla takiej starszej pani smutnej jak ja i obejrzy sobie tego Bajora. Będzie Alicja Majewska, będą ładne aranżacje, więc powinnam być zadowolona. Ale to jeszcze nie jest koniec pierwszego dnia, bo oni nas przyzwyczaili do tego, że koncert debiutów jest zawsze jakoś strasznie późno. Co trochę szkoda może, no bo fajnie by było dać ludziom zapoznać się z tymi nowymi, potencjalnymi twarzami na scenie polskiej muzycznej, a nie, że to już jest wtedy, kiedy sporo ludzi idzie do spanka. No ale tak zrobili, że debiuty są znowu późno, bo po 23. I tym razem debiuty odbędą się pod hasłem Niemen Symfonicznie. Teraz uwaga. Przez lata pomysły na koncert debiutów były różne, bo bywały takie lata, kiedy w czasie tych koncertów wykonywano covery, a bywały też takie lata, i w ostatnim czasie tak było, kiedy artyści prezentowali swoje utwory, no więc w pewnym sensie bywało tak, że można było nie odróżnić premier od debiutów, jeżeli w premierach się pojawiały jakieś mało znane osoby, a w debiutach no to już typowi debiutanci, to faktycznie się mogło jakoś tam sklejać. No i tak jak powiedziałam, ostatnio mieliśmy piosenki autorskie, teraz wracamy do koncertu coverowego i powiem wam, że trochę mnie to rozśmieszyło, bo mam pamięć nie najgorszą i pamiętam, co się wydarzyło 10 lat temu na festiwalu w Opolu. Tak, wtedy też odbył się koncert debiutów poświęcony piosenkom Czesława Niemena. To ma związek z jubileuszami niemenowskimi, o których za chwilę powiem. No więc skoro to ma taki związek, to czy to znaczy, że za kolejnych 10 lat też będziemy mieć debiuty z Niemenem i tak już będzie zawsze? W sensie oczywiście nie mam absolutnie nic do jego twórczości. Należy o niej pamiętać, przekazywać wiedzę o niej młodym ludziom, albo żebyśmy szukali nowych pomysłów, nie mówiąc już o tym, że twórczość Niemena super znam, podziwiam, ale chyba wolałabym się dowiedzieć, co ci ludzie mają autorskiego do powiedzenia, bo co z tego, że ktoś ma dobry wokal, jak potem wychodzi na scenę tych debiutów i śpiewa piosenkę, która rok temu była piosenka z tekstem Kocham Cię, to nie jest żart. No a Niemena może zaśpiewać na przykład jakoś dobrze, bo ma dobry wokal i dobrą aranżację mu zrobią, ale autorsko to ma do powiedzenia tylko tyle, że Kocham Cię, to nie jest żart. No a w ogóle kogo tutaj będziemy mogli w takim razie zobaczyć, kto niestety nam się nie pokaże z takiej strony właśnie autorskiej? No będzie to artystów 10, którzy zaprezentują takie aranżacje specjalne, a już wam mówię, kto tutaj się pokaże. Będą to Klaudia Marzec. Nie ukrywam, że nie robiłam researchu o tych wykonawcach, więc no jakby musicie z tym żyć, że nie wiem, kto jest Klaudia Marzec. Zalia, Lulu Safran, Norbert Wronka, do tego akurat pamiętam też z Voice'a, z tej edycji, w której był Drapała, tylko Drapało się w premierach, a ten jeszcze nie. Iga Kozacka, też możecie ją kojarzyć z różnych tam Voice'ów, szans na sukces, festiwali, więc głos jest dobry, ale od lat jakoś, no właśnie, chciałam zobaczyć, co ona ma własnego, a tutaj znów w tym coverze. Dalej będzie Wojtek Stefanowski, nie znam tej osoby, Natalia Mujanga. No to tak wiecie, to już też nie jest taka w zupełności debiutantka, bo jak ktoś był w finale Mam Talent, no to jednak publiczność poznała te osoby. Co więcej, my głos Natalii Capelik-Mujangi, bo tak się w pełni nazywa, mogliśmy słyszeć w czołówce pewnego programu emitowanego 5 lat temu w stacji TVN7. Czy Michale, wiesz, o jakim programie mówię?
0: Czekaj, Big Brother zdaje
1: Big
0: się.
1: Big Brother, kto pamięta piosenkę Kim naprawdę jesteś? I właśnie tam głosu użyczyła Natalia Mujanga, więc no ale okej, dobrze, próbuję jakoś od nowa. Będzie też Dominika Dobrosielska. Jak ktoś ogląda Szansę na sukces, no to wie, że ona wygrała jesienny sezon tego programu, jeszcze prowadzony przez Sierockiego, gwarantując sobie właśnie udział w debiutach. No i też pewnie wiecie, że to jest teraz tak w tej szansie, że dwa miejsca właśnie są zarezerwowane dla zwycięzców Szansy na sukces, bo drugie dla tego, kto wygra edycję wiosenną. Edycję wiosenną wygrał Alan Cymbalista. Ja przepraszam, ja wiem, że się nie komentuje imion i nazwisk, ale to jest absolutnie najdziwniejsze połączenie imienia z nazwiskiem. Alan Cymbalista. Było cymbalistów wielu i tam dalej można stworzyć jakiś wiersz, ale do Alana się niestety nie rymuje. No nie byłam fanką tego wyboru. O ile do Dominiki nic nie mam i w takim poetyckim repertuarze ona się dobrze sprawdza. Ciekawe jak w innym, no ale okej, w takim się sprawdza, to niech taki śpiewa. To ten Alan no ma duży głos i pewnie pokaże go w repertuarze Niemena, ale dla mnie to jest jakieś takie przerost formy nad treścią. No i zawsze też mamy laureata konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu i taka laureatka to w tym roku jest Lina. i Lina zaśpiewa. No i co do tych jubileuszy, o których powiedziałam, no to w 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. rocznica urodzin Czesława Niemena. Stąd właśnie postanowili ją uczcić i za kolejnych 10 lat zrobią to znowu i będziemy już teraz w takiej pętli, że co 10 lat będziemy wspominać Niemena. Natomiast poprowadzą to wszystko Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko. Dla pani Aleksandry to mi się wydaje, że to jest powrót na taką scenę festiwalową, bo ona chyba pod poprzednim nazwiskiem Rosiak w dawniejszych czasach TVP to tam prowadziła jakieś rzeczy. No a Bartosz Cebeńko, no mi się wydaje to dosyć ciekawe, no bo wcześniej przecież taki newsowy prowadzący w kanałach Polsatu, teraz tam w Teleekspresie obecny, a tutaj w koncercie takim typowo rozrywkowym się będzie miał okazję sprawdzić. To oczywiście jest dopiero początek, dopiero 1/3 naszej opowieści o polskim festiwalu, więc żeby tych emocji nie było zbyt wiele naraz, no bo jest ich sporo, jak widzicie, po prostu dużo ekscytacji, to zrobimy sobie muzyczną przerwę i nie wybraliśmy żadnej premiery, tak jak powiedziałam, bo jakoś, no żadna mi nie przypadła do serca, debiutanta też żadnego nie, no bo nie będą mieć swoich piosenek, no a za to ten, który będzie świętował swój wielki jubileusz, czyli Michała Bajora, myślę, że nie zaszkodzi nam, żeby go posłuchać w tym utworze, którego tekst odnosi się właśnie do tytułu jego recitalu, czyli Twoje serce do życia wystarczy, a jest to piosenka pod tytułem Nie chcę więcej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak nam Michał Bajor śpiewał. Jeżeli chcecie go więcej, no to w pierwszym dniu Festiwalu Opolskiego, do którego zresztą teraz wracamy.
1: Tak, ale już przechodzimy do dnia drugiego w tym momencie. I na początek, Michale, takie pytanie. Z czym ci się kojarzy takie hasło jak super jedynki? Czy kojarzysz, że coś takiego w Opolu było? No i co to są owe super jedynki, czy też były?
0: Super jedynki, tak, jak najbardziej to kojarzę. To były, zdaje się, piosenki nagradzane przez, ale teraz nie pamiętam, czy widzów Telewizji Polskiej można tam było głosować.
1: No nie tyle piosenki, ile takie nagrody na zasadzie najlepszy artysta, najlepsza artystka, płyta roku pop, płyta roku ta muzyka elektroniczna.
0: No tak.
1: Takie nagrody, bo wiesz, bo piosenki to nagradzaliśmy w premierach, a tutaj właśnie jakieś takie nagrody
0: różne.
1: Z przemysłem muzycznym, różne, kwadratowe i podłużne, w takiej ilości, jaka pasowała do danego roku. Oczywiście redukowano tę ilość z roku na rok, bo kiedyś to mieliśmy nagrody dla muzyki poetyckiej, a potem to wiesz, po prostu płyta roku i tam koniec. I tylko te mainstreamowe miały okazję się z tym zmierzyć. I jakoś kilka lat temu, ale już nie pomnę kiedy, wycofano się z tego i teraz no właśnie gruchnęła wieść, że 1 czerwca, czyli w sobotę na festiwal, który również i wtedy zacznie się o 20, wraca koncert pod nazwą Super Jedynki, ale ja trochę nie rozumiem, co się tutaj wydarzyło, bo wydaje się on mieć niewiele wspólnego z tym, co faktycznie my kojarzymy z nazwą Super Jedynki, bo ideą tego wydarzenia ma być wielki powrót na opolską scenę największych gwiazd polskiego rocka. No to co ma jedno do drugiego? Bo chcecie im dawać wszystkim super jedynki, ale po co? W sensie można było na przykład, myślę, wrócić do takiego formatu, bo też kiedyś były takie koncerty w Opolu pod hasłem Rock Opole. No i przecież można było do tego wrócić, jak ktoś bardzo chciał zrobić koncert rockowy, a niekoniecznie wracać do przyznawania nagród. A oni w to wkręcają super jedynki. No i oczywiście będą artyści dobrze znani, ich popularne przeboje, a tacy artyści jak Lady Punk, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletariat, Kobra Nocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Palazzi, Chłopcy z Placu Broni, więc no rzeczywiście tak rockowo przede wszystkim, ale to jeszcze nie jest koniec wrażeń, bo po prostu hitem jest to, kto ten koncert poprowadzi, bo wy pewnie myślicie, że albo znowu Kaja, albo jakiegoś rockmana tam wynaleźli. Otóż, moi drodzy, koncert poprowadzi, miejmy to z głowy, Marcin Daniec. O co tu chodzi? Nic nie rozumiem. Dlaczego w czasie koncertu Super Jedynki, który kojarzy się z nagrodami, występują sami rockowcy i poprowadzi to Marcin Daniec? Dlaczego?
0: Nic się ze sobą tu nie klei.
1: Nie wiem, czy chcę to oglądać. Nie jestem na to gotowa. I chyba nie jestem też gotowa na to, co później, bo znacie mój stosunek do kabaretów. do Polsatu powoli, jak ostatnio mówiliśmy, kabarety wracają. Jutro, przypominam, nie ma premierowego kabaretonu w Operze Leśnej, tylko jakaś taka sklejka kabaretów z lat ubiegłych zostanie pokazana przez Polsat. A tutaj za to kabareton będzie. Wraca do Opola i rozpocznie się po 22 planowo. A wystąpią tam kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Młodych Panów, kabaret Sketchów Męczących, kabaret Nowaki, kabaret K2, grupa Mozarta, o coś dla mnie chociaż, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak i Zbigniew Zamachowski, więc szalenie zaskakujący skład. Również bardzo zaskakujące może być to za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiada Marcin Partyka, który jest odpowiedzialny za formację, która oprawia muzycznie wszystkie kabaretowe wydarzenia, czyli jaki zespół? The Jobbers.
0: A, ci.
1: Przecież, o. Michale, nie, szósty rok robisz ten program.
0: A cały czas ich nie mogę zapamiętać.
1: Tak jest. Już za, a wiesz, że zaraz będzie ten, we wrześniu będzie, ja umiem liczyć? 7 lat będzie.
0: Tak, to już tyle lat. To już tyle lat i przecież my właśnie...
1: 7 lat nieszczęścia.
0: To następne będzie 7 lat szczęśliwych, tak? Natomiast my przecież właśnie w jednym z pierwszych RTV wspominaliśmy też... Tak, wspominaliśmy o Opolu. Tam też była scena... Tak, tam też była scena kabaretowa. Tam był pan Janek, który bardzo humorem wszystkich raczył chętnie. Tych, co zostali, tak. Bo ponoć ich tam zbyt wielu nie zostało.
1: Bo to właśnie był ten słynny festiwal, który się odbył we wrześniu, a nie w czerwcu i był jakoś tak sklejany z tych, co tam jeszcze w ogóle chcieli.
0: No już teraz możemy wam powiedzieć, że to dlatego, że oni po prostu czekali na nas. No.
1: Tak było, nie zmyślam. No i jeżeli chodzi o prowadzącego, no to pomyślałeś być może, że tutaj by bardziej pasował ten Marcin Daniec i tam.
0: No właśnie.
1: Być może niż tam, ale może on po prostu się spieszy na pociąg albo chodzi wcześniej spać, nie mógł zostać na kabaretonie, który jest tak późno. W związku z tym poprowadzi to osoba, która też pasuje, Piotr Bałtroczyk. No i spoko,
0: no to oczywiście.
1: Nie? Niech sobie jest, ale ja wcale nie muszę tego oglądać. Natomiast być może zobaczę, co będzie w niedzielę. A w niedzielę w ogóle krócej, bo o ile poprzednie dni się skończą po północy tak grubo, zwłaszcza ten pierwszy, no to tutaj już skończymy po 22, bo mamy tylko jeden koncert, a z reguły były jakieś dwa, no ale może to i lepiej mieć pomysł na jedno wydarzenie na wieczór niż na powtarzanie 482 raz tych samych utworów i robienie tego co roku przez 4 kolejne godziny, więc no niech tak mają. A tym razem będzie to koncert pod hasłem Zakochani są wśród nas, czyli piosenki Janusza Kondratowicza, więc znowu tak wspominkowo, ale nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach mieli koncert poświęcony tej właśnie postaci, więc... Okej, okay. A Kondratowicz, przypomnę dla tych, którzy niewiele o nim pamiętają, bo ja też przyznać muszę, że oczywiście piosenki na pewno znam, ale może niekoniecznie je łączę z nazwiskiem. On napisał setki tekstów dla czołowych polskich artystów, w tym na przykład taki utwór jak Powrócisz tu Ireny Santor, który usłyszymy w wykonaniu nieoryginalnym niestety, tylko zaśpiewa ta, o której mówiłam dzisiaj, że będzie wracała niejednokrotnie, bo i poprowadziła premiery i potem będzie śpiewała z Michałem Bajorem i jeszcze przyjdzie w niedzielę, czyli kto?
0: Kaja.
1: Czyli Kaja, ta, co ostatnio festiwal cały rozwaliła, to teraz dają jej, jeśli właśnie za to odpłacić i będzie po prostu wyskakiwała co 5 minut. No a pozostałe piosenki Janusza Kondratowicza zaśpiewają artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne. Nie zabraknie zaskakujących duetów i tercetów. Ideą koncertu jest łączenie pokoleń. No a wśród wykonawców znajdą się Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Stanisław Sojka, Roxy Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukedże, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bowska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk i Marcin Wyrostek. A więc rzeczywiście różne pokolenia, różne style, a to wszystko zostanie spięte przez orkiestrę, którą poprowadzi Adam Sztaba, który będzie również autorem wszystkich aranżacji, a poprowadzi to wszystko nie Kaja, tylko Jacek Cygan. I to, tak jak powiedziałam, nie będzie aż takie długie, długie, bo będzie się składało z dwóch części. Mamy pierwszą część o 20, tak jak w te wszystkie dni, do 21.15, no przynajmniej wtedy jest właśnie zaplanowany początek części drugiej, więc tam wskoczą jakieś reklamki, no i jakoś w pół do 11 powinno być po wszystkim, po całym festiwalu w Opolu. Tak więc no, już wiecie, jak to będzie wyglądało. Możecie sobie zdecydować, czy chcecie całą imprezę oglądać, czy pojedyncze dni, czy włączycie tylko w sobotę dla Marcina Dańca, który nie wiecie czemu będzie prowadził koncert rockowy. Natomiast być może są wśród was takie osoby, które chciałyby tym festiwalem w Opolu pożyć trochę bardziej. Wszak ma on bogatą historię i można byłoby to i owo powspominać, co jest z nim związane. No i mamy taką okazję co roku dzięki inicjatywie, która pojawia się w eterze w stolicy polskiej piosenki, a jest to Festiwalowe Radio Opole, które znowu tam jest, konkretnie już po raz 10 tam jest, konkretnie towarzysząca przygotowaniom do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki oraz samej imprezie stacja już po raz 7 gra na częstotliwości 96,5 w Opolu. Pewnie ma również znów stream internetowy, ale przyznam, że w tym roku nie szukałam go jeszcze. No i w tym roku program tego Festiwalowego Radia Opole podzielony został na 3 pasma, a zawsze były 4, przy czym oni tutaj uwzględniali to pasmo Festiwalowe Noce, więc albo go po prostu nie reklamują, bo wątpię, żeby tam była cisza przez 6 godzin, no bo czemu by to miało służyć? Niewiele to zresztą pewnie zmienia w waszym życiu. No w każdym razie teoretycznie od 6 do 12 prezentowane są piosenki festiwalowe, od 12 do 18 festiwalowe wspomnienia, w tym wywiady, ciekawostki i rozmowy zakulisowe, a po 18 swoje miejsce mają retransmisje koncertów. Użyłam tutaj słowa teoretycznie, które może wam się kojarzyć z tym, że państwo polskie tak istnieje, ale tak poza tym to miałam na myśli to, że przynajmniej z reguły to było tak, bo wiecie, że tego słuchałam obsesyjnie, bo nie miałam co robić w życiu, że te granice między tymi pasmami były takie nieostre bardzo i tam naprawdę wszystko jedno, o której się to włączyło, bo jak odróżnić jakieś tam festiwalowe wspomnienia od festiwalowych czegoś tam jeszcze, festiwalowych piosenek, bla bla bla, więc to jedyne, co się dało jakoś tam odróżnić, to pasmo koncertowe faktycznie. Przy czym przyznam, że w tym roku jeszcze nie zajrzałam tam w ogóle, nawet i w zeszłym nieszczególnie pamiętam, żebym tego słuchała, bo oczywiście wiemy, że historia festiwalu jest bogata, Radio Opole ma na pewno bogate archiwa i rzeczywiście sporo z tych archiwów jakoś tam udostępniono.

0: grającej szafy, grosik wrzuć. Więc może zerknę tylko po to. Natomiast niestety nie wiem, ile mam czasu, jak długo to będzie jeszcze, bo emisja prowadzona jest od poniedziałku 20 maja, no i nie wiemy do kiedy, no pewnie krótko po festiwalu się zakończy. No i też często to było tak, że w trakcie festiwalu były jakieś takie specjalne łączenia w ciągu dnia ze studia już w Opolskim Amfiteatrze i tam były rozmowy z artystami, którzy mieli występować, więc czegoś takiego też się ewentualnie można spodziewać.
1: A zdarzało się, że nawet i na antenę szło to, co wcale iść na nią nie powinno.
0: Ach, właśnie, ty masz rację, bo wiecie, może warto słuchać tego, bo nigdy nie wiadomo, komu się wydarzy jakaś wpadka. Pamiętamy tę historię, kiedy Michał słyszał w trakcie, gdy był emitowany koncert premier, zamiast niego właśnie rozmowę z członków zespołu Partita, taką cokolwiek bardziej prywatną, nawiązującą do przeszłości, a ponieważ nie pomyślał o koleżance, to jej nie powiedział i było to niemiłe, a ja jestem osobą pamiętliwą. I mam to cały czas w sercu, tę zadrę.
1: Więc musisz słuchać Radia Opole i może znowu coś się wydarzy.
0: No nie mam chyba wyjścia, tylko muszę odkopać ten stream, czy on taki sam jest,
1: właśnie,
0: jak był.
1: I pytanie, zastanawiasz się, do kiedy to radio będzie emitowało swój program? Wiadomo, naziemnie to pewnie no, jakoś niedługo po festiwalu zakończy swoją działalność, natomiast oni tam w internecie to ten stream to potrafią trzymać dość długo, chociaż jego zawartość potem jest jakaś niekiedy przedziwna.
0: Nie no, tam potem były jakieś szumy albo po prostu ten dźwięk wysoki, taki pisk, więc...
1: Albo jakaś polska muzyka po prostu wrzucona od tak.
0: No, ale to już nie jest to.
1: To już nie jest to.
0: No. A tam polska muzyka, to im czasami się wrzuci jakaś inna, im się włączy Radio Opole zamiast festiwalowego Radio Opole. No, ale to wiecie, to już są rzeczy dla pasjonatów i szaleńców. Natomiast nie opuszczamy jeszcze tematu Festiwalu Opolskiego tak do końca, natomiast zmierzamy już bardziej w kierunku innych rzeczy, które się dzieją w imperium likwidowanym. Bowiem ja wam tutaj wspomniałam o prowadzących te wszystkie koncerty, tam Marcin Daniec, Piotr Pałtroczyk, coś tam i Kaja, pierwszego dnia Kaja, Andrzej Piaseczny, później Bartosz Cebeńko, Aleksandra Kostrzewska, natomiast pojawiła się taka informacja, że jeszcze ktoś ma dołączyć do tego grona i któryś z koncertów pierwszego dnia poprowadzić, nie wiemy niestety który. I to jest jednocześnie potwierdzenie takiej nie tyle plotki, chociaż ona też była, ile naszych podejrzeń z poprzedniego programu. Bo my mówiliśmy wtedy o pewnej pani dziennikarce, która zajmowała się sportem, która odeszła z grupy Polsat, i co do której spekulowaliśmy, że być może wróci do TVP, w którym była przez lata, tym bardziej, że wrócił tam już jej mąż, zajmujący się z kolei dziennikarstwem również sportowym, konkretnie piłką nożną. A mamy na myśli, którą dziennikarkę, Michale? Zobaczymy, jak dobrze pamiętasz poprzednią audycję.
1: Panią Paulinę Chylewską.
0: Tak, mamy na myśli panią Paulinę Chylewską, która wraca do Telewizji Polskiej, o czym się dowiedzieliśmy wczoraj. Ostatnio, tak jak powiedziałam, w Polsacie. No a na antenie TVP1 po raz pierwszy ma się właśnie pojawić po wieloletniej przerwie 31 maja i poprowadzi pierwszy dzień 61, bo to już też tyle lat, Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ale których z koncertów wykurzy Kaję? Przepraszam, nie może to być. No tego właśnie nie wiemy, dlatego tamtej informacji wam nie podałam. No ale będzie się dalej zajmowała sportem, bo ma też pracować przy takich ważnych wydarzeniach sportowych, jakie niebawem przed nami, czyli przy piłkarskim Euro 2024. O Boże, będzie musieli zająć się sportem, Michale.
1: Znowu.
0: Nie wiem, czy, bo mnie to przeraża już ta wizja, bo nie mam o niczym pojęcia.
1: No, jest też nas dwoje.
0: No i też świetnie. I też letnimi igrzyskami olimpijskimi się będzie zajmować w Paryżu i my też będziemy musieli się tym zajmować. Natomiast nieoficjalne informacje o przejściu Chylewskiej do TVP podobno pojawiały się już od lutego, ale mi to jakoś umknęło, może dlatego, że bardziej się skupiam na takich informacjach medialnych przekazywanych rzeczywiście przez portale medialne, a nie jakieś źródła typu Super Express. No a właśnie Super Express spekulował od lutego, że ona by tam miała dołączyć. No a teraz już oficjalnie potwierdzono informację o jej dołączeniu do zespołu. Więc taka to jest informacja. Natomiast jak się już, moi drodzy, skończy festiwal, to trzeba wrócić na ziemię. Trzeba wrócić do polityki, bo ona niestety, chcemy czy nie chcemy, wpływa na nasze życie i za 2 tygodnie, tak, będziemy mogli zdecydować co nieco w tej sprawie. Konkretnie tym razem, ostatnio często wybieramy, a tym razem będziemy wybierać, kto nas będzie reprezentował na arenie Parlamentu Europejskiego. Jeżeli jeszcze nie jesteście zdecydowani w

0: tej materii, komu byście chcieli powierzyć ten wasz mandat, to będziecie mieli okazję jakoś swoją decyzję podjąć w oparciu o to, co nam Telewizja Polska szykuje na środę 5 czerwca, więc to jest 1,5 tygodnia jeszcze, no ale nie wiem, czy za tydzień będziemy i jest prawdopodobne, że nie znajdziemy aż tylu informacji, więc mówimy wam już teraz, że właśnie 5 czerwca TVP, czyli pewnie TVP1, jak i TVP Info pokazywać mają debatę partii, które właśnie będą się ubiegać o stanowiska europosłów w Parlamencie Europejskim i wirtualne media, ogłaszając informacje o tym, dały taki nagłówek, że zaskakujący skład prowadzących. I ja sobie wtedy myślę, wow, czy chodzi o to, że TVP pozyskało jakichś tam gospodarzy, nie wiem, z innych redakcji, może z prasy, i to jest zaskakujące? Nie. Zaskakujące jest to, że poprowadzą to Dorota Wysocka-Sznepf i Justyna Dobrosz-Oracz. I teraz mi Michale wytłumacz, co jest w tym zaskakującego.
1: No właśnie, sam chciałbym wiedzieć.
0: Ale nie domyślasz się tak serio,
1: Nie,
0: o
1: nie.
0: co im chodzi? Chodzi o to, że istnieje coś takiego jak patriarchat i po prostu jest przeświadczeniem ogólnym, że jeżeli prowadzi ktoś w dwie osoby jakieś wydarzenie, to albo musi być zróżnicowane płciowe i to jest chłop i baba, albo ewentualnie dwóch chłopów, ale żeby dwie baby, kto to widział, panie, kto to widział? I dlatego też jest przedstawiane jako zaskakujący skład prowadzących. No oni oczywiście to
1: Serio?
0: tłum...
1: Serio, na
0: Tak.
1: to bym nie wpadł.
0: I oni to oczywiście tłumaczą i mają rację TVP, że no, tutaj te osoby zostały zaangażowane z uwagi na ich kompetencje. No ale serio, dlaczego w ogóle to ma być dla kogoś
1: No
0: zaskakujące?
1: właśnie.
0: Uznali, że te dziennikarki są kompetentne. Wiadomo, że można by z kimś z tym dyskutować w tym sensie, że ktoś inny mógłby inne osoby uznać za kompetentne. Ale oni akurat uznali te i gwarantuję, żeby gdyby to mieli prowadzić Marek Czyż i jakiś tam drugi chłop z TVP, typu właśnie jakiś tam Cebeńko czy ktoś, to nikt by nie napisał, że to jest zaskakujący skład prowadzących, bo byłoby dwóch chłopów, a nie dwie kobiety. Dziękuję, skończyłam feministyczny rant. Jak chcecie zobaczyć, jak te dwie baby sobie poradzą, bo nie wiadomo, czy one się na tym znają, czy może bardziej powinny do garów, to proszę sobie włączyć TVP1 i sądzę, że Info też, w środę 5 czerwca o 20:30. I jeszcze jedna rzecz związana z Telewizją Polską, konkretnie takie naprostowanie, bo mówiliśmy wam jakiś czas temu o pewnym programie, który kojarzymy, który przez lata, lata pojawiał się w TVP. Graliśmy nawet taką muzyczkę dla niego bardzo charakterystyczną. No i mówiliśmy, że to już koniec, a jednak się okazuje, że rzeczywistość jest inna.
1: Rzeczywistość jest inna, chociaż przez pewien czas ten program oczywiście emitowany nie był i wraca na antenę Telewizji Polskiej, a mowa o programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Premierowe odcinki programu o poszukiwaniu osób zaginionych, właśnie pod tym tytułem, będą nadawane w Telewizji Polskiej w TVP3, Katowice konkretnie. I jak przekazało press-serwisowi Biuro Prasowe Telewizji Polskiej, program powróci na antenę w piątek, 7 czerwca. Emisję zaplanowano na co dzień w TVP3 Katowice, ale będą też powtórki w ogólnopolskim programie TVP3. I tu mamy taki cytat. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem premierowych odcinków programu i wybraniem osoby prowadzącej. Formuła audycji pozostaje bez zmian. Za produkcję programu odpowiada, tak jak do tej pory, oddział terenowy TVP w Katowicach. To jest informacja z biura prasowego. Dotychczas program prowadziła m.in. Alicja Popiel. Przypomnijmy, że emisję programu wstrzymano pod koniec ubiegłego roku, a na różnych antenach Telewizji Polskiej jest on obecny z przerwami od 1996 roku. Do końca grudnia roku minionego był nadawany w paśmie ogólnopolskim, TVP3, a zniknął z anteny z powodu braku finansowania projektu przez TVP, o czym zdecydowały jeszcze poprzednie władze Telewizji Polskiej. No tak, ja pamiętam ten program jeszcze z czasów, kiedy właśnie królowała w nim ta muzyczka, o której wspomniałaś, którą prezentowaliśmy, i że on się pojawiał na antenie telewizyjnej Jedynki dawne, dawne czasy.
0: No i na pewno jest potrzebny, wiadomo, oczywiście, że to jest nie taka oglądalność jak mieć TVP3, ale pewnie też ci wyskakują co jakiś czas na Facebooku wpisy z jakiejś takiej strony, gdziekolwiek jesteś, czy coś. Czyli wciąż takie sprawy się dzieją, działają organizacje na rzecz poszukiwania ludzi, którzy właśnie znikają w okolicznościach nieznanych, więc jeżeli ma być kolejne miejsce, które pomoże, żeby takie osoby odnaleźć, no to tym lepiej oczywiście. No i
1: jeszcze tak a propos takich właśnie wspomnień dotyczących komunikatów o ludziach zaginionych. Nie wiem, czy ty jeszcze to pamiętasz. Ja akurat jeszcze się załapałem na takie komunikaty na antenie radiowej Jedynki, że jakiś tam powiedzmy pan Jan Kowalski proszony jest o kontakt z domem w ważnej sprawie rodzinnej. Ten zwrot taki w ważnej sprawie rodzinnej mnie zawsze ciekawił i on był bardzo charakterystyczny. Też czasami podejrzewam, że właśnie przez radiową antenę w ten sposób poszukiwano różnych osób, z którymi w żaden sposób nie dało się kontaktu nawiązać. Wiesz co, na początku lat 90. ja je pamiętam. I one
0: na myśli bardziej takie umiejscowienie w ramówce.
1: Wiesz co, to były takie osobne, mam wrażenie, już teraz nie pamiętam dokładnej pory, ale to nie było tak, że to był osobny program, tylko od czasu do czasu pojawiał się speaker, który po prostu coś takiego dawał na antenę.
0: Czy co, może być audycja muzyczna i nagle w środku wyskoczą?
1: Raczej, wiesz co, raczej to było między poszczególnymi audycjami, bo no często tak było, że wtedy w Jedynce pojawiały się jeszcze jakieś tam różne komunikaty, a potem się zaczynała inna audycja. Ale ja to właśnie z tego pamiętam.
0: No i widzicie, takie to właśnie wspomnienia, wspomnieniowo też muzycznie na festiwalu w Opolu, zwłaszcza jeżeli chodzi o ostatni dzień piosenki Janusza Kondratowicza. I my właśnie taką piosenką zakończymy już omawianie zarówno festiwalu w Opolu, jak i wszelkich, jak to określiłam w naszych notatkach, zdradzę kulisy, przyległości, bo wątki są związane z TVP też tutaj się jakoś łączyły z tym wszystkim. No i w ogóle można powiedzieć, że to taki festiwal powrotów, prawda? No bo wraca jak wiemy, w rolach kilku jednocześnie i ona właśnie ten utwór zaśpiewa. Wraca, jak widać, Paulina Chylewska. No i skoro utwór Powrócisz tu ma być jakimś takim znakiem rozpoznawczym tego niedzielnego koncertu, to my wam go teraz zagramy w oryginalnym wykonaniu Ireny Santor. No a my oczywiście powrócimy tu po piosence.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Było muzycznie, to teraz będzie bardziej politycznie.
0: Tak, chociaż zahaczyliśmy o tę politykę, zapraszając was na debatę, tę taką z zaskakującym składem prowadzących. Natomiast jest taka telewizja, która wciąż nas zaskakuje, bo rośnie w siłę, jest już po prostu potężną stacją, jak wiemy, do tego stopnia, że ma tyle antenowych pomysłów, że aż anteny jej nie starcza i szuka innych miejsc, w których mogłaby publikować swoje nowości, ale to wam za chwilę powiemy, o co nam chodzi i w ogóle dlaczego to tak wygląda. Telewizja Republika, wy już wiecie, że ona jest u nas co tydzień, tak nie było kiedyś, raz na parę miesięcy coś tam mówiliśmy, a teraz po prostu ciągle są rzeczy.
1: No bo oni tak się po prostu rozwinęli i rozwijają, że można o nich teraz mówić naprawdę bardzo często.
0: Na przykład można powiedzieć o nowości, która już jest na antenie, bo tak się złożyło, że informacja na jej temat została opublikowana przez portale medialne jakoś już w trakcie naszego ostatniego wydania. No więc jak prowadzimy audycję, to nie czytamy przecież newsów.
1: Aż tak wielozadaniowi nie jesteśmy.
0: Staramy się być w miarę możliwości wielozadaniowi, ale są pewne ograniczenia. Dlatego też być może z naszej winy nie obejrzeliście pierwszego wydania programu Ściśle Jawne i mamy nadzieję, że będzie to nam wybaczone.
1: Ale to wszystko do obejrzenia, nadrobienia jest na YouTubie.
0: Tak, bo w minioną niedzielę właśnie ten program zadebiutował, a jego gospodarzem jest Piotr Nisztor, czyli dziennikarz, który z tą telewizją jest związany już od dawna, też z Gazetą Polską Codziennie. Jaka jest różnica w ogóle? Bo ja nigdy nie rozumiałam.
1: Nie wiem, może Gazeta Polska to się ukazuje jakoś co tydzień?
0: No co ty nie powiesz? No, pewnie tak, ale codziennie.
1: Nie wiem.
0: Ale jest to jakieś... Czuję się po prostu jakoś zamotana. Ale jeżeli chodzi o zapowiedź programu Ściśle Jawne, no to jest chyba jasna sprawa, bo Piotr Nisztor mówi, że będzie to magazyn z dziennikarstwem śledczym. No to może też nas zamota, jak tam będą jakieś skomplikowane śledztwa. No i program będzie emitowany na antenie Telewizji Republika w niedzielę o godzinie 20:00. No a Piotr Nisztor z telewizją jest związany od dekady, także to nie jest taki nabytek, że on tam, wiecie, się przeniósł przed chwilą z TVP, tak jak dużo ludzi, tylko on jest wierny swojemu Poletku. Chociaż też w innych miejscach działał, o czym zaraz. No, w Republice no to prowadził niektóre wydania porannego pasma publicystycznego, a od wiosny 2015 roku miał cotygodniowy program Rozmowa ściśle jawna, więc jak widać ten zbitek, że ściśle jawne, taka ta gra słów, że nie ściśle tajne, tylko ściśle jawne, to bardzo mu się podoba, bo tak nazywa swoje kolejne projekty.
1: Sam go wymyślił, to wiesz, może jest przywiązany.
0: No Jezu, moje pomysły też są zawsze najlepsze i twoje na pewno też.
1: Oczywiście.
0: W ostatnich latach współpracował z mediami publicznymi, no ale właśnie współpracował, nie opuścił tego statku swojego macierzystego. Miał audycję W cieniu afer i Nisztor pyta w Polskim Radiu 24, natomiast w TVP Info regularnie komentował bieżące wydarzenia polityczne. Od lipca 2022 roku prowadził program Śledczym okiem, a od wiosny zeszłego roku cykl reportaży Ludzie z miasta, więc on tutaj właśnie śledczym okiem wszystko wyśledził nie wszystko wyśledził, bo śledzić będzie dalej właśnie w programie Ściśle jawne. No i to są takie rzeczy, do których nas Telewizja Republika przyzwyczaiła, ale są rzeczy, których byśmy się nie spodziewali i nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzy. Otóż to się wydarzyło, że został opublikowany zwiastun nowego programu stacji. W tym programie, w tym zwiastunie pojawia się świetnie nam wszystkim znany i kochany przez nas Miłosz Kłeczek, który tam, wyobraźcie sobie, nie to, że gada, nie to, że biega za Tuskiem, a właśnie to ma związek wszystko, bo on nam właśnie pokazuje różne aktywności sportowe. Na przykład trening kickbokserski, jazdę na rowerze, no właśnie bieganie i strzelanie z długiej broni. Ale to bieganie to on właśnie ćwiczył, jak latał za Tuskiem. No ale no tutaj tym razem Tusk nie występuje, tylko on po prostu biega. Już właśnie nam zdradzono tytuł tego, że to się ma nazywać Miłosz Kłeczek w ruchu. I w tej zapowiedzi podkreślono, że to ma być program innowacyjny. Ja nie wiem, czy jestem w stanie o tym więcej powiedzieć, bo mi mowę odbiera, więc sądzę, że najlepiej sam program zapowie jego twórca, a tak się składa, że mamy takie dwa filmiki, jeden bardziej ogólny, jeden właśnie będący zapowiedzią pierwszego odcinka, więc najpierw posłuchamy tego pierwszego, tam możemy się domyślać, że w tle rzeczywiście pan Miłosz coś tam robi, bo chyba nie jest w studiu, tylko coś tam rzeczywiście próbuje pokazywać i coś rzeczywiście tam opowie nam rzeczywiście o tym, z czym ten program będzie związany, a słuchajcie uważnie, bo to nie dość, że będą korzyści z oglądania pana Miłosza na ekranie, bo to zawsze są korzyści z jego oglądania i słuchania, to jeszcze będą inne korzyści.
3: Miłosz Kłeczek w ruchu. Nowy program, premiera 27 maja w poniedziałek na YouTubie, na kanale Telewizji Republika. Zapraszam. Ten program warto oglądać. Nowe, ciekawe przedsięwzięcie dla widzów, dla internautów, ale także coś, co się opłaca, bo w każdym odcinku mojego programu będę prezentował specjalne kody rabatowe. 10% zniżka na wszystkie artykuły dostępne w sklepie Telewizji Republika. sklep.tvrepublika.pl. Taką czapkę, taki t-shirt, kubeczki, parasole, przypinki do marynarek i wiele innych akcesoriów zakupią Państwo 10% taniej dzięki kodom, jakie będę prezentował w programie Miłosz Kłeczek w ruchu. YouTube od 27 maja, kanał Telewizji Republika. Zapraszam.
1: I tu jeszcze takie wystrzałowe outro.
0: Matko, to jest tyle warstw, że aż nie wiem, o czym mam powiedzieć. Czyli w ogóle tak, po pierwsze, to jest właśnie to, co wam mówiłam, że oni mają tyle pomysłów, że aż na wszystkie nie starcza miejsca na antenie, a że to taki nowoczesny, innowacyjny program, to on jest na YouTubie po prostu, będzie. Od 27 maja, czyli od najbliższego poniedziałku, czy co tydzień, to nie wiem. Druga warstwa, nie wiedziałam, że Telewizja Republika ma sklep. Trzecia warstwa, który z tych akcesoriów kupujesz sobie w prezencie albo na przykład partnerce na urodziny?
1: Nie wiem, tu jest tyle dobra, że to się naprawdę trzeba zastanowić.
0: Sama sobie musi wybrać. A czwarta warstwa, czemu tylko 10%? To nie jest
1: właśnie
0: tak dużo. Jak już ktoś to ogląda, wchodzenie tego YouTube'a, to już byście mu dali 20 parę albo 30. No wiem, że nie 50, ale 10 to tam... Grosze czasami jakieś mogą wyjść od tych takich drobiazgów, chyba że one są drogie, nie wiadomo jak, bo to jest marka, taka, wiecie, ceniona. Więc brzmi to dobrze, rozumiecie? A jeszcze lepiej zabrzmi, jak usłyszycie zapowiedź pierwszego odcinka, który będzie miał gościa.
3: Zapraszam Państwa na nowy program Miłosz Kłeczek w ruchu. Rozmawiam o polityce, ale aktywnie, dynamicznie, na rowerze, w trakcie joggingu albo na siłowni. Moimi gośćmi będą znane osoby. Skracam dystans i zadaję często trudne, niewygodne pytania. Będziemy dostępni na YouTubie, na kanale telewizji Republika, a gościem odcinka premierowego profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Witam serdecznie, proszę oglądać.
1: To budzi moje skojarzenia z innym programem, który kiedyś już osoba związana z tą bardziej prawą stroną sceny politycznej z kolei prowadziła, ale to też właśnie na YouTubie. Nie wiem, czy ty jeszcze pamiętasz taki kanał Idź Pod Prąd.
0: Aha.
1: I tam był, zanim doszło do rozłamu, to tam pojawiał się niejaki Marian Kowalski. Mm-hmm. I on, wyobraź sobie, miał... tak, i on miał program o kulturystyce, który nazywał się Pakuj z Marianem. No, po prostu moje skojarzenie od razu właśnie połączyło te dwie kropki.
0: Ale już mógł zaprosić do pierwszego odcinka tego Tuska i z nim pobiegać,
1: no
0: nie?
1: Właśnie.
0: Znaczy zanim z nim, nie wiem, za drugim biegał.
1: Nie biegać, nie biegać, hartnąć w gałę.
0: Albo tam, czy jak tam ten czasownik brzmiał, no coś w tym rodzaju, w każdym razie będzie Przemysław Czarnek. Brzmi to wspaniale, więc już więcej wam, nie mam siły nic powiedzieć. Poniedziałek 27 maja, ustawiajcie tam sobie przypominajki na YouTubie, oglądajcie Miłosza Kłeczka w ruchu. Ale to nie jest koniec zapowiedzi Telewizji Republika na te ostatnie dni maja.
1: Zgadza się. Chociaż tu nie wiadomo jeszcze, kiedy to wszystko się pojawi.
0: A czasu niewiele.
1: A czasu niewiele, ale to bardzo tajemniczo tu wszystko zostało opisane, bo jeszcze w maju Telewizja Republika rozpocznie emisję serialu dokumentalnego Zgoda, który będzie kontynuacją serialu Reset autorstwa Sławomira Cęckiewicza i Michała Rachonia, który również był swego czasu nadawany w Telewizji Republika, ale wcześniej nadawany był oczywiście w Telewizji Polskiej. Jak przekazał preserwisowi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny i prezes Telewizji Republika, emisja będzie odbywała się raz w tygodniu i rozpocznie się jeszcze przed tegorocznym Bożym Ciałem, które wypada, no, w czwartek, jak zawsze, 30 maja to będzie tym razem. Stacja nie ujawnia dokładnej daty premiery. Jak podano na stronach internetowych Telewizji Republika, serial ma być nadawany o godzinie 20 i tak jak w TVP Info, będzie miał też kontynuację w formie rozmowy w studiu. Więc czekamy, jesteśmy bardzo ciekawi, cóż tam nowego ten duet śledczy będzie nam odkrywał. Ostatnio Telewizja Republika, to w ogóle mam wrażenie, że w dokumenty poszła. Oni ostatnio emitowali jakiś program dotyczący ekologii i tego globalnego ocieplenia, tak? Mhm. Też jakiś taki właśnie film dokumentalny.
0: To tego nie wiedziałam. Został wyemitowany. Na pewno od swojej strony. No i w ogóle mówiliśmy o tym, że planują tę ekspansję, że Tomasz Sakiewicz planuje i się zgłasza do tego konkursu o zagospodarowanie miejsca na 8 multipleksie.
1: Kto
0: ale
1: się tam
0: no,
1: nie
0: ma
1: zgłasza?
0: Tam konkurencję. No właśnie, w ogóle bardzo ciekawy tam jest skład, bo zgłasza się też ta spółka, która jest odpowiedzialna za kanał w Polsce. Zgłasza się pan Winnicki, który znowu coś tam chce swojego zrobić, ale tam jest jeszcze dziwniejszy gracz, prawda?
1: Tak, bo nie tylko Polak, ale też jego bratanek, Węgier.
0: Od szabli i szklanki tak. Właśnie jakaś węgierska i tam wprost się mówi, że gdzieś tam z Orbanem powiązana.
1: No kto akurat w tym kraju nie jest powiązany z Orbanem? Jak ktoś nie jest powiązany z Orbanem, to nie może prowadzić biznesu, zwłaszcza medialnego.
0: No więc właśnie. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego oni by chcieli i co oni by chcieli u nas robić. No i jeszcze nie jest wykluczone, że gdzieś tam zobaczymy telewizję, media narodowe, ale w takim sensie, że oni nie starają się o miejsce tam żadne, ale deklarują, że są patriotami, więc z jakimś polskim podmiotem by mogli współpracować, czyli z węgierskim nie.
1: No to ale... z Michałem Winnickim może.
0: No pewnie
1: na przykład.
0: Tak, no przecież no, Tak to może wyglądać. Także bardzo ciekawa walka zapowiada się tamże.
1: A ta walka nie jest bez powodu, bo Urząd Komunikacji Elektronicznej ma zamiar ukrócić te wszystkie pozwolenia na multipleksy eksperymentalne, na których to obecnie nadaje sobie właśnie Telewizja Republika w Polsce, media narodowe chyba gdzieś też.
0: Coś chyba.
1: No, więc to za jakiś czas zostanie wszystko wygaszone, no bo ileż można prowadzić emisje testowe w technologii, która już jest obecna wszędzie tak naprawdę. No nie, no jak jesteś TVN-em, to możesz jeszcze dłużej. To była przecież ta słynna historia, Jezu, gdzie tak. Oni na tych pozwoleniach testowych ujechali chyba z 10 lat.
0: Tak.
1: Natomiast no tu już takiej sytuacji nie będzie, więc ten, kto dostanie koncesję na tym 8 multipleksie, no to będzie mógł nadawać, a całej reszcie pozostanie tylko internet. I jakieś sieci kablowe owszem. Ewentualnie.
0: Owszem, a wam pozostaje być teraz gotowym na prawdziwą muzyczną atrakcję, ponieważ pojawi się tutaj król. No bo nie oszukujmy się, Miłosz Kłeczek jest królem Telewizji Republika, chociaż no walka tam jest, wiecie, zażarta, bo przecież jest jeszcze Michał Rachoń i tak dalej, no ale Kłeczek jest jedyny w swoim rodzaju. No i tam właśnie będzie biegał, skakał, latał, pływał, ale tej piosenki u nas nie będzie, no bo tak podsumujemy to sobie bardziej ogólnie, bo będzie wyginał śmiało ciało. No i to właśnie tę piosenkę o wyginaniu śmiało ciała teraz wyemitujemy, a więc odniesiemy się troszeczkę do takiego bajkowego nastroju, wszak utwór ten zabrzmiał w filmie Madagaskar, tylko że tam mowa była o królu Julianie, no a Republika ma króla Miłosza.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT, a teraz zrobi nam się smakowicie.
0: Dobrze, czy zdradzisz coś naszej właśnie
1: kuchni?
0: Radiowej kuchni? Boże, świetny żart. I powiesz naszym słuchaczom, jaki nagłówek umieściłam w notatkach, właśnie sygnalizując rozpoczęcie tego trzeciego wejścia. Co napisałam?
1: Napisałaś jedno słowo. Krótkie słowo, żarcie.
0: Tak jest, nie tam jedzenie czy coś, bo my tylko na antenie udajemy, że umiemy ładnie mówić, a czasami to nam nie wychodzi, a poza anteną właśnie język potoczny jest tam obcy, słowo żarcie. No i będzie w tym wejściu zarówno telewizyjnie, jak i radiowo, bo tak się złożyło, że i na antenie telewizyjnej jednej, i na antenie jednej radiowej właśnie programy związane z jedzeniem się pojawią. No takich programów znamy sporo, no ale tutaj zajrzymy do stacji, w których bywamy rzadko.
1: Zgadza się. Zaczynamy od telewizji, zaczynamy konkretnie od telewizji Zoom TV, bo właśnie na antenie tej stacji rozpoczyna się emisja nowej własnej produkcji tego kanału zatytułowanej Zabójcze Potrawy. Będzie to program podróżniczo-kulinarny, który ma zabrać widzów w wyprawę szlakiem egzotycznych przysmaków, szokujących, niebezpiecznych i pysznych, czyli zabójczych w każdym tego słowa znaczeniu. Prowadzący, antropolog i obieży świat Jarek Nowak wyrusza w egzotyczne zakątki świata w poszukiwaniu potraw, które w naszej kulturze budzą odrazę i wyjaśnia, skąd wzięły się specyficzne zwyczaje kulinarne. W każdym odcinku przedstawiciele lokalnej społeczności nie tylko ujawniają tajniki regionalnych przysmaków, ale również dzielą się wierzeniami i zwyczajami związanymi z jedzeniem. W każdym odcinku Zabójczych Potraw widzowie będą mieli okazję zapoznać się z kulturą kulinarną innego kraju. I tu jest bardzo ładny opis tego programu. Wydawałoby się, że już sobie można czas rezerwować, żeby go oglądać, tak nie wiem, przez najbliższe miesiące, a może nawet i lata. A tu się okazuje, że program liczy 3 odcinki.
0: No właśnie, bo tych krajów przecież byłoby o czym mówić. To ja nie wiem, o czym oni tam zdążą powiedzieć. Nie za wiele tematów zdążą poruszyć, a może szkoda.
1: Ale ja się wcale nie zdziwię, jak oni wyemitują te 3 odcinki, a potem znowu będą je powtarzać.
0: No czy, a co mają lepszego do roboty w tym Zoom TV?
1: Właśnie. Jeżeli zaciekawił was opis i chcecie sobie obejrzeć ten program, no to możecie to uczynić już dziś o godzinie 22. Pierwszy odcinek będzie do waszej dyspozycji, a jeżeli akurat 22 i w sobotę zwłaszcza to jest czas, kiedy macie coś lepszego do roboty, no to spokojnie, oprócz zapewne licznych powtórek w Zoom TV, to będzie można skorzystać z takiego serwisu, który nazywa się Filmbox Plus, i tam sobie te zabójcze potrawy również obejrzeć.
0: No ale to darmowe nie jest chyba to coś, nie?
1: Ten nigdy z tego nie korzystałem.
0: No bo już wcześniejsze produkcje Zoom, to był ten świetny program Power of Love, były tam publikowane, ale tam jakiś trzeba było abonament płacić, więc jeżeli uważacie, że jest za co, no to wasz wybór, moi drodzy. No i powiedzieliśmy, że te tematy kulinarne też będą obecne na jednej antenie radiowej. Na antenie, na której bywamy rzadko, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, mimo tego, że to antena właśnie taka, no, obecnie regionalnie dostępna jedynie, a takie z reguły pomijamy, bo byśmy w ogóle nie wyszli stąd do nocy. No ale jest to program, który chyba w podobnym kształcie i z tym prowadzącym był już obecny w szerszym zasięgu, więc być może ktoś, komuś brakowało tego właśnie, no to będzie miał to zrekompensowane. A my mówiliśmy o tym programie, o tym, że Paweł Loroch kilka lat temu otrzymał właśnie możliwość prowadzenia takiej audycji o jedzonku na antenie Antyradia. No a teraz w kolejnej stacji rockowej, czyli w SC Rock, ten pan będzie, SC Rock na razie regionalnej, lokalnej, ale to się w końcu wydarzy, że oficjalnie te nazwy to mu zmieni, no to może wtedy ten program będzie dostępny szerzej. No ale na razie jest w Warszawie. SK Rock zapowiada, że w strefie gastro, bo taki będzie tytuł, słuchacze będą mogli poznać szereg kulinarnych zjawisk z całego świata. No podobnie jak tam. Posłuchać wysmakowanych rozmów z gośćmi, a także dzwonić do studia oraz przesyłać Pawłowi Lorochowi maile i głosówki. To nie jest jakieś szczególnie innowacyjne, bo na przykład do Tyflo Przeglądu też można przysyłać głosówki.
1: Z czego nasi słuchacze skwapliwie korzystają.
0: Tak. Audycja będzie nadawana na żywo w sobotę i niedzielę od 9 do 12. No to jak on będzie tak dwa razy w tygodniu przez jakiś dłuższy czas, to na pewno zdąży więcej omówić niż w tych zabójczych potrawach.
1: Coś czuję, że po jednym tygodniu.
0: Tak. Chociaż, wiesz, od 9 do 12, a ile będzie miał wejść,
1: no, antenowych, właśnie.
0: To nie, przecież nie jest tak, że będzie tylko gadał, tylko będzie sporo tam muzyczki. Taka specyfika tego rodzaju audycji w stacjach komercyjnych. Jak zapowiada prowadzący, jestem zachwycony propozycją współpracy ze strony SK Rock i fantastyczną atmosferą panującą w redakcji. Obiecuję, że moje audycje będą pełne dobrego smaku i humoru, ale ostrzegam, że nie zabraknie też treści wywołujących u słuchaczy gwałtowne poczucie głodu, które oczywiście postaram się na bieżąco zaspokajać mnóstwem pysznych propozycji. No ale jak o 9 to włączycie, jeżeli będziecie po śniadanku, a może jeszcze w trakcie, no to może aż tak szybko się głodni nie zrobicie, a o 12 to już można szykować obiad, jak to się skończy. No i tak jak powiedziałam, Paweł Loroch był związany z radiem wcześniej, z radiofonią, z Antyradiem konkretnie. Tam był od 2005 roku przez 3 lata dyrektorem promocji, a w 2020 roku został z kolei brand menadżerem stacji Chili Z. Bo czemu by nie, tak w takiej roli też się sprawdził, jak widać wraca do tego, czym się zajmował wcześniej, czyli właśnie tego typu program poprowadzi. No to nam nie pozostaje nic innego, jak podsumować to wszystko jakąś kulinarną piosenką.
1: Tak, i zaraz to zrobimy, ale z racji tego, że za chwileczkę to my sobie przejdziemy do radia, to jeszcze tak na marginesie tylko dodam i ciebie zapytam, czy któryś z naszych ostatnich programów, który można sobie obejrzeć na VOD, czyli Algorytm Miłości albo Prosta Sprawa, to cię jakoś na tyle zainteresował, że sięgnęłaś po to?
0: Szykuję się na Algorytm Miłości, ale nie miałam jeszcze czasu.
1: To polecam. Od razu mówię, ani jedno, ani tym bardziej drugie. I to jest moje bardzo negatywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o Kanal Plus. Nie ma audiodeskrypcji. Ja na audiodeskrypcję w Algorytmie Miłości nie liczyłem, ale to jest na tyle zabawne, że i bez AD da się to oglądać. Spoiler, jest tam również osoba z niepełnosprawnością. Co Aha. prawda nie na samym początku, ale tam pod koniec bardziej zaczyna się pojawiać, więc to taka ciekawostka. Natomiast audiodeskrypcji nie ma, ale no, zdziwiłem się bardziej, że również Prosta Sprawa nie ma audiodeskrypcji. A to
0: no, ta powinna mieć.
1: No właśnie.
0: Normalnie w tym paśmie jest emitowane, gdzie tych autorskich produkcji Kanal Plus, które miały zawsze.
1: Dokładnie. nie. Chciałem sobie właśnie prostą sprawę też obejrzeć, ale no, zobaczyłem, że nie ma audiodeskrypcji, a że odcinek zaczął się pierwszy od jakiegoś dość, od jakiejś dość intensywnej potyczki, to stwierdziłem, że dam sobie spokój, bo coś czuję, że może być tutaj zdecydowanie więcej takich akcji, natomiast
0: no tak.
1: Tak, natomiast algorytm miłości, jeżeli was bawią tego typu rzeczy, to spokojnie można sobie obejrzeć. Chociaż tak naprawdę nie bardzo będziecie wiedzieli, jak to się kończy. To tyle mogę powiedzieć, ale cała reszta jest fajna i rzeczywiście dosyć zabawna.
0: Okej, okay, dziękujemy. To podsyciłeś mój apetyt. Kolejny świetny żart. To już może idę stąd na piosenkę, skoro tak się ubawiłam własnymi żartami.
1: A twój ulubiony gatunek muzyczny będzie
0: powiedziałam
1: teraz.
0: Powiedziałam kulinar, to tym bardziej idę daleko. Napiję się może albo coś tam. Jeść nie będę, bo to mam przewidziane za godzinę w moim rozkładzie. A o czym będą śpiewać? O jakim jedzonku?
1: To będzie o cheeseburgerze, ale takim nietypowym cheeseburgerze, bo cheeseburgerze w raju, cheeseburger in paradise, tak nam zaśpiewa Jimmy Buffett.
2: You're listening to the THT Radio. Playing your favorite songs.
1: Ale dziwnie to się skończyło, nie wiem czemu aż tak, ale w każdym razie to był Jimmy Buffett. Zresztą Jimmy'ego Buffetta można usłyszeć u nas codziennie, albo prawie codziennie, i tak dziwnie się nie kończy.
0: Jak widać, życie bywa zaskakujące.
1: Tak. Nawet dla nas.
0: Być może życie będzie dla was zaskakujące również i w tej kwestii, że za chwilę sobie stąd idziemy i to jest nasze ostatnie wejście, ale nie powinno być zaskoczeniem, co będzie tematem tego wejścia, bo z reguły bywa tak, że kończymy na radiu. Tym razem radio bywało też u nas wcześniej, no ale tutaj przede wszystkim będziemy o nim mówić nie tylko, jednak bo radio się jakoś tak połączy z tematem sportu i to się tak będzie przenikać, jakoś tak się staramy, żeby te informacje się tutaj zaplatały i nam się to, mam nadzieję, udaje, a rozpoczynamy od radiowej jedynki.
1: Tak jest. Otóż program Pierwszy Polskiego Radia wprowadził do swojej ramówki dwie nowości. Blisko, coraz bliżej, Anny Maruszeczko i Głosy Kobiet Ludwiki Włodek, emisja tej pierwszej audycji w środy, natomiast Głosy Kobiet pojawiają się w czwartki. Obydwie audycje są emitowane o godzinie 21 w paśmie Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej to audycja o wzajemnych relacjach, bliskości i relacjach w związkach. Anna Maruszeczko na antenie jedynki wraz z ekspertkami i ekspertami będzie rozmawiać o tym, co znaczy blisko i dlaczego nam do siebie jest dalej niż bliżej. Autorka programu poruszy także tematykę relacji w związkach małżeńskich i partnerskich oraz porozmawia o współczesnych dylematach rodzicielskich. W programie również o tym, jak zrozumieć świat nastolatków i o aktywnościach społecznych, które mogą zbliżać.
0: Michał wam powiedział o tym pierwszym programie, no ale trudno, żeby on mówił o głosach kobiet, więc tutaj muszę włączyć się ja i wam powiedzieć, że Głosy Kobiet to cykl rozmów Ludwiki Włodek z ekspertkami, polityczkami oraz artystkami o ważnych i aktualnych kwestiach politycznych, międzynarodowych i kulturalnych. Ma to być jednak przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na kulisy tych wydarzeń i ich uczestników, a w szczególności uczestniczki, o których często się nie mówi. No i tak jak wam tutaj Michał to powiedział, pierwsza audycja w środy, druga w czwartki, a jeżeli ktoś nie kojarzy prowadzących obu tych cykli, to kilka słów o nich.
1: To proszę bardzo, zaczynamy od pani Ani. Anna Maruszeczko to dziennikarka multimedialna, przez lata związana z TVN oraz radiem Tok FM. No i ja z Tok FM bardziej ją kojarzę. Jeszcze z tych czasów, kiedy w radiu Tok FM poszczególni dziennikarze mieli swoje pasma, rzucali jakieś tematy, ludzie dzwonili i rozmawiali. I tam naprawdę był niezły przekrój, bo Anna Maruszeczko, Anna Laszuk, nieżyjąca już, ale między innymi też był ten pan, co teraz w Telewizji Republika się pojawia, Jacek Sobala.
0: I co trójkę tam
1: tak,
0: kiedyś.
1: Tararara. Dokładnie. Wracając do informacji na temat Anny Maruszeczko, to również redaktorka naczelna magazynu dla kobiet Uroda Życia. Współpracuje między innymi z Ośrodkiem Niezależnych Treści i magazynem No, po stronie odpowiedzialności. Autorka książek, zbioru historii kobiet oraz podcastu Wojowniczki i Wojownicy. Anna Maruszeczko realizuje się szczególnie w tematyce społecznej i psychologicznej. Jest honorową członkinią Stowarzyszenia Stulecie Kobiet.
0: A Ludwika Włodek to publicystka i dziennikarka oraz autorka wielu reportaży, m.in. o Azji Środkowej, o Iranie i o Afganistanie, a także o Indiach, wykładowczyni w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek, w tym opublikowanej w 2012 roku Pra o rodzinie Iwaszkiewiczów. No i zapowiadaliśmy, że te tematy radiowe się będą plotły z tematami sportowymi, to jest właśnie ten moment.
1: Tak, bo my Polskiego Radia, a konkretnie Radiowej Jedynki, to jeszcze nie opuszczamy, bo właśnie dziś na antenę Polskiego Radia wraca Andrzej Janisz, dziennikarz i komentator sportowy związany z radiem od 1983 roku. Dziś w Radiowej Jedynce poprowadzi piłkarskie studio S13, w którym relacjonowana będzie ostatnia kolejka meczów Ekstraklasy. Dziennikarz komentować będzie również tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Andrzej Janisz związany jest z Polskim Radiem od 1983 roku. W 2022 roku dziennikarz przeszedł na emeryturę. Na antenach publicznego radia komentował m.in. Igrzyska Olimpijskie, mecze Mistrzostw Świata i Europy w piłce nożnej. Prowadził audycję Studio S13, kronikę sportową i przy muzyce o sporcie. W 2022 roku został laureatem nagrody imienia Bogdana Tomaszewskiego dla najlepszego dziennikarza sportowego.
0: Ale my nie żegnamy się jeszcze z tematyką sportową, chociaż żegnamy się z radiem. Mówiłam, jak to się pięknie wszystko łączy. Najpierw radio, potem sport i radio, a teraz sport, ale już w kontekście internetowym i również będzie mowa o znanym komentatorze.
1: Zgadza się. W środę wieczorem w audycji Godzina Zero gościem Przemysława Rudzkiego był Dariusz Szpakowski. Godzina Zero, no to oczywiście na kanale Zero, na kanale założonym przez Krzysztofa Stanowskiego. W trakcie programu ogłoszono, że legendarny komentator dołącza na stałe właśnie do ekipy kanału Zero. I czym się pan Szpakowski zajmie? Otóż poprowadzi format Robiłem ten mecz. Będzie to prawdziwa gratka dla fana piłki. Pierwszy odcinek dotyczyć będzie meczu Polska-Francja z 1982 roku. Dariusz Szpakowski pojawiał się już wcześniej w kanale Zero, co jakiś czas w programie Zero do Zera, taki piłkarski program, który się pojawia na antenie tej stacji. A pan Dariusz to nie tylko YouTube, on również ostatnimi czasy wrócił do Telewizji Polskiej, konkretnie pod koniec ubiegłego roku, jak to wielu wtedy właśnie tam wracało w związku ze zmianami, które zaszły w mediach publicznych. W marcu ponownie skomentował mecz reprezentacji, gdy Polacy rywalizowali w barażu o awans do Euro 2024. Telewizja Polska ogłosiła, że Dariusz Szpakowski znajdzie się w gronie komentatorów rozpoczynających się już 14 czerwca Mistrzostw Europy w Niemczech.
0: Przynajmniej wiemy, kiedy się zaczynają, tak, i na kiedy mamy szykować informacje, jak to media będą,
1: dokładnie,
0: informować, bo tak, to bym nie miała zielonego pojęcia, mówiłam, że jestem ignorantką.
1: No i ja też, więc to trudno, żeby... Tak, trudno, żeby któryś z nas to ogarniało, ale damy radę. I komentować będzie w parze z byłym reprezentantem Polski Grzegorzem Mielcarskim. Skomentują m.in. spotkanie grupowe naszej kadry z Austrią 21 czerwca o godzinie 18. Więc jeżeli jesteście fanami pana Dariusza, to i w telewizji, na YouTubie, wszędzie można go oglądać.
0: a tych fanów na pewno nie brakuje, także coś już też wiemy, kiedy nasi będą grać. Tak. Tu jeszcze trochę informacji zbierzemy, bo to oczywiście wszystko dla Was, moi drodzy, i dla Was poprowadziliśmy to 215 wydanie magazynu RTV. Trudno nam powiedzieć, kiedy poprowadzimy 216, no bo powiedzieliśmy o tych najważniejszych bieżących wydarzeniach typu festiwal w Opolu, a kiedy kolejne nowe wydarzenia się pojawią. Czy za tydzień? Wątpię, ale różnie to bywa. Może na przykład za 2 tygodnie będzie okazja, żeby powiedzieć o jakichś wieczorach wyborczych i innych tego typu wydarzeniach, no bo to będzie tuż przed wyborami do Europarlamentu, już w czasie ciszy wyborczej się usłyszymy, a może to już właśnie będzie moment, kiedy powiemy Wam więcej o tych mistrzostwach piłkarskich, o których przed chwilą Michał wspominał. Się okaże, wyczekujcie, wypatrujcie informacji na naszym Facebooku i zostańcie z Radiem DHT, bo tu fajna i ładna muzyczka na koniec. A jaką muzyczkę przygotowaliśmy właśnie na zakończenie naszej audycji?
1: Będzie o głosie kobiet, a Woman's Voice nam za moment zagra i zasampluje, bo to dużo tu różnych sampli w tym utworze, Wox Taylor. Więc to na koniec.
0: My nie samplowani.
1: Nie,
0: prawda?
1: Nie.
0: Jeszcze nie samplował.
1: Chociaż kto wie, wiesz, z tych naszych audycji to dałoby tak. Się. Dałoby się.
0: Tak. Więc... jak coś macie, to dawajcie znać, ale na razie żywi, prawdziwi, nieprzetworzeni i niezastąpieni przez sztuczną inteligencję. Michał Dziwisz.
1: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś wtorek, to 27 dzień września 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, kolejne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam serdecznie i witam mojego dzisiejszego gościa współprowadzącego, jak zwał, tak zwał, Arkadiusz Świętnicki po drugiej stronie. Cześć,
5: tak,
1: Arku.
5: Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich serdecznie.
1: I spełniamy obietnicę sprzed tygodnia.
5: Tak, i nawet częściowo z wczoraj, bo też o tym była mowa.
1: Tak jest.
5: Dziś będziemy sobie omawiali, co tam nowego w siostrzanym do iOS-a systemie, czyli w systemie macOS, w systemie dla komputerów Mac, jak sama nazwa mówi. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co nowego w 13 wersji tego systemu. W tamtym tygodniu skupiłem się typowo na omówieniu aplikacji ustawienia, a dziś tak bardziej przekrojowo. Porozmawiamy sobie o tym, jakie zmiany zeszły, jakie głównie nowości zostały wprowadzone, bo jest ich trochę i warto by o nich powiedzieć.
1: To jest swoją drogą paradoks, popatrz, bo iOS doczekał się już 16 wersji, a macOS no to jest jednak system dłuższy stażem, bo przecież komputery Apple są z nami dłużej, zdecydowanie dłużej niż iPhone, a on dopiero 13 wersji się doczekał.
5: No tak, macOS bardzo długo był na wersji 10, chyba 10, 16, jakoś tak, 10, 15, chyba 10, 16 to była ostatnia wersja. No tak się jakoś poukładało, że... tutaj ludzie, którzy projektowali to wszystko, stwierdzili, że na tej dziesiątce się zatrzymają na bardzo długi czas i dopiero jak pojawiły się procesory M1, to wtedy zmienili ten numerek na 11. No, tak to było.
1: Tak to było. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami połączyć i coś do tej audycji dodać albo o coś zapytać, bo na przykład zastanawiacie się, jak to będzie z tą aktualizacją na macOS-a 13 i macie jakieś wątpliwości, jakieś obawy, no to rzecz jasna możecie do nas albo zadzwonić, albo napisać. Zadzwonić możecie na tyflopodcast.net/zoom, tam znajdziecie wszystkie linki do tego, żeby się z nami połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o formę tekstową, to kontakt.tyflopodcast.net. No i Facebook również jest do waszej dyspozycji. Transmitujemy na fejsie. Na żywo możecie do nas pod transmisją pisać. Ja tam będę zaglądał i oczywiście o tym wszystkim mówił, czytał to wszystko, co będziecie do nas pisać. A teraz już bez zbędnego przedłużania tego teoretycznego wstępu przechodzimy do praktyki i na na dobry początek o zegarze i o pogodzie, prawda?
5: Tak. Paradoksem jest to, że w systemie macOS w Windowsie 10, w Windowsie chyba od wersji 8 mieliśmy już dostęp do pogody, a w macOSie dopiero teraz Apple wpadło na to, że w sumie fajnie byłoby wprowadzić do systemu aplikację pogodową, a właściwie przeportować aplikację pogodową znaną nam z systemu iOS. Ona oczywiście wygląda troszeczkę inaczej jak na telefonie, no bo tego wymaga interfejs Maca, żeby te aplikacje jednak wyglądały troszkę inaczej, ale funkcjonalnością jest zbliżona do swojego mobilnego odpowiednika. I tak samo z aplikacją zegar. Możemy teraz na Macu sobie dodawać alarmy, zarządzać nimi i w bardzo fajny, prosty sposób przyglądać sobie różne strefy czasowe. To są małe, proste aplikacje, no ale są to aplikacje zupełnie nowe, które są preinstalowane na wersji 13 systemu macOS. Oczywiście możemy je znaleźć w folderze z aplikacjami i prawie jak w systemie iOS nie możemy ich usunąć, ale są to aplikacje bardzo małe, bardzo fajne, więc nie ma tutaj problemu. Ja zacznę może omawiać od aplikacji zegar. Uruchomimy sobie aplikację zegar.
6: Zegar app, aplikacja, 16 września 2000. Otwórz zaznaczenie, zegar, zegar okno, mapa świata, nagłówek, ze dnia.
5: I zacznę na świecie. Może od początku, tutaj ustawiło się w takim dziwnym troszkę miejscu. Zaczniemy sobie od początku, wejdziemy z interakcji z tą mapą świata i cofniemy się do początku okna.
6: Zamknij, mini pełny ekran, pasek narzędzi.
5: Zaczynamy od paska narzędzi.
6: W, pasek narzędzi. 5 rzeczy, zegar świata, zaznaczony przycisk wyboru, 1 z 4, budzik, przycisk wyboru, 2 stoper, przycisk wyboru, minutnik, przycisk wyboru, 4, dodaj zegar, dodaj zegar.
5: Mamy tutaj 4 przyciski, które w iOSie byłyby prawdopodobnie kartami i jeden przycisk, który służy do dodania zegara świata. O tym za chwilę, jak to się robi. Jeżeli ktoś korzystał jakiś czas chociaż z systemu iOS, to wie, o co w tym chodzi. Ale dla tych, którzy może nie wiedzą albo nie potrzebowali, wytłumaczę za chwilę, na czym polega cała rzecz. Tymczasem przejdźmy sobie dalej poza pasek narzędzi.
6: Czas na świecie, zbiór. W, czas na Warszawie, usuń zegar, przycisk.
5: Mamy przycisk usuń zegar, który jest tak tutaj losowo troszkę wsadzony. Nie polecam go naciskać, w sumie nie wiem, który zegar by mi usunął. Jest inny sposób na usuwanie zegarów. Idziemy sobie dalej.
6: Warszawa, 20.12, w nocy, dzisiaj, plus 0 godzin, wschód słońca, 6.31, zachód słońca, 18.20. No, dostępne czynności.
5: Tak, mamy tutaj naszą, moją właściwie rodzimą strefę czasową, czyli Warszawę.
6: Menu, usuń zegar, naciśnij, pokaż menu, usuń zegar.
5: Z tego menu, z menu czynności, wo plus command plus spacja, menu czynności, możemy usunąć sobie zegar.
6: Usuń zegar. Pokaż menu.
5: Możemy też pokazać menu kontekstowe.
6: Pokaż menu. Usuń zegar.
5: Ale w tym menu kontekstowym znajduje się tylko opcja usunięcia zegara.
1: Czyli tak trochę zdublowali to wszystko.
5: Tak, bo to no, osoby widzące nie mają czynności, no nie? Więc
1: no
5: dlatego czynność pokaż menu jest tożsama z Ctrl Shift M po prostu.
6: Mapa świata, nagłówek. Warszawa, 28, mapa świata,
5: No i tutaj jest tyle, jak widać, ta mapa świata jest sobie, ale z nią wejście w interakcję kończy się tym samym. Przechodzimy sobie
6: pasek narzędzi. Budzik.
5: Do następnej zakładki budzik.
6: Zaznaczam, brak alarmów.
5: Brak alarmów.
6: Pasek pełny ekran, dodaj alarm, przycisk.
5: I tutaj ten ostatni przycisk, jak widzicie na pasku narzędzi, to już nie jest dodaj zegar, a dodaj alarm, tak to zostało tutaj zrobione. Niestety nie działa Command N, a szkoda, w sumie fajnie by to było, jakby zadziałało.
6: Ale nic. Dodaj alarm.
5: Klikamy sobie dodaj alarm.
6: W, okno dialogowe, 20.14, obszar czasu.
5: I mamy
6: powtarzaj, nie 20.
5: Obszar czasu, kontrolka, która została obiekt wprowadzona całkiem niedawno, bo wcześniej to się nazywało chyba selektor dat, jakoś tak dziwnie. A teraz jest to obszar czasu.
6: 20 godzin. 21, 20.
5: Przechodzimy sobie w prawo, lewo po jednostkach, a w góra, dół sobie dostosowujemy. To powiedzmy, że ustawimy sobie alarm. Teraz mamy godzinę.
6: Menu status, wtorek 27 września 2014.
5: 2014.
6: 20 godzin.
5: No to ustawimy sobie na 20, powiedzmy 18.
6: 18 minut. 20 godzin. 18 minut. 18 minut. Uzeo, powtarzaj. Niezaznaczony P. Przełącz przycisk. W. Przełącz duże S. Przełącz przycisk.
5: Tutaj bardzo niefortunnie dni tygodnia, PWS, poniedziałek, wtorek, środa,
6: C, przełącz przycisk, P, S, N, etykieta, alarm, edycja tekstu.
5: Etykieta, Tyflo Podcast.
6: Dźwięk, radar, domyślny, przyk, grzemka, zaznaczone pole, anuluj, przyk, zachowaj, domyślny przycisk, alarmy, i zbiór.
5: Mamy zachowanie.
6: Alarmy,
5: już.
6: Pasek na alarmy, Tyflo Podcast,
1: 2018. Swoją drogą, jak zachowuje się drzemka na macOSie?
5: Po prostu mamy pop-up i jak go zamkniemy escape'em,
1: to będzie dzwonić jeszcze raz.
5: Będzie dzwonić jeszcze raz po prostu. Ale okay. Chcę to po prostu pokazać.
6: Tyflo, powtarzaj. Dźwięk, jeden z przejściem. No tak. Dostępne czynności.
5: Jeden z przejściem, czyli znaczy, że włączony, bo zero to jest wyłączony, jeden to jest włączony. Ktoś bardzo lubił chyba w Apple'u. Chciał ktoś nauczyć, jak działa komputer na najniższym możliwym poziomie i zamiast włączone i wyłączone mamy 0 i 1. Żarty na bok, idziemy sobie dalej.
6: Poza pasek narzędzi, zegarek, stoper, przycisk zaznaczone, dodaj, wyszerzony przycisk, minutnik.
5: Stoper, jak widać, przycisk ten się wygasza, no bo nie ma co tutaj dodawać.
6: Poza pasek, 0 sekund. Numer rundy, pośredni, łączny, pusta lista, tabela.
5: Stoper to stoper.
6: Runda, wyszerzony przycisk, start, przycisk,
5: nawet
6: start.
5: Nawet rundy, jak widać, możemy na przykład sobie zrobić...
6: Stop, 0 sekund.
5: O, jedna runda.
6: Numer rundy, 3 sekundy.
5: Idzie.
6: No, 4 sekundy.
5: Powiedzmy, że koniec.
6: Stop, przycisk, start, wyzeruj, przycisk, tabela.
5: Tabela.
6: Runda 1, 8 sekund, 8 sekund, upłynęło.
5: Pojawia się nam...
6: Runda.
5: Runda pierwsza.
6: Runda, 8 sekund, uzatak łączny. Pośredni, numer rundy.
5: Numer rundy.
6: Pośredni,
5: pośredni czas łączny, czas pośredni to czas średni.
6: Pośredni, 8 sekund,
5: zaraz
6: pasek narzędzi.
5: Start. Jeszcze raz łączymy jakby drugą rundę.
6: Stop, przycisk, łącz pośredni, troszkę. Numer 10 sekund, pasek na 11 sekund.
5: O, teraz się dodaje do
6: numer
5: 13 rundy.
6: Sekund, stop, start, wyzeruj, przycisk, tabela. Łączny.
5: Dodaliśmy do tej rundy, z
6: wyzeruj, przycisk, tabela, pośredni, numer 14 sekund, pasek narzędzi, numer rundy. Numer rundy, pośredni, łączny, tabela, wyzeruj, start,
5: możemy
6: wyzeruj,
5: wyzerować.
6: Przycisk. Runda, wyszerzony przycisk, start, przycisk, runda, wyszerzone, pusta lista, tabela, łączny.
5: I
6: pośredni, numer rundy, 0 sekund, start.
5: Na tyle, tutaj te rundy. Powinien być tu przycisk do dodania rundy.
6: Stop,
5: był
6: przycisk.
5: W poprzedniej becie, jeszcze w tej chyba albo został przeniesiony, albo
6: stop, pasek narzędzi.
5: Po prostu.
6: Dodaj, wyszerzony przycisk,
5: no
6: wyszerzony.
5: Tutaj dodać, ten przycisk powinien nam dodać rundę. No ale w każdym razie tak to działa, mamy całkiem fajny stoper. W sumie można by też, fajnie by było, jakbyśmy mogli dodawać jakieś notatki.
6: Zapas, start, wyzeruj, tabela.
5: Bo zdaje
6: menu,
5: się, że...
6: Naciśnij, pokaż menu. Runda 1, 5 sekund, upłynęło.
5: Możemy tylko sobie tak robić. No ale
6: runda jeden.
5: Komuś pasek może się taki stoper przydać.
6: Pasek na wyzeruj, przy start. Pasek narzędzi, minutnik, przycisk, zaznacz, dodaj, poza minutnik. 12:15 w nocy i 0 sekund.
5: O.
6: Wybór czasu.
1: I w międzyczasie odezwał się alarm.
6: Minut, radar, gotowe, przycisk, radar,
5: i tutaj powinien się pojawić pop-up, ale jest tam w aplikacji zegar i się zbugowało, więc muszę przejść do menu
6: lista.
5: Powiadomień.
6: Zegar, Tyflo Podcast. Menu zamknij, drzemka, wyłącz.
5: I wyłącz z czynności sobie wybieramy.
6: Wyłącz zegar, obszar przewijania.
5: I obszar alarmie.
6: Pasek narzędzi.
5: Tak to wygląda.
6: Minutnik, po obliczeniu. Minutnik, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 15 minut, zaznaczone. 0 sekund,
5: nie,
6: zaznaczone.
5: Ustawimy na 30 sekund,
6: zaznaczone.
5: Nie ma co.
6: 13 minut. 0 minut.
5: 0 minut.
6: Zaznaczone. 0 sekund, 1 sekunda, 2 sekundy.
5: Troszkę inna kontrolka.
6: 23 sekundy.
5: Po prostu wchodzimy w interakcję z jednostką i
6: 27 sekund, 30 sekund zasuwak. Dostępne czynności. Zaznaczone. Po obliczeniu. Radar gotowe. Start, przycisk.
1: Arku,
6: gotowe, przycisk.
1: Od razu zapytam, czy można zrobić to samo co w przypadku budzika, właściwie minutnika na iOSie, czyli czy można mu nakazać wyłączenie odtwarzania?
5: W sensie wyłączenie odtwarzania czego?
1: Muzyki.
5: Nie.
1: Czy po prostu jakiegoś audio, bo tutaj też mamy po odliczeniu i czy mamy jakieś czynności?
6: Radar, obit, radar, menu, Apex, znak wyłącz odtwarzanie, klasyczne,
5: a?
6: Menu,
5: to same
6: menu.
5: Jest.
6: Zabawa.
5: Nigdy, zawsze myślałem, że klasyczne to koniec opcji i tyle.
1: Nie, ja i nie tylko ja podejrzewam, że używam właśnie do tego minutnika w przypadku odtwarzania czegoś, co w jakiejś aplikacji, która nie ma sleep timera. To się bardzo akurat sprawdza. Na przykład, kiedy słucham sobie jakiejś audioksiążki za pomocą Hubara i wrzucam sobie po prostu minutnik, ustawiam mu czas zdecydowanie nie na minutę, ale na jakąś tam godzinkę, żeby sobie grał.
5: Bardzo
1: no i
5: dziękuję za to.
1: Po zakończeniu
5: wyłącz
1: odtwarzanie.
6: Gotowe, radar, domyślny, gotowe, przycisk, start, przycisk, Pauza, przycisk, pauza, przycisk. Gotowe. Radar, no, domyśl sobie... po obliczeniu. 12:00 12:26 w nocy.
5: Idzie.
6: Po 12:22 w nocy.
5: No damy odliczę. Mu się odliczyć.
1: Niech odliczy.
5: Damy mu się odliczyć. Ja sobie tu poczekam chwileczkę, tak, żebyśmy zobaczyli. Przejdę sobie może do innej aplikacji.
6: Finder.
5: O, na przykład do Findera, tak, żeby nie być w zegarze. I za chwilę powinniśmy... Nie wiem, co powinniśmy, bo chyba coś przestawiłem tam.
6: Po 12:01 w nocy.
5: Po.
6: Dostępne czynności.
1: Jest.
5: Woła, po prostu.
6: Zaznaczone.
5: Znowu byłem niestety w zegarze, bo chciałem sprawdzić, co ustawiłem i znowu nie
6: powiadomiłem
5: tego pop-upa.
6: Powiadomienia. Zegar. Menu. Zatrzymaj. Powtórz. Naciśnij. Naciśnij zamknij. Naciśnij opcję przycisk. Zamknij. Zamknij zegar. Obszar przewijany. Obszar.
5: Zegar.
6: Obszar przed. Zaznaczone.
5: Także aplikacja z iPhone'a.
6: Pasek narzędzi. Dodaj. Minutnik. Stopę. Budź. Zegar świata. Przycisk wyboru. 1-4.
5: I teraz przejdziemy do tych zegarów świata. Ja zostawiłem sobie na koniec. Przejdziemy sobie tutaj.
6: Zaznaczone. Dodaj zegar. Przycisk.
5: I dodamy sobie jakiś zegar.
6: W. Wybierz miasto.
5: Wybierz miasto.
6: Wybierz miasto.

0: że Pekin.
1: Mapa świat, Warszawa, 20 za dnia. Pek, Warszawa, 20.
0: I teraz.
1: Za dnia, pasek narzędzi, czas na świecie, zbiór.
0: W tym zbiorze czasu na świecie.
1: Warszawa, usun zegar, przycisk, rzecz, Warszawa, 20 Pekin, drugi usun zegar, przycisk, Pekin, druga 20. Usun Warszawa, 20:21, w nocy, dzisiaj.
0: Jak i Pekin.
1: Pekin, druga 21, w nocy, jutro, plus 6 godzin, wschód słońca, 6:07, zachód słońca, 18:02.
0: O,
1: dostępne
0: tak
1: czynności.
0: Wygląda plus 6 godzin. Po prostu bierze system, naszą rodzimą strefę czasową i na tej podstawie ustala, ile godzin jest. Na przykład dodamy sobie Sydney dla porównania
1: zegar.
0: Jeszcze.
1: Usun zegar, dwa rzeczy.
0: Zobaczyli, jak to wygląda.
1: Pasek pełny, pasek, dodaj zegar. W, szukaj, wybierz mnie, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole, zaznaczenie zastąpione, Sydney, wymaj, anuluj, usta lista, tak, anuluj, wybierz, wybierz, wymaj, anuluj, usta list, anuluj, wymaj, Sydney, wymaż, tekst,
0: nieważne, coś to,
1: szuk, wybierz miasto, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, wybierz miasto, anuluj, tabela, anuluj, tabela.
0: Bo,
1: tak. Tekst. Melbourne, Australia. Poza tekst. Pekin, druga 20. Warszawa, 20. Warszawa, Pek. Melbourne, 4:22. Z, Warszawa.
0: Tutaj nam nie pokazuje
1: Pekin,
0: nic, bo jak jesteśmy w interakcji z tym zbiorem, to nie mówi tych
1: Melbourne,
0: informacji.
1: 4:23, w nocy, jutro, plus 8 godzin, wschód słońca, 6:00, zachód słońca, 18:21. Dostępne czynności.
0: Jest troszkę inaczej, jak w przypadku Pekinu. Tam jest 6, tu jest 8. Jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś
1: zegara,
0: no to wchodzimy sobie w czynności i usuwamy zegar.
1: Melbourne, 4:23, Warszawa, 20.
0: VoiceOver nam jeszcze przeczyta, ale już nie ma tego Melbourne tutaj, bo zostało ono usunięte. To by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację zegara.
2: W sumie ona... tak jak sobie porównuję ten ekran zegary świata, to bardziej mi się podoba ten, który widzę w tym momencie na macOSie, bo na iOSie nie masz aż tylu informacji. Nie masz informacji chociażby o wschodzie słońca i tak dalej,
0: nie,
2: i tak dalej.
0: Nie, to jest w pogodzie chyba. Na iOSie to jest trochę rozbite między pogodę, a...
2: Tak, a to by się czasem rzeczywiście przydało, żeby wiedzieć. Na przykład załóżmy, że tak jak mówisz, chcesz... prowadzisz jakąś tam, jakiś handel na przykład z kimś i chcesz wiedzieć, jaka tam jest godzina, czy to jest po południu, czy wieczorem. No niby wiadomo po tych godzinach, bo tam jest, że powiedzmy plus 3 godziny do przodu albo plus ileś, więc można sobie to bez problemu policzyć, ale ta forma podania tych informacji, ta z macOS-a bardziej mi się podoba.
0: Tak, no, to jest chyba na iPadOS-ie jest identycznie chyba to wygląda, z tego co ja wiem. Nie wiem, bo nigdy w życiu nie widziałem iPadOS-a. Wiem to tylko z informacji, które mi ktoś tam powiedział.
2: No być może właśnie natomiast... z tego to wynika. W końcu iPhone to jest mniejszy ekran, mniejsza przekątna, więc i siłą rzeczy mniej informacji. Dla nas to bez różnicy, ale dla osoby widzącej, no to jednak też trzeba się z nimi liczyć, bo to są większościowi klienci i odpowiednią paczkę informacji im serwować. I pewnie dlatego
0: tak, one
2: tak
0: mogliby
2: jest.
0: Zrobić jakoś, nie wiem, więcej, że jak może kliknięcie, no ale to i tak już nie to samo. No mi na macOSie trochę brakuje, że nie możemy sobie w pasku menu ustawić na przykład kilku stref, no ale do tego są zewnętrzne aplikacje, w sumie system nie może odpowiadać za wszystko, bo wtedy nie byłoby potrzeby pisać aplikacji zewnętrznych, tak z drugiej strony.
2: To prawda.
0: Ale dobrze, że jest coś takiego. Także to jest zegar.
2: To pogoda teraz, tak?
0: Teraz pora na pogodę.
1: Zegar, szpek, finder, aplikacja, pogoda, app, aplikacja, 16, otwórz zaznaczenie, pogoda, okno, pasek narzędzi. Pełny ekran, minimalizuj.
0: Wygląda pełny pasek troszkę podobnie.
1: Szukaj pole, pasek boczny, przycisk.
0: Mamy pasek boczny.
1: Ta rzecz ma dymek pomocy.
0: Ta rzecz ma dymek pomocy, posłuchamy sobie.
1: Ukryj pasek boczny.
0: To jest dymek pomocy, możemy ukryć pasek boczny. Nie wiem, czemu to jest w dymku, a nie w nazwie przycisku.
1: Szukaj pole, wyszukaj.
0: Ale ten pasek boczny.
1: Pasek boczny. Szukaj pasek boczny, poza pasek kraków. Jest pasek narzędzi. W, pasek boczny, poza pasek, lista miejsc, grupa.
0: Jeżeli jest pokazany, to mamy listę miejsc, czyli miejsca, no po prostu, które mamy dodane.
1: W, pasek boczny, zbiór, zaznaczone, Kraków, 20:26, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie 17 stopni, minimalnie 6 stopni, przycisk grupa. W Milano, 20:26, 18 stopni,
0: no
1: pogodnie, maksymalnie 23 stopnie, minimalnie 14 stopni, przycisk.
0: Lokacje, włoski,
1: dostępne czynności.
0: Żeby wam pokazać, jak to wygląda, też oczywiście pokażę, jak dodawać sobie lokalizację. Powiedzmy, że
1: zaznaczone.
0: Wejdziemy sobie w ten Kraków, czyli w moje aktualne położenie.

0: Zaznaczony kraj.
1: Wybrany. Powodem, dla którego możemy wybierać konkretne miasta z listy jest to... Zobaczymy za chwilkę.
0: Pasek boczny, poza pionowy element, Kraków, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie 17 stopni, minimalnie 6 stopni. Hebron Compact Left, obraz grupa Hebron Compact Fleet, obraz grupa.
1: No tak, oczywiście.
0: Deszczowo od 20, Hebron Compact Left, obraz. Szef, zaznaczone, Kraków.
1: Compact Left to znaczy, że możemy w lewo przewinąć, czyli do poprzedniego czasu jak było, a right to, że w prawo.
0: Brak pasek boczny, zbiór, pasek boczny, to... Milano, 20, zaznacz, poza listami.
1: Skaczę tutaj kursor. I jak nie chcemy, żeby nam skakał, to robimy W, Shift, F3.
0: Śledzenie kursora wyłączone. Pogoda, Kraków.
1: O, i...
0: Pogoda, ciśnienie, grupa. Wilgotność, wilgotność, odczuwa, deszcz, wiatr, wschód słońca, indeks UV, grupa, o, grupa, pasek narazi. Pionowy element, jak Kraków, chylącą palc left, prognoza, 10 dni, grupa.
1: Prognoza.
0: W, prognoza, środa, trochę chmur, maksymalnie 15, minimalnie 6. Kliknij, aby uzyskać więcej szczegółów. Zamknij, przycisk, czwartek, mrzawka, zamknij.
1: Klikniemy.
0: W, grupa, 7 rzeczy, temperatura. Kalendarz. Środa, 20. Poprzedni dzień, przycisk. Następny trochę chmur, temperatura od 6 stopni do 15 stopni stopni Celsjusza. Wykres, temperatura 14, maksymalnie 13 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie.
1: I tu mamy wykresy audio w aplikacji Pogoda na macOSie.
0: Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, tekst, kalendarz. Poprzedni dzień, następny trochę chmur, wykres, temperatura 14.
1: Moglibyśmy temperatura, temperatura, kalendarz, poprzedni dzień.
0: Śledzenie kursora, następny trochę chmur, grupa oznaczona do przeciągnięcia i upuszczenia. Podsumowanie, kalendarz. Następny trochę chmur. Temperatura. Temperatura. Następny dzień. Trochę chmur. Wykres. Temperatura. 14. Menu. Pokaż menu. Pokaż menu.
1: Niestety się nie uda. Przeskakuje mi kursor. Szkoda, bo to by było fajne miejsce, żeby pokazać wykresy audio.
2: A jak się w ogóle na macOSie odtwarza te wykresy audio? To już wiadomo?
1: Tak, z czynności. A możemy też przesuwać się po wykresie. Wo command przecinek i wo command kropka. Zaraz spróbuję tam jeszcze... zrobić.
0: Menu wybór rzeczy, 7 grup, lista miej, moje położenie, 20, 23, 1, szukaj pole wyszukiwania tekst, szukaj pole wyszukiwania, szukaj pole, zamykam, menu wybór rzeczy, list, pogoda, Kraków, ciśnienie, grupa, widok, wilgotno, od, de, wie, indek, opady, op, prognoza, chylącą, piątek, czwartek, no, środa, dziś, środa, środa, tro, gu, grupa, dziś, kalendarz, poprzedni, następny, ale... trochę chmur, wykres, temperatura, 14, o, maksymalnie 13, podsumowanie, temperatura, kalendarz, poprzedni, następny, trochę chmur, wykres, temperatura, 14,
1: no niestety.
0: W, wykres,
1: o,
0: 14, maksymalnie 13 stopni. Pusty grupa, lista mi jest.
1: Ale nie odtwarza się.
0: Element.
1: Nie wiem, coś popsuło się.
2: Wniosek z tego arku jest prosty, nie może być wszystko idealnie i tak jak zdecydowanie fajniejsza wydawała mi się ta aplikacja zegara na macOSie, tak pogoda, pogoda to jednak, no, w iOSie jest
0: Kraków,
2: zdecydowanie lepsza.
1: W iOSie ten kursor jest
0: element, lista mi jest. Bo poza tym krak, chylący prognoza, 10 dni, grupa,
1: tak,
0: środa, trochę chmur, max dziś, mrzawka, 4, środa, trochę kalendarz, poprzedni dzień, następny dzień, trochę chmur, wykres, temperatura, 14, menu czynny, temperatura, pokaż menu, SCP grupa, pokaż, SCP grupa, SCP wykres, temperatura, wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury.
1: I?
0: Temperatura.
1: Temperatura, no i?
0: Menu, naciśnij, pokaż menu, pokaż menu, pokaż menu, temperatura.
1: Otworzyć go, ale się nie da. No nie wiem, co się stało, może dlatego, że mam system po polsku, a w angielskiej wersji działa, bo...
0: Przecinek, audiograf, przeciąganie w lewo, global audiograf, skrót left description, ESC, zaznaczony, lista mi jest.
1: Mielibyśmy wykres, no nie mamy niestety, nie jestem w stanie tego pokazać, nie jest to zależne ode mnie. W każdym razie mamy tutaj to tak zrobione, mamy...
0: Pionowy element
1: pod Kraków. Pokażę, jak wygląda.
0: Chylącą palc, śledzenie kursora, prognoza, 10, opady, grupa.
1: Na przykład opady.
0: W, opady, grupa pochmurnie. Pochmurnie.
1: No pochmurnie, czyli że...
0: Poza opa, indeks UV, grupa W, indeks UV, grupa 0, niski, niski do końca dnia, wartość minimalna, 1, wartość maksymalna, 11 plus. 0, niski, poza wschód słońca, grupa W, 6.35, zachód, 18.25. Poza wiatr, grupa, wiatr z zachód, 12 km na godzinę.
2: I tu jakby w każdą tę grupę trzeba wejść w interakcję, żeby
1: tak
2: to odczytać. Też to takie średnio wygodne jest.
0: Pogoda?
2: Jakby nie dało się tego, wiesz, od razu przeczytać.
1: Od razu, no tak, bo tam jest po jednym elemencie.
2: Dokładnie.
1: Nieszczęsnym wykresem, który...
0: Grup, pasek narzędzi. Śledzenie kursu. Pionowy element, lista mi.
1: Szkoda, bo wykresy są naprawdę fajnie zrobione przez Apple i zastanawiam się, dlaczego oni tak mocno popsuli ten wykres w pogodzie.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że w stabilnej wersji macOSa 13, która w październiku ujrzy światło dzienne, no zostanie to naprawione.
1: A czy w październiku? Chyba wydaje mi się, że może się opóźnić, bo osoby widzące też trochę narzekają na różne losowe rzeczy związane z tym systemem. No w każdym razie, tak czasami jest. To korzystam z wersji beta oprogramowania, bo macOS 13 jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Też zapomnieliśmy o tym powiedzieć. na początku, bo macOS wychodzi trochę później niż iOS. iOS już wyszedł, macOS jeszcze nie. No nic, ale aplikacja Pogoda tak wygląda. Jeszcze pokażę tylko, jak możemy dodać miejsce, bo to też wygląda na... troszeczkę inaczej jak w zegarze.
0: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Puste.
1: Znowu sobie wyszukamy, na przykład check-in.
0: Wyświetlono wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania, tabela.
1: Wyniki Pekin. Się pokazują obok.
0: W Pekin, Pekin, Jen, Stany Zjednoczone Ameryki, Pekin, Chiny.
1: No nie.
0: Pekin, Chiny. Pek, Pekin, Pekin. Zawartość zaznaczona w Pekin. Zawartość zapasek, lista mija jest grupa.
2: Pionowy element Pekin,
0: 16 stopni, głównie chmury, maksymalnie 29 stopni, minimalnie 14 stopni.
2: Nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest Pekin.
1: Też nie wiedziałem, ale już wiem. Także w Pekinie cieplutko.
0: Jakość powietrza, grupa. W, jakość powietrza, grupa. 62 dobra, bieżąca wartość AKI, CN, to 62.
1: Ciekawe. To akurat też mnie zaskoczyło.
0: Poza jak Hebron Compact Left, obraz grupa, mapa, jakość powietrza, grupa. Prognoza, prognoza, 10 dni, grupa. W, czwartek, pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15. Czwartek, w, grupa, kalendarz.
1: I znowu
0: czwartek,
1: mamy
0: poprzedni dzień,
1: przy... interfejs.
0: Następny, pogodnie, temperatura od 15, wykres, temperatura, 0,9, maksymalnie 30 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie. Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, naciśnij font.
1: Pusty
0: grupa, czwartek,
1: zmiany,
0: pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15.
1: Nie odgrywa tych zmian, niestety.
0: Piątek, sobotnie, poniedziałek, 40% szansy na deszcz, maksymalnie 21, minimalnie 13.
1: Taki sam mamy interfejs. Chiny mogą się pojawić w menu
0: pasek narzędzi.
1: Z tymi miejscami.
0: Dodaj Pekin, dodaj, nie zaznacz.
1: Na pasku narzędzi się nam pokazuje.
0: Pasek, dodaj, niezaznaczone pole wyboru.
1: Koło paska bocznego, przycisk dodaj, jak sobie klikniemy.
0: Zaznaczone, pas, dodano, zaznaczone pole
1: wyboru. Nazwa się zmieni na dodano.
0: Pekin, Pekin,
1: i teraz
0: dodano.
1: Na liście miejsc.
0: Poza pasek, lista mieje, pasek boczny, pasek boczny. Z... brak widocznego tytułu. Milano, 20 Kraków, druga 32, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie Milano, 20:32, zaznaczone, Pekin, druga 32, 6.
1: I jak widać jeszcze jeden śmieszny błąd, że w Krakowie mi pokazało, że jest druga 32, tak jak w Chinach.
2: No właśnie, coś się jakby nie odświeżyło.
1: Coś się popsuło troszkę.
0: Moje położenie, druga 32.
1: O, także teraz magicznie przeskoczyliśmy w czasie o kilka godzin. Ja tej aplikacji nie pisałem, że tak powiem, to nie ja. No, ale jak widać, wersja beta jest całkiem zabawna. To jest na tyle, jeśli chodzi o aplikację Pogoda. Mamy jeszcze proste ustawienia, komand przecinek.
0: Teraz ustawienia, jeśli włączysz aplikację Pogoda, może wysyłać ci powiadomienia o intensywnych opadach deszczu i śniegu oraz określonych ważnych alertach pogodowych. Jeśli bieżące miejsce, trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem.
1: No, jak to mówią, nie dla oślego pyska nic stworzono. W Polsce to nie działa.
0: Nawigacja. Bieżące miejsce.
1: Wszędzie, gdzie sprawdzałem, nie działa, także to chyba tylko za oceanem.
0: Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem. Opady, nazw godzina, wyszarzone zero z przejściem. Twoje miejsca. Zbiór. Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem. Kraków. Opady, Milano.
1: W Krakowie nic nie działa.
0: Trudne warunki pogodowe, wyszarzone zero z przejściem.
1: We Włoszech też nic nie działa.
0: Opady, nazw godzina, wyszarzone zero. Poza tekst.
1: Chiny się nie są obsługiwa- nawet. Także w Chinach też nie działa, bo sprawdzałem przed audycją. Więc no niestety nie pokażę, jak to działa, bo... No bo nie, no chyba to działa tylko w Stanach Zjednoczonych.
2: No, jest to dla nas i tak średnio przydatne przynajmniej.
1: A
2: na razie.
1: Szkoda, bo fajnie by było, jakby mogło to informować. Są te aplikacje chyba Weather Gods, można zainstalować na Macu i też będzie nam mówiło, ale fajnie by to było mieć w systemie. Także zegar i pogoda, dwie bardzo fajne aplikacje, z tym, że pogoda jest zabagowana. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Teraz...
2: Continuity, tak?
1: Teraz Continuity, czyli opowiem Państwu historię o tym, jak to iPhone może być kamerą i mikrofonem dla naszego Maca.
2: A to się przydaje czasem, bo jednak co by nie mówić, iOS, właściwie iPhone, mimo tego, że te Maci mają jak na laptopy całkiem przyzwoite mikrofony, no to jednak bije moim zdaniem na głowę ten mikrofon. Chyba z kamerą jest podobnie. Zresztą.
1: Kamery w Macach są podobno bardzo złej jakości.
2: A no
1: tak słyszałem, no nie wiem, czy to prawda. To jest tylko z obserwacji moich, z tego, co gdzieś przeczytałem. Dobrze, teraz jeżeli chcemy sobie włączyć, ta opcja jest domyślnie włączona na nowych instalacjach iOS 16, ale ja dla komplementarności pokażę. Zwolnijmy sobie mowę, spokojnie. O. I wchodzimy sobie w aplikację ustawienia. I w ogólne. I w AirPlay i handoff.
3: AirPlay i handoff. CarPlay. Obraz w obraz. AirPlay i handoff. Auto odtwarzanie AirPlay na TV.
0: Automatyk, używaj swojego info. Kamera continuity. Włączone.
1: Na końcu opcja kamera continuity, która musi być oczywiście włączona. I wtedy będziemy mogli korzystać z tego. Warto powiedzieć, że jak wyłączymy tę opcję i włączymy, to wówczas musimy jednorazowo połączyć naszego iPhone'a z Maciem za pomocą kabla. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być. No natomiast tak to wygląda. Tymczasem ja może spróbuję się na Zoomie przełączyć na mikrofon iPhone'a, jakby.
0: Zomus.
1: Tak, żeby po prostu pokazać, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może w systemie przestawię i nagram jakąś na przykład notatkę głosową.
2: No możesz chyba spróbować.
1: Chyba tak będzie lepiej, bo
0: spotlaj, wyszukiwanie spotlaj, okno, pole wyszukiwania tekstu,
1: powiem tak, puste. Zakulisowo troszkę, że
2: Zoom nam trochę spłatał figla.
0: Ustawienia
1: straciłem mowę, musiałem restartować komputer i takie tam.
0: Pionowo, tabela, wygląd, dostępność, centrum, dostępno, drukarki i skanery, flat, dekon, ha, użyt, has, blok, oposze, wygadka, te, wyś, biur, prywacji, list, centrum, dostęp, wyg, ogólny, skrypt, zoomus, zoom, szare, to, zabezpieczenia, menu podrzędne, uruchom wideo, przycisk, finder, zoom, safa, fin, zoom, safa, fin.
1: I aplikacja ustawienia spotla postanowiła się skraszować.
0: Finder, ap, ustawienia systemu, ulewy, szuk, tabela, wygląd, w, ogól, skręt, im, ob, wyg, dost, centrum, list, prywat, biur, pojdu, poziom 1, ark, rodzic, wifi, bl, sieć, powiat, dwie, tryks, skrypt, tryks, dźwięk,
1: uzatakniowo,
0: dźwięk, w, pomoc, poziom, mak, 8, głośno, tabela, komentarze, pomoc, przycisk, komentarze, zwinięty trójkącik zamykania. Aplikacja system settings nieoczekiwanie zakończyła pracę. Aby otworzyć aplikację, kliknij w otwórz ponownie. Otwórz ponownie. No. Ustawienia systemowe. Głośność wejścia. Tabela. Yeti stereo mikrofony.
1: Mamy wejście i zmieniamy sobie w systemie na
0: mikrofon iPhone Arkadiusz. Kamera continuity.
1: O. I teraz z mojego iPhone'a wydobył się taki oto dźwięk, który oznacza, że czy mnie słychać?
2: Słychać.
1: O. Który oznacza, że mój iPhone jest połączony z Maciem. I teraz w momencie, tak długo jak iPhone jest zablokowany, to będziemy mieli połączenie, kiedy spróbujemy odblokować iPhone'a, to połączenie utracimy. Warto pamiętać o tym, że jeżeli odblokujemy sobie iPhone'a, to już nie będzie to tak fajnie działało.
2: A to tymczasem szkoda, to szkoda, bo to no, czasem może się pojawić przecież jakieś powiadomienie i co wtedy?
1: A nie, nie, nie, to jak my odblokujemy.
2: Aha. Okay.
1: Tylko w momencie, kiedy my ręcznie odblokujemy, czy to Touch ID, czy to
0: aplikacja.
1: Face ID.
0: Notatki app, padesa app, podpad, not, na mem, nale, distort app, doma, dyktafon, facet im,
1: dyktafon.
0: Otwórz zaznaczenie. Dyktafon, dyktafon, ok, dyktafon, witamy. Te, dyktat, twój, szybkość, szybkość odtwarzania, pomij, dalej, dalej, grupa, w, pomoc, aplikacja, nazw, nie, ok, dyktafon, dykt, anuluj, anuluj, włącz, przycisk, pusty, grupa, kliknij w przycisk, nagra, pionowy element, nagraj, przycisk.
1: Rekordowa, szybka konfiguracja dyktafonu, nagrywamy sobie, żeby sprawdzić, jak to działa. Klikamy sobie w przycisk, nagraj. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego w systemie macOS 13, naciskając przy tym przycisk głośności w górę swojego iPhone'a, tak żeby pokazać, że nie blefuje i faktycznie ta funkcja działa. Mam nadzieję, że technologia postanowi tym razem nie spłatać mi figla i że wszystko nagra się tak, jak powinno. Okej, okay, tak sobie powiedziałem.
0: 30, wstrzymaj, szybko do tyłu, otwórz, szybko, gotowe, gotowe, przycisk.
1: O.
0: Szybko do przodu, szybko, zero, szybko.
1: I uwaga, tam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego.
2: Słychać, że
1: iPhone. Także wszystko działa, no tylko jak widać trochę z opóźnieniem, z opóźnionym zapłonem ten dyktafon ruszył, że tak powiem. Ale jeżeli na przykład mamy Maca Mini, tak jak ja, i nie chcemy kupować zewnętrznego mikrofonu, albo nie wiem, mamy Maca Studio i też nie mamy mikrofonu w nim, no to jak najbardziej wówczas iPhone może za taki mikrofon służyć. Szkoda tylko, że nie mamy dostępu do mikrofonu stereo w iPhone'ie, bo taki mikrofon tam też się znajduje, ale rozumiem, dlaczego tak jest. No raczej w stereo nagrywamy w terenie, a nie stacjonarnie. Raczej. A jak jesteśmy na Macu, no to jesteśmy mniej lub bardziej stacjonarni. Czyli ta funkcja jakby no działa w taki sposób, jaki działa i to jest zrozumiałe. Uważam, że to jest bardzo, bardzo naprawdę fajna rzecz, jeżeli potrzebujemy tego.
2: A co w przypadku, jak ktoś do nas zadzwoni?
1: Wiesz, że nie próbowałem? Możesz spróbować. Na FaceTime'ie na przykład.
2: To czekaj, zaraz spróbuję do ciebie zadzwonić.
1: To ja odpalę nagrywanie, żeby się nagrywało.
2: Ale to poczekaj sekundkę, muszę cię najpierw znaleźć.
1: Rozumiem, tylko chodzi o to, że wiesz, ja już włączę sobie nagrywanie i...
0: Jonowo, nagraj.
1: Żeby tam on sobie nagrywał i zobaczymy, co on z tym nagrywaniem...
2: Aha. Już cię tutaj już cię mam i już dzwonimy na FaceTime'ie. Dobrze.
1: Aha, ja teraz mam nie przeszkadzać włączony, moment.
2: Aha.
0: Aplikacja Zoom Wi-Fi, nie przeszkadzać, Byłem tryb skupienia.
1: O.
0: Dostęp włączony.
1: Nie.
0: Dostępne czynności. Przez jeden nie przeszkadzać, zaznaczone przez... Nie przeszkadzać, przełącz przycisk.
1: O, teraz. Wcześniej to by nie dotarło.
2: Teoretycznie dzwonię, ale...
1: Aha, dostałem po prostu powiadomienie.
2: A spróbujemy jeszcze raz może.
1: Może się coś...
2: Bo może to nie przeszkadzać, nie chciało przejść. Ale spróbujemy połączyć jeszcze raz i zobaczymy.
1: 48 miliardów. Wiadomości, informacje prywatne, przepraszam bardzo.
2: Akurat ten numer jest znany wszystkim w zasadzie, więc to nie jest problem. Ale co się teraz.
1: Co się teraz dzieje z moim nagrywaniem?
2: Właśnie.
0: 15, gotowe.
1: Już teraz sprawdzimy.
0: Wszystkie nagrania, szybko do przodu, otwórz, szybko do przodu.
2: Ja już do przodu. Wyłączam.
0: Szybko do przodu. Otwórz, szybko do przodu. Wstrzymaj przycisk.
1: Jest cisza.
0: Szybko wstrzymaj.
2: Aha.
0: Szybko do tyłu. Szybko do tyłu. Wstrzymaj. Szybko do tyłu.
1: Aha, dostęp.
2: Poczekaj.
0: Otwórz. Szybko do przodu. Szybko.
1: Ciężko.
0: Szybko do przodu.
1: Sterować tym. Poczekamy sobie chwilę.
2: Tak. Nie? Tak będzie najlepiej chyba.
1: Gra?
0: Wstrzymaj.
2: Gra.
1: Gra. Okej.
3: Okay. 48 695 918 000.
1: Okej, czyli ała. To bolało, jak ktoś ma mniejsze słuchawki, to zaboli. Okej, czyli tak to działa. No nie powinno tak być moim zdaniem, bo... No właśnie dlatego.
2: No jest to, szczególnie w przypadku voiceovera, no zdecydowanie mogą być zakłócenia, więc chyba w takim przypadku, jeżeli decydujemy się na używanie tej funkcji, to najlepiej
1: tak
2: po prostu...
1: Ja
2: tak, tryb nie przeszkadzać.
0: Aplikacja, tryb mikrofonu, tryb skupienia, przycisk. Nie przeszkadzać, tryb skupień, nie przeszkadzać, przełącz przycisk, zaznaczone, pusty obszar przewijania.
1: Co ciekawe, jako że włączyłem ten continuity, to pojawił mi się tryb mikrofonu, którego boję się ruszać, bo boję się, że skraszuję nim zooma, bo ja nie wiem, jak ta opcja działa wewnętrznie, że tak powiem, ale tutaj mamy opcje, które w iPhone'ie też są znane z FaceTime'a, możemy na przykład sobie włączyć jakiś odszumiacz i tak dalej i to sobie tak o działa jakoś. Lepiej lub... Gorzej. Ja może spróbuję pokazać, co tam jest.
0: Zoomus, WIF, nie przy tryb mikrofonu, przełącz przycisk. Zoomus, nagłów, tryb mikrofonu, zoom, standardowy, zaznacz, izolacja głosu, przełącz przycisk. Izolacja głosu, przełącz...
1: Tylko izolacja głosu.
0: Centrum powiadomień.
2: Tak, ewentualnie to by sobie można próbować włączyć. Może to uchroniłoby nas od takiego głośnego voice-overa, tak? To jeszcze ewentualnie ktoś mógłby sobie z tym poeksperymentować.
1: Można też wyciszyć po prostu voice-overa.
3: 20:45.
1: O, w taki sposób, no ale wiadomo, że to też nie jest praktyczne.
2: No tak.
1: Bo możemy potrzebować. Także continuity, fajna opcja, naprawdę. Wielu z was pewnie może się zastanawiać, jak to wpływa na czas pracy na baterii, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz. Wpływa i nie wpływa, w sensie, jeżeli na przykład cały czas robimy sesję, gdzie nagrywamy coś, tak jak, nie wiem, no Reaperem, albo rozmawiamy na TeamTalku, to wówczas zużycie baterii jest całkiem spore, porównywalne do zużycia przez hotspota. Natomiast gdy nagrywamy coś sporadycznie albo odbieramy rozmowy na FaceTime tylko, to wtedy zużycie nie jest wiele większe, bo to działa na takiej zasadzie, że to nie jest cały czas aktywne połączenie. Na przykład jeżeli ustawimy sobie ten mikrofon continuity, to wówczas nie możemy używać Hey Siri na Macu, bo ten mikrofon nie jest cały czas aktywny, on się aktywuje tylko w momencie, gdy dzieje się coś z dźwiękiem, czyli gdy na przykład nagrywamy, tak jak ja, gdy przyjdzie nam połączenie FaceTime albo telefoniczne, albo gdy jakaś aplikacja, nie wiem, na przykład Reaper będzie chciała uzyskać dostęp do urządzenia wejściowego, czyli do mikrofonu, to dopiero wtedy ta funkcja zacznie działać, wybudzi powiedzmy telefon i dopiero wtedy będziemy mogli sobie mówić. Działa to też dla kamery oczywiście, no ale tego siłą rzeczy nie pokażę.
2: To co, to teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Rzeczy tak naprawdę bliźniaczej z tym, co wczoraj Maciek prezentował na iOS-ie, czyli nowe funkcje maila.
1: Nowe funkcje maila Maciek pokazywał. Tutaj to wygląda w sumie podobnie, aczkolwiek no wiadomo, na komputerze raczej moim zdaniem przynajmniej wygodniej się obsługuje pocztę. Zaczniemy może od...
0: Spotlight, centrum powiadomień,
1: otwarcie
0: okno, poczta.
1: Aplikacji. Teraz ważna i nieważna zmiana. No, ja się troszkę zdziwiłem, jak na iPhone'ie w bibliotece aplikacji nie miałem pod mmaila. Aplikacja zmieniła nazwę na pocztę. Może mała zmiana. Nie wiem, co kto myśli.
0: 6000.
1: Natomiast tak to teraz jest. Dobrze, zacznijmy sobie może od ekranu nowej wiadomości.
0: Teraz nowa wiadomość, okno, do edycja tekstu.
1: I napiszemy wiadomość do Michała.
0: Zaznaczenie zastąpione. Michał, do, dodaj kontakty, przycisk. DW, edycja tekst. DW, dodaj temat, edycja tekstu.
1: Oczywiście, test.
0: Arkadiusz.
1: I tutaj mamy
0: brak
1: poczty.
0: Brak, podpis, przycisk.
1: Podpis, oczywiście, to są opcje, koniec, które, początek, które początek. Już były zawsze. I napiszemy sobie, kto jest testową wiadomość. Wysłana przy pomocy.
0: Zaznaczenie zastąpione.
1: Aplikacji.
0: Spacja. Apis. Y. Spa. Koniec tekstu. To jest spa. Y.
1: Aplikacji poczta. No i co my tutaj mamy w poza tym ekranie, jak sobie nie będziemy chodzić tabem, tylko interagować.
0: Pasek narzędzi. W pole nagłówka. Wyślij. Grupa.
1: Wyślij jest teraz grupą, a nie przyciskiem. Dlaczego?
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu. Wyślij przycisk.
1: Dlatego, że mamy.
0: Ta rzecz ma dymek pomocy.
1: Możliwość wysłania wiadomości.
0: Pozwala wysłać wiadomość.
1: Natychmiastowo.
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu.
1: Ale możemy też zaplanować wysłanie wiadomości.
0: Zaplanuj wysyłkę wiadomości.
1: Ja pokażę, jak to wygląda na Macu.
0: Menu. Trzy rzeczy. Wyślij teraz. Wyślij jutro. 8:00. Wyślij później wielokropek.
1: Wyślij później. Opcja wyślij później po prostu pozwoli nam wybrać, za jaki czas mamy tę wiadomość wysłać.
0: Wyślij później.
1: Na przykład ja wyślę ją za 5 minut.
0: W. Okno dialogowe. Wyślij później. Twoja wiadomość zostanie dostarczona przez to urządzenie o wskazanym przez ciebie czasie. Upewnij się, że urządzenie będzie miało wtedy połączenie z siecią.
1: No oczywiście.
0: 27 września 2022 roku. Obszar daty. 20:50. Obszar czasu. W. 50 minut. 51. 55 minut.
1: 55.
0: 27 września 2025. Anuluj. Zaplanuj. Przycisk.
1: Zaplanuj.
0: Wszystkie 6700. Pasek na...
1: I jak widać już, już to... poszło, prawda? Dobrze, to jest taka najważniejsza funkcja, jeśli chodzi o edytor wiadomości. Tam się troszkę zmieniło, jak działają załączniki. To są takie drobniuteńkie, bym powiedział, zmiany. Ale teraz warto powiedzieć o tym, co się zmieniło na pasku narzędzi.
0: Pasek narzędzi.
1: Głównym.
0: Pobierz, filtruj, przycisk menu, grupa.
1: Aplikacji. A no właśnie, pojawiło się nam fajne filtrowanie.
0: W, filtruj, przycisk menu.
1: Który z jakiegoś powodu jest grupą, a w środku jest przycisk, ale możemy też kliknąć.
0: Filtruj, przycisk menu. Filtruj.
1: Grupę.
0: Szukaj więcej elementów. Wyłącz wyciszenie. Flaga. Odpowiedz. Filtruj, przycisk menu. Grupa.
1: Sobie właściwie w to filtruj.
0: Poza pasek na skrzynki. Nowy element podziału. Skrzynki.
1: Wydać.
0: iCloud.
1: Wybrać
0: wszystkie.
1: Skrzynkę.
0: iCloud. Google. Nieczytanych.
1: Ja sobie 400. Wybiorę powiedzmy Gmaila.
0: Pasek narzędzi. Filtruj. Pobierz pocztę, nowa wiadomość, archiwizuj, usuń, niech przejść flag, wyłącz wycisz, więcej, szukaj, więcej, menu, jeden rzecz przenieś, podmenu,
1: i
0: zamykanie menu, filtruj, przycisk menu, grupa, w, filtruj,
1: filtry i
0: menu, dziewięć rzeczy, wyłącz filtr wiadomości.
1: Możemy wyłączyć filtr wiadomości.
0: Znak oznaczenia, nieczytane, z flagu, do, ja, dw, ja, tylko poczta z załącznikami, tylko z listy VIP, wyłącz filtr wiadomości, znak z flagu, do, ja,
1: na przykład,
0: zamykanie menu, filtruj,
1: do,
0: przycisk
1: ja
0: menu.
1: Czyli to jest filtr, który pozwala nam filtrować wiadomości, które są typowo do nas, czyli odfiltrowujemy wszelkie listy.
0: Menu. Wyłącz filtr wiadomości.
2: I jakąś grupową korespondencję na przykład.
1: No tak.
0: Zamykanie menu, filtruj.
1: Zaznaczymy sobie
0: menu, wyłącz znak oznaczenia, nieczytane.
1: Ja mam zaznaczone, że tylko nieprzeczytane wiadomości mi się pokazują.
0: Było tylko z listy VIP, tylko poczta z załącznikami. DW, ja. Do, ja. Zamykam poza filtr. Szukaj, przenieś. Wyłącz poza pad. Nie zapionowo ele. Wiadomości, tabela, gokcon, new, blizzard, enter,
2: czy można sobie ustawić jednocześnie na przykład taki filtr, w którym jestem ja albo do, albo DW, czy te dwie opcje można łączyć?
1: Można. Super. Już pokażę, jak to działa.
2: Super.
0: Pasek narzędzi. W, szukaj, przycisk. Przenieś, filtru, powierzch, filtruj, przycisk menu, menu, 9 rzeczy. Wyłącz znak oznaczenia, nieczytane, slagu. Do, ja. Filtruj, przycisk menu, menu, wyłącz znak oznaczenia, slagu, znak oznaczenia, do, ja, DW, ja. Zamykanie menu, menu, wyłącz znak, slag, znak oznaczenia, DW, ja, znak oznaczenia, do, ja.
2: Świetnie, bo każdy, kto gdzieś, powiedzmy, korespondencję pocztową stosuje w pracy, ten dobrze wie, że no akurat w pracy bardzo często używane jest pole DW, pole do też, no ale to DW to też jest dosyć częsta praktyka, że kogoś jeszcze dołącza się do tej wiadomości, do tej korespondencji, no i fajnie jest faktycznie widzieć te maile, które się pojawiają.
1: Więcej o różnych polach pocztowych, to odsyłam do naszych audycji o debacie i o Beki, bo tam Michał więcej na ten temat opowiadał, z tego
2: tak
1: co
2: jest.
1: Pamiętam, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Także wreszcie, po tych wszystkich latach, aplikacja Mail na macOSie i na iOSie doczekała się faktycznie fajnych.
0: Do, ja, znak oznaczę. Zamykanie menu. Pobierz pocztę. Przy. Nowa wiadomość. Archiwizuj. Usuń. Nie chciał. Odpowiedz. Odpowiedz wszystko. Prześlij flag. Wyłącz wyprzeń. Szukaj.
1: Dalej,
0: szukaj. Poza fakt. Pionowo element. Wiadomości. Tabela. Gokcon. Blizz. Serwit. Bido Defender. Która widzę. I Bóg. Reuters. Ale. Wiz.
1: Ja sobie NVD. Ten przykład. Tą wiadomość. I co tam w menu kontekstowym.
0: Menu. 18. No. Zastosuj regułę. Kopiuj do podmenu. Zastosuj
1: regułę. Zastosuj się na reguły. Takie jak w Outlooku.
0: Zamykanie menu, wiadomości, tabela, wisa Olga Gabriela Bal.
1: Ja nie mam tych reguł.
0: Menu, zastosuj, kopiuj do podmenu, przenieś do podmenu, archiwizuj.
1: O, dobrze, trochę się...
0: Flaga, interaktywnie.
1: Flaga, możemy sobie dodać flagę.
0: Anuluj subskrypcję.
1: Możemy anulować subskrypcję listy mailingowej, to chyba było już wcześniej, jeżeli on wykryje, że w... Ale nie, tego chyba nie było. Że jeżeli on wykryje... że jest jakiś mail w liście mailingowej albo jakiś link, w który można kliknąć, to on spróbuje nam odsubskrybować te
2: Tak, to nawet dość często bazuje na nagłówkach, bo te systemy do list mailingowych mają takie specjalne nagłówki w sobie i po prostu wystarczy, żeby program pocztowy potrafił z nich korzystać.
1: No tak, bo tam jest ta specyfikacja cała.
2: Tak jest.
0: Kontakt. Usuń, wycisz, przenieś do niechcianych, oznacz jako nieczytane, przypomnij, podmenu.
1: Właśnie, opcja przypomnij.
0: Przypomnij, przypomnij jutro, przypomnij za godzinę, przypomnij później wielokropek, przypomnij jutro.
1: I tak samo mamy tutaj przypomnienia odnośnie tych wiadomości, kiedy chcielibyśmy, żeby nam przypomniało. No na przykład ja sobie wybiorę, że chcielibyśmy,
0: przypomnij za godzinę.
1: Mi przypomniało za godzinę o tym mailu.
0: Wiadomości, tabela, Reuters Technology Room.
1: Reuters i niestety nam VoiceOver nie czyta.
0: Wiadomości, tabela, Reuters Technologii Rundu, Celsius CEO Steps Dobnami Bankrupty, Reuters Technologii 20, Celsius, przypomnij mi. Wisi Reuters, kropka, przypomnij mi.
1: Tutaj gdzieś daleko jest zakopana ta wiadomość. No niestety brakuje, chyba że istnieje jakaś możliwość przeciągania tych kolumn.
0: Żaden nagłówek nie jest dostępny.
1: Nie, niestety nie można przeciągać kolumn. A więc on to mówi dopiero po temacie, po treści, późno. W każdym razie za tą godzinę po prostu przyjdzie mi wiadomość od jakby systemu, żebym zareagował na tę wiadomość. Także to jest chyba aplikacja Mail. Zastanawiam się, czy jeszcze coś w mailu takiego bardzo ciekawego. Chyba nie.
2: A jak jest z cofaniem wysyłki?
1: A, z cofaniem wysyłki. To jeżeli chcemy tą opcję włączyć, ja ją mam wyłączoną.
0: Poza.
1: Właśnie, cofanie wysyłki. Możemy sobie wejść w preferencje maila.
0: Teraz w ogólne okno, pasek narzędzi. W ogólne, konta, poczta niechciana, czcionki, kolory, widok, redagowanie, podpisy, reguły, przycisk.
1: I tutaj redagowanie.
0: Zapad, tworzenie wiadomości, format wiadomości, tekst, sprawdzaj pisownie. Gdy wysyłaj mi niezaznaczone, DW, automatycznie. Adresowanie, pokazuj wszystkie adresy, oznaczaj adresy, domena elekt, wysyłaj nowe wiadomości z. Automatycznie wybierz najlepsze konto. Wysyłanie, opóźnienie cofania wysyłki, 10 sekund. Opóźnienie cofania wysyłki, przycisk.
1: O, nawet tego nie wyłączyłem. Czyli mamy 10 sekund, aby cofnąć wysyłanie wiadomości. Robimy to, ciężko jest to zrobić, no bo to trzeba wejść w folder wysłane i stamtąd cofnąć. Nie wiem, czy w 10 sekund to jest takie fajne do zrobienia.
0: Odpowiadanie.
1: Ale można.
0: Używaj tego samego formatu wiadomości co oryginał, niezaznaczone pole wyboru.
2: Lepiej się nie mylić po prostu.
1: Dokładnie, no to
0: 10 sekund. Menu.
1: Niestety mail działa w taki sposób, to cofanie wysyłki, że on po prostu z opóźnieniem wysyła.
0: Wyłączone.
1: Wiadomość, tak jak Gmail.
0: Znak oznacz 20-30, wyłączone. 30 sekund.
1: Mamy maksymalnie 30 sekund. W sumie szkoda, że nie mamy jakiejś takiej opcji niestandardowego ustawienia, jakby ktoś potrzebował.
2: Czyli tu chyba to też działa, wniosek z tego taki lepiej na iOSie, bo Maćkowi jakoś tam się to dość szybko i sprawnie udało wczoraj cofnąć tę wysyłkę tej wiadomości.
1: Ja oczywiście też wszystkiego nie wiem, bo możliwe, że jest jakiś prostszy, nie wiem, jakiś skrót, cofnij ostatnio wysłaną wiadomość, czy jak. Natomiast ja jak wysyłam przez Command Shift D, czyli pewnie możliwe, że istnieje jakaś możliwość wysłania wiadomości, nie zamykając edytora.
2: Swoją drogą, Arku, dopiero teraz dotarła do mnie twoja wiadomość. Z takim pewnym opóźnieniem, ale jest.
1: Ale ja jej kazałem dotrzeć. Ja chyba wybrałem 5 minut, a to mi dało trochę ponad 5 minut.
2: A faktycznie, okej. Teraz w każdym razie teraz przyszła.
1: Bo to do tego służyło.
0: 20 sekund. 30, wyłącz znak oznacz.
2: No tak, wyślij. Zamykanie menu. Później, tak, ta opcja.
1: Jeszcze pokażę te reguły, jak już tu
0: pasek narzędzi,
1: się pojawiły.
0: Pasek narzędzi, prywat, reguły, podklik, reguły, poza reguły, tabela, niezaznaczone pole wyboru, news from Apple, zaznaczone.
1: No, mamy regułę news from Apple, jak widać nawet jest po angielsku.
0: News from Apple, aktywne, niezaznaczone pole wyboru, news, poza, dodaj regułę, edycja, przycisk, powiel, usun, pomoc,
1: możemy sobie tę regułę edytować.
0: Edycja, W, okno dialog, opis, op, news from Apple, gd, dowolne, przycisk, z poniższych warunków są spełnione. Kryteria, obszar przewijania, W, zawiera, od. Przycisk. Zawiera. Noreple. Małpa.me.com. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu. Usuń. Przycisk. Dodaj. Przycisk. Od. Przycisk. Zawiera. Przycisk. Apple.com. Ust. Do. Od. Zawiera. Euromailer list. Apple.co. Ust. Do. Od. Zawiera. Przyniósł Apple. Co JP. Ust. Do. Od. Zawiera. Ad. Ust. Do. Od. Zawiera.
1: Wygląda to bardzo podobnie. Jeżeli ktoś wie, jak pokazywałem wyszukiwanie w macOSie, to wygląda to bardzo podobnie.
0: NFSapple.ust do od. Dodaj, ust, sumpliant, zawiera, przycisk, od. Dodaj, przpózek, wykonaj poniższe czynności. Czynności, obszar przewijania, w, pła, ustaw kolor, przycisk, pła, przycisk. Inny, przycisk, usuń, przycisk, dodaj, zakończ przetwarzanie reguł, przy, usuń, przy, dodaj, dodaj, przycisk.
1: Także jak widać mamy tutaj znowu Apple, trochę jak nie Apple. Mamy tutaj takie coś, możemy tutaj całkiem rozbudowane sobie rzeczy robić.
0: Pózek, pomoc, przy, anuluj, pomoc, anuluj, okej, domyślny
1: ja
0: przycisk,
1: nie
0: stosuj,
1: daj,
0: przy,
1: aż...
0: Czy na pewno zastosowanie reguł do wszystkich skrzynek może zmienić ich zawartość? Aktywne reguły będą zawsze stosowane do nowych wiadomości. Czy na pewno chcesz zastosować reguły do wiadomości w obecnie zaznaczonych skrzynkach pocztowych? Zastosuj, edycja, przycisk, zamykanie okna dialogowego.
1: No, możemy sobie utworzyć reguły. Ja może pokażę.
0: Dodaj reguły.
1: Tak prosto, jak to wygląda.
0: Dodaj reguły.
1: Dodaj reguły.
0: Okno dialogowe. Anuluj. Przy pomoc. Opis. Reguła 2. Zawartość zapisu.
1: Test.
0: Gd. Test. Gd. Dowolne. Przycisk. Z poniższych warunków są spełnione. Kryteria. Obszar przewijania. W. Zawiera. Od. Przy. Od. Newsletters. Małpa.email.reuters.com. Zawartość zaznaczona.
1: Tutaj domyślnie mi dla zaznaczonej wiadomości przeniosło. No ale powiedzmy.
0: Newsletters. Usuń. Wysz. Dodaj. Dodaj. Przycisk. Wykonaj poniższe czynności. Do skrzynki. Przenieś wiadomość. Do skrzynki. Nie wybrano żadnej skrzynki. Przycisk. Usuń. Dodaj.
1: Mamy tutaj domyślnie już jeden warunek ustawiony.
0: Przenieś wiadomość.
1: Możemy sobie ten przycisk pierwszy kliknąć.
0: Menu. 14 rzeczy. Kopiuj wiadomość. Ustaw kolor wiadomości. Zagraj dźwięk. Podrzucaj ikonę w docku. Wyślij powiadomienie. Odpowiedz na wiadomość. Prześlij dalej wiadomość. Przekieruj wiadomość. Usuń wiadomość. Oznacz jako czytane. Oznacz flagu. Uruchom Apple Script. Zakończ przetwarzanie reguł. Znak oznaczenia. Przenieś wiadomość.
1: Zakończ przetwarzanie reguł to po prostu end. Jakbyśmy robili jakieś instrukcje warunkowe czy coś, możemy nawet Apple skrypty wykonywać.
2: Jeżeli na przykład mielibyśmy kilka reguł i niekoniecznie chcemy, żeby do danej wiadomości wszystkie reguły, bo one podejrzewam, że są wykonywane od góry do dołu. Tak, od góry do dołu, tak jak w większości programów pocztowych i po prostu możemy sobie na przykład nie życzyć, żeby pewne wiadomości były poddawane wszystkim regułom, ale reszta na przykład tak, no i wtedy to się przydaje.
1: Także to jest w ogóle kosmos jak na Apple dla mnie, bo oni raczej nie słyną z robienia takich rzeczy. A tutaj możemy sobie na przykład wykonywać Apple Script, czyli możemy, nie wiem, zachowywać te wiadomości w jakimś pliku, z jakiegoś folderu, bo możemy Apple Scriptowi powiedzieć, żeby... No to już są takie bardzo rozbudowane funkcje, o których tutaj ciężko byłoby mówić.
2: Przypominają mi się czasy naprawdę tych zaawansowanych programów pocztowych w rodzaju Debata i Beki, o których to kiedyś mówiliśmy, a one no tak bardzo, bardzo używane to były gdzieś tam powiedzmy w latach 90. i pierwszej połowie, pierwszej dziesięciolatce XXI wieku, tak bym powiedział, bo wtedy wiele różnych rzeczy wykonywało się po stronie klienta, teraz to większość rzeczy ze względu na rozproszenie poczty wykonuje się po stronie serwera z tą pocztą, żeby to się potem synchronizowało. No ale można też, jeżeli na przykład tylko z Maca korzystamy.
1: Albo ogólnie z ekosystemu Apple, bo to się wszystko synchronizuje chyba z naszym iCloudem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem jak te reguły. To jest w sumie ciekawe. Nie wiem.
2: No czy i czy poczta Macowa też ma tożsame reguły? To jest też pytanie.
1: Poczta iOS-owa.
2: No, właśnie, tak. iOS-owa. iOS-owa.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek te aplikacje są raczej dość podobne do siebie.
0: Zamykanie menu.
1: No, aczkolwiek też bym się nie zdziwił, gdyby nie miała. Także tak wyglądają reguły.
0: Reguły, Newsroom Apple, aktywne, zaznaczone, opis, Newsroom Apple.
1: Mamy ten News from Apple, możemy sobie tworzyć bardzo takie fajne regułki. Okej, okay, dalej mamy...
0: Teraz...
1: Co takiego?
0: Reuters.
1: Dalej mamy chyba Safari, tak?
2: To nie, mamy wiadomości.
1: A, wiadomości mamy... Jakbyś mógł, Michale, coś do mnie napisać na szybko.
2: A to już za chwileczkę do ciebie napiszę, nie ma najmniejszego problemu. Już szukam jakiejś tutaj, gdzie my tutaj, gdzie ja tu mam ciebie chyba właśnie w kontaktach.
1: Bo ty masz iOS 16, mam rozumieć, tak?
2: Tak,
1: bo
2: tak,
1: to
2: tak.
1: Jest wymagane, warto powiedzieć.
2: Dobrze, to już... Do ciebie wysyłam wiadomość. No to proszę bardzo. Cyk. I mam nadzieję, że coś przyszło.
1: A no to zaraz zobaczymy.
0: Spotlight, wyszukiwanie wiadomości app. Uzupełnianie poczta przychodzącego do 6 wiadomości. Pasek narzędzi. Szukaj, pole rozmowy, zbiór W, plus 48, 600, tak, zaznaczone tak plus, poza rozmowy, wybór emoji, nagraj out, iMessage.
1: No i
0: wiadomość iMessage, edycja tekstu, edytuję.
1: Ja teraz też coś podpiszę. To
0: zaznaczenie zastąpione.
1: To na przykład.
0: To jest test.
1: Wysłało się. I teraz...
0: Aplikacja, wiadomość, plus, wiadomość, W, twoja wiadomość iMessage, to jest test, menu, 8 rzeczy. Tabbac wielokropek. Odpowiedz wielokropek. Tabbac, odcofnij wysłanie, edytuj.
1: Właśnie.
0: Co od tabbac, wiadomość serce, przycisk.
1: Aha, to pasek są narzędzi, reakcje.
2: Serce, to są te widmę, reakcje.
0: Też zamknij okno. Wiadomości nie ma.
1: Aż sobie z wrażeniem zamknąłem.
0: Poczta, wiadomości app. Poczta, no, przychodzącego do 6 wiadomości.
1: Ja pokazać.
0: Wiadomości iMessage, wiadomości, twoja wiadomość iMessage, to jest menu, 8 rzeczy.
1: Mamy.
0: Tabbac, odpowiedz wielokropek. Cofnij wysłanie, edytuj.
1: Możliwość cofnięcia wysłania, czyli jak możesz, to może zwolnij troszkę mowę, żebyśmy pokazali, jak to wygląda. Chyba, że to pokazywaliście już wczoraj, no to nie musimy.
2: To znaczy tak, już pokazywaliśmy, okay. Pokazywaliśmy, jak to wygląda po stronie iOS-a, więc teraz po prostu po stronie Maca.
1: Okej, okay, no to...
0: Przekaż wielokropek. Edyt, cofnij wysłanie.
1: Cofnięcie wysłania, mamy 2 minuty na to. Możemy cofnąć wysłanie wiadomości. Możemy też edytować wiadomość.
0: Przekaż wielokropek, kopiuj, usuń wielokropek, pokaż czas, ukop, edytuj.
1: I na przykład edytujemy sobie wiadomość.
0: iMessage, zaznaczone, twoja wiadomość.
1: To jednak nie jest test,
0: tylko
1: to jest ostateczna próba.
0: Wiadomość iMessage, edycja
1: tekstu. Enterem, tudzież returnem potwierdzam.
0: Aplikacja, wiadomości, dostarczona, edytowana, twoja wiadomość iMessage, to jest ostateczna próba, 21.03, grupa.
2: Tak,
1: o właśnie.
0: Dostarczona, edytowana, przycisk.
1: Dostarczona, edytowana, przycisk. I teraz, gdy klikniemy sobie w ten przycisk...
0: Dostarczona, edytowana, przycisk. Twoja wiadomość iMessage, tekst,
1: to się zamieni, to jest ostateczna próba. Której mamy...
0: Wybór emoji, pasek narzędzi.
1: Powinniśmy mieć przynajmniej oryginalną wiadomość.
0: Wiadomość iMessage. Wiadomości dostarczona. Twoja wiadomość iMessage. To jest test.
1: Tak to wygląda. Mamy grupę, ale nie możemy z nią wejść w interakcję, bo to nam nic nie da. Tylko po lewej stronie się nam pokazują poprzednie wersje jakby wiadomości. Już chyba minął nam czas na cofnięcie wysłania, zobaczę.
0: Twoja wiadomość menu, 7 rzeczy, tabbac, odpowiedz, edytuj, przekaż kopię.
1: Tak, już minął czas, już nie możemy cofnąć wysłania, nie możemy usunąć wiadomości, na to są tylko 2 minuty ze względu na chyba jakieś względy bezpieczeństwa.
2: Tak, żeby potem się ktoś na przykład po iluś godzinach nie rozmyślił, że a no w sumie ja tego nie chciałem powiedzieć jednak, albo nie chciałem tego napisać, a w międzyczasie już jakiś tam dłuższy wątek w tej kwestii się rozwinął na przykład.
1: No dlatego dobre zabezpieczenie, fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że jest ta edycja, bo czasami na przykład możemy chcieć coś zedytować po prostu, bo się pomyliliśmy.
2: Nawet dokładnie, jakaś literówka, a jest to wiadomość no na tyle powiedzmy sobie oficjalna, albo no chcemy najzwyczajniej w świecie pisać poprawnie, więc czasem fajnie jest mieć.
1: Mamy dostęp do historii tych edycji, no tylko mówię, to tak trochę dziwnie wygląda, bo jak klikniemy sobie w ten przycisk, to po prostu nam się to pokazuje jako osobna wiadomość. I tak samo, jeżeli ktoś korzysta ze starszej wersji macOS-a czy iOS-a, no to wtedy, prawda, też będzie miał, że tak powiem, lekki problem, no bo...
2: on nie będzie miał problemu, on będzie doskonale wiedział, że ta wiadomość jest edytowana.
1: Mi chodziło o to, że osoba, która wysyła, będzie mieć problem, bo
2: tak, to prawda.
1: Starszy iOS czy starszy macOS po prostu będzie wysyłał kolejną wiadomość, gdzie będzie pisało, że tam... ktoś tam edytował.
2: To takie trochę zachowanie podobne do tego, co niektóre klienty Twittera robią. Jak na przykład mamy jakiegoś tweeta i chcemy go edytować, to niektóre klienty, szczególnie te dedykowane dla nas, pokazują dwa tweety obok siebie. One nie aktualizują tego.
1: Tak, no bo no, takie głupotki tutaj związane po prostu z tym, że ta inna troszkę jednak infrastruktura powiedzmy tego wszystkiego.
2: No dobrze, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o iMessage, to może skupmy się na VoiceOverze teraz jako takim. Co nowego?
1: Na VoiceOverze? Co nowego w VoiceOverze? Co nowego w VoiceOverze? Zacznijmy może od rzeczy, która mnie osobiście bardzo denerwowała, bo maksymalna prędkość VoiceOvera na Macu kiedyś to było mniej więcej
0: 60-70%.
1: Coś takiego. Zaznaczone.
0: Poczta, 402 nowe rzeczy.
1: A teraz maksymalna szybkość VoiceOvera na Macu to jest...
0: Szybkość 7%. Proces oglądu. Coś takiego.
1: I z tego się faktycznie teraz da korzystać.
2: Zgadza się.
1: Szybkości zostały zrównane z tymi z iOS-a.
0: 60%. Polecenia klawiszowe włączone.
1: Dalej mamy coś, taką nową funkcję w VoiceOverze, która się nazywa...
0: Spotlight, uruchom kontrol, option, D, otwórz funkcję sprawdzania tekstu, wywołuje pokrętło funkcji sprawdzania tekstu, które pozwala wyświetlić problemy w tekście w fokusie.
1: O właśnie.
0: SC.
1: I ja sobie otworzę tą wiadomość, którą wysłałem do nich. Specjalnie z myślą o tej funkcji zrobiłem jeden błąd.
0: Finder, aplikacja poczta.
1: Aplikację pocztową.
0: Sześć przychodzące Google. Pełny ekran, sześć pasek, skrzynki pocztowe, tab, przypomnij, wszystko, import, przychodząc, robot, wysłane, niechciane, wysłane, nieczytanych, pionów, wiadomości, Michal, ma... To jest kopiuj.
1: Skopiujemy sobie ten
0: tekst edita. Spotlight, wyszukiwanie z poczta, tekst edit, otwórz okno, widok, teraz początek, koniec tekst,
1: i
0: poczta.
1: I naciskamy jest... sobie domyślnie, to jest, i musimy mieć włączone polecenia klawiatury, czyli wo shift K i wtedy skrót prawy option plus D otworzy nam ten, to sprawdzenie tekstu. Uwaga.
0: Menu znak niedrukowany, jeden rzecz, na rzeczy dwa odstępy, w zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy dwa spacji aplikacji poczta.
1: O właśnie, Słucham?
0: Dwa odstępy.
1: A znak niedrukowany. No chodzi o to, że są dwie spacje po prostu. I teraz...
0: Dwa odstępy w zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy dwa spacje aplikacji poczta.
1: I teraz jeżeli dam Enter.
0: Y, spa.
1: To zostanę...
2: Przenosi cię od razu tam.
1: Przeniesiony. Także fajna rzecz. Tutaj jeżeli nie mamy jakiegoś typu błędu, to po prostu nam... Nie pokażę. Ja spróbuję popełnić tutaj jakiś większy błąd, na przykład nie wiem, to jest test pisania w języku polskim.
0: Spacja.
1: Oj, on już poprawił. Nie masz tego poprawiać.
0: Menu znak niedrukowany, jeden, menu nieprawidłowa pisownia, dwa rzeczy, na rzeczy języku, j, polskim to, p, o, l, s, k, i, m, t, o, w zdaniu. To jest test pisania w języku polskim, to jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy aplikacji poczta.
1: O.
0: Menu znak niedrukowany, menu nieprawidłowa języku, j, e, n, z, y, k, u, w zdaniu. To jest...
1: Języku? Damy sobie enter na tym języku.
0: Języku.
1: O.
0: J, e, n, z,
1: i ląduje na początku tego wyrazu. Ale tak samo, jeżeli na przykład sobie zrobimy... Ala, enter, tab, ma, enter, kota bez tego, tab, test.
0: E, i te.
1: To chyba też powinno mówić, że są nieregularne wcięcia.
0: Dwa cięcia, te.
1: A nie, nie mówi. Nie wykrywa tego jako błąd. Ale a propos wcięć, jest kolejna funkcja w VoiceOverze.
0: Kota. Jeden wcięcie ma. Ala. Jeden wcięcie ma. Kota. Dwa wcięcia test.
1: VoiceOver teraz może nas informować o tym, jak tekst jest wcięty.
2: A co to jest właśnie to jeden wcięcie, dwa wcięcia? To jest...
1: Czyli, że jeden tab, dwa taby.
2: Dwa taby, okej, okay, okej. Okay.
1: Wcięcia są przydatne, ale co ciekawe, jeszcze zanim...
0: Usunę te taby
1: i...
0: Jeden wcięcie test.
1: Cztery spacje zrobiłem i też są czytane jako jedno wcięcie. Także zrobili to inteligentniej niż ja w swojej wtyczce do ZDSR-a.
0: Spacja.
1: W programowaniu cztery, czy w ogóle w edycji tekstu mówi się, że tab to cztery spacje, więc mamy tutaj te wcięcia. O tych wcięciach już za chwilkę opowiem, bo tutaj możemy sobie dostosować parę rzeczy. Ja szybko przejdę do narzędzia VoiceOver.
2: To zanim przejdziesz, to może przeczytam jedno pytanie od Mateusza, bo się pojawiło. Witajcie, mam pytanie odnośnie nagrywania dźwięku na Macu. W jaki sposób ustawić syntezę, żeby była ona przechwytywana podczas nagrywania audio? Z góry dzięki za odpowiedź.
1: Loopback albo Audio Hijack. Niestety potrzebujesz do tego aplikacji zewnętrznych. Z tego co wiem, QuickTime Player potrafi nagrywać, ale on będzie nagrywał wideo. Potrafi nagrywać dźwięk systemu, ale szczerze powiem, że próbowałem to zrobić i nie udało mi się, więc nie wiem, jak to zrobić. Ja osobiście do tego używam aplikacji Loopback lub Audio Hijack od firmy Rogue Ameba, która robi naprawdę świetne aplikacje do zarządzania, do wszelkiego rodzaju zarządzania dźwiękiem, jaki wchodzi i wychodzi z naszego komputera. Jeżeli jest zapotrzebowanie, to bardzo chętnie zrobię podcast zarówno o Audio Hijacku, jak i o Loopbacku, bo to są programy, które towarzyszą mi w sumie na co dzień. Także jeżeli chcecie taki podcast, to ja bardzo chętnie podejmę się jego zrobienia.
2: A jeżeli o obecną konfigurację chodzi, bo jeżeli Mateusz u ciebie interesuje to, jak my to w tym momencie robimy, to po prostu Arek udostępnia dźwięk na Zoomie.
1: Dźwięk na Zoomie.
2: Tak, bo Zoom ma możliwość udostępniania dźwięku, całego dźwięku z komputera, więc po prostu w ten sposób w przypadku Tyflo Podcastu właśnie realizujemy to udostępnienie i ten dźwięk nawet jest w stereo.
1: No tak. Także dalej mamy... W VoiceOverze wcięcia.
0: Narzędzie, kategorii narzędzi.
1: Jesteśmy już w narzędziu VoiceOver, przechodzimy sobie do...
0: Szczegółowo, mowa, szczegółowości.
1: Oj, polski interfejs VoiceOvera, dawno go nie widziałem. Szczegółowości.
0: Mowa, pismo, tekst, karta.
1: I przejdziemy powiadomienia, sobie do tekstu.
0: Tekst, zaznaczone, tekst podpowiedzi, znaki interpunkcyjne. Brak, powtarzanie interpunkcji, pierwszy powtórzony spacja. Nic nie rób. Wcięcia tabulatorów i spacji. Mów z poziomem, cztery spacje na wcięcie. Wcięcia tabulatorów i spacji,
1: mamy,
0: przycisk.
1: Jak to ma działać? Mamy...
0: Menu, sześć dźwięk z poziomem, dwa spacje, dźwięk, nic nie rób.
1: Możemy... Tak jak to było kiedyś, nie reagować na to.
0: Mów liczbę spacji i tabulatorów.
1: Możemy po prostu mówić liczbę.
0: Mów z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: Poziom, dwie spacje na wcięcie. Niektóre edytory na przykład tak mają, że dwie spacje to jedno wcięcie, powiedzmy.
0: Znak oznaczenia, mów z poziomem, cztery spacje na wcięcie.
1: Możemy mówić z poziomem cztery spacje na wcięcie, tak jak ja to mam zrobione.
0: Dźwięk z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: I możemy też mieć dźwięk.
0: Dźwięk z poziomem.
1: Tylko z dźwiękiem jest jeden zasadniczy problem. Przejdziemy sobie z powrotem do tekst edita.
0: Tekst edit. Tekst edit. Wprowadzanie tekstu. Ma. Ala. Ala. Ma. Kota. Test. Nowy wiek. Koniec tekstu. Kota. Tabulator. Tabulator. Kot. Test. Kot. Ala. Ala. Początek. Ma.
1: Synteza musi... Znaczy dźwięk musi skończyć się odtwarzać i dopiero wtedy...
0: Ala. Ma.
1: Słyszymy, co nam mówi synteza.
2: I ten dźwięk wcale nie jest krótki.
1: Ja to może pokażę, dlaczego to jest problem. Może na tak krótkim tekście tego nie widać. Ja otworzę sobie jakieś coś poważniejszego, powiedzmy.
0: Spotlight. Spotlight. Wyszukiwanie. Spotlight. Okno. Pole wyszukiwania. Bordenstein. Arkadiusz Świetnik. Bordenstein. Bordenstein. Zawartość zaznaczona. Bordenstein 1.0.6. For iOS is not available. App Store Connect. Wersja 1. Bordenstein 1.0. Bordenstein.
1: Poważniejszego, żeby pokazać, dlaczego
0: dokument.
1: To jest tak naprawdę
0: projekt
1: problem.
0: Widok. Nonomiczne pisanie. Swift folder. Tyflo. Learning Swift.
1: Mój desk tak bomba minowa.
0: Learning Swift. Mało multi. Learning Swift. Bordenstein.
1: O, no
0: otworzymy sobie.
1: Będziemy programować, ale to proszę się nie bać, chodzi tylko o to, żeby pokazać, dlaczego to jest problem, bo niestety inżynierowie Apple chyba nie rozumieją, do czego ta funkcja ma się przydać. Czekamy, aż się załaduje program.
0: Widok listy, tabel, finder, stucali, ksude beta. Ksude, Bordenstein, Jungbar, grup, debug bar, grup, poza pionowo, nawigator, grup,
1: nawigator,
0: projekt, zaznaczony radiobut, brak widocznego, poza nawigator, inspec, pion, editorera, Jungbar, poza pionowo, nawigator, grup, projekt, menu, projekt, Bordenstein, projekt.
1: Ale już zrobiłem.
0: Ksude nie odpowiada.
1: Ksude nie odpowiada. Skończę tak to robić.
0: Finder, gotowe, Bordenstein folder, czwartek.
1: Ksude nie odpowiada. Nie, dalej nie odpowiada.
0: Bo Bordenstein folder, są ten dwie, są ten dwie,
1: człowiek,
0: utrzymaj jas, szybko, udok, tagi, szybko, archiwizuj, otwórz, renemedia, otwórz w programie, renemedia, otwórz, otwórz w aplikacji, otwórz w aplikacji, instrument, notatki, app, adres, app, text edit, app,
1: text edit, uwaga,
0: są ten, bo,
1: tre, to może sobie nowy, szybko strus, iść,
0: nowy, import, no,
1: ale teraz, niestety nie wiem, po czym chodzę, muszę, z drugiej strony może tak miało być, w sensie, no bo ja wiem, jak jest wcięcie, może oni wyszli z założenia, że...
2: Jest, ale tak, ale gdyby...
1: Czy blok?
2: Tak, że, ten, wiem, że no. Ten dźwięk po prostu jakby on ma być dla ciebie słyszalny i ty w momencie tego dźwięku, który cię interesuje, to się zatrzymasz. Ale ja, no moim zdaniem to okej, okay, niech ten początek sobie wybrzmiewa bez tej syntezy, ale już nie. Koniec tego dźwięku mógłby spokojnie się miksować z początkiem wypowiedzi syntezy, albo tak. Ten dźwięk powinien być krótszy, po prostu jakieś bez tego echa takiego, bez tego pogłosu, tak. Który kończy.
1: O, bo tutaj na przykład ta linijka. To ja zanim do tego dojdę, co to jest za linijka, bo na przykład tu jest błąd, no to trochę to czasu zajmie, także to jest
2: dokładnie.
1: Naprawdę dziwne. Dalej, w VoiceOverze mamy... A ciekawe co...
0: Menu nieprawidłowa pisownia, 64 rzeczy, na rzeczy QR, B, U, A, R, D, w zdaniu.
1: Tak, z ciekawości.
0: Autoconnect, A, U, T, O, C, O, N, N, E, C, T, w zdaniu. Let timer równa się timer public hover, 1, on, main, in, on, autoconnect.
1: Tak dla testu chciałem sprawdzić.
2: Zdecydowanie lepiej nie stosować żadnej korekty na kodzie,
1: tak,
2: bo się można zdziwić.
1: No.
0: Edycja tekst.
1: Tak, żeby też troszkę rozluźnić. To jest właśnie prezentacja wcięć. Teraz... Największa dla mnie nowość w VoiceOverze.
0: Edycja tekst, linijka.
1: Straszne, że ja to muszę mówić.
0: Usun, przycisk.
1: Ale
0: finder.
1: Doczekaliśmy się czegoś takiego. Uwaga, chwila ciszy, WF7.
0: 21.18, 27 września 2022 roku.
2: Wow, i bez Apple Scriptu to działa.
1: Tak, naprawdę nie mam Apple Scriptu, udowodnię.
0: Uruchamiam po F7, mów czas i datę, mówi czas i datę.
1: A jak dwa razy naciśniemy?
0: Option, F7, mów status baterii, mówi status baterii. F7, mów status Wi-Fi, mówi status Wi-Fi.
1: O, i trzy razy to status Wi-Fi.
2: Fantastycznie.
1: Po prostu...
2: W końcu Apple do tego dojrzało, do tej decyzji.
1: Tak, też trochę się śmiejemy z tego, ale faktycznie to jest straszne. Dalej mamy opcję, która się nam przyda, jeżeli pokazujemy coś osobom widzącym, współpracujemy z osobami widzącymi i korzystamy z, rozkładamy tak zwane pomoce wizualne. To jest kolejna rzecz w tym tłumaczeniu, która jest piękna. Ale jeżeli rozkładamy te pomoce wizualne, to możemy chcieć jakoś móc nimi zarządzać z poziomu klawiatury i teraz możemy.
0: Control, Shift, F12, F9, koryguj okno Braille'a, przełącza między opcjami przenoszenia i zmiany wielkości okna Braille'a.
1: Właśnie,
0: Control, Option, Shift, F8.
1: O, Shift F9 zmienia nam, jak wygląda okno Braille'a.
0: SC, zmiana wielkości okna Braille'a. Zwiększono wielkość okna do szerokości 780 i wysokości 37.
1: O, teraz tak to wygląda.
0: Zwiększono wielkość okna do szerokości 790 i wysokości 37.
1: Jest bug, że możemy zwiększać.
0: Zwiększono wielkość okna do szerokości. Zwiększono wielkość zmiana wielkości okna Braille'a.
1: Więc tak.
0: Kurtyna włączona. Kurtyna zmiana wielkości okna Braille'a.
1: Możemy zmienić tą wielkość Braille'a.
0: Nie można skorygować okna, napisy, gdy jest ukryte.
1: No, okna napisy mam wyłączone.
0: Odwołaj rozłożenie pomocy wizualnej. Nie można skorygować. Rozłóż pomocy wizualnej.
1: Musiałbym to włączyć w ustawieniach VoiceOvera, ale w każdym razie działa to tak samo jak przeciąganie okien, czy zmiana rozmiaru okien, że strzałką w prawo i w lewo modyfikujemy na osi X, czyli na szerokości, a góra-dół na osi Y na wysokości. Kolejna fajna zmiana, jeżeli ktoś współpracuje z osobami widzącymi. Co jeszcze? Doszło kilka nowych kontrolek, które możemy sobie dostosowywać w szczegółowości. Możemy sobie teraz dostosowywać szczegółowość większej liczby kontrolek, tam obszarów czasu, obszarów dat i tak dalej. No może tam wejdę. Rodzaj. W sumie, bo...
0: Stop Finder. Finder. Narzędzie voiceover. Pasek. Narzędzie voiceover. Kategoria. W. Mowa. Nawigat. W. Dźwięk. W. Nawigacja. Pozak. Początkowe. Rzecz odbierająca polecenie. Początk. Kategoria. Narzędzie. W. Dźwięk. Pomocy wizualne.
1: To będzie też
0: ogólne. Szczegółowość. Pozak. Mowa. Karta. Teraz pismo. T. Powiat. Podpowiedź. Domyślna szczegółowo. Wysoka. Dodatkowe. Własne szczegóły. Tabela. Brak zaznaczenia. Aplikacja. Domyślne przycisk. Arkusz. Element docka. Element makiet. Element podziału. Element zwiększania. Lista. Łącze. Menu. Nagłówek. Obrazek. Obszar makiety. Obszar przewijania. Obszar tekstowy. Obszar www. Okno. Pole tekstowe. Pole wyboru. Pole złożone. Pozycja menu. Przycisk. Przycisk sortowania. Przycisk wyboru. Strona.
1: Jak widać, słuchaj. Teraz mamy te różne typy przycisków wyszczególnione. Szyfratka.
0: Tabela. Tekst. Trójkąt rozwijania. Widok kolumnowy. Wskaźnik postępu. Wskaźnik poziomu. Znacznik linijki. Znacznik listy. Domyślny przycisk menu. Nazwa.
1: Znacznik tak. Linijki, czyli ten w tekst edicie, na przykład jak chcemy równo pisać z linijką. Także tutaj mamy kilka tych nowych kontrolek. Ciężko powiedzieć w sumie, które były wcześniej, które doszły. No na pewno tego znacznika linijki nie było, bo...

0: Głosy. Kategorii. Głosy. Zaznaczone kart. Wycisz mowę. Dostosowana lista języków. Polski. Polski. Poza. W. Szybko lub edycja. Przycisk. W. Odnowiel. 60. Zosia. Domyśl. Zosia. Przycisk. Menu. Zarządzaj głosami. Wielokropek. W. Odnowiel lub pionowo element. Języki. Tabela. Polski. Zaznacz pionowo. Głosy. Lista. Brak zaznacza. Ewa. 500. Polski. Polska. Ewa nagłówek. Polska. Ewa. Polski.
1: Jak widać, też został przebudowany ten interfejs.
0: Krzysztof. Polski. Polska. Krzysztof nagłówek. Krzysztof. 580 KB. Odtwarzaj tak. Przycisk. Pobieranie zacisk. Load. Przycisk. Krzysztof. Polski. Krzysztof. Rozszerzony. 33,5 MB. Odtwarzaj przycisk.
1: Albo pobieranie... kompakt. Albo zwykłego.
0: Krzysztof. Krzysztof. Pobieranie zacisk. Load. 580. 580. Odtwarzaj przycisk.
2: Witaj. Mam na imię Spelech Krzysztof. Jestem głosem spelechskim dla Spelechsyka Polskiego.
1: Dla Spelechsyka Polskiego. Okej, okay. No w każdym razie.
3: Co to Polski, było?
0: Krzysztof, 500, odtwarzaj, Krzysztof, rozszerzony, odtwarzaj.
2: Witaj, mam na imię Spelech Krzysztof, jestem głosem spelechskim dla Spelechsyka Polskiego.
1: Jestem głosem spelechskim. Okej, okay. To chyba to mówi jak są polskie znaki, tak mi się coś wydaje. No.
3: No na to wygląda.
1: No w każdym razie jest głosem spelechskim, no i tyle, no i tak to bywa. Nie będę Zosia. Może go pobierał. No,
0: ustawienie głosu dla domyślnego. Domyślne.
1: Teraz pokażę co nowego,
0: Zosia.
1: Bo wiem, że wiele osób zajmuje się korektą tekstów w języku angielskim.
0: Okej, okay. Domyślny przycisk.
1: Ucieszycie się. Mowę.
0: Dodaj język. W, anulu, no, wybierz język do dodania.
1: Już o tym mówiliśmy
0: angielski.
1: Wielokrotnie.
0: Arabski.
1: Wszyscy o tym
0: angielski.
1: Mówili.
0: English.
1: Ale ja też o tym powiem.
0: Arab, angielski, anul, dodaj, domyślny przycisk. Dodaj język, przycisk. Dostosowana lista, konfiguracja jest English, angiel, English, angielski, głos. Samantha przycisk, szybkość, kolumn, puste, szyb, głos, menu, Ralf, oryginalne, Nicki, Kate, Jum, Fred, Elok, Tessa, Moira,
1: właśnie.
0: Tess, Elokwence, podmenu.
1: Eloquence.
0: Elokwe, Flo, Edu, Szelere, Sande, Rocko, Red.
1: Jest i on.
0: Zamykane menu. Zamykać język. Głos. Szybkość.
1: Jest
0: kolumna 4 puste. Komórka.
1: To jest przez wszystkich.
0: Konfiguracja
1: stacji
0: English. Angielski.
1: Żeby nie było, że.
0: Głos. Szyb. Kolumna 4
1: 4. Że ten to. To jest.
0: Szybkość. Głos. Elokwencja. Red. Szybkość. Ton. Głos. Intonacja. Tabela. Braille. Język.
1: No tak, ja mam tu po polsku system, ale jest Eloquence na Macu. Tak samo jak jest na iOSie. Najszybciej mówi.
3: No, to już jest rzeczywiście coś.
1: Tak, jest modelowany chyba nam tej wersji od Code Factory. Eloquence'a. Pykania są takie jak w Wajawojsie chińskim. Także w sumie nie wiem, na jakiej wersji to jest robione Eloquence'a. Tych wersji to jest bardzo, bardzo dużo Eloquence'a i ciężko stwierdzić, kto na jakiej co robił. No w każdym razie jest.
0: Polski, polski, komórki, domyślne.
1: Ja nigdy jakoś za tym syntezatorem bardzo nie przepadałem, ale jest.
0: Poza, wycisz mowę, dostosowana lista jest English, angielski.
1: Co jeszcze w VoiceOverze?
0: Poza, dodaj, usuń zaznaczone.
1: Na pewno został poprawiony jeden błąd, o którym też było mówione. Ja sobie wejdę na stronę tego podcastu.
0: Safari, postaw ten dezumok, http,
1: żeby
0: to pokazać.
1: Jak otwieraliśmy pole szukania W plus F.
0: Wpisz szukany tekst. Poprzednie wyszukiwanie. Żywo.
1: To niestety nie mogliśmy pisać polskich znaków. A teraz...
0: Rzek. Zrzut ekranu zachowany.
1: Już Polika. Możemy.
0: Oj. Polecenia klawiszowe wyłączone. OK. Nie pozwalaj. Skrót chce uzyskać dostęp do plików w folder. OK. Safari. Tyflo.
1: Tutaj miałem polecenie jakieś z klawiatury i nie mogłem pisać wszystkich polskich znaków, ale już możemy faktycznie po prostu wyszukiwać tekst w języku polskim. No niestety z nową wersją też pojawiło się kilka błędów, na przykład nie działa w ogóle zmiana wysokości mowy i to do tego stopnia nie działa, że nawet wielkie litery nie są ogłaszane, mimo że powinny być. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo to jest błąd, który jest z nami już od pierwszej bety.
3: No i taki dość duży ten błąd.
1: To poważny błąd, naprawdę przeszkadza. Z takich dużych błędów to... A, i został poprawiony błąd z audio duckingiem. Jeżeli teraz mamy włączony audio ducking w macOSie, to nie będzie już dochodziło do sytuacji, gdzie będą wyciszane jakoś te dźwięki w jakiś dziwny sposób. Tak samo w Xcode'zie, w edytorze programistycznym doszła możliwość nawigacji po błędach, co jest w ogóle i po breakpointach tak zwanych, co jest w ogóle niesamowite. Ja mówiłem o tym chyba w dzień po WWDC był Tyflo Przegląd i mówiłem o tym, ale tak, jest, wyszedł Xcode 14 i faktycznie to jest. Także VoiceOverze faktycznie została poprawiona responsywność samego VoiceOvera w tekście na przykład, czy na stronach.

0: RTV odcinek.
1: Też warto powiedzieć o tym, że mam opóźnienia związane z tym, że transmituję po Zoomie. Więc no, fajne rzeczy doszły. Żeby tylko poprawili ten błąd z wcięciami i z dużymi literami, to już w ogóle będzie super. Także to jest mniej więcej voiceover. Niestety dalej nie doczekaliśmy się na przykład OCR-a, a szkoda.
2: No tak, a w OCR jak się sprawuje w tych betach? Bo tam jakieś były problemy z najnowszą wersją jeszcze tego wcześniejszego macOS-a 12. Ale...
1: Ja jadę niestety na zmodyfikowanym przez siebie VOCR-ze. Aha. I nie wiem, jak ten oryginalny się sprawdza.
2: Rozumiem.
1: Bo ja tam troszkę pozmieniałem w nim i ja mam swoją jakby wersję, która działa, więc oryginał też powinien działać, bo nie widzę powodów, ja nie robiłem jakiejś specjalnej kompatybilności, a wszystko działa, więc chyba w porządku. A nie, jest jeden problem, nie działa zrzut aktualnej kontrolki i to jest chyba coś po stronie Apple Scripta, to by trzeba było sprawdzić dokumentację VoiceOvera odnośnie tego, bo to chyba nie działało, z tego co pamiętam.
2: Rozumiem. No to jeszcze z takich rzeczy, Arku, Safari. Safari grupy kart.
1: Safari grupy kart, tak, miałem mówić o grupach kart, które lubię bardzo. Więc otworzymy sobie.
0: Dodamy 20.
1: Safari już mamy otwartą, ale otworzymy sobie nowe konto, nowe okno.
0: Inteligentne pole wyszukiwania Safari.
1: Otworzymy sobie kilka stron.
0: Tyflopodcast. Y-O-P-D-C-A-E-T. Kropka. E-E-T. Witryna nie jest bezpieczna. Tyflopodcast. Google. Zamykanie Google. Zawartość strony. Nie wkrop. Przeć. O. P. L. Legro.pl. Ok. Zgadzam się. Allegro. Atrakcyjne ceny.
1: I na przykład, nie wiem, Apple.
0: Inteligentne pole wyszukiwania. A. P. E. O. M. W. Zamykanie menu. https://www.apple.com. Kursor tekstowy.
1: I teraz, jak sobie przejdziemy do początku tego okna Safari.
0: Pasek kart. Cztery karty. Grupa.
1: To mamy pasek narzędzi. Pasku narzędzi.
0: Ukryj pasek, nowa grupa kart, przycisk menu. Wróć,
1: opcje, nowa grupa. Nowa grupa kart, to doszło chyba w macOSie 12, to jest nic nowego.
0: Menu, nowa pusta grupa kart, nowa grupa z czterema kartami.
1: Nowa grupa z czterema kartami.
0: Zamykanie menu,
1: sobie.
0: Nowa grupa kart, przycisk menu. Ta rzecz ma dymek pomocy. Ukryj, nowa grupa kart, poza pasek kart, cztery karty, W, Apple, zaznacz, ale, W, tyflo, podcast, poza pasek narzędzi. Pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone.
1: O, bez nazwy, grupa kart z czterema.
0: Domyślna, grupa kart z jeden kart, stronę początku, bez nazwy, stronę początku.
1: Też to zostało przebudowane względem macOS-a 12, gdzie te grupy były tak jakoś porozrzucane. Teraz to mamy w formie drzewka po prostu.
0: Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami.
1: Mamy grupę bez nazwy i teraz w menu kontekstowym.
0: Menu, sześć rzeczy, udostępnij grupę kart.
1: Możemy udostępnić tę grupę kart innym osobom, które mamy, możemy udostępnić po prostu za pomocą iClouda.
0: Kopiuj łącza.
1: Możemy skopiować łącza, to też jest nowa funkcja i to działa w taki sposób.
0: Zamykanie menu, pasek boczny, tabela,
1: sobie.
0: Spotlight, wyszukiwanie spotlight, Safari.
1: Otworzymy sobie edytor tekstu, żebym pokazał, jak to
0: tekst
1: zostało mate. Zrobione.
0: Tekst mate, są ten dwie, Borgenstein. Teraz na karcie untitled, edit, nowy wiersz. W, ale, gąbsawę, w, zamykanie okna dialogowego.
1: Notatki?
0: Teraz nowy wiersz, łącze, Apple. Łącze, HTTPS, a, nowy wiersz, łącze, Allegro, atrakcyjne ceny, nowy, łącze, Google. Nowy, łącze, Tyflo Podcast.
1: Tak, możemy sobie kopiować łącza, jeżeli mamy na przykład dużo... Nie wiem, szukamy czegoś wspólnie albo coś, to otwieramy sobie na przykład jakieś strony produktów albo nie wiem, wycieczek, czegokolwiek, kopiujemy sobie masowo całą listę wszystkich łączy w grupie i to jest naprawdę fajna sprawa.
2: A jeżeli wszyscy mamy iOS-a i macOS-a, to możemy sobie nawzajem też te rzeczy udostępnić.
1: Za chwilę spróbuję udostępnić Michałowi.
0: Menu, udostępnij, zmień nazwę.
1: Możemy zmienić nazwę grupy kart.
0: Usuń, pokaż podgląd kart. Pokaż karty na, pokaż karty na pasku bocznym.
1: No i oczywiście też mieliśmy to nic nowego. No to udostępniamy.
0: Udostępnij grupę kart. Zamykaj wiadomości. 7 rzeczy. Bez nazwy, obraz. Bez przecinek współpraca. Jadwiga Eś, przecinek. Edytuj, edytuj rozszerzenia. Przycisk. Wiadomości, przycisk.
1: Wiadomości, przycisk.
0: W, alert. O, i tak udostępniam. Alert, o, wiadomości. Michałowi. Przygotowuję. Zgromadzony pasek boczny, tabela. Zgromadzone łącza, tabela. Wiadomości dział. Pionowo element. Zgromadzone łącza, tabela. Lista czytelnia, komórka. Zakładki kont. Poza wiadomości.
1: To się otworzyły wiadomości.
0: Wiadomości okno. Do edycji. Dodaj kont. Do edycja tekstu. Edytuję. Dodaj wiadomość. Skomentuj lub wyślij. Dołączona aplikacja, bez nazwy, współpraca, udostępnij jako Arkadiusz Świętnicki, numer 69, małpa gmail, no tak, tak, tak, grupa.
1: Tak dostępne czynności. Wygląda.
0: Usuń aplikację z wiadomości, wybór emoji, przyć, wybór emoji, przyć, pasek narzędzi. Szukaj, pole wyszuk rozmowy, zbiór, zaznaczone.
1: Ja sobie zaznaczę naszą.
0: Plus zaznaczone. Dostępny plus 48, 609.
1: Rozmowę.
0: Pozak pionów, do, wybór emoji, przy, usuń aplikację z wiadomości, pasek na szuk, pionowo, do, edycja tekstu, edytuję.
1: Nie, nie poszło w taki sposób. To sobie skopiuję ten numer, jakoś spróbuję to tak zrobić, żeby... Chociaż skoro mówisz, że on jest publiczny, no to...
0: rozmowy.
2: Tak,
0: zaznaczone. Dostępne czynności.
1: Skopiujemy.
0: Ostatnie zdanie. Spotlight. Spotlight wyszukiwanie. Tekst mate. Untitled okno. Don't save but. Cancel. Button.
1: Tak, na okrętkę może.
0: Teraz al od początku 0 plus 40. Plus. Ost. Spa. 6. 6. 6. 5. 5. Ost. Ost. Z. Przecinek. Przecinek. Co ty? Wiadomości. Wiadomości. Poza szukaj rozmowy, pionów do, dodaj aplikację, do, do edycja tekstu, 803,
1: 609,
2: nie akurat kart nie pokazywaliście.
0: Plus 48, 695, wybór imod, usuń aplikację, dołączone, skomentuj, wiadomość skomentuj lub wyślij, skomentuj, wiadomość skomentuj lub wyślij, edycja tekstu, edytuję, ta rzecz ma dymek pomocy,
1: skomentuj lub
0: dołączone aplikacja, bez nazwy, wiadomość IMS.
1: Teraz, długo szło.
2: No to czekam, bo na razie... O, jest. I teraz... dobrze, to ja teraz...
1: troszkę zwolnij,
2: tak, tak, tak, właśnie chcę to zrobić. No, powiedzmy tyle. Dobrze, i teraz mam tutaj... Dobrze, i teraz odblokuję sobie ekran. Wejdę w tę wiadomość. Aplikacja, aparat, przy wiadomości, pasek przewijania pionowy, Arkadiusz Świętnicki, bez nazwy, grupa Kark Safari, 21-33, no i łączę. Spróbujmy to uaktywnić. Grupa Kark Safari. Uwaga, pobieram. Pobieram.
0: Uwaga, otworzyć bez nazwy w aplikacji Safari. Arkadiusz Świętnicki chce współpracować nad tą grupą kart. Nie teraz. Otwórz. Przycisk.
2: Otwórz.
0: Safari. Pasek przewijania pionowego. 8 stron. 0%. Regulacja. Tylko opcja.
2: I w tym momencie... Zaczęła Safari trochę tam pykać, pykać i wczytała mi prawdopodobnie właśnie te strony. Bo teraz tak, mamy coś takiego jak karty.
1: Tak, i tutaj, jak wejdziesz w te karty, to powinieneś mieć wszystkie karty w tej grupie.
2: Tak, dokładnie tak. I tu jest grupa bez nazwy, którą mam. I mogę przeszukiwać te karty. Tak, i to są te cztery karty, które udostępnił Arek. Ja teraz za pomocą przycisku nowa karta, który też tu jest, mógłbym dodać jakąś kartę do tej grupy. Dodam. Już właśnie to zrobię. I teraz otworzę sobie, muszę znaleźć. Coś ten pasek.
1: Nie, u góry adres. Tu.
2: Wiem, coś ten pasek czasem gdzieś ucieka.
1: Ta, no, my też korzystamy tak na kruchym lodzie. Po kruchym lodzie stąpamy, bo. Znowu Tyflo Podcast? A, Tyflo Świat, okej. Też to jest takie testowe wszystko jeszcze.
2: To no się zgadza. I otworzyłem tyfloświat.pl, dodałem do tej grupy kart.
0: Wiadomość, tekst, cefa, indeks, cefa,
2: ciekawe,
0: cefa,
2: czy u Arka się to już tabela, pojawiło.
0: Brak zaznaczenia. Apple, zawartość www. Opuszczam Apple. Przechodzę do tyflopodcast. Opuszczam tyflopodcast. Audycje dla niewidomych i niedowidzących. Bez nazwy Google. Okno. Pasek narzędzi. Pasek kart. Pasek boczny. Pasek kart. Cztery karty. Apple. Karta. Ale. Google. Tyflopodcast.
1: Cztery karty. Ciekawe dlaczego.
0: Odśwież stronę. Bez nazwy Google, images, łącze, pozegrup, pasek narzędzi, pasek kart, cztery karty, grupa, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone, wiersz cztery rozwinięte.
1: Karty, ja miałem chyba trzy.
0: Pasek narzędzi, nowa grupa kart,
2: nie, były cztery.
0: Pasek boczny, tabela, Google, zgromadzone łącza, tabela, pasek boczny, tabela, Google, zaznaczone. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zgromadzone łącza, tabela, brak zaznaczone, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, opuszczam pasek boczny, przechodzę do, bez nazwy, Allegro, atrakcyjne ceny, inteligentne pole wyszuk, od, za, bez nazwy, Kali Search, zawartość strony.
1: Bo w dobrej grupie, na dobrej grupie ty chyba pracujesz.
2: Tak, w dobrej.
0: Zgromadzone łącza, tabela, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone. bez nazwy, grupa kart z 4 kartami.
1: To się w ogóle chyba coś u mnie
0: zgromadzone
1: popsuło,
0: pasek boczny, tabela, w Allegro, Apple, ale Google Tyflopot, bez nazwy, grupa kart z 4 kart, grupy kart, rozwinięte, bez nazwy, grupa kart menu, udostępnij grupę kart, kopiuj łącza, zmień usuń, pokaż podgląd, ukryj karty na pasku, udostępnij grupę kart. Wiadomości, 7 rzeczy, bez nazwy, obraz, bez przecinek, bez obraz, edytuj rozszerzenia, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart.
2: A poczekaj, Arku, zobacz, czy teraz się pojawiło, bo być może chodzi o to, że tam jeszcze miałem przycisk gotowy,
0: bez nazwy Google, zawartość strony,
2: który trzeba było kliknąć i być może
1: nowy element działa. Dopiero
0: zgromadzone łącza, pasek boczny,
2: teraz
0: bez nazwy, grupa kart z 4 kartami, zaznaczone.
2: Nie,
1: dalej są 4 karty,
0: coś? Domyślna, grupa kart z 1 kart, strona początkowa, bez nazwy, grupa kart z 4 kartami. Menu, 6 rzeczy. Ukryj karty, pokaż podgląd usu. Zmień nazwę. Kopiuj łącza. Udostępnij grupę kart. Zamykanie menu. Pasek boczny. Tylko podcast. Bez nazwy. Grupy kart. Bez na dół. Zaznacz na dół. Bez nazwy. Grupa kart z 4 kartami. Komórka. Post tylko Google Alert. Apple. Poza zgromadzonymi łącza.
2: Pasek boczny. Chce się otworzyć. 5
0: kart. Grupa.
1: O,
0: Google. Tylko podcast. Tylko świat. Portal.
2: Skoczyło.
1: Okej, to się baguje. To jest chyba błąd VoiceOvera, nie tyle co Safari, bo tutaj się to pojawia. Fizycznie ten element istnieje. Tutaj,
2: no znaczy, to jest trochę takie, tylko wiesz co, to jest trochę takie też, nie takie oczywiste, bo w tym widoku, w którym byłem, no to ja sobie byłem tam, żeby na przykład otwierać te strony, wybierać je, usuwać i tak dalej, a ja mam wrażenie, że on sobie zaktualizował to dopiero po kliknięciu w przycisk gotowe.
1: Być może.
0: Tyflo Świat, portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
2: I to też
0: karta,
2: nie od razu, no ale powiedzmy, że
0: Apple, karta, grupa.
2: Zadziało się to w miarę szybko.
0: Tyflo Podcast, Google, zaznaczone karta, grupa. Ale Apple, Tyflo Świat, portal Fundacji Instytutu, bez nazwy Google, okno.
1: No, inteligentne pole wyszukiwania. Ja spróbuję coś otworzyć.
2: Jasne.
0: Search, zawartość www.
1: Otworzyłem kagi.com.
0: Pasek narzędzi, pasek kart, pasek boczny, pasek kart, 6 kart, grupa.
1: Już mamy 6 kart i ciekawe, czy u ciebie się to pojawiło, bo ja nie mam tutaj przycisku gotowej.
2: No i właśnie już próbujemy. Otwieram sobie tę grupę kart. I cóż my tu mamy? Mamy Tyflo Podcast, mamy Google. No nie, no 5.
1: Dlaczego?
2: Grupy kart. No tak, i grupa kart bez nazwy jest cały czas wyświetlona.
0: Zaznaczony
3: przycisk.
2: O, no i niestety...
1: Ciekawe, ty jesteś na becie iOS, czy
2: nie,
1: na stabilnej. To może dlatego coś się rozjechało?
2: Może coś się gdzieś rozjeżdża.
1: Ja to testowałem, ma wersję beta.
2: No to być może dlatego. No ale w każdym razie jakoś to próbuje działać i kiedy...
0: Portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, karta, grupa.
2: Kiedy będzie to działało stabilnie, to może być całkiem przydatna funkcja.
1: Na przykład powinno mi pokazać, powinno powiedzieć coś w rodzaju, że tyle i tyle osób przegląda te karty. Na przykład jeżeli ty przejdziesz na Tyflo Świat, to czy mi się to odświeży? Zobaczymy, jeżeli możemy, bo...
2: Proszę bardzo, ja już sobie to otwieram. Otwieram sobie Safari. O, właśnie, jeszcze.
1: Ja zapraszam wszystkich do testowania tego ze mną. Mój e-mail to nuno69@gmail.com. Możecie mi udostępniać jakieś dziwne rzeczy i chętnie będę to testował z wami, bo...
2: No tak.
1: Okej, czyli ty
2: przeglądam stronę
0: Tyfloświat. Zaznaczone, Tyfloświat, ja Tyflo, bez nazwy, Tyfloświat, lista 3 rzeczy. Przejdź do menu, przejdź do wyżu, koniec, punkt, narzędzie, nagłówku, wybór, miejsc, słowo, znak, nawigacja. Wybór zawartości. Tyfloświat, Tyfloświat, pasek narzędzi. Pełny pasek, nowe grup, idź dalej, raport, dodaj stronę, certyfikat, HTTPS, dostępny, odśwież tę stronę, dostępny jest, zbiór. Pobieranie, odśwież, korzystaj z tytułu, przycisk, odśwież. Za pobieranie, co laboratę, udostępnij, co laboratę, przycisk, grupa. Ta rzecz ma dymek pomogu, obszar przewid,
2: wyszarzony, udostępnianą grupę
0: kart, zarządzaj udostępnianą grupę kart, okno nałożone, polecenia z klawiatury odbiera bez nazwy, dokończ automatycznie jeden wynik, żaden wiersz nie jest zaznaczony, zarządzaj udostępnianą grupę kart.
1: No dobrze, ale...
0: List nie udostępniaj, jeden uczestnik.
1: Ale chcę udać.
0: MD, Michał Dziwisz, wyszarzone. Udostępnij kolejnym osobom przycisk. Udostępnij MAS, Arkadiusz Świętnicki, właściciel, wyszarzone.
2: No taki możesz...
0: MD, nie udostępnij, kopiuj łącze, przy, kopiuj, gotowe, lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia. MD, Michał Dziwisz, wyszarzone. Menu, 5 rzeczy. 48 miliardów, utwórz, kopiuj numer telefonu, utwórz nowy kontakt. Kopiuj, znak, usuń, utwórz nowy kontakt. Udostępnij, przycisk. Poza pas, tyflo, świat, portal, pionowy element, zgromadzone łącza, tabela, brak zaznaczenia, pasek narzędzi, pasek kart, 6 kart, grupa. Google, karta, grupa. Doskali Search, Tyflo Świat, portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, zaznaczone karta.
2: Ja
0: grupa.
2: Sprawdzę, może jeszcze raz wejdę w tę grupę i sprawdzę, czy. Tylko teraz. O, właśnie. O,
1: Bo ty jak chodzisz po artykułach, to oczywiście ty nie będziesz mi sterował moją stroną. Wiadomo.
2: A tu jest jeszcze coś. Współpracuj.
1: Kliknij w to. Ciekawe. No,
2: wiesz co, to właśnie... To mi właśnie uciekło.
1: Pomiędzy wersjami się to zachowuje inaczej troszkę.
2: Tak.
1: Niestety gorzej. Mam nadzieję, że to nie będzie takie odporne na wersję, jak już będzie wszystko stabilne, bo to jest, nie powinno tak być.
2: Dokładnie.
1: Nie ma tego.
2: Nie. I nie ma już tego współpracy. Przed chwilą miałem, a teraz zniknęło. Ale zobaczę, czy się pojawiło już może... No nie, cały czas 5. Cały czas 5. Więc to się jeszcze nie do końca odświeża.
0: Nowe pobieranie, co lewo udostępnić, co lewo ratę, przycisk, przycisk, głos, wyszarzone, wyszarzone, dokończ automatycznie jeden wynik, tabel, żaden wynik, zarządzaj udostępnianą, zarządzaj udostępnianą grupą, zarządzaj, zarządzaj poza, zarząd menu, dostosuj pasek narzędzi wielokropek, zamykanie menu, zarządzaj, zarządzaj udostępnianą, lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia, brak widocznego tytułu, kopiuj, gotowe, gotowe, jeden uczestnik, lista, MD, Michał Dziwisz, wyszarzone.
2: Nie, po prostu jak widać, że to jest jeszcze
1: gotowe, przycisk,
0: udostępnij,
2: wersja beta.
1: Nowa karta. Może teraz jak ja kliknąłem w tym swoim udostępnij gotowe, to u ciebie się pojawiło to Kagi, no nie wiem.
2: Sprawdzę jeszcze raz.
1: Tak trochę bez sensu.
2: Na pewności. Może się akurat coś zmieniło. Może jeszcze raz nawet to zamknę. Karty. Otwieram karty.
1: Jeden z pięć.
2: Cały czas.
1: Mamy chyba rozbieżność wersji. Po prostu, bo ja jestem na becie macOS-a, najnowszej, deweloperskiej. Ty jesteś na stabilnej wersji iOS-a.
2: Tak.
1: I być może to nie działa. W każdym razie to próbuje działać i mniej więcej wiemy, jak to powinno działać. Mniej więcej zdajemy sobie sprawę, jak to powinno wyglądać.
2: I jeżeli to będzie działać, to naprawdę będzie fajnie.
1: Tak, bo ja to testowałem i naprawdę już miałem okazję z tego korzystać w takim dość poważnym scenariuszu, gdzie szukaliśmy sobie po prostu, robiliśmy listę zakupów i korzystałem z tego w taki sposób. Teraz chciałbym jeszcze opowiedzieć co nieco szybko o Spotlightie, o nowościach w Spotlightie. Bo Spotlight też doczekał się troszeczkę przebudowy w macOSie 13 Ventura. Zacznijmy może od nowego modułu, który się pojawił. To też na iOSie jest. Nie wiem, czy mówiliście. Nie, o Spotlightie nie mówiliście, niestety. Ale możemy sobie na przykład wpisać jakiegoś artystę, na przykład Taylor Swift.
0: Zbiór. Witryny sugestie, sekcja, Taylor Swift Midnight, komórka dwa rzeczy, Taylor Swift, Taylor Swift Store, komórka Taylor Swift Merch,
1: mamy
0: Taylor Swift, witryny dokumenty PDF, sekcje inne, poczta i wiadomości, fajne, powiązany wyszuk, powiązany wyszukiwa, poza zbiór,
1: kategorie.
0: Zbiór, Taylor, szukaj,
1: gdybym
0: obraz.
1: Gdybym miał system po angielsku, to od razu pojawiłby mi się taki
0: szukaj, Taylor,
1: od razu,
0: Taylor Swift.
1: Jak to by nazwać, po prostu opis, dyskografia, jak zwał, tak zwał. To niestety działa tylko w angielskiej wersji systemu. Nie wiem, czy to dlatego, że to beta. No ale teraz Spotlight wygląda tak, że mamy...
0: Zbiór. Witryny sugerowane przez Siri. Sekcja. Taylor Swift. Taylor Swift 13. Twitter. Twitter są Taylor Swift 13. Poza sugestie. Sekcja.
1: Pogrupowane te wyniki.
2: Jakieś media jej społecznościowe.
0: Dokumenty PDF. Sek. Hacking with macOS. Swift UI edition 22 maja 2022 roku. PDF, PDF. 97,
1: tak.
2: Okej. No tak. Swift to Swift.
1: Swift to Swift, ale nie, tam faktycznie jest na pewno Taylor Swift, bo właśnie tutaj uśmiech w stronę tego autora, bo on, jako że pisze książki o Swiftie i są jakieś przykłady, no to jest i Taylor Swift.
0: Swift 26.
1: Ale to jest właśnie też ważne, że przeszukuje nam treść plików PDF, tego też nie było, indeksowania treści. I to naprawdę bardzo fajnie szybko działa.
0: Poza inne, sekcja, box, box, 52,8 MB, dokument, zmodyfikowano
1: w poza w jakimś mboxie mi to
0: znalazło, wiadomości,
1: więc...
0: sek, powiązane wyszukiwania, sek, powiązane wyszukiwania,
1: poza
0: zbiór, Taylor Swift, zawartość zaznaczone pole.
1: Jeżeli na przykład wpiszemy sobie, też nie, nie wiem, czy to działa w polskiej wersji systemu, ale spróbujemy 12 USD na przykład.
0: Zbił. $12 amerykańskich równa się 59,98 złotego polskiego.
1: Działa.
2: Działa.
1: I bardzo brakowało mi tego. Szukałem i się doszukałem i się doczekałem. 12 RMB na przykład. Musimy odczekać. VoiceOver się czasami zblokuje.
0: Zbiór, 12 RM równa się 13,01 złotego polskiego. Yahoo Finance logo obraz.
1: No i działa to w taki sposób.
0: 12 RM, uzasad, najcenniejsze trafienia. Sugestia, sekcja. Podstaj, sugest, najcenniejsze. Poza zbiór, 12 RM.
1: Możemy też konwertować. Na przykład kilogramy.
0: Zbiór, zaznacz, 96 kg równa się 211,64 funta. Dalej obraz.
1: O, takim konwertery mamy. Możemy konwertować przeróżne jednostki.
0: Najcenniejszy trafik. Poza 96. Zaznacz wszystko.
1: Nie wiem, no... 124 km.
0: Zbiór, 124 km równa się 92,47 kW. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
1: Co?
2: Co? Kilometry na kilowaty? No to... Jest dziwne.
0: Znaki. J, 2, 3, K, N, S, R, S, G, 2, 3, 4, 7, K, I, L, O, W, A, T, A, przecinek. 124 km równa się 90.
2: To jest akurat bardzo ciekawa konwersja. Bardzo okay. Nietypowa. Ja bym się spodziewał raczej na jakieś mile.
1: Na mile powinno konwertować.
2: Ale okej, okay, no może Apple tak jakoś to liczy.
1: Kilometry to KW, tak. No to właśnie. Spróbujemy na przykład 124 kW. Ciekawe, na co się konwertuje.
0: Na 124, szukaj. 124, zaznacz wszystko. Ta rzecz ma dymet pomocy.
1: KW.
0: Zbiór, 124 KW równa się 166,29 km. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
2: Aha. To jest interesujący błąd.
1: No... Kilowaty na kilometry i kilo...
2: No?
1: No, w każdym razie. A na przykład, nie wiem, kilowaty
0: najcenniejsze, zaznacz wszystko.
1: 12 kWh.
0: Zbiór, 12 kWh równa się 43,200,000 tuli. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
2: No, to już okej.
1: Na dżule, okej, no ale... No, w każdym razie raczej działa ten konwerter i naprawdę działa fajnie. To jest... Dla mnie to jest naprawdę... No, coraz mniej trzeba korzystać z aplikacji typu Alfred. Chciałbym też pokazać jeszcze jedną rzecz. Wpiszemy na przykład tego Swifta, niech on będzie już.
0: Pusty sekcja, szukaj, Swift, kursor tekstowy na zbiór, foldery, sugestia, sekcja. Foldery, Learning Swift Day 24, folder, zmodyfikowano dziś. Learning Swift Day 24.
1: I teraz
0: ikonę foldery, obraz.
1: Spacja, normalnie otwiera nam systemowy quick look.
0: Learning Swift, jeden rzeczy, tabela, brak zaznaczeń.
1: Nie musimy kombinować. Zbiór,
0: szukaj, obraz.
1: Na przykład Swift. Znajdziemy sobie, zaznacz wszystko. Wyszukiwanie w systemie. Oj.
0: Zaznacz wszystko.
1: Wyszukiwanie w systemie.
0: Wyszukiwanie w systemie ma... wyszukiwanie w systemie. Wyszukiwanie w systemie ma COS Pages 409.
1: I spacja.
0: Wyszukiwanie w systemie ma COS... prawie w pierwszy PDF. Obra, prawie w drugi PDF. Prawie w zero PDF. Poza... Wyszukiwanie w systemie ma COS Pages. Zawartość www.
1: O, i mam.
0: Prawie w trzeci PDF. Prawie w pierwszy PDF. Obraz. Poza... Otwórz w udostępnij plik. Otwórz w aplikacji Pages. Zamknij. Otwórz w aplikacji Pages. Przycisk.
1: A no mamy możliwość otwarcia tego w Pages.
0: Wyszukiwanie w systemie. Komórka dwa rzeczy. Wyszukiwanie w systemie macOS. Tyflo Świat. 6 lipca 2022 roku. Michał Kasperczak. Obraz. Obszar przewijania. Obszar przewijania. Zawartość www. Sądzę, że dostaniesz. Artykuł jest.
2: A, to bo to z mail.
1: Maila. Tak. Mhm. I tutaj też mam preview. Mogę sobie... oczywiście tak działa też ten trik z command akcentem. Możemy sobie zmienić okno na spotlighta, żeby nie musieć... Tak jakbyśmy jakąś muzykę wyszukiwali. Ja tu akurat... Na tym komputerze nie mam muzyki, bo musiałbym odpiąć mikrofon, żeby podłączyć dysk, ale musicie uwierzyć mi na słowo, tak działa to naprawdę Spotlight poza kilometrami na kilowaty. To
2: generalnie działa.
1: KW to jest może jakaś jednostka miary, której my nie znamy i Zośka tak czyta dziwnie. Kurczę.
2: No ciekawa sprawa w każdym razie, ale jeżeli być ktoś może wie, to uroki naprawdę, wersji beta.
1: Naprawdę prosiłbym o informację, jak ktoś wie, jakim cudem można przekonwertować kilometry na kilowaty. Ja lubię matematykę, lubię fizykę, chętnie poznam taki wzór.
2: Tak jest. No to co, Arku, czy coś jeszcze?
1: Czy coś jeszcze? Spotlighta mamy. Mamy... co jeszcze? No nie mam niestety zdjęć, ale jest live text, który dla zdjęć działa na Macu. Właśnie, jeżeli też nie mam... Jakby to zrobić? Może spróbuję
0: wyszukiwanie w systemie.
1: Nie, zawartość
0: Safari. Wiadomości. Wiadomości.
1: No w każdym razie, dobrze, nie będę kombinował może, ale powiem i faktycznie to działa, raz tego użyłem. Jeżeli mamy na przykład na zdjęciach tekst i będziemy szukali w Spotlightie, to tekst nie będzie indeksowany tylko z plików tekstowych, ale też ze zdjęć. Tylko że warto powiedzieć, że to działa tylko i wyłącznie, jeżeli korzystamy z Maca, który ma procesor M1 lub późniejszy, bo na Intelach ten OCR nie będzie działał, bo to chyba nie jest taki typowy OCR, tylko on korzysta tam z jakiegoś chipu, który jest w tym chipie M1 zawarty, jakoś tak to działa.
2: A jak on sobie radzi z polskimi znakami, ten OCR Macowy?
1: Średnio.
2: Okay.
1: Mocno średnio, jakieś szarf SS-y i te inne takie się robią. No ale działa raczej. Ja tego używam akurat do przeszukiwania właśnie screenów. I do takich rzeczy to się po prostu nadaje. No jakoś to działa. Na pewno lepsze to niż nic, że tak powiem. Tak?
2: No oczywiście. Tu w pełni zgoda. No czyli tak, jak mieliśmy okazję zauważyć, macOS najnowszy ma swoje mocne strony, ma swoje słabsze strony, ale generalnie ten system chyba nie będzie zły.
1: Nie, będzie bardzo dobry. Ja uważam, na przykład ja dużo pracuję z walutami i no Windows mi nie daje takich możliwości.
2: No nie, no trzeba szukać albo w Google, albo w jakiś tam inny sposób, a tu mamy to pod ręką. To
1: mamy
2: rzeczywiście.
1: Pod ręką też. Enterem możemy skopiować od razu to do schowka, tą konwersję, także jeżeli korzystamy. No jest taki program Alfred, bardzo znany i no Spotlight troszkę zaczyna doganiać go. Też możemy ustawiać alarmy z Spotlighta, nie wiem czy to działa, bo w języku polskim.
0: Primogi, przy...
1: Można sprawdzić.
0: Spotlight, wyszukiwanie Spotlight. Ok, zbiór, zaznaczony. 13 minut równa się 0,22 godziny.
1: On
0: dalej.
1: On próbuje konwertować. Także się nie da. No jak wpiszemy set 13, to powinien...
0: Najcenniejsze trafienia. Poza 13 minut.
1: W każdym razie można, wszystko. Jak ktoś ma system po angielsku, to...
0: Zbiór, sugestia, sekcja.
2: To bardzo to często, jak w przypadku Apple, to po prostu może więcej. No niestety, taka jest smutna prawda i z tym się po prostu trzeba pogodzić. Ale coraz więcej też rzeczy zaczyna być po polsku i oby ten trend się utrzymał. No
1: jeszcze
2: cóż.
1: Małe, takie, takie malutkie rzeczy, których nie
2: Jasne.
1: Będę pokazywał, ale chcę o nich opowiedzieć.
2: No proszę bardzo.
1: To tak, jeżeli mamy notatki, które chcemy zabezpieczyć hasłem, to możemy nadal ustawiać osobne hasło dla notatek, tak jak mieliśmy, ale możemy też korzystać z systemowej biometrii, czyli na iPhone'ie to będzie Face ID i Touch ID, a na Macu to będzie hasło albo Touch ID, albo jakieś inne zabezpieczenia biometryczne, jakie mamy. W aplikacji przypomnienia możemy sobie teraz tworzyć szablony, tak samo jak i w aplikacji notatki, które potem możemy uzupełniać. To też jest przydatne. W TextMate został lekko przebudowany interfejs drukowania. Nie mam teraz drukarek podpiętych, ale został lekko przebudowany interfejs drukowania. Jest moim zdaniem trochę lepszy. No i to garść takich mniejszych nowości, które doszły. Jest tego pewnie sporo więcej. Też na pewno nie wszystko odkryłem, bo niestety Apple mówi tylko o takich najważniejszych rzeczach, jak ten Stage Manager na przykład, którego nie pokazałem, no bo on dla nas niewiele zmienia, chyba że pokazujemy coś osobom widzącym. W sumie kiedyś moglibyśmy zrobić taki podcast o tym, jak przygotować swoje środowisko pracy komputerowej dla osób widzących.
2: Do jakiejś na przykład prezentacji.
1: Chyba to by był całkiem fajny podcast. Moglibyśmy na Windowsie i na Macu o tym pomówić. W sumie tak teraz mi to przyszło do głowy.
2: Myślę, że to jest całkiem dobra opcja i ten temat na pewno warto będzie poruszyć.
1: Bo ten Stage Manager, no to jest najbardziej reklamowana przez Apple funkcja, no ale no niestety dla nas ciężko. Jeszcze jedna taka mniejsza funkcja w sumie, którą mieliśmy pokazać, ale zapomniałem o niej, to że teraz FaceTime'a możemy przerzucać pomiędzy iPhone'em a Maciem. Czyli na przykład rozpoczynamy rozmowę na FaceTime'ie na Macu i nagle musimy gdzieś wyjść, no to na iPhone'ie się nam pojawia powiadomienie, czy chcesz przerzucić rozmowę z Maca, klikamy, że chcę i przerzucamy. Działa też to z rozmowami telefonicznymi, także fajna funkcja.
2: Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że dopiero teraz się pojawiła.
1: No oni... Apple czasami z dużym opóźnieniem dochodzi do pewnych rzeczy, nie wiem czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia jakichś patentów, tak jak na przykład dlaczego nie ma natywnie nie można zainstalować sobie Windowsa na Macu na ARM? No, kwestie patentowe.
2: No tak. Bo w drugą stronę to zdaje się już od dawna działało, tak? Że na przykład z iPhone'a można na Maca było sobie przerzucić.
1: Tak.
2: No
1: tak,
2: właśnie.
1: A teraz nie wiem dlaczego. Też co jeszcze? No właśnie tak. To ten handoff się... ma być też taka aplikacja jak Freeform na Macu, ale jej nie ma jeszcze.
2: Tak, na to trzeba będzie jeszcze poczekać i powiem szczerze, jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie działało, jak będzie z dostępnością tego. To może być dostępnościowe spore wyzwanie, bo tam przecież będzie można robić różne rzeczy. Oprócz pisania to będzie też można rysować na przykład i to podejrzewam, że może nie być dostępne. Bo to ma być taka aplikacja dla kreatywnych. Że tam sobie no coś tak, tworzymy, że... tak. I jakieś projekty wspólne. Fajnie, jakby to było dostępne, ale...
1: Tam czekam na to ale... i na pewno, jeżeli to będzie dostępne, to pokażę to w Tyflo Podcaście, a jeżeli nie będzie dostępne, to też to spróbuję też, to pokazać no, w Tyflo Podcaście, żeby...
2: Żeby przynajmniej wiedzieć, co można z tym zrobić.
1: Bo naprawdę brakuje mi narzędzia do takiej fajnej kolaboracji, chociażby tak. Jakby chociażby na tekstem się dało kolaborować, to już by było...
2: No ewentualnie też... dokumenty Google'a, tak? To takie narzędzie, ale... albo jakieś Etherpady, które swego czasu pokazywały.
1: Ale to jest przeglądarkowe wszystko i
2: tak,
1: to jest problem.
2: Tak, tak.
1: Dla mnie osobiście. Też zastanawia mnie a propos nowości, czy Apple pokusi się kiedyś o udostępnienie nam aplikacji Grapher. Grapher na Macu jest taka aplikacja, mało znana.
2: Do czego ona służy?
1: Gdzieś zagrzebana głęboko i ona służy do tworzenia wykresów. I skoro Apple udostępnił nam czytanie wykresów, to fajnie by było, jakby jakoś pozwolił nam te wykresy tworzyć.
2: To prawda. Miło
1: no,
2: by było.
1: To może kiedyś.
2: Co z tego będzie? No, zobaczymy.
1: Zobaczymy.
2: Czas pokaże.
1: No, w każdym razie tak się prezentuje macOS 13. Było, moim zdaniem, fajnie się audycja udała. Było parę śmiesznych błędów.
2: Tak jest. Ale jeszcze pamiętajcie, że to, co pokazujemy, no to jest wersja
1: tak,
2: beta.
1: To jest wersja beta. Ja korzystam z macOS-a 13, beta chyba 8 to jest, jakoś tak. No, znając moje szczęście, pewnie zaraz po audycji pojawi się aktualizacja. Właśnie, aktualizacja, która pojawiła mi się podczas poprzedniej audycji, rozwaliła mi system, także musiałem reinstalować całego macOS-a.
2: Więc... To dobrze, że nie aktualizowałeś jej w trakcie.
1: Tak.
2: Albo przed audycją.
1: Bo tak. By nie wstało, także... Taki update jeszcze na koniec.
2: Ale to jest tak z drugiej strony też bardzo fajna informacja, że nawet jak nam się system kompletnie wywali, to nie zostajemy z niczym, no bo ty byłeś w stanie samodzielnie ten system podnieść.
1: Troszkę pierwszy raz to robiłem, bo ja jestem nowym użytkownikiem macOS-a. To, że ja wam pokazuję takie rzeczy, to nie myślcie sobie, miałem stracha, bo nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Ale co, otworzyłem narzędzie przywracania... Przewróciłem kopię z Time Machine sprzed paru tam dni i koniec, i działało.
2: I zadziałało, czyli po prostu no, mają szczęście ci, którzy robią backupy.
1: Tak.
2: Tak, bo ci, co nie robią, to zaczną je robić, jak się kiedyś przekonają, że coś nie działa.
1: Ale w Macu to robienie backupów jest naprawdę...
2: Jest proste, takie, że tak.
1: Klikamy i to działa po prostu. No i to jest właśnie przewaga Maca nad Windowsem. Ja też tego nie rozumiałem kiedyś, ale o to chodzi, że... No i właśnie to działa. No te dwa słowa to jest najlepsza reklama macOS-a, jaka może być moim zdaniem.
2: To działa pod warunkiem, że coś nie działa. I to jest, mam wrażenie, z Maciem taki trochę problem, że jak w Macu coś przestaje nam działać, a macOS raczej lubi takie komunikaty wyświetlać mało mówiące o czymkolwiek, to żeby rozwiązać dany problem, to niestety, ale musimy już się trochę bardziej znać. Ja pamiętam taki przypadek, jak reinstalowałem macOS-a, no i próbowałem zaktualizować system i kiedyś był taki błąd, teraz on już zdaje się jest naprawiony, że jak wyzerowałem no, cały system do zera, wszystko poczyściłem, straciłem wtedy ten aktualnie zainstalowany system i chyba wtedy musiałem sobie zainstalować system wcześniejszy, on tam gdzieś był schowany, bodajże El Capitan czy któraś z tamtejszych wersji, no i... Wszystko ładnie, pięknie, system się instaluje do pewnego momentu, aż pojawia się komunikat o błędzie i nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Gdzieś w czeluściach internetu dopiero wygrzebałem, że trzeba cofnąć datę o ileś lat. I to pomogło, ale to był tak nieoczywisty trik, że no, nie wyszukując tego w sieci, to podejrzewam, że w życiu bym na to nie wpadł.
1: No, tak samo jak ktoś pisał pod audycją poprzednią, mają o macOSie, że nie... nie działa z jakiegoś powodu usypianie komputera. Poczytałem trochę o tym błędzie i chyba mam rozwiązanie, ale też to jest dziwne.
2: Tak, więc to są takie no, nieoczywiste problemy i nieoczywiste rozwiązania tych problemów czasem się pojawiają. Ale tak czy inaczej, fakt faktem, tu się muszę, Arku, z tobą zgodzić, że jak coś na Macu działa, to jest super. To wtedy rzeczywiście ten system jest przyjazny dla użytkownika. No i rzeczywiście, oby przyjazny był nadal. No i cóż, myślę, że dziś to tyle. Będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Przypominam, że o macOSie dziś rozmawialiśmy, o macOSie 13 Ventura, o jego nowych funkcjach. Funkcje te prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję raz jeszcze.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: I ja także się kłaniam nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: No i tak to rozpoczęliśmy nasze kolejne 160, które to już pierwsze wydanie magazynu RTV. Tom Petty and the Heartbreakers, Last DJ. Wiesz, że swego czasu to taki amerykański nadawca dość znany, on się nazywa Clear Channel, oni mają w swoim portfolio dużo, dużo i jeszcze więcej stacji radiowych, że oni nie chcieli grać tej piosenki?
6: Dlaczego?
2: Dlatego, że ona jest antyradiowa. Ich zdaniem.
6: Aha.
2: No, bo to wiesz, jest piosenka o tym, że człowiek w Stanach Zjednoczonych był sobie wolny, grał co chciał, mówił co chciał, przyszło wielkie korpo, no i już nie mógł, ale jak pojechał do Meksyku, to znowu mógł. I o tym jest ta piosenka. Tak, Last DJ. Więc jedna z większych amerykańskich korporacji radiowych odmówiła prezentacji tego utworu. A szkoda, bo bardzo przyjemny.
6: Dlatego my gramy.
2: My gramy, jak najbardziej. Gramy i tą piosenką właśnie rozpoczęliśmy 161. wydanie magazynu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
2: I gdyby ktoś pytał, nie jesteśmy na żywo.
6: Otóż nie, ponieważ korzystamy z ostatnich chwil wakacyjnego czasu, dlatego ten program nagrywamy dzień przed jego emisją. W tym momencie u nas jest piąteczek, godzina tak 18.44. Tak więc jak to zwykle w takim przypadku nie jesteśmy w stanie na bieżąco czytać waszych komentarzy, co nie znaczy, że nie przeczytamy ich z chęcią, tylko że później nasz Facebook, facebook.com/radio DHT wciąż na was czeka i jest do waszej dyspozycji, nasza strona internetowa takoż, no a kiedy wy, jeżeli wy tego programu będziecie słuchać już po jego odtworzeniu, no to również takie miejsca jak sekcja komentarzy na YouTubie czy w serwisie Tyflo Podcast, również to są właśnie przestrzenie, w których możecie dzielić się z nami waszymi wrażeniami. A tych wrażeń może być całkiem sporo, no bo wiecie jak to jest, wakacje się kończą, nie da się ukryć, a zatem kończy się sezon ogórkowy w stacjach telewizyjnych i radiowych, a zaczyna się gorący okres wprowadzania jesiennych ramówek, ale zanim zostaną wprowadzone te jesienne ramówki, no to trzeba godnie to lato zwieńczyć i stacje telewizyjne mają na to swoje pomysły i chcą to lato pożegnać muzycznie. I my wam teraz zaprezentujemy te propozycje, jakie dla nas stacje telewizyjne przygotowały, a wy będziecie mogli dokonać wyboru. No po prostu, czyja wizja wam się bardziej podoba, a może obie i po prostu będziecie w trakcie koncertów używać urządzenia pod nazwą Pilot.
2: Tak jest.
6: A zatem, no, od czego my możemy zacząć? No przecież moje serduszko nie mogło wybrać inaczej. Przed nami Imperium Prezesa Jacka, które kończy już swoją fantastyczną wakacyjną trasę dwójki. Nie bójmy się tych słów, bo była świetna, a koncert wojskowy państw NATO, kto oglądał ten wie, że było naprawdę genialnie. Niestety, z uwagi na to, że nie byliśmy obecni w zeszłym tygodniu, bo jednak ten czas wakacyjny sprawił, że informacji było zbyt mało, żebyśmy jakoś sensownie ten program ułożyli, więc niestety nie zaprosiliśmy Was bezpośrednio na koncert w Zabrzu pod hasłem Niech żyje Biesiada, chociaż o nim wcześniej wspominaliśmy, więc czujemy się odrobinę rozgrzeszeni, a tam też były fantastyczne wystąpienia, na przykład Andrzeja Rybińskiego, prawda?
2: To ja nie wiedziałem, że on taki biesiadny.
6: Czy też naszego ulubionego artysty Ryszarda Makowskiego.
2: A to pan Rychu to jest człowiek uniwersalny, on i pojajcuje, i pobiesiaduje, wszystko zrobi.
6: Tak, w każdej estetyce się odnajdzie.
2: Jest dzieckiem rock'n'rolla.
6: Tak jest, i była też Maryla Rodowicz, która naprawdę sięgnęła po biesiadny repertuar, bo śpiewała na przykład Karliku, Karliku. I tam coś jeszcze, chyba Szła dzieweczka, i inni wykonawcy też wplatali jakieś tam fragmenty biesiadnych utworów. Także to nie tak, że biesiada była tylko w tytule. Broń Boże, prezes jak zapowie coś, to jest słowny.
2: To nie ma lipy.
6: Natomiast teraz pozostaje kwestia tego, co zapowiedział na sam koniec wakacyjnej trasy, a zapowiedział aż dwa koncerty, które odbędą się w ten weekend, więc no, mamy wyjątkową sytuację, bo jeden koncert w sobotę, tak jeszcze nie było, a drugi tradycyjnie w niedzielę. Natomiast miejsce koncertów jest takie same, jest nim Sopot, konkretnie Opera Leśna, więc wiecie, nie byle co, to nie tylko TVN-y jakieś i Polsaty mogą tam robić koncerty. TVP,
2: tak jest, TVP wraca do korzeni, bo przecież kiedyś Sopot był...
6: No, kiedyś był ich, a teraz...
2: Tylko nie wiem, czy akurat prezes Jacek chciałby się przyznawać, że akurat do tych korzeni wraca.
6: No więc właśnie, w ogóle chyba prawa do tego oryginalnego festiwalu gdzieś tam zaginęły, mam takie wrażenie, bo do pewnego momentu przecież Telewizja Polska to robiła, potem TVN przejął to właśnie z tą numeracją jakby oryginalną, że to był tam 40 któryś festiwal i tak dalej, im się ta umowa po 5 latach skończyła i potem wszyscy inni, łącznie z TVN-em od kilku lat, robili i robią festiwale w Sopocie, ale pod własnymi szyldami, więc jest to poniekąd jakieś tam nawiązanie do tego dawnego festiwalu, ale nie jest to taka kontynuacja w linii prostej. No ale prezes Jacek po prostu tworzy historię sam na nowo. No co tu będziemy ukrywać? No i tworzyć ją będzie już dziś wieczorem. Niestety nie będę mogła tego koncertu oglądać. Przynajmniej nie premierowo, chociaż liczę, że uda mi się zdążyć na tę część, którą prezes emituje specjalnie na życzenie widzów. A co nas konkretnie dzisiaj czeka? Dziś, 27 sierpnia, w sobotę, na deskach Sopockiego Amfiteatru widzowie obejrzą jubileusz Pytania na śniadanie, ponieważ ten słynny program śniadaniowy obchodzi 20 urodziny, jest z tej okazji specjalny spot urodzinowy, prezenterzy śpiewają piosenkę Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, także nie zdziwię się, jeżeli nas zaskoczą i też zaprezentują się na scenie. Jak na razie nie ma tego w zapowiedziach, wiemy tylko, że rzeczywiście wydarzenie poprowadzą prezenterzy znani z występów w telewizji śniadaniowej TVP2. A kto zagra i zaśpiewa? Oprócz tego, że właśnie no być może oni będą chcieli się pochwalić swoim śpiewem, jakoś tak przypuszczam, że nie na żywo, no na pewno wystąpi, no proszę Państwa, grubo od samego początku, będzie ABBA, no. Co z tego, że jakaś ABBA Arrival, czy jakiś projekt, prawda, ku czci oryginalnej ABBie. Nie będziemy się wgłębiać w takie szczegóły.
2: Już myślałem, że chociażby te hologramy przywieźli.
6: No więc właśnie, będzie Paula, będzie Chris Cugowski, po raz kolejny na trasie Dagmara Bryzek, Filip Lato, chór Sienna, tak się to chyba czyta, to bym chciała bardziej po europejsku, Sienna, ale to jednak chyba właśnie po polsku powinno się. Marlena Drozdowska się nam objawi, zwycięzca ostatniego The Voice.
2: Ale bez Krzysztof Marka Konrada. Krusik.
6: Tak, takiej zapowiedzi nie ma, więc już też mnie interesuje, z kim wykona Mydełko Fa, a panów tutaj na liście, jak słyszycie, jest kilku, więc możecie tutaj swoje typy prezentować. Czy właśnie z Krzysztofem Prusikiem, na przykład zwycięzcą Voice Senior, czy z kimś jeszcze innym. Będzie też coś, co jest nazwane Kabaret Super Show i nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, bo Kabaret Super Show dwójki to jest przecież nazwa programu kabaretowego TVP2, który, co mogę już zdradzić, wróci na antenę jesienią, ale ramówką jesienną Telewizji Polskiej będziemy zajmować w przyszłym tygodniu. Także co to ma być, czy jacyś kabareciarze z tego programu, tego nie rozumiem. Będzie nasza wspaniała jurorka eurowizyjna Aleksandra Szwed, nasza niedoszła reprezentantka Karolina Stanisławczyk, Kuba Dobrzański, tego nie znam, za to znam drugiego Kubę, Kubę Szmajkowskiego, czyli jednego również niedoszłych eurowizyjnych reprezentantów, chociaż on ostatnio jakoś tak niechętnie śpiewa to swoje Lawsik. Bardziej stawiam na to, że podobnie jak w Wilnie zobaczymy go w jakimś coverze. No i znów eurowizyjne nawiązanie, nasz wybawca z Rotterdamu Paweł Skiba i będzie też Oskar Cyms. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no tutaj już prezes Jacek też przed nami nie kryje, jaka jest intencja tego koncertu, bo ma on podtytuł Zakończenie lata. No i właśnie ostatniego dnia wakacyjnej trasy dwójki na scenie Opery Leśnej pojawią się inni wykonawcy, żeby nie było, że ci sami. No i na przykład na tej liście mamy coś takiego jak United Nations. I przyznam szczerze, że jestem ignorantką chyba, a może oboje jesteśmy, bo próbowaliśmy jakoś przed wejściem na antenę to jeszcze zweryfikować i nie kojarzymy, ani też Google nie bardzo nam chce podpowiedzieć, co to jest w ogóle za projekt. Michał kojarzy coś takiego jak United Nations.
2: Tak, to w 2004-2005 roku było dosyć popularne, chociażby za sprawą tego przeboju Out of Touch, który to oryginalnie pojawił się w latach 80., a oni sobie to odświeżyli. No to to kojarzę, ale czyżby to byli oni?
6: Michał przed wejściem na antenę mogę zdradzić, że próbował mi pokazać, jaką piosenkę chodzi nucąc i dalej nie wiem, o jaką chodzi, więc nieważne. Także być może to jest jakiś błąd, trzeba byłoby to być może jeszcze gdzieś zweryfikować, a może wyznacie projekt United Nations, a może jest po prostu czymś zupełnie nieznanym. Na przykład ostatnio na tym koncercie piosenki wojskowej pojawiła się wcześniej niezapowiadana jakaś wokalistka z Turcji, która chyba też nie jest znana nawet u siebie w kraju, ale no, prezes po prostu odkrywa talenty. No i tak samo odkrył dla całej Polski, chociaż w zasadzie był już teoretycznie znany, ale wzmocnił jeszcze tę sławę Zenka Martyniuka, nasz pan prezes, i zaprosił go na ostatni koncert wakacyjnej trasy dwójki. Nie mogło być inaczej, bo tutaj są same wielkie gwiazdy. Jest na przykład Helena Wondraćkowa, która bardzo lubi Polskę. Jest zespół Klasik, jest Komodo, jest Trevoci, jest Moni Królowa, Wel Izabela Trojanowska, jest Julia Belej. Jest Andrzej Rosiewicz, kochani, będzie fantastyczna zabawa. Jest Maja Chyży, jest Marien, mam nadzieję, że z lepszą prezentacją niż w Opolu pod względem wokalnym. I last but not least, Krystyna Giżowska.
2: No właśnie, więc jej mi gdzieś tu brakowało. Zastanawiałem się, czy się pojawi, ale jest.
6: Jest, tak więc jestem szalenie podekscytowana i w niedzielę na szczęście będę to mogła już oglądać. Transmisja zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 20. Koncerty będą dwuczęściowe, no a po tym, jak już zobaczycie te dwie części, to będziecie mogli bawić się dalej. Co z tego, że przy tym, co już słyszeliście chwilę wcześniej, to nie ma znaczenia. Może tak jak ja się spóźnijcie i ta powtórka to jest dla was po prostu jedyną
2: nadzieją. Na specjalne
6: nadzieją.
2: Życzenie.
6: A przypominam, że powtórki warto oglądać, bo przypominam, co się wydarzyło właśnie na ostatnim koncercie wakacyjnej trasy dwójki w zeszłym roku, tak? To był ostatni koncert, to była powtórka i to była Joanna Moro, więc liczę na kontynuację dobrych tradycji, tylko nie wiem, kto by mógł być za nią odpowiedzialny. Szkoda, że tutaj Joanny Moro nie zaprosili,
2: no
6: prawda?
2: Właśnie.
6: No to mogłaby rzeczywiście podtrzymać. Tak jak powiedziałam, do tematu Telewizji Polskiej wrócimy sobie za tydzień, bo oni jeszcze nie startują ze swoją jesienną ramówką, chociaż ją zapowiadają. W tym tygodniu odbyła się konferencja ramówkowa Telewizji Polskiej. W czwartek o godzinie 20.30 była ona transmitowana przez telewizyjną jedynkę i nie zdziwię się, jeżeli jeszcze zostanie pokazana w TVP1 albo Info, albo gdzieś i tam prezes Jacek mówił o wielu sukcesach i planach na przyszłość. Tak więc my o tych planach, o nowościach, o powrotach, o ciekawych inicjatywach prezesa, takich jak pasmo TVP3 Info, które ma ruszyć w połowie września i rozpocząć się transmisją z przekopu Mierzei Wiślanej, to o tym będziemy sobie mówić w odpowiednim czasie, bo jeszcze trzymamy się tego wakacyjnego nastroju i teraz zaprosimy was na ostatnie koncerty wakacyjnej trasy dwójki, zarówno na sobotni, jak i na niedzielny. Na sobotni zaprosimy gratuluję Was ze sprawą piosenki w wykonaniu Marleny Drozdowskiej. W ogóle wczoraj wyszukiwaliśmy te utwory, zastanawialiśmy się, co zagrać, i po prostu to było takie olśnienie, że to musi być to.
2: Tak jest.
6: Bo sobotni koncert, przypominam, to jubileusz Pytania na śniadanie, a Marlena Drozdowska... Nie wszyscy mogą pamiętać, no bo przede wszystkim chyba nam się kojarzy Mydełkofa, chociaż nie wiem, co się kojarzy jako pierwsze. Czy Mydełkofa? Pewnie zależy od słuchacza, bo ktoś inny powie, że Radość o poranku właśnie.
2: Bo ona to w zespole wtedy
6: ona
2: jeszcze.
6: Ona to wykonywała jako członkini grupy I. Myślę, że ta nazwa grupa I to może być nieznana ludziom, ale wszyscy znają Radość o poranku, prawda?
2: Dokładnie, to jest dosyć dokładnie. Ciekawy przypadek. Ale powiem ci szczerze, że jakbym posłuchał tej piosenki i nie kojarzył, że Marlena Drozdowska ją śpiewała, to pamiętając jej późniejsze dokonania, no to z głosu ciężko by było poznać.
6: No to prawda. Tak więc, skoro mamy jubileusz porannego programu, no to jak dobrze wstać, skoro świt, no to jest, mam nadzieję, zdanie, które przyświeca prowadzącym i całej ekipie tworzącej Pytanie na śniadanie.
2: Miejmy nadzieję, że nikt się tam nie męczy, ja bym się męczył.
6: No ja tak samo. A później zaprosimy Was na koncert niedzielny, na długą zabawę do białego rana, co z tego, że poniedziałek następnego dnia, no to będzie Długa noc i o tym w języku polskim, choć z Czech, zaśpiewa dla nas Helena Wądraćkowa.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Po polsku z czeskim akcentem śpiewała Helena Wądraćkowa, Długa noc, a my teraz zmieniamy stację.
6: Tak, bo chcemy się przekonać, jak koniec lata chce celebrować konkurencja, czyli stacja ze słoneczkiem. Oni się pozbyli tego słoneczka w końcu.
2: No właśnie, chyba się pozbyli.
6: Jest, chyba. No właśnie, chyba nie mają.
2: Dajcie znać,
6: ale z nim będą
2: jak coś
6: kojarzeni.
2: Widzicie.
6: No właśnie, my byśmy to wiedzieli, gdyby na pewne okoliczności. W każdym razie mowa o Polsacie, wszyscy już wiedzą i oni już po raz kolejny będą świętować koniec lata, chociaż co tu świętować, no ale no jakoś no, trzeba zamknąć ten czas i będą to robić za sprawą festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, który doczekał się właśnie znów transmisji i znów wypełni, no w zasadzie łącznie 3 dni na antenie. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego się tutaj tak zawahałam i o co tutaj dokładnie chodzi. Festiwal w troszeczkę może innym nie tyle kształcie, ile są pewne zmiany dotyczące patronatu medialnego, ale o tym zaraz. A więc tak na dobrą sprawę festiwal zaczyna się już w piątek. Ale to wydarzenie, które ma miejsce w piątek, nie zostanie pokazane na żywo, więc do niego sobie wrócimy nieco później. Skupimy, mówię o tym piątku, który był już dla Was wczoraj, dla nas jest dzisiaj.
2: Dla nas jest dzisiaj, tak.
6: Skupimy się teraz na tym, co dla Was jest dzisiaj, a dla nas jest jutro, czyli na sobocie. Dzisiaj wieczorem o 20:00, jak włączycie Polsat, to zobaczycie koncert pod nazwą Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z. I tutaj właśnie jest chyba zmiana, bo ile dobrze pamiętam, w poprzednich latach oni ten koncert, po pierwsze, no to nie były przeboje 30-lecia, tylko jakieś tam bieżące przeboje lata. Chyba taki był przynajmniej zamysł, a po drugie to było robione z RMF-em. Tak mi się przynajmniej kojarzy, nie wiem czy zawsze, więc wydaje mi się Radio Z tutaj nowością. No i co w związku z tym nas czeka? Przypominam dziś, jak dla tych, co się pogubili w datach. Podczas koncertu Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z, na przykład grupa Lady Punk obchodzić będzie podwójny jubileusz 40-lecia zespołu i 30-lecia od wydania piosenki Zawsze tam, gdzie ty. To już się teraz obchodzi jubileusze piosenek. Jezu, to niedługo w ogóle nie wyjdą z tych jubileuszy.
2: Będą świętować i świętować. Się oj, no a jak zespół Lady Punk zacznie świętować, to się można obawiać tego,
6: prawda.
2: Co się będzie działo.
6: To prawda. No ale oczywiście nie tylko Zawsze tam, gdzie ty zabrzmi, bo to będzie także okazja do wspólnego wykonania innych hitów śpiewanych przez kolejne pokolenia Polaków, jak między innymi Mniej niż zero. A na scenie w Kieleckim Amfiteatrze, bo to wszystko się dzieje właśnie w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, pojawią się także artyści, których piosenki, teraz cytuję za zapowiedzią koncertu, skomentujemy sobie to za chwilę, ale musiałam to tak zostawić, których piosenki przez lata rozbrzmiewały na antenie partnera wydarzenia, Radia Z, i wielokrotnie podbijały szczyty kultowej listy przebojów tej stacji. Przepraszam, której?
2: Której? Komputerowej?
6: Każdej.
2: Czystej?
6: czułej, czy tam co tam teraz?
2: Ligi hitów?
6: Plus minus jakieś, 5 hitów po piątej, kto pamięta, wpisujcie miasta. Bo akurat Radio Z, dla tych, którzy tak nie siedzą mocno w tej radiowej sferze, nie miało chyba jakiegoś dobrego pomysłu przez lata na te listy przebojów i o ile RMF rzeczywiście ugruntował te silne marki przez lata listy Hot Bands, potem poplisty i już się tego trzyma, tak ci tutaj co kilka lat rzeczywiście zmieniali te pomysły na listę przebojów i komputerowa lista przebojów czy czysta lista są zapewne kultowe dla pewnych pokoleń słuchaczy, zwłaszcza jak sądzę komputerowa, bo to co było gdzieś tam dawniej w tych 90-tych latach, kiedy ludzie byli bardziej przywiązani do radia, no to będzie postrzegane jako bardziej kultowe, ale nie ma czegoś takiego jak jedna kultowa lista Radia Z, bo nie da się tego porównać do RMF-u, czy to wiecie, Trójki, była jakaś tam taka lista przebojów, może nie wszyscy już pamiętają, ale nie ma co tego porównywać do list przebojów, które się utrzymują przez lata, bo w Zetce tak, nie ma. No ale już abstrahując od tego, więc będą ci, którzy byli na każdej liście przebojów po prostu. Na przykład Andrzej Piaseczny proponuje nam piosenki takie jak Prawie do nieba oraz Choć przytul przebacz, Big Cyc Makumbę, Ania Wyszkoni, Agnieszka.

0: tych ci muzycy, którzy grali z nim wcześniej. Oni jedni i drudzy grają jako łzy i ostatnio w jakiejś wiosce był protest, bo na dożynkach miał zagrać jeden zespół łzy, ten z Konkolem, a mieszkańcy się dopominali o ten drugi zespół łzy. Aha. I była afera. To nawet aż dziennik o tym pisał.
1: Oni się repertuarem różnią? Czy wszyscy grają największe hity?
0: No chyba wszyscy grają to samo, jeszcze do tego wszystkiego jest solowa Ania Wyszkoli, która też śpiewa Agnieszkę, która powiedziała, że się dystansuje od tych wszystkich konfliktów.
1: To naprawdę można kręćka dostać.
0: Tak jest. No i będzie też Dawid Kwiatkowski, zaśpiewa Proste i Bez Ciebie, wystąpią także Enej i Bryska, ale jeszcze nie chwalą się, co zaśpiewają, no mają mnóstwo hitów w zanadrzu, a wyjątkowy klimat sobotniego koncertu uzupełnią, jak to określono, dwie księżniczki rumuńskiego popu, czyli Minelli i Olivia Adams oraz fiński zespół Derasmus. No mamy, proszę Państwa, wielką gwiazdę, niedawno jeszcze na Eurowizji z utworem Jezebel, nie udało się osiągnąć jakiegoś dużego sukcesu, w ogóle w jakimś ostatnim wywiadzie powiedzieli, że ta Eurowizja to ich trochę uratowała przed upadkiem, bo jakoś tak niedobrze się działo wcześniej w zespole.
1: Już z EO za małe tantiemy, czy jak?
0: A w związku właśnie z tym, że się zdecydowali na Eurowizję, to jakoś tak się spieli i udało im się po prostu przetrwać. Także no w sumie to zawsze jakaś dobra wiadomość.
1: Oczywiście.
0: Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze wieczorem czeka, bo to nie będą tylko wydarzenia muzyczne, to zacytuję zapowiedź. Będzie to sentymentalna podróż przez 3 dekady. Muzyczna, ale nie tylko, bo przecież przez 30 lat świat zmienił się nie do poznania. Czy można wyobrazić sobie wakacje bez telefonu albo pracę bez laptopa? To nie tak, że ja to czytam tak bez sensu, bo to zaraz prowadzi do tego, co oni mają dla nas, więc żeby nie było, że czytam jakieś takie truizmy bez powodu. Urlopowicze nie wysyłają już pocztówek, a fani muzyki nie używają discmanów, chyba że ktoś używa. Funkcje te spełnia jedno mieszczące się w kieszeni urządzenie, czyli popularna komórka.
1: Swoją drogą, tak jeszcze wejdę ci w słowo, też masz takie wrażenie, że jednak u nas mimo wszystko przez znacznie więcej lat popularne były walkmany, a discmany to się tak na chwilę zagnieździły?
0: Być może, ale trudno mi to jakoś dobrze porównać, bo jestem trochę młodsza i trochę te perspektywy czasowe jakoś mogę
1: wybrać. Ale dajcie znać, jeżeli macie podobne odczucia albo zgoła odmienne, to również jesteśmy do waszej dyspozycji, nasz Facebook czy strona internetowa, bo no, ja tak jakoś mam wrażenie, że te discmany to naprawdę były tylko przez chwilę, a walkmany to cała dekada.
0: Tak czy inaczej, podczas koncertu czeka nas przypomnienie wszystkich wynalazków, które w tym czasie podbiły świat. Podobnie jak przeboje, jakie wybrzmią tego wieczoru. No ale komórki to wy mi nie musicie przypominać, bo ją dobrze znam. Także rzeczywiście może przypomnijcie takie rzeczy jak Discman, co niektórzy
1: mogli zapomnieć. Nokia 5110 ci przypomną.
0: A, no dobrze. To zwracam honor. Natomiast w roli prowadzących koncert zobaczymy dziennikarkę Radia Z Agnieszkę Kołodziejską i aktora Adama Zdrójkowskiego, a także kabaret Nowaki. No i jeżeli o kabaretach mowa, no to właśnie nimi wypełniony będzie następny dzień festiwalu.
1: Tak jest, bo niedziela to tradycyjnie świętokrzyska gala kabaretowa, czyli najśmieszniejszy wieczór lata. No przynajmniej,
0: tak zapowiadają,
1: przynajmniej zdaniem organizatorów. Tak. Najbardziej znane kabarety w Polsce podsumowują wakacje, komentują najnowsze wydarzenia polityczne, obyczajowe i oczywiście wszystkie gorące fakty z życia celebrytów. Na scenie m.in. kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Nowaki, kabaret Zdolni i Skromni, a tych to nie znam, szczerze mówiąc.
0: Też nie, ale już nam się ostatnio przy jakimś wydarzeniu przewinęła ta nazwa, więc widocznie jakoś się pojawili na kabaretowym rynku.
1: Kolejny kabaret to z pewnością bardziej znany i rozpoznawalny Para Nienormalni, kabaret K2 oraz Szymon Łądkowski i niezrównana Ewa Błachnio. Gospodarzami wieczoru będą kabaret Skeczów Męczących i aktorka Karolina Gorczyca. A o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobbers.
0: Oba te wydarzenia będą transmitowane o godzinie 20 w sobotę i w niedzielę. Przypominam, w sobotę koncert, w niedzielę kabarety. No ale to nie będzie jedyna okazja, żeby się pośmiać, oczywiście dla tych, którzy lubią. Zanim przejdę do tej kolejnej okazji, to jeszcze zapytam, a gdzie na tej liście kabaretów Neonówka? Myślę, że niektórzy będą bardzo rozczarowani. Oj.

0: Bo do tej satyry politycznej to zdaniem wielu to pewnie
1: Pasowała.
0: by
1: Oj,
0: się przydała
1: tak.
0: dla tych, którzy lubią. Akurat nie w moim guście, no, ale wielu zwolenników ostatnio neonówka zyskała. No i nie zapowiada się też, żeby wystąpiła w kolejnym kabaretowym wydarzeniu, o którym wam teraz powiem, bo to jest właśnie kwestia tego, co odbywa się w ramach Festiwalu Magicznej Zakończenie Wakacji, ale nie zostanie pokazane na żywo. To znaczy w piątek, ten co dla was był wczoraj, dla nas jest dzisiaj, wiecie o co chodzi. Jak ktoś był w Kielcach, a może ktoś był w Amfiteatrze Kadzielnia, to mógł obejrzeć widowisko pod nazwą Klinika Sketchów Męczących. I ono zostanie pokazane, sprawdziłam to, w przyszłą niedzielę. To znaczy 4 września o godzinie 20. Chyba podobnie było w zeszłym roku. Też było nagranie widowiska kabaretowego i też ono zostało pokazane w pierwszą niedzielę września, a dopiero od kolejnej niedzieli ruszył taki regularny kabaret na żywo. Więc teraz będziemy mieć tak samo. A więc w przyszłą niedzielę, 4 września, mamy Klinikę Sketchów Męczących. Nie muszę już mówić, kto będzie tutaj głównym gospodarzem, ale oprócz nich pojawią się też goście specjalni. Na przykład będzie kabaret Nowaki, a oni to się napracują, prawda? Bo będą w obu tych wydarzeniach kabaretowych. Oprócz tego jeszcze współprowadzą koncert, więc rzeczywiście będzie ich można sporo się naoglądać. Kabaretka 2 też ma być i Monika Dryl. Być może będziemy pamiętać o tym, żeby za tydzień wam jeszcze przypomnieć o tym wydarzeniu. Natomiast no teraz zapowiada się tak gorący czas, jeżeli chodzi o te ramówkowe nowości, że trudno nam to zapewnić, dlatego już dajemy znać. Jeszcze raz przypomnijmy, przyszła niedziela, 4 września, godzina 20, Klinika Sketchów Męczących, a w tym tygodniu w sobotę koncert Polsatu i Radia Z z przebojami 30-lecia, a w niedzielę świętokrzyska gala kabaretowa. No to cóż, będziemy już kończyć ten wątek podsumowywania wakacji. Możecie dać nam znać, która z ofert wam bardziej przypadła do gustu, czy telewizji polskiej, czy Polsatu. Ty mi powiedz, kogo wybierasz, z kim będziesz żegnał lato i
1: O,
0: dlaczego z prezesem Jackiem i
1: wiesz co, no,
0: Krystyną Miżowską.
1: rzeczywiście bardziej interesujące pod takim względem ciekawe, co tam się wydarzy, no to jest to, co ma nam do zaoferowania prezes Jacek. To się zgodzę.
0: No, oczywiście, moje serce też jest tam, no ale przypominam, znów jest jeszcze takie urządzenie jak pilot, ono się może przydawać czasami. Tak więc piszcie, co wybieracie, czy może właśnie obie imprezy, a może będziecie jeszcze żegnać lato w jakiś inny sposób. My natomiast zaprosimy was teraz jeszcze raz na muzyczną część magicznego zakończenia wakacji za sprawą, no, chyba największej gwiazdy prosto z Finlandii. Spokojnie, to, że jestem obserwatorką Eurowizji, to nie oznacza, że wam zagram Jezebel. Tegoroczny ich utwór eurowizyjny, tylko będzie największy przebój In the
1: In the
0: Shadows.
1: Shadows i Rasmus.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
1: Słuchacie radia DHT i programu RTV. My cały czas jesteśmy w kręgach polsatowskich, że
0: tak.
1: Tak,
0: tej
1: powiem.
0: Stacji, co miała słoneczko, ale chyba zgubiła.
1: Tak.
0: Bo teraz właśnie płynnie przechodzimy sobie do wątku jesiennych ramówek. No bo lato się kończy, a więc za tym idzie czas jesienne ramówki wprowadzać. I być może już wiecie o tym, jesteście do tego przyzwyczajeni, że różny jest czas, kiedy stacje te ramówki wprowadzają. Czasami to jest nawet tydzień różnicy i tak będzie też i w tym roku. Bo jeżeli chodzi o tak zwaną wielką czwórkę, to Polsat zaczyna z ramówką już teraz, od najbliższego poniedziałku. TVN zaczyna emitować propozycje ze swojej nowej ramówki od przyszłego weekendu, to znaczy od soboty 3 września już te programy, seriale się będą pojawiać i podobnie w zasadzie jest, jeżeli chodzi o telewizję polską. Dlatego też na kwestiach związanych z TVN-em i telewizją polską skupimy się w przyszłym tygodniu. Podobnie jak na nowościach Polsatu, bo tak się składa, że oni swoje nowości wprowadzają w weekend. Mają dla nas dwa zupełnie nowe programy, jeden emitowany w sobotę, jeden w niedzielę i one właśnie ruszą odpowiednio 3 i 4 września. Dlatego zgodnie z tą naszą filozofią, bo tu musimy jakoś te informacje porządkować, co byśmy tu 6 godzin nie siedzieli z wami, to znaczy lubimy to, ale wy byście tego nie wytrzymali. Więc zgodnie z tą naszą filozofią, że was informujemy o tym, co będzie w najbliższym tygodniu, no to właśnie teraz się ograniczamy do Polsatu, ale to będą powroty. To będą powroty z bliższej lub dalszej przyszłości, bo jeden z formatów, o którym powiemy, no powraca po kilku dobrych latach, już możecie kojarzyć, o czym konkretnie mówimy, bo też anonsowaliśmy ten powrót. No a właśnie nowości w Polsatowskiej, jak i kolejne stacje pojawią się u nas za tydzień, a my w naszym dzisiejszym programie też możemy powiedzieć, po tym, gdy skończymy zajmować się Polsatem, będziemy zajmować się też innymi stacjami, takimi już nie z Wielkiej Czwórki, które również zdecydowały się swoje nowości, czy też nowe odcinki znanych już produkcji wprowadzać od najbliższego tygodnia, od końca sierpnia. Ale do brzegu. Zacznijmy od tego Polsatu. My Wam oczywiście doskonale postaramy się przedstawić te ich ramówkowe propozycje, ale na wypadek, gdybyście mieli jakiś niedosyt, chcieli jeszcze czegoś się o tych nowościach dowiedzieć, to Polsat zaprezentuje Wam to sam. Telewizja Polska zrobiła to ze sprawą swojej konferencji ramówkowej, którą już powiedziałam, wyemitowała. Telewizja TVN także pokazała swoją konferencję ramówkową, a Polsat ma na to trochę inny pomysł, ponieważ przygotował taki specjalny program, chyba tak możemy to nazwać, bo chyba słowo widowisko byłoby zbyt dużym słowem. Nazywa się to Wieczór z Gwiazdami Jesień 2022. Telewizja Polsat zaprezentuje jesienną ramówkę właśnie w tym specjalnym programie, który pokaże w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli jutro. Nowości jesienne będzie można zobaczyć z perspektywy widza, który odwiedzi plany różnych produkcji Polsatu, by pokazać je od kulis. Nie zabraknie zabawnych sytuacji, no sami ocenicie, czy będą zabawne, jak obejrzycie, niezręcznych pytań, ciętych ripost i emocji. Wieczór z Gwiazdami Jesień 2022 pokazany zostanie w Polsacie w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 19:30. Emisja programu zastąpi wieczorną konferencję ramówkową, z której organizacji stacja kolejny raz zrezygnowała. No i w sumie to fajnie, że robi to w jakiś taki
1: niestampowy inny sposób. Oczywiście,
0: może się to podobać lub nie, ale zawsze to ciekawsze niż taka konferencja ramówkowa w typowej formie. TVN też raz coś takiego zrobił w czasie pandemii.
1: Tak,
0: miał takie widowisko, jesteśmy w domu. Może szkoda, że nie podtrzymali tego pomysłu, tylko znów organizują konferencję w takiej tradycyjnej formie. No ale zanim Polsat zaprezentuje swoją ofertę sam, no to teraz my postaramy się Wam o niej co nieco opowiedzieć. Tyle ile nam się udało ustalić o nowych sezonach znanych już produkcji i rozpoczynamy od tych programów, tych pozycji ramówkowych, które będą na antenie pojawiały się codziennie w dni robocze, a co do jednej, no to również niedziela jest sporą emisji. Zaczynamy od pasma popołudniowego.
1: Tak jest. Od najbliższego poniedziałku o godzinie 17:00 telewizja Polsat rozpocznie emisję 13. sezonu serialu Gliniarze. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie ciekawych historii i zaskakujących zwrotów akcji. I to rzeczywiście nie jest obietnica bez pokrycia, bo już w pierwszym odcinku sezonu widzowie zobaczą historię szefa CBP, czyli Centralnego Biura Policji, Roberta Schwarza. Komisarz obudzi się rano obok martwej nastolatki. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Wydział Wewnętrzny, a funkcjonariusze CBP otrzymują zakaz badania sprawy. Mimo to Natalia i Kuba z pomocą pozostałych policjantów decydują się na jej zbadanie. A w międzyczasie z ramienia Komendy Głównej do śledztwa dołącza Beata. Jednym z jej zadań jest niedopuszczanie CBP do informacji sprowadzonego w sprawie Schwarza śledztwa. W kolejnym odcinku śledczy przeprowadzą dochodzenie w sprawie porwania mężczyzny. Brutalnie okaleczony chłopak zostanie szybko odnaleziony. Centralne Biuro Policji spróbuje znaleźć też mordercę celebrytki, włamywacza do domu blogera podróżniczego, czy też sprawcę pobicia gminnego radnego. Nie zabraknie również prywatnych wątków z życia funkcjonariuszy. Do Adama odezwie się jego brat Wojtek. zwróci się do policjanta z bardzo nietypową prośbą. Natalia będzie musiała sobie radzić z opieką nad Antosiem oraz przechodzącym rehabilitację Filipem. Problemów nie zabraknie też w związku Krystiana i Eweliny. W obsadzie ponownie znaleźli się m.in. Ewelina Rugaber, Charlotta Zielińska, Monika Miller, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Przemysław Saleta i Aleksander Mackiewicz w dwóch rolach jeszcze, żeby było ciekawiej. No i przypomnijmy, z gliniarzami możemy spotykać się od poniedziałku aż do piątku w Polsacie o godzinie 17:00. Także wszyscy miłośnicy seriali kryminalnych myślę, że będą usatysfakcjonowani.
0: A mamy miłośników tego serialu w gronie naszych słuchaczy i osób działających w redakcji, także mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Podobnie jak usatysfakcjonowani będą za moment fani serialu Pierwsza Miłość. Słuchajcie, mamy informacje na temat wydarzeń w nowym sezonie serialu Pierwsza Miłość. Tak. Chyba nie zawsze o nim mówiliśmy, bo jakoś tak nie zawsze do nas te wieści docierały, a my też sami nie oglądamy, więc tak nie do końca ogarniamy. No właśnie, nie do końca ogarniamy. Słuchajcie, zastanawialiśmy się, bo
1: pytanie, kto ogarnia?
0: Ta informacja jest szalenie długa, także jeżeli ktoś nie ogląda Pierwszej Miłości, go to nie interesuje, to spokojnie sobie zdąży herbatkę w tym czasie zrobić. Wróci, a my jeszcze tu będziemy z tą Pierwszą Miłością. Ale no, też nie chcieliśmy jakoś redukować tych wieści, no bo jako, że nie oglądamy, to nie wiemy, które wątki rzeczywiście są istotne, a pewnie wszystkie. Taką mam refleksję, że tytuł serialu to jest Pierwsza Miłość, ale w związku z tym, że on jest emitowany tyle lat i tam jest tyle postaci, to ciekawe, dla których ta miłość rzeczywiście jest pierwsza, prawda? No, ale właśnie teraz postaramy się wam to zaprezentować. My tutaj poza anteną trochę przymierzaliśmy się już do tego tematu i no, ugotowaliśmy się. Możemy to zdradzić, mimo że to nie jest wszystko
1: śmieszne. To się naprawdę nadaje na sketch.
0: Ale tak mamy nadzieję, że damy jakoś radę, bo to przecież nie jest zapewne dla was. To mogą być poważne sprawy, jeżeli wyczekujecie.
1: Możecie to przeżywać wewnętrznie.
0: Co się tam stanie. No właśnie. No na przykład jest taki temat jak związek Marysi i Wenerskiego. On staje się coraz poważniejszy. Wygląda na to, że bohaterka w końcu znalazła szczęście u boku przystojnego lekarza.
1: Ura!
0: Marysia stara się dzielić swój czas między córkę, pracę i swoją nową miłość. Wenerski... Ale nie rób mi takich rzeczy, bo się ugotuję zaraz, to jest za dużo i my przez pół godziny tego nie skończymy.
1: Okay.
0: Proszę, nie rób mi na złość. Wenerski jest bardzo opiekuńczy i pomocny, ale jak się wkrótce okaże, nie tylko dla Marysi. Laura po śmierci męża wpada w kłopoty. W dramatycznych okolicznościach traci również dom i pracę.
1: Szkoda, że nie mam tu sampli odpowiednich.
0: Proszę cię. Z kryzysu pomaga się jej podnieść nie kto inny, jak właśnie Wenerski, który znajduje dla niej nową posadę na uczelni i oferuje mieszkanie w swojej kawalerce. Marysia jest zaskoczona jego zaangażowaniem, ale stara się obdarzyć Jakuba zaufaniem. Wkrótce dochodzi też do dramatycznych wydarzeń w klinice. No i teraz trudno powiedzieć, czy się już okazało w poprzednim sezonie, czy się teraz okaże, bo nie wiem, nie oglądam, że Kacper nie jest jednak bratem Marysi, to chyba ważne. Bo tutaj zadano takie pytanie, czy to sprawi, że wcześniej stłumione uczucie odżyje na nowo? A może, jakby jeszcze było mało z tą Marysią zamieszania, to może Marysia zamieszka znów z byłym mężem, który będzie potrzebował jej pomocy. Kolejny wątek. Telewizyjny program Kingi jest hitem stacji i jej sukces jednak nie wszystkim się podoba. Jedna z koleżanek próbuje zająć jej miejsce. Kinga nie spodziewa się, że świat mediów może być tak brutalny i naiwnie pozwoli się zmanipulować, co zagrozi nie tylko jej posadzie w telewizji, ale ściągnie kłopoty również na Janka. Kingę czekają również kłopoty w domu z dorastającym synem. Tomek straci swoją pierwszą miłość i wejdzie w okres buntu. Artur i Dorota z różnym skutkiem starają się budować patchworkową rodzinę. Nie jest łatwo, a sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy przyjdzie do nich w odwiedziny Stasia. Dziewczynka będzie zazdrosna o maleńką siostrę, której ojciec poświęca tak dużo uwagi. Nie może znieść myśli, że Tosia dostaje coś, czego jej brakowało przez całe życie. Narastająca złość doprowadzi do tragedii. Stasia wyniesie małą Tosię z domu. Zanim zaalarmowani rodzice przybędą na miejsce, w którym została porzucona, okaże się, że dziecko zniknęło. Sandra, największy wróg Karola, ten Karol to jest chyba Karol Strasburger, żeby nie było, to tak warto było wspomnieć, to więc Sandra, jego największy wróg, przyjeżdża na urlop do Wadlewa. Nie uchodzi to uwadze ekipy Wexlera. Karol prowadzi wewnętrzne śledztwo i wkrótce odkrywa zamiary swojej rywalki. Sandra chce stworzyć w Wadlewie sypialnię Wrocławia. Rozwścieczony Karol postanawia wyprzedzić Sandrę i ukraść jej pomysł. Żadne z nich nie zwraca uwagi na to, że ich plany doprowadzą do całkowitego zabetonowania Wadlewa. I tutaj by się przydali jacyś aktywiści, prawda? Tacy tak, ekologiczni, tak, co walczą z betonozą. No i poniekąd tacy
1: ja sobie
0: będą...
1: na rozwścieczonego Karola wyobraziłem sygnał tygrysa.
0: Dobrze, fajnie. Mieszkańcy pod przewodnictwem Śmiałka, to jest chyba jakieś nazwisko czy ksywa, bo pisane jest wielką literą, i Emilki postanawiają działać. Sytuację komplikuje fakt, że nie wszyscy w firmie Wexlera są negatywnie nastawieni do Sandry. Oskar spotyka się z Sandrą w sekrecie przed swoją dziewczyną Kaliną. Ania tu jeszcze występuje i ona przeżywa najtrudniejszy moment w swoim życiu. Straciła ojca, z którym była bardzo blisko. Anka stara się wspierać mamę w trudnym czasie. Przestaje pojawiać się na uczelni i przeprowadza się do Laury. Laura, próbując dowiedzieć się, dlaczego zginął jej mąż, ściąga na siebie kłopoty. W nocy pod ich dom ktoś podkłada ogień. Po prostu wszystkie nieszczęścia, jakie są na świecie, wszystkie plagi, to spadły na tych ludzi z pierwszej miłości.
1: Tak.
0: W przeciwieństwie do Ani, Julita, a tej będzie dobrze w życiu, zobaczycie, bo Julita jest bardzo szczęśliwa. Spotyka się z bogatym i przystojnym właścicielem kasyna, który rozpieszcza swoją dziewczynę zagranicznymi podróżami i drogimi prezentami. Pewnego dnia kupuje jej w prezencie Bar Barbarian. To jest chyba jakaś nazwa własna, bo też pisany wielką literą, więc może widzowie serialu znają ten bar. Julita jest w siódmym niebie, jest przekonana, że świetnie sobie poradzi, ale bardzo szybko okazuje się, że sama nie podoła. Dzięki prezentowi od Sebastiana losy Julity, Anki, Kamila i Filipa znów się połączą. Sytuacja Izabeli, jej małżeństwo i relacja z synem są totalnie zrujnowane. Gdy wychodzi na jaw, że za fałszerstwem wyników stoi Michał, Izabela postanawia się na nim zemścić. W międzyczasie w klinice zjawia się amerykański lekarz Samuel, który ma pewne tajemnice i bardzo dobrze zna Weronikę. W życiu Malwiny pojawił się, w życiu Marty, przepraszam, Malwina to będzie później, Marty, pojawił się Łukasz, który bohatersko uratował ją w barze, może to był bar Barbarian, ale nie wiem, przed nachlanym facetem. Tak jest napisane, nachlanym. Marta, zakończywszy dwie trudne relacje, które nadszarpnęły jej zaufanie do mężczyzn, początkowo podeszła do nowej znajomości z dystansem. Jednak nie wie, że tajemniczy Łukasz to również Mateusz, były partner Emilki, który przez miesiące znęcał się nad nią. Para coraz bardziej się do siebie zbliża, ale mężczyzna cały czas unika poznania znajomych Marty, bo wtedy zostałby rozpoznany. Wkrótce Łukasz, już pisany w cudzysłowie, zaprosi Martę do swojego domku w górach, gdzie dziewczyna znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Oni to wszystko mieszczą w tych odcinkach, niesamowite. No i rzeczywiście jest jeszcze Malwina, która przygotowuje się do ślubu, więc też chyba fajnie. Tymczasem we wsi pojawia się ekipa telewizyjna. I tutaj generalnie was nie informuję o obsadzie, bo to już w ogóle byśmy stąd nie wyszli, ale w skład tej ekipy telewizyjnej wchodzą postacie grane przez Joannę Moro i Rafała Maseraka. I ta ekipa szuka lokacji do nowego telewizyjnego show. Wadlewo, czyli to, co wcześniej je tam chcieli betonować, zostaje zaakceptowane i zaczynają się castingi. Prawie każdy chce wziąć udział, zrobić karierę i wygrać główną nagrodę. będzie brawurowo. No bo rzeczywiście brawurowo zapowiada się ten sezon.
1: Ja tak sobie myślę, wiesz co, że i to mówię teraz całkiem poważnie, że gdyby jeszcze funkcjonowała Wielka Gra, ja wiem, że to inna stacja telewizyjna i w ogóle, ale to by się nadawało na materiał do takich szczegółowych pytań tam typu kto, z kim, jak, dlaczego i po co.
0: Ale tam teraz, 10 lat temu.
1: No nie, no tak, dokładnie. No, jeżeli wiesz, jeżeli ten serial już ma tyle sezonów, jest kręcony przez tyle czasu, to teraz tak sięgnąć do pierwszych odcinków, to naprawdę podejrzewam, że tylko wytrwali pamiętają, co tam się w ogóle działo i kto z kim i czy rzeczywiście oni mieli tak na imię jak teraz.
0: Na klan, no to samo, chociaż
1: tak
0: teraz
1: samo,
0: łatwiej nadrobić te pierwsze odcinki i zyskać o nich wiedzę ze sprawą TVP seriale.
1: Tak jest.
0: I tych powtórek, więc być może to już nie jest takie atrakcyjne, jak byłoby kiedyś, kiedy rzeczywiście te wiedzę o pierwszych sezonach można było odtwarzać ze sprawą streszczeń w internecie i tego, co pamiętają ludzie z dzieciństwa albo z wczesnej młodości. Ale istotnie te wszystkie sprawy są zawiłe, tak więc jak wspomniałam, brawurowo będzie w Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00, już od najbliższego poniedziałku 29 sierpnia, a jak ktoś w Polsacie nie nadrobi tych wszystkich emocji, nie obejrzy tych odcinków pełnych wielu zdarzeń, wielu wątków, no to Polsat Go to jest serwis, który na niego czeka, no czy też Polsat Box Go, jeżeli ktoś używa i nie lubi oglądać reklam. No jeżeli chodzi jeszcze o to, co w paśmie codziennym, wspominałam, że również w niedzielę, no to też już możecie zgadnąć, że od poniedziałku do piątku około godziny 22:10, pytanie, czy to zawsze będzie ta sama godzina, czy tam nie będzie jakichś dni, w których będą wyjątki, ale no dlatego mówię, że około 22:10, no toż też, no pewnie zgadliście co, jeżeli jesteście widzami Polsatu. Karolina Gilon znów zabierze nas na Love Island, bo tu nieustannie tylko ciebie chcę na Wyspie Pełnej Serc, Wyspa Miłości, kolejny już sezon tego programu. Nie doczytałam się, czy znów wzorem poprzedniego sezonu będą takie odcinki uzupełniające w soboty, właśnie w aplikacji Polsat Go, to się nazywało Sobota na Love Island i tam były jakieś chyba rozmowy z byłymi uczestnikami, jakieś materiały dodatkowe, coś takiego, nie wiem, czy to dalej będzie, także to ewentualnie będzie trzeba zweryfikować. Także teraz to były informacje o tym, co rzeczywiście w Polsacie codziennie, ale no to oczywiście nie jest tak, że ich ramówka będzie jednostajna, bo to, co się będzie zmieniać, no to oczywiście jest to, co szykują dla nas w tak zwanym prime time, czyli o godzinie 20. No i już po raz kolejny poniedziałek, godzina 20, to już nas nie dziwi, chociaż kiedyś dziwiło, bo to zawsze był piątek, teraz poniedziałek,
1: czyli skoro
0: godzina 20.
1: Ponownie
0: to,
1: decydują to się na tę porę,
0: to musiało zadziałać. To jest czas, kiedy zobaczymy kolejny sezon Tańca z Gwiazdami, wracają po, zdaje się, półrocznej przerwie. No i znów, zgodnie z naszą tradycją, omówimy sobie teraz artystów, gwiazdy, które zaprezentują się na parkiecie, no i to, kto z nimi zatańczy, no bo ci tancerze, szczególnie jak tam występują od kilku sezonów, czy nawet kilkunastu, no to często z nich nie mniejsze, albo nawet i większe gwiazdy od tych, które rzeczywiście za gwiazdy uchodzą.
1: W pierwszej parze pojawią się Dżamala i Jacek Jeszkę. Tu warto dodać, że podczas swojego udziału w programie Dżamala wraz z Fundacją Polsat będzie prowadzić zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie.
0: Dżamala, przypomnijmy, chociaż wiele razy już o niej mówiliśmy, ukraińska zwycięzczyni Eurowizji z 2016 roku, więc to rzeczywiście jest interesujące, że będzie w naszym Tańcu z Gwiazdami. Ciekawe jest to, jak zostanie odebrana, czy sam fakt trwania wojny wystarczy do tego, aby była windowana gdzieś tam do finału.
1: No, i tym bardziej, że ma szczytny cel też z tą zbiórką.
0: Tym bardziej, że ma szczytny cel. No bo chyba taniec to nie jest rzeczywiście jakaś super najmocniejsza strona. O tym też już mówiliśmy, że ona brała udział w Tańcu z Gwiazdami u siebie. To też jest pytanie, czy to jest takie sprawiedliwe, prawda? Jeżeli ktoś już miał wcześniej taneczne treningi w ramach takiego programu. No ale ona tam z drugiej strony za długo tych terminów, tych treningów nie miała, bo miała jakieś 9 czy 10 miejsce. Na takim się uplasowała, także dosyć szybko odpadła z programu. No więc zobaczymy, jak będzie u nas. I czy może zrobi jakiś mega duży postęp, no ale może być rzeczywiście tak, że fakt tego, na co zbiera pieniądze, będzie wpływał jakoś na odbiór jej postaci w tym programie. Kolejna para to Maja Włoszczowska, czyli polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, i Roman Osadczy, chyba tak, wybaczcie, nie umiem ukraińskiego, bo to jest tańcerz ukraińskiego pochodzenia, chyba debiutujący w programie, a więc jak widać nie poszli tutaj, wiecie, tak prosto, najprostszym skojarzeniem, żeby Ukrainkę zestawić z ukraińskim tancerzem, tylko z jakiegoś powodu uznali, że jednak Jamala będzie tańczyła z tancerzem z Polski, a tancerz z Ukrainy z naszą polską sportsmenką.
1: A w kolejnej parze zobaczymy Ilonę Krawczyńską. To jest influencerka, prezenterka prowadząca program Farma, a razem z nią tańczyć będzie wracający po latach do programu Robert Rowiński.
0: Kolejna para to Agnieszka Litwin, aktorka kabaretowa i debiutujący w programie Dominik Rudnicki. Sipajło czy Sipajło? Proszę się ze mnie nie śmiać, nie mam pewności, bo tak sobie różne to można przeczytać.
1: Chyba. No i mamy następną parę. Natalia Janoszek, to jest aktorka kina Bollywood i Hollywood. No, spory rozstrzał.
0: No.
1: No i tańczyć z nią będzie rekordzista pod względem liczby edycji Tańca z Gwiazdami, w których uczestniczył Rafał Maserak.
0: No to tak chyba a propos tego, że tancerze się często stają większymi gwiazdami, prawda, niż te gwiazdy, bo pani Natalii nie słyszałeś, niby tu Bollywood, Hollywood, no, a jednak Maseraka
1: pytanie,
0: znamy, nawet w pierwszej miłości występuje.
1: Pytanie, którą planowe role, trudny wyraz, grała w tych filmach, zwłaszcza Hollywood, bo Bollywood to ja tylko kojarzę czasem słońce, czasem deszcz i na tym się moja wiedza na temat tego szkina kończy.
0: Moja podobnie. W kolejnej parze zobaczymy Karolinę Pisarek, czyli modelkę, uczestniczkę którejś z edycji programu Top Model, za jego sprawą tak naprawdę Polska o niej usłyszała, potem właśnie gdzieś tam jako influencerka była aktywna, z Polsatem już związana od jakiegoś czasu, bo brała też udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, tam były jakieś afery między nią a Michałem Wiśniewskim w jury, coś się tam nie mogli dogadać, zobaczymy czy tutaj też może będzie miała konflikt z jakimś jurorem i jak sobie poradzi na parkiecie, czy lepiej niż wokalnie, a wspierać ją w tym będzie Michał Bartkiewicz.
1: No to teraz do gwiazdorów przechodzimy. W pierwszej parze pojawi się Michał Mikołajczyk. To jest aktor znany z roli Piotra w serialu Pierwsza Miłość. I razem z nim tańczyć będzie debiutująca w programie Julia Suryś.
0: Czytałam o tej pierwszej miłości, ale kim jest Piotr, to nie pamiętam.
1: Może już tam nie gra.
0: Nie wykluczam. Będzie też Łukasz Płoszajski, aktor również znany z pierwszej miłości, ale nie wynotowałam, kogo gra. Może by mi to coś powiedziało. I jego wspierać będzie na parkiecie Wiktoria Omyła.
1: No i w kolejnej parze mamy Wiesława Nowobilskiego. I gdybyście myśleli, że to jakiś, nie wiem, czy aktor, czy ktoś z tego typu.
0: Z pierwszej miłości.
1: Tak, z pierwszej miłości na przykład. Nie, nie.
0: To, jeszcze, ale to
1: ale
0: wszystko
1: wiadomo, właśnie, może być naprawdę różnie. Nikt nie wie, jaka przyszłość pana Wiesława czeka, bo jest to kierownik budowy w programie Nasz Nowy Dom. I jak te panie przeczytać? Jania Lesar?
0: Jania
1: Lesar.
0: I kolejna para, której, jeżeli o tę parę chodzi, to gwiazdy nie trzeba nikomu przedstawiać. Krzysztof Rutkowski. Tak, on tu będzie. A wraz z nim osoba znana widzom Polsatu nie tylko z tanecznego parkietu, bo najpierw poznali ją w programie Love Island, który wygrała jego pierwszą edycję, no ale ona jest zawodową tancerką i już w programie Taniec z Gwiazdami miała okazję wystąpić i jak widać wystąpi po raz kolejny Sylwia Madejska.
1: No i o tej parze już wspominaliśmy swego czasu, chociaż nie wiedzieliśmy, jak ona będzie dokładnie wyglądać, bo w kolejnej parze mamy Jacka Jelonka. To jest, przypomnijmy, model i pierwszy polski Prince Charming. A razem z nim tańczyć będzie Michał Danilczuk, choreograf m.in. w brytyjskiej edycji Tańca z Gwiazdami oraz zwycięzca emitowanego na antenie telewizji BBC programu The Greatest Dancer.
0: Pozwoliłam sobie pozostawić te informacje o osiągnięciach, bo przyznasz, że brzmi to rzeczywiście imponująco.
1: Oczywiście.
0: Oglądałam wywiad z panami w Onet Rano i tam pan Michał wspominał, że właśnie w Tańcu z Gwiazdami Brytyjskim miał okazję pracować nad choreografiami dla takiej pary jednopłciowej, więc no, tym bardziej fajnie, że właśnie taka osoba, która ma już doświadczenie na tym polu, może je wykorzystać w takiej właśnie parze. No także myślę, że będzie o tym głośno, wiele osób będzie chciało zobaczyć, jak to wygląda. Przypomnijmy to, o czym też mówiliśmy, że wokół Tańca z Gwiazdami było jeszcze głośniej, jeżeli chodzi o zapowiedzi tego sezonu, bo były różne plotki, kto tam ma tańczyć, że Magda Mołek, że Małgorzata Rozenek-Majdan. No już było wiadomo od kilku tygodni, że to wszystko się nie sprawdziło. Magda Mołek jest na YouTubie, pani Rozenek-Majdan jest w TVN-ie i tam otrzyma nową rolę, o czym też powiemy w swoim czasie. No ale myślę, że nie zmienia to faktu, że program, mimo po prostu tego, że to jest już kolejna, 13, zdaje się, edycja na antenie Polsatu, już nie licząc tych TVN-owskich, no to jakoś próbuje nie dać o sobie zapomnieć, a w ten sposób powiem, chociażby właśnie tworząc tę jednopłciową parę, co na pewno może być tematem gorącym, przynajmniej w pierwszych odcinkach, czy właśnie zapraszając gwiazdy z Ukrainy. Nie będę już tutaj może przywoływała tych kwestii dotyczących jurorów, bo to się właściwie tutaj nie zmieniło, tak samo nie zmienili się gospodarze show. No i godzina emisji również taka jak w poprzednim sezonie zeszłej jesieni, a więc godzina 25 w poniedziałki. Ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o poniedziałek. Wiemy, długie to wejście, ale tak nam się to ułożyło. Bo jak się skończy Taniec z Gwiazdami, jak się skończy Wyspa Miłości, to na poniedziałek oni dla nas przygotowali jeszcze jedną atrakcję. Być może pamiętacie, a mówiliśmy o tym dwukrotnie, więc byłoby fajnie, jakbyście pamiętali, że Polsat z AXN wyprodukował kiedyś taki serial jak Rysa. On trafił jakiś czas temu do IPLI, bo to były jeszcze te czasy, co istniała IPLA, a nie Polsat, BoxGo i te inne serwisy. Później pokazał go kanał AXN i my przy tych dwóch okazjach wspominaliśmy o tej produkcji, jakoś wam streszczałam jej fabułę. No i teraz wreszcie Polsat postanowił pokazać to na swojej antenie. Jak widać, nie traktuje tego serialu jako flagowej produkcji, jeżeli chodzi o tę ramówkę, bo gdyby tak było, to by to umieścił w porze, która mogłaby przyczynić się do jakiejś lepszej oglądalności, a oni to wrzucili na poniedziałkowy, bardzo późny wieczór, bo w najbliższy poniedziałek o godzinie 23:30 zobaczymy pierwszy odcinek, a w kolejne poniedziałki o godzinie 23:10 będą pokazywane po dwa odcinki. No więc ten drugi to w ogóle już po północy będzie. Także to rzeczywiście jest coś dla wytrwałych. Pozwólcie w związku z tym i jeszcze no, z uwagi na to, że tak jak mówiłam już dwa razy rzeczywiście streszczałam ten serial, że nie będę w szczegółach omawiała jego fabuły. Przypomnę tylko dwa zdania, o co tam chodziło i wierzę, że zainteresowane osoby poszukają sobie bardziej szczegółowych informacji, jeżeli nie pamiętają albo nie słuchali tamtych odcinków, czy to w internecie, czy to właśnie w poprzednich wydaniach magazynu RTV. Rysa to jest 8-odcinkowa opowieść o komisarz Monice Brzozowskiej, ją gra Julia Kijowska, ze Stołecznego Wydziału Zabójstw. Stara się ona wygrać z dręczącymi ją lękami, cierpi na zaniki pamięci. W miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. No a co tam się dokładnie dalej dzieje, no to musicie obejrzeć, chyba że już właśnie obejrzeliście w AXN, w IPLI, czy przypuszczam, no teraz pewnie jest dostępne w Polsat Box Go, tylko że płatnie, no to możecie się z nami podzielić waszymi opiniami,
1: czy
0: dobre, czy niedobre, bo my oboje akurat nie mieliśmy okazji tego oglądać. I tak oto wieńczymy poniedziałek, za chwilę przechodzimy do kolejnych wieczorów. No a teraz podsumujemy sobie to wejście za sprawą tej pani, która będzie tańczyć, no ale to, w czym ona się specjalizuje, to jest śpiew. Mowa o Dżamali. Nie zagramy po raz kolejny jej eurowizyjnego przeboju 1944, bo był u nas całkiem niedawno, a znaleźliśmy inną piosenkę z jej repertuaru, co
1: I
0: prawda
1: kto
0: nie
1: wie, i kto wie, tak sobie pomyślałem, czy ona się nie pojawi w trakcie Tańca z Gwiazdami, czy gdzieś tam nie zostaną fragmenty przynajmniej wykorzystane, bo nie powiesz, że tytuł pasuje.
0: No, jak najbardziej jest to możliwe. Tak jak wspomniałam, nie w jej ojczystym języku akurat, a tym razem po angielsku nam zaśpiewa.
1: Tak jest. Utwór zatytułowany jest Thank You, Stranger.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak nam się spokojnie zrobiło, no to możemy wrócić i opowiadać dalej.
0: Teraz będzie dynamicznie, w ogóle u nas jest dynamicznie, humorystycznie, twórczo.
1: Tak
0: jakbyście nie wiedzieli, skąd się wziął DHT. Tak naprawdę nie stąd się wziął, ale teraz jest taka
1: Ale teraz jest tak.
0: Wracamy natomiast do Polsatu i do wieczornych propozycji tej stacji. We wtorki, zgodnie z tradycją już od kilku sezonów, pokazywać będzie ten kanał, program Ninja Warrior. Nie mam w tym, w przypadku tego sezonu jakichś bardzo szczegółowych informacji, dotyczących tego, co się tam wydarzy, czy będą jakieś zmiany dotyczące formuły, czy jakieś dodatkowe atrakcje dla uczestników. Jak to zwykle mają być zarówno goście specjalni, znów z tym torem będą się mierzyły osoby, które już podejmowały próby, ale się dotychczas nie udało, im to nie daje spokoju. Także to pod tym kątem się nie zmienia, ale takich szczegółowych wieści na ten temat akurat nie mam, więc pozwolę sobie przejść do kolejnego dnia, bo tutaj rzeczywiście szczegółów już mamy co niemiara. Środa. W środę mamy powrót i to jest właśnie ta sytuacja, w kontekście której wspomniałam o powrocie po latach, bo to jest coś, na co nie ukrywam, że się cieszę. Zdradzałam już moją historię z tym programem na antenie, ale przypomnę, że kiedy Piekielna Kuchnia, bo o niej mowa, Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia, to jest ten format, że kiedy był emitowany premierowo, to mi jakoś było nie po drodze, może z telewizją, nie miałam czasu i nie oglądałam tego premierowo. Cała Polska wiedziała, kim jest Wojciech Modest Amaro, a ja tak średnio. No i po latach przyszło mi to nadrobić, bo przypadkiem natknęłam się na pewnego streamera przedstawiającego się za pośrednictwem ksywy Mandzio, który w serwisie Twitch, a później ze sprawą udostępnień w serwisie YouTube, odtwarzał sobie, gdzieś tam próbując sobie przypomnieć, czy też obejrzeć po prostu po raz pierwszy, jeżeli akurat nie widział danych sezonów, właśnie wszystkie dotychczasowe sezony programu Hell's Kitchen, a było ich 6. No i ja właśnie dzięki niemu, z jego komentarzem obejrzałam te dotychczasowe odcinki, dotychczasowe sezony, bo one już tak za bardzo dostępne w internecie legalnie nie są, on to zdobył ze sprawą jakiegoś tam swojego źródła i przypuszczam, że na jego YouTubie to dalej jest dostępne, żeby tamtego nikt nie usunął, więc jest to jakiś pomysł.
1: Tak, bo na całe szczęście Polsat to nie TVN i Polsat trochę chyba liberalniej podchodzi do kwestii właśnie zamieszczania takich materiałów, nawet z komentarzem, bo w przypadku TVN to tam trzeba bardzo uważać, co się zamieszcza, bo oni bardzo szybko reagują. Niestety.
0: Tak, no. Przecież w ogóle Polanto się procesuje z nimi do teraz w związku z tymi sprawami. Tak więc jakoś się wkręciłam właśnie w tę formułę Hell's Kitchen i w momencie, w którym właśnie byłam w trakcie oglądania tego, gdzieś tam pomiędzy jednym odcinkiem a drugim, gruchnęła wieść, że Polsat reaktywuje Hell's Kitchen. No przecież wspaniała informacja. No bo można w związku z tym liczyć na to, że ten format, który gdzieś tam mi się spodobał i sobie myślałam, no kurczę, szkoda, że już nie ma tych nowych odcinków, no to, że jednak trochę będzie można jeszcze obejrzeć materiału w tej właśnie formule, no bo kto wie, jeżeli ten powrót będzie sukcesem, no to i Polsat wróci do tego na dobre, kto wie. Ale jak na razie mamy ten sezon, który wystartuje w najbliższą środę, 31 sierpnia. Zdaje się, że w przypadku poprzednich emisji, tych w 2014, 15 i 16 roku, bo w tych właśnie latach program Hell's Kitchen był emitowany, zdaje się, że we wtorki był pokazywany chyba, no ale teraz no, ramówka przez lata się zmieniła, wtorki kojarzą się z Ninja Warrior, a więc trzeba było znaleźć inne miejsce w ramówce i to jest środa. Dla tych, którzy nie pamiętają, czy też nie oglądali, tak jak ja kiedyś, powiem kilka słów na temat formuły programu, a więc 14 uczestników zamieszka razem w willi Hell's Kitchen. W każdym odcinku dwie drużyny, niebieskich i czerwonych, zmierzą się z kulinarnym zadaniem, a zwycięska drużyna dostanie wyjątkową nagrodę. Te nagrody mogą mieć różną formę. Mogą to być spotkania z niezwykłymi gośćmi, degustacje luksusowych produktów w ekskluzywnych miejscach, szkolenia z ekspertami, no i pewnie są jeszcze jakieś inne opcje i pomysły produkcji. No i zawsze było tak, że drużyna przegrana wybierała się na karę. Kara rzeczywiście mogła być dotkliwa, bo to było próbowanie jakichś bardzo niesmacznych produktów, typu jakieś robaki, albo przynajmniej jakieś rzeczywiście odstraszających wyglądem, albo sprzątanie jakichś powierzchni trudnych do sprzątnięcia. Kiedyś była chyba kara, żeby oddzielić nasiona sezamu jednego koloru od drugiego koloru. To rzeczywiście już straszne piekło. Natomiast w tym sezonie przegrana drużyna zamiast kary otrzyma lekcję do odrobienia, czyli zadanie, które ma ich nauczyć pokory, szacunku do pracy i produktu oraz pokazać wartość pracy zespołowej.
1: Czyli w sumie na jedno wyjdzie.
0: No właśnie... Mam taką nadzieję, to znaczy z jednej strony lekcja do odrobienia brzmi łagodniej niż kara, więc pytanie, czy program w tym kontekście nie straci na charakterze. To też nie jest tak, że wiecie, jakoś mnie fascynuje to, że ktoś... Może nie tyle, że dzieje mu się krzywda, ile cierpi jakieś niewygody, wykonując rzeczywiście jakąś trudną pracę. No ale to rzeczywiście było coś, że to była ta kara, że się opłacało starać w tym zadaniu, a wiecie, jakaś tam lekcja, no to żeby to nie było coś takiego, że to po prostu, no przejdzie, odrobiłem lekcję i tyle, żeby rzeczywiście to było dla nich taką motywacją, że opłaca się walczyć, starać się, żeby rzeczywiście zawalczyć o tę nagrodę, a uniknąć tych jakichś tam gorszych konsekwencji. Ale może być tak, że to po prostu tylko nazwa się zmieniła, a tak naprawdę te zadania, które będą szykowane dla uczestników, będą miały podobną formułę. No to jeżeli tak, no to w zasadzie dlaczego nie? To niewiele zmienia. No i to jest zawsze pierwsza część odcinka, natomiast to, co było w części drugiej odcinka, to był tak zwany serwis, czyli wydanie kolacji, czy też no, wydanie właśnie posiłku złożonego z kilku dań w oparciu o menu stworzone przez szefa piekielnej kuchni. To menu zmieniało się w trakcie programu, żeby nie było, że tam po 5 odcinkach się nauczyli, już umieją perfekcyjnie. Nie, nie, to wtedy trzeba się nauczyć tych dań od nowa, tych przepisów, wszelkich kuchennych czynności. Te dania były przygotowywane w kuchniach niebieskiej i czerwonej, bo sala również była podzielona na te dwie części, niebieską i czerwoną. Jeżeli chodzi o to, według jakiego kryterium uczestnicy byli dobierani do tych drużyn, to początkowo to były płci, ale później zdarzało się również mieszanie drużyn pod tym kątem. Jak tam szef piekielnej kuchni uznał, że kto z kim lepiej będzie pracował, no to w taki sposób ich zestawiał. No i w czasie tego serwisu szef piekielnej kuchni obserwuje pracę w obu kuchniach, jak już się irytuje, to je łączy, żeby pracowały razem. Jeżeli po prostu nic nie idzie, no to trzeba jakoś sobie z tym poradzić. No i na tej podstawie dokonywana jest później eliminacja z programu, też w oparciu o rozmowę z uczestnikami, co oni o tym uważają, z kim im się dobrze pracowało, z kim źle i tak dalej. No i właśnie a propos szefa kuchni, to jest też coś, co wiele osób zastanawiało, kto nim będzie. Dosyć szybko pojawiła się zapowiedź, że to nie będzie Wojciech Modest Amaro. On tak jakoś w ogóle zmienił swoje życie, tak jakoś bardzo się teraz skłonił ku Bogu, ku religii, więc nie wiem, chyba nie byłby w ogóle zainteresowany, żeby do tego formatu wrócić. No zresztą sam z niego odszedł po 5 sezonach, kiedy to zastąpił go Michał Bryś, przez wielu krytykowany, że to już nie jest w ogóle to samo. Ja, tak jak wspomniałam, obejrzałam 6 sezonów i ten sezon z Brysiem naprawdę nie był zły. Wiadomo, że jeżeli przyzwyczailiśmy się do postaci Amaro przez 5 sezonów, no to gdzieś tam może trudniej zaakceptować tego nowego szefa kuchni, ale też miał on swój charakter. No ale nie będzie to również Michał Bryś, tak jak wspomniałam, bo nowym szefem kuchni stanie się, no i tutaj mamy wielki transfer z TVN-u, Mateusz Gessler.
1: O proszę.
0: No to rzeczywiście jest zaskoczenie. Przypomnijmy może kilka faktów dotyczących pana Mateusza. Ci, którzy go kojarzą z TVN-u, no to chyba już to wiedzą, ale może jednak warto to nadmienić, że on nie jest synem Magdy Gessler, nie, to nie jest to pokrewieństwo, jest synem Adama Gesslera, czyli rzeczywiście jej byłego męża, no ale on tam miał kilka partnerek, kilka żon. Natomiast przy okazji ciekawostka, że jest też wnukiem Jacka Fedorowicza. Także rzeczywiście tutaj jest taki artystyczny, gwiazdorski background w rodzinie. Urodzony w Polsce, wychowany we Francji, obywatel świata, gotowania, uczył się pod okiem szefów kuchni. Tak tutaj wymieniono, więc nie zmieniam tej kolejności. W Paryżu, Londynie, Krakowie i Warszawie. Od 20 lat gotowanie to całe jego życie. Jest współwłaścicielem 4 warszawskich restauracji oraz nowo otwartej w Szklarskiej Porębie. Jego wyrafinowana kuchnia podbiła serca tysięcy gości i została doceniona przez wielu krytyków kulinarnych. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi w roli szefa piekielnej kuchni, no bo dotychczas, przypomnijmy, mieliśmy okazję go poznać w programie MasterChef Junior. A bycie jurorem w programie dla dzieci to chyba trochę co innego niż bycie szefem piekielnej kuchni.
1: Trzeba dość mocno i drastycznie wajchę przestawić, mam takie wrażenie.
0: Nie chcę przez to powiedzieć, że pan Mateusz sobie nie poradzi, bo gorąco wierzę w to, że sobie poradzi, tylko po prostu będzie musiał pokazać nam zupełnie inną stronę swojej osobowości. No ale porównywany do Amaro będzie, no, chce czy nie chce, jednak wszyscy będą go pamiętać. No i tak jak to też było w poprzednich sezonach, szefowi w poskromieniu uczestników i koordynacji pracy będą pomagać tak zwani sous-szefowie, tak to się nazywa i tak to się czyta. Kto będzie pełnił tę rolę? W poprzednich sezonach zdarzało się, że to byli uczestnicy na przykład innego kulinarnego programu Polsatu, czyli Top Szefa. W jednym sezonie to w ogóle byli uczestnicy jednego z poprzednich sezonów Hell's Kitchen, jak będzie tym razem. Pierwszy sous-szef to Robert Kądziela, to jest mistrz gotowania z 30-letnim doświadczeniem, edukator kulinarny i ekspert w dziedzinie kuchni polskiej. Od 20 lat współpracuje z Mateuszem Gesslerem, obecnie zajmując stanowisko szefa kuchni w 4 jego restauracjach. Z kolei Bartłomiej Krężel z gastronomią związany jest od zawsze. On po prostu się urodził, już poszedł do kuchni, tam co będzie czekał. Swój talent i charakter pokazał w pierwszej edycji programu Top Chef, tak przynajmniej mi się udało znaleźć, więc tutaj rzeczywiście mamy to nawiązanie, o którym wspomniałam. Tam znalazł się w pierwszej piątce najlepszych kucharzy. Dziś jest właścicielem i szefem kuchni 4 restauracji na Dolnym Śląsku. No i znów widzowie piekielnej kuchni tych poprzednich sezonów mogą kojarzyć to, że przede wszystkim przy okazji tych konkurencji, w których uczestnicy biorą udział drużynowo, towarzyszą im, wspierają ich goście specjalni i takich nie zabraknie również w tym sezonie, a kto zagości w murach piekielnej kuchni, będzie to m.in. Jan Kleosia, będzie to Blowek, będzie Jacek Fedorowicz, a więc rodzinnie, Grażyna Szapołowska, Janusz Palikot i wielu innych. No, zróżnicowalne to,
1: zdecydowanie,
0: to towarzystwo bardzo. Rzeczywiście dla każdego coś się znajdzie. Kto tam kogo lubi, to może go wypatrywać. No i Polsat ogłosił również listę uczestników programu. Możecie znaleźć informacje o wszystkich tych uczestnikach, jakieś tam ich biogramy. Nie będę wam tego wszystkiego czytała, bo rzeczywiście tego jest dużo i może jeszcze nam to niewiele powie. Myślę, że fajniej będzie zobaczyć ich w samym programie, ale warto nadmienić, że wśród uczestników znajdą się osoby już znane, nieanonimowe. Na przykład Igor Łupkowski, to jest uczestnik 2. edycji Wyspy Miłości, influencerka Julia Oleś, czy pani, której imienia i nazwiska nie odważy się przeczytać, bo się zbłaźnie za chwilę. Ona ma mongolskie pochodzenie, stąd dosyć nietypowe, jak na nasze polskie warunki, imię i nazwisko, ale chyba mówi się o niej zdrobnie, ale Osi. Tak mi się wydaje. Wiedzą to na pewno dobrze ci, którzy oglądali 4. edycję Top Model, bo ona ją wygrała. Ja w Top Model się zatrzymałam na 3. sezonie, także dlatego tutaj nie mam pojęcia. Ale to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy będą znani. Pozostałe osoby raczej nie mają takiej celebryckiej przeszłości, takiego doświadczenia. A organizatorzy programu też tłumaczą, że nawet ci celebryci też mają coś wspólnego z gotowaniem. To nie jest tak, że oni są tutaj zieloni i przyszli tylko dlatego, że są znani i po prostu po znajomości otrzymali miejsce w programie, bo oprócz tego, że mają te swoje inne pasje i działania, to również co nieco gotują, a jak im to idzie i jak szybko będą się uczyć w piekielnej kuchni, przekonać się będziemy mogli już od najbliższej środy, czyli 31 sierpnia po godzinie 20 ten program będzie emitowany. Ale to nie jest jedyna atrakcja, którą Polsat szykuje nam na środowe wieczory.
1: To nie jest jedyna atrakcja, chociaż...
0: Słowo atrakcja tutaj.
1: Słowo atrakcja, malujemy, nie wiem, czy do tego pasuje, no ale okej. Okay. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem serialu Świat według Kiepskich, no to teraz jest ten moment, żeby się z nimi pożegnać. Ja już tak wnioskowałem.
0: Myśmy się już pożegnali z nimi mentalnie. Naprawdę ja tego nie ogarnęłam, bo słuchajcie, przecież mówiliśmy wam chyba w lipcu, czy w czerwcu,
1: że to już koniec.
0: Świat według Kiepskich się kończy, że została podjęta decyzja, zagraliśmy piosenkę z tego serialu Święty Spokój.
1: Tak.
0: Jakoś tak mam wrażenie, że wszyscy, którzy informowali o tym końcu serialu, chyba też nie ogarnęli tego, bo nikt jakoś nie dawał znać, że w zasadzie to w zanadrzu coś jeszcze jest.
1: Tak jest. I to, co w zanadrzu, zostanie ujawnione już od najbliższej środy o godzinie 21:35. Właśnie wtedy Polsat emitować będzie ostatni sezon serialu Świat według Kiepskich, który to został nagrany na początku 2021 roku, tuż po śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa. I będzie to ostatni zestaw premierowych odcinków. Stacja nie planuje kontynuacji. Ale ja sobie tak myślę, że no, planować nie planuję, ale jak się okaże, że słupki jednak pokazują, w co nie chce mi się wierzyć, że będzie miało to dużą oglądalność, to że tam jeszcze się nagle może okazać, że można i że dlaczego by nie kontynuować Kiepskich. No ale już zapowiedzi kilka padło, między innymi z ust pani Niny Terentiew, że nie będzie kontynuacji, że książka wyjdzie na temat serialu, że ona jest już w produkcji i teraz są ostatnie szlify przeprowadzane na tej publikacji, żeby mogła ujrzeć światło dzienne. No więc cóż, jeżeli macie ochotę zobaczyć ostatni sezon Kiepskich, to od najbliższej środy, tuż po Hell's Kitchen, 21:35 Polsat. No cóż, zapraszamy.
0: A my myśleliśmy, że ostatni to był ten sezon, który był...
1: Co go jakoś tak w nocy.
0: Odcinki, dwa ostatnie odcinki tak pokazali w nocy, tak. I była w związku z tym afera, dlatego też chyba nie spodziewamy się jakiegoś dużego sukcesu oglądalnościowego, czy jakoś tak, bo skoro ten ostatni sezon się nie do końca sprawdził, no bo bez powodu tych odcinków w nocy nie puścili, tam oni się jakoś może tam... inaczej tam tłumaczyli, były różne hipotezy dotyczące
1: tak,
0: tego.
1: Tak, to bardziej hipotezy, a oglądalnością się tłumaczył właśnie Polsat, że...
0: No tak, no to były hipotezy, że to chodziło o politykę, ale to przecież było to pierwsze odniesienie do polityki w Kiepskich, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc to raczej było nielogiczne. Stąd wnioskujemy, że tamta oglądalność nie była zadowalająca i to emitują, bo po prostu im zostało, no to chyba no szkoda nie puścić, prawda? Już jakieś pieniądze w to zostały zainwestowane, więc no jest jak jest.
1: Swoją drogą to jest też dobry taki, no powiedzmy, gdyby ktoś jednak jeszcze miał nadzieję na jakąś reanimację tego serialu, to taki balon próbny, tak? Jak się obroni w ogóle ten sezon bez Boczka i bez Paździocha. Bo właśnie,
0: no właśnie
1: tych postaci zabraknie, przypomnijmy.
0: Piszcie, czy będziecie oglądać, co sądzicie o tym, że Polsat wyemituje ten ostatni sezon, czy też jesteście zaskoczeni jak my, bo nie ogarnęliście, że to niby koniec, ale tak naprawdę
1: Tak naprawdę to nie.
0: My jednak nie zagramy wam po raz kolejny piosenki z Kiepskich,
1: no
0: bo ją graliśmy, kiedy świętowaliśmy koniec serialu, co to jeszcze końcem nie był. A odniesiemy się do Piekielnej Kuchni. Pewnie spodziewacie się jakiejś piosenki kulinarnej, o gotowaniu, coś
1: otóż
0: takiego, a może o piekle się spodziewali piosenki. No nie, chociaż będzie też ogniście. Zabrzmi utwór, który pojawiał się w czołówce programu Hell's Kitchen. Stanowił jego intro, mówię w czasie przeszłym, no bo nie wiemy, jak będzie w tym sezonie. W zasadzie w pierwszych 5 sezonach tych polskich pojawiał się w takiej niezmienionej formule, takiej odpowiednio skróconej, a w 6 zostało jakoś tam przearanżowany, przyspieszony, przez kogo innego był śpiewany, ale wciąż to bazowało na tym samym motywie. No dlaczego powiedziałam, że będzie ogniście? Tytuł tego utworu brzmi Fire, czyli ogień. I teraz, moi drodzy, jest pytanie do was. co wy tam słyszycie? Bo ja może ze sprawą sugestii Mandział, którego na streamie to oglądałam, nie jestem tam absolutnie w stanie usłyszeć Fire, tylko dla mnie to jest piosenka Banio. Zawsze na streamach Mandział, kto emitował, to śpiewał Banio, więc proponuję, żebyście sobie też pośpiewali, ale Michał uparcie twierdzi, że tam nie jest Banio.
1: Ja tam bardziej słyszę Fajo, a nie Banio.
0: Ja trzymam tam słyszę Banio. F. Piszcie, co wy słyszycie, czy Banio, czy Fajo, a może jest jeszcze jakaś inna
1: A może
0: wersja?
1: Po prostu Fire.
0: Jak ktoś słyszy Fire, to po prostu chyba aż jakąś nagrodę dostanie. Chociaż nie, teraz będą pisać, że słyszą Fire,
1: no
0: bo tak naprawdę nie mamy żadnej nagrody. Więc po prostu bądźcie z nami szczerzy, chętnie sobie o tym pogadamy. No tak to czasami jest z tym akcentem angielskim, że jakoś tak brzmi dla nas może nietypowo i nam się wydaje, że słyszymy coś innego niż tam rzeczywiście jest. A więc posłuchajmy sobie teraz piosenki będącej intrem do Hell's Kitchen, czyli Banio.
2: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.
1: Piosenka o bliżej niesprecyzowanym tytule za nami.
0: Ale wiemy, kto śpiewał.
1: Tak, wiemy, kto śpiewał, a śpiewał to zespół Ohio Players.
0: To nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości też, że przechodzimy do dwóch kolejnych dni roboczych i wieczorów w Polsacie. Jeżeli chodzi o czwartek, to tu się nic nie zmienia. Zgodnie z tradycją mamy nasz nowy dom i przyjaciółki. Być może czekacie na zapowiedź tego, co w nowym sezonie przyjaciółek, ale tutaj przyznamy, że nam nie udało się znaleźć jakichś wyczerpujących, interesujących nas informacji
1: jakieś
0: na ten temat.
1: Jakieś szczątkowe informacje, na przykład Super Express bodajże publikował na temat, czekaj, Wiktora. Jest ktoś taki.
0: Chyba
1: Wiktor.
0: Jest.
1: Tak, jakoś bardzo dużo poświęcili mu czasu. Był cały artykuł na temat tego, co będzie działo się z Wiktorem, więc jeżeli jest to jakaś istotna postać, no to będzie jeszcze bardziej. Albo po prostu postanowili go trochę popromować.
0: No najistotniejsze postaci to są jednak przyjaciółki.
1: No właśnie, widzisz, masz serial przyjaciółki, a jest o Wiktorze. No.
0: Wiktor.
1: Tak.
0: O te gendery. Dlatego teraz temat przyjaciółek sobie zostawimy. Może jeżeli nam coś wpadnie w ręce do przyszłego tygodnia, no to zawsze możemy jeszcze do niego wrócić. To będzie dopiero po premierze pierwszego odcinka, także aż tak wiele jeszcze nie stracicie. Ale no w tym momencie nie mamy wam do powiedzenia nic, więc
1: poza tym jedynie, że z tego, co gdzieś tam czytałem, to ma to być ostatni sezon przyjaciółek.
0: Tak, w końcu się zdecydowali, bo najpierw były plotki, że już w ogóle tego nie będą kręcić,

0: Sorry, aż muszę się odchylić, żeby się nie przesterować. Należą do programu Twoja twarz.
1: Brzmi znajomo.
0: No i znów, jak to zwykle u nas bywa, zaprezentujemy Wam listę uczestników. Pewnie wielu z Was już wie, kto w programie wystąpi, bo ta lista była ogłaszana gdzieś tam w czasie wakacji. My też co nieco wspominaliśmy, ale teraz sobie to wszystko uporządkujemy. A więc, moi drodzy, pierwszym w ogóle, zdaje się, ogłoszonym uczestnikiem był ten, który dla wielu jest jakąś ikoną. Ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale wiem, że się gra, się ma. To jest taka złota myśl, która wciąż jest w moim sercu. Proszę Państwa, on, Michał Milowicz.
1: A tuż po nim Janusz Radek.
0: No i to jest rzeczywiście coś, prawda? Bo Janusz Radek ma bardzo duże możliwości wokalne, co może mu pozwolić na wcielanie się w te różne role na wysokim poziomie. Z drugiej strony ma też charakterystyczną barwę, co może być jakąś tam przeszkodą. A jestem bardzo ciekawa, jak mu wyjdzie, bo jest to artysta, którego znam od lat. Przez jakiś tam moment trochę bardziej śledziłam jego działalność. Wciąż podziwiam jego zdolności, jego głos, także będę tutaj na pewno kibicować. No a kolejna uczestniczka też dysponuje całkiem dobrym wokalem, choć chyba trochę gorzej z repertuarem, bo mam wrażenie, że od kilku dobrych lat nie słyszeliśmy jej nowych piosenek, ale kilka przebojów nam przed laty zostawiła. Kasia Wilk.
1: I kolejna postać też...
0: I kolejna Kasia. To
1: tak, kolejna Kasia.
0: Spoiler, w tym sezonie te cztery uczestniczki są trzy Kasie.
1: Okej, ale tym razem Katarzyna, o tak, tak bardziej dostojnie, tak? Katarzyna Ucherska. I gdyby ktoś się zastanawiał, któż to taki jest, to już mówię, jest to aktorka znana między innymi z seriali Tatuśkowie i Dziewczyny ze Lwowa.
0: Kolejny uczestnik to Jakub Zdrójkowski. Nazwisko może Wam brzmieć znajomo, ale jednak kojarzyć się z innym imieniem. A Jakub Zdrójkowski to brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego, uczestnika 15. edycji show. Znany może być Wam m.in. z seriali Kowalscy kontra Kowalscy i Rodzina Zastępcza Plus. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale było tak w Rodzinie Zastępczej, że jak te wszystkie dzieci podorastały, to tam kwiatkowscy sobie brali jakieś tam młodsze dzieci
1: tak,
0: pod opiekę.
1: Tak, tak, tak,
0: i chyba
1: było.
0: Był właśnie moment, żeby byli bliźniacy, no to rzeczywiście możecie go kojarzyć w wieku dziecięcym, kiedy tam występował, a no jak widać aktywny aktorsko jest, chociaż jego brat chyba jest jakoś bardziej popularny.
1: No i kolejna pani Katarzyna, tym razem Katarzyna Polewany, jest to aktorka teatralna.
0: Ja ją kojarzę, ale właśnie nie z występów teatralnych, tylko wokalnych, bo brała udział w zeszłorocznej edycji konkursu Pamiętajmy Osieckiej i to już jest któraś taka sytuacja, że może jakiś aktor czy aktorka nie jest bardzo znany jeszcze widzom, ale właśnie jest to osoba, która też para się śpiewaniem, dlatego konkurs Pamiętajmy Osieckiej to jest takie miejsce, gdzie może te zdolności swoje zaprezentować, bo to właśnie często tym osobom akurat jakoś tak podpasowuje, a później za kilka miesięcy widzę tę osobę właśnie w programie Twoja twarz brzmi znajomo, aż muszę śledzić, jak widać, relacje z tegorocznej edycji, bo zobaczymy, kogo zobaczę w kolejnej Twojej twarzy. A następny uczestnik to jest Robert Szpręgiel i on jest dosyć, zdaje się, utytułowanym śpiewakiem operowym.
1: No i kolejna pani...
0: To ciekawe, prawda? Jak będzie musiał śpiewać jakieś, nie wiem, disco polo,
1: no,
0: czy
1: ciekawe.
0: Czy będzie w stanie się pozbyć tej operowej naleciałości w głosie. Hmm. Są osoby, którym, i znamy takie osoby, którym świetnie wychodzi śpiewanie zarówno techniką klasyczną, czyli operową, jak i rozrywkową, ale są takie, które jak już w tym jednym stylu się czują dobrze, no to w tym drugim nie czują się takie pewne. Także zobaczymy, jakim wyzwaniem to będzie dla pana Roberta.
1: Tak, i kolejna pani na liście, tym razem...
0: Nie Kasia.
1: Nie Kasia, nie. Pani Ewa. Ewa Błachnio, niegdyś związana z kabaretem Limo, obecnie pojawia się w programie Kabaret na żywo i jeździ po Polsce ze swoim stand-upem. A nawet kiedyś widziałem na YouTubie.
0: A widzisz, to jakoś nie wiedziałam, że jest znana też w tej dziedzinie, zawsze mi się właśnie bardziej kojarzyła z kabaretem.
1: Ona no chyba bardziej jako Ewka Błachnio, tak mi się wydaje.
0: A, może tak być.
1: Tak.
0: No i to tyle, jeżeli chodzi o uczestników, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, które sprawiają, że to show przedstawia nam się w takiej formie, w jakiej widzowie je doceniają, no to oczywiście nie może zabraknąć jurorów. No i tutaj mamy zmianę w składzie jurorskim. Już pozostałych jurorów wymieniać nie będę, ale skupimy się na tej zmianie, no bo tylko sezon w programie zabawił Krzysztof Cugowski, a zastąpi go znający już dobrze to show, bo wygrał 15. edycję Robert Janowski. No z Polsatem

0: ostatnio po drodze w różnych koncertach, widowiskach bierze udział i jak widać tutaj również się odnajdzie. Myślę, że to dobra osoba na tym miejscu, no bo skoro wygrał program, a więc jego kreacje były też na wysokim poziomie, no to będzie w stanie to dobrze ocenić. No i to tyle w dzisiejszym programie, jeżeli chodzi o Polsat. Tak jak wspomniałam, wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu w kontekście nowości, dwóch nowości, w których to główne role odgrywać będą pani Doda i pani Izabela Janachowska. Więcej szczegółów za tydzień.
1: Ale w okolicach Polsatu to my jeszcze się trochę pokręcimy, bo wszak czwórka nam została.
0: Ale dokładnie to wszystko jakoś tak płynnie u nas przechodzi, ponieważ tak po prostu umiemy ułożyć te informacje, żeby to miało sens. Więc będziemy jak najbardziej w tej grupie kapitałowej, że pozwolę sobie tak to ująć, ale teraz Polsat opuszczamy, no i pożegnamy go muzycznie. Jak to zwykle u nas też bywa, postaramy się nawiązać muzycznie do uczestników Twojej twarzy. Czasami nawiązywaliśmy do jurorów, jeżeli ten skład się zmieniał. Teraz właśnie do składu tych, którzy będą w te różne role się wcielać. Tak jak wspominałam, Janusz Radek był dla mnie przez moment postacią ważną i ja chętnie bym zagrała jakąś jego piosenkę, bo naprawdę byłoby w czym wybierać. No ale skoro pojawił się tu ten, który dla wielu jest ikoną, no to nie może być inaczej. Szczególnie, że ta piosenka, jej tytuł, no to jest takie hasło, które prowadzący programu Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor mogliby skierować do uczestników tak przed nagraniami, prawda?
1: Wszyscy na scenę
0: i Michał Milowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ten szalony Michał Milowicz na scenie niewątpliwie niejednokrotnie się pojawi. W programie Twoja twarz brzmi znajomo. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji, mianowicie do telewizyjnej czwórki. A oni mają dla nas co nieco.
0: Tak jak już Michał zapowiedział, przechodzimy do czwórki, pozostając w tej samej grupie kanałów, do której Polsat należy. Jeżeli chodzi o czwórkę, to skupimy się też na powrotach, bo o ich nowościach powiemy sobie w przyszłym tygodniu. Mają dla nas nowy serial i też nowy program, ale te pozycje pojawią się na antenie w pierwszych dniach września. Tymczasem od ostatniego tygodnia sierpnia czekają nas powroty. Powroty, na które my to wiemy, bo was znamy po prostu. No, większość z was czeka. Nie będziemy się oszukiwać. Jak w zeszłym sezonie nie udało nam się na czas opowiedzieć, co w nowych sezonach seriali czwórki o policjantkach i policjantach i o sprawiedliwych, no to już były pytania, czy coś wiemy. Więc specjalnie dla was wyszukaliśmy, konkretnie Michał zajął się researchem w tym temacie, wyszukał informacje, bo jakoś tak się złożyło, że te stacje Polsatu już nie są tak łaskawe w podsyłaniu tych informacji na portalu medialnym, informacji dotyczących nowych sezonów emitowanych już seriali. Trzeba troszeczkę poszperać. Michał to zrobił i mamy specjalnie dla was, bo jesteśmy tu dla was. A więc zaczynamy od policjantek i policjantów. Czwórka zaprasza na premierę 17 już sezonu tej produkcji. Nowe odcinki emitowane od poniedziałku do piątku o 19:00, przypomnijmy od najbliższego tygodnia, przyniosą, to nas nie zaskakuje, prawda, sporo zmian w życiu bohaterów. No przecież nie może być
1: tak nudno,
0: że się tam nic nie zmienia, bo kto by to oglądał. Obok zaskakujących, czasem dramatycznych wydarzeń oraz licznych policyjnych akcji i interwencji nie zabraknie humoru i lżejszych wątków. Mikołaja Białacha czeka niełatwy czas. Kiedy usłyszy niepokojące informacje na temat obrażeń swojej córki Dominiki i zacznie wyjaśniać ich tajemnice, pozna szokującą prawdę. Postanowi działać i podejmie ryzykowne kroki na własną rękę. W trudnych chwilach wspierać go będzie Lena Kamińska, na którą Białach zawsze może liczyć, choć policjantce nie brak własnych problemów. Wprawdzie Lena znalazła wreszcie szczęście u boku Tomka Szulca, ale w ich związku nieustannie buzują emocje, a jej 18-letnia córka Ania też potrafi dać się we znaki. To jednak pestka w porównaniu z tym, co będzie się działo, gdy na horyzoncie pojawi się matka Kamińskiej. Tymczasem Szymon Zieliński podejmować będzie kolejne próby zdemaskowania Jaskowskiej. Macocha wie jednak doskonale, jak obrócić jego działania przeciwko niemu i spróbuje skompromitować go w oczach komendanta Witackiego. W swojego partnera z patrolu ani na chwilę nie wątpi natomiast Miłosz Bachleda. Góral wspierać będzie przyjaciela, borykając się jednocześnie ze swoimi perypetiami miłosnymi. No przecież nie może być tak, że u niego nic się nie dzieje, prawda? Bo jak żeby to
1: zanudno
0: było tak
1: w serialu.
0: Tak. Zdezorientowany ten Góral z zachowaniem Jagody nie spocznie, nim dowie się, dlaczego dziewczyna go unika i zrobi wszystko, by znów się do niej zbliżyć. Z kolei w niemal idealnym dotąd małżeństwie Natalii Mróz i Arka Papkina nadejdzie czas próby. Arek stanie się zazdrosny o przystojnego partnera patrolowego żony, Marka Korwickiego, co okaże się bardzo trudne dla Natalii. Czy ze strony Marka coś Papkinowi zagraża i czego policjant nie mówi o sobie koleżance z pracy? Czy Natalia odkryje tajemnicę doktora Laweckiego i jego powiązania z Jaskowską? Czy Emilka Drawska, Zapała straci nadzieję na odnalezienie się jej męża i postanowi ułożyć sobie życie na nowo? Co w tym sezonie zmalują główni sprawcy utrapień dyżurnego Jacka i zamieszania na komendzie, czyli profos Juliusz i pani Halinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach Policjantyki Policjantów już od najbliższego poniedziałku. A co godzinę później?
1: A godzinę później, ale od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na antenie telewizyjnej Czwórki gościć będzie 13 sezon serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. W nowym sezonie serialu o wrocławskich śledczych Wydziału Naczelnika Kubisa jak zwykle nie zabraknie intrygujących kryminalnych zagadek, mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji, a także zawirowań w życiu prywatnym bohaterów.
0: No, moje czyli zdziwienie wynosi zero.
1: No właśnie, czyli to samo, co w serialu poprzednim. Dojdzie między innymi do zamachu, który pogrąży komendę w żałobie, a w relacjach między dotychczasowymi przyjaciółmi zajdą poważne zmiany. W pierwszym odcinku nowego sezonu i tu mam opis tego odcinka, bo niestety tyle w zasadzie można znaleźć, jeżeli chodzi o taką zapowiedź tego serialu. Szukałem, ale całe szczęście już też pojawiają się informacje na temat odcinków. No i żeby narobić wam smaka, to proszę bardzo, informacje na temat tego, co w poniedziałek. Mija kilka miesięcy od tragicznych wydarzeń, w których w wyniku Ola straciła dziecko. Po nich policjantka zrezygnowała z pracy i zamieszkała na wsi. Koleżanki i koledzy próbują nawiązać z nią kontakt, ale zdaje się, że Ola wciąż nie jest gotowa na spotkanie z nimi. Tymczasem Wach i Walczak muszą zmierzyć się z porywaczem. Mężczyzna uprowadził policjanta i żąda uwolnienia z więzienia swojej matki. Twierdzi, że została niesłusznie skazana za morderstwo. Zadaniem śledczych jest znaleźć dowody na niewinność kobiety. Problem w tym, że kobieta przyznała się już do winy. Także takie rzeczy w Sprawiedliwych, no i zapewne jeszcze wiele, wiele więcej różnych tematów, chociaż powiem szczerze, jak tak słuchałem tego streszczenia policjantek i policjantów, to ja się naprawdę zastanawiam, jak oni są w stanie, bo my w zasadzie teraz omówiliśmy te wątki osobiste. Ty czytałaś o wątkach osobistych przede wszystkim. A tam pamiętajmy, że oprócz tego to są jeszcze w jednym odcinku co najmniej dwie sprawy.
0: Na dwie sprawy myślałam, że może jedna, tak jak wiesz, na dobre i na złe, jeden
1: nie,
0: przypadek medyczny.
1: Dwie, no chyba, że teraz już jest jakoś inaczej, ale jak oglądałem ten serial, no to zawsze tam się pojawiały dwie sprawy, które się równolegle toczyły i jeszcze czas na wątki osobiste. Naprawdę.
0: Oni potrafią to wszystko pomieścić. Tak jak wspominałam, wrócimy sobie jeszcze do TV4 w kolejnym tygodniu. Tutaj nam się pojawił Mikołaj Białach, no to tak naprawdę od niego zaczął się też ten serial Święty, prawda? Kiedy tak. On zaczął jakiś tam nowy etap w swoim życiu. I ten serial, przypomnijmy, został przeniesiony do Super Polsatu, ale tam premierę będzie miał jego nowy sezon dopiero w połowie września. Także jeżeli dowiemy się do tego czasu, co tam w nowym sezonie Świętego, to też damy znać, ale jeżeli no w związku z tym, że jesteście fanami policjantek i policjantów i ten Białach gdzieś tam wam jest bliski, zastanawiacie się, co tam w Świętym, no to jeszcze teraz się tego nie dowiemy, bo na premierę musimy chwilę poczekać. Przenosimy się do kolejnej stacji, która też zdecydowała, że ostatni tydzień sierpnia to jest już dobry czas, nie ma co czekać z wprowadzeniem nowej ramówki. To o tyle ciekawe, że stacja matka, czyli TVN, tak jak mówiłam, ramówkę jesienną zaczyna tydzień później, a TVN7 już teraz, od najbliższego poniedziałku. Jak ta ramówka będzie wyglądała? Tutaj też w zasadzie mamy powroty. Jest planowana jedna nowość w bliżej nieokreślonym terminie, więc o tym później. Od poniedziałku do piątku w paśmie popołudniowym będą się pojawiały paradokumenty, znane już widzom z poprzedniego sezonu, tylko wtedy to było jakoś tak, że od poniedziałku do środy był nadawany jeden, a w czwartki i piątki drugi. Teraz każdy z nich otrzymał swoją codzienną godzinę emisji i tak oto o 17 mamy opowieści małżeńskie, a o 19 zagadki losu. Mam nadzieję, że tego nie pokręciłam w notatkach, że to nie jest odwrotnie. A o 18 pomiędzy nimi, bo to was mogło też zastanowić, są tajemnice miłości, czyli ten serial, który był w TVN-ie tam emitowany dwa sezony temu, też paradokumentalny i oni to teraz tutaj powtarzają i on właśnie przedziela te premiery. O godzinie 20 mamy też produkcję znaną już widzom, ale w nowej o nowej porze, bo wcześniej Papiery na szczęście, bo o nich mowa nadawane było o 19.30, teraz natomiast wypełniają w ramówce miejsce, które zajmowała dotychczas Brzydula. Brzydule 2 już definitywnie zakończono, no i Papiery na szczęście zyskały taką lepszą chyba godzinę niż ta poprzednia, bo są w takim ścisłym już prime time'ie. I tutaj również mamy zapowiedź tego, co nas czeka w kolejnych odcinkach serialu. Jesienny sezon serialu rozpocznie się w chwili, kiedy Marta dowiaduje się od Adama, że będzie miał dziecko z Niną. Marta jest zdruzgotana tą informacją, mimo że kocha mężczyznę nad życie, nie wie, czy będzie mogła z nim być. Natomiast zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej. Dostaje pracę jako menadżer restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu ukochanego, trudno więc unikać jej przypadkowych spotkań. W międzyczasie zupełnie niespodziewanie wpada na przystojnego kardiologa Dawida, w tej roli Przemysław Cypriański. Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele biznesu. Na jaw wyjdzie jednak wstrząsający rodzinny sekret, który zmieni silną pozycję Henryka. W jesiennych odcinkach poznamy także losy pozostałych bohaterów serialu. Sergiusz będzie próbował wybić sobie z głowy Martę i wpadnie w wir internetowych randek. Mateusza odwiedzi w więzieniu niespodziewany gość, a szczęście Beatki i Staszka zmąci niespodziewana wizyta matki dziewczyny. W premierowym sezonie obok dotychczasowych bohaterów pojawią się nowi. Wątki spinać będzie Magda w tej roli Małgorzata Kozłowska. 26-letnia, śliczna i pełna energii dziewczyna, aż do takiej istotnej, ile ona ma lat, że to podkreślili, prawda? Kuzynka Kowalczyków, która wróci do Krakowa po długim pobycie w Holandii. Magda zrobi duże wrażenie na męskiej części personelu nowo powstałej kliniki kardiologicznej w dawnej siedzibie firmy Kowalczyków. O jej względ zacznie zabiegać Konrad w tej roli Kamil Piotrowski, przystojny, bardzo pewny siebie podrywacz, a Kamil w tej roli Jakub Józefowicz, zdolny młody lekarz, postara się po przyjacielsku ostrzec dziewczynę przed kolegą. Jednak jego narzeczona Julia w tej roli Antonina Jarnuszkiewicz nie będzie zachwycona nową znajomością ukochanego. Papiery na szczęście, tak jak wspomniałam, od poniedziałku do piątku o godzinie 20 w TVN7, oczywiście również w playerze, bo tutaj właśnie TVN7 nie różnicuje nam, jak to mu się zdarzało w niektórych sezonach, że w piątek jest jakaś tam inna ramówka, czegoś nie ma. Nie, od poniedziałku do piątku mamy te same propozycje programowe. To też się tyczy tego, co o 20.35, a będzie to kolejny już sezon Hotelu Paradise, drugi nagrany w Panamie. No i to chyba dobrze, że on będzie od poniedziałku do piątku, bo ten program ma stałą liczbę odcinków, zawsze ich jest 60, więc...
1: Łatwo to podzielić przez 5. Tak.
0: Przez 4 też łatwo to podzielić, bo kwestia, czy program będzie trwał 12 tygodni, czy 15. I myślę, że jak trwał 15, to już po prostu za długo trochę się to wlokło. Także lepiej myślę jednak, że to są te 3 miesiące, to i tak jest długo w porównaniu do Wyspy Miłości, która trwa tygodni 6, bo już rzeczywiście 15 to było moim zdaniem troszkę za dużo. A jak ten program się w listopadzie skończy, to my wreszcie zobaczymy to, co stacja TVN7 nagrała w zeszłym roku na Krecie, czyli drugi sezon programu 40 kontra 20, bo oni tak szukali miejsca dla tego programu w ramówce i znaleźć nie mogli, bo ta emisja letnia trochę nie spełniła ich oczekiwań, oglądalność była zbyt niska i szukali, gdzie mogą to wstawić, no to wymyślili, że dadzą to właśnie w listopadzie, jak się skończy Hotel Paradise w tym wypróbowanym już paśmie, widzowie z przyzwyczajenia zostaną z 7, no zobaczymy, czy to przyniesie oczekiwania rezultaty. No i mówiłam o tym, że jest szykowana jedna nowość, to ma być program Perfect Picture, ma go prowadzić Patrycja Kazadi, ale tutaj też jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie oni chcą to emitować, także podobnie jak z premierą 40 kontra 20, na pewno do tego tematu wrócimy i TVN7 jeszcze u nas zagości. Z kolei inna stacja z tej samej grupy medialnej, czyli TTV, generalnie także czeka z prowadzeniem swoich nowości i będzie je wprowadzać od najbliższego weekendu. W przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę będzie taki powrót, na który oboje bardzo czekamy. Ty już wiesz, co będziemy się pastwić za tydzień. Ale już od tej niedzieli czeka nas coś, co może bardzo widzów ucieszyć. Mianowicie kolejny sezon 99 Gra o Wszystko w odsłonie VIP-owskiej, czyli z uczestnikami produkcji TTV, takich jak Gogglebox, jak Kanapowcy, jak Królowe Życia, których produkcji, przypomnijmy, zaprzestano, no ale ci uczestnicy na pewno będą gwiazdami różnych formatów TTV, tak jak zapowiadano. I to będzie podobnie jak z tym poprzednim VIP-owskim sezonem, to znaczy będzie on emitowany przez 6 dni z rzędu, czyli od niedzieli do piątku o godzinie 22. No to jest w jakimś sensie nietypowe, ale jakoś tam na pewno przyciągające, też właśnie z uwagi na obecność znanych widzom bohaterów. Także to jest inaczej niż z takimi regularnymi sezonami 99 Gra o Wszystko, które były po prostu nadawane co tydzień. TTV będzie naszym tematem w przyszłym tygodniu i pewnie jeszcze w kolejnych, bo oni na razie planują powroty, nowości wprowadzą nieco później, ale jakie to będą nowości, to też nam się bardzo podobają ich zapowiedzi, nie uprzedzajmy jednak faktów, bo zagramy piosenkę związaną z Hotelem Paradise, który zgodnie z tradycją, jak to co sezon, doczekał się nowej piosenki i to również tradycja, że tę piosenkę nagrywa uczestnik jednej z poprzednich edycji, bo już mieliśmy przecież Sonię, mieliśmy Bibi, a teraz uczestniczka edycji emitowanej rok temu jesienią, czyli Nana, nagrała utwór Rajska Miłość, który będziemy słyszeć codziennie w czołówce Hotelu Paradise.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Cały czas słuchacie 161. wydania programu RTV na antenie Radia DHT, a teraz przechodzimy do kolejnych stacji telewizyjnych. Tym razem zajmiemy się dwiema stacjami, a właściwie to trzema, bo zajmiemy się, zajmiemy się Pulsami i Zoomem. Na dobry początek sprawdźmy, co tam w Pulsie, a w Pulsie... Lombard. Powraca Lombard. I to powraca w ten piątek, kiedy my do was mówimy. Właśnie teraz można oglądać pierwszy odcinek, więc no pewnie playpuls.pl będzie waszym przyjacielem i pozwoli obejrzeć i nadrobić zaległości. O godzinie 20 w piątek, czyli dla was wczoraj, miała miejsce premiera nowego sezonu serialu Lombard. Życie pod zastaw. To już sezon 11 i w tym to właśnie sezonie, jak to zwykle, nie zabraknie intrygujących przedmiotów i związanych z nimi historii. Widzowie zobaczą m.in. matę zapachową dla psa, kulę poi. Co to jest kula poi?
0: Czymkolwiek.
1: Budki lęgowe dla jeżyków, czy okulary do terapii światłem. A to nie koniec niespodzianek. Telewizja Puls przygotowała bowiem dwie zabawy dla widzów, w których to oni mają decydujący głos. Trwało głosowanie na imię nowonarodzonego synka serialowej pary Angeliki i Mariusza. Widzowie mogli wybrać spośród trzech propozycji. Kostek, Stefan i Igor. Wygrał Igor. Telewizja Puls organizuje ponadto wraz z ekipą serialu czwarty zlot fanów tegoż, a miejsce zlotu wybierają, no jak żeby inaczej, widzowie. W pierwszym etapie zabawy wygrało województwo śląskie, a teraz widzowie głosują na miasto. Do ścisłego finału weszły Częstochowa, Katowice i Żywiec. Jak zapowiada nadawca, w nowym sezonie serialu Lombard Życie pod zastaw nie zabraknie również emocji związanych z głównymi bohaterami. Angelika i Mariusz będą cieszyli się nowonarodzonym synkiem. Z kolei Beata i Kazimierz będą przeżywali rozwód Marty i Karola, czyli Lolka. Jak Lolek poradzi sobie w nowej sytuacji? Jeżeli chodzi zaś o Benię, to wróci do pracy w Lombardzie. Co na to jej brat Roman? Czy nadal będzie rozwijał karierę stand-upera? Ważyć się będą także losy Ryżego, czy dokumenty, które Patrycja otrzymała od Andrzeja, wpłynął na przyszłość Adama Ryżewskiego i jaką rolę odegra w tej sprawie Beton? No, o tym wszystkim dowiemy się z 11 sezonu serialu Lombard Życie pod zastaw, emisja którego już tak pełnoplanowo od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie telewizji Puls. Natomiast skoro już przy Pulsie jesteśmy, to też mam smutną wiadomość dla wszystkich miłośników serialu Rodzinny Interes. Otóż już w maju mówiło się o tym, że telewizja Puls nie będzie kontynuować tego serialu. Gdzieś tam takie plotki chodziły. No i okazały się prawdą niestety, bo z tego, co przeglądałem wczoraj program telewizyjny na najbliższy tydzień, no to niestety kolejnej serii Rodzinnego Interesu nie ma, także wygląda na to, że istotnie ten serial został przynajmniej na razie zakończony.
0: Trwa jednak serial emitowany w kolejnej stacji, no właśnie to jest to, o czym Michał wspomniał, że w zasadzie o trzech kanałach wam w tym wejściu opowiadamy, no bo teraz przenosimy się do siostrzanego Puls 2, który już od roku, bo to trzeci sezon będzie teraz, produkuje własny serial Dzielnica Strachu. No i też mamy zapowiedź kolejnego sezonu tego serialu, a tutaj to się też tyle dzieje, że te wszystkie policjantki, tam inne pierwsze miłości to się chowają. W najbliższą środę ten serial startuje o 20 na antenie telewizji Puls, Puls 2 i to wydaje się trochę zaskakujące, ponieważ on ma być generalnie emitowany od poniedziałku do czwartku, więc start w środę wydaje się jakiś w ogóle nielogiczny. Jeszcze żeby on wystartował w czwartek, na zasadzie równo 1 września, to bym rozumiała. A ta środa to tak trochę mi się wydaje znikąd i do końca nie rozumiem tego zamysłu, no ale jakoś tak pasowało.
1: Tak orzeczy program telewizyjny. No niestety. No,
0: chyba, że kłamie, ale mam nadzieję, że nie. Tak jak wspomniałam, to jest trzeci sezon. W każdym odcinku widzowie poznają trzymające w napięciu historie rozgrywające się na Gorczaku, tytułowej niebezpiecznej dzielnicy. W trzecim sezonie emocji będzie jeszcze więcej, a wśród spraw, które będą rozwiązywać dzielnicowi i detektywi śledczy w tych rolach Andrzej Młynarczyk i Agata Załęcka, znajdą się. I teraz uważajcie. Sprawa uprowadzenia i zakopania żywcem młodego chłopaka. Porwanie noworodka. Porachunki gangów narkotykowych. Snajper, który zacznie strzelać do niewinnych ludzi. Czy kradzież zwłok z grobu. I to wszystko w jednej dzielnicy się dzieje, rozumiecie to? Jezus Maria, dlaczego ja tego nie oglądam? To dobre musi być. Podzielcie się opiniami, jeżeli oglądacie. Ale to nie wszystko, bo widzowie poznają również zakończenie wątków z sezonu drugiego. Dowiemy się, czy grana przez Maję Wachowską, zaginiona dzielnicowa Karolina Wolska przeżyje i czy królowa gorczakowskiego półświatka, La Mamma w tej roli Grażyna Strachota, faktycznie zastrzeliła gangstera Czarnego. Tak jak wspomniałam, Dzielnica Strachu to jest pierwszy serial, który telewizja Puls razem z Atem Grupą produkuje dla kanału Puls 2, a emisja od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.
1: To teraz zmieniamy stację telewizyjną już rzeczywiście i z Pulsów przechodzimy do Zooma, a oni też mają dla nas kilka propozycji, jedną premierę i dwa powroty. Na dobry początek coś premierowego, a tym czymś jest program Złoty Interes. Będzie on emitowany od piątku 2 września o godzinie 20. Jak czytamy w opisie programu? Produkcja Trumien, hodowla ślimaków czy weselny zespół Disco Polo. Z pewnością nie należą do pierwszych pomysłów, jakie przychodzą do głowy przy planowaniu własnego biznesu. Tymczasem te z pozoru szalone idee doprowadziły bohaterów serii Złoty Interes do wielkiej fortuny. Widzowie poznają Polaków, którzy podjęli ryzyko i przekuli zaskakujące pomysły na biznes w sukces, często na skalę międzynarodową. To jeżeli chodzi o premierę, natomiast już znany program z anteny Zooma, czyli Gadżet Show, powraca na antenę konkretnie od niedzieli 4 września o godzinie 17.30.
0: No tutaj wybiegamy do tego kolejnego tygodnia, ale sami rozumiecie, Zoom to gdzieś tam stacja nie ciesząca się już taką popularnością, więc jednak nie będziemy już po prostu do niej wracać, dlatego dajemy wam znać o tych powrotach, mimo że one nie będą miały miejsca w najbliższym tygodniu.
1: To się zgadza, a wracając do opisu programu, otóż też tu mamy troszeczkę zmian. Jesienią Kinga Zawodnik po raz kolejny wybierze na warsztat najnowsze gadżety codziennego użytku, aby zweryfikować, które z nich rzeczywiście są przydatne. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu programu Gadżet Show, tym razem zespół jurorów oceniających przydatność produktu poszerza się o członków rodzin z polskich miast i wsi, z którymi Kinga testuje wybrane gadżety. To oni zadecydują, czy rozwiązania rzeczywiście znajdą zastosowania w gospodarstwie domowym. No i również największa kontrowersja. Na antenę Zoom TV wraca również Magia na Gości. I ten program, to jeszcze sobie na niego troszkę poczekacie, bo pierwszy odcinek pojawi się w piątek 16 września o godzinie 23.
0: A dlaczego nie wraca Power of Love, ja się pytam.
1: Właśnie.
0: Nie rozumiem tego. W ogóle jednak się spodziewałam, że będzie inaczej. Poglądałabym sobie trochę złej telewizji. Tak naprawdę to nie. Ale tu też mamy zapowiedź, jeżeli chodzi o to, no to już też w zasadzie po raz kolejny tak będzie, co jeżeli nie obejrzymy tych odcinków, tych produkcji, których wspomniałeś na bieżąco w telewizji.
1: Tak jest. Otóż nowe produkcje Zoom TV, czyli Złoty Interes i trzeci sezon Magii na Gości Polska, widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo na platformie Filmbox Plus na tydzień przed premierową emisją na antenie Zoom TV.
0: Ale tak powiedziałam, że jak nie obejrzymy w telewizji, ale przypuszczam, że po emisji to też tam można obejrzeć.
1: Pewnie tak.
0: Właściwie nie. A poza tym te dwie Gadżet Show już nie będzie dostępne.
1: No właśnie.
0: Nie rozumiem.
1: Tak wygląda na to, że
0: ale
1: nie.
0: Jakoś bez powodu tak nie napisali tego w ten sposób. No może wy rozumiecie logikę stacji Zoom TV, dlaczego nie dają kolejnego sezonu wspaniałej produkcji Power of Love Polska. My jednak muzycznie skomentujemy ich nowość o Złotym Interesie, bo będzie po biznesie co nieco.
1: Tak jest, tak jest. Piosenka, której zresztą możecie regularnie słuchać na antenie radia DHT. Bauman Turner Overdrive. Taking care of business. Już teraz przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No cóż, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to możemy wam już powiedzieć, że będzie interesująco.
0: No już tylko gorzej, tak, no powiedzmy to wprost.
1: Do samego końca programu.
0: Już się będziemy chylić ku upadkowi.
1: Ale dwie piosenki będą już tylko u nas dziś, także...
0: To wystarczy, nie? To jest takie wrażenia, jakich dostarczymy, to nigdzie indziej nie dostaniecie takiej muzycznej różnorodności. A te, jeżeli chodzi o tematykę, to teraz przenosimy się do internetu, który, jak wiemy, serialami stoi.
1: Tak jest, a serialami stoi również platforma Netflix, od której to zaczynamy. W najbliższą środę na platformie Netflix będzie miała premierę kolejna polska produkcja, której tytuł to Gry rodzinne. I o co w niej chodzi? W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy, to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej. A w obsadzie serialu znaleźli się Eliza Rycembel, Bartosz Gelder, Piotr Pacek, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Paweł Delong, Marek Kalita, Anna Romantowska. O, dawno jej nie widziałem w żadnej produkcji. Małgorzata Mikołajczak, Adrian Zaręba, Dominika Kluźniak, Agnieszka Suchora i Cezary Kosiński. Także w środę możecie się już czaić przed telewizorami albo innymi urządzeniami z Netflixem, a czaić się warto, bo jak Netflix coś produkuje, to jest bardzo duża szansa, że będzie tam audiodeskrypcja.
0: Tak jest, więc pewnie zerknąć rzeczywiście warto, nawet jeżeli temat gdzieś tam do was nie przemówił, no to można to sobie sprawdzić. Przenosimy się zaś na inną platformę, na Playera. Bo co prawda powiedziałam wam o tym, że TVN główny startuje ze swoją ramówką później, no ale akurat Player postanowił udostępnić nam kolejny sezon znanego już również z anteny TVN serialu 2 września, czyli w najbliższy piątek, dlatego powiemy wam o tym już teraz. Mowa o serialu Szać i jego sezonie numer 3, który właśnie w piątek będzie miał swoją premierę. I o co tutaj będzie w tym trzecim sezonie chodziło? Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lili i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. W obsadzie Szadzi 3 oprócz Macieja Sztura i Aleksandry Popławskiej ponownie znaleźli się Bartosz Gelner. O, to ten sam, co gra w tych grach rodzinnych.
1: No tak.
0: Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita, on też tam gra. Nie planowaliśmy tego, naprawdę to się wydarzyło, że tak są takie zbieżności, a akurat te informacje ułożyliśmy obok siebie. Natomiast mamy też nowe twarze w obsadzie, a będą to Magdalena Popławska, czyli siostra grającej tutaj już Aleksandry Popławskiej. Ciekawe, czy też będzie grała siostrę bohaterki. Jowita Budnik, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska oraz Sebastian Pawlak. Natomiast mamy jeszcze taką ciekawostkę, że w trzecim sezonie obok reżyserki wiodącej Anny Kazejak część scen wyreżyserował również sam odtwórca głównej roli, czyli Maciej Sztur. Widzicie, zawsze go znamy jako aktora, ale jak widać, reżyserskie umiejętności też posiada i nam je zaprezentuje. Natomiast warto też przypomnieć, że drugi sezon Szadzi w Player.pl zadebiutował 11 maja ubiegłego roku, a jesienią zeszłego roku produkcja nadawana była w TVN. Premierowe odcinki w stacji oglądać było można w niedzielę o godzinie 21.30 w okresie od 17 października do 28 listopada. No, przypominam to nie bez powodu, bo jak widać, dali sobie takie pół roku między umieszczeniem tego w playerze, a na antenie, więc jeżeli byś iść tym samym tropem, no to może, skoro mamy teraz premierę we wrześniu, to może na przykład do wiosennej ramówki TVN-u trafi ten trzeci sezon Szadzi. Ciekawe, czy również na niedzielne wieczory, czy znajdą mu jakieś inne miejsce w ramówce. Jeżeli chodzi natomiast o playera, to będziemy do niego jeszcze jesienią wracać, bo szykuje nam się tam premiera kolejnego sezonu serialu Skazana oraz jedna serialowa premiera, czyli serial Agenci. No i my teraz musimy, jak to zwykle, zamieścić muzyczny komentarz. Staramy się, żeby te nasze komentarze odnosiły się do nowości. Tak też będzie i tym razem, a więc do gier rodzinnych. No i my się zastanawialiśmy, co by tu. Bo piosenek o rodzinie z jednej strony jest trochę, ale która byłaby tą najlepszą? No i tak nam się skojarzyło, że skoro tam występują jakieś rodzinne sekrety pomiędzy rodzicami.
1: Może i podobne jak w piosence, młodego, którą za moment zagramy.
0: No to się właśnie zastanawiam. Szczerze, jeżeli będą mniejszego kalibru, to nuda. Ja już teraz przyjmuję tylko takie. Ten utwór kiedyś już u nas był, ale to było ładnych kilka lat temu, bo my już mamy, wiecie, prawie 5-letnią historię. Obchodzimy za kilka dni
1: tak jest.
0: 5. rocznicę powstania naszego programu. To za tydzień jeszcze o tym powiemy, bo to będzie bliżej tej daty. Chociaż przypominam, nie celebrujemy, tylko robimy. Bo jednak robić rzeczy trzeba. Natomiast no, rzeczywiście jest to taki utwór, do którego warto wrócić, bo może nie wszyscy słyszeli, a ta historia jest tego warta, bo jest zdecydowanie nietuzinkowa. O skandalu w rodzinie nam teraz zaśpiewają chochoły.
2: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.
1: I tak to oto zbliżamy się do końca 161. wydania magazynu RTV, ale zanim jeszcze się z wami pożegnamy, to przejdziemy do tematów radiowych.
0: No tak, bo my się nazywamy RTV.
1: Tak.
0: Nie zmieniliśmy jeszcze nazwy na TV. Jesteśmy R. blisko, ale tam jeszcze R, literka tkwi i to właśnie poświęcimy temu ostatnie wejście. Nie wiemy, czy w najbliższych tygodniach będziemy mówić dużo o ramówkach radiowych jesiennych. Ukazały się na przykład informacje o jesiennej ramówce Rok Radia, ale powiem wam szczerze, że nie widzę tam zmian względem tego, co Rok Radio oferowało w poprzednim sezonie, więc nie widzę powodu, abyśmy mieli to powtarzać. Dlatego, wybaczcie, nie będziemy do tematu Rok Radia wracać, mimo że oni coś tam ogłaszają.
1: Ja duże nadzieje, duże nadzieje pokładam w posttrójkowych projektach, bo oni, myślę, że coś nam jednak zaproponują, na przykład no, 357, tak? I pewnie Nowy Świat też coś tam.
0: No ale oni są tacy niesztampowi, że wcale nie muszą nowości wprowadzać od września, prawda?
1: A, owszem.
0: Dlatego dzisiejsze informacje nie będą dotyczyły, chociaż nie, pierwsza będzie dotyczyła ramówkowej nowości, nowej osoby na antenie pewnej stacji. Może być to, myślę, pewne zaskoczenie.
1: Tak jest, bo otóż gość Radia Z będzie pojawiał się na antenie tej stacji dwukrotnie. Będą te wydania gościa Radia Z emitowane od poniedziałku do piątku po godzinie 8:17. No i mamy tu zmianę, jeżeli chodzi o prowadzącego, bo poranne wywiady od września prowadzić będzie Bogdan Rymanowski, a popołudniowe Beata Lubecka. Zdaniem Mariusza Smolarka, redaktora naczelnego Radia Z, gość Radia Z w dwóch codziennych pasmach prowadzonych przez dwie różne, ale wybitne osobowości dziennikarskie, otwiera przed stacją nową perspektywę publicystyczną. Przede wszystkim słuchacze otrzymają dostęp do najbardziej aktualnych komentarzy politycznych zarówno na początek, jak i na koniec dnia, kiedy już wiadomo, jaki temat najbardziej poruszył opinię publiczną. To szczególnie istotne w kontekście nadchodzących miesięcy i przyszłego roku wyborczego, kiedy w polskiej polityce będzie działo się bardzo dużo. A cóż na to sam Bogdan Rymanowski, który będzie prowadził poranne wydanie gościa Radia Z? Otóż nie kryje swojej radości z powrotu do korzeni. Zaczynałem jako radiowiec i bardzo się cieszę, że znowu poczuję niepowtarzalną atmosferę radia. będę w gościu Radia Z rozmawiać z najważniejszymi bohaterami dnia, politykami władzy, jak i opozycji. Będę też zapraszał ekspertów, którzy pomogą zrozumieć nam otaczający i coraz bardziej zmieniający się świat, dodaje dziennikarz. No cóż, zobaczymy, jak sobie pan Bogdan poradzi. Podejrzewam, że nieźle.
0: Uporządkujmy może dla tych, którzy nie bardzo kojarzą. Pan Bogdan jest zupełnie nową osobą obecnie w redakcji, natomiast dla pani Beaty Lubeckiej to jest zmiana, bo wcześniej była obecna w porankach, a teraz po prostu nie będzie musiała tak wcześnie wstawać.
1: Ja bym się cieszył na jej miejscu.
0: Dajcie spokój, ja po prostu ile już można, ja wam mogę prowadzić te wywiady, żebym nie musiała tak wstawać. No i nie będzie musiała, po południu teraz będziemy mogli jej posłuchać i jej wywiadów. Także no myślę, że ten, no może nie tyle transfer, no bo to nie jest tak, że pan Bogdan się przenosi, wciąż zostaje w Polsat News, ale to, że stacji udało się pozyskać tak znanego dziennikarza, to jest na pewno duża rzecz i te wywiady pewnie będą szeroko komentowane, jak to zwykle jest z tymi porannymi rozmowami z politykami, prawda? Te wycinki z nich jakoś tak często się właśnie przedostają gdzieś tam do mediów później innych, są cytowane i właśnie spotykają się z szerokim oddziałem.
1: Tak się zastanawiam, czy to nie ma być taka trochę konkurencja w osobie Bogdana Rymanowskiego dla Roberta Mazurka, ale czy to jest aż tak wyrazista osobowość? Bo co by o Mazurku nie powiedzieć, to jednak jest bardzo charakterystyczny. Ale czy Bogdan Rymanowski również?
0: No się można było zastanawiać, czy Lubecka jest.
1: Właśnie dlatego się wcale nie dziwię, że została przeniesiona, bo moim zdaniem nie aż tak, ale no właśnie, czy ta osoba właśnie w postaci Bogdana Rymanowskiego no tutaj spełni oczekiwania? Pożyjemy, zobaczymy. Najwyżej Zetka będzie jak zawsze druga.
0: Jak zwykle zachęcamy was do dyskusji. Przypominamy, że nie jesteśmy na żywo, ale mimo to chętnie przyjmiemy wasze komentarze pisane na Facebooku, na naszej stronie internetowej oraz po audycji na YouTubie i w Tyflopodcaście. A teraz przenosimy się na podwórko lokalne. Dzisiaj tak jakoś się nam to ułożyło, że będziemy na wschodzie Polski, do Lublina wędrujemy, bo tu się wydarzyło to, co zapowiadałam w ostatnim naszym programie, że się wydarzy. Dokonało się. Pozwolę sobie zacytować te informacje ze serwisem radiopolska.pl, abyście mieli pełen ogląd sytuacji, bo to rzeczywiście był proces długi i zawiły. Niemal 3 lata po ogłoszeniu konkursu na częstotliwość i nieco ponad rok od rozstrzygnięcia postępowania w Lublinie na częstotliwości 101,1 rozpoczęło nadawanie Radio Wnet. Nadajnik uruchomiony został w nocy z poniedziałku na wtorek z 15 na 16 sierpnia. No pan Skowroński zapowiadał, że to będzie 16 sierpnia, słowa dotrzymał, bo konkretnie 49 minut po północy to było odpalone. To już jest 8 częstotliwość rozgłośni założonej przez Krzysztofa Skowrońskiego. Można jej również słuchać w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i w Białymstoku. Natomiast jeżeli chodzi o tę częstotliwość w Lublinie właśnie i o zawiłości z nią związane, to już przytaczam. Konkurs na lubelską częstotliwość 101,1 ogłoszony został 25 września 2019 roku. Oprócz Radia Wnet ubiegała się o nią grupa Euro-Z z projektem Oto Radio, który zgłasza wszędzie, gdzie Krajowa Rada ogłasza konkurs na rozgłośnie o właśnie takim profilu i nigdzie jeszcze tego nie dostali. Spoiler, nie dostaną, bo te konkursy są pod Wnet, można zamykać temat, ale oni i tak będą to zgłaszać wszędzie, licząc na cud.
1: A niech by dostali chociaż jedną, zobaczylibyśmy, co tam będzie.
0: To chcą robić, nie? Początkowo nic nie wskazywało na pojawienie się takich opóźnień. Uchwałę o rozszerzeniu koncesji podjęto 4 lutego 2020 roku. Potem jednak rozpoczęła się pandemia koronawirusa, która sprawiła, że formalności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej trwały ponad rok. Ostatecznie koncesja rozszerzona została 4 czerwca 2021 roku. No i nadajnik miał zostać uruchomiony w ciągu 6 miesięcy od tej daty. Wszystko miało być dobrze, nie? Ale po uzyskaniu niezbędnych, bo zezwoleń oczywiście mieli to uruchomić, no i tymczasem datowany na 5 sierpnia 2022 roku wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zawierał jeszcze takiej pozycji. Tym razem za opóźnienia odpowiadać miały ustalenia międzynarodowe z Ukrainą. A no Ukraina ma teraz poważniejsze rzeczy na głowie niż jakieś tam radio, więc pewnie to się po prostu trochę przeciągnęło, a takie rzeczy po prostu trzeba konsultować z sąsiadami naszymi i to nie tylko ich się tyczy, szczególnie właśnie te przygraniczne częstotliwości mogą być gdzieś tam kolizyjne z jakimiś właśnie innymi stacjami nadającymi z sąsiedzkich krajów. I skoro właśnie padła nazwa Ukraina, no to teraz wokół tego wątku się zakrzątniemy. Konkretnie wokół Polskiego Radia dla Ukrainy, które dogasa jakoś, tak bym powiedziała. Przez 88 dni nadawało w Przemyśle i okolicach na częstotliwości 98,6. Wcześniej, przypomnijmy, tam nadawała stacja RMF Ukraina i prowadzona od 27 maja tego roku emisja Polskiego Radia dla Ukrainy została wstrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek z 22 na 23 sierpnia, chwilę przed północą. Powodem wyłączenia nadajnika było wygaśnięcie wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego na emisję okolicznościową. No i to samo tyczy się drugiej przygranicznej częstotliwości. W czwartek 25 sierpnia zakończono emisję na chrubieszowskiej częstotliwości 93,3. Powiedziałam, że Polskie Radio dla Ukrainy jakoby dogasa, ale to nie jest oczywiście tak, że wygasło całkiem, bo stacja jest jeszcze słyszalna w Warszawie na częstotliwości 106, a także w każdym województwie w multipleksie DAB Plus Polskiego Radia. Ale jakoś to chyba jest tak, że oni z tego się jednak już wycofują. Przypominam, że wojna trwa, ale jakoś nie wiem, nie czuję już zapotrzebowania, żeby te stacje tworzyć, no bo z Wami FM dostało pozwolenie niby na ten Wrocław i te Częstochowe, ale tam chyba nie nadają, a w tych pozostałych miastach to już w ogóle tych pozwoleń nawet nie mają.
1: W ogóle czy jakoś tutaj nawet, tych częstotliwości? Nawet jeżeli chodzi o z Wami, to tak kilka razy sprawdzałem ich stream i cisza tam jest, to znaczy tam w ogóle nic nie nadaje, więc pytanie, co z tym dalej?
0: No, być może to już jest kres tych inicjatyw, bo ktoś uznał, że to już nie jest potrzebne. Ciekawe, czy rzeczywiście, bo Ukraińcy przecież w Polsce pozostali, no ale nie mnie oceniać te decyzje dużych koncernów, które podjęły się takich projektów. A w ogóle, jeżeli chodzi o te ustalenia międzynarodowe jeszcze, to na nich również jest stratny kielecki rekord, wyobraź sobie, który wydawałoby się, że uruchomiony zostanie bez żadnego większego problemu, bo przecież to jest ta częstotliwość po famie. Tymczasem, mimo tego, oni też muszą dowiedzieć się od regulatorów rynku medialnego, jeżeli chodzi o nasze sąsiednie kraje, czy mogą bez trudu to uruchomić.
1: O proszę.
0: I to no, trzeba się zwrócić, wiecie, do wszystkich tych krajów, tam na przykład do Słowacji i stamtąd odpowiedź była pozytywna, wszystko jest okej, ale kto tutaj blokuje? Możesz zgadywać? To nie jest Ukraina.
1: Nie mam pojęcia. Kto
0: to jest Aleksander Łukaszenka.
1: O proszę!
0: Który jakoś tam właśnie coś tu opóźnia, wydłuża i oni nie mogą z tym ruszyć. Ten kielecki rekord nadaje chyba w internecie cały czas. Znaczy oni już ruszyli wcześniej, ale tam już jest, zdaje się, jakiś bardziej pełnowartościowy program niż tylko muzyka i dżingle. I oni datują swój start na wrzesień. Ale czy to im się uda? Trudno powiedzieć. Będziemy wam dawali znać, a jeżeli się zastanawialiście, co z kieleckim rekordem i dlaczego go nie ma, no to to właśnie dlatego do Łukaszenki trzeba iść i mu tam powiedzieć, co o nim myślicie. W ogóle szykują nam się też takie zmiany, jeżeli chodzi o nazwy na tym naszym radiowym rynku. Na przykład Radio Września chce się teraz nazywać Warta FM.
1: O proszę.
0: Co w ogóle chyba nie ma sensu, bo oni teraz mają nadawać na przykład w Odolanowie, a tam Warta w ogóle nie płynie ponoć. Nie wiem, nie sprawdzałam. Jestem słaba z geografii Wielkopolski. W ogóle jestem słaba z geografii. A z kolei Radio Ony w Nysie. Tam przecież jest ta sytuacja z Radiem Nysa FM, którego nie ma i którego częstotliwość zajmie ktoś, więc Radio Ony chciałoby się bardziej kojarzyć z Nysą i się teraz nazywać Radio Nysa, tam 93,1, czy jak oni mają tę częstotliwość. Więc zobaczymy, jak im to się
1: wszystko uda. Rychłowczas to sobie wymyślili.
0: No dobrze, ale jakby było w Nysie Radio Nysa FM i Radio Nysa, to już w ogóle
1: nikt niczego
0: nie wiedział. Dlatego oni stwierdzili, że to jest dobry moment, ale pytanie, kto wygra ten konkurs na tamtą częstotliwość, bo tam też są projekty, które chcą się nazywać Radio Nysa, więc możemy skończyć z dwiema Nysami, tylko z różnymi częstotliwościami w nazwie i tego już absolutnie nikt nie ogarnie. Ciekawe to też tam będzie się działo z Radiem Hit. Mamy nadzieję, że ten unikatowy na skalę, że ta unikatowa na skalę całego naszego kraju rozgłośnia zostanie w swoim charakterze i w ogóle nie będzie zagrożona, dlatego że zmarł jej właściciel, a koncesja jest na spółkę, której on jedynym
1: jednoosobową
0: był,
1: tak, udziałowcem.
0: Jedynym udziałowcem i my się teraz nie zdamy na prawie, jak to dokładnie jest, czy to przejdzie gdzieś tam na kogoś, czy co będzie, czy oni aby tej koncesji nie utracą. Nie będziemy się w tej kwestii mądrzyć, bo czytam, że to właśnie, że to nie powinno tak być, że to tam rodzinnie powinno teraz przejść, ale nie wiemy, więc nie będziemy już na ten temat dłużej dyskutować i będziemy po prostu śledzić losy Radia Hit i jak każdej lokalnej stacji życzymy im wszystkiego dobrego. Są jacy są, ale są lokalni.
1: Ale teraz zmienili muzykę ponoć.
0: Na
1: konkurencję mają sporą, tak? Zmienili teraz muzykę na jakąś bardziej stonowaną. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, co się obecnie tam dzieje, no ale no nie ma się co dziwić też tak z drugiej strony.
0: Oczywiście, że tak. I tą smutną w zasadzie informacją kończymy 161. wydanie programu RTV. Tak jak wspomniałam, na pewno słyszymy się w przyszłym tygodniu, w którym to opowiemy sobie o dwóch nowościach Polsatu, opowiemy sobie o tym, co przygotował dla nas prezes Jacek, a przygotował mnóstwo powrotów. Nowości tym razem niewiele, ale on to wam szybko wytłumaczy, znaczy my go będziemy cytować. Podobnie w zasadzie TVN też raczej bazuje na powrotach, mają jedną nowość, my to sobie wszystko uporządkujemy. Są też takie kwestie, nie może bezpośrednio ramówkowe, jak na przykład Nowi Gospodarze, Dzień Dobry TVN, to też o tym powiemy za tydzień, no bo już teraz nie chcieliśmy po prostu wątku TVN gdzieś tutaj rozpoczynać, żeby nam się nie zrobił zbyt duży bałagan, także znów szykujcie się na sobotnie długie popołudnie w naszym towarzystwie.
1: Tak jest, a ja już tu szykuję rekwizyt, proszę bardzo, żeby zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Ciekawe, ilu z naszych słuchaczy pamięta, co to jest. To brzmienie. I teraz ja się tu muszę rzeczywiście trochę wykręcić, że tak powiem, żeby do naszego magnetofonu tę kasetę, bo to jest kaseta, proszę państwa, żeby tę kasetę włożyć. O, jest. I chyba się uda zagrać. Uda się zagrać piosenkę. Pożegnamy.
0: Tak, dobrze się pożegnamy. Mówiliśmy, że to się już chylimy ku upadkowi. Słuchajcie, no nawiążemy do Lublina, w którym nowa stacja w eterze się pojawiła. Raczej ten utwór nie zabrzmi na antenie Radia Wnet.
1: Chociaż u nich to tam nie wiadomo, u nich to wszystko grają.
0: U nich Yellow Submarine, wiesz, to powinniśmy grać. Tymczasem pomyśleliśmy, że jakoś chyba nigdy nie mówiliśmy o tym lubelskim rynku radiowym, bo tam rzeczywiście się zbyt wiele nie zmienia. I tak najpierw padł pomysł, no to trzeba poszukać piosenki o Lublinie. I tak właśnie napisałam Michałowi, że najpierw chciałam szukać piosenki o Lublinie, ale potem przypomniałam sobie, że
1: jest lubelski
0: najlepsze,
1: full.
0: Że najlepsze piwo to lubelski full. I już odechciało mi się z szukania, bo po co komuś jakieś inne piosenki? Co z tego, że Bajm tam miał coś?
1: Lublin, Grodzka, Lublin. Coś tam.
0: Jakby, jakie to ma znaczenie, skoro istnieje lubelski full? Naprawdę, jeżeli nie znacie, to musicie znać, bo tak po prostu jest. To są takie dobra kultury.
1: A ja znalazłem tę piosenkę na kasecie i teraz niniejszym za moment z tejże kasety ją dla was wyemitujemy, a kolejne spotkanie w programie RTV już za tydzień. Zapraszamy was serdecznie. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia. Gul, gul, gul.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry i mamy to, mamy 119 audycję Tyflo Przeglądu, mamy też 8 lutego i mamy 20.04, jeśli dobrze tutaj mam czas ogarnięty. I skoro audycja Tyflo Przeglądu, no to na początek jak zwykle należałoby powiedzieć, kto dzisiaj będzie w audycji uczestniczył, przynajmniej po naszej stronie prowadzących. Jest Robert Łabęcki, jest Paweł Masarczyk, Mikołaj
6: Państwu.
5: Hołysz, witajcie. Michał Dziwisz i
1: dobry
5: ja,
1: wieczór.
5: Oczywiście można się z nami kontaktować, można do nas pisać, dzwonić. Wszystko jest podane na stronie kontakt.tyflopodcast.net. No a teraz jak zwykle Robert powie, co się dzisiaj w Tyflopodcaście będzie dziać.
7: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie Speedout w Harpo. Hulajnogi elektryczne otrzymają swój własny dźwięk ostrzegawczy. Instagram poprawia dostępność w aplikacjach mobilnych. Kolejny polski głos w syntezatorze RH Voice. Będą małe newsy. Będą nowości w programach. System iOS dostaje wsparcie dla dwuwymiarowych monitorów brajlowskich. Parlament Europejski przegłosował ustawę o usługach cyfrowych, co w sprawie dostępności. Aplikacja KNFB Reader zmienia nazwę i właściciela. Pozew twórcy FlickType przeciwko Apple ma dalszy ciąg. Nowości dostępności w Visual Studio Code. Nowości w dodatkach do czytników ekranu. Tyflo Service, pokaźny zbiór treści od Fundacji Trakt. Webinarium o dostępności oprogramowania i sprzętu do produkcji muzyki. Koniec projektu Sable. Niepełnosprawni muzycy i miłośnicy astronomii mają od teraz swoje zrzeszenia. Artykuły na Twitterze. Pojawiają się plotki, że Samsung zapewni 4 duże aktualizacje Androida we flagowych smartfonach.
5: I zaczynamy od informacji z poprzedniej audycji na temat Binote notatników, zdaje się, i informacji o tym, że chyba są w Harpo, jeśli dobrze tutaj...
6: Tak, tak. Tutaj podziękowania dla Michała Kasperczaka, który

0: No więc fajnie, że ten notatnik wzbudził wasze zainteresowanie. No to mamy dla was dobrą wiadomość, też dzięki tutaj Michałowi właśnie. Czyli, że firma Harpo te notatniki w sprzedaży ma. Nie wszystkie modele, i to jest ta trochę gorsza wiadomość, są to modele 40-znakowe standardowe, czyli ten, który posiada zarówno funkcję linijki, jak i notatnika, jak i klawiaturę brajlowską, oraz wersja Lite, czyli tak naprawdę czytnik. Działa ze screenreaderami, działa z własnymi aplikacjami, ale nie posiada klawiatury. Cena wersji Lite, tej właśnie czytnika, to 15 999 zł, zaś wersji pełnej z wszystkim 19 999 zł. Na dodatek jeszcze się dowiedziałem, dosłuchując podcastów, w ogóle takich spotkań na Clubhouse'ie osób niewidomych z Czech, Czeskiego Związku Niewidomych Teczko Plus, fajną robotę robią swoją drogą. Myślę, że dzięki nim będzie trochę więcej newsów u nas o czeskich niewidomych. Wiemy już teraz, że karta pamięci, to czego nie byłem pewien w zeszłym odcinku, jest przykręcona na stałe w tym notatniku. Czyli to, co się zastanawiałem, czy można tę kartę wyjąć, no bo przypomnę, notatnik B-Note, z tego co mogliśmy się dowiedzieć, nie posiada możliwości wymiany danych przez USB z komputerem. Jedyną możliwością takiej wymiany jest Bluetooth. No i zastanawiałem się ja, i nie tylko ja pewnie, czy tą kartę w takim razie pamięci, o której jest mowa, można no, po prostu wyjąć i włożyć do czytnika, co nie byłoby pewnie najwygodniejsze, ale jednak no, coś nam daje. A tu się okazuje, że to jest chyba przykręcone na stałe, tak zrozumiałem. No i jest traktowane jako taki quasi dysk twardy, tylko że jest to
1: w
0: karta
1: w sumie
0: pamięci.
1: Jak przykręcona, to można wykręcić.
0: Pytanie, czy gwarancja to pokrywa?
1: No właśnie, i to już jest... grubsza sprawa.
0: A producent we Francji, no taka naprawa może trochę trwać, pomijając to, że nawet gdyby już kosztowała, to może troszkę trwać. Więc jeżeli aktywny samorząd się zbliża, kogoś by interesowały B-Note'y, to w Polsce są już one też dostępne, no i mają swojego dystrybutora.
1: A tymczasem więc... telefon mamy, więc myślę, że możemy odebrać. Halo?
2: Halo, telefon mamy, cześć Mateusz.
1: Cześć Mateuszu.
2: Z tej strony, cześć Michał, cześć wszystkim. Ja tutaj chciałem sprostowanie na temat Mondbotena co do audycji z ubiegłego tygodnia. Michale, ty mnie pytałeś, czy urządzenie jest otwarte i na ile sposobów. Otóż urządzenie jest otwarte. Można się zapoznawać z plikami wysyłanymi, znaczy z plikami sporządzonymi w Mondbotenie w dwojaki sposób. Bądź poprzez aplikację MB Mimic, która jest na telefonie i po prostu sobie wyświetlić ten plik, tłumacząc go w przód. Czyli o co chodzi z tym tłumaczeniem w przód? Chodzi o to, że w Braille'u, jeżeli piszemy w sześciopunkcie, to znaki są wyświetlane jedynie Latin 1 od A do Z i nic poza tym. I trzeba ten plik przetłumaczyć w przód, to znaczy z Braille'a na druk, żeby znak cyfry nie był tłumaczony jako krzyżyk A, żeby znak cyfry i A nie było tłumaczone jako krzyżyk A, tylko jako 1. Pytałem się Rafała. Rafał powiedział, że tak się da. Wystarczy, że w MB Mimiku bądź w Mondbotenie przetłumaczymy ten plik brajlowski w przód i po prostu będzie już przetłumaczony z Braille'a na druk prawidłowo. I tak samo mamy z tłumaczeniem w tył. Jeżeli wysyłamy plik do drukarki, to plik z drukarki jest tłumaczony na Braille. Mondbotten powie back, czyli będzie tłumaczony plik z druku jakby z Braille'a na druk i tak to tłumaczenie będzie się odbywało zarówno w przód, jak i w tył. Tłumaczenie już najbardziej działa. Możemy albo z menu to wykonać, ono wcześniej działało w starych Mondbotenach, bądź po prostu wpisujemy, z menu to wykonujemy w Mondbotenie, bądź w Mondbotniku, bądź przy pomocy komendy FE spacja nazwy pliku. Albo z menu, albo z Mondbotena, albo z menu Mondbotena, albo przy pomocy komend, albo z MB Mimika. I plik jest tłumaczony w przód. Po prostu z Braille'a na druk

0: i odwrotnie z druku na Braille. To taka pierwsza dygresja a propos krzyżyk A. Druga rzecz, notatki można przesyłać. Można przesyłać po prostu albo MBMIC-iem się łączyć z telefonu, z iPada, bo generalnie oni się skupili na tym, żeby nie komputer był głównym źródłem połączenia, tylko raczej iPad. Z komputera też można się połączyć przy pomocy programu MBCam do pobrania ze strony mountbattenbrainer.com. Najnowsza wersja, tylko że MBCom jest dosyć stary, ale będzie to, mówił Rafał, przeorganizowane nieco.
1: Zresztą, Mateuszu, MBMIC, że tak ci wejdę w słowo, to też nie jest jakaś nowość, bo MBMIC to już był w czasach, kiedy my ostatnio rozmawialiśmy o Mountbattenie, tak. Więc on już jakieś tam możliwości wcześniej też miał.
0: Tak, miał, jest to w pewien sposób otwarte urządzenie. Mało tego, zapomniałem ci powiedzieć, że jak wysyłasz plik po prostu z Mountbattena do MBMIC, znaczy z MBMIC-a do Mountbattena, to MBMIC przed wydrukowaniem, jeżeli dasz wytłocz w MBMIC-u na iPadzie, on się ciebie pyta, czy ten plik chcesz przetłumaczyć. I to w tłumaczeniu, o co chodzi w tym tłumaczeniu w przód. Jeżeli masz znaki od A do Z, no to nie musisz tłumaczyć, ale jeżeli masz znaki si, zi, niży i tak dalej, to musisz tłumaczyć, dlatego że one nie pochodzą z alfabetu, nie pochodzą z latin 1, tylko latin 2 i może być problem, dlatego muszą po prostu być odpowiednio przetłumaczone. O to chodzi w tym tłumaczeniu.
1: Aż trochę mnie dziwi, że to wszystko jeszcze opiera się na tych dość zaszłych stronach kodowych, że to wszystko nie jest na Unicode'zie, przecież
0: Ja wiem. Ja w Wikipedii czytałem, ja się dosyć dobrze przygotowywałem. Wyobraź sobie, że cały dzień w poniedziałek czytałem o ASCII, żeby sobie uświadomić, co to jest to ASCII. No i niestety strona kodowa to jest po prostu zaszłość. No ale oni mówią, że próbują coś zmienić, ale bardzo opornie im to wychodzi.
1: Mateuszu, to w takim razie ja zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo tak naprawdę to mnie przede wszystkim interesuje i o to też pytałem w poprzedniej audycji. Czy coś wiadomo a propos tego, co to urządzenie będzie w stanie robić na tej zasadzie sieciowej? Z czym to będzie w stanie się integrować? Jak to będzie działało? O co chodzi z tą chmurą, z tym dostępem do chmury?
0: Na razie przyszłość, tak jak powiedziałem, jest Android Go, nie będą na razie nic wprowadzać, bo tam w ogóle, ja już ci powiem, tam są dwa systemy, ale ciekawe, po co oni to zrobili? Jeden system jest australijski, dwa rodzaje pamięci. Australijski, czyli tam jest mowa nagrana, typu tam dzień dobry, brak ładowania i tak dalej. Mowa taka nagrana, a drugi to
1: czyli
0: jest...
1: Czyli ten system, stary system, tak, który kiedyś był.
0: Jeden system, odwrotnie, to stary, australijski, jeden na pierwszym miejscu, tam gdzie mowa nagrana jest. I drugi system przez Sharpo zrobiony, ten Android Go. Na razie nic nie będą integrować, ponieważ to jest świeży produkt. Mają pilne rzeczy do zrobienia, tylko ja nie wiem jakie pilne. Nie chcieli mi nawet firmware udostępnić. A szkoda, bo maila im wysłał. Poza tym ja sam Mountbattena na szwedzki zaktualizowałem, taka moja dygresja, że tak powiem. Także no nic nie zrobię tej maszynie, a oni myślą, że zrobię. To będzie, na razie oni nie będą nic integrować. Podejrzewam, że jeżeli to jest na Androidzie Go, no to oni będą udostępniali galerię, bo to widzicie, jak działa. Tam jest ten manipulator w joysticku i to działa na zasadzie Androida w Blend Shellu. Zobaczymy, no ja spodziewam się, że będzie jakaś chmura typu Google Drive, ale to mówię, nikt nie może tego dodać poza Harpo. Na razie tam nic nie ma, na razie tam jest, będzie pomoc zdalna w Androidzie, będzie Wi-Fi do do pobrania oprogramowania z internetu jedynie i do pobrania gier i aplikacji z galerii. Na razie tyle. Nic na razie nie zamierzają wstawiać. A, jeszcze, bo tam jest zaimplementowany kalendarz Google. Czyli kalendarz Google jeszcze tam jest przez Wi-Fi do synchronizacji z serwerem. Na razie nic nie zamierzają udostępniać, bo mówią, że to świeży produkt. Poza tym powiedzieli nam, że dopiero dadzą nam maszynę aż za 3 miesiące na wakacje, bo jest deficyt, jest mało, jest dużo zamówień, a mało tutorów mają. I muszą naprodukować trochę tych tutorów.
1: Wiesz, co, okej, Mateuszu, no to pozostaje po prostu czekać tak naprawdę.
0: To, wiesz, nie, wiesz co, dla mnie powiem ci tak, że troszeczkę im jakby no promocja nie wyszła, nie wiem, bo jakoś tak entuzjastycznie nie są do tego przekonani, ale może to taka moja dygresja. Jakoś taki
1: zobaczymy, Mateuszu, jak sprzęt się pojawi na rynku, bo na razie to go jeszcze nie ma tak naprawdę. Zgadza się?
0: Znaczy on jest, on jest sprzedawany. Są tyle zamówień, że po prostu nie nadążają ze sprzedażą.
1: No to co to mówisz, że promocja nie wyszła? Chyba wręcz przeciwnie.
0: Znaczy, wyszła, tylko że oni raczej no tak mówią tak raczej bez przekonania o tym, że nie są raczej jakoś tak zadowoleni, bo jak rozmawiałem, to tak trochę...
1: Mateuszu, pożyjemy, zobaczymy, jak dostaniesz sprzęt w ręce, to na pewno podzielisz się swoimi wrażeniami, jakimś testem.
0: A ty tymczasem, Michale, i was też zachęcam. Słuchajcie, 22 lutego webinara, ja już się zarejestrowałem. Także wy słuchajcie, bo Quantum już Mountbatteny ma. Quantum na razie, znaczy Paweł to nie jest producent, tylko oni się teraz zamienili rolami. Quantum jest dystrybutorem, a kiedyś to był producent australijski. A teraz Sharpa jest producentem, a Quantum jest dystrybutorem na Australię. Bo oni się teraz całkiem innymi rzeczami zajmują. Po edukacją i takim...
1: Okej, okay. Mateuszu, dzięki w taki...
0: Jedna rzecz. Polskich skrótów najprawdopodobniej nie będzie, ponieważ mało kto chce się uczyć tych polskich skrótów. Są skróty amerykańskie, niestety bądź nie, i polskich skrótów nie będzie. A swoją drogą, bo Rafał Białoch właśnie prosił o udostępnienie tych skrótów, nie mogę za żadne skarby świata, Michale, znaleźć pełnej tablicy z dobrym kodowaniem skrótów, bo były jakieś w QR tekście, ale to w ogóle one mają złe kodowanie. To jak na Privie skończy się może audycja, to jutro pogadamy. Może ty wiesz, jakie w Wordzie przekodować na odpowiednią stronę kodową, bo nie wyświetla mi w ogóle polskich znaków, nie? Tylko łacińskie, a jak polskie znaki są, to wyświetla mi krzaczki. Ty masz jakąś dobrą tablicę skrótów z kodowaniem dobrym, czy nie masz elektronicznej?
1: Ja szczerze mówiąc nie mam. Mikołaju, a ty coś wiesz może na ten temat?
2: Ale mówimy o polskich skrótach, tak?
0: Tak, tablice, o tych celanego tak? Józefowicza, Mikołaju, tak.
2: Niestety chyba nic nie ma. Z tego co wiem, to jedyne materiały, jakie są, to są materiały, które da się gdzieś dostać na papierze.
0: No tak.
2: Tym kiedyś interesowałem i jest
0: tak,
2: podobno z tym
0: problemem. Tak, tak. No tak. Także dziękuję wam bardzo, nie przedłużam wam audycji. I pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki, Mateuszu, za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: O, a mnie teraz dopiero słychać. Tak to już się zdarza. To w takim razie przechodzimy do pierwszego newsa, który jest już nowy w audycji. I zacznę od hulajnóg, o których już tutaj się nieraz, nie dwa mówiło. No i mają się pojawić dźwięki w tych hulajnogach. A jakie dźwięki?
4: Tak, no bo my zazwyczaj jak myślimy hulajnogi, to nasz główny problem jest taki, że one są zaparkowane gdzie bądź. No i jest to istotnie duży problem i z tym się mierzą miasta na całym świecie. Natomiast jest też problem drugi, no to właśnie taki, że no jak ktoś o takiej hulajnodze sobie jedzie, no to jest trochę trudno taką osobę usłyszeć. Może gdzieś tam z bardzo bliska, jak koło nas już przejeżdża, no to wtedy słychać takie szuranie kół, ale to wtedy może być już za późno, a jak wiadomo, im większe miasto, tym więcej różnych innych hałasów, to samochody, to jakieś inne odgłosy miasta. No i okazuje się, że w Wielkiej Brytanii organizacje, które gdzieś tam angażują się w pomoc osobom z dysfunkcją wzroku, zauważyły ten problem. No okazuje się, że zaczęło tam dochodzić do wypadków na drogach z udziałem osób niewidomych i osób jeżdżących na hulajnogach. No i wpadli na pomysł, że zaprojektują uniwersalny dźwięk ostrzegawczy dla hulajnóg. Projektowany on będzie w laboratoriach akustycznych University College of London. I przy współpracy były wzięte trzy firmy, zostaną nawet, Lime, Thiers chyba się to czyta i DOT. I przy współpracy tych instytucji ma taki dźwięk powstać. Wyzwanie jest o tyle ciekawe, że dźwięk taki no, powinien być na tyle gdzieś tam słyszalny, że rzeczywiście ostrzeże taką osobę niewidomą, natomiast on też nie powinien być na tyle uporczywy, że będzie jeszcze dokładał taki ładunek kognitywistyczny osobom, czy niedosłyszącym, które i tak już się muszą dostatecznie mocno wysilić, żeby coś usłyszeć, czy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami właśnie poznawczymi, dla których takie przeładowanie, przebodźcowanie dźwiękami jest dość dużym stresem w takim życiu codziennym, a tych dźwięków, tak jak już wspomniałem, w mieście jest dość dużo, więc tam wręcz będzie zaangażowana komisja etyki, której zaprezentowanych będzie kilka przykładów takich dźwięków, no i zostanie dokonany wybór takiego dźwięku, który będzie pasował. Dlaczego o tym mówię też? No dlatego, że wszystkie trzy firmy, zarówno Lime, Lucky Thier, jak i DOT, są dostępne i obecne na rynku polskim. Lime, z tego co widzę, jest w Warszawie, Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, we Wrocławiu, więc ma najszersze tu pole działania. Thier wszedł do Trójmiasta na początek, też w Krakowie się potem pojawił. Plan był też na Szczecin, też chyba na Warszawę. No a DOT z kolei jest tylko w Warszawie, więc no, to są takie newsy, gdzie no coś dzieje się właśnie w drugim zakątku gdzieś tam świata, ale jest duża, duża szansa, że dotrze też to do nas. No i dzięki temu my też będziemy bezpieczni na ulicy, bo kiedy taka hulajnoga się będzie zbliżać, to zacznie emitować taki właśnie dźwięk.
3: I teraz chyba wychodzi na to, że jest, a nie, to jeszcze nie mój, najpierw Mikołaja news na temat Instagrama i poprawy dostępności w tymże.
2: Tak, pojawił się wpis na blogu no, deweloperskim działu, że tak powiem, odpowiedzialnego za technologię i za rozwój oprogramowania w Instagramie, dotyczący dostępności i poprawy dostępności, które są ostatnio wprowadzone do właśnie aplikacji mobilnych Instagrama zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie. Skupiono się na najpierw na rzeczach, które mogą jak największej ilości osób przynieść jak największy pożytek. No i wiadomo, zaczęto od najważniejszej i najpopularniejszej i najpotrzebniejszej lokalizacji w aplikacji, obszaru aplikacji, jakim jest nasz główny feed, nasza główna lista wpisów, którą widzimy po uruchomieniu aplikacji i którą sobie możemy przeglądać. Twórcy Instagrama, programiści Instagrama spostrzegli, że dostępnościowo z tą listą postów był spory problem. Bardzo często był problem z przewijaniem tych postów. Czasami nawet minutę mogło zająć ze screenreaderem przedarcie się przez dany post. Informacje były podawane w kolejności, która no nie była dla nas zbyt przyjazna, zbyt czytelna. Każdy post składał się z wielu, wielu, wielu różnych elementów. No i nie było to zbyt przyjemne doświadczenie, więc coś trzeba było z tym zrobić. No i tak. I co zrobiono w tym momencie? Po pierwsze, dodano etykiety. Wszystkie elementy interfejsu w tym feedzie dostały etykiety, bo wcześniej tych etykiet nie było i mieliśmy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk i przycisk. uszeregowano, w jakiej kolejności screen reader odczytuje informacje, czy informacje, które są uznane za najpotrzebniejsze dla użytkownika, pojawiają się na początku. Czyli powiedzmy, nie wiem, bardziej nas interesuje, kto umieścił wpis i co w tym wpisie jest, niż o tym, ile ten wpis na przykład ma komentarzy, więc te informacje zostały tak uporządkowane właśnie, żeby z programem odczytu ekranu przyjemniej się nam z tego korzystało. Uproszczono również ilość elementów na ekranie. To już nie jest w tym momencie tak, że każda akcja przy każdym poście, przy każdym wpisie typu na przykład polub, skomentuj, udostępnij, to jest osobny przycisk. Zredukowano to teraz do maksymalnie dwóch elementów na wpis. I na iOS-ie, jeżeli donawigujemy sobie do wpisu, to wszystkie no, takie właśnie dodatkowe akcje typu polub, skomentuj, zamiast być osobnymi przyciskami, przez które się musimy przedzierać, nawet jak nas nie interesują, stały się akcjami na pokrętle, po których się możemy poruszać w górę i w dół, gestami w górę i w dół. Z racji, że na Androidzie nie jest to no, zbyt dobrze wspierane, postanowiono tam skorzystać z innej opcji. Pomiędzy, jakby pod każdym wpisem jest przycisk, więc wpis nie jest jednym elementem, a dwoma. Jest to przycisk akcje dotyczące wpisu i klikając w ten przycisk akcje dotyczące wpisu pojawia nam się po prostu taka sama lista, jaką byśmy mieli na iOS-ie z podcastów. Więc no mamy dwa elementy, może zamiast jednego, ale lepiej mieć dwa niż 20 i w tym momencie po prostu tylko jeżeli potrzebujemy w danym wpisie listę akcji, to sobie możemy w tę listę akcji kliknąć i z niej wybrać akcję, która nas interesuje.
3: No, gdyby jeszcze oczywiście... Facebook miał takie fajne na Androidzie, niestety Facebook ma tylko częściowo coś takiego, a w grupach nadal jest po prostu ileś akcji na
1: to a propos Facebooka, rzecz, niestety. To a propos Facebooka, Tomku, to nie wiem jak z Androidem, ale z iOS-em dziś się pojawiła, chyba dziś, bo ja to przynajmniej dziś zauważyłem, jedna bardzo fajna rzecz na Facebooku, na iOS-ie, i jedna mniej fajna. Fajna to taka, że z pokrętła, czyli z czynności, możemy ukryć każdy post na osi. To znaczy, to się przydaje szczególnie w przypadku reklam, bo kiedyś oczywiście można to było też zrobić i na przykład, jeżeli nie chcieliśmy oglądać danej reklamy więcej, to mogliśmy w tę reklamę wejść, wybrać ukryj i sprawa była załatwiona, no ale to wymagało od nas więcej czasu, żeby temu poświęcić. A teraz mamy to po prostu w czynnościach, w ramach czynności możemy tam polubić, też wejść więcej, parę jeszcze innych czynności, chyba udostępnić też możemy każdy element, ale też mamy właśnie możliwość ukrycia. Bardzo fajna rzecz, już dziś ileś reklam ukryłem, a wcześniej nie chciało mi się tego absolutnie robić. To jest rzecz pozytywna. Rzecz negatywna teraz jest taka, że VoiceOver przy każdym elemencie, przy każdym poście, jakimś wpisie mówi ukryj. To taka gorsza strona tego, ale... Jeżeli wam się pojawiła nowa wersja aplikacji Facebook, no to musicie sobie gdzieś tam rozważyć, czy wam się opłaca aktualizować, bo chcecie mieć te funkcje. Jak dla mnie to więcej jest z tym plusów niż minusów, no ale to każdy sobie sam musi rozważyć.
3: I kolejny news, myślę też pozytywny, bo do RH Voice już za chwileczkę, już za momencik pojawi się nowy polski głos, czyli drugi, który będzie oficjalnie dostępny. Głos nosi nazwę Nathan. No i jest na razie jeszcze w fazie beta. Jest jeszcze kilka problemów, które trzeba będzie spróbować rozwiązać. Niemniej myślę, że już jest używalny. W sumie mogę go nawet pokazać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tylko tu jeszcze sobie zrobię o taką rzecz. No,
5: Instalacja modifier Reaper V Pulpit Lista. Native Access 3 LT224. Native Access 324.
6: Brzmi, ja go jeszcze mogę troszeczkę obniżyć. Z reguły tak robię.
5: Wysokość 30 LT224.
6: I mi się wydaje,
5: Native
6: że
5: Access 324.
6: No i mi się wydaje, że po obniżeniu ten głos nawet brzmi troszkę lepiej, ale to wiadomo.
5: Wybór karta, mapowanie.
6: W zależności od gustu. Tak czy inaczej, no będzie już do wyboru głos męski, głos żeński. Będzie można użyć. Nie wiem, kiedy on się pojawi dokładnie, publicznie dostępny, ale no już jest jakaś beta, która krąży po paru miejscach w internecie i pewnie za chwilę już będzie dostępna szerzej. I kolejne newsy w zasadzie, bo no, są takie małe, kilka małych newsów od Mikołaja.
2: Tak, pojawił się Quinter, o którym mówiliśmy jedną audycję temu, że się ma pojawić, że ma wyjść nowa wersja, ma być wersja działająca. Przepraszam, nie Quinter, OpenTwin, tak. Chodzi o OpenTwina, się pojawił już w wersji stabilnej, nowej, działającej z reaktywowanym kluczem API. Pojawia się nowy klient Reddita na Windowsa, Nysantek go otworzy. Na razie nie jest on jeszcze publicznie dostępny, ale jakby no, wiadomo o tym, że dostępny będzie, nie wiadomo jeszcze kiedy, wiadomo o tym, że no, ma być. I ma wspierać to, co no, wspierają klienty Reddita, wpisy, komentarze, jakieś nawet wiadomości prywatne. API Reddita bardzo jest bogate, więc sporo będzie umiał. Czego nie będzie umiał? Nie będzie umiał czatu obsługiwać, ponieważ API Reddita nie wspiera czatu i trzeba się bawić w obsługę jakichś prywatnych API, żeby te czaty działały. Na przykład Dystopia na iOSie, ten taki klient dla niewidomych robiony, umie to robić, bo im się chciało no, pobawić w po prostu przeanalizowanie od środka, co robi oficjalna aplikacja Reddita i odtworzenie tego, zamiast poleganie na tym, co Reddit, że tak powiem, rekomenduje i zaleca. No ale dużo klientów stwierdza, że nie jest to warte zachodu i to po prostu nie zrobione. Ale klient Reddita będzie wyświetlany, wiemy o tym, że będą wyświetlane wpisy jako Markdown. Nie będzie niestety no, takiego obszaru HTML webowego, jakiego moglibyśmy się po takich klientach spodziewać. Będzie po prostu zwykłe pole tylko do odczytu, gdzie będzie wyświetlony Markdown i będą po prostu dorzucone skróty H, następny nagłówek, Shift H, poprzedni nagłówek, K, następny link i tak dalej. Te, które znamy ze screenreaderów w sieci web. Będzie też zachowana, coś z czym jest bardzo często problem, hierarchiczność komentarzy. Będzie normalne drzewo. Będą te komentarze wyświetlane w widoku drzewa. I będzie nawet możliwość konfigurowania tonów, które będą nam oznajmiać, gdy wchodzimy do komentarza, do jakby komentarza pod komentarza odpowiadającego na następny komentarz, lub gdy wychodzimy do komentarza rodzica kilka tam powiedzmy poziomów wyżej. Pojawił się również, że właściwie już istniał od jakiegoś czasu, ale ostatnio na niego natrafiłem. Taki piękny skrypt, który pozwala nam konwertować prezentację w formacie PPTX, czyli PowerPointowskim, który jakoś jest dla nas dostępny z naciskiem na jakość, do Markdowna. Wymaga skrypt niestety troszkę bycia za pan brat z wierszem poleceń, ale jest piękna dokumentacja, jest wszystko opisane, co musimy zrobić, jak go używać, co konkretnie należy wpisać, żeby go zainstalować, więc nie jest to absolutnie jakoś trudne. Jeżeli mamy jakiekolwiek pojęcie o technologii, to powinniśmy sobie z tym poradzić. No i to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o małe newsy dziś.
4: To ja może się podepnę od razu, bo chyba następne są moje małe newsy. Jeszcze a propos tego skryptu do PowerPointa, szkoda w sumie, że nie udało się im ogarnąć. Ja wiem, że Markdown tego nie wspiera tak prosto, ale jakiegoś osadzania rzeczy multimedialnych, bo to są też dość ważne czasami elementy prezentacji, jakieś wideo, audio.
2: Są obrazki.
4: Tak, obrazki widziałem, tak.
2: Tam nie ma tabele. Chyba wideo.
4: No to co Markdown oferuje, tak? Czyli no, tabele, listy, formatowanie tekstu, nagłówki. Mm-hmm. No nie, fajnie.
2: Znaczy dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie jest ten tekst, są te tabele i to, co fajne, możemy sobie tam nawet ustawić wyłączenie generowania obrazków, żeby nam nie przeszkadzały, jeżeli sobie generujemy te wersje tylko i wyłącznie na nasz własny użytek. Możemy sobie ustawić wyłączenie generowania kolorów, jakby tagów odpowiedzialnych za kolory, bo jeżeli też sobie to generujemy na własny użytek, to tego po prostu nie musimy mieć i no, ułatwia to, oczyszcza to nam naszą treść i łatwiej się to nam po prostu czyta, jeżeli to czytamy ze screenreaderem i generujemy to po to, żeby właśnie to czytać, to no, zdecydowanie przyjemniej, zdecydowanie ładniej to wygląda. Mm-hmm.
4: No tak, no to prawda, to akurat jest prawda. Natomiast tutaj też parę newsów, do których ja dotarłem. Po pierwsze Microsoft Power Toys. Microsoft Power Toys to jest taki zestaw pomniejszych narzędzi, który jest open source, jest on od Microsoftu i ma on umożliwić takim już bardziej zaawansowanym użytkownikom Windowsa jakieś bardziej skomplikowane operacje. No i doszła w nim teraz nowa funkcja dla osób słabowidzących, która ułatwia znalezienie kursora myszy. Nie wiem do końca, jak to wizualnie działa, czy to jest... Powiększony jest ten kursor w tym momencie, czy on jakoś specyficznie wygląda, natomiast no, było to tworzone we współpracy z działem dostępności Microsoftu, już są pierwsze jakieś pozytywne opinie o tej funkcji, więc domyślam się, że niektórym może to pomóc. Po drugie, ktoś na Apple Visa wrzucił recenzję ciekawej aplikacji. Aplikacja nazywa się Cassette i aplikacja jest takim, no oczywiście odpowiednio uproszczonym narzędziem do takiego społecznego, wspólnego tworzenia mixtape'ów, czyli takich kaset. Jak ktoś pamięta jeszcze, no lata 90. i wstecz nawet, kulturę powiedzmy gdzieś tam hip-hopu, rapu i tak dalej, gdzie no to nie była sztuka nagrać jeden utwór, tylko to była sztuka nagrać tych utworów, powiedzmy wziąć ich z 10, nawet nie nagrać swoje, tylko czasami to tak się zaczynały kariery wielu gwiazd tej muzyki, że no najpierw wypuszczony był jakiś mixtape w ogóle gdzieś tam w garażu nagrany, ktoś pokazał koledze, kolega puścił gdzieś dalej, ktoś to potem dostrzegł i to się gdzieś tam wybiło. No i to nie była sztuka właśnie, tak jak mówiłem, nagrać jeden utwór, tylko zgrać sobie tych utworów więcej i je trochę jak DJ-skie sety tak ze sobą łączyć. Na jakimś takim wspólnym motywie, na jakimś takim, z jakimiś efektami, na jakimś tam podkładzie, żeby to się wszystko tam zgrywało. No i teraz w coś takiego możemy się pobawić aplikacją Cassette, gdzie mamy zestaw już stworzonych przez twórców aplikacji szablonów, wokół których możemy wrzucać piosenki dowolne z biblioteki Apple Music. Tutaj się zabawa nie kończy, bo okazuje się, że my możemy w tej aplikacji dodawać znajomych, udostępniać im te nasze mixtape'y i oni mogą do nich dorzucać jeszcze swoje elementy. Więc tak naprawdę jednego mixtape'a może tworzyć kilka osób, no i na koniec można sobie usiąść, puścić coś takiego i niech to sobie leci.
1: Jest bo jak rozumiem, Pawle, nie można tego w żaden sposób wyrenderować.
4: Nie, to jest z tego, co rozumiem, zablokowane wewnątrz tej aplikacji, bo to jest taka bardziej zabawka.
1: No to
4: taka.
1: Też nie dziwi, bo też i tu byłyby pewnie kwestie jakichś praw autorskich. Apple Music raczej nie pozwoliłoby na coś takiego.
4: No zawsze możemy to zgrać jakimś kablem.
1: To wiadomo, to tak trochę analogowo właśnie też byśmy się cofnęli, tak, do tych lat 90.
4: To prawda. Natomiast jest też wersja premium tej aplikacji, która tam wymaga subskrypcji, oczywiście, jak wiele rzeczy w dzisiejszych czasach. No i tam już jest więcej tych szablonów, na których możemy, tych baz, na których możemy tworzyć nasz mixtape. O aplikacji wspominam dlatego, iż w jej opisie w App Store jest zamieszczona notka, iż aplikacja jest dostępna z VoiceOver, więc no, macie się czym pobawić i może do tego też zaprosicie znajomych. Może umili wam to jakiś wieczór albo weekend, a może jakąś okoliczność społeczną, gdzie po prostu fajnie będzie się w coś pobawić, a potem sobie tego posłuchać.
1: A no tymczasem, tymczasem, Pawle, masz jeszcze jakieś tutaj informacje?
4: Tak, na szybko tylko. Tutaj Mikołaj chciał o tym jeszcze wspomnieć. Ja tu może dorzucę, nie wiem, czy Mikołaju masz coś jeszcze do dodania. KNFB Reader, który po latach ciszy i braku aktualizacji i porzuconej nadziei i frustracjach wielu użytkowników, którzy wydali na niego niemałe pieniądze, okazuje się, że jednak powraca. Wyszła na razie aktualizacja, która jedynie co zmieniła, to właśnie nazwę. Nie mówimy już o KNFB Readerze, a o One Step Readerze.
1: Niektórym i... też zmieniła to, że przestała działać.
4: Tak? Ojej.
1: Tak, tak.
4: O, to niedobrze. To miejmy nadzieję, że skoro już zmienili nazwę i właściciela, to będzie to działać, bo właścicielem już nie jest NFB amerykańska, a jest Sensotek, czyli ta firma, która na zlecenie NFB, firma belgijska, tą aplikację tworzyła, więc no jest nadzieja, że Belgowie będą to dalej rozwijać. A propos jeszcze programów, to jest beta, otwarta beta klienta Twittera Spring na platformy Apple, tego, o których mówiłem tydzień temu. No i okazuje się, że ta beta wprowadza różne zmiany odnośnie dostępności, że odkąd społeczność się zaangażowała i zaczęła zgłaszać różne błędy i niedoróbki, no to autor wziął się do roboty. I mamy już pierwsze efekty, czyli lepiej odczytywany ekran wiadomości prywatnych, możliwość ukrywania plakietek. Nie wiem, czy to też chodzi o to, żeby VoiceOver ich nie czytał, tych, że konto jest chronione lub że jest zweryfikowane. Chyba o to chodzi. I przede wszystkim to, o co prosiło wiele osób, czyli więcej skrótów klawiszowych do różnych akcji. W komentarzu oczywiście będzie podana... Będą podane linki zarówno do bety na iOS na testflajcie, jak i do bety na GitHuba do wersji na Maca. Też jeszcze szybko dodam, bo tu nie ma wiele mówienia, a propos nowości w programach odczytu ekranu, a raczej w ich wtyczkach i dodatkach. Do NVDA ukazała się wtyczka w języku portugalskim, brazylijskim, tego samego twórcy, który tworzył już wcześniej wtyczkę do wysyłania tekstu ze schowka na Telegrama do nas samych. Wtyczka, która pozwala na skracanie adresu URL dowolnym skracaczem, który bazuje na skracaczu URL, chyba się to czyta, IOURLS, tak się pisze, URLS, nie wiem, IOURL. W każdym razie jest to taki skracacz, który każdy może sobie zainstalować na swoim serwerze, czyli gdybyśmy kupili sobie na przykład domenę tyf.lo dla przykładu, to moglibyśmy na takim serwerze, do którego ta domena byłaby podpięta, taki skracacz zainstalować. No i wtedy ktoś, kto ma klucz API do takiej domeny, do takiego skracacza, może go sobie w tej wtyczce skonfigurować i skracać nią linki do woli. Natomiast druga rzecz to skrypty do JOS-a i tutaj ja się sam zdziwiłem, jak zobaczyłem, od Dagali, więc jakby znana i dobra firma, a raczej polecany twórca, to RS Gamesa. No i wydawałoby się, po co skrypty do JOS-a do RS Gamesa, kiedy to jest przecież aplikacja tworzona z myślą o osobach niewidomych i no co tam jeszcze można by zrobić, co by ułatwiło z nią działanie, a okazuje się, że można, bo Dagali dodał pewne usprawnienia, które ułatwiają korzystanie z RS Gamesa. Przede wszystkim chodzi o skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe dla klawiatur Bluetooth i dla osób, które nie chcą za bardzo ruszać rękami daleko, więc tu może być mowa o różnego rodzaju niepełnosprawnościach ruchowych. Dodano skróty, które pozwalają na nawigację w trochę inny sposób po RS Gamesie. No bo właśnie, otwieramy powłokę skrótów, naciskając przycisk lewego nawiasu kwadratowego. I w tym momencie możemy wykonywać różne komendy. One są wszystkie opisane na stronie, natomiast w dużym skrócie możemy nawigować po wiadomościach, używając liter w rzędzie zasadniczym, ewentualnie nadzasadniczym, czyli tam J, L, K, U, I, O, P i tak dalej. Możemy też wykonywać sekwencję naciśnięć strzałek i entera, czyli możemy za pomocą rzędu chyba tego ASD zadeklarować, że ja chcę trzy razy nacisnąć strzałkę i enter, bo wiem, że tam trzy karty w dół jest karta, którą chcę użyć tam w UNO na przykład. Więc tego typu usprawnienie doszło. Tych skrótów oczywiście jest tam więcej, można je sobie przeczytać na stronie, tak jak wspomniałem. Druga rzecz, która została dodana i jest ona bardzo fajna, bo Playroom ją ma, a RS Games jej nie ma, czyli dźwięk, kiedy jest nasz ruch. To jest fajne, zwłaszcza jak gra trwa długo i jest tych osób trochę w tej grze, a my w międzyczasie coś sobie robimy, to jest coś, co no, pewien nasz wspólny znajomy, który często ze mną w różne gry gra, wymawia mi, że w czasie naszych gier ja sobie czytam Twittera. No a cóż innego mam robić, kiedy czekam, prawda, na ruch i mi się po prostu nudzi, nie będę patrzył w to okienko cały czas z tą grą, tylko no, jak już dowiem się, że jest moja kolej, no to usłyszę dźwięk i zacznę grać. RS Games tego nie miał, teraz już to ma. A także wprowadzono słowniki, które skracają niektóre z komunikatów RS Gamesa, które potrafią być długie. No a tutaj...
7: To znaczy RS Games z tymi skryptami, bo jak ktoś nie ma Jaws'a, to dalej nie ma tych dźwięków.
4: Tak, to prawda. Tak, to prawda.
7: Ja to jedno, a chciałem jeszcze odnośnie One Step Readera, to chciałem powiedzieć, że dzisiaj ukazała się kolejna aktualizacja poprzedniej aktualizacji, ona już poprawia ten problem i już działa to oprogramowanie. Poprawnie.
4: O, to dobrze, że mówisz.
2: Ciekawe, czy wersja Enterprise też jest aktualizowana. To bym musiał zresztą sprawdzić.
7: Tak.
2: Bo ja mam na przykład wersję Enterprise i ciekawe,
7: czy to... Tak, się nazywa One Step Reader Multi.
2: Okej.
4: To z mojej strony wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: To teraz myślę, że możemy przyjąć wiadomości od naszych słuchaczy, bo dzwonią i mamy w poczekalni nawet dwie osoby, to najpierw może odbierzmy telefon. Tak po numerze to wnioskuję, że chyba Mateusz znowu jest z nami. Zgadza się? Kogo witamy?
0: Tak. To muszę radio wyciszyć, to już nie słucham. Bo z radio tylko z telefonu. Cześć.
1: Słuchamy Mateusz? Cię, Mateuszu.
0: Chciałem jeszcze do audycji na temat Zuma sprostować, że udało mi się rzutem na taśmę, bo mają w ogóle na całym świecie problem z produkcją tego Zuma, bo jest problem z produkcją półprzewodników, bo okazało się, że owszem, ja zrobiłem przedpłatę za Zuma, ale powiedzieli, że oni tego Zuma nie mają i albo mogę czekać 15 kwietnia, do 15 kwietnia, aż sprowadzą to z Niemiec, albo anulować. No i zwrócili mi pieniądze, bo okazało się, że jeszcze w Stanach były 4 stoki Zuma akurat, bo i tam było more and away. Więc tak, kupiłem sobie oczywiście Zuma R20 ze Stanów, a mam znajomą w Stanach, która mi to przywiedzie normalnie Polski, ze Stanów, no to możecie się doczekać też podcastu, jak na przykład jak coś ciąć, jak wygląda ta aplikacja na Zoomie R20 i tak dalej. Dodatkowo wyposażyłem się też w mikrofon pojemnościowy, także powinno być mnie lepiej słychać, a dzwonię z telefonu, bo na tym mikrofonie w słuchawkach to wiesz jak słychać, ale już będzie lepiej, bo będę miał Zoom, będę miał mikrofon, także będzie mnie odpowiednio dobrze słychać. A Zoomy, znasz to, na Zoomach słychać bardzo dobrze, nie Michał, na tych.
1: Ja myślę, Mateuszu, że nawet jakbyś dzwonił do nas, powiedzmy, z iPhone'a, z aplikacji Zooma, to też by było dobrze, bo tam akurat mikrofony są całkiem dobre, także możesz w ten sposób.
0: Tak, ale kupiłem właśnie, a propos chciałem dodać, że kupiłem Zooma jako jeden z nielicznych na świecie, bo ludzie na razie, mimo tego, że produkt nowy jest, to w marcu będzie jakby ruszy produkcja Zooma i w marcu będzie można dopiero kupić Zooma, a mi się akurat udało kupić Zooma już. Znaczy w kwietniu w Polsce, a mi się udało kupić Zooma już natychmiast, że tak powiem.
1: No to czekamy, aż znajdzie się w twoich rękach i czekamy na jakąś audycję na jego temat.
0: Dobra, no to na razie pozdrawiamy.
1: Trzymaj się, Mateuszu, trzymaj się, do usłyszenia, a teraz odbierzmy może tak od razu idąc za ciosem kolejne połączenie od naszego słuchacza, od naszego stałego słuchacza, którym jest Maciek i który pewnie ma dla nas garść różnych informacji. Zgadza się?
8: Tak, witajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo co się podziało.
1: Słychać.
8: Dobra. Tak, ja generalnie z podziękowaniem i ostrzeżeniem równocześnie odnośnie Facebooka, a informacji takich szybkich mam powiedzmy 4. I tak, jeśli chodzi o tą wersję Facebooka, nie wiem, Michale, czy my o tej samej wersji tegoż mówimy, bo znaczy ja go dostałem generalnie 2 lutego i od tamtego czasu aktualizacji nie było, więc no tak, gdzieś jakoś tak.
1: Mi się wydaje, że jakiś czas temu Facebook miał też jeszcze aktualizację i to było wcześniej, i to było później niż 2 lutego, a na pewno ta informacja dotycząca ukrycia, ta kwestia dotycząca ukrycia, to się pojawiła u mnie dziś ją zaobserwowałem.
8: Bo ja właśnie w tym, znaczy w każdym bądź razie wersja 352.0, ja tam nie wiem jak ten, w każdym bądź razie ja to też mam na czynnościach rzeczywiście w tejże właśnie wersji z 2 lutego, no, bo tak miałem w App Store. No generalnie ja muszę powiedzieć, że z tych, nie wiem, zawsze w aplikacjach w sumie z czynności zazwyczaj z definicji korzystam, na Facebooku jakoś nie, chyba zawsze tym dwukrotnym tapnięciem dwoma palcami, tym magic tapem, co jest ten gest. I bo tam też te czynności są, ten ukryj też tam jest. A w ogóle to Facebook, to jeśli chodzi, nie wiem, czy potwierdzicie, czy nie, że on tam ma takie troszkę jazdy, jeśli chodzi o jakby to powiedzieć po polsku, angielskie elementy interfejsu, jeśli chodzi o na przykład tam, od czasu do czasu mi się pojawia coś takiego, że jest na przykład 5 comments, 5 reactions i tak dalej, tych różnych rzeczy tego typu. No i między innymi options też tam było, teraz już jest więcej opcji, no tam Facebook jakieś jazdy z tym ma. Ale zakładki aktualności, gdzie są, gdzie jest jakby strona główna, gdzie są ulubione i ostatnie, to ja tam dalej mam Home, Tab, One of Three, Recent i Favorite, więc jakoś tak to jest, dziwnie ten Facebook ma. Natomiast tutaj właśnie odnośnie tego jeszcze Facebooka, to takie małe ostrzeżenie gdzieś troszkę, bo jak się człowiek zapałęta w więcej opcji, no to generalnie eksploracją sobie trzeba namacać taki przycisk, jak się nazywa, jak on się nazywa? Bo już mi wyleciało z głowy. Tło zaciemnione, czy ciemne? Tło zaciemnione chyba. On jest tak śmiesznie zaetykietowany i to jest przycisk jakby zamykający te więcej opcji, bo jeśli chodzi o więcej opcji na poście, prawda, o tym mówię, nie da się z tego generalnie prosto wyjść, ani potarcie palcami nie działa, ani flikami lewo-prawo, nie?
1: Tylko sprawdziłem, Maćku, od razu powiem. No. Ja mam na przykład polskie opisy tych zakładek na Facebooku. Mam
8: tych ulubione i ostatnie i tak dalej?
1: Tak, zobacz.
8: No nie bawię się tak. Nie wiem, czekaj, ja chyba przeinstaluję, bo już jesteś trzecią osobą, która mi potwierdza.
1: I ja mam rzeczywiście, i to się rzeczywiście zgadza, ta aktualizacja Facebooka ma ten sam numer wersji, o której mówisz ty. Ona jest sprzed 6 dni, więc to by się wszystko zgadzało też z 2 lutego. Jakoś po prostu u mnie się chyba później zainstalowała.
8: Mam a może, no widzisz.
1: To tak też
8: no,
1: może być.
8: Ale w każdym bądź razie, no to dobra. Nie, to ja to chyba przeinstaluję, bo mnie te angielskie te gdzieś tam mnie drażnią, więc ja to dzięki, że też jakby zaprzeczasz temu, co ja mam. No i dobrze, będę musiał w takim razie podziałać. No i właśnie ten przycisk, ten zaciemnione tło, czy jakoś tak trzeba sobie go wymacać, on jest gdzieś tam u góry, wyeksplorować, puknąć i wtedy już nam się te więcej opcji zamyka, innej drogi nie ma. Nie wiem, o co chodzi, czemu tak? To odnośnie Facebooka bym miał na tyle. Odnośnie dzisiaj gdzieś tam jakoś to odkryłem wcześniej, nie wiem, na to nie wpadłem. Jeśli nas słuchają, że tak powiem, współsłuchacze, użytkownicy Maca, to no, tam jest problem znany od jakiegoś tam czasu chyba dłuższego, no że nie możemy sobie zmienić czasu wygaszania ekranu, jeśli chodzi o preferencje systemowe, o preferencje baterii, gdzie mamy rozdzielenie na baterię, na zasilacz i tak dalej. Generalnie teoretycznie się niby nie da, bo te suwaki są jakieś strasznie dziwne. Coś się tutaj mocno pokrzaniło. Ale ja odkryłem, że jak się zainteraktuje, wejdzie się w interakcję z tymi suwakami i użyje się myszki voice-overa, w sensie zablokuje się na suwaku myszkę i pociągnie się ten suwak w górę albo w dół, w zależności od tego, czy my chcemy zmniejszyć czy zwiększyć ten czas wygaszania się ekranu. I jak się jednokrotnie kliknie myszką w to, voice-over shift spacją, chyba, tak, i potem jak się zwolni tą myszkę, to gdzieś tam się wreszcie te ustawienia zachowują. Można to po tym sprawdzić, że przycisk przywróć ustawienia domyślne jest wyszarzony, jeśli się miało domyślne wcześniej, a potem on już nie jest wyszarzony. Czyli jakby generalnie to nam zmienia właśnie z użyciem myszki, bo tak normalnie, w sposób taki normalny też nie chce działać, więc, że tak powiem, w ten sposób można podziałać. Trzecią taką gdzieś tam, nie wiem, ciekawostką, gdzieś tam, którą dzisiaj dla was mam, to jest fakt, żeby nie do końca ufać temu, co deweloperzy aplikacji podają na temat tego, jakie konkretne urządzenia są wspierane, bo nie, jeśli chodzi o aplikacje dla iOS-a. Bo nieraz mamy sytuację taką, znaczy generalnie mamy sytuację taką, że w App Store, w aplikacjach, gdzie mamy informacje o zgodności danej aplikacji z daną wersją systemu, tudzież urządzenia, jakie aplikacja urządzenia wspiera. Mamy nieraz coś takiego, że są wylistowane urządzenia, że tu iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, 8 i tak dalej, jest generalnie lista urządzeń i to się najczęściej gdzieś można spotkać przy jakichś aplikacjach, powiedzmy, dotyczących, nie wiem, pomiaru cukru i współpracy tych sensorów i tak dalej, które konkretnie urządzenia, aplikacja wspiera oraz systemy, ale jest też... Te informacje niekiedy mogą być błędne, niestety. No ja tak sobie sprawdziłem, bo gdzieś tam jakiś krótki czas temu w mojej szufladzie Piotrka Witka ukazał się na YouTubie w zasadzie filmik odnośnie wykorzystania lidara w iPhone'ach w tych pandemicznych czasach i tak dalej. No ja sobie z ciekawości sprawdziłem, czy ja apkę Super Lidar znajdę. Teoretycznie ja jej nie powinienem móc znaleźć, no bo mój iPhone zwyczajnie nie ma lidara, więc teoretycznie urządzenie jest niezgodne, więc teoretycznie nie powinienem tego móc w ogóle mieć, jakkolwiek, w wynikach wyszukiwania w App Store i tak dalej. Co się okazało, ja to miałem. No i jak sobie wszedłem w tą aplikację, to w zgodnych urządzeniach była cała paleta iPhone'ów wspierających iOS-a bodaj. No tak, tam chyba były informacje, że od iOS-a 14 coś tam. W każdym razie mój iPhone SE 220 był, mało tego iPhone SE pierwszej generacji też tam był, nie wiem z jakiej parafii, ale tam był. No i oczywiście sobie myślę, zobaczymy, co się stanie, jak ja pobieram tą aplikację. Pobrałem aplikację, no komunikat oczywiście wyskoczył, że ups, no to urządzenie jest niewspierane, mamy nadzieję, że do nas kiedyś wrócisz, że pobierzesz aplikację, ale za to możesz, człowiecze, pobrać naszą inną aplikację pod tytułem Super Sense, więc, że tak powiem, być może tylko dlatego aplikacja została, jakby urządzenia, tak to, że tak powiem, zrobiono, żeby aplikacja Super Lidar stała się jakimś materiałem promocyjnym.
1: Tak, jakiś sposób na promocję, chociaż...
8: Pewnie tak, nie wiem.
1: Że Apple to przepuściło i nie zaprotestowali w momencie dodawania aplikacji do sklepu.
8: No też mi się to wydało dziwne, bo no to co, ja bym to podpiął pod troszeczkę nielegalne praktyki promocyjne, że tak ujmę. No ale jest, więc też wiedzcie, że ewentualnie gdy będzie powiedziane, że tak, owszem, twoje urządzenie jest wspierane, mimo że nie ma prawa być wspierane, to znaczy, że jakiś tu haczyk może być i że niekoniecznie skorzystacie z aplikacji, nie? Więc tak, jeśli o to... A co do tego całego One Step Readera, no właśnie, tutaj Enterprise KNFB zmienił nazwę na Multi, to tak o tym, zdaje się, mówiliście. Natomiast też jest fajne to, że po wpisaniu frazy KNFB wychodzi ta nowa aplikacja, że tak to ujmę. No i też jest dobre to, przynajmniej ja tak mam, bo nie wiem, czy ona zmieniła zasadniczo nazwę, czy generalnie wyszła całkiem nowa apka. W każdym bądź razie no ja ją cały czas nie muszę ani za nią płacić, ani nie nic, tylko mam... Z racji, że ja tam KNFB nie używałem od dłuższego czasu, bo mi się delikatnie mówiąc nie zaczęła nie podobać. No to jeśli chodzi nawet o interfejsy, takie różne rzeczy. Ale mam przycisk pobierz ponownie, czyli, że tak powiem, no przypisana do mojego Apple ID nadal jest, no i... Czyli by wychodziło chyba na to, że no po prostu gdzieś tam nazwę zmienili dewelopera, że to jakoś przeniesione chyba zostało prawa w ogóle do aplikacji, no bo ja to zwyczajnie mam, a nie wiem czy gdzieś, chyba że ja nieopatrznie zrozumiałem komentarze gdzieś pod postem, gdzie? Nie wiem, na dostępnym Apple'u chyba, ale głowy sobie nie dam uciąć, że gdzieś tam no, aplikacja nowa jest, no i znowu sobie kosztuje te 500, czy ileś tam ona sobie kosztowała, więc ja ją w każdym bądź razie mam, więc i też jak się, tak jak mówię, wpisze się KNFB, no i
1: tak, bo ci użytkownicy, którzy zakupili tę aplikację, to ją po prostu mają. Natomiast to widocznie był komentarz użytkownika, który nie miał jej zainstalowanej albo w jakikolwiek inny sposób to sobie sprawdził, jak to być może, wszystko tam wyglądało.
8: Być może, bo ja się po prostu dziwiłem, myślałem, że będę właśnie musiał ewentualnie, pewnie bym nie kupił, bo jest...
1: Powiedzmy sobie szczerze, na początku, kiedy ta aplikacja była jedyną, która spełniała te funkcje, no to okej, to można się było szarpnąć na te prawie 500 zł, ale teraz to nie ma moim zdaniem specjalnie sensu kupowanie tej aplikacji, tym bardziej, że szczerze mówiąc, to z tych wśród tych wszystkich aplikacji rozpoznających tekst, to ona u mnie działała najgorzej.
8: U mnie też, szczerze mówiąc. I po pierwsze i nawigacja już po rozpoznaniu, bo ten interfejs kiedyś było powiedzmy lepiej, potem mam wrażenie, że jeśli chodzi nawet o samą głupią nawigację po tekście, to się to mocno skiepściło. Jedyny plus na upartego, bardzo na upartego jest taki, bo z tego co wiem Seeing AI nie, Seeing Assistant Home nie, Envision tak i ten One Step Reader też tak, a o co chodzi, no dostęp wspiera, jest na Macach z M1, więc no powiedzmy ewentualnie, gdyby ktoś coś, ale to tak bardzo na siłę doszukany plus i tylko nie wiem jak działa, ale jest.
2: Podobno jeden plus One Step Readera jest taki, że on jakoś lepiej działa z monitorami brajlowskimi i się wypowiadał ostatnio na Twitterze człowiek głucho niewidomy, który no tylko i wyłącznie przez monitor brajlowski może korzystać, że dla niego tylko właśnie KNFB, bo inne apki mają spory problem z taką współpracą, żeby z tego się jakoś dało fajnie korzystać.
8: A to też ciekawe, w sumie warto wiedzieć, no to dzięki. No i dzięki za udział, bo ja w sumie tyle dzisiaj teraz, chyba to dzisiaj dzięki. W ogóle.
1: No, dzięki Maćku, ale jakbyś coś jeszcze miał ciekawego, to się nie wahaj, dzwonię.
8: Dobra, pewnie, dzięki.
1: Trzymaj się, do usłyszenia.
8: Cześć, cześć.
6: Ojej, już, znowu, jak zwykle. Mam jakiś ostatnio problem z tym mikrofonem, ale wracamy już do newsów. I kolejny news od Mikołaja na temat iOS-a, który dostaje wsparcie dla dwuwymiarowych monitorów brajlowskich.
2: Tak. Bo pojawiły się w najnowszej becie deweloperskiej iOS-a w ustawieniach pokrętła kilka takich nowych opcji i tak naprawdę sporo osób się zastanawiało, po co te opcje są. I opcje są następujące. Braille Zoom, czyli jakieś powiększenie Braille'a. Braille Thickness, czyli jakaś grubość Braille'a. Vertical Pan i Horizontal Pan, czyli jak przesuwanie w pionie i przewijanie w pionie i przewijanie w poziomie. I Braille Invert, czyli odwracanie Braille'a. I wszyscy się zastanawiali, do czego to jest. Hipoteza przez dłuższy czas była taka, że tak jak się teraz pojawił panel napisów, tak się teraz i panel Braille'a pojawi i do tego to ma być. Po czym David Woodbridge z bodajże Virgin Australia, czy któregoś z tych serwisów australijskich właśnie dla niewidomych, odezwał się w tej sprawie do wsparcia Apple'a, do czego te opcje służą. I wsparcie Apple'a napisało, że, a właściwie Apple Accessibility, czyli ten team taki zajmujący się dostępnością w Apple'u, że wchodzi powoli jakieś wsparcie dla dwuwymiarowych urządzeń brajlowskich i że na razie nie ma jeszcze jakby żadnych konkretnych urządzeń, które są wspierane, ale jest po prostu implementowane w VoiceOverze, no są takie możliwości, żeby VoiceOver z czymś takim działał i z czymś takim funkcjonował. Co to będą konkretnie za urządzenia? Tego nie wie nikt. Czy Apple wie coś więcej niż pozostali i ma kontakty z jakąś firmą i coś, powiedzmy, ma zostać wydane, o czym my jeszcze nie wiemy, a Apple już wie i się na to przygotowuje? Czy to jest może jakiś kontakt z Knutem? Czy to jest może graffiti orbitowskie względnie prototypy Humanware'a i ich rozwiązania, które ma się za czas jakiś na rynku pojawić? Tego nie wiemy. Wiemy, że nad czymś Apple pracuje i że no, zapowiada się wszystko na to, że za czas jakiś zawartość ekranu iOS-a będziemy mogli w Braille'u zobaczyć sobie w dwóch wymiarach. Co myślę może być bardzo ciekawe. Ja tutaj widzę ogromne zastosowanie w wszelkiego rodzaju programowaniu, projektowaniu interfejsów, bo eksploracją dotykiem, ale myślę, że takie

stycznia Parlament Europejski dużą większością, 580 chyba 9 głosów, podczas posiedzenia plenarnego uchwalił taką ustawę o takiej ślicznej, prawda, nazwie Digital Services Act. I to jest ustawa o usługach cyfrowych, która, ona nie dotyczy stricte dostępności. Dostępność jest tam uwzględniona i to bardzo dobrze, ale jakby podstawą tej ustawy jest potrzeba zapewnienia większej przejrzystości, jak chodzi o różnego rodzaju platformy takie globalne. Tym są objęci na przykład dostawcy usług internetowych, tym są objęci dostawcy hostingów, serwisy hostingowe, chmury, tym są objęte wszelkiego rodzaju rynki, tak zwane online marketplaces, czyli takie globalne platformy sprzedaży, które oferują ludziom sprzedaż różnych produktów. Tym są objęte portale społecznościowe, różnego rodzaju app store'y, sklepy z aplikacjami, sklepy z produktami. I chodzi o to, żeby właśnie wyeliminować różne podejrzane taktyki, jeśli chodzi o reklamy, żeby zająć się kwestią moderacji treści umieszczanych w takich serwisach, zwłaszcza jeśli chodzi o algorytmy i to, co te algorytmy nam proponują. Chodzi też o możliwość właśnie wyegzekwowania jakiejś odpowiedzialności wobec takiego portalu, kiedy algorytm nas wprowadzi w błąd lub w jakiś sposób, nie fair, reklamując nam coś, coś nam właśnie wciśnie. Poza tym kwestia też treści szkodliwych, czyli różnego rodzaju moderacja serwisów pod kątem treści, które mogą być nieprawdziwe lub mogą w jakiś sposób być szkodliwe dla różnych grup. No i okazuje się, że jedną z prowizji tej ustawy jest też dostępność. Dostępność, która ma być od teraz zaoferowana niestety tylko w tych platformach, które bezpośrednio dotyczą konsumentów, czyli w tych wszystkich platformach handlu online, w sklepach z aplikacjami i w portalach społecznościowych. Zwłaszcza chodzi tu o pewne procesy, jeśli chodzi o egzekwowanie właśnie różnych praw, śledzenie osób, które zajmują się handlem, w takim sensie, że jeżeli ja coś kupię, to mogę bezpośrednio dotrzeć gdzieś tam, potem skontaktować się z osobą, która mi coś sprzedała. Też takie kwestie jak oferowanie dostępności w sytuacjach kryzysowych, czyli jeżeli taka platforma oferuje jakąś usługę, która, nie wiem, zrzesza ludzi, czy w jakiś sposób ludziom pomaga w sytuacjach kryzysowych, to też musi być dostępne. To są bardzo takie specyficzne przykłady i specyficzne obszary, gdzie to wszystko ma być. Natomiast ma być przez te platformy ta dostępność zaoferowana. Na ten moment jest ten etap tych trylogów, czyli trójstronnych rozmów, negocjacji między Komisją, Parlamentem i Radą Europy. No i też jest już pole na otwarte dialogi z państwami członkowskimi, czyli w ramach Rady Europy tam głowy państw i osoby reprezentujące konkretne państwa członkowskie będą dyskutować nad tym, jakie widzą perspektywy implementacji takiego prawodawstwa w prawie konkretnego danego kraju. No więc zobaczymy, jak to będzie, bo jak to bywa z prawodawstwem europejskim, ono jest różnie w różnych krajach respektowane i z różną gorliwością jest wprowadzane. Notabene są już dostępne wyniki tych ankiet, które przeprowadzało Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych odnośnie stopnia implementacji dyrektywy o dostępności internetu, Web Accessibility Directive, w krajach członkowskich, wedle której to ustawy czy dyrektywy państwa powinny dostosować swoje strony publiczne i tam są konkretne obszary, które są przez tę dyrektywę objęte do potrzeb osób niepełnosprawnych według wytycznych WCAG. Pierwsze wyniki tych ankiet nie są zbyt dobre. Ja się nad tym jeszcze pochylę w którymś z przyszłych tych przeglądów, tylko musiałbym się zapoznać z tymi danymi i na spokojnie się w nie wczytać. Miejmy nadzieję, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś bardziej poważnym podejściem do wprowadzania tego typu ustawodawstwa. A przy okazji, skoro już jesteśmy przy takich tematach prawnych, to sobie pozwolę też zgrupować i podłączyć drugi news, który jest też dość krótki. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że autor klawiatury FlickType, która już nawet zniknęła, staje się

0: ze sklepu App Store, pozwał Apple. Pozwał Apple, bo Apple, jego zdaniem, w sposób nieuczciwy podchodziło do niego jako do konkurencji. Ponoć historia była taka, że chcieli oni, tak przedstawia on swoją wersję wydarzeń, odkupić klawiaturę FlickType. Apple chciał odkupić klawiaturę FlickType od autora. I po tym, kiedy on odmówił, utrudniali mu wrzucanie jego aktualizacji do sklepu, zarzucali mu jakieś tam niespełnianie wytycznych, po czym się okazało, że klawiatura podobnego rodzaju właśnie pojawiła się na Watchu. No a to właśnie Costa Eleftheriou jako pierwszy gdzieś tam rozwinął sobie taką klawiaturę na Watcha i ją udostępnił w formie właśnie aplikacji. Natomiast tutaj Apple coś takiego właśnie jego zdaniem sklonowało. Co więcej, to o co też Costa oskarża Apple'a, to no niedbanie o to, co do App Store'a wpada, bo okazało się, że na bazie jego aplikacji powstawały różne klony, które, gdzie kod był bardzo zbliżony albo taki sam, gdzie screeny i jakieś wideo prezentujące nie zgadzały się z rzeczywistością, pochodziły nawet z jego aplikacji. No i takie klony do App Store'a trafiać mogły i zarabiać również mogły, a jego aplikacja z uwagi na brak ugody z Apple była gdzieś tam szykanowana i utrudniano autorowi jej rozwój. Sąd w Santa Clara w Kalifornii po zapoznaniu się ze sprawą przyjął zarzuty o nieuczciwe praktyki biznesowe, fałszywe reklamowanie oraz niespełnianie wymogów kontraktu ze strony Apple. Natomiast więcej dowodów będzie potrzebnych w kwestii właśnie tego zaniedbywania i wpuszczania tych nielegalnych, tych takich kopii tego FlickType'a. Natomiast no, te trzy przesłanki idą dalej. Będzie przesłuchanie, czy nawet już się odbyło. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli kolejny deweloper gdzieś tam wygrywa z Apple. Przy czym deweloper aplikacji, która jest no, gdzieś z naszej działki i która też była nagrodzona przez Apple jako gdzieś tam topowa aplikacja w dziedzinie dostępność, więc no, może i dla nas tu będą jakieś zwycięstwa.
1: No zobaczymy. I zostajemy poniekąd przy Apple, zdaje się, bo chodzi o Visual Studio Code, bo tam się pojawiają jakieś nowości a propos dostępności.
2: Tak, nowości jest kilka. Główną nowością to jest coś, o czym już wspominaliśmy kilka audycji temu, czyli dźwięki na poszczególne zdarzenia. Dźwięki, no mówiliśmy o nich kilka audycji temu, więc się jakoś wielce na ich temat rozwodził nie będę. Powiem tylko tyle, że jeżeli używamy tego programu ze screen readerem, jeżeli jest włączony ten tryb dostępności, to te dźwięki będą funkcjonować i teraz trafiły one już do wersji stabilnej. Kilka dni temu ukazała się aktualizacja styczniowa i w tejże aktualizacji właśnie styczniowej się one pojawiły. Kolejna nowość to jest dostęp z klawiatury do linków w terminalu, bo ten program zawiera w sobie wbudowany terminal, wbudowany interfejs taki do obsługi programów konsolowych, a no, czas jakiś temu pojawił się nowy standard, że w wyjściu, w tym co nam te programy pokazują, można zagnieździć sobie jakiś link i program może nam wypisać kliknij tutaj i klikając tutaj otworzy nam się powiedzmy albo strona internetowa, albo nawet plik, co też się często na przykład robi, że wypisywane jest nam, nie wiem, zawartość powiedzmy folderu i nazwy plików gdzieś tam są linkami, możemy w nie kliknąć sobie ten plik od razu w naszym edytorze otworzyć. Do tego jest teraz wsparcie z klawiatury, mamy trzy polecenia, mamy takie tam okno wyboru akcji, to się pod Ctrl-Shift-P lub pod Command-Shift-P wywołuje i sobie możemy wpisać polecenie do wyboru. I no to jest to po prostu wielka lista, tysiąca, jeżeli nie ponad tysiąca poleceń różnych, które możemy wykonać i sobie możemy wpisać, czego w danej chwili szukamy. No i pojawiły się właśnie trzy polecenia. Pojawiło się polecenie, które otwiera ostatni, najnowszy jakby link, który nam się wyświetlił do strony sieci web, ostatni, najnowszy link do pliku oraz polecenie wyświetlające nam listę linków i pozwalające nam kliknąć w link z danej listy. Kolejną nowością, która nie jest nowością stricte dostępnościową, ale która też może osoby niewidome gdzieś tam zainteresować, bo technologia cieszy się w naszej społeczności jaką taką popularnością, pojawiło się podstawowe na razie wsparcie natywne dla języka LaTeX, który to stosuje się często, bardzo często na studiach, a czasami w szkole. Ja na przykład go stosowałem od gimnazjum i serdecznie go ludziom polecam do zapisu matematyki wszelkiego rodzaju. No, największą zaletą stosowania tego rozwiązania ponad innymi jest to, że mamy możliwość przekonwertowania sobie tego, co my napisaliśmy, na dokument PDF. Taki dokument PDF nie jest dostępny dla naszych czytników ekranu. My czytamy zawartość tekstową, ale taki dokument PDF możemy pokazać osobie widzącej i osoba widząca widzi na nim pierwiastek, który wygląda jak pierwiastek, ułamek, w którym normalnie jedna część jest nad drugą i no, ni mniej, ni więcej, wszystko tam wygląda tak, jakby się tego można było spodziewać i jakby osoba widząca mogła tego oczekiwać.
1: Też ty, Mikołaju, swego czasu o chemii wspominałeś, tak? Że reakcje chemiczne można w LaTeX-u.
2: Tak, można pakietów do zapisywania wszelkiego rodzaju rzeczy jest mnóstwo i nawet jeżeli jakiegoś elementu nie ma wbudowanego, to no, w naszym dokumencie możemy napisać usepackage, czyli użyj pakietu i podać mu nazwę jakby takiego dodatkowego zewnętrznego modułu, który chcemy mieć dostępny. Jeżeli tego modułu nie mamy zainstalowanego, to automatycznie podczas tworzenia takiego PDF-a nam się ten moduł sam powinien zainstalować. No i tam możemy robić naprawdę rzeczy przeróżne. Od jakichś bardzo specjalistycznych symboli stosowanych w jakichś konkretnych dziedzinach nauki, po rzeczy związane z językiem, na przykład są takie dwa pakiety, które ułatwiają nam pisanie po polsku, jak zresztą sobie wejdziemy w Google i poszukamy polskich kursów i polskich instrukcji, jak się tym językiem posługiwać. Do czego zachęcam? Zachęcam akurat w tym wypadku, nawet jeżeli znamy angielski, przynajmniej zacząć od materiałów w języku polskim, bo one zawierają parę wskazówek, które dotyczą właśnie no, typowo naszego języka. Są pakiety, które właśnie no, ułatwiają nam współpracę z językiem polskim. Są pakiety, tak jak tutaj wspomniałeś, do na przykład wzorów strukturalnych na chemii, z którymi się gdzieś tam w szkole spotkamy i fajnie by było mieć możliwość jakoś je zapisać. I taka możliwość jest. Są nawet jakieś pakiety do prezentacji i one podobno nawet działają. Ja ich szczerze mówiąc nigdy nie używałem. Ja zawsze preferowałem Pandoka i Markdowna, który zresztą też LaTeX-a umie i wspiera jako fragmenty w dokumentach markdownowskich, ale i w ten sposób można, jeżeli ktoś chce bezpośrednio prezentację robić, to też się da. Są jakieś pakiety na przykład do grafów, do diagramów, że sobie możemy napisać, co ma być z czym połączone i pakiet nam zrobi resztę i obliczy mniej więcej, gdzie na stronie dane elementy się powinny znajdować, żeby te połączenia fajnie i ładnie móc rozrysować i nam to po prostu sam rozrysuje. No możliwości jest ogrom. Ludzie tam prace magisterskie piszą, ludzie tam CV piszą, ludzie w tym książki piszą i to jest całkiem popularny sposób, przynajmniej jeżeli książka jest jakkolwiek bardziej techniczna, jakkolwiek bardziej naukowa, żeby je właśnie pisać, więc możliwości mamy ogrom. I jak dla mnie to powinno to być narzędzie przynajmniej w zasobach każdego niewidomego ucznia. Nie mówię, że każdy niewidomy uczeń powinien koniecznie musieć go używać, ale każdy, uważam, niewidomy uczeń powinien wiedzieć, że coś takiego jest i że coś takiego istnieje i że można, jeżeli się chce. No i o ile na przykład z tego co wiem, w takich Niemczech to się nawet jakoś to w miarę rozpropagowało i sporo osób, nawet nie będących nie wiadomo jak zaangażowanymi w technologię, wie, zna i umie i słyszało chociaż o tym, a nawet bardzo często no, było tego uczonych. Tak u nas w Polsce no nie. Ja w sumie nie wiem dlaczego nie, bo to wcale nie jest tak trudne, jakby się mogło ludziom wydawać. Tam programować absolutnie nie musimy umieć, a no, w szkolnych realiach, które są jakie są, zwłaszcza w masówkach, nauczyciele no, Braille'a nie znają. Zresztą w ośrodkach teraz jest niewiele lepiej, bo edukacja zdalna, ciężko jest przesyłać Braille'a zdalnie, jakby nie było. Więc no, ja uważam, że to jest wielka szkoda, że w Polsce się ten system nie rozpropagował, bo uważam, że bardzo, bardzo przydatny on jest właśnie w takich sytuacjach.
1: A tymczasem Maciek mówił, że do nas już raczej dziś nie zadzwoni, no ale właśnie raczej, bo zadzwonił, jest z nami ponownie, więc co tam Maćku ciekawego jeszcze dla nas masz?
3: Tak, no obiecywałem, że nie zadzwonię, ale jednak owszem, bo dosłownie przed chwilą, no dobra, news sprzed 30 minut na polskim branżowo-aplowym świadku, tak wracając poniekąd gdzieś tam do Apple'a. Mianowicie tydzień temu mówiliście, bodaj tydzień temu, ale no tak, odnośnie tego, że no iPhone ma być terminalem zbliżeniowym i tak dalej, płatniczym w sensie, softposem. No i Apple to potwierdziło, generalnie rzecz ujmując, jak słusznie przypuszczaliśmy, no cóż, początkowo będzie usługa dostępna w Stanach Zjednoczonych wyłącznie, bo gdzieżby indziej. No i na razie wiadomo, że nie wiadomo, czy się rozpropaguje dalej. Niemniej,
2: co? Było podkreślone i to trzeba przyznać, że na początku w Stanach Zjednoczonych było jakby powiedziane wyraźnie na początku, czyli no wszystko wskazuje na to, że są plany.
1: Jest szansa, że z tego coś no. dalej będzie.
3: No może, chociaż ta cała, jak to się nazywa, ten Apple Cash, tak? Czy Apple Card i te wszystkie, to też było, że początkowo w Stanach. Tak coś mi się kojarzy, a do tej pory jakby tego nie mamy i czy plany są? No właśnie, no może coś będzie. Natomiast no generalnie, prawda, wiadomo, Apple Pay, wiadomo, inne portfele cyfrowe, z innych portfeli cyfrowych karty będą to wspierały generalnie te wszystkie organizacje płatnicze typu Mastercard, Visa i Diners Club. Tak to się nazywa? Tak to się chyba nazywa. W każdym bądź razie tak to będzie na pewno. No, na razie właśnie w Stanach. Z zastrzeżeniem, że takim terminalem będzie się mogło stać urządzenie od iPhone'a 10S, XS wyż. Czyli nie starsze generalnie, a właśnie ten iPhone XS. No. To jest chyba tyle odnośnie tego newsa. Czy raczej potwierdzenia tego, że będzie. Usługa się będzie nazywała bardzo fantazyjnie, bo dotknij i zapłać po polsku to przetłumaczono. Pewnie Touch and Pay, prawda? No, więc to tyle odnośnie tego. Odnośnie tego nieszczęsnego Facebooka jeszcze pozwolę sobie wrócić, bo wkurzyłem się nieco po tym, jak tutaj to po polsku było. Ja miałem po angielsku, no i przeinstalowałem ja tego Facebooka. Co się okazało, język polski to mi się pobrać teraz w ogóle nie chce. Więc spolonizować mi się Facebook nie chce, zgermanizować też, żeby nie było, bo chciałem zobaczyć, czy jak ja zmienię w ustawieniach język tak, żeby aplikacji preferowany, żeby nie wiem, to odkrztusić jakoś. No niestety nie działa, jest 0,0% i cały czas, że język będzie zainstalowany, ale i możesz używać, użyj aplikacji po angielsku. A wcześniej to w ogóle było, że są problemy z połączeniem i że tego polskiego pobrać nie można, więc być może jeszcze teraz nie mogę, bo was teraz słucham i z iPhone'a i nie będę go restartował, ale być może jak po restarcie iPhone'a jeszcze raz może Facebooka przeinstaluję. No, ale no nie wiem, czy bym teraz radził Facebooka przeinstalowywać w razie czego, bo znaczy ja mam coś na rzeczy i nie byłoby fajnie, żeby się w głupi sposób Facebooka pozbawić, jeśli jest używany, nie? Więc to tak tutaj. Takie ostrzeżenie troszkę, przestroga. A co to jeszcze HBO Maxa, bo tam w tamtym tygodniu też o tym gdzieś nadmieniłem. No generalnie to, że od 8 marca wchodzi, no to gdzieś tam o tym wspominałem. No ceny jego też gdzieś tam są, te 20 zł na miesiąc dla lojalnych klientów, którzy chyba albo się migrują z HBO Go, albo kupią w marcu. Coś ktoś chciał?
2: Ja chciałem, ale to może dokończ.
3: Okej. Że tak, o czym ja mówię, o HBO, że tak, że jeśli się wykupi w marcu tę usługę, no to wtedy będzie te 20 zł, chyba 19,99 albo 20, jakoś tak w każdym bądź razie, a jeśli się anuluje albo kupi i wykupi drugi raz, no albo się kupi później niż w marcu, no to wtedy będzie chyba 30 zł, no albo te 29,99, to właśnie jakoś tak chyba, no i ja w sumie tyle.
2: Co ja chciałem dodać, że z wielką, że tak powiem, zapartym tchem, myślę, że powinniśmy wyczekiwać tej usługi.
3: Jestem ciekaw, jak audiodeskrypcja.
2: Tak, właśnie o tym chciałem mówić, że nie zapominajmy o tym, że HBO Max w Stanach Zjednoczonych i na pewno w Stanach Zjednoczonych, gdzie on już od czasu jakiegoś funkcjonuje, te audiodeskrypcje ma i no. Biorąc pod uwagę to, jak to wygląda z większością usług tego typu, czy to z Netflixem, czy to z Amazon Prime'em, czy to jeszcze z kilkoma innymi, jak takie usługi wchodzą do innych krajów, to jest spora szansa na to, że ta audiodeskrypcja też tam będzie. Więc i tutaj jest spora szansa na to, że ta audiodeskrypcja też będzie. No pytanie właśnie...
3: Pytanie jak przy ścieżkach językowych ogólnie zlokalizowanych chyba się podany język, nie? Bo to z tym bywa kolorowo.
2: I pytanie, czy nie zrobią czegoś, z czego HBO, z tego co wiem, na przykład słynie, czy jakby zupełnie osobna apka dla danego kraju. I jeżeli w tą stronę to pójdzie, no to może być z tą audiodeskrypcją ma się problem.
3: To wtedy może być, no też, jeśli i tak, to wtedy rzeczywiście może z tym być problem. No, generalnie, no... to, co trzeba Apple'owi przyznać, właśnie Apple'owi, nie? Przyznać, że jeśli robi to, że jeśli lokalizuje dubbing na dany język, no to tą audiodeskrypcję ma i tak dalej, no dla swoich seriali, bo generalnie czemu ja o tym mówię też, bo no w komentarzach pod gdzieś tam jednym z artykułów było też gdzieś tam kolejny raz, dlaczego ta biblioteka Apple'a jest taka uboga i w ogóle i w szczególe, nie? Że czemu to tak wygląda, że mają mało tych, ten... No, generalnie gdzieś tam sami czy produkują, no nie, seriale, znaczy właśnie, bo też gdzieś tam ich wytwórnia powstała, czy też zlecają, czy też kupują prawa do seriali, nad którymi gdzieś tam potem mają nadzór, nie? A ludzie mają, no tak troszeczkę pretensje, czemu do starszych seriali gdzieś nie wykupują licencji, no tylko, no, jeśli by Apple kupiło, a serial nie ma tych audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i tak dalej, no to też by gdzieś tam wbrew założeniom dostępności, nie? No i tam był taki, też pojawił się, no bo musieliby to wszystko robić tak naprawdę, no nie? Audiodeskrypcje, napisy i wszystko, zwłaszcza audiodeskrypcja, no też kosztuje, gdzieś tam konkretnie, więc to, no pojawiły się takie głosy, no, że jeśli tak Apple będzie postępowało, no to wypadł z rynku, no bo ta biblioteka jest, prawda, taka, no takie były tu komentarze, nie? Pod tym kątem, no. Także tu. Także to, no mogliby w sumie coś takiego gdzieś tam robić, nie? Że tak powiedzmy kupić licencję do powiedzmy jednego, dwóch seriali powiedzmy na rok, czy powiedzmy dwa, tak do tych starszych i robić audiodeskrypcję, no ale w sumie, no ludziom jakby nie dogodzisz, no nie? To cały czas by gdzieś było za mało tego kontentu w tym serwisie, no i że tak powiem, czepialiby się. A tutaj ta biblioteka, właśnie, bo jeśli chodzi o HBO, to tam chyba sporo tego mają, tak generalnie, nie, Mikołaju? Tam, czy ktoś się orientujecie?
2: Trochę tego jest. Mówisz o audiodeskrypcji, czy o ogólnie?
3: Wiesz co, a w sumie i ogólnie, i o tych z audiodeskrypcją.
2: Co, no trochę tego jest. Jakby, no, nie ma tego mało, to na pewno. Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, nie ma tego nie wiadomo jak dużo, bo oni te audiodeskrypcje zaczęli wprowadzać w miarę niedawno, bo tam była w ogóle jakaś sprawa w sądzie i oni tę sprawę przegrali i oni po prostu zostali zmuszeni prawem, żeby te audiodeskrypcje zrobić. I o ile na nowych rzeczach ta audiodeskrypcja się pojawia, o tyle na popularnych rzeczach ta audiodeskrypcja się pojawia, od chociażby taka gra o tron słynna, która tej audiodeskrypcji nigdy nie miała oficjalnie, trzeba było jakieś pirackie wersje z brytyjskiego Sky'a wyciągać, już ją na przykład teraz oficjalnie dostała, o tyle nadal starsze rzeczy, nawet relatywnie, ale nie wiadomo jak popularne, te audiodeskrypcje mogą po prostu nie mieć, bo no nikt już nie będzie jakby dla takich starych.
3: Jeśli to są właśnie jakieś starsze. No właśnie, no i pewnie dlatego też Apple jakoś szczególnie nie kupuje, nie bierze się za te starsze, no bo też by im się to pewnie nie do końca opłaciło, zwłaszcza jak mają w zanadrzu 100 tysięcy innych pomysłów, tak powiem, planów.
2: Audiodeskrypcją, z kupowaniem i z audiodeskrypcją to jest w ogóle problem, bo bardzo często jest tak, że audiodeskrypcja do czegoś jest i ją ma ktoś. I jakby serial jest, czy film jest, i jego ma ktoś i to wcale nie musi być ten sam ktoś.
3: No właśnie.
2: To chociażby piękny przykład jest z Władcą Pierścieni, z całą trylogią, który ma jak najbardziej angielską audiodeskrypcję i jest na niezbyt legalnych serwisach ta deskrypcja dostępna. I nikt nie wie, skąd ona się wzięła. I aha, nie wiadomo do dziś, co jest źródłem tej deskrypcji i skąd ona została wyciągnięta. Bo żaden serwis streamingowy, żaden sklep nie ma tego. I tej deskrypcji nigdzie nie ma. Najprawdopodobniej któraś telewizja, nie za bardzo wiadomo gdzie, kiedyś te deskrypcje zrobiła, ktoś to nagrał i to sobie teraz jest. I ten, kto ją ma, ten ją ma. Ale na prośby, no wprowadźcie wreszcie te deskrypcje na Netflixa, iTunesa i 15 innych rzeczy, gdzie ten film można sobie obejrzeć, no nikt, że tak powiem, nie reagował, bo dostępu do tej deskrypcji no nie ma, nie wiadomo, kto ją zrobił. Oczywiście wiadomo, można nagrać swoją, ale to jest zawsze, wiadomo, koszt.
3: No to są właśnie jest, tak, wynajdywanie koła na nowo troszkę, nie?
2: Bo... I to jest bardzo częsty przypadek właśnie, jeżeli chodzi o deskrypcję, że no, to ta chociażby Gra o Tron. Tyle lat było tak, że Gra o Tron miało HBO i HBO miało politykę nierobienia deskrypcji. Deskrypcję robił brytyjski Sky przez to, że w Wielkiej Brytanii HBO nie funkcjonował i ten, kto wiedział, jak ją znaleźć, ten ją znalazł, ale na serwisach oficjalnych, jakie by one nie były, tej deskrypcji nigdy nie było, bo brytyjski Sky tej deskrypcji nikomu więcej nie dał, a nikt też na tyle nie był nią zainteresowany, żeby negocjować osobno z Brytyjczykami pozyskanie ścieżki deskrypcji. Netflix już na przykład o tyle się teraz poprawił, że Netflix ma w kontraktach wymuszone, że jeżeli oni kupują od dystrybutora jakikolwiek film i jeżeli dystrybutor może sprzedać tę ścieżkę i ma do niej dostęp, to on musi ją załączyć. No tylko właśnie czasami jest na przykład tak, że film nagra jakieś polskie studio, audiodeskrypcję do filmu zrobi na przykład TVP, a Netflix kupi film bezpośrednio od studia, a nie od TVP. I mimo, że w telewizji audiodeskrypcję mamy, to na Netflixie tej audiodeskrypcji nie będzie, bo audiodeskrypcja nie należy do studia i studio nie może Netflixowi dać.
3: No właśnie, no i tak się to potem kończy. No ale fajne jest to, że HBO jako tako, no właśnie, proces przegrało, prawda, no właśnie, co Ameryka, to Ameryka z korzyścią dla nas, jak to już tutaj było nie raz i nie dwa podkreślane, także fajnie. A właśnie, a propos dostępności, no bo narzeka się na to, że HBO Go i Max generalnie, że ta aplikacja to nie była ziemia generalnie, prawda, że i wygląd i tak dalej. I wie ktoś generalnie jak z dostępnością tych dwóch, tak ogólnie? Są jakieś info, jakieś powiedzmy, czy porównania, jak z dostępnością dla takiego choćby voiceovera, tych apek?
2: Których?
3: No właśnie HBO Go i Maxa.
2: Nie wiem. Max, przynajmniej ten amerykański Max, z tego co wiem, jest na tyle dostępny, że da się go używać i no, ta audiodeskrypcja tam jest i to nie jest problem. jeżeli my dostaniemy tę samą apkę, a na to szczerze mówiąc liczę, że dostaniemy tę samą apkę, no to ona dostępna będzie. Jak jest z obecną polską apką, jak będzie z przyszłą polską apką, jeżeli to będzie inna apka dedykowana na nasz kraj, to tego...
3: No to też może być różnie w sumie, nawet z tą dostępnością niestety, nie?
2: Bo widziałem to... chyba aplikację na Apple TV, jeżeli się nie mylę, naszą. I ona była chyba dostępna, ale ja tych aplikacji widziałem tyle różnych serwisów, że już nie pamiętam, które ja widziałem, a które nie. I tak jakby z tych, pamiętam, że z tych, co widziałem, jedyną ze sporymi problemami to był Player.
3: No, jak to Player w sumie.
2: Jak to Player, tak, ale naprawdę aplikacje, które no, potrafią mieć duży problem, to na Apple sobie bardzo, bardzo fajnie radziły i nawet ten Player nie był dostępny cudownie, był dostępny w sumie jakoś i w sumie to się nawet dało z niego skorzystać. Przynajmniej na czas, jak ja go testowałem, to było jakieś kilka miesięcy dobre temu. Wiadomo, że te rzeczy się mogą zmieniać, więc. Ale to nie wyglądało to też jakoś tragicznie. Nie było to fajne, ale jakoś się nawet dało. Więc pod kątem dostępności to ta platforma bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła.
3: Mm-hmm. No, jeśli rzeczywiście będzie jedna apka i dostępność mówisz, że tam jest, jeśli chodzi o HBO Max, to spoko. No tam gdzieś ktoś chyba narzekał rzeczywiście na Go, na aplikację HBO Go, że tam no tak dostępność, to tak gdzieś mi się to obiło gdzieś o uszy, że ktoś tam coś narzekał. A jeśli rzeczywiście będzie lepiej, no to pozostaje czekać do 8 marca, prawda? I wtedy zobaczymy, czy coś tam rzeczywiście jak to będzie. No, cennik znamy, a jak apki, no to się zobaczy. Przynajmniej już nie trzeba będzie kombinować, prawda, z VPN-ami i różnymi innymi dziwnymi rzeczami. No, dobra, słuchajcie, no to ja już czasu antenowego nie zabieram, dziękuję bardzo i już może nie mówię, że nie zadzwonię, bo nie wiadomo, jak to jeszcze będzie.
1: Zobaczymy, jak będzie, Maćku, tak. Nie obiecuj, nie obiecuj.
3: Tak, bo widać właśnie. No, dobra, no to dzięki serdeczne.
1: Dzięki za telefon. A propos telefonów, to mamy kolejny telefon. Iwo jest z nami tym razem, tylko Iwo ma problem z podłączeniem się do naszego systemu audio, tu widzę, bo nie ma dźwięku, więc no cóż, może przejdźmy, Tomku, dalej. Przynajmniej na razie.
4: Przechodzimy dalej i tym razem twój news, Michale, na temat tyfloserwisu.
1: Tak, zgadza się. Na temat tyfloserwisu, czyli tego, co nam oferuje fundacja Trakt. To jest fundacja już od lat działająca, tylko ja mam takie wrażenie, że ta fundacja trochę ma problem z promocją siebie i z promocją tego, co ma do zaoferowania. I to jest na zasadzie takiej, że kto wie, ten wie, a wiedzieć myślę, że warto, żeby tam sobie zaglądać na strony Fundacji Trakt, bo jest co czytać. I między innymi jeden z projektów realizowanych przez tę fundację to jest Tyflo Serwis. To jest zbiór różnego rodzaju artykułów dotyczących osób niewidomych. To są od czasu do czasu artykuły technologiczne, owszem. Więcej z tego, co widzę, to tam jest bardziej takich rzeczy społecznych, trochę dotyczących prawa. No, wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, więc może warto też się zapoznać. I warto sobie to poczytać. Problem jest taki, że z głównej strony Fundacji Trakt, czyli trakt.org.pl, to nie jest aż to tak wygodnie dostępne, dlatego ja radzę sobie przejść na mapę serwisu i tam sobie to odnaleźć. Oczywiście można też przejść sobie na stronę, do której link będzie w komentarzu, czyli trakt.org.pl/kategory/tyfloserwis. I tam sobie można czytać, na każdej stronie jest po kilka artykułów, wchodzimy sobie w artykuł, czytamy, przechodzimy sobie dalej. Tak jak mówię, jest tych tekstów naprawdę bardzo dużo, więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie, a że ten projekt, z tego co widziałem, będzie realizowany przynajmniej do 2024 roku, no to jest szansa, że jeszcze sporo różnego rodzaju materiałów tam się pojawi.
4: Też mam nadzieję.
1: A tymczasem teraz... mamy telefon.
4: Tak.
1: Tymczasem mamy telefon, więc zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy ten telefon. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
5: Iwo.
1: Witamy, Iwo, i słuchamy.
5: No bo ja mam taki ostatnio problem z iPhone'em, że kiedy go wyciszę, to voice over, jak mam wyciszony telefon, to i tak jakby mi mówi te powiadomienia i po prostu to jest trochę uciążliwe.
1: No to zawsze możesz wyciszyć sobie mowę samego voiceovera w takiej sytuacji, bo niestety od pewnego czasu jest to problem, więc ja szczerze mówiąc radzę sobie z tym tak, że wyciszam mowę. Dwukrotne stuknięcie trzema palcami.
2: To jest jedna opcja, tylko trzeba pamiętać wtedy, że no voiceover nam milknie, żeby go włączyć z powrotem, to znowu dokładnie. Dwukrotnym stuknięciem trzema palcami trzeba sobie te mowy włączyć. Druga opcja to jest po prostu ściszenie telefonu na zero i zgłośnienie sobie go w momencie, jak potrzebujemy, żeby nam mówił. Trzecia opcja to jest włączenie trybu nie przeszkadzać, względnie trybu skupienia w iOSie 15. No tylko za tym niestety idzie to, że tracimy i wibracje, ale ta opcja też działa.
1: Także jak sam słyszysz, do wyboru, do koloru, więc możesz sobie coś z tego wybrać. No niestety rzeczywiście popsuły się te powiadomienia. VoiceOver się strasznie, jeżeli chodzi o te powiadomienia, zrobił gadatliwy. To jest prawda.
5: Dobrze, to dziękuję.
1: Dziękujemy również za telefon, pozdrawiamy cię, trzymaj się.
5: Do widzenia, do usłyszenia.
1: No to możemy już, Tomku, przejść dalej, co tam
4: tak,
1: mamy.
4: Tak, rzeczywiście. I przechodzimy do webinaru na temat programów do produkcji muzyki, który zdaje się ma się odbyć, ale kiedy i jak, to wie Paweł.
0: Tak, ogłosił to dziś na AppleVis użytkownik podpisujący się jako Studio J, czyli Jason Dacent. Z Wielkiej Brytanii prawdopodobnie, bo czas wydarzenia jest podany w Wielkiej Brytanii. Organizuje on webinarium i to nie takie zwykłe webinarium, bo webinarium, które dotyczy dostępności różnych produktów do tworzenia muzyki. No i jest tutaj bardzo ciekawy line-up, jeśli mogę się tak wyrazić, i po prostu zbiór i lista prelegentów i firm, które tu mają wystąpić, bo okazuje się, że zaprosił na przykład takie firmy jak, próbuję to odkopać, żeby wam was nie skłamać, Ableton, Juice, jakichś twórców dwóch ostatnich rozwiązań, które stały się dostępne. Nie wiem, czy tu nie chodzi o te syntezatory Surge TX i ten drugi, ale to coś tam jeszcze jest. I będzie ten webinar się odbywał, będzie można podyskutować sobie. I odbędzie się to 18 lutego, czyli w piątek za tydzień. Nie teraz w piątek, tylko za tydzień. O godzinie 15.03 3 p.m., czyli 3 po południu brytyjskiego czasu. To u nas jest 16, staje się. No i będzie można się zapisać za pomocą portalu Eventbrite. Zaraz zobaczymy, jak to się to będzie. My Online Accessible Event. Nazywa się Let's Do This, The Accessibility Journey Continues. Zapraszam na niego kluczowych graczy z rynku sprzętu muzycznego, edukacji oraz sprzedaży pod jednym parasolem, aby podyskutować o aktualnym stanie dostępności i następnych krokach. I mamy Ableton, Antares, Arturia, Avid, Focusrite, Novation, Native Instruments, Output, Pace Juice, Roland, BIMM London, Creative United, Kingston University i Rose Bruford College. Będą też dwa dema właśnie sprzętu, które ostatnio się stały dostępne, oraz warsztat, na którym tenże Jason przedstawi swoje dostępne studio. Wydarzenie jest za darmo, można się zasubskrybować, jest wątek na AppleVis, ale też w komentarzach będzie link do webinarium na Eventbrite. i będzie można się zapisać. No więc jeżeli interesuje Was temat i bardzo byście chcieli, to no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Tu właśnie czytam o Jasonie samym, bo nie znałem go wcześniej. Jest producentem muzycznym i konsultantem w dziedzinie dostępności, który studiował i pracował w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 2 lat. Ponoć nastąpił wielki przełom w dostępności technologii dla muzyki w wyniku jego pracy magisterskiej, które też było wydarzeniem. Rok temu w styczniu się odbyła obrona tej pracy. No i on chce być właśnie tą siłą napędową tego właśnie przemysłu muzycznego i jego dostępności. No i zobaczymy. Życzymy powodzenia. Miejmy nadzieję, że wydarzenie się
4: uda. No to jest ciekawe, bo rzeczywiście w ostatnich latach jest duży postęp, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki i o taką świadomość dostępności u producentów. Oczywiście daleka droga jeszcze do tego, żeby ta świadomość była wystarczająca. Niemniej coś się w materii dzieje, co bardzo mnie osobiście cieszy. W ogóle myślę, że to cieszy, bo im więcej mamy takich zawodów, które mogą być dla nas dostępne i nie wymagać jakichś karkołomnych rzeczy, które należałoby zrobić, żeby w ogóle tego się podjąć, no to tym lepiej. I został nam jeszcze jeden news, który jakoś przeoczyłem, news Roberta, na temat czegoś, co nazywa się Instytucja Kultury Otwarta dla Wszystkich. Co to jest?
6: A już mówię, myślałem, że to pójdzie na końcu, ponieważ z racji takich, ani innych wydarzeń udało mi się ten news dopiero dodać całkiem niedawno, ale akurat szybciej. Mianowicie Fundacja Kultury Bez Barier wraz z ekspertami, organizacjami zajmującymi się dostępnością przygotowała poradnik dla instytucji kultury. Znajdują się tam wskazówki na temat tego, co zrobić, aby placówka i jej oferta były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wszystkich innych odwiedzających. Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności pomoże w prowadzeniu regularnej działalności instytucji kultury. Ułatwi odpowiedź na pytania, jak przygotować wystawę lub warsztaty artystyczne, aby były dostępne. Podaje także przepisy prawa i przykłady dobrych praktyk. Patronat nad publikacją objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami opracowania są Paula Cuprian, Kamil Kowalczyk, Justyna Mańkowska, Robert Więckowski, Tomasz Łodarski, Jacek Zadrożny i Anna Żurawska. Publikacja, którą dziś oddajemy, to kolejny element, który mam nadzieję przyczyni się do osiągania coraz liczniejszych dostrzegalnych efektów programu Dostępność Plus. Od 3 lat dzięki środkom unijnym i krajowym usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Chcemy, aby do tego grona jak najliczniej dołączały instytucje kultury, uważa wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W słowie od autorów czytamy: poradnik został opracowany dla ludzi i instytucji sektora kultury, dla każdego, kto chce wdrażać dostępność w sposób rzetelny, rozsądny i zgodny z obowiązującym prawem. Poradnik jest napisany przez ludzi, którzy wierzą, że w kulturze wszystko zaczyna się od człowieka i na człowieku kończy. Każdy element działalności kulturalnej, zarządzanie instytucją kultury i organizacja, przestrzeni, infrastruktura, oferta, komunikacja, promocja, wreszcie przestrzeń online, to spotkanie człowieka z człowiekiem. Opracowanie powstało w ramach projektu Successibility, zapewnianie koordynacji, program rządowy Dostępność Plus, współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Wiadomość znalazłem w ostatnim biuletynie Polskiego Związku Niewidomych, a także na stronie Fundacji Kultura Bez Barier. Poradnik będzie można pobrać ze strony, do której link znajdziecie oczywiście w komentarzu pod audycją, bo jest dość długi ten link. O, no to chyba tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiałe. Fundacja Kultury Bez Barier robi dużo dla nas, nie tylko już od jakiegoś czasu.
4: Tak.
6: Więc myślę, że warto było o tym wspomnieć, tak czy inaczej.
4: Zdecydowanie.
1: Tymczasem mamy kilka wypowiedzi od naszych słuchaczy. Patryk między innymi napisał, że to ukrywanie, to czytanie ukrywania u niego na Facebooku to już jest od dłuższego czasu, a co ciekawe, ukrywanie na pokrętle pojawiło się kilka dni temu. No to ciekawe, bo na przykład u mnie jest to ukrywanie mówione też w momencie dopiero, kiedy się pojawiło na pokrętle, pojawiło się w czynnościach, bo inaczej na to w ogóle nie zwróciłbym uwagi i nie sprawdzałbym tego, a zaczęło mi tu mówić ukryj, ukryj, ukryj i zastanawiam się, o co chodzi z tym ukryj. No i sprawdziłem, że to po prostu odnosi się do tych czynności. Jeszcze Patryk napisał, że u niego od niedawna też się pojawiło w tym rozpoznawaniu obrazków na Facebooku koty rasowe. No akurat to też mogę powiedzieć, bo akurat znam to z autopsji, będąc na etapie wyboru właśnie takiego kota i na etapie poszukiwań takiego kota, to miałem okazję niejednokrotnie i mam niejednokrotnie, będąc zwłaszcza na grupach kotów, gdzieś tam się przeglądając te posty, to niejednokrotnie okazję zobaczyć, jak Facebook rozpoznaje. Co jedyne, to muszę powiedzieć, że niektóre koty rasy Ragdoll myli z persami ta sztuczna inteligencja, co w sumie może nie dziwić, bo tak naprawdę Ragdoll no to jest kot, który się wywodzi między innymi od kota perskiego, więc i ta sztuczna inteligencja może się w tym wypadku pomylić. To jest rzecz od Patryka, a Piotr napisał do nas tak. A propos jakości audiodeskrypcji w Apple TV, to coś, czego nie robi chyba żaden inny serwis, to opisy do zwiastunów. A w Apple, jeśli tylko mamy włączoną deskrypcję w systemie, to zwiastuny też są opisywane. No to też jest ciekawa sprawa. I tyle komentarzy przynajmniej na razie.
4: A teraz o projekcie Sable, który no był właśnie, był projektem, którego zadaniem, znaczy którego zadaniem, no to było coś do tego, żeby człowiek, który nie zna się na programowaniu, mógł zrobić prostą Allegro Audio. No właśnie, projekt był, Mikołaju.
2: Tak, projekt był i może jeszcze do nas powróci, ale w troszkę innej formie, bo twórcy projektu ogłosili, że no, to jak to jest robione obecnie, nie ma szans na przetrwanie. Projekt był tworzony za pomocą no, środowiska języka programowania i jakby narzędzi wokół niego zorientowanych, które się nazywało BGT. To było no, pakiet oprogramowania, tak to powiedzmy nazwijmy, stworzony typowo właśnie na potrzeby robienia gier audio i rzeczy z nimi związanych. Co się okazało, tam są jakieś wycieki pamięci i one są w samym BGT i przez to, że BGT nie jest już rozwijane, to tak naprawdę nic się nie da z nimi zrobić, bo oni to tak opisali, że większość gier ładuje sobie pewne rzeczy raz i jakby to jest tyle, a przez to, że jakby tutaj mamy silnik osobno i pliki danych gry osobno, bo gry robimy w silniku, no to gra nam ciągle ładuje jakieś dane z plików danych, które sobie wygenerowaliśmy w tym takim prostym, że tak powiem, edytorku do gier. I to ładowanie tych danych sprawia, że się właśnie te problemy bardzo stają się bardzo widoczne, że próbowali to optymalizować, ale no to jest po prostu na tyle poważny błąd, że nie za bardzo da się cokolwiek z nim zrobić. Oni tworzyli w tym jakąś grę i tworzyli właśnie sam ten silnik. Mówili, że udostępnią, tak jak kiedyś była beta na kilka tygodni, wersję. Tak teraz udostępnią na kilka tygodni to, co jest, żeby się ludzie mogli pobawić, ale stwierdzili, że bez sensu jest, że oni się nie czują na tyle, żeby sprzedawać to jako komercyjny produkt, wiedząc, że może nam to wysypać system i może nam to zająć całą pamięć RAM. No, twierdzą, że nie wiadomo co dalej, ale to może nie być ostatnie słowo, czyli no, podejrzewamy, że jeżeli cokolwiek powróci to w innym języku, w inny sposób po prostu tworzone, ten sam pomysł, ale od zera.
4: No, zobaczymy. A teraz przechodzimy do kategorii technikalia. No i najpierw zdaje się...
0: Moje news w tyflowieściach a propos tych organizacji dwóch, które zrzeszają...
4: A tak, tak, jeszcze jest jeden, tak. Rzeczywiście.
0: Są dwie takie organizacje. Jedna zrzesza muzyków niewidomych, druga niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych, ale założyła je piosenkarka niewidoma ze Stanów, z Nowego Jorku. Lachi chyba się będzie czytało jej stage name, jej pseudonim artystyczny. No, ale organizacja nazywa się RAMPD, czyli Record Artists and Music Professionals with Disabilities, i pod adresem rampd.org możecie znaleźć ich stronę. Na ten moment można zapisać się na ich listę mailingową i to może zrobić każda osoba, nawet która nie jest jakoś związana z muzyką, ani nawet nie identyfikuje się jako osoba niepełnosprawna. Natomiast subskrypcja już taka profesjonalna to jest przywilej osób, które rzeczywiście w tym przemyśle działają i jakąś niepełnosprawność mają. Jest cały długi formularz, gdzie należy go no, dość pieczołowicie wypełnić. Jaka niepełnosprawność, jaki sposób jesteśmy związani z branżą muzyczną, czy uczymy, czy sami tworzymy, czy podkłady, czy bardziej piszemy teksty, czy może zarządzamy jakimś miejscem, w którym odbywają się koncerty, a w jaki sposób, a jaką muzykę tworzymy, a czy możemy jakieś próbki przysłać, a czy mamy jakieś prasowe wydania rzeczy, typu jakieś wywiady z nami, czy jakiś po prostu artykuł o naszej muzyce w ciągu ostatnich chyba 2 lat, czy iluś tam. Więc to jest już taki konkretny formularz. No i to okienko aplikacyjne jest też ograniczone, bo wnioski będą rozpatrywane do końca kwietnia, więc jeżeli jesteście zainteresowani przynależnością do takiego kolektywu, no to możecie się zainteresować. Kolektyw jest o tyle ciekawy, że już jakiś rozgłos zdobył w Stanach. Był na przykład omówiony na łamach czasopisma muzycznego Billboard. Współprace z tego, co widziałem, już są podjęte z takimi grupami zrzeszającymi jak Women in Music na przykład. Widziałem też, że Grammy jakoś ich wspiera, więc tu już mówimy o dość poważnych markach. No i to jest taka grupa, która działa na rzecz zwiększenia dostępności w muzyce, żeby osoby z niepełnosprawnością, które tworzą muzykę, były bardziej widoczne. No i żeby to uczynić, jest już na stronie tego zrzeszenia lista, taki katalog osób, które muzyką się zajmują i są niepełnosprawne, łącznie z opisami zdjęć tych osób, takimi bardzo szczegółowymi, takimi typowo amerykańskimi, gdzie już są na przykład opisane, jest opisana odcień skóry i tak dalej. W co ta osoba jest ubrana. Niepełnosprawności nie ma, nie wynika ona ze zdjęcia, ale jest to czasem tak zasugerowane na zasadzie, że ktoś ma okulary jakieś, albo ktoś tam siedzi na wózku. Natomiast z osób znanych, a raczej znanych nam, ja natrafiłem na przykład na Andrego Luisa, który jest częścią tego kolektywu. Jest też jedna osoba, którą z Twittera kojarzę, że się zajmuje hip-hopem, też producent ze Stanów. Niewidomy, a tak to muszę przyznać, niestety nie kojarzę nikogo. Głównie są to osoby ze Stanów, jest chyba jedna osoba z Kanady, jedna z Australii, no i jest Andre, który jest z Londynu. Więc taki bardzo anglosaskie towarzystwo, ale no, kto wie, może poszerzycie je wy. Oni chcą też tak lobować na rzecz dostępności w przemyśle muzycznym. Nie wiem, czy tu chodzi o dostępność, pewnie też, oprogramowania i sprzętu, ale też miejsc, żeby wydarzenia, gdzie osoby niepełnosprawne występują, mogły być bardziej widoczne. Na ten cel można też składać wpłaty na rzecz tego zrzeszenia. Jak się jest członkiem takiej listy mailingowej, no to ma się dostęp do informacji dość ekskluzywnych o możliwościach nawet chyba zagrania gdzieś, czy jakichś współprac, czy jakichś wydarzeń, gdzie można by się wybić, więc no jest to robione z dość dużym rozmachem. Jeżeli interesuje was temat, możecie się zarejestrować. Natomiast druga kwestia dotyczy międzynarodowego towarzystwa astronomicznego. Jej. No bo tak, no wielu z nas interesują gwiazdy, planety, w jakimś stopniu, może w formie literatury science fiction, może, no ciekawi nas, co jest tam gdzieś więcej, może gdzieś by ktoś chciał zobaczyć jakiś, czy dotknąć modelu jakiegoś obiektu związanego właśnie z tym, co znajduje się poza gdzieś naszą planetą. No i okazuje się, że Towarzystwo Międzynarodowe Astronomiczne chce nam w tym pomóc i powstała tam grupa robocza, która zajmuje się właśnie włączeniem osób z niepełnosprawnością w tej dziedzinie nauki. Powstało w wyniku działań tej organizacji nawet jakieś narzędzie, taki zestaw startowy porad i dobrych praktyk, jak zorganizować nawet na poziomie, na etapie szkolnym, taką uniwersalną, dostępną lekcję z różnego rodzaju pomocami i z dostosowaniem materiału na temat właśnie ciał niebieskich. No i ta organizacja szuka organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, żeby przyłączyły się one i razem tworzyły te zestawy dobrych praktyk i promowały astronomię jako dostępną dziedzinę sztuki. Przepraszam bardzo, nauki. No i linki do tych obydwu organizacji znajdziecie oczywiście w komentarzu.
1: Cały czas piszecie do nas i też do nas dzwonicie. Za moment odbierzemy kolejny telefon, a tymczasem jeszcze widzę tutaj komentarz od Moniki. Odnośnie Fundacji Trakt i jej artykułów, to można je też czytać z poziomu Eltena. Żeby to zrobić, trzeba w sekcji blogi znaleźć funkcję Otwórz zewnętrzny blog WordPress, wpisać adres strony fundacji i zadziała. Posty będzie można czytać przy użyciu interfejsu Eltena, a to bardzo wygodne. Jest tylko jakiś problem z kategoriami. One na pewno nie wyglądają na stronie tak jak w Eltenie, ale jeśli ktoś chce czytać wpisy zgodnie z ich kolejnością lub po prostu nie ma potrzeby korzystać z kategorii, to wygląda na to, że działa bez zarzutu. A to dobrze, Moniko, że o tym wspominasz, bo na przykład strona aktualności Fundacji Trakt, to ja też zauważyłem, że tam na przykład nie ma też tych wpisów wszystkich, więc jeżeli one są wszystkie w jednym kanale, szczególnie rzeczy związane z Tyflo, no to dobrze, że można je sobie zaciągnąć za pomocą Eltena i je sobie czytać. Dzięki za te informacje. Swoją drogą też warto sprawdzać w ogóle, jeżeli korzystacie z Eltena, czy na przykład jakiś blog, jakiś serwis, z którego korzystacie często, daje się wczytywać w ten sposób, bo to faktycznie może być całkiem użyteczny sposób i wygodny przede wszystkim na konsumpcję treści. A teraz odbieramy kolejny telefon. Wojtek jest tym razem z nami. Witaj.
7: Cześć, mam nadzieję, że już mnie słychać.
1: Słychać z takim pogłosem troszkę, ale słychać. Jesteś zrozumiały.
7: Tak, zepsuł mi się mikrofon w słuchawkach. Kupię w najbliższym czasie, obiecuję.
1: Okej, okay, to z czym do nas dzwonisz?
7: Tak, dzwonię z pytaniem o te naklejki Navi Lens. Bardzo się tym zainteresowałem i zastanawiam się, czy też byśmy z tego może skorzystali, ale nigdzie nie znalazłem w tym Navi Lensie informacji, jakie to są wymiary tych naklejek, żeby może kupić nie taki papier, który trzeba będzie ciąć, tylko taki, który już będzie gotowy. No oczywiście mam taki plan awaryjny, że po prostu pójdę z wydrukiem do sklepu i tam dopasujemy, ale może nie wiem, to chyba Tomek mówił o tym, czy kojarzy te, to znaczy, jakie to są
4: wymiary. Nie
7: pamiętam,
4: czy to były podane wymiary. Wiem, że tam było podane, ile się mieści na stronie, więc nie wiem, jakie tam, czy tam są jakieś marginesy. Jeżeli nie, no to teoretycznie można by sobie podzielić taką stronę przez tyle, ile ich tam jest. Bo tam mówią, że to jest tam 8x8. Znaczy to jest zawsze jakaś liczba taka, że tam jest albo 4, 16, albo 64 na stronie, no albo 1 na stronę, zdaje się.
7: Okej, okay. To jest do rozważenia. Ja też rozważam, żeby na partyzanta otagować w ten sposób kosze na śmieci. Zobaczymy, co powie administracja, jak to się stanie.
2: Chwila, bo wydaje mi się, że jeżeli my skorzystamy z tej opcji jakby osobistej, to do naszych etykiet nie mają dostępu inne osoby poza nami, a my się musimy skontaktować. Chyba że źle mówię, Tomku, to mnie poprawi ewentualnie.
4: Tak, właśnie tak mi się wydaje.
2: A jeżeli my chcemy, żeby te etykiety były dostępne dla wszystkich, to my się z nimi kontaktujemy jako firma i normalnie kupujemy od nich usługę.
7: Pytanie o prywatny użytek, co oznacza, to oczywiście trzeba przeczytać najpierw
4: licencję. Jeszcze nawet nie o to chodzi.
2: Oznacza tyle, że to będzie w twojej aplikacji, a nie w innych aplikacjach. Mhm. Czyli jakby przychodząc nie będę miał do tego dostępu, a użytek
4: publiczny... Tak, to się zidentyfikuje jako pusta etykieta.
7: Mhm.

0: Próbowałem to załatwić w sposób kulturalny i okazuje się, że jest taki jakiś przepis w tych umowach, które miasto zawiera z tymi no, śmieciarzami, nie wiem jak to nazwać, wywozicielami tych śmieci. Jest taki przepis, że nie wolno naklejać nic innego na kublę, na tym koszu, oprócz tej jednej etykiety. I jeżeli chcemy nakleić na przykład etykietę z oznaczeniami w Braille'u, a ja nawet taką mam, to musi na to wydać zgodę nie wiadomo ilu świętych. Także stąd może ten przykład, który nie jest może zbyt fortunny.
1: Z koszami to wiele osób ma problem i to jest bardzo częsty problem, że, no, że coś tu jest nie tak, więc...
0: Ale może nawet, ja nie wiem jak z tymi autobusami w Warszawie, to też jeszcze nie widziałem tego, nie próbowałem, ale może te kosze na śmieci byłyby nawet bardziej fortunnym użyciem tych naklejek, bo to jest właśnie coś, co fajnie by było badać smartfonem, kierując kamerę, a niekoniecznie dotykając.
2: To się zgadza.
0: Może trzeba zrobić jakiś wyłom. Ale ważniejsze pytanie o te etykiety, czy one muszą być drukowane w kolorze?
2: Podobno tak.
0: No dobra. No to warto...
2: Przy czym warto tu zwrócić uwagę na słowo podobno.
3: Podobno, tak, bo to różnie
4: Wojtku,
3: może być.
4: Ja właśnie sprawdziłem a propos rozmiaru i taki arkusz 16 kodów średniego rozmiaru, jak to podpisane mam, 16 medium pack, 47 mm. To jest chyba cały...
2: Obie strony? 47x47?
4: Dobre pytanie. Podpisany jest plik 47 mm, bo ja dostałem ten plik od chyba autora, jak jeszcze robiłem wywiad z nim. I te pliki mam tak podpisane w taki sposób. Zdaje się w ogóle, że jak wygenerujesz sobie w aplikacji te paki, które ci przysługują, to one mają w nazwie pliku gdzieś te rozmiary popisane.
0: No właśnie, nie potrafiłem się zorientować, a chyba najsensowniejszym miejscem byłaby jakaś instrukcja obsługi, żeby to było podane.
2: Ale wydaje mi się, że to są prostokąty, to chyba nie są kwadraty.
0: No właśnie, bo to jest 8x8, więc trochę trudno, żeby był to kwadrat, prawda?
1: No chyba trzeba po prostu widzącego wziąć, musi nam chyba to po prostu widzący powycinać, bo...
0: Tak myślę, pójdę nawet do sklepu z tym, wydrukuję sobie byle co, na byle jakiej kartce i załatwimy w ten sposób ten problem. Ale skoro już jestem przy głosie, to chciałem jeszcze opowiedzieć o moim bardzo ciekawym doświadczeniu z minionych kilku tygodni. A mianowicie oglądałem sobie sprzęt do tłumaczeń konferencyjnych, który jest dostępny. I teraz właśnie zacznijmy może od tego, co nie jest dostępne. Jest to taki sprzęt firmy Televig i na początku pokazano mi taki pulpit dla delegata, czyli tam jest mikrofon i można sobie wybierać języki i to niestety nie jest zupełnie dostępne, ponieważ jest tam ekran dotykowy, przynajmniej w tej wersji, którą ja widziałem, w jednej z tych wersji, którą widziałem. Ale potem właśnie miałem okazję zapoznać się z pulpitem dla tłumaczy. I słuchajcie, w całości obrajlowiony, przy czym obrajlowiony w sposób bardzo inteligentny, bo na przykład nie ma żadnych skrótów angielskich. Jak jest napisane floor, to jest F-L-O-O-R, a nie ma or ze skróconego, tak? I to jest bardzo dobre, bo nie każdy musi znać te skróty angielskie. Albo jak są kanały tam wejścia, to są 1, 2, 3, 4, 5, a kanały wyjścia to jest 1, 2, 3, no to przy tych wejściu, przy ABC są kanały wyjścia, to przy wejściu nie ma tych prefiksów liczbowych, nie ma znaku liczbowego, który by tylko rozpraszał. Także ktoś nad tym pomyślał do tego stopnia, że są takie oznaczenia akustyczne, jak się włącza i wyłącza mikrofon, albo się go wycisza, że wiadomo po tych dźwiękach, co się robi, gdzie się jest, albo jak się komuś wchodzi w paradę, w czyjś kanał, który ktoś zajmuje, to też wiadomo. Tam jest czasem jakieś inne oznaczenia. Są one bardzo proste i naprawdę można się tego bardzo, bardzo szybko nauczyć, bez właściwie żadnego przygotowania. Że jestem zafascynowany taką technologią i to podobno jest używane właśnie w parlamentach europejskich, w jakichś takich międzynarodowych instytucjach typu tam NATO, Unia, ONZ, te pulpity są wykorzystywane, także fajnie i podobno było to też konsultowane i do tego stopnia, że słuchajcie, jest cała norma ISO, jak takie pulpity powinny wyglądać i ona ma załącznik dostępność. Ja niestety tej normy, no musiałbym ją kupić za

0: na tam $80, żeby się z tym zapoznać. Widziałem ją tylko, że ona jest, ale no fajnie, że ktoś o tym pomyślał i jeszcze to skonsultował, bo to widać, że ktoś to mądrze zrobił.
1: No to fajnie, że już na takim etapie jest to przemyślane i teraz pozostaje sobie tylko życzyć, żeby ludzie projektowali urządzenia według tej normy, ale podejrzewam, że skoro one znajdują zastosowanie w instytucjach różnego rodzaju publicznych, rządowych, administracyjnych, to no oby tak było, że rzeczywiście będą one w ten sposób projektowane.
0: No, ja widziałem to w ministerstwie, jednym z ministerstw w Polsce, także to jest fajne, natomiast...
1: To super.
0: Przykre jest to, że ten pulpit delegata nie jest dostępny, bo jednak statystycznie częściej osoba niewidoma będzie chciała coś powiedzieć, a nie coś przetłumaczyć. Także liczę na to, że może w przyszłości też i pulpit delegata będzie mieć...
1: Oby tak było. Może wiesz, może dwie osobne grupy zajmowały się projektowaniem jednego i drugiego i na to są dwie osobne normy. Wcale by mnie to nie zdziwiło.
2: Ci, co robili normę dla tłumaczy, ci, co robili pewnie urządzenie dla tłumaczy, to się sugerowali normą. Pytanie, czy jest norma dla tych urządzeń dla delegatów, bo może tej normy nie ma i firma zrobiła swoje i zrobiła dotykowe, a jak norma mówiła, że dostępność musi być, to dostępność była. A jak nie było normy, no to ktoś będzie dostępność robił, jak normy nie ma.
0: Jeśli dobrze kojarzę, to raczej było na odwrót przy tych pulpitach, że na podstawie jakby tych, czy nawet może nie na podstawie, ale równolegle powstawała norma do tych pulpitów, które ja oglądałem. Także to chyba nie jest tak, że według normy zostały stworzone, tylko gdzieś tam bazując na konsultacjach z tłumaczami niewidomymi powstały te pulpity, czy ich dostępność została wdrożona i powstała też ta norma, ale jak do końca to było, to też nie powiem, bo nie mam takich informacji. Ale rzeczywiście ciekawe, czy jest taka norma dla pozostałych sprzętów. Co ciekawe, też oglądałem panel webowy, bo to wszystko już teraz się steruje z poziomu panelu webowego. I ten panel webowy no jest osiągalny, to można zrobić, jest to dość upierdliwe, tam żadnej dostępności nie było wdrożonej, ale przez przypadek da się to akurat obsługiwać jako tako. No jeszcze może będę mieć okazję oglądać aplikację taką z bardziej zaawansowanymi funkcjami pod Windowsa, no to i się przekonam, jak tam wygląda sytuacja z dostępnością, ale na pewno system bardzo ciekawy i ja jak sobie myślę o tym pulpicie, to no powiem szczerze, że mam plany jakieś tam zawodowe, że będę pracował przy innych pulpitach, ale troszkę żal, że to nie będzie ten, bo naprawdę jest to tak wygodne, fajne, przejrzyste, że aż chciałoby się przy tym częściej pracować.
1: To obyś, Wojtku, miał okazję.
0: No nie wiem, może musiałbym pracować częściej w NATO albo
1: no właśnie,
0: w Unii.
1: No
0: albo
1: wszystko przed tobą, wszystko przed tobą.
0: Za dużo tej pracy chyba. No nic, dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się ciepło i zdrowo.
1: Dziękuję. I wzajemnie, trzymaj się wzajemnie. Również.
0: Cześć.
3: Tak jest. No, czyli kolejna rzecz, która rzeczywiście przydaje się w takim życiu, można powiedzieć, zawodowym. I znowu mamy słuchacza na linii.
1: Tak, mamy słuchacza na linii, mamy Rafała, tylko z Rafałem jest taki problem, że no niestety nie ma podłączonego dźwięku, ale za to jest też słuchacz, który na pewno wszystko ma podłączone, bo do nas dzwoni po raz trzeci, więc tu podejrzewam, że wszystko zadziała. Jest z nami Maciek również. Witaj, Maćku.
4: Tak, no, dobrze, że już nie obiecywałem, prawda, bo znowuż dzwonię. Natomiast mam w sumie dwa pytania i jedno spostrzeżenie. Odnośnie, gdzieś tam pośrednio bardzo, ale odnośnie tego, co mówił Wojtek przedtem, odnośnie tych skrótów brajlowskich, znaczy odnośnie oznaczeń brajlowskich, no cieszy generalnie, że tutaj rzeczywiście oznaczono to międzynarodowo, a nie po angielskiemu, bo tak troszkę, no rzeczywiście taki użytkownik sobie, mimo który zna angielski, miałby problem. Ja sam gdzieś tam, jak byłem w Niemczech, w Marburgu, to, no cóż, że tam niemieckich gdzieś tam się zna, jak napisów nie było, że tak powiem, odczytywalnych dla mnie. I w związku z tym w sumie do ciebie, Pawle, mam pytanie, nie wiem, czy ty się orientujesz, nie wiem, czy ja o to kiedyś pytałem, jak tak, to przepraszam, ale w sumie umknęło. Odnośnie, no bo tam w ramach dostępności to się też kładzie się nacisk na upraszczanie języka, a nie tam jest einfache Sprache, albo jak tam się nazywa ten uproszczony język. I generalnie, czy to w jego, powiedzmy tam, skład też wchodzi, żeby oni tego Braille'a jakkolwiek upraszczali? Nie masz jakby... W sensie wiesz, no bo nie każdy, powiedzmy, jak ktoś, no powiedzmy, no nie jest w stanie przyswoić skrótów, nie?
5: Znaczy nie, bo to jest inna grupa w ogóle chyba niepełnosprawności, w którą celuje to konkretne wymaganie, bo tu mówimy o osobach, dla których język jest, pojmowanie jakichś bardziej skomplikowanych pojęć jest skomplikowane, tak? Więc na przykład osoby z niepełnosprawnościami właśnie, czy jakimiś kognitywistycznymi, czy intelektualnymi, czy osoby niesłyszące, dla których język taki, jaki my znamy, jest językiem drugim. Więc myślę, że Braille się tu nie liczy, zwłaszcza, że problem ze skrótami brajlowskimi to jest w dużej mierze problem osób uczących się języka i kiepskiego dostępu do materiałów, bo w krajach anglojęzycznych, gdzie tym Braillem osoby niewidome się posługują od urodzenia, czy odkąd zaczynają edukację, to jest normą, że tam są skróty. I dla nich taki Braille właśnie, jak my lubimy, wygląda wręcz no, jak naruszenie zasad jakiegokolwiek użytkowania Braille'a. Oni są go w stanie przeczytać, ale wygląda tak, jakby go pisał ktoś, kto się wybitnie nie zna. I z tym się zetknąłem, że wydrukowałem sobie tekst jakiś tam, to na obozach ICC organizowaliśmy konkurs dla osób uczestniczących i podaliśmy trochę w czarnodruku, trochę w Braille'u, takich formularzy z różnymi pytaniami. Idea była taka, że każde pytanie jest w innym języku, no i grupy się mają przemieszać między sobą, żeby znaleźć tłumaczenie tych właśnie pytań i kto prędzej zorganizuje wszystkie odpowiedzi, która grupa narodowa, no ci wygrywają, tam mieliśmy wtedy jakieś chyba czekolady czy coś. No i problem był taki, no wszyscy sobie poradzili, natomiast uczestniczka z Anglii zgłosiła, że ona nie wie, kto drukował tego Braille'a, ale on nie wygląda jak angielski Braille.
4: Okay. Czyli aż tak to mają wdrukowane?
5: Tak.
2: Dla nich tak. Braille bez skrótów kojarzy się z książeczkami dla dzieci, z bajeczkami takimi, bo jego się stosuje najczęściej właśnie w przypadku osób malutkich, którzy się tego Braille'a uczą. I co nie zmienia faktu, że ja nadal uważam, że ile książki to niech sobie w ten sposób drukują, o tyle etykietki wszelkiego rodzaju to już jednak nie powinny być.
4: W jakichś miejscach publicznych czy coś.
1: Szczególnie, że nawet w tak rozwiniętym pod względem skrótów kraju jak Wielka Brytania chociażby, to przecież jest gro osób, które ten wzrok tracą później. To dla nich już dość dużym wyzwaniem jest nauczenie się Braille'a jako takiego, a co dopiero mówić o skrótach.
5: No tak, no. Ja też patrzę bardziej na Niemcy, gdzie mam trochę więcej doświadczenia, a te skróty są. No to tam na przykład skrótami jest wszystko pisane, łącznie z inskrypcjami na pomnikach, tak, w mieście, czy na jakichś makietach, jeżeli jest coś w Braille'u. No i wiem znowu z kolei, że są te skróty pierwsze, tam jest taka trochę opcja pośrodku, że skróty pierwszego stopnia, czyli tych podstawowych, tych 6-7, tam EI i E, AU, EU, AU, umlaut U i ST chyba i CH, no to one są w użyciu i to już nie ma przebacz, a to jest 7 powiedzmy skrótów.
4: Tak, więc... i SCH jeszcze, tak. No? Tak.
5: Natomiast są skróty też drugiego stopnia i to wiem, że dopiero osoby, które gdzieś tam przyszły do Marburga, nawet widzą od urodzenia, to one się dopiero tego uczą gdzieś tam i to jest stosowane właśnie w książkach prawdopodobnie gdzieś tam. I tu mamy te dwa stopnie skrótów, więc to jest jakieś też rozwiązanie pomocnicze.
4: Ale bo oni w sumie, oni to generalnie traktują, znaczy te jakby skróty pierwszego stopnia, to i tak jest chyba dla nich taki falszywy, nie? Jak gdzieś tam pełne pismo niby, nie? Takie gdzieś miałem jakieś takie wrażenie.
5: Tak,
4: gdzieś mi ktoś,
5: ale
4: tam nie mieć jakiś chyba mówił.
5: Ten drugi stopień jest bardziej skomplikowany. Ja wiem, że tam osoby, które dopiero przyszły do Blisty, to mają taki kurs wprowadzający, który nie wiem, czy im też edukacji o rok nie wydłuża, czy o jakieś pół roku. I w ramach tego oni mają właśnie tego Braille'a, tego zaawansowanego bardziej. I tu wiem, że są ludzie, którzy to łapią szybciej, są ludzie, którzy to łapią wolniej, ale uczeni tego są, no i to są ludzie w wieku tam 15-16 lat, tak? Więc to też nie jest początek edukacji.
4: Ale... No?
2: Ameryka, z tego co wiem, tego w ogóle nie ma. Tam jest tak, że pierwszy stopień to jest Braille bez skrótów w ogóle, taki zwykły. Drugi stopień to są skróty i to już, jak skróty, to już skróty. Tam H, spacja, to jest have i inne takie. Ich się nie dzieli na prostsze, trudniejsze. Jest jeszcze jakiś trzeci stopień z bardzo specjalistycznymi rzeczami, ale tego się nie używa i mało kto w ogóle o tym wie. I tego się nie stosuje, ale no ten, u nich ten drugi stopień to też wszystkie anglojęzyczne kraje, materiały, no to zakłada się, że jeżeli nie jesteśmy małym 7-letnim dzieckiem, które właśnie przyszło do szkoły, to się te skróty brajlowskie zna i no nie jest to właśnie fajne, bo nawet jak czasami się dostaje u nas w Polsce cokolwiek stamtąd, jak kiedyś wizytówkę na jednej czy drugiej Recha for the Blind dostałem od człowieka z RNIB i tam był skrót w adresie e-mail, więc...
5: No, okay. Instrukcja no tak. Obsługi sprzętów jakichkolwiek, nie? Też już nie jeden sprzęt, jakiś tam tyflo mi się, czy jakiś Packmate, czy jakaś linijka, czy coś. No i dokumentacja w Braille'u, tylko po angielsku. No powiedzmy pół problemu, jak ktoś język rozumie, ale cała w skrótach.
4: No w skrótach, więc i tak... W większości chyba jednak gdzieś tam ewentualnie może być ryzyko, że się nie zrozumie. No tak samo jak egzaminy, prawda, materiały do egzaminu, więc to no gdzieś tam problem jest.
2: No, no. A ludzie piszący egzaminy Cambridge i dostający wersję w skrótach, to już jest w ogóle osobna historia.
4: No, ale no właśnie, gdzieś tam, która się wydarza i to jest gdzieś tam... Znaczy ja cię w sumie, Pawle, zapytałem z tego względu o ten język uproszczony i tak dalej, no bo kto powiedział w sumie, że nie ma też... Prawda, osób niewidomych, które mają gdzieś tam jakieś trudności poznawcze, jakieś gdzieś tam rzeczy związane z przyswajaniem, nie? Że ten język i tak, choćby nawet gdzieś głucho niewidome, powiedzmy, czy coś, czy ktoś, więc tak naprawdę, no to jak dla mnie, to się powinno kwalifikować pod to kryterium, tak naprawdę, nie? No, aż dziwne, że w sumie nie jest.
5: Żeby tak się działo, znaczy nie wiem na 100%, że nie jest, ale nie słyszałem, żeby tak się działo, bo... Tu bardziej chodzi o sformułowanie jakby tekstu, tak, żeby słów, chodzi o samo słowa, tak, jak to nie jak to zapisujesz, może to jest taka trochę no, luka, której ktoś nie przewidział, ale jak to wyrażasz, tak, że nie używasz słowa na przykład foyer, tylko wejście, przedsionek, tak, tego typu rzeczy. To,
4: czy... No chyba, że ich ktoś po prostu od razu gdzieś tam tych po prostu skrótów wtedy uczy, żeby tam nie
5: No, no myślę, że jak uczysz się Braille'a, to zaczynasz od... Nie wiem właśnie, jak wygląda nauka Braille'a, ale domyślam się, że no, uczysz się liter, ale od razu też się uczysz chyba pewnie skrótów. Ja nie wiem, jak wygląda nauka Braille'a w krajach anglojęzycznych, taka od podstaw. Ale domyślam się, że te skróty wchodzą na tyle szybko, że to jest po prostu intuicyjne.
2: Ja sobie robiłem UAB online, ja go nie skończyłem, w końcu muszę go kiedyś skończyć. Czyli ten taki kurs w internecie normalnie dostępny dla nas wszystkich, bez żadnych haczyków, opłat, można sobie po prostu wejść i go zrobić. I tam jest to zrobione tak, że najpierw się uczy liter, najpierw się uczy alfabetu, uczy się interpunkcji i to jest ten stopień pierwszy i potem wchodzą skróty i się uczy skrótów.
5: Czyli teoretycznie taki model bezskrótowy byłby gdzieś tam użyteczny w takiej sytuacji dla osoby uczącej się. No. No ciekawe.
4: No. No, tak. Jeszcze mam drugie pytanko, no bo mówiłoś tutaj dzisiaj bardzo, bardzo dużo i o dostępności, i o tworzeniu gdzieś tam dźwięku, muzyki i tak dalej. I nawet Avid gdzieś padł sobie, był. No i ja mam pytanie do ciebie, Tomku, no albo gdzieś do kogoś, kto też by wiedział. Bo zdaje się też coś w tym przeglądzie było o tym mówione jakiś czas temu, ale też pytanie, na ile to się zaktualizowało bądź nie, odnośnie dostępności Pro Toolsa dla wszelkich voiceoverów i tak dalej. Czy ktoś coś o tym jakkolwiek wie, żeby, albo inaczej, gdzie jakieś takie informacje w sumie można znaleźć? Bo ja kiedyś gadałem akurat też nawet z kolegą i tak, żeśmy się też zastanawiali, czy tam coś w tej kwestii jest.
3: No, Pro Tools z tą dostępnością, to kiedyś to było tak, że on był w kratkę. Była jakaś wersja dostępna, potem nowa wersja, która nie bardzo była dostępna, potem znowu była jakaś wersja dostępna. Wiem, że są ludzie, którzy z tego korzystają. Jest chyba jakaś lista mailingowa. Pro Tools Access? Nie pamiętam w tej chwili. Bo w ogóle coraz mniej osób chyba niewidomych, które używają Pro Toolsa. Tak mi się wydaje. W ogóle chyba Pro Tools, mam wrażenie, jakoś przestał się rozwijać, a są programy, które się rozwijają coraz bardziej i ten Pro Tools został taki już bardzo, zrobił się taki tym bardziej, chyba mam wrażenie, w pewnym sensie elitarny. No, a bardzo dużo osób, które sobie robią muzykę w domu, to tworzą na innych programach i się zrobiło ciekawie.
4: No tak, no zwłaszcza ten Pro Tools do najtańszych nie należy, zwłaszcza jak ktoś sobie chce tak podłubać, prawda?
3: No zdecydowanie, zwłaszcza, że z tego co pamiętam, żeby ten Pro Tools był tak fajnie dostępny, żeby coś tak wszystko fajnie robiło, jeszcze trzeba kupić kontroler do Pro Toolsa, więc znowu tak. Kolejne pieniądze.
4: Aha, dokładnie.
3: No dobra, powiedz mi nie tylko do Pro Toolsa, ale chyba w Pro Toolsie w szczególności, z tego co pamiętam, ten kontroler był przydatny, aczkolwiek no ja na Pro Toolsie pracowałem tylko chwilę, raczej uczyłem się na studium, więc to też było lat już 12 chyba temu, czy 13.
4: Mm-hmm. No ja też gdzieś tam miałem z nim styczność i jak ten, to rzeczywiście tam tego Pro Toolsa, no znam ludzi, którzy tam sobie dalej na nim siedzą i się go trzymają uparcie i przez to gdzieś tam troszkę są uwstecznie, nie, tak wyrażę brzydko, jeśli chodzi o aktualizację macOSa, bo sobie nie kupią, bo za dużo kosztuje, a siedzą na starej wersji macOSa, no i się potem to kończy różnie. Zwłaszcza, że to rok rocznie chyba zdaje się trzeba no, te odmawiać, te całe subskrypcje, czy coś tam, jak to tam się nazywa u nich. No cóż, no może się Pro Tools na tyle nasycił, na tyle rozwinął, że już nie potrzebują się dalej rozwijać. No to tak troszkę ironicznie mówię, no ale skoro jest, jak mówisz, że ten, no to no. To dzięki w takim razie Tomku za to. A co do Apple TV Plusa, to ja powiem coś takiego jeszcze, że no owszem, zwiastuny fajnie dostępne i tak dalej, ale to, co mnie niesamowicie wkurza w Apple TV Plusie, to jest fakt, że jeśli ja sobie ustawię język, bo jakimś cudem produkcja, albo chcę sobie sprawdzić, jak dana produkcja wygląda, to ustawię sobie na polski i z audiodeskrypcją i potem pojawia się nowe coś, nowa produkcja, czy nawet sam jej zwiastun, który takiego polskiego no nie ma, z różnych przyczyn, to mi się perfidnie włącza angielski, ale mało tego, nie to, że z audiodeskrypcją i mimo, że mam ustawienia w ustawieniach w dostępności audiodeskrypcji zahaczoną, żeby to się włączało z audiodeskrypcją, to się po prostu włącza czysta ścieżka angielska bez jakichkolwiek audiodeskrypcji. No, ja już nie mówię nawet o tym, żebym wolał, żeby mi się tam włączało wiadomo w jakim języku, bo to już, prawda, natomiast mimo, że mam też ustawione, żeby mi tam, czy pobierało, ale to może o pobieranie tylko chodzi, żeby mi pobierało, dajmy na to tylko po polsku i tylko po niemiecku, a jeśli chodzi o język streamowania, to może to jest jeszcze gdzieś co innego. Natomiast fakt jest faktem, że jeśli tej ścieżki dźwiękowej po polsku nie ma, no to się włącza właśnie sucha czysta angielska bez tej audiodeskrypcji, powiedzmy, więc to jest takie troszkę, nie wiem, jakaś chyba niekonsekwencja, aż chyba gdzieś nadszedł do Apple Accessibility, bo to tak gdzieś to jest. Ale fakt, to, że te zwiastuny są też od razu odeskrybowane bardzo fajnie, to fajnie. No. Dobra, to ja już tyle odniesień, pytań. Dzięki bardzo.
1: Dzięki Maćku. W międzyczasie widzę, że Rafał się tu uporał z dźwiękiem, przynajmniej od tej strony słyszenia nas. Tylko teraz jeszcze, żeby się udało mikrofon włączyć. Rafale, musisz zezwolić na nagrywanie, musisz wyrazić zgodę i dopiero wtedy będziesz mógł do nas coś powiedzieć. Ale na razie jest chyba problem.
3: Na razie jest problem. No to może w takim razie przejdźmy do technikaliów, bo tu jeszcze mamy dwa newsy. Czyli najpierw news, który jest dość tajemniczo zatytułowany: artykuły na Twitterze. Od Pawła News.
5: Tak, to jest informacja, która krąży po internecie za sprawą jednego z tak zwanych, może nie likerów, ale osób, które grzebią w kodzie aplikacji, żeby doszukać się jakichś ciekawych tam ukrytych czy komunikatów w tłumaczeniach, w plikach tłumaczeniowych, czy innych smaczków. No i się okazuje, że jedna z takich osób wykryła, że Twitter może pracować nad artykułami. no, czyli taką dłuższą jakąś formą wypowiedzi, że nie tylko 280 znaków, ale też i dużo, dużo więcej. No i tyle na razie wiadomo. Spekulacje krążą na temat tego, czy to będzie funkcja dostępna dla wszystkich, czy jedynie dla subskrybentów Twitter Blue, czyli tej, to jest Twitter Blue? Twitter Blue chyba się nazywa ta opcja premium Twittera, która na ten moment oferuje kilka jakichś funkcji, ale w sumie to nie wiem, ile osób z tego korzysta. Ja chyba nie znam nikogo, kto by korzystał. No i zobaczymy, co będzie, bo no, gdyby to wyszło i gdyby to jeszcze było w API, no to mogłaby być ciekawa platforma, taka pseudo oczywiście blogowa, z dostępnymi już klientami, no i mogłoby się tam pojawiać sporo różnych ciekawych treści. No, zwłaszcza, że jednak społeczność, czy dziennikarze, czy polityka są na Twitterze i myślę, że tych treści byłoby pewnie najwięcej, ale ja myślę, że jakieś szybkie recenzje jakichś sprzętów, czy oprogramowania również, czemu nie, jakieś dłuższe przemyślenia na jakiś temat również, czemu nie. No ja jestem ciekaw. Pożyjemy, zobaczymy.
1: W podobny sposób zresztą wykorzystywane są fanpage'e na Facebooku. Niektórzy właśnie w ten sposób ich używają jako takiej platformy blogowej.
3: No.
5: I też ostatnie. Były te notatki chyba, nie? Takie.
1: Tak, tak, tak, to prawda. Chociaż z tymi notatkami to się w ogóle zrobił swego czasu taki problem, że w tym interfejsie Facebooka M-Basic, to było jeszcze całkiem fajnie dostępne, ale na przykład kiedyś w aplikacji mobilnej to, co ciekawe, nie było dostępne. To chyba tak bardzo rzadko było używane, że nikt nie zauważył, że jest z dostępnością tego jakiś problem.
3: No proszę. No i ostatni news. News ode mnie na temat...
1: Chyba Rafałowi się udało.
6: No proszę.
1: Halo?
6: News ode mnie.
1: No, na razie słyszymy.
3: Tak, radio, więc.
6: Rafałowi się udało. Halo?
2: Halo?
1: No, Rafale, tylko trzeba nas słuchać.
6: Na razie słyszymy.
1: Oj, no nie, w ten sposób się nie dogadamy. Pamiętajcie, że jeżeli dzwonicie do nas, to musicie mieć jakąś kontrolę nad swoim urządzeniem audio, bo jak będziecie nas słuchać z tego samego urządzenia, z którego do nas dzwonicie, no to może być problem. Także Tomku, chyba jednak trzeba będzie, żebyś przeszedł do swojego tematu.
3: Rzecz dotyczy Samsungów. Samsungów najnowszych, bo człowiek, który...
1: Oj, mały problem nam się zrobił. O, już. Tomku, jesteś.
3: Coś mi się zepsuło. Teraz
1: już możesz.
3: Dzisiaj mam jakiegoś pecha chyba. Bo człowiek, który nazywa się, zdaje się, Joshua Swingle, to jest redaktor serwisów Phone Arena i Android Headline, dotarł do informacji, jakoby Samsung miał w swoich najnowszych smartfonach robić 4 aktualizacje Androida, w sensie 4 do 4 tych dużych wersji Androida aktualizacje. To jest o tyle ciekawe, że nawet Google w Pixelach ma tych aktualizacji mniej. No i w związku z tym, że jeżeli by to zrobił Samsung u siebie, no to możliwe, że inni producenci, chcąc być jakoś tam na czasie i na topie, jeżeli to by się spodobało użytkownikom, możliwe, że też zaczęliby wydłużać ten cykl żywotności, można powiedzieć, smartfonów. Bo jeżeli kupowałoby się telefon, który miałby, powiedzmy teraz, Androida, załóżmy 12, i telefon miałby jeszcze aktualizację do Androida 16, o ile oczywiście zostałyby takie samo jak, no, nazewnictwo, jeżeli by się nie zmieniło, no to byłoby to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście teraz na dobrą sprawę jedynie Apple ma ten cykl dłuższy chyba. Także no, byłoby to bardzo ciekawe. No i no właśnie pytanie, co by z tym zrobili inni producenci, tego oczywiście nie wiadomo, zwłaszcza, że nie do końca wiadomo, czy naprawdę tak będzie, bo to jest informacja gdzieś tam przez kogoś znaleziona, no ale może to się uda. Mam jeszcze informację, że chodzi tutaj o Samsungi Galaxy S21 i wszystkie tam 21, S21 Ultra, FE, czyli Fan Edition i tak dalej, i tak dalej. S22 i też te wszystkie podgatunki S22 i Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip. Więc możliwy. Aha, jeszcze są tablety Galaxy Tab S8, S8 Plus i no S8 Ultra, jakieś tego typu rzeczy. I to już jest ostatni news, który mamy zapisany w notatkach. Chyba że komuś udało się z Was jeszcze coś w czasie audycji znaleźć.
5: Ja mam taką jedną drobną rzecz. Nie mogłem na szybko znaleźć artykułu, żeby dać link, więc tylko o tym wspomnę. Rzecz jest testowana aktualnie w Stanach i gdzieś jeszcze, ale ze Stanów mam potwierdzenie, że już ktoś to ma. Otóż wiadomości Google próbują zerżnąć z Apple'a pewne rzeczy. Konkretnie z wiadomości iPhone'a, sekcje udostępnione dla Ciebie. No i teraz w wiadomościach Google, a raczej wkrótce, dla nas wszystkich, pojawi się w menu szufladzie nawigacyjnej w aplikacji wiadomości sekcja właśnie wideo, zdjęcia, linki, chyba muzyka, tak dalej. No i w ten sposób Google pozwoli nam przegrupować wszystko, co dostaliśmy od naszych znajomych i od naszych kontaktów w jednym miejscu. Pokategoryzowane według różnych właśnie typów. No i tam będziemy mogli sobie przeglądać te rzeczy i je na bieżąco sprawdzać. No, ciekawy ruch.
3: Owszem. Chociaż ja jakoś na razie nie mogę się przekonać do wiadomości Google, ale chyba Michał, zdaje się, ty z tego korzystasz, z tych wiadomości, albo korzystałeś.
1: Wiesz co, od czasu do czasu tak, zaglądam, tylko ja szczerze mówiąc z wiadomościami Google to mam taki
5: to
1: problem.
5: Nie, bo mi chodziło o aplikację tą wiadomości do SMS-ów, tak? Nie wiadomości z Google, tylko
1: nie news, Google News,
5: tylko Messages.
1: Okej.
5: Te wiadomości.
1: No właśnie, bo ja z Google Newsa akurat to korzystam czasem. Tylko skoro już jesteśmy w tym temacie, to muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która jakoś sprawia, że ja o tej aplikacji zapominam. Zdecydowanie częściej na przykład wyskakuje mi powiadomienie o jakichś aktualnościach, chociażby z aplikacji RMF24. Google News raz na pół roku powiadomi mnie o czymś ważnym i jak człowiek nie ma w nawyku sprawdzania wiadomości, to po prostu może to zapomnieć, żeby to zrobić. A jednak no, kiedy te informacje dostaję niejako pod nos z takich rzeczy bieżących, no to wtedy zdecydowanie większa szansa jest, że coś się uda.
3: Ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że Google News też próbuje obserwować działania użytkownika.
1: No całkiem możliwe, że jak mało tych
3: działań,
1: to...
3: Ja na przykład kiedyś no, miałem więcej tych newsów, ale jak ich nie czytałem, no to Google stwierdził, no to po co my tu mamy wysyłać jakieś wiadomości, skoro nie są czytane. No także...
1: Też prawda.
3: Możliwe, że no trzeba by jakoś
1: fajne jest
3: powiedzieć,
1: to.
3: Że ktoś tym się interesuje, człowiek.
1: Fajne jest to, że w Google można rzeczywiście, w Google News można sobie wyszukiwać konkretne słowa kluczowe i na ich bazie dostawać newsy. To jest rzeczywiście ciekawe i to, powiem tak, na takie tematy typowo lokalne na przykład, to sprawdza się średnio, ale już jakieś takie bardziej uniwersalne słowa kluczowe, to coś można znaleźć.
5: Podobno. Szkoda, że wiele tych stron nie jest wspieranych, różnych takich, czy technologicznych, czy jakichś. Jak się ma szczęście, to się trafi, że jest, a jak nie, to nie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że on nas zamyka w naszej wersji językowej. Chyba dalej to robi. Więc jak ja mam włączony telefon po polsku, aplikację też jako konsekwencję wtedy po polsku, a interesuje mnie coś, co się dzieje w innym kraju i ja sobie nawet wpiszę to słowo kluczowe, to już tego nie znajdę. Jakbym zmienił język, nie ma problemu, ale jak jestem na polskim, no to mam tylko rzeczy po polsku i z Polski.
2: podobno taką bardzo ciekawą aplikacją, która no, zdobywa jakiś tam szczyt popularności tam, gdzie ona działa. Na naszym rynku jej niestety nie ma i nie wiadomo, czy i kiedy się pojawi. To jest jakaś aplikacja, która... Oni mają jakieś powiązanie z twórcami TikToka bodajże. Oni głównie gdzieś tam w Chinach działają i oni się właśnie opierają bardzo na tym, że wiedzą o tym, co my czytamy, wykrywają, co my czytamy i bardzo personalizują jakby to pod nas, że zaczynamy od dostawania takich bardzo ogólnych newsów, ale wchodząc w konkretne tematy, to potrafimy dostać informacje o nowościach w lokomotywach, jeżeli nam akurat wyjdzie z zainteresowań, że dany temat nas interesuje i to jakieś podobno nawet bardzo wąskie, profesjonalne branże, jeżeli no jest przez aplikację zauważone, że nas interesują, to będziemy o rzeczach z tych źródeł gdzieś tam informowani. I ja uważam, że bardzo brakuje w Polsce czegoś takiego.
3: To się zgadza.
5: Nie zawężało tych baniek informacyjnych?
3: To na pewno.
5: Z tym jest już problem dość duży, nie?
2: To jest tak jak YouTube, tak? Że jeżeli zaczynamy oglądać na YouTubie temat związany z osobami niewidomymi, no to dostajemy rzeczy związane z osobami niewidomymi. Nie ma jakby... Nie ma czegoś takiego dla wiadomości w tym momencie.
3: To się zgadza. Nawet dla muzyki jest, bo jak na Spotify'u swego czasu bardzo dużo tego słuchałem, potem zresztą zaczęliśmy włączać rzeczy dla naszych dzieci. Natomiast jak ja słuchałem, to pamiętam razu pewnego zrobiła mi się playlista, ten Daily Mix któryś i to się utrzymywało chyba przez parę tygodni. To były utwory jazzowe na trąbkę. Także no bardzo to potrafi się momentami, nawet Spotify potrafi się bardzo spersonalizować.
1: Poza tym co do tych baniek informacyjnych, to ja się obawiam niestety, że zarówno w przypadku muzyki, ale z muzyką to jest takie dość neutralne, więc to bardzo dobrze widać, że po prostu muzyki różnego rodzaju jest tak dużo, że to chyba nie sposób się trochę jednak tak czy inaczej w tej bańce nie zamknąć, a z informacjami jest podobnie, że oczywiście różne takie bieżące wydarzenia to jest coś, co jeszcze można by było ogarnąć z różnych stron, ale tak czy inaczej zalew różnych informacji z różnych tematów jest na tyle duży, że po prostu no nie unikniemy tego jednak przebywania w tych jakichś bańkach.
3: To się zgadza. Poza tym, to znaczy, bo z drugiej strony, no jeżeli zamkniesz się w bańce muzycznej, to się wielka krzywda nie stanie. Natomiast jeżeli zamkniesz się w bańce jakiejś informacji i będziesz miał jednostronne spojrzenie, to po prostu może ci to zaszkodzić realnie w życiu, jeżeli się okaże, że druga strona ma jakieś ciekawe przemyślenia w temacie, w którym idziesz, nie wiem, w nie najbardziej optymalną stronę, może tak powiem.
1: To się też zgadza. To się też zgadza, tylko tu przychodzimy jeszcze do różnego rodzaju kwestii weryfikacji tych źródeł, z których się korzysta. No i
3: nie,
1: tu
3: no,
1: jest
3: oczywiście, że tak,
1: problem.
3: No, ale to wiadomo, informacja ma dość dużą wagę niestety i albo stety i po prostu no zobaczymy, jak się będą dalej rozwijały mechanizmy. Chociaż no bańki informacyjne raczej są preferowane, no bo każdy lubi czytać o tym, że...
1: Co go interesuje i zgodnie z jego jakimiś
3: dokładnie,
1: poglądami.
3: Każdy lubi wiedzieć, że wszyscy się z nim zgadzają, to powiedzmy, przynajmniej wszyscy mądrzy ludzie. Także no tak to bywa. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie no chyba pora zakończyć Tyflo Przegląd, odcinek 119. Dzisiaj pięciu nas prowadziło Tyflo Przegląd, czyli Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i nie pozostaje mi nic innego, jak za resztą prowadzących powiedzieć dobrej nocy.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 11 dzień stycznia 2021 roku. No trzeba się w końcu przyzwyczaić do zmiany nazwy, zmiany roku i mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko będę w stanie się z tym uporać i nie mówić wam, że to 2020 rok. Nie, proszę państwa, to nowy 2021 rok, nowe audycje na antenie Tyfloradia i pierwsze nasze tegoroczne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie jak to już się stało taką świecką naszą tradycją od pewnego czasu w poniedziałki, Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
8: Dobry wieczór, witam wszystkich w nowym roku, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, to jak tam po chińsku będzie? Wszystkiego dobrego w nowym roku?
8: Ma si fu xiang he.
1: Nie powtórzę.
8: Ma si fu xiang he, w sensie, no aha. Tak, ma si fu jakby wszystkiego dobrego i xiang he to rok kalendarzowy.
1: Ale Chińczycy to jakoś tak dopiero później zaczynają, nie?
8: Tak, 12 lutego w tym roku.
1: A, no to tam dopiero będzie świętowanie. I miejmy nadzieję, że już rzeczywiście oni będą mogli świętować, bo tam jak sobie oglądałem jakieś kanały na YouTubie dotyczące życia w Chinach, to tam się intensywnie szczepią, albo dopiero będą mieli zamiar, ale jak oni się już za to wezmą, to bardzo intensywnie się będą szczepić przeciw COVID-owi, więc może już będzie okazja, żeby świętować.
8: No, u nich to może się wyrobią.
1: Tak jest. Ale dziś nie o Chinach, tylko o programach do kopii zapasowych, konkretnie o programie Kasper, który dziś będziesz prezentował. To jest kolejne narzędzie, dzięki któremu będziemy sobie w stanie zapewnić spokój i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dane naszego komputera, no bo przypomnijmy, jak to kiedyś się mówiło, że ludzi dzielimy na dwie kategorie, na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy dopiero będą je robić, jak pierwszy raz im się coś naprawdę poważnego stanie z istotnymi dla nich danymi. Ten program to program Kasper, o którym już za chwilę będziesz opowiadał. Ja tylko dodam jeszcze, że nasza audycja to program interaktywny. Możecie do nas dzwonić, na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Zapraszam bardzo serdecznie. Tam jest kilka opcji do wyboru. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, komputerowa, jest także przeglądarka. A jeżeli wolicie do nas pisać, no to też można kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku, bo na fejsie też jesteśmy, jest transmisja. Możecie tam w komentarzach pod transmisją do nas pisać, do czego bardzo serdecznie namawiamy, żebyście zadawali pytania. No i Arek będzie na te pytania w dzisiejszym programie odpowiadał. Tyle wstępu, a teraz już wstęp właściwy, czyli właściwie po co nam kolejne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Co Kasper ma takiego, czego nie mają inne tego typu aplikacje?
8: No, Kasper ma jedną zasadniczą ciekawą rzecz, czyli Kasper jest w stanie stworzyć nam obraz kopii zapasowej, z którego bezpośrednio będziemy mogli załadować nasz komputer, bez żadnych dysków rozruchowych i tak dalej. Bierzemy po prostu, wczytujemy obraz i mamy nasz system, którego możemy od razu już używać, tak? Kasper ma też bardzo zaawansowane funkcje planowania kopii, ma automatyczne rotowanie kopii, czyli na przykład jeżeli mamy 4 na stałe podłączone dyski, to program jest w stanie rotować między nimi. No i jest tego trochę, ale najważniejszą dla mnie funkcją Kaspera jest właśnie ten taki instant image, czyli obraz, który służy nam po prostu do tego, że automatycznie, natychmiast możemy z niego przywrócić kopię.
1: To znaczy, ale w jaki sposób, że możemy natychmiast z niego przywrócić kopię?
8: Znaczy przywrócić, załadować system z kopii, czyli wydzielamy sobie partycję na dysku. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że musi mieć albo całkowicie wydzielony dysk, albo wydzieloną partycję na dysku.
1: Aha.
8: I po prostu jak ja utworzę sobie taką kopię, to będę mógł normalnie wczytać z niej system bezpośrednio.
1: Rozumiem.
8: Po prostu wejść sobie w bootmenu i z tego bootmenu wczytać od razu system.
1: Czyli to będzie taki jakby obraz dysku, z którego automatycznie od razu będziemy mogli uruchomić nasz system operacyjny.
8: Tak, to jest dosłownie obraz dysku.
1: Mm-hmm. No to rzeczywiście dosyć interesująco to brzmi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. A właśnie a propos praktyki, będzie jakaś dziś demonstracja praktyczna tego stanu rzeczy?
8: Nie wiem, czy jeżeli dam radę przynieść tu drugi komputer i zrobić tak, żeby wszyscy wszystko dobrze słyszeli, to tak.
1: Okej. Okay. W każdym razie program jest aplikacją płatną i to już trzeba mieć na uwadze.
8: Tak, polecam kupować ją z polskiego sklepu z oprogramowaniem webo.pl, vebo.pl, gdyż tam program kosztuje złotych 211, u producenta to jest jakieś na nasze jakieś 270. Firma, która ten program produkuje, to Future System Solutions. I strona, z której możemy pobrać ten program, to fssdev.com. Kasper jest ich jedynym produktem, więc nie będziecie mieli zbyt dużego problemu ze znalezieniem linku.
1: No to też może nawet i dobrze o nich świadczy, że skupiają się tylko na jednej konkretnej aplikacji i ją rozwijają. Czy tak jest w praktyce? No to podejrzewam, że okaże się, jakbyśmy używali tej aplikacji dłużej, no i mieli okazję tak w praktyce przetestować działanie tych kopii zapasowych. A jak z dostępnością?
8: Z dostępnością dobrze. Program jest dobrze dostępny. Najlepiej z JOS-em. Do ZDSR-a musiałem ZDSR-owi troszkę pomóc, a z NVDA nie sprawdzałem.
1: Rozumiem. No to dobrze. To nie pozostaje nam chyba nic innego, jak przejść do tej części praktycznej, czyli po prostu zająć się Kasperem.
8: No więc odpalamy sobie program. No ja nie kupiłem programu. Mam informację o trialu. Klikam po prostu w link Continue Trial. Ja sobie do bezpieczeństwa. I właśnie tutaj ma, program dzieli się na dwa tryby. Jak pamiętacie program Image for Windows, o którym opowiadałem, to tam też było tak, że był tryb prosty i tryb zaawansowany. Tutaj mamy dokładnie taką samą sprawę. By default jesteśmy w trybie prostym, czyli mamy po prostu sobie do wyboru takie opcje. Create a bootable backup, czyli to jest ta kopia zapasowa, o której opowiadałem, czyli tworzymy obraz dysku jakby, z którego możemy bezpośrednio załadować się. Create a restore point backup. Możemy utworzyć sobie swego rodzaju oś czasu kopii zapasowych, czyli tworzymy sobie kopie zapasowe na przykład dziś, jutro, pojutrze i potem możemy sobie przewrócić z danej daty kopię. Upgrade or replace system drive. Wybierając tą opcję możemy sklonować nasz system bezpośrednio z dysku A na dysk B. I program zadba o to, żeby wszystko zostało przeniesione i żeby nasz dysk został zupgrade'owany bez problemu. Learn more, link. Learn more, no to pomoc. Możemy sobie nawet wejść. Jak widać, otwiera się nam pomoc.
1: Tak po prostu jako strona internetowa, tak?
8: Tak. Add drive, możemy sobie tutaj dodać dysk do takiej funkcji Smart Sense, o której opowiem zaraz, więc na razie tę opcję po prostu pominę. Smart Start Wizard, no to jeżeli jesteśmy użytkownikami całkowicie początkującymi, to jest jeszcze prostszy tryb, w którym wybieramy cel i źródło i cel i program robi to, co dla nas najlepsze według niego. Nie lubię takich narzędzi. Tools, czyli menu narzędzia, które sobie rozwiniemy. Create startup disk. Możemy sobie utworzyć dysk rozruchowy Kaspera, jakbyśmy potrzebowali. Configuration report. Program generuje nam raport wszystkich ustawień albo w CSV, albo w TXT. Options. Ustawienia programu. No i tyle jest w tym menu tools. Help to jeszcze jedna pomoc, tylko to jest taka główna strona pomocy, taki knowledge base bardziej. I tutaj mamy Smart Start Selected, czyli mamy wybrany ten Smart Start, czyli ten, ja to nazywam tryb prosty, bo niestety nadal jako głównego programu do kopii zapasowych używam IFW i mi nazewnictwo zostało.
1: Czyli to jest taki tryb inteligentny, można by powiedzieć, ale w tym przypadku inteligentnym jest bardziej program niż użytkownik.
8: Tak. Advanced, no czyli ten tryb, którym się będziemy notowane gdzieś zajmować. No i tyle. I lądujemy już na początku okna. Ja sobie kliknę w ten Advanced. O, jak widzicie, całe główne okno nam się zmieniło. Mamy teraz opcje takie jak Create Image, Czyli możemy utworzyć obraz całego dysku, partycji lub woluminu logicznego. Mamy tutaj po prostu więcej możliwości. Będziemy mogli, mielibyśmy więcej możliwości. Jak widzicie, w trybie prostym nie ma możliwości przywrócenia kopii zapasowej. Odważna decyzja designerska, bym powiedział, ale też ciekawa rzecz. Tu możemy sobie wybrać obraz, który chcemy przywrócić, z tym, że jeżeli to jest dysk systemowy, to program nie pozwoli. Create Drive, to możemy przygotować nowy dysk do użycia. Remove Drive, możemy usunąć partycję przy pomocy Kaspera. Explore disks, możemy eksplorować dyski i wykonywać na nich bardziej zaawansowane operacje typu tworzenie, przesuwanie partycji, ten partition alignment taki.
1: A czy no, z twoich doświadczeń, Arku, to opłaca się wykorzystywać Kaspera właśnie jako takie rozszerzone narzędzie dyskowe, czy lepiej korzystać z innych aplikacji, które sobie z tym radzą na przykład lepiej?
8: Ja jestem przyzwyczajony do Paragon Advanced Disk Manager i no to jest jednak narzędzie do tego dedykowane, a ja wolę mieć 100 programów i każdy wyspecjalizowany niż jeden duży, więc nie wiem, no nie mówię, że te narzędzia dyskowe są złe, ja natomiast mam osobny program do tego.
1: Rozumiem.
8: Smart Start Wizard, Smart Start Wizard, no to już mieliśmy. Tools, swoją drogą zobaczę. To jest jeszcze copy, opcja pod spodem się schowała, opcja copy, możemy skopiować sobie dysk. No i to by było na tyle. Teraz pokażę wam menu pod altem. Dziś tak troszkę odbiegamy od mojej konwencji pokazywania programów, ale to dlatego, że to jest jeden z niewielu programów, który ma coś faktycznie w oknie głównym. Mamy menu console, w którym na razie nic nie mamy. Później się tu pokażą pewne rzeczy. I Exit. To są dwie opcje, które mamy w menu pierwszym. Później mamy menu View. Mamy menu Bar, czyli możemy sobie ukryć ten pasek, po którym teraz chodzimy. Co jest troszkę bez sensu, nie ma sensu tego robić. Advanced. Możemy sobie w to kliknąć, wtedy nam się pokażą jeszcze, rozwiną jeszcze jakieś bardziej zaawansowane opcje. Za moment o tym opowiem. Smart Start, no to ten tryb prosty. Kasper Explorer, to eksplorator kopii zapasowych. Refresh, to zwykłe, standardowe, systemowe odświeżenie. I to na tyle. I tutaj mamy jeszcze jedno menu, z którego też możemy, jak nie chcemy wybrać z ekranu głównego, to możemy sobie z menu wybrać. Jak widzicie, mamy tutaj Copy Drive, czyli kopiuj dysk. Create Drive, utwórz dysk. Remove Drive. Schedule Copy, czyli zaplanuj kopię zapasową, też o tym opowiem. Create Image. Restore Image, czyli utwórz, przywróć obraz. Schedule Image, czyli zaplanuj wykonanie obrazu. Create Startup Disk, no to utwórz dysk startowy. Configuration Report, czyli ten raport konfiguracji, który możemy sobie wygenerować. Options, czyli ustawienia, o których za chwilę będę opowiadał. I to by było na tyle.
1: A czy ten dysk startowy, Arku, jest dla nas jakkolwiek dostępny, czy niestety nie?
8: To dysk startowy Kaspera jest bardzo ciekawy, bo możemy dodawać do niego własne rzeczy, czyli może być dostępny, ale on jest dostępny z pudełka, bo to jest WinPF w wersji 10, czyli to jest po prostu 10.
1: Aha, no to rzeczywiście. Już, to jest już kolejna aplikacja, która tak naprawdę ma dostępny dysk startowy. Bo jedna z tych wcześniejszych, które pokazywałeś, też miała właśnie w ten sposób.
8: Tak, mój ukochany Image for Windows.
1: Tak, Image for Windows, dokładnie. Więc jak sami widzicie, to już nie jest tak, i ja się z tego bardzo cieszę, że to już nie jest tak, że jak nam komputer po prostu kolokwialnie kolokwialnie mówiąc, siądzie, to musimy prosić się kogoś, żeby nam na pewno tu pomógł, żeby zajrzał, co tam się dzieje, że jeżeli no, mamy przygotowany jakiś taki zestaw narzędzi, to jesteśmy tak naprawdę w stanie sobie sami w części przypadków pomóc i poradzić. No oczywiście wiadomo, no, konieczna jest jakaś tam wiedza taka informatyczna, ale to już jest coraz bardziej dla nas dostępne.
8: Do tego stopnia to też od razu powiem, że istnieje sposób, że możemy, jak na przykład nie znamy boot menu naszego komputera, to możemy sami z poziomu Windowsa sobie załadować taki dysk startowy. O czym też by kiedyś warto było wspomnieć.
1: No to tym lepiej, rzeczywiście.
8: Co w sumie, jak mi się uda drugi komputer przynieść, to nawet pokażę, jak to zrobić. No ale okay. Przejdźmy sobie do ustawień. Mamy tutaj listę z zakładkami. General to pierwsza zakładka, na której lądujemy. I opcje to są takie. Ignore shutdown setting when user activity detected. Możemy ustawić, żeby program wyłączał nam komputer po zakończeniu kopii zapasowej, ale jeżeli program wykryje jakąś naszą aktywność, czy to wciśnięcie skrótu klawiszowego, czy to przesunięcie myszą, to program porzuci wtedy ten zamiar i nie wyłączy komputera. Use friendly names to identify source and target. Czyli używaj przyjaznych nazw do identyfikacji źródła i celu. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona i dlatego nie będziemy mieli dysk C, dysk D, tylko będziemy mieli dysk 0, partycja 1, dysk 0, partycja 2. To jest dlatego, że środowiska startowe lubią czasami sobie przemontować litery dysków, czyli że na przykład dysk D stanie się dyskiem C, a dysk C dyskiem D, i żeby nas nie zmieszać w takich sytuacjach, to program by default ma to wyłączone. Możemy sobie to zaznaczyć, możemy tego nie zaznaczać.
1: No tak, bo czasem po prostu jest tak, że na dysku C, który nam się pojawia na przykład w jakimś takim środowisku rozruchowym, to pojawia się taki zupełnie nie wiadomo jaki dysk, na którym mamy niewiele miejsca, do którego za bardzo nie możemy nic zapisać, bo tam są jakieś takie pliki rozruchowe tego systemu.
8: No to przeważnie to powinien być dysk X, ale czasami się to psuje.
1: A to się zgadza, a czasem potrafi być nawet też dodatkowo dysk X, jeszcze z jakimiś innymi danymi, tak zauważyłem. Więc to na to warto zwracać uwagę.
8: To warto zostawić tak, jak twórcy zalecają. Verify source and target identities, czyli program wrzucisz tego taki swego rodzaju bezpiecznik na kopię zapasową. I program będzie nas ostrzegał, jeżeli na przykład skopiujemy jeden dysk i będziemy próbowali przywrócić to na zupełnie inne urządzenie, to program będzie starał się nas chronić przed tym. Show backups for other computers. Jak jesteśmy połączeni do sieci, to wtedy będziemy widzieli też kopie zapasowe innych komputerów po sieci lokalnej. Program nie ma możliwości robienia kopii w chmurze. Show folder in desktop and in Windows File Explorer. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będziemy mieli dostęp do kopii zapasowych Kaspera z poziomu naszego pulpitu. Będzie taki eksplorator kopii. Może w sumie to zaznaczę, żeby wam pokazać, jak to działa. No to jest drugie pole radiowe, które to odznacza. Hide console bar while not in use. Czyli jeżeli to menu konsola, o którym mówiłem, które faktycznie było puste, jeżeli to menu jest puste, to po prostu nie będziemy go w ogóle widzieć. Never show console menu bar, czyli nigdy to menu nie będzie pokazywane. I always show console bar, menu zawsze będzie pokazywane, nawet jeżeli ma być puste. Configure destination to enable USB booting, czyli jeżeli utworzymy sobie to na obraz dysku 1:1, ten klon dysku, to wtedy ta opcja nic nie robi. Ale jeżeli tworzymy sobie te kopie osi czasu, to wtedy program zaszyje w takiej kopii swoje środowisko uruchomieniowe, żebyśmy mogli taką kopię przewrócić. Copy volume serial number, czyli program będzie zagnieżdżał numer seryjny dysku w kopii zapasowej. To się przydaje, jak niektóre programy mają autoryzację na dysk. na, no, na numer seryjny dysku twardego. Jest taki program do automatyzacji radiowej PropFrex On Air i on korzysta z takiego systemu na przykład. Disable Windows System Restore, no bardzo długa opcja. Chodzi w gruncie rzeczy o to, że program wymusza na systemie operacyjnym wyłączenie możliwości zapisania punktów w przewracaniu systemu na takim woluminie. Preserve target volume name when possible, czyli program będzie próbował zachować nazwę dysku, który przywracamy. Always copy Windows search data, czyli jeżeli wykonujemy obraz dysku systemowego, to czy mamy kopiować indeksy wyszukiwania. Never copy Windows Search Data. Ja akurat korzystam z programu Everything, więc sobie to zaznaczę.
9: Copy Windows Search Data.

0: on jeszcze dodatkowo będzie sprawdzał kopię po zapisaniu, czy jest na pewno wszystko w porządku.
1: A propos tej memory integrity, to zapytam od razu, Arku, to chodzi o taki swego rodzaju memtest, bo to chodzi o pamięć operacyjną, czy o coś innego jeszcze chodzi?
0: To chodzi o cache, to chodzi o jakby samo urządzenie, także to tak jest memtest i w drugiej fazie tego testu program jeszcze sprawdza urządzenie docelowe. Assume fixed media if unknown, czyli jeżeli program nie jest w stanie wykryć typu dysku, to będzie uważał go za po prostu zwykły pusty dysk. Ignore hidden partitions. Jeżeli korzystamy z trybu prostego, to zostawcie tą opcję jak jest. Ale jeżeli tworzycie sami obrazy, to polecam tą opcję odznaczyć, dlatego że partycja EFI chociażby jest ukryta i dlatego jeżeli będziemy tworzyli obrazy systemu operacyjnego, to z tą opcją zaznaczoną każdy taki obraz będzie uszkodzony. Także polecam tą opcję odznaczyć. Ignore mapped network drives, czyli program nie będzie pokazywał dysków sieciowych. Abort immediately if volume snapshot fails. No i tutaj znowu wracamy do legendarnego VSS, czyli Volume Shadow Service. To jest taka funkcja systemu operacyjnego Microsoft Windows, która pozwala zamrozić dysk w czasie swego rodzaju, czyli że program do kopii zapasowej ma obraz taki wstępny dysku i na tej podstawie jest w stanie kopiować dane. I program Casper może automatycznie porzucić kopię zapasową, porzucić proces tworzenia kopii zapasowej, jeżeli utworzenie takiego obrazu się nie powiedzie z jakiejś przyczyny.
1: No tak, bo często może być tak, że na przykład jakieś pliki w systemie operacyjnym są używane cały czas się zmieniają i dzięki tej usłudze, o której wspomniałeś, dzięki usłudze VSS, możemy po prostu zapisać te pliki w pewnym stanie. No trudno, może nie będzie to stan najbardziej aktualny z możliwych chwili robienia kopii, ale będzie to jakiś stan i po prostu dzięki temu kopia nam się w żaden sposób nie uszkodzi, pliki nie będą uszkodzone.
0: Bo przed Windowsem XP to jakoś było tak, że kopie się robiło z takiego środowiska uruchomionego.
1: Tak, to się robiło, na przykład mogłeś sobie robić takie kopie pod DOS-em. Odpalało się z jakiejś dyskietki startowej. Ja pamiętam, jak się robiło Norton Ghosta, to trzeba było odpalić komputer właśnie z dyskietki startowej, mieć tam odpowiednie pliki BAT i w ten sposób robiło się kopię zapasową systemu w postaci obrazu. Ale system nie mógł być wtedy aktywny.
0: No nie, bo nie było właśnie VSS-a.
1: Dokładnie.
0: Abort if excessive numbers of errors reported. Niestety szkoda, że nie możemy sobie ustawić, ile to jest excessive dla programu, ale jeżeli w kopii zapasowej jest bardzo dużo błędów, to program po prostu ją porzuci. Abort immediately if any error reported, czyli przy pierwszym napotkanym błędzie kopia zapasowa wylatuje. Abort only if process cannot continue, czyli tylko w momencie wystąpienia błędu krytycznego program zarzuci tworzenie kopii zapasowej. Mount images as read only, czyli program, jeżeli zamontujemy sobie obraz dysku, to program zamontuje taką kopię zapasową jako dysk tylko do odczytu. Mount images with writable overlay, czyli będziemy mogli pod pewnymi warunkami zapisywać pliki na takim dysku, a te pewne warunki nazywają się korzystanie z Casper Explorera. Mount the drives with writable overlay only when necessary, czyli tylko jeżeli jakiś proces potrzebuje coś zapisać na tym dysku, to wtedy można podmontować go jako dysk zapisywalny. Notify when minimizing to taskbar or notification area, czyli program będzie informował nas powiadomieniem o tym, jeżeli zostanie zminimalizowany. Always notify when backup completed, czyli zawsze powiadomij o tym, że kopia zapasowa została zakończona. Never notify when backup completed, czyli nigdy nie powiadamiaj o zakończeniu kopii zapasowej. Notify when backup is completed unless another backup is pending, czyli powiadamiaj o zakończeniu kopii zapasowej, chyba że inna kopia zapasowa czeka w kolejce. Stworzenie innej kopii zapasowej czeka w kolejce. I tu muszę sobie pomóc myszką, bo nie ma odczytywanej grupy.

0: To jest to, jak program ma korzystać z cylindrów dyskowych. Jest opcja Automatic, czyli program na podstawie urządzenia sobie wykrywa, w jaki sposób kopiowanie jest najlepszy. Operating System Dependent, czyli na podstawie tego, jak skonfigurowane są nasze ustawienia dysków w systemie operacyjnym, tak program będzie je kopiował. Traditional Track Cylinder Alignment, czyli najbardziej tradycyjny system partycjonowania. Program będzie sprawdzał odstępy w cylindrach. Ale ja to zostawię na automatic.
1: I to chyba dotyczy dysków przede wszystkim talerzowych, nie SSD.
0: Tak? No nie SSD. Optimized MB Alignment, no to jeszcze opcja tej, tego dostosowania, nie wiem jak po polsku się nazywa, tych odstępów jakby pomiędzy partycjami, ale tego lepiej nie ruszać. Automatically Throttle Performance, czyli program automatycznie będzie zabierał tyle procesora, ile mu potrzeba. Never Throttle Performance, czyli program nigdy nie będzie innym procesom zabierał procesora w celu działania. Always Throttle Performance, czyli program zawsze będzie dokonywał z poboru większej ilości procesora. Warn when device becomes unresponsive, czyli jeżeli dysk docelowy przestaje odpowiadać, to program będzie nas o tym ostrzegał. Warn when performance appears degraded, no to ta opcja tyczy się dysków SSD. Jeżeli program będzie widział, że dysk już zbliża się do końca swojego życia, to będzie nas informował o tym. Show copy drive wizard welcome, czyli czy program, jeżeli kopiujemy dysk, ma pokazywać taką plakietkę informacyjną, nie wiem co na niej jest, bo ta opcja jest domyślnie wyłączona. Show create, nie sobie pozaznaczam w sumie te plakietki. No to są jakby, czy on ma pokazywać ekrany powitalne tych kreatorów na kopiowanie dysków, tworzenie obrazu, usuwanie dysku. Które program ma nam pokazywać. No i na końcu opcja Restore Defaults, czyli przywróć ustawienia domyślne. Nie chcemy. Tutaj mamy opcje zaawansowane. Metoda kopiowania. Domyśla. Aku Clone, czyli taka technologia synchronizacji swego rodzaju plików. I Standard, czyli normalne kopiowanie przez Win32. Ja sobie zostawiam automatyczne. Disable Volume Snapshot. No, zaznaczenie tej opcji jest cokolwiek odważne. Jak ktoś zaznaczy tę opcję, to bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego to zrobił. Opcja pomija po prostu korzystanie z VSS. Disable Prey Image Analysis, czyli program nie będzie analizował dysku przed wykonaniem obrazu. Disable Write Optimization, czyli program nie będzie próbował optymalizować szybkości zapisu kopii zapasowej. Wyjątki, czyli możemy sobie ustawić swego rodzaju. Jak widzimy, możemy sobie ustawić wyjątki. I program będzie takie pliki pomijał przy tworzeniu kopii zapasowych. Mamy jakieś wyjątki związane z Norton Ghostem,
1: tak.
0: Ciekawe. No ale możemy też dodawać nasze wyjątki. Pokażę, jak to wygląda. Typ pliku dodać do wyjątków. Czyli możemy sobie dodać pliki z jakimś standardowym rozszerzeniem lub z jakąś nazwą pliku. Co ciekawe, wspierane są wyrażenia regularne. I na tyle. No na przykład ja nie chcę, żeby kopiowały się nam pliki nie wiem, ppt. Gwiazdka.ppt. I możemy sobie podać opis takiego, o takiej maski, no ja nie chcę. Możemy sobie zaznaczyć, że do konkretnego folderu to się będzie tyczyło. All folders, no to do wszystkich folderów, jakie kopiujemy. No to sobie zaznaczymy. Pliki ppt są na tej liście się pojawiły. Tutaj mamy add, czyli dodaj wyjątek, change, czyli możemy modyfikować wyjątek, remove, możemy usunąć taki wyjątek i restore defaults, możemy przewrócić ustawienia domyślnie, jak coś namieszamy. Enable diagnostics logging, czyli na przykład jeżeli coś w programie nam nie działa, to pomoc techniczna może nas prosić o włączenie tej opcji. Enable VSS tracing, czyli program będzie logował, przechwytywał logi usługi VSS. Running safe mode, możemy uruchomić Kaspera w trybie bezpiecznym, tylko że wtedy on jest niedostępny kompletnie, dlatego nie ma potrzeby tego robić, chyba że coś nie działa. Running safe mode with networking, czyli program uruchamia się w trybie bezpiecznym z siecią, bo to jest tak, że wtedy program ładuje się z takiego swojego mini systemu operacyjnego, ale to nie jest takie same środowisko, jak my sobie tworzymy na dysku USB. I ono jest niedostępne z tego, co ja testowałem, chyba że ja o czymś nie wiem.
1: Bo to nie jest tak, że nam się uruchamia Kasper w trybie awaryjnym po prostu w Windowsie.
0: Nie, on restartuje nam system.
1: Rozumiem.
0: History, zakładka służy do kontrolowania historii naszych kopii zapasowych. I tylko zresztą days to keep reports in history, czyli przez 3 miesiące program będzie nam trzymał raporty, czyli wszelkiego rodzaju logi, dzienniki kopii zapasowych i powiadomienia. Program data to system reports link. Tutaj jest ścieżka, gdzie są te raporty trzymane. Możemy ją zmienić. Clear history, możemy wyczyścić tą historię. Edytuj. No i tutaj mamy ustawienia, które sobie zapisaliśmy przy tworzeniu obrazów dysku. Możemy sobie zarządzać tymi ustawieniami, eksportować je w formie pliku BAT i tak dalej, ale ja jeszcze nie mam żadnych, bo przed audycją reinstalowałem program, żeby wam wszystko na czyściutko pokazać. To są ustawienia związane z obrazami dysków. I to jest na tyle. Smart Alerts, czyli inteligentne powiadomienia. Możemy ustawić, żeby program wysyłał nam powiadomienia przez e-mail. Jak pamiętacie, w opisie Image for Windows też opowiadałem, że jest taka opcja, ale nie mogłem jej znaleźć. Tutaj jest bardziej na wierzchu. Możemy sobie kazać programowi wysyłać przez taki serwer SMTP. No ja teraz nie mam chyba jak na szybko tego skonfigurować, musiałbym jakoś się w Gmaila bawić, a nie chcę tego robić teraz. Smart Sense, czyli też bardzo ciekawa opcja. Opcja ta służy, zresztą zobaczycie za chwilkę do czego. Uruchamia Kaspera automatycznie, jeżeli program wykryje podłączenie nowego dysku lub nową kopię zapasową. Ignoruj nowe dyski mniejsze niż 32 GB.
1: Czyli na przykład możemy pendrive'y wykluczyć.
0: Tak, opcja Smart Sense służy do tego, że jeżeli na przykład podepniemy jakiś dysk, to program będzie robił coś, czyli na przykład będzie kopiował nam, tworzył nam obraz dysku na każdym nowym dysku, który podepniemy do komputera. To jak pamiętacie, opisywałem też taki program Always Sync, to tam też była bardzo podobna opcja. Możemy wyłączyć programem automatyczne odtwarzanie, chyba to się w Windowsie nazywa. Nie
1: zgadza
0: pamiętam,
1: się, autoodtwarzanie.
0: Nie używałem Windowsa po polsku od lat. Możemy wyłączyć, że jeżeli dyski zawierają kopie zapasowe Kaspera, to Windows nie będzie miał autoodtwarzania. Backup partitions only, czyli tylko partycji jakby konkretnych z kopiami zapasowymi. Wszystkich przenośnych dysków możemy wyłączyć autoodtwarzanie. Detect all disks as new again. Czyli możemy wymusić na programie, żeby zapomniał wszystkie dyski, czyli wszystkie dyski, jakie mam w komputerze, program wykryje jako nowe. To jest bardzo przydatna opcja, brakuje mi jej w moim ukochanym EFW. Updates, aktualizacje programu. Program sprawdza co tydzień aktualizację, weekly, mamy zaznaczoną opcję. Check now, możemy sprawdzić aktualizację, pokażę wam jak to wygląda. Program informuje nas, że mamy najlepszą wersję. There are no updates currently available. I to jest na tyle. Opcji nie ma może jakoś mega dużo, ale jest ich wystarczająco.
1: Ja tu w międzyczasie jeszcze zajrzałem na nasze media społecznościowe i czy coś napisaliście, czy nie. Pytań na razie nie ma, chociaż mam taką jedną żartobliwą wypowiedź od naszego słuchacza Mojsiora, który napisał, że ma nadzieję, że nie będzie straszyć, bo nie chodzi o duszka Kaspera. No tak, ci wszyscy, którzy pamiętają tę bajkę, to na pewno wiedzą, o co chodzi. Wszyscy się Kaspera bali, a on po prostu chciał się z ludźmi tylko zaprzyjaźnić. No, to takie nawiązanie. Ciekawe swoją drogą, czy Kasper ma coś wspólnego, nazwa tej aplikacji właśnie z tym przyjaznym duszkiem.
0: Nie mam pojęcia. Pokażę, jak stworzyć dysk startowy. Nie, chyba mi się nie uda go stworzyć do końca, chociaż nie obiecuję. Nie mówię, że nie. A w sumie mam tu pendrive'a pod ręką akurat. No to próbujemy tworzyć dysk startowy Kaspera, bo chcę Państwu pokazać pewną ciekawą rzecz, która jest w tym programie dostępna. Podłączam sobie zwykłego pendrive'a do portu USB. Już został wykryty. I wybierzemy sobie dysk. Układ się pojawił. I mam create bootable USB flash drive. Możemy uznać obraz ISO. Settings. No ja nie chcę używać ustawień zalecanych, bo nie byłoby w tym niczego interesującego. Odznaczymy sobie. I mówimy create USB flash drive. Możemy sobie wybrać wersję środowiska PE. Domyślnie jest 10. Mamy 5.0, czyli chyba XPEC. To jest, dobrze mówię? Windows 5, czy to jest Vista? Nie wiem, chyba XPEC.
1: Piątka to był XPEC. Piątka
0: tak. I 3.0, czyli 9.8. Takie mamy wersję P. Co ciekawe, nie ma siódemki. No nie wiem dlaczego. No, ale wybieramy sobie dziesiątkę, bo mamy mowę. I architecture, wybieramy sobie bitowość, że tak powiem, naszego środowiska uruchomieniowego.
1: Czyli czy 32, czy 64.
0: Tak. To jest bardzo interesująca opcja. Additional custom drivers. Czyli jeżeli mamy niestandardową kartę dźwiękową, czy sieciową, czy syntezator sprzętowy, nie wiem, czy wymaga sterowników, tak powiedziałem w sumie z głupia frans trochę, to możemy sobie dodać tutaj sterowniki. O! Program akceptuje infy, czyli jeżeli mamy jakiś sterownik, to możemy go tu dodać. Możemy cały folder. Ale ja nie chcę żadnych sterowników, więc daję next. Network adapter, adapter. Możemy wybrać, który adapter sieciowy mamy zwierzywany. No, adapter 0, czyli Ethernet. IP address automatically, czyli program automatycznie wyciągnie adres IP. Jest default IP address, czyli możemy sobie statyczny adres IP ustawić, ale ja zostawię to domyślnie. Server DNS możemy sobie ustawić serwer DNS, jakiego chcemy używać. Odmapuj następujący dysk sieciowy na starcie, czyli możemy wybrać dyski sieciowe, jakie mają być dostępne w naszym PE. Mówi, że wyrzuci nam wszystkie dane z dysku. Ja nie wiem nawet co na imię jest na tym pendrive.
1: I słyszymy pasek postępu.
0: Tak. Używać normalnie dalej programu, więc pozwolimy dyskowi się tworzyć. A ja... Nie, obrazu dysku nie utworzę w tym momencie, dlatego że chcę wam też pokazać, jak przygotować dysk zewnętrzny w taki sposób, bo generalnie twórcy mówią, że na dysku zewnętrznym może być tylko i wyłącznie kopia zapasowa Kaspera i nic więcej. Ale to jest nieprawda, z tego względu, że dyski zewnętrzne też możemy dzielić na partycje. Niestety ludzie, raczej użytkownicy tego nie wykorzystują, a przy pomocy właśnie czegoś takiego możemy mieć kopia Kaspera może współistnieć z innymi zapisanymi na dysku danymi. To pokażę oczywiście też. Pokażę wam, jak wygląda Smart Start Wizard, czyli ten najprostszy możliwy tryb. No i właśnie program tutaj mówi, że mogę użyć mojego drugiego dysku jako kopii na system. Mogę też przekopiować tutaj system. No i mogę wybrać też inne opcje tutaj. Wybierzemy sobie te opcje, bo te dwie opcje pierwsze po prostu sformatowałyby mi ten dysk z danymi i tyle by z tego było. Wybierzemy sobie opcję copy, znaczy nie copy, tylko choose other options, to lądujemy w oknie głównym. Czyli ma tam efekt taki jak kliknięcie przycisku cancel. Nie rozumiem trochę tego, ale tak to jest. Teraz przejdę sobie do tego trybu prostszego, z tego względu, że z tego trybu nie mogę utworzyć tej kopii osi czasu, a chciałbym właśnie to pokazać, jak to wygląda. Create restore point backup.
1: Czyli to coś takiego jak w systemie, jak w Windowsie mamy punkt przywracania, tak? To coś tego
0: minuty jeszcze. No, trochę się tworzy to PE.
1: Zgadza się. Zaglądam w międzyczasie, czy do nas coś piszecie, ale nie ma żadnych wypowiedzi. Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę, no to można jak najbardziej, jest to wskazane nawet, żeby do nas pisać na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. No i jesteśmy też na Zoomie, jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, no to śmiało, tyflopodcast.net/Zoom, piszemy z o my, tam macie linki do aplikacji mobilnej, do telefonu, do strony webowej. Jak kto woli, jak wam wygodnie, z czego chcecie, to po prostu do nas dzwońcie i pytajcie o Kaspera, czyli o program do tworzenia kopii zapasowej, który to dziś Arkadiusz Świętnicki na antenie Tyfloradia prezentuje. Tu się nam cały czas tworzy kopia.
0: Tak, kopia się tworzy. Niech się tworzy.
2: 27%. 27%.
0: Ja spróbuję. Może dam
2: radę.
0: Tutaj nam przeszkadza tam ta PE. Bo tutaj spod taba powinniśmy właśnie mieć przyciski Add Drive i tak dalej. Mamy tutaj listę pustą. Możemy kliknąć w ten Add Drive.
2: Stacja. Debisk 1182 TBST 2000 DM00. Stacja. Debisk 1182 TBST. Smart Start Wizard Link. Toll Link. Smart Start Player Norel Link. Drive Link. Player Brother Replay. Freda Restore Link. Basku. Freda Advance. Smart Start. Help Link. Toll Link. Smart Start Drive Link. Stacja. Smart Start Wizard Drive Link. Stacja. Debisk 1182 TBST. Smart Start Toll Link. Help Link.
0: Smart Start Advance. Freda Freda Brother Replay. Freda Restore
2: Restore Link. Basku Link.
0: I teraz pojawiły mi się nowe opcje. Casper Restore Point Backup, czyli to ta kopia osi czasu. No tutaj program mnie informuje, że na tym dysku nie będę miał tego środowiska uruchomieniowego, dlatego że bym musiał ten dysk sformatować. I mam tutaj, żeby nigdy program nie przypominał, mam więcej opcji, czyli mogę na przykład sformatować ten dysk. Ale ja na tym dysku mam inne rzeczy ważne, więc no nie będę tego robił. Nie mam opcji stop using this drive, czyli mogę przestać używać tego dysku do tworzenia kopii zapasowej, bo program działa na takiej zasadzie, że my do niego dodajemy dyski, które mają być używane do kopii zapasowych i możemy na przykład sobie teraz program jeszcze raz nas informuje o tym, że jest tylko demem. Za 21 sekund będziemy mogli przejść dalej. No już za 13. 9.
2: 6 link. 4 link. 2 link. 1 link.
0: Dalej to PE nam tutaj jeździ trochę. Strasznie to okno jest inwazyjne. Już się kończy, także już będziemy mieli chyba spokój za chwilkę.
2: 0%.
0: Jeszcze coś tu się robi. Kasper ma też bardzo ładną ikonkę w obszarze powiadomień.
2: 5% Nopi. Zonsopink, zonsopink, disk, dwem, samsung, ssd, 970, to faster, restore, point, back, cup, button, sopink, disk.
0: Jak widać, program już robi tę kopię zapasową, którą mu kazałem robić.
2: Seba, sopink, disk, dwem, samsung, ssd,
0: 970, tylko niestety nie dziwię.
2: Faster, 70, cup, samsung, cancel, back, cup,
0: zonel, link, powiadomień wejdę, to nawet mu nie jest straszne, to PE.
2: Cancel book, 2 cylind, faster, restore, pink, pain, abecylind. Asterisk wrapping claim abecylent, back boot to wizard piton grd faster 10 do 1 priel frate asterisk wrapping claim abecylent, text on a disk property abe,
0: sopink
2: disk dwem haume samsung ssd 970 to faster restore point back boot static text pre, sopink disk dwem haume samsung ssd no sopink local disk cefron disk 2 to faster restore point back boot static text no sopink transfer node static text
0: czyli to jest ta technologia opracowana przez firmę tworzącą Kaspera.
2: Link, transfer verification,
0: czyli chyba nie doczekamy, aż ta kopia się skończy na audycji. No, trochę to program długo kopiuje, długo robi te kopie. A to dlatego, że on bardzo dba o to, żeby one były faktycznie zdatne do użycia. Ale program też jest mało zasobożerny i działa sobie w tle, także my tej kopii sobie nie przerwiemy przypadkowo. Tak, bo teraz przeszedłem na drugie okno, to
2: 20%. Bullet progress, prote building, bullet link, media, preta link, 30%, preta faster, 10 do 1, 70, bullet link, preta link, cel,
0: staki, 0%,
2: 80%.
0: Bo tu idą dwa paski postępu, jest ten główny, jest
2: 81%.
0: Drugi, który...
2: 0%.
0: Który nas informuje...
2: 2%,
0: 7%,
2: 12%, 20%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%,
0: 4 minuty.
1: No.
0: Przez pół trzeba podzielić to, bo na pewno 6 minut nie minęło od ostatniego razu, jak sprawdzałem.
1: No tak, no też to wszystko zależy od tego, jakie pliki zapewne gdzieś tam transferuje i tak dalej, czy małe, czy duże. To wiadomo, że to różnie potem bywa.
0: No nie, myślałem, że to szybciej się skończy. Ostatnio jak testowałem, to robiłem w sumie tylko jedną partycję dysk C i faktycznie to szybciej troszkę szło. No, może faktycznie się uda to PE pokazać. W programie niestety nie możemy przez GUI dostosować metody kompresji, szyfrowania itd. Opcje istnieją, ale one wymagają korzystania z command line'owych parametrów.
1: Jak rozumiem, są one wspierane.
0: Tak.
1: A to jest przez jakąś konsolę, czy po prostu musimy wywołać ten program z określonymi parametrami?
0: Wywołać program z parametrami.
1: Rozumiem.
0: Chyba, że istnieje jakaś opcja, o której nie wiem.
1: Ale na chwilę obecną, no tak jak mówisz, to po prostu trzeba uruchomić program już od razu tam w wierszu poleceń, kiedy będziemy wywoływać Kaspera, to wpisać mu konkretne parametry. W pomocy, jak rozumiem, tak? Znajdziemy te
0: tak,
1: parametry.
0: Tak, w pomocy jest. Mhm. W pomocy jest bardzo fajna, przyjazna użytkownikowi. Dla nas też jest dostępna, jest w PDF-ie lub w HTML-u. Wpisywanie na dysku. Czyli on dopiero tworzył ten obraz wówczas, a teraz dopiero go zapisuje. Tak, że troszkę nam to zejdzie. Ale ja spróbuję dostać się do Kaspera. Możemy ukryć tą kopię. I spróbuję uruchomić drugą instancję, bo jeszcze chciałbym pokazać kilka rzeczy. Jest taki błąd w tym programie, że jeżeli próbujemy uruchomić dwie instancje, no to on mówi, że wygasł. Ale jak widać, ma się całkiem dobrze. Czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja tego teraz nie wykonam, bo nie chcę stracić danych na dysku, ale chcę pokazać, jak wygląda ten kreator. Właśnie jest ta plakietka informacyjna, program, tutaj możemy sobie kliknąć w ten link i otworzy się nam konkretny artykuł pomocy związany z tym konkretnym kreatorem. Takie pytanie, czy powinniśmy wyłączyć antywirus i tutaj jest opisane, dlaczego nie powinniśmy wyłączać antywirusa podczas tworzenia kopii zapasowej. I mamy source selection. I tutaj jeżeli używamy screenreadera innego niż JAWS, to musimy się wspomóc OCR-em. Bo ta tabela nie jest czytana. Ja mogę uruchomić JAWS-a, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, jak ty uważasz. Bo teraz mogę sobie chodzić strzałkami i niestety nic mi nie czyta.
1: A z nawigacji jakiejś, nie wiem, obiektowej, myszki i tak dalej, też nic?
0: Z myszki nie
2: Grader, Phone Grader, mamy Phone Grader, Switch, Ile Phone, mamy Phone Grader, Pro Disk, 1 cel, ST2000M008202 cel, Disk, Retor Pro Disk, 2 cel, Enfone Samsung SSD 970 cel,
0: Disk, 2 cel. Wybierzemy sobie ten konkretny dysk drugi.
2: Next,
0: to program nam przeczyta.
2: Mamy Sonbox Text Move System Disk Back Altem.
0: On nam będzie czytał nazwę dysku, w tym name, bo name to nazwa domyślnie ustawia się na nazwę partycji. I tutaj możemy sobie wybrać, gdzie ma być ten obraz zapisany.
2: Button. Semantics,
0: czyli utwórz ustawienie, używając ustawień kopii zapasowej. I to jest właśnie opcja, która pozwala mi użyć, która pozwala mi utworzyć obraz dysku, ale nie niszcząc danych, które zawarte są na moim aktualnym dysku. No ja już zostawiam tę opcję, tutaj lokację sobie wypełnię, backups. I wybiorę to create a standard image file, żeby nie stracić danych na dysku. No i dodam, że nie ma takiego folderu jak d2.backup i czy chcę go utworzyć? Tak, chcę. Bo ten obraz będzie się robił też dość długo, a... No, nie mamy w sumie na to czasu, ale tutaj mamy kilka ciekawych opcji. Program automatycznie tworzy obraz w tym konkretnym momencie. Later or use as a routine backup. Czyli możemy ustawić sobie tak, żeby ten obraz był utworzony albo później, albo był utworzony jako rutyna. Żeby tą kopię wykonywać po prostu kliknięciem na taki skrót.
1: Jako rutyna to w tym przypadku należy rozumieć jako taki okresowy, jako taka okresowa kopia.
0: No tak. Ja pokażę jak działa to na tej kopii zapasowej, damy sobie to
2: skrócić. Okay.
0: Jak często chcesz, aby ta kopia była tworzona? Codziennie? Raz? Kiedy komputer nieaktywny? Tygodniowo? Miesięcznie i to jest maksymalna opcja. Program korzysta z 20-godzinnego, z 12-godzinnego systemu.
2: Beginning, drop list, poniedziałek, 11 stycznia 2021 LB. Makę te komputer, to performant,
0: bez kupec, buton, bez kupec. Kopię zapasową.
2: Next, buton, cancel, nek. Motywy, nek, komplet, bez buton, bez kupec.
0: Możemy informować o zakończeniu kopii zapasowej, czy też nie.
2: Motywy, nek, komplet, sombobok, sombobok, sombobok, sombobok, sombobok.
0: Możemy wybrać, że tylko ma nas informować, jeżeli kopia się nie udała.
2: Inteligentne
0: powiadomienie, czyli możemy sobie to powiadomienie mailem wysłać. Wyłącz komputer, czyli po zakończonej kopii zapasowej, okresowej, komputer zostanie wyłączony.
2: I
0: tutaj mamy, co ma się z nim stać, czy ma iść do spania, czy ma iść do stan przeżywania, czyli chyba hibernacja. Nie, to jest jeszcze coś innego. Power off ma się całkowicie wyłączyć. Tutaj możemy nadpisać tą opcję, którą ustawiliśmy w ustawieniach, czyli turn off computer even if user activity detected, czyli że nawet jeżeli my robimy coś na komputerze, to on i tak go wyłączy. Możemy zdecydować, no to jest opis tych opcji. Możemy utworzyć sobie plan kopii zapasowej, ale ja nie chcę tego robić w tym momencie. Możemy sobie skopiować dysk. Ja w sumie mam tu taki stary dysk przenośny. I mógłbym pokazać, jak to wygląda. Jeżeli tylko mój komputer go wykryje, to postaram się pokazać, jak wygląda kopiowanie dysku przy pomocy Kaspera.
2: Mamy detalizm, mamy selekcję.
0: Tak, Jest. Dysk. Staram się nawet nie ruszać, żeby go nie odłączyć przypadkowo. No i klikamy sobie copy drive. To już widzieliśmy. Program skanuje dyski. I mamy wybór dysku. Wybierzemy sobie drugi dysk. Dwuterabajtowy, ale on nie jest całkowicie zapchany, czyli możemy go spokojnie wybrać.
2: Next button,
0: i wybieramy dysk docelowy. No, czyli ten.
1: Czyli to jest ten.
0: No tak, czyli generalnie
1: ostrzeżenie.
0: Całkowity Armagedon nastąpi, jeżeli klikniemy next.
2: Next and back next.
0: No ale ja wiem, co na tym dysku jest i mam te dane skopiowane, więc
2: mamy tekst, my portable, back, cool, ten.
0: Wybierzemy sobie nazwę. My, osiem, na. No i wpiszemy sobie Tyflo Podcast Test.
2: Next until next. Partition disk 1, partition 1, Microsoft Preserve, partition, original size 15,98 MB, size of 15,98 MB, selected original size, partition dane D, original size 1,82 TB, size of 15,31 MB, original size 1.
0: No właśnie, program nam kopiuje jakby całkowicie dysk, w tym sensie, że on jakby to rzec klonuje po prostu go, a jako, że ten dysk jest mniejszy od mojego dysku w komputerze, to on przez pół utnie, ale on utnie tylko z wolnego miejsca, a ja wiem, że to jest mniej niż 1 terabajt danych, więc ta kopia uda się. I wykonaj kopię teraz. Przygotowanie kopii.
1: Tam było jeszcze jakieś pytanie, to był UAC?
0: UAC.
1: UAC, okej.
2: Okay. 11%.
1: Znowu paski postępu lecą.
0: To jakieś powiadomienie, nie wiem, czy ono jest związane z Kasperem. Sprawdzę.
2: Dyskretnie.
0: O, jak widzicie, dysk E zmienił nazwę z niego dysk na dane. Co oznacza, że tam, czyli tak jak mój dysk D, czyli co oznacza, że ta kopia się ładuje. I gdybyśmy kopiowali dysk systemowy w tym momencie, w taki, tym sposobem, który teraz pokazuję, to moglibyśmy z tego systemu zalogować się.
2: 20%.
0: Załadować z niego komputer.
2: 31%, 62%, 100%. Cancel, completion, 8, smart alert, transfer, verification, transfer, no D.
1: Tu widzę, że jeszcze coś tam, najpierw to zbierał jakby te dane, teraz je jeszcze będzie analizował chyba, tak?
0: Teraz analizuje pod kątem poprawności. Mm-hmm. Podejrzewam, że ten program nie przepuści tego dysku jako wiarygodnego dysku docelowego, bo ten dysk jest tak zniszczony, że no dziwne to będzie, jeżeli go puści. No ale wiecie, jak wygląda tworzenie tej kopii, tak, to jest najważniejsze.
1: To po prostu tak w ramach testu.
0: Tak, po prostu chcę, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda i jakie te etapy są, no bo problem z programami do kopii zapasowej jest taki, że te kopie jednak tworzą się określoną ilość czasu i pokazywanie tego na antenie jest cokolwiek...
2: No to link, disk jeden, dane, de, to disk, czy dane.
1: Jest to, powiedzmy sobie szczerze, nudne, tak? Siedzenie i wpatrywanie się w okienko paska postępu.
2: To completion 1 hour 35 minut.
0: No, półtorej godziny.
2: Completion to completion 1 completion options.
0: Aż. O?
2: Cancel completion of default click. Cancel at full running cancel.
0: Nie możemy do niej zrobić, ten przycisk jest wygaszony. Completion options. No właśnie, szkoda, że nie można ustawić, żeby on tylko dane skopiował, bo tak to by się nam to udało. Bo ten dysk ma ile tam zajęte, te dane moje.
2: Dane.
0: No właśnie, tam niewiele co jest zajęte na tym dysku.
1: No ale niestety, jak widać, to nie tym razem.
0: Program tworzy cały obraz.
1: Tworzy, nie, tak.
0: Całego dysku. Co jest w sumie dobre no, dla normalnych zastosowań. Anulować te kopie. Katastrofę, że tak powiem. Czyli, że po prostu operacja się nie udała. No i jeszcze zobaczę, jak tam ten obraz dysku, może jego się uda zrobić. Jeden minut,
1: tak. No, trochę jeszcze zostało.
0: W sumie sprawdzę, czy to się nie zrobiło przypadkiem. Czy transfer no cancela to verbi tej nabena sprea co se... O! O, się w tym momencie się skończyło. Czyli pokażę, jak zamontować kopię i co możemy zrobić z takim zamontowanym obrazem. Program domyślnie tworzy kopie zapasowe w folderze CD na największym z naszych dysków, w moim wypadku to jest D. Program zawsze wybiera największy dysk, w moim przypadku to jest D. I wchodzimy sobie do folderu Casper Backups. Casper Restore Point Backups. I tu mamy Casper Restore Point Backup. Mamy w środku folder Manual Backup. I program nam tak fajnie to zrobił, że mamy program skojarzył swój typ z typem Full. Czyli jak sobie idziemy, to mamy typ pole edycji Full. Klik, możemy sobie kliknąć. I jak widać, program robi nam jedną bardzo złą rzecz, rzecz, która mi się nie podoba bardzo, czyli jak montujemy sobie obraz, to on otwiera nam wszystkie partycje od razu. I otworzymy sobie po prostu eksplorator. Jak widać, mamy od E do G partycję. Partycja E to jest partycja EFI, której normalnie nie możemy przeglądać. Teraz przynajmniej nie wiem, co jest, ale tutaj dla nas nie ma nic ciekawego. Raczej dysk lokalny E, czyli to jest po prostu nasz dysk. I spróbuję na przykład uruchomić NVDA. Które mam przenośne specjalnie na tę okazję przygotowaną z tej kopii, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, że...
1: Czy się uruchomi?
0: Czy się uruchomi? F, NVDA, NVDA. Trwa to długo, dlatego że kopia się dekompresuje, ale jak widać...
1: Ale działa.
0: Działa. Jak uruchomię normalnie z dysku C, to jest tak.
1: To działa, czyli... tak, znacznie szybciej.
0: Tak, czyli kopia faktycznie działa. Kopia się dekompresuje. Niektórzy z was mogą się zastanawiać, jak można odmontować taką kopię, bo to wcale nie jest tak, że sobie klikamy menu kontekstowe i sobie kopię odmontowujemy. Klikamy sobie w Explore Disks w Kasperze. Opowiem o tych opcjach wszystkich i wybieramy sobie opcję Detach. To spowoduje odmontowanie kopii zapasowej. A teraz mamy właśnie otwarty ten eksplorator. Eksplorator naszych dysków. I teraz opowiem o nim w kontekście tego, co możemy tutaj zrobić. Naciśniemy sobie menu kontekstowe na
2: Disk 2 Destruction, Samsung Disk 1 Destruction,
0: kontekst memu z danymi. I możemy go otworzyć, zmienić jego nazwę, skopiować ten dysk gdzieś, ale jako, że nie mam podłączonego do komputera dysku, który byłby w stanie utrzymać, że tak powiem, zmieścić w sobie ten dysk, to jest to wygaszone. Create image, jako że obraz może być skompresowany, to ta opcja jest dostępna. Create partition, mogę utworzyć partycję na dysku, ale no nie mam wolnego miejsca na tym dysku, więc nie mogę. Erase disk, mogę wyczyścić całkowicie ten dysk. Offline, czyli mogę ten dysk odłączyć, ale w taki sposób, że będę mógł dalej wykonywać na nim pewne operacje, po prostu zmusić system do przestania używania tego dysku. Eject, czyli możemy wysunąć ten dysk. Fix master boot record. No, jeżeli by nam na przykład nie ładowało się nam to system z tego dysku, na tym dysku akurat nie ma systemu,
1: to można naprawić.
0: No i to jest tyle. Ale ten program ma też, ten Casper Explorer ma też menu pod altem. No i tu mamy wstążkę. O właśnie, możemy sobie utworzyć taki raport, bo tamte opcje już widzieliście wcześniej w innych częściach programu, więc nie tłumaczyłem ich. Tutaj mamy Create Report, możemy sobie utworzyć raport nie konfiguracji programu, a konfiguracji wszelkich podłączonych do komputera dysków. No to lepiej tego nie robić teraz, bo to utworzy nam na dysku, który jest aktualnie wybrany przy pomocy strzałki. Tutaj mamy jeszcze menu widok. Tu możemy sobie zobaczyć wszystkie kopie automatyczne, nieważne gdzie one by były. Historia kopii zapasowych, czyli wszystkie kopie chronologicznie poukładane. Tyle, tu jest jeszcze
2: Disk 2 Select Test Disk 1
0: Disk 2 zamyka wstążkę.
2: Disk 1 Destruction ST 2000 Demler Disk Disk 2
0: Jak sobie otworzymy taki dysk.
2: Disk 1 Destruction ST 2000 Demler Disk 1 Liski TMS Faster Dash Disk
0: To wtedy 1
2: Radercom Pro Disk 1 Select Test Offset Destruct 1 List Offset 1 Item Radercom Pro List Preaton
0: Będziemy mieli listę wszystkich na dysku partycji jakie są.
2: Alderson Lover 15 Nerderson Disk 1 Liski TMS Select Test Destruction.
0: Ale na tym dysku pierwszym jest tylko jedna partycja, więc nie będę zbyt wiele to widzieć. Więc muszę niestety zamknąć tego Explorera, dlatego że nie istnieje możliwość powrotu wcześniej do dysku. Nie wiem dlaczego. Tak jak mówię, program najbardziej dostępny jest z JOS-em. Tutaj z JOS-em wygląda to w taki sposób, że mamy listę wszystkich partycji, które są na dysku i pod klawiszem kontekstowym możemy sobie usuwać te partycje i zmieniać ich nazwę. Niestety nie istnieje możliwość przesuwania partycji, nie istnieje możliwość zmiany rozmiaru już istniejącej partycji. No i dlatego mówię, że Casper no, do tego zbytnio się nie nadaje. Ale jak widać, takie podstawowe narzędzia dyskowe mamy dostępne.
1: No tak, chociaż w systemie tak naprawdę no, mamy to samo, tak?
0: No, mamy to samo.
1: I to tak chyba tak. Jednak troszkę lepiej działające, chociaż te narzędzia dyskowe Windows to też nie są jakieś pod względem nie, no, dostępności bardzo, bardzo wygodne. Ale da się ich używać.
0: Program Casper powstał w roku 1998, kiedy Windows nie miał jeszcze takich tak mocno rozwiniętych tych narzędzi dyskowych.
1: To prawda.
0: Więc podejrzewam, że z tego wynika jakby ich obecność. Program nadal się rozwija, wychodzą cały czas do niego poprawki, łatki, czyli można go używać, no mówię, najbardziej użytkownikom JOS-a ten program się, że tak powiem, powinien przydać, czy ludziom, którzy chcą mieć natychmiastowy dostęp do swoich kopii zapasowych. Dlatego, że tak jak mówiłem, jeżeli sklonujemy sobie w taki sposób dysk, możemy od razu z niego załadować, będziemy mieli wszystko to, co mieliśmy w naszym systemie, czyli jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jeżeli na przykład mamy macierz RAID, czy odpowiednio właśnie w taki sposób skonfigurowane dyski, to mielibyśmy właśnie możliwość takiego korzystania.
1: Natomiast no Arku, ponad 200 zł. Czy ten program jest wart tej ceny?
0: Dla mnie? Nie. Ja Państwu go pokazałem tylko po to, żeby pokazać jakąś alternatywę, ale dla mnie ten program nie jest wart 200 zł.
1: Szczególnie, że ta dostępność jest taka, no jak się uprzesz, to coś zrobisz, natomiast żeby było to bardzo komfortowe, to ja bym tego nie nazwał komfortowym użytkowaniem.
0: No właśnie, w tym problem. I dlatego mówię, no na program często są jakieś promocje, Często są jakieś promocje, często można go wyhaczyć w jakiejś tańszej cenie, ale nie powiedziałbym, że jest warte 200 zł, chyba że znamy się na używaniu konsoli, wiemy jak używać wiersza poleceń, wiemy jak używać dodatkowo narzędzi do automatyzacji, to wówczas program jest bardzo dobry, dlatego że z poziomu wiersza poleceń możemy zrobić przeczytałem cały podręcznik użytkownika, to naprawdę mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, trzykrotnie więcej niż to, co ja wam byłem w stanie pokazać.
1: Jak rozumiem, jest fajnie skryptowalny.
0: Jest bardzo fajnie skryptowalny, zwraca kody błędów, czyli jak ktoś na przykład lubi sobie tworzyć batche, czy używać jakichś programów do automatyzacji, to no, wtedy ten program ma sens. Ja dalej utrzymuję, że najdostępniejszym programem do kopii zapasowych jest IFW. Tak jak pokazałem, wszystko w tym programie dało się zrobić.
1: To się zgadza. No tu jest gorzej.
0: Gorzej, da się.
1: Da się, ale do wygody.
0: Ale trzeba się pobawić. No z JOS-em na przykład mogę uruchomić chyba JOS-a szybko, powinienem zrobić.
1: Okej.
0: Tak dla porównania.
1: Jasne. To zobaczmy.
0: No tak, jeszcze jedna taka rzecz, pamiętacie gdzie musiałem spod myszki, gdzie wybierałem dysk? Też pokażę jak to z JOS-em wygląda. Tylko może jeszcze raz wyłączyć Kaspera. Bo ten Kasper ma chyba jakieś w ogóle wsparcie dla JOS-a, co ciekawe, bo on zupełnie inaczej się zachowuje. Bo teraz nie chcę puścić do... Złośliwość rzeczy martwych. Nie chcę
1: Ale tu korzystasz z JOS Cursora.
0: Nie z Just Cursorem. Domyślnie się włącza kursor dotykowy w tej aplikacji.
1: A, rozumiem.
0: Ale on się włącza sam.
1: Okay.
0: Także wszystko tutaj jest czytane. Ciekawe. A teraz nawet jak wyłączyłem kursor dotykowy i chodzę strzałkami. To czyta, także twórcy zadbali o to, żeby z JOS-em program był dostępny.

0: No nie mogę się na myszki dostać.
1: No to rzeczywiście nie wygląda to najciekawiej, natomiast no jeżeli ktoś lubi eksperymentować, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej aplikacji, no to może, bo to nie jest tak, że nie da się nic tu zrobić, natomiast no trzeba wiedzieć, co się robi i uważać raczej na to, co rzeczywiście się robi, no bo mogą być z tego jakieś
0: nawet
1: tam
0: konsekwencje. Nawet z dostępnym programem trzeba uważać.
1: Tak, no to jest zabawa na dysku.
0: Ktoś mi może zarzucić, że pokazuje chłam na audycji. A dlaczego ja chciałem pokazać Kaspera? Chciałem pokazać Kaspera ze względu właśnie na to, że mimo, że ten program może nie należy do najdostępniejszych, to ma jedną rzecz, której nie widziałem w innym programie, czyli możliwość tego klonowania dysku i startowania z nich. Ja to sprawdzałem, tylko teraz nie mogę tego pokazać, bo nie mogę wejść z tego drugiego komputera, żeby pokazać, jak nie miałbym po prostu z czego wejść tutaj na audycję, ale działa to startowanie i to jest właśnie taka rzecz, która niektórym może się przydać, jak ktoś potrzebuje, jakby nie ma czasu na to, żeby przywracać dysk, czy po prostu może sobie na to pozwolić fizycznie, bo ma odpowiednią dużą ilość dysków, no to ten program może się przydać. Ja tak jak mówię, program obsługuje te kody, zwracanie kodów błędu, kodów wyjścia, czyli jeżeli skryptujemy, no to wtedy ten program może się przydać.
1: Tak jest, więc program dla konkretnej grupy użytkowników, nie dla każdego, ale myślę, że warto mieć świadomość, że jest taka aplikacja, co może, z czym mogą być problemy, a jakie są jej zalety. Przypomnijmy, aplikacja Kasper, aplikację prezentował na antenie Tyfloradia specjalnie dla Was Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję Ci, Arku, bardzo za udział w audycji. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Znowu nawiązujący, tym razem nie do jakiegoś konkretnego, tylko do różnych odcinków, które tutaj się pojawiały o programach służących nawigacji. I spróbuję sobie dwóch z nich użyć. To taka pierwsza audycja tego typu i jeżeli w komentarzach, nie wiem, pojawi się jakiś odzew, no będzie można kontynuować tego typu audycje. Generalnie chciałbym pokazać te wszystkie rozwiązania w praktyce. A czy wszystkie? Na razie skupię się na dwóch, na DotWalkerze i na Sync Assistant Move. Po prostu poszedłem sobie w jakieś tam miejsca, bardziej lub mniej mi znane i no, chciałem pokazać i no, sprawdzić przy okazji, czy będę w stanie dojść chociażby w nieznane miejsce z użyciem GPS-a. To, co za chwilę będzie, nie będzie w zasadzie w ogóle montowane, obrabiane w żaden sposób. Także będzie można sprawdzić, ile czasu to wszystko zajmuje, czy rzeczywiście da się dojść w jakieś tam miejsce. Troszkę będę komentował, oczywiście no nie zawsze, no bo nie zawsze da się na przejściu przez ulicę cokolwiek komentować w momencie, kiedy trzeba zważać na to, co się na tej ulicy dzieje, ale no mimo wszystko zapraszam do wysłuchania tego, co za chwilę.
4: Dzień dobry.
5: Strona główna. Server data, nowa launcher, mobile MPK. Sync. Ekran główny.
4: Pora na jakąś trasę w praktyce.
5: Wejście 32 metry na godzinie 6. Skrzyżowanie Mieczysława Niedziałkowskiego partyzantów 64 metry na godzinie 2. Ostrów prawo partyzantów, lekko w prawo. Monitorowania wyłączone. Taki monitorowania wyłączone. Taki dwa razy i przy 3.
4: Dobra, monitorowanie wyłączyłem, bo chcę po prostu iść w miejsce jakieś tam.
5: Licznik podróży, przycisk, nawigacja zakręt po zakręcie.
4: I załóżmy, nawigacja zakręt po zakręcie. Sobie ekran główny. Do
5: najbliższe punkty. Edukacja, adresy, wszystkie kategorie.
4: W domu.
5: Wszystkie kategorie sklep, wybrano. Ale 0, 8. Proszę czekać. Pobieranie zakończone. Wszystkie kategorie 8. Wyświetlam elementowie. Adres, Mieczysław, filtracja listy, pole edycji, poza listą.
4: Wszystkie kategorie.
5: Szukaj, klawiatura gotowa. Funkcja talbaskie jest zawieszona. P-A-L.

0: A. Zamknięto klawiaturę. Wznowiono działanie Talpack. Monopolowy, galeria kopiarnia, sklep z upominkami, monopolowy. Galeria, pole edycji, sklep z upominkami, galeria prezentów, 409, monopolowy, galeria alkoholi, piekarnia, galeria pieczywa, siaciarnia, galeria, dodaj do śledzenia, przycisk, monitorowanie wyłączone, taki dwa razy, najbliższe punkty ZOSM, dla pieszych, adresy, wszystkie kategorie, wybrano, o, proszę czekać, obielenie zer, adres, filtracja listy, szukaj, klawiatura gotowa, funkcja talbaski jest zawieszona, S, E, U, O, N, O, zamknięto klawiaturę, wznowiono działanie talbaski. Lista pust, słono, pole edycji. Szukaj. Klawiatura gotowa. Funkcja talbaski jest zawieszona. Koniec tekstu. Usunięto. E. Zamknięto klawiaturę. Wznowiono działanie tak. A. Skrzyżowanie osiedle słoneczne zegara słoneczne. Skrzyżowanie Bolesława. Słone, pole edycji. Skrzyżowanie Bolesława Chrobrego zegara słonecznego. Zegar. Skrzyżowanie adres. Adres. Zegar. Adres. Zegara słonecznego 5 Radom. 612 metrów. Północny zachód. Najbliższe punkty ZOSM. Menu, przycisk. Okay. Wyświetlam elementy od 1 do 17 z 17. Naciśnij ponownie wstecz. Sportivo, ekran głów, start, nawigacja, zakręt, zakręt. Zapisz, znajdź punkt, znajdź adres, znajdź punkt. Nie wpiszesz nazwy, aplikacja. Zaznaczono w pole edycji. Dialog search edit text edit box. Pole edycji. Dialog search edit text edit box. Dyktuj na górze, dyktuj na górze, autex na dole. Szukaj, pokaż, napisz. Funkcja talbaski jest zawieszona. Nic do usunięcia. A-L-E-R-I-A. Ale zamknięto klawiaturę.
1: I spróbujemy poszukać.
0: Znowiono działanie talbask. Ekran przyciemniony.
1: Farsquare może znajdzie. Teraz to jest fa.
0: Proszę czekać. Znajdź punkt, pokaż okolice. Znajdź punkt, pokaż okolice.
1: Ja długo szukam.
0: Nawigacja, zakręt po zakręcie. Zapisz, znajdź punkt, pokaż okolice. Poddyktuj, przycisk, wy. Zaznaczono, punkty ZOSM, po. Zaznaczono, aktyw. Zaznaczono, punkty ZOSM, pole. Nie zaznaczono, zapisane punkty, pole wyboru.
1: Co ty tu chcesz?
0: Użyj odcisku palca lub wprowadź kod. Powiadomienie z aplikacji Amazing MP3 Recorder. Prośby o lokalizację są aktywne.
1: No. Halo!
0: Uruchom aplikację ponownie. Aplikacja Zaink Assistant Mowedev została zatrzymana. Uruchom. Ekran główny. Strona. Zapisz bieżącą pozycję. Znajdź punkt, pokaż. Znajdź punkt, pokaż. Dyktuj. Gdy nie wpiszesz nazwy, aplikacja. Wyczyść. Zaznaczono. Punkt. Nie zaznaczono. Punkty orientacji. Nie zaznaczono. Zapisane punkty. Nie zaznaczono. Foursquare. Szukaj, pokaż najbliższe.
1: Okay. Mamy Foursquare. Zaznaczone.
0: Szukaj, pokaż najbliższe. Klawiatura gotowa. Funkcja talbaski jest zawieszona.
1: Przyjmiemy sobie z...
0: S, E, O, N, E, C, Z, N, A. Zamknięto klawiaturę. Wznowiono działanie talbask. Ekran przyciemniony.
1: No to powinien coś znaleźć.
0: Przejdź wyżej. Przycisk. Galeria słoneczna. Pole edycji. Poza list. Dialog search checkbox. Znajdź punkt. Pokaż okolice. Adres. Bolesława Chrobrego 1. Galeria słoneczna. Bolesława Chrobrego 1. Radom. Centrum handlowe. 366 metrów. Pole edycji. Poza listą. Dialog search checkbox. Wyświetlam element od 1. Dodaj do bazy. Na liście. Dodaj do śledzenia. Zapisz. Wyślij przez email jako pokaż na mapie. Nawiguj z mapami. Wyznacz trasę. Nawigacja zakręt po zakręcie. Lista pytań UTSP. Rodzaj trasy. Lista. Przeliczenie. Filtruj list. Wyznacz i śledź trasę. Proszę czekać. Proszę czekać. Długość wyznaczonej trasy. 565 metrów. Jesteś na trasie. Nawigacja. Znajdź punkt. Pokaż go. Ekran główny.
1: Program z jakiegoś powodu.
0: Użyj odcisku.
1: Został mi wyznaczony trasy. Nie wiem, która da teraz w którą stronę iść. Bo mnie bardzo...
0: 31 metrów pozostało do 2. Skręć w lewo, południe. 31 metrów pozostało do 2. Skręć w lewo, południe. Skrzyżowanie Mieczysława Niedziałkowskiego partyzantów. 60 metrów. Na godzinie 12 jesteś na Mieczysława Niedziałkowskiego. Na wprost Mieczysława Niedziałkowskiego, na prawo partyzantów.
1: Nie próbuję iść w lewo, ale jest trafik.
0: 44 metry pozostało do 2. Skręć w lewo, na godzinie 5.
1: Do 5? Najpierw mówię na południe, ale nie zobaczymy.
0: Skrzyżowanie Mieczysława Niedziałkowskiego partyzantów. 43 metry. Na godzinie 12 jesteś na Mieczysława Niedziałkowskiego. Na wprost Mieczysława Niedziałkowskiego, na prawo partyzantów. 58 metrów pozostało do 2. Skręć w lewo na godzinie 6.
1: Dobra. To muszę iść jednak w drugą stronę.
0: 19 urządzenie zostało odblokowane. Wymuś komunikat. Powtórz całe informowania wyłączone. Opis skrzyżowań włączony. Opis skrzyżowań wyłączony. Funkcja eksperymentalna.
1: Skrzyżowań.
0: Użyj 64 metry pozostało do 2. Skręć w lewo na godzinie 5.
1: Dobra. O co chodzi ze skręć w lewo na godzinie 5:60 metrów? Mam skręcić w lewo.
0: 51 metrów pozostało, 2. Skręć w lewo.
1: Który mam
0: pierwsza.
1: Skręcić w lewo, jest na godzinie 5 ode mnie, czyli jakby z tyłu za mną, trochę po prawej, jest punkt, w którym mam skręcić w lewo. No to jest taka trochę skomplikowana wykładnia, no ale...
0: 31 metrów pozostało, 2. Skręć w lewo na godzinie 11.
1: Dobra, skręć w lewo na godzinie 11, czyli punkt, w którym mam skręcić w lewo, jest przede mną na 11. Czyli jest ok. Dobrze.
0: Dotarłeś do punktu. 2. Skręć w lewo. 14 metrów. Na godzinie 10. Następny punkt na godzinie 9. 18 metrów. Dotarłeś do punktu. 4. Skręć w prawo. 15 metrów. Na godzinie 9. Następny punkt na godzinie 9. 14 metrów.
1: No, zawsze na skrzyżowaniach.
0: 15 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo. Na godzinie 3. Dotarłeś do punktu. 6. Skręć lekko w lewo. 15 metrów. Na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 2. 19 metrów.
1: Zasadniczo program jest niestety bardzo nadgorliwy, jeśli chodzi o skrzyżowania, ponieważ on skrzyżowania całe ma opisane na zasadzie, że trzeba zejść z chodnika trochę w lewą stronę, bo przejście jest trochę po lewej. Więc najpierw trzeba skręcić w lewo, potem w prawo. Po drugiej stronie znowu, najpierw w prawo, potem w lewo. I to jest... Zawsze na skrzyżowaniach jest ten problem. Mamy światło. Na szczęście program, jak stoimy...
0: 18 metrów pozostało do 7. Skręć lekko w lewo na godzinie 3. Dotarłeś do punktu. 7. Skręć lekko w lewo. 14 metrów na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 12. 17 metrów. Dotarłeś do punktu. 8. Skręć w prawo. 14 metrów na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 2. 21 metrów. 18 metrów pozostało do 9. Skręć w prawo na godzinie 1. Dotarłeś do punktu. 10. Skręć lekko w lewo. 15 metrów na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 1. 15 metrów. Dotarłeś do punktu. 11. Skręć w lewo. 15 metrów na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 2. 19 metrów. Dotarłeś do punktu. 12. Skręć w prawo. 15 metrów na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 3. 18 metrów. 18 metrów pozostało do 13. Skręć mocno w lewo
1: na godzinie
0: 3.
1: Ponieważ mam tutaj... O.
0: 18 metrów pozostało do 13. Skręć mocno w lewo na godzinie 11.
1: Właśnie
0: dotarłeś do punktu. 13. Skręć mocno w lewo. 15 metrów na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 12. 115 metrów.
1: Dobra, czyli... Ale godzina 12...
0: 110 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 2.
1: Chyba na 2. To chyba źle idę. Bo na godzinie 2 to znaczy, że... szedłem źle. Ale dobra, teraz mi powinien powiedzieć, bo zawróciłem...
0: 108 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 10.
1: Na 10, dobrze. Czyli... idziemy sobie...
0: A... 100 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 11.
1: Pięknie, że ktoś ustawił. Idziemy sobie wzdłuż ulicy... przez którą na początku przechodziłem, tylko po drugiej stronie, czyli przeszedłem skrzyżowanie na
0: ukos. 87 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Za chwilę to będzie skręcać w prawo, więc nie bardzo rozumiem, po co mam przechodzić przez tą ulicę, po co miałem, ale może... może po drugiej stronie nie było chodnika.
0: 76 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Zobaczymy, jak ten program poprowadzi. Ja się będę słuchał programu. Mało tego, wyłączyłem wszelki...
0: 57 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Nic. Nie będę wiedział, którędy idę. Co mi tak niewiele da, bo Radomia prawie nie znam. Ja się byłem w centrum.
0: 29 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Ale drogi już nie bardzo pamiętam, także... A poza tym za każdym razem tam szedłem inną trasą, więc...
0: Dotarłeś do punktu. 14. Skręć w prawo. 15 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 1. 19 metrów. Dotarłeś do punktu. 15. Skręć w lewo. 15 metrów. Dobra, na godzinie 3. Następny punkt na godzinie 2. 68 metrów. 68 metrów pozostało przejścia... do 16. Skręć lekko w prawo.
1: No
0: na
1: dobra,
0: godzinie 7.
1: Jest jakieś przejście, choć czy... czy to jest przejście?
0: 76 metrów pozostało do 16. Skręć na godzinie 4.
1: Tak.
2: Pomogę?
1: Tu jest przejście?
2: Nie.
1: A gdzie jest przejście?
2: Tutaj w lewo. I prosto.
1: A, tu trzeba przejść.
0: 72 metry pozostało do 16. Skręć lekko w prawo na godzinie 1.
2: O dobra, i tutaj przejście prosto.
1: No tak, ale chciałem przejść...
2: Na którą stronę?
1: No tam na prawo.
2: Na prawo, to uwaga, to są słupki. Aha. I teraz w prawo jest przejście.
1: Aha, dziękuję.
2: Na drugą stronę.
0: 58 metrów pozostało do 16. Skręć lekko w prawo na godzinie 11.
1: A moment, a może nie muszę? Nie no. No nic, momencik, może. A może jednak szedłem dobrze? Moment, muszę sprawdzić.
0: 52 metry pozostało do 16. Skręć lekko w prawo na godzinie 1.
1: Aha. Chyba miałem przejść na drugą stronę, czego nie zrobiłem, ale może...
2: Na drugą stronę pan skręć?
1: Jeszcze nie wiem.
0: 31 metrów pozostało do 16. Skręć lekko w prawo na godzinie 12.
1: Może i nie. Jakie mam tu przejść? Tu się nie bardzo chyba da.
0: Tak? 25 metrów pozostało do 18. Skręć lekko w prawo na godzinie 4.
1: Tak, no, trochę źle szedłem. Chociaż jako żywo nie bardzo wiem, jak mam tu przejść. Na dobrą sprawę.
0: 15 metrów pozostało do 18. Skręć lekko w prawo na godzinie 10. Dotarłeś do punktu. 18. Skręć lekko w prawo. 15 metrów na godzinie 10. Następny punkt na godzinie 9. 171 metrów.
1: 9.
0: Skręć w prawo na godzinie 11.
1: No dobra, trochę przeszedłem nie tak, ale... No raczej, miałem faktycznie jednak przejść na tą drugą stronę ulicy. I tu rzeczywiście chodnik leciutko w prawo skręca.
0: 159 metrów pozostało do 19. Skręć w prawo na godzinie 1.
1: No trasę mi dziwną zrobił troszeczkę. Jak widać. Nie wiem zresztą dlaczego.
0: 143 metry pozostało do 19. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Ale okej, idziemy. Bardzo fajny chodnik, wzdłuż ulicy.

0: 63 metry pozostało do 19. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: No coś tam rzeczywiście przede mną jest, jakaś ulica. Pewnie będę musiał w nią skręcić albo przejść. Pytanie, jak będzie na daleko na
0: 40 km pozostało do 19. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: No i?
0: Dotarłeś do punktu. 19. Skręć w prawo. 15 metrów. Aha. Na godzinie pierwszej. Następny punkt na godzinie pierwszej. 16 metrów. Dotarłeś do punktu. 21. Skręć w prawo. 15 metrów.
1: No
0: na
1: właśnie.
0: Godzinie pierwszej. Następny punkt na godzinie pierwszej. 16 metrów. 18 metrów pozostało do 23. Skręć w lewo. Na godzinie drugiej. Dotarłeś do punktu. 23. Skręć w lewo. 15 metrów. Na godzinie drugiej. Następny punkt na godzinie 12. 25 metrów.
1: Aha, czyli chyba mam...
0: 20 metrów pozostało do 24. Skręć w lewo na godzinie 12.
1: Chyba mam tu przejść.
0: Dotarłeś do punktu. 24. Skręć w lewo 15 metrów na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 11. 21 metrów. 22 metry pozostało do 25. Skręć lekko w lewo na godzinie 11.

0: Dotarliście do punktu 25. Skręć lekko w lewo 14 metrów na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 10. 33 metry. 31 metrów pozostało do 26. Skręć mocno w prawo na godzinie 9.
1: Czyli mam jakby przejść na drugą stronę z kolei tej drugiej ulicy.
0: 28 metrów pozostało do 26. Skręć mocno w prawo na godzinie 2.
1: Mam skręcić w prawo. No dobrze, no skoro tak, chyba można przejść.
0: 22 metry pozostało do 26. Skręć mocno w prawo na godzinie 12. Skręć mocno w prawo na godzinie 4.
1: No, teraz te kierunki ma. Mocno. Aha. To chyba jest.
2: Tu jest przejście,
1: tak? Na drugą stronę. Tak.

0: 27 metrów pozostało do 26. Skręć mocno w prawo na godzinie pierwszej. Dotarłeś do punktu 26. Skręć mocno w prawo 15 metrów na godzinie pierwszej. Następny punkt na godzinie trzeciej 34 metry. 34 metry pozostało do 27. Skręć lekko w prawo na godzinie trzeciej.
1: Ale mogę tutaj właśnie po przejściu skręcić rzeczywiście w tą stronę.
0: 25 metrów pozostało do 27. Skręć lekko w prawo na godzinie pierwszej.
1: A pierwszy powiadasz.
0: Dotarłeś do punktu 27. Skręć lekko w prawo 14 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 12 39 metrów. 33 metry pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie pierwszej.
1: Aha. No, rzeczywiście jest to chodnik taki raczej gładki. Jako żywo.
0: 18 metrów pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie pierwszej. Dotarłeś do punktu. Galeria Słoneczna, Bolesława Chrobrego 1, Radom, Centrum Handlowe, 14 metrów na godzinie 10. Śledzenie zakończone.
1: Na 10. No, rzeczywiście po lewej słychać budynek. Choć gdzie jest do niego wejście, to jest osobna historia. Tylko że jest to budynek raczej duży, no to to trzeba wszystko będzie znaleźć już ręcznie. Ale może to się zrobić uda. Dobra, mam taki skręt, że się w lewo właśnie z niego skręciłem. Jakieś drzwi tu są, choć zamknięte. Może obok będzie coś. O, jest. No i brzmi to tak galeriowato, więc wygląda na to, że do galerii dotarłem. No dobrze, skoro dotarłem, to chyba wyłączam nagrywanie.
0: Urządzenie zostało odblokowane. Aktualny probat 3 volts, przycisk. Strona główna. Instant record. Stop. Ukryte. Strona główna.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No to pora na drogę powrotną.
0: Mobile MPK. Zaink assistant. Ekran główny. Strona 36. Najbliższe punkty. Wszystkie kategorie. Najbliższe punkty. Wszystkie kategorie. Wybrano. 8. Wszystkie kategorie. Wybrano. Proszę.
1: Bo rzeczywiście okazało się, że tak, jestem w tej galerii, ale chyba nie w najbliższym wejściu. No ale taka uroda punktów z Foursquare'a.
0: Fast food. Filtracja list. Fast food. McDonald's. 29 metrów. Północny wschód. Na liście. Skrzyżowanie Andrzeja Struga, Kazimierza Kaliec-Krauza. Kazimierza Kaliec-Krauza na zachód. Andrzeja Struga na wschód. 32 metry. Południe. Fast food. Pizza Hut. 30. Skrzyżowania Kazimierza. Sklep sportowy. Reebok. 41 metrów.
1: Czy tu faktycznie nie ma wejść do tej galerii słonecznej?
0: Sklep odzieżowy. Kino. Multikino. Sklep sportowy. Sklep odzieżowy. Sklep sportowy. Sklep odzieżowy. Sklep sportowy. Restauracja. Sklep sportowy. Adres. Kawiarnia. Adres. Bolesława Chrobrego 1. 73 metry. Północny wschód. Najbliższe punkty z 8. Wyświetlam elementy od 1 do 17. Ekran główny.
1: Spróbujemy w takim razie dojść sobie do...
0: Punkty. Strona 46.
1: Do miejsca, z którego wychodziłem. Jako, że mam ten punkt zapisany w zapisanych...
0: Punkty orientacyjne. Zapisane punkty. Zapisa. Kazek. 107. Wyjście. 505 metrów.
1: Wejście.
0: 505 metrów. Wschód. Usuń. Dodaj do bazy. Dodaj do śledzenia. Udostęp. Wyślij przez e-mail jako... Wyznacz trasę. Nawigacja zakręt poza... Rodzaj. Wejście. Rodzaj trasy. Lista. Rodzaj trasy. Lista. Najszybsza. Przeliczenie trasy. Włącz. Filtruj instrukcję. Włącz. Wyznacz i śledź trasę. Przycisk. Proszę czekać. Wyznaczono trasę. Długość wyznaczonej trasy. 887 metrów. Nawigacja zakręt po zakręcie. Jesteś na trasie. Użyj odcisku palca lub...
1: Dobra. Kompas i tak nie bardzo chce działać, więc czas sprawdzić.
0: 138 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo, wschód. 138 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo, wschód.
1: Dobra, mamy tam wschód, gdziekolwiek jest wschód, tu by się kompas przydał. Fizyczny, no ale kompasu niestety nie posiadam.
0: 131 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 10.
1: Na 10? Aha, no tak, ale teraz skręcimy, więc może mam taki iść. Zobaczymy zresztą zaraz.
0: 122 metry pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 10.
1: Na 10. Aha. Dobra, bo tu chodnik lekko skręcał w prawo, teraz już powinno być dobrze. Skręciłem rzeczywiście lekko w lewo. Znaczy lekko, no.
0: 108 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 11.
1: Dobra. 11. No już. Mam nadzieję, że dobra, już jest 12. Dobrze. Powinno być dobrze. Zobaczymy zresztą. No ale idę na pewno w dobrym kierunku.
0: 66 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 11.
1: Punkt się przybliża. Dobrze jest. Tu po lewej mam tą galerię, tylko inną ścianę tej galerii.
0: 43 metry pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 12.
1: Co tu jest? Jakieś słupy.
0: 36 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 4.
1: No, te czwarte godziny to teraz tutaj się kręciłem, więc kierunek mojego ruchu był raczej losowy, więc stąd myślę ta godzina czwarta.
0: 26 metrów pozostało do 4. Skręć w lewo na godzinie 11.
1: No i rzeczywiście tam słyszę po lewej, już ktoś idzie, więc jest gdzieś.
0: Dotarłeś do punktu 4. Skręć w lewo 15 metrów na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 10. 90 metrów. 84 metry pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 10.
1: No i ja tu się nie bardzo da skręcić w lewo. Nie bardzo rozumiem, jak on chciałby, żebym skręcił w lewo.
0: 78 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 10.
1: Aha. Dopiero teraz da się skręcić w lewo. Widocznie był chodnik, gdzie nie zaczyna.
0: 72 metry pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 11. Dotarłeś do punktu 1. Punkt początkowy 7 metrów na godzinie 3. No tak. Następny punkt na godzinie 5. 19 metrów.
1: On mi przeliczył trasę, bo coś mu się nie zgadzało.
0: 35 metrów pozostało do 2. Skręć mocno w lewo na godzinie 6.
1: No fajnie, tylko że no i zobaczymy. No na razie on coś zgłupiał i to tak dosyć konkretnie zgłupiał.
0: 54 metry pozostało do 2. Skręć mocno w lewo na godzinie 6. Dotarłeś do punktu 1. Punkt początkowy 7 metrów na godzinie 3. Następny punkt na godzinie 5. 17 metrów.
1: Czyli co, jednak mam zawrócić?
0: Masz. 28 metrów pozostało do 2. Skręć lekko w lewo na godzinie 7.
1: Zobaczymy zresztą zaraz.
0: Dotarłeś do punktu 2. Skręć lekko w lewo 15 metrów na godzinie 10. Następny punkt na godzinie 11. 42 metry. 42 metry pozostało do 3. Skręć mocno w lewo na godzinie 9.
1: Skąd ja mu wezmę tą dziewiątą? No coś mu się...
0: 31 metrów pozostało do 3. Skręć mocno w lewo na godzinie 10.
1: 10? Chyba, że mam pójść. Jakbym nie bardzo wiedział, gdzie mam być.
0: 18 metrów pozostało do 3. Skręć mocno w lewo na godzinie 12.
1: Aha, dobra.
0: Dotarłeś do punktu 3. Skręć mocno w lewo 14 metrów na godzinie 3. Następny punkt na godzinie 1. 34 metry.
1: Albo tu jest.
0: 25 metrów pozostało do 4. Skręć lekko w prawo na godzinie 3.
1: No nic. Spróbuję tu przejść na drugą stronę.
0: Dotarłeś do punktu 4. Skręć lekko w prawo 14 metrów na godzinie 3. Następny punkt na godzinie 2. 31 metrów. 31 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 2.
1: Muszę poczekać. Ale chyba idę tą samą trasą, taką śmieszną. Niby jadą z prawej, więc trzeba spróbować przejść. No może mnie nic nie.
0: 26 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 2.
1: teraz, co mi powiesz?
0: 24 metry pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 3.
1: No to tu też trzeba przejść na drugą stronę. No i zobaczymy. Chodzi na to, że to jest
0: 19 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 2.
1: To chyba. No i zobaczymy. Gdzieś dojdę w każdym razie. Jakby samochód czekał.
0: 16 metrów pozostało do 5. Skręć w prawo na godzinie 1. Dotarłeś do punktu 5. Skręć w prawo 15 metrów na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 12. 29 metrów.
1: Na 12 to taki skręć w prawo, a potem. No nic.
0: 17 metrów pozostało do 6. Skręć w prawo na godzinie 12. Dotarłeś do punktu 6. Skręć w prawo 15 metrów na godzinie 9. Następny punkt na godzinie 9. 19 metrów. Dotarłeś do punktu 8. Skręć w lewo 12 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 12. 15 metrów. Dotarłeś do punktu 10. Skręć w lewo 14 metrów na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 11. 172 metry. 168 metrów pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 11.
1: Tak, zawsze na skrzyżowaniach tych punktów jest po prostu straszliwe ilości są.
0: 148 metrów pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Po prostu trzeba przeczekać te wszystkie punkty i udać się w którymś kierunku. Ja się udałem tak jak już tam mi się wydawało, że może.
0: 135 metrów pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 1.
1: I rzeczywiście. Chyba jest okej. Notabene chyba idę tą samą trasą.
0: 112 metrów pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Czyli idę chodnikiem takim, powiedzmy.
0: 92 metry pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Płyty to jest chyba ścieżka chodnikowa, rowerowa. Chyba. No i tu rzeczywiście był chyba przystanek w tamtą stronę, ale nie pamiętam.
0: 73 metry pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Dobra, idziemy.
0: 51 metrów pozostało do 11. Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Zobaczymy.
0: Skręć lekko w lewo na godzinie 12.
1: Na godzinie 12. Oczywiście tam jakby.
0: Dotarłeś do punktu 11. Skręć lekko w lewo 14 metrów na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 11. 21 metrów. Dotarłeś do punktu 12. Skręć lekko w lewo 15 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 11. 21 metrów. Dotarłeś do punktu 13. Skręć lekko w lewo 15 metrów na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 10. 68 metrów. 61 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Tu był rzeczywiście łuk taki. Tam ile on tam miał łuk? Mieliśmy z 15 metrów. I wtedy program się często zamiast.
0: 44 metry pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 1.
1: Zamiast mówić, żebym. Nie wiem. Skręcił połówku, to to rozbija na trzy zakręty.
0: 25 metrów pozostało do 14. Skręć w prawo na godzinie 12.
1: Skręć lekko.
0: Dotarłeś do punktu 14. Skręć w prawo 15 metrów na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 2. 22 metry. 19 metrów pozostało do 15. Skręć w lewo na godzinie 4.
1: No rzeczywiście wygląda to mi na światła dla pieszych. Ale chyba nie. Nie udźwiękowione. A przynajmniej bez przycisku.
0: 22 metry pozostało do 15. Skręć w lewo na godzinie 6.
1: Nie widzę tu przycisku. Dobra, no to...
2: Czekamy.
3: Proszę, niech pan pisze. Nie, proszę, wolno, jest mi...
0: 22 metry pozostało do 15. Skręć w lewo na godzinie 8. Dotarłeś do punktu. 15. Skręć w lewo, 14 metrów. Na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 10. 109 metrów.
1: Aha.
0: 102 metry pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie 10.
1: Okay. No, kazał mi to, przeszedłem.
0: 92 metry pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie 2.
1: No zobaczymy, czy dobrze idę. Jakaś druga, ale to może być różnie.
0: 74 metry pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie 12.
1: Jest okej. Mocno w prawo, czyli ponad 90 stopni, czyli będę musiał skręcić w prawo i odrobinkę zawrócić. Może.
0: 58 metrów pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie 2.

0: 8 metrów pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie pierwszej.
1: Muszę sobie poprawić laskę. Idziemy dalej.
0: 23 metry pozostało do 16. Skręć mocno w prawo na godzinie pierwszej.
1: Czyli tu pewnie... Aha.
0: Dotarłeś do punktu. 16. Skręć mocno w prawo. 15 metrów. Na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 12. 21 metrów. Dotarłeś do punktu. 17. Skręć w lewo. 15 metrów. Na godzinie 2. Następny punkt na godzinie 1. 17 metrów. Dotarłeś do punktu. 19. Skręć lekko w prawo. 14 metrów. Na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 1. 15 metrów. Dotarłeś do punktu. 20. Skręć w lewo. 13 metrów. Na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 12. 20 metrów. Dotarłeś do punktu. 22. Skręć lekko w prawo. 15 metrów. Na godzinie 1. Następny punkt na godzinie 1. 16 metrów.
1: Takie rzeczy oznaczają za skrzyżowanie i to skrzyżowanie to rzeczywiście jest.
0: 16 metrów pozostało do 23. Skręć lekko w prawo na godzinie 3.
1: Jeszcze przechodzi.
0: 17 metrów pozostało do 23. Skręć lekko w prawo na godzinie 2.
1: Chyba światła nie dają dźwięku.
0: Następny punkt na godzinie 12, 20 metrów.
1: No dobra, to chyba tu faktycznie coś... Te światła są nieudźwiękowione, bo ewidentnie... To jest po raz któryś, kiedy samochód...
0: 19 metrów pozostało do 24. Skręć w lewo na godzinie 9.
1: Skręć w lewo.
0: Dotarłeś do punktu. 24. Skręć w lewo, 13 metrów. Na godzinie 11. Następny punkt na godzinie 10. 21 metrów. 20 metrów pozostało do 25. Skręć w lewo na godzinie 8.
1: To wszystko oznacza, że prawdopodobnie muszę przejść jeszcze przez drugą nitkę tego skrzyżowania, przy czym samochód tu stoi.
0: 21 metrów pozostało do 25. Skręć w lewo na godzinie 12. Dotarłeś do punktu. 26. Skręć lekko w prawo. 14 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 12. 14 metrów. Dotarłeś do punktu. 27. Skręć w prawo. 15 metrów na godzinie 12. Następny punkt na godzinie 12. 54 metry. 51 metrów pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie 11.
1: No, czyli też jest to skrzyżowanie... ostatnie, pierwsze, przez które przechodziłem, czyli tak. Wszedłem tutaj rzeczywiście.
0: 38 metrów pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie 11.
1: No i zaraz zobaczymy, czy... Choć to jakoś...
0: Nie wiem, 28 metrów pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie 12.
1: Nie jest. No tak, tylko że brama jest tutaj, a program mi mówi, że... No...
0: 15 metrów pozostało do 28. Punkt końcowy na godzinie 12.
1: Jeszcze 15 metrów.
0: Dotarłeś do punktu. 28. Punkt końcowy. 14 metrów na godzinie 10. Śledzenie zakończone.
1: No tak, no... Ja sobie ustawiłem ten promień 14 metrów, promień przybicia i to jest... No tak, stałem w bramie, rzeczywiście powiedział mi, że jestem tutaj, gdzie trzeba. I to się akurat zgadza. Zostało mi dojście już do schodów na górę i wejście, że tak powiem, w miejsce docelowe. Co niniejszym czynie. Żeby nie było, wejdę sobie jeszcze w drzwi. O. No i tak to.
0: Urządzenie zostało odblokowane. 20 punkty. Naciśnij ponownie wstecz, aby wyjść. Punkty. Połączono z siecią Wi-Fi Alka 2000. Ostatnie monitorowane punkty.
1: W związku z tym, że...
0: Strona główna.
1: Przejście wykonane pomyślnie, no to...
0: Instant Resort. Nowa Launcher.
1: Pozostaje mi nic innego, jak zakończyć cały proces, no i do następnego spotkania z programem Sync Assistantów. Albo jakimś innym.
0: Stop.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Strona główna.
1: Była trasa do Galerii Słonecznej z programem Sync Assistant Move, chyba że ktoś słuchał w tej kolejności. No to teraz będzie z programem
2: Dotwalker Pro. Nowa
1: Dotwalker Pro.
2: DW Beta. Więcej opcji. Przekierowanie 203 bazy. Punkty. Mapa.
1: Trasy. Wchodzimy oczywiście więcej opcji. Trasy. I
2: wyznacz trasę. Wyznacz trasę. Do. Wybierz. Tryb trasy. Do. Wybierz.
1: No i oczywiście szukam.
2: Wyznacz trasę. Adresu. Mapy. Aktualnej pozycji. Miejsc Google. Pozycja.
1: Google.
2: Miejsca. Rozpocz. Kategoria. Wszystko. Wpisz słowo kluczowe. Wpisz słowo kluczowe. Pole edycji. Gotowe. Funkcja TalkBack jest zawieszona.
0: N-A-L-E-R-A. Zamknięto klawiaturę.
2: Wznowiono działanie TalkBack. Ekran. Wpisz słowo kluczowe. OK przycisk. Miejsca Google.
1: Okej,
2: wpisz słowo klucz. OK przycisk. Wczytywanie.
1: Znowu. Ile to zajmie?
2: 220 metrów na godzinę jedną autobus Pileckiego Keleskrau za Radom Mazowieckie.
1: Tak, ja tu mam wczytaną
2: wszystko
1: bazę przystanków.
2: Lista.
1: A dlaczego?
2: Wszystko. Więcej. Lista. Miejsc. Rozpocz. Kategoria. Wpisz słowo kluczowe. Naleria. 220 metrów na godzinę. Wpisz słowo kluczowe. Pole edycji. Gotowe. Funkcja TalkBack jest zawieszona.
0: Nic do usunięcia. Koniec tekst. Nic do usunięcia. A. Zamknięto klawiaturę.
2: Wznowiono działanie TalkBack.
1: Wpisujemy raz jeszcze.
2: Okej. Miejsca Google.
1: Okej, i drugi raz.
2: Okej, przycisk.
1: Okej.
2: Wczytywanie.
1: I szuka. Znowu.
2: 220 metrów na godzinę jedną autobus Pileckiego Keleskrau za Radom Mazowieckie.
1: Musi se pogadać. Musi se pogadać. Nie, dziękuję. No.
2: 220 metrów na godzinę, dwie autobus Pileckiego Keleskrau za Radom Mazowieckie.
1: Ustawiłem, żeby program mi co jakiś czas podawał.
2: Wczytywanie.
1: Odległość, ale widzę, że jest z tym problem.
2: 220 metrów na godzinę, dwie autobus Pileckiego. Wczytywanie.
1: Wczytał, raz nie wczytał, raz wczytał, że zero.
2: Wszystko cztery.
1: O, jest.
2: Galeria Rosa 440. Galeria Słoneczna 444 metry na godzinę 3. 220 metrów na godzinę. Wyznacz trasę. Wyświetlam elementy.
1: Wyznacz trasę.
2: Nazwa. Tryb trasy. Pieszo.
1: Pieszo.
2: Nazwa. Galeria Słoneczna. Wyznacz trasę. Przycisk. Wczytywanie.
1: Okej.
2: To 220 metrów na godzinę 4 autobus Pileckiego Keleskrau za Radom. Wczytywanie. DW Beta.
1: Dzięki.
2: Przekierowanie 45 metrów. Skręć w prawo w Kazimierza Keleskrauza na godzinę 1.
1: Skręć w prawo w Kazimierza Keleskrauza. Dobra. A sobie zobaczę.
2: Punkty przycisk. Kompas przycisk. Punkty przycisk.
1: Sobie punkty, bo
2: punkty
1: 7. Akurat...
2: Skręć lekko w prawo w RTM. Witolda Pilet. Kieruj się Mieczysława Niedziałkowskiego na południe w stronę Kazimierza Keleskrauza.
1: 12. No
2: skręć w prawo w Kazimierza Keleskrauza. Skręć lekko w prawo w RTM. Witold. Skręć w lewo w Andrzeja Struga. 302 metry na skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
1: Po lewej stronie. 307. Dobra.
2: DW Beta.
1: Okej, okay. A góra wie, gdzie jest. Ulica Kazimierza Keleskrauza. I mam w nią skręcić w prawo. Dobrze. Jeśli w prawo, no to w prawo. On mi to powinien mówić, ale jakoś zamilkł ostatnimi czasy. Dobra, załóżmy, że przejdę. Dobra, jakoś przeszedłem. To dlaczego on mi nie mówi? Opowiedz.
2: 18 urządzenie zostało odblokowane. Skręć w prawo w Kazimierza Keleskrauza. 13 punkt, kompas, przycisk.
1: Może musi być ekran odblokowany.
2: Naciśnij ponownie, aby zamknąć program. Bez tytułu na górze, bez tytułu na dole.
1: Boże, co on chce?
2: Trask, bazy. DW, beta. Przekierowanie 180 metrów, skręć lekko w prawo w RTM. Witolda Pileckiego na godzinę 2.
1: No, spróbujemy. Chociaż nie lubię chodzić z ekranem otwartym, ale może tak trzeba będzie robić. Wiem, że kiedyś nie było tego problemu. Może to się mimo wszystko uda. Zobaczymy. On mi jednakowoż nie mówi, mimo otwartego ekranu. Kazałem mu mówić, choć chyba wiem dlaczego, ale dobra.
2: Ekran blokady, ekran wyłączony.
1: Dobra, bo on mi chyba będzie mówił tylko raz. To wszystko. Dobrze. Skoro ma mi mówić raz to wszystko, no to trudno. W ogóle ten Walker ma jedną dziwną rzecz, która polega na tym, że może inaczej, jest taka mała sprzeczność, która występuje i w programie Dotwalker, i w programie Sync Assistant Move. To znaczy Sync Assistant Move mówi mi skręć w prawo, skręć w lewo, skręć w lewo, skręć w prawo i tyle. Natomiast mogę mu ustawić informacje dodatkowe, na jakich ulicach jestem, do jakiego skrzyżowania się zbliżam, którędy idę i w ogóle itd. itd. Natomiast w przypadku Dotwalkera program mi owszem mówi, którędy mam iść, gdzie mam skręcić, jaką ulicę, ale nie jestem w stanie mu wymusić tego, żeby mówił mi, jaką ulicą idę w tej chwili. Czyli jakby mam informacje, na których mi zależy, ale nie mogę ich jakoś zweryfikować z rzeczywistością. W dodatku, jak słychać, ten program mi teraz nic nie mówi. Ja się teraz zastanawiam, czy... Aha.
2: Przekierowanie 182 metry, skręć w lewo w Andrzeja Struga na godzinę 1.
1: Godzinę pierwszą. On mi w ogóle jakby nie wszedł w typ tras, tylko w tryb w tryb najbliższe.
2: 18.03. Nie znaleziono.
1: Spróbuję mu.
2: Urządzenie zostało odblokowane. Informacje, przycisk. Tryb najbliższe, przycisk. Opcje trasy, przycisk. Opcje trasy. Opis trasy. Wybierz punkt do... Odśwież trasę.
1: Jest, ale...
2: Auto odświeżanie trasy. Tryb trasy. Mapa.
1: Mapa. Szkoda, że mapa średnio dostępna.
2: Więcej opcji. Przycisk.
1: Dobra, ja sobie
2: bazy.
1: Ustawię.
2: Trasy.
1: Nie trasy.
2: DW beta. Więcej.
1: Ustawię, żeby mapa. Program
2: śledzenie.
1: Mówił to, co ja bym
2: ustawienia.
1: Chciał, żeby mi mówił.
2: Więcej opcji. Ustawienia globalne. Ustawienia tras. Ustawienia tras zaznaczono pole wyboru.
1: Nawet mam ustawienia tras zaznaczone, dobrze.
2: Czułość potrząśnięcia 5, przycisk na kompas przy zablokowaniu. SMS. Rozmiar tekstu.
1: Nie, gdzie to było?
2: Kompas przy wielkość punktu. Multimedia, przycisk. Klawiatura, wibracje, przycisk. Westy, przycisk. Dźwięki, przycisk. Oznajmianie punktu. Więcej opcji.
1: Oznajmianie punktu. Oznajmianie. Dobrze, dobrze.
2: Wyświetlam element 1. Stan GPS. Oznajmiaj skrzyżowania. Czas do punktu wyłączony, przycisk. Oznajmiaj skrzyżowania. Nie zaznaczono pole wyboru. Czas do punktu wyłączony, przycisk.
1: A to kiedyś tego nie było.
2: Promień przebycia wyłączony, przycisk. Promień przebycia poza listą. Więcej opcji, przycisk, wyłączone, zaznaczone. Zbliżanie w oparciu o odległość, nie zaznaczono, przycisk. Zbliżanie w oparciu o czas,
1: nie...
2: 15 sekund, 20 sekund.
1: Dobra, nie będzie 20
2: stan GPS, nie zaznaczono, pole wyboru. Wyświetlam element 1 z ust.
1: I powinien to...
2: Oznajmianie punktów. DW, beta.
1: Mówić, zobaczymy.
2: Ekran blokady.
1: Dobra, mam ekran blokady.
2: 159 metrów na godzinę 11, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: No dobra, ma 160 metrów. Na 160 metrów ma skręcić w lewo w Andrzeja Struga i ten punkt jest na godzinę 11.
2: 146 metrów na godzinę 11, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Tu jest ten.
2: 127 metrów na godzinę 12, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: No tu jest ten komunikat troszkę krótszy. I mam wrażenie, że są przestawione.
2: 109 metrów na godzinę 11, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Że są przestawione tutaj informacje, że najpierw mam na godzinę 11, to ten komunikat troszkę nabiera logiki.
2: Przekierowanie 93 metry, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego, miejsce docelowe będzie po lewej stronie na godzinę 12.
1: Aha. Ja sobie gdzieś tam przekierowuję. Jeszcze miałem 100 metrów do punktu, ale...
2: 76 metrów na godzinę 12, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego, miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
1: Czyli co, że ja nie już skręciłem, ale przecież nie skręciłem, ciągle idę w tą samą stronę, ale dobra.
2: 57 metrów na godzinę 11, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego, miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Przekierowanie 50 metrów, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego, miejsce docelowe będzie po lewej stronie na godzinę 12. Przekierowanie 45 metrów, skręć w lewo w Andrzeja Struga na godzinę 12.
1: Aha, to teraz mam jednak w Struga skręcić w prawo, a nie w Chrobrego, to ja już nie wiem.
2: 26 metrów na godzinę 11, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Fajnie, tylko najpierw miałem w prawo, teraz miałem w lewo.
2: 16 metrów na godzinę 1, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: No dobra. Powiedzmy, że...
2: Dwadzieścia trzy metry na godzinę 7, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Ten wysoki dźwięk twierdzi, że źle idę. Natomiast...
2: 24 metry na godzinę 7, skręć w lewo w Andrzej, zaznaczam noczytywanie. Przekierowanie 2 metry, kieruj się RTM Witolda Pileckiego na północ w stronę Andrzeja Struga na godzinę 10.
1: Nie, to może jednak... No tak, bo... On teraz stwierdził, że...
2: Przekierowanie 24 metry, skręć w lewo w Andrzeja Struga na godzinę 12.
1: Tylko tak, skręć w lewo w Andrzeja Struga. Tu mam skrzyżowanie, owszem. Tylko ja się zastanawiam nad tym, że mogę skręcić w prawo.
2: 17 metrów na godzinę 12, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Przejść przez obie te ulice. Co jest to możliwe oczywiście, że mam tak zrobić. On mi teraz pika, że źle idę.
2: 16 metrów na godzinę 7, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: A to może jednak mam tak zrobić, dobra.
2: Wyznaczam nową trasę. 16 metrów na godzinę 2, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: No nic, spróbuję skręcić tutaj. Może faktycznie w lewo, a nawet mam światło. Aha, miałem światło.
2: 25 metrów na godzinę 5, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Niby są, ale nie słychać ich tu, więc ja się obawiam, że to są światła synchroniczne. No właśnie, bo tam też się kończą.
2: 30 metrów na godzinę 6, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: No i spróbujemy tu przejść, czyli w ostatecznym rozrachunku skręcam ulicę wzdłuż, przechodzę ulicę wzdłuż, której szedłem, tą, którą miałem po lewej stronie.
2: 31 metrów na godzinę 6, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Się wahałem, w którą ulicę, znaczy, które, co zrobić, gdzie. No ale...
2: 31 metrów na godzinę 6, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Efekt jest taki, że sobie trochę poczekam, bo ominęły mnie jedne światła. No i teraz powinno być to, ale...
2: 32 metry na godzinę 6, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Samochody zatrzymały, świateł nie ma. Ale to jest to rondo, na którym też... To jest chyba rondo, nie wiem. Muszę to kiedyś sprawdzić.
2: 32 metry na godzinę 6, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
1: Tak jakby było, ale czy to jest przejście? To już jest czerwone, zielone, czy jest czerwone?

0: się będę od niego oddalał.
1: 40 metrów na godzinę, 4, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
0: Tylko że mi się wydaje, że skręciłem już w lewo w tego nieszczęsnego Struga.
1: Hmm. 50 metrów na godzinę, 5, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
0: I nie bardzo wiem, co w związku z tym zrobić. Bo on mi zamiast przekierować trasę, wyznaczyć kolejną.
1: 54 metry na godzinę, 4, skręć w lewo w Andrzeja Struga.
0: No dobrze.
1: 18.1 urządzenie zostało odblokowane.
0: Ale spróbujemy.
1: Wyznaczam nową trasę. Punkty, przycisk. Wyznaczam nową trasę.
0: No, tak.
1: Kompas, przycisk. Informacje, przycisk. 50 najbliższe, przycisk. Opcje trasy, przycisk. Opcje. Odśwież. Auto odśwież. Tryb trasy. Mapa. Opcje trasy. Opis trasy na liście. Wybierz punkt docelowy. Opis.
0: Lewu,
1: beta. Opis trasy. Więc skręć w lewo w Andrzeja Struga. Skręć ostro w lewo, a następnie idź 11 metrów.
0: Super.
1: Skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Skręć ostro w prawo, a następnie idź 86 metrów. Przekierwu, beta.
0: No.
1: Czas podróży 1 minuta. Odległość 40. Najbliższy punkt na trasie 3. Przebyta odległość 545 metrów na godzinę 4. Skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Ekran wyłączony.
0: Znaczy tak, no skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. No. Oczywiście przeszedłem ulicę, no to mam na scenę.
1: 45 metrów na godzinę 3, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
0: Oczywiście po prawej, ale czy to jest tak, jak to ma być, to zobaczymy.
1: 51 metrów na godzinę 4, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
0: Nie idę, a szedłem sobie wzdłuż tej chyba Chrobrego. Ale to trudno stwierdzić, bo... Jak rzekłem...
1: 40 metrów na godzinę 12, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie.
0: No tak, tylko że... Skręć w prawo w Chrobrego. Mi niewiele brakuje do tego, żeby znaleźć się po tej samej stronie.
1: 36 metrów na godzinę 10, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Przekierowanie 36 metrów, kieruj się RTM. Witolda Pileckiego na północ w stronę Andrzeja Struga na godzinę 11.
0: Nie, dobrze, tylko ja do galerii słonecznej.
1: 23 metry na godzinę 12, kieruj się RTM. Witolda Pileckiego na północ w stronę Andrzeja Struga.
2: Dookoła przez te światła i trafi do galerii.
0: A gdzie jest wiadukt?
2: Wiadukt za plecami pan ma.
0: Aha, to znaczy?
1: 22 metry na godzinę 12, kieruj się RTM. Witolda Pileckiego na północ w stronę Andrzeja Struga. Przekierowanie 31 metrów, skręć w prawo w Bolesława Chrobrego. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie na godzinę 4. Wyznaczam czytywanie. Kieruj się na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego w punkcie. Skręć ostro w lewo, następny punkt, skręć w lewo w RTM. Witolda Pileckiego 3, wyznaczam czytywanie.
0: Znaczy,
1: kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego w punkcie. Skręć w prawo w następny punkt na skrzyżowaniu z RTM. Wyznaczam nową trasę.
0: No to ja z tym nie mam problemu, także...
2: Nie, ale...
0: Ale widocznie.
1: 23 metry na godzinę 6. Kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
2: Troszeczkę w lewo, troszeczkę dobra. Prosto, prosto. Na windę chce pan?
0: Nie, no to już wejdę.
2: A już windę mamy pod ręką prawie.
1: 41 metrów na godzinę 6, kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
0: Wszystko na to wskazuje.
2: I teraz w lewo, w lewo. W lewo i stoimy teraz. Ja nacisnę windę.
1: 52 metry na godzinę 7, kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
2: Teraz się przejdę z tamtej strony akurat. Z drugiej strony nie ma problemu. Proszę pan sobie wejść do środka.
1: Będziemy... 54 metry na godzinę 8, kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
3: Poziom drugi. Wejście do galerii słonecznej.
0: Dobrze.
2: I teraz w moją stronę też.
1: 43 metry na godzinę 10, kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
0: Bez drobnej pomocy, jak widać, się nie obyło.

0: 52 metry na godzinę 4. Kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
1: Ja nie wiem, czy nie trzeba było przejść jednak przez tą ulicę drugą.
0: 49 metrów na godzinę 4. Kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM. Witolda Pileckiego.
1: Tylko teraz muszę tu jakaś... Aha, tu już jest jakieś wejście do galerii.
0: 54 metry na godzinę 1. Kieruj się Andrzeja Struga na wschód w stronę RTM.
1: Tak,
0: Witolda Pileckiego. Urządzenie zostało odblokowane. DW, beta.
1: No. Tak super to już nie
0: Nowa
1: było
0: launcher.
1: W porównaniu do Sync Assistanta, który mnie jednakowo zaprowadził sam. Choć jakimś cudem doszedłem, choć Notwalker twierdzi, że nie doszedłem jeszcze. No ale dobra, to jest galeria, galeria ma ileś wejść. Okej, okay, dobra. Swoją drogą znalazłem jakiś pomysł na to, jak tutaj dojść, ale dobra, no to poniekąd przypadkowo. Tak.
0: Sklep Play.
1: No dobrze, no to chyba by było na tyle.
0: Instant record. Stop przycisk.
1: Do tłoka się nie popisał.
2: Strona główna.
1: No tłoker się nie popisał. Spróbujemy wrócić jeszcze inną metodą. Sync Assistant Movement tym razem, ale w trybie takim, gdzie program będzie po prostu mówił odległość tylko i kierunek od punktu. Nie wyznaczał trasę, tylko po prostu tak jak za starych dobrych czasów do Tłokera, ale dodatkowo wybiorę sobie po prostu skrzyżowania, żebym wiedział, gdzie jestem, na jakiej ulicy.
2: Messinger.
1: I jakoś tam monitorowanie.
2: Sygnał Cyber Data 5. Mobile MPK. Sync Assistant. Czy chcesz nadal używać aplikacji w trybie symulacji lokalizacji? Symulowane miejsce. Czy nie? Przycisk.
1: Aha, no tak. Tutaj on mi się pyta, czy chce używać Donald w trybie symulacji lokalizacji. Aha, tu jeszcze ma...
2: Prześlij opinię, przycisk, zamknij aplikację, przycisk, prześlij opinię, przycisk, zamknij aplikację, punkty, lista tras, przycisk, za ostatnie monitorowane punkty, ustawienia, strona, sposoby informowania, jednostki odległości, synteza mowy, przycisk, synteza, silnik syntezy, SKR, monitor, silnik, wyświetlam elementy,
1: włączyć tutaj oczywiście,
2: syntezator mowy vocalizer, wybrano się synteza mowy, punkty, strona 46, punkty orientacyjne, lista was, wyłóż import paski, trasę rejestruj, trasę, punkt, zapis, ostatnie monitorowane, za punkty orienta, zapisane punkty, za, kazek, 170, 148, Świętokrzyska, 14, Warszawa, kazek, wejście, filtracja, wejście, 415, wejście, 415 metrów,
1: wszedłem zapisane punkty,
2: wyświetlam element od 1 do,
1: zrobiłem dwóch klik z przytrzymaniem na wejście,
2: dodaj do śledzenia, wypokaż na mapie,
1: bo tu jest,
2: nawiguj, symuluj lokalizację,
1: znaczy tutaj chcę iść,
2: nawiguj z mapa, włącz, i dodaj do śledzenia,
1: dodaj do śledzenia,
2: dodane do śledzenia, zapisane punkty. Punkty.
1: To jest.
2: Ekran główny. Wymuś komuś powtórz, całe informowania włączone. Opis skrzyżowań włączony. Funkcja monitorowania włączone. Taki dwa razy i przytrzymaj.
1: Mam monitorowanie włączone, mam opis skrzyżowań włączony.
2: 19.15, wtorek, 24 października. Ekran blokady. 411 metrów pozostało do iście, południowy wschód. 411 metrów pozostało do iście, południowy wschód. Skrzyżowanie Kazimierza Kalieska Łuza, plac Jagielloński, przecinek 133 metry, na godzinie pierwszej. Ostrów prawo Kazimierza Kalieska Łuza, lekko w prawo plac Jagielloński, lekko w lewo Kazimierza Kalieska Łuza.
1: On mi to zacznie...
2: Centrum handlowe, galeria słoneczna, obszar, tak. Wejście, Bolesława Chlowego 1 Radom, 26 metrów, na godzinie szóstej.
1: No,
2: 399 ten... metrów pozostało do iście, na godzinie dziesiątej.
1: Na godzinie dziesiątej, czy będę musiał gdzieś zejść?
2: Skrzyżowanie Kazimierza Kalieska Łuza, plac Jagielloński, przecinek 109 metrów, na godzinie drugiej. Jesteś na Kazimierza Kalieska Łuza, na prawo plac Jagielloński, lekko w lewo Kazimierza Kalieska Łuza. Przystanek autobusowy, Struga PL Jagielloński, 35 metrów, na godzinie czwartej. 388 metrów pozostało do iście, na godzinie dziesiątej.
1: Na dziesiątej, czyli prawdopodobnie będę musiał przejść w drugą stronę jakiejś ulicy, która tam...
2: 383 metry pozostało do iście, na godzinie dziesiątej. Skrzyżowania Kazimierza Kalieska Łuza, plac Jagielloński, przecinek 99 metrów, na godzinie pierwszej. Ostrów w prawo Kazimierza Kalieska Łuza, lekko w prawo plac Jagielloński, lekko w lewo Kazimierza Kalieska Łuza.
1: No, tu mi teraz będzie dużo gadało, bo mam sporo tych.
2: 372 metry pozostało do iście, na godzinie pierwszej.
1: Na pierwszej.
2: Skrzyżowania Wtorna Pileckiego, Bolesława Chlobrego, Andrzeja Struga, przecinek 80 metrów, na godzinie 10, ostrów prawo Andrzeja Struga, ostrów lewo Bolesława Chlobrego, lekko w lewo Andrzeja Struga, lekko w lewo Andrzeja Struga. 358 metrów pozostało do iście, na godzinie 1.
1: Nie, tu jest jakiś chodniczek, sobie nim spróbuję pójść. Zobaczymy.
2: Skrzyżowanie Kazimierza Kalienskrauza, plac Jagielloński, przecinek 94 metry, na godzinie pierwszej. Na wprost plac Jagielloński. Ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, na lewo Kazimierza Kalienskrauza. 356 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie dziewiątej.
1: A na dziewiątej teraz. Czy będę musiał gdzieś tam skręcić w lewo?
2: 358 chyba... metrów pozostało do wyjścia, na godzinie dziewiątej.
1: Tak.
2: Skrzyżowanie Kazimierza Kalienskrauza, plac Jagielloński, przecinek 66 metrów, na godzinie pierwszej. Ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, lekko w prawo plac Jagielloński, na lewo Kazimierza Kalienskrauza.
1: Kalienskrauza. Dobra, spróbujemy sobie...
2: 359 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie dziewiątej. Świecialnia, 65 metrów, na godzinie dwunastej. Skrzyżowanie Kazimierza Kalienskrauza, plac Jagielloński, przecinek 52 metry, na godzinie drugiej. Ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, lekko w prawo plac Jagielloński, na lewo Kazimierza Kalienskrauza.
1: Dobra, to coś jakoś skręca.
2: 357 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie dziewiątej.
1: Jak na dziewiątej usłyszę jakąś ulicę. Dobra,
2: do skrzyżowania Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 111 metrów, na godzinie 11, na prawo Kazimierza Kalienskrauza, ostrów lewo Witolda Pileckiego. 352 metry pozostało do wyjścia, na godzinie pierwszej.
1: Tu jest...
2: Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, plac Jagielloński, przecinek 35 metrów, na godzinie 11, jesteś na Kazimierza Kalienskrauza, lekko w prawo Kazimierza Kalienskrauza, lekko w lewo plac Jagielloński. 359 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 9.
1: Co, mogę sobie tędy przejść? Spróbujemy. Mam jakąś ulicę, chociaż mi to nie wygląda na Kalienskrauza, bo...
2: Skrzyżowanie Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 107 metrów, na godzinie 12, ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, na lewo Witolda Pileckiego. 347 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 12.
1: Ale... mam wejście na 12, to najważniejsze.
2: 332 metry pozostało do wyjścia, na godzinie 12. Skrzyżowania Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 86 metrów, na godzinie pierwszej. Jesteś na Kazimierza Kalienskrauza, na lewo Witolda Pileckiego.
1: Z tymi skrzyżowaniami to tam różnie.
2: 315 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie pierwszej.
1: Wiosk,
2: 48 metrów, na godzinie drugiej.
1: Ważne,
2: skrzyżowania Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 63 metry, na godzinie 11, ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, ostrów lewo Witolda Pileckiego. 299 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 12.
1: No to może jednak idę.
2: 284 metry pozostało do wyjścia, na godzinie 11. Skrzyżowania Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 41 metrów, na godzinie 12. Ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, ostrów lewo Witolda Pileckiego.
1: Dobra.
2: Jesteś w punkcie kiosk, 14 metrów, na godzinie 12. Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 35 metrów, na godzinie 12. Ostrów prawo Kazimierza Kalienskrauza, ostrów lewo Witolda Pileckiego.
1: Skrzyżowanie jest.
2: Jesteś w punkcie kiosk, 8 metrów, na godzinie 8. 263 metry pozostało do wyjścia, na godzinie 9. Wiosk, 15 metrów, na godzinie 8. Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 12 metrów,
1: istotnie
2: na godzinie 12, ostrów lewo Kazimierza Kalienskrauza, lekko w lewo Witolda Pileckiego.
1: Mam nadzieję, że da się tu przejść, na drugą stronę. Chociaż ja tu przejścia nigdzie nie widzę, ale...
2: Skrzyżowania Witolda Pileckiego, Bolesława Chrobrego, Andrzeja Struga, przecinek 151 metrów, na godzinie 12, na wprost Bolesława Chrobrego, na prawo Andrzeja Struga, na prawo Andrzeja Struga, na lewo Andrzeja Struga. 244 metry pozostało do wyjścia, na godzinie 4.
1: No dalej wzdłuż Kalienskrauza.
3: A dalej wzdłuż Kalienskrauza?
1: Tak.
3: To proszę, ze mną, bo pan poszedł do tego, do
2: 246 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 9. Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 5 metrów, na godzinie 10, ostrów prawo Witolda Pileckiego, lekko w prawo Kazimierza Kalienskrauza.
1: Dobrze, jest obrodzę.
2: Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 30 metrów, na godzinie 11, jesteś na Witolda Pileckiego, lekko w lewo Kazimierza Kalienskrauza. 240 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 9.
3: Malutkim to przejdziemy na duży.
1: Dobrze, coś.
3: Na duży. O, już jest. Proszę,
1: dziękuję. No, czyli tu było przejście trochę na dziko,
2: 230 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 10. Jesteś na skrzyżowaniu Kazimierza Kalienskrauza, Witolda Pileckiego, 11 metrów, na godzinie 10, ostrów lewo Witolda Pileckiego, lekko w lewo Kazimierza Kalienskrauza.
1: Już wiem, czemu mnie chyba program prowadził, tu nie ma przejścia, więc tędy...
2: 212 metrów pozostało do wyjścia, na godzinie 11.
1: Na 11.
2: Skrzyżowanie Stanisława Staszica Kazimierza Kalienskrauza, przecinek 51 metrów, na godzinie 12, jesteś na Kazimierza Kalienskrauza, na wprost Kazimierza Kalienskrauza, na prawo Stanisława Staszica, na lewo Stanisława Staszica.
1: Okej.
2: 194 metry pozostało do wyjścia, na godzinie 11.
1: i ten facet
2: jesteś na skrzyżowaniu Stanisława Staszica Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 23 metry. Na godzinie 12 jesteś na Kazimierza Kaliec-Krauza. Na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Stanisława Staszica, na lewo Stanisława Staszica.
1: Że...
2: 175 metrów pozostało do iście na godzinie 11.
1: Że... jestem po drugiej stronie tej ulicy, po której szedłem, no ale... cóż...
2: 162 metry pozostało do iście na godzinie 11. Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 107 metrów, na godzinie 11. Ostro w prawo Kazimierza Kaliec-Krauza, lekko w prawo Mieczysława Działkowskiego, ostro w lewo Mieczysława Działkowskiego, lekko w lewo Kazimierza Kaliec-Krauza. Restauracja Bistro Bis Mieczysława Działkowskiego 79 Radom, 121 metrów, na godzinie 2. 145 metrów pozostało do iście, na godzinie 12 jesteś na skrzyżowaniu Stanisława Staszica Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 10 metrów, na godzinie 10. Ostro w prawo Stanisława Staszica, lekko w prawo Kazimierza Kaliec-Krauza, na lewo Kazimierza Kaliec-Krauza, lekko w lewo Stanisława Staszica. 129 metrów pozostało do iście na godzinie 11. Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 82 metry. Na godzinie 12 jesteś na Kazimierza Kaliec-Krauza. Na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Mieczysława Działkowskiego, na lewo Mieczysława Działkowskiego. Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 56 metrów. Na godzinie 12 jesteś na Kazimierza Kaliec-Krauza. Na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Mieczysława Działkowskiego, na lewo Mieczysława Działkowskiego. 109 metrów pozostało do iście na godzinie 11.
1: Na 11, czyli... raczej co będzie na drugą stronę przejść.
2: 93 metry pozostało do iście na godzinie 11.
1: To by też wynikało z różnych moich...
2: jesteś na skrzyżowaniu Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 28 metrów. Na godzinie 11 jesteś na Kazimierza Kaliec-Krauza. Na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Mieczysława Działkowskiego, na lewo Mieczysława Działkowskiego. Sklep lokalny, Żabka, 95 metrów na godzinie 2. 84 metry pozostało do iście na godzinie 10.
1: Na 10.
2: Mani Skłodowskiej kuli, 158 metrów, na godzinie 1, lekko w prawo Mieczysława Działkowskiego, ostro w lewo Mieczysława Działkowskiego, lekko w lewo Mani Skłodowskiej kuli. 78 metrów pozostało do iście, na godzinie 8.
1: Dobra, te godziny to tu się teraz sypią równo.
2: Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Mani Skłodowskiej kuli, 157 metrów, na godzinie 1, lekko w prawo Mieczysława Działkowskiego, ostro w lewo Mieczysława Działkowskiego, lekko w lewo Mani Skłodowskiej kuli.
1: No i teraz, zaraz powinno być...
2: 76 metrów pozostało do iście na godzinie 8.
1: No ale światło jakoby nie było.
2: Skrzyżowanie Stanisława Staszica Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 109 metrów, na godzinie 1. Na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Stanisława Staszica. Ostro w lewo Kazimierza Kaliec-Krauza, na lewo Stanisława Staszica. 79 metrów pozostało do iście na godzinie 6.
1: No i co z tymi światłami? Halo? Dobra, może trzeba w drugą... dobra.
2: Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Marii Skłodowskiej kuli, 154 metry, na godzinie 2. Lekko w prawo Mieczysława Działkowskiego, ostro w lewo Mieczysława Działkowskiego, lekko w lewo Marii Skłodowskiej kuli. 79 metrów pozostało do iście, na godzinie 11 jesteś na skrzyżowaniu Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 16 metrów, na godzinie 11, na wprost Mieczysława Działkowskiego, ostro w prawo Mieczysława Działkowskiego, na prawo Kazimierza Kaliec-Krauza, na lewo Kazimierza Kaliec-Krauza.
1: Okej. Teraz tu też trzeba przejść na drugą stronę.
2: Jesteś na skrzyżowaniu Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 13 metrów. Na godzinie 12, na wprost Kazimierza Kaliec-Krauza. Ostro w prawo Kazimierza Kaliec-Krauza, na prawo Mieczysława Działkowskiego, na lewo Mieczysława Działkowskiego. 64 metry pozostało do iście, na godzinie 10. Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Marii Skłodowskiej kuli, 167 metrów. Na godzinie 12 jesteś na Mieczysława Działkowskiego. Na wprost Mieczysława Działkowskiego, na lewo Marii Skłodowskiej kuli. 59 metrów pozostało do iście na godzinie 5.
1: No. Jest światło. Teraz wejście, jak będę szedł w drugą...
2: 60 metrów pozostało do iście na godzinie 2. Jesteś na skrzyżowaniu Mieczysława Działkowskiego Kazimierza Kaliec-Krauza, przecinek 16 metrów. Na godzinie 10. Na wprost Mieczysława Działkowskiego, na prawo Kazimierza Kaliec-Krauza. Ostro w lewo Mieczysława Działkowskiego, na lewo Kazimierza Kaliec-Krauza.
1: Tu akurat wiem już, gdzie jestem. Ta druga to jest, powiedzmy, taka...
2: 48 metrów pozostało do iście na godzinie 1.
1: Aha,
2: sklep lokalny, Stolrad, 113 metrów, na godzinie
1: 2.
2: Skrzyżowanie Mieczysława Działkowskiego Partyzantów, 87 metrów, na godzinie 11. Ostro w prawo Mieczysława Działkowskiego, lekko w prawo Partyzantów, lekko w lewo Mieczysława Działkowskiego. 37 metrów pozostało do iście, na godzinie 3.
1: A na godzinie 3. To nawet ja widocznie zrobię punkt przy schodach, a nie przy bramie, ale ostatnio ten sam punkt był chyba ze 20 metrów albo i 15, więc...
2: 21 metrów pozostało do iścia. Wejście na godzinie 11.
1: No na 11, ja mogę skręcić w drugą stronę, no ale to jest rzecz wiadoma, że jakość sygnału jest...
2: 17 metrów pozostało do wyjścia na godzinie 6.
1: Dobra.
2: Skrzyżowanie Mieczysława Niedziałkowskiego, Kazimierza Kalecka, Luza, 48 metrów. Na godzinie 19 urządzenie zostało odblokowane. Brak. Strona główna.
1: No dobrze, no skoro
2: połączone z siecią Wi-Fi 2016. Nowa launcher.
1: Aha. Skoro tu jest wejście, no to nie pozostaje mi nic innego, jak z tego wejścia skorzystać. No, także tak wygląda droga, w której nie wyznaczamy trasy, tylko po prostu idziemy sobie tak, żeby punkt mieć, o ile się tylko da, na 12. No i tyle chyba ode mnie. No i zobaczymy, co znowu, kiedy mi się uda coś nagrać.
2: Stop.
0: Amazing MP3.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy mi się dzisiaj coś sensownie nagra z powodu tego, że jest trochę wiatr na dworzu.
0: Messenger. Seeing Assistant Move Dev. Ekran główny.
1: No ale mam.
2: Autobus Magdeburg Zelotowica z Łomieńskiego, Warszawa Mazowieckie. 417 metrów.
0: Licznik podróży, przycisk, nawigat, najbliższe punkty z od, zapisz, bierz, znajdź adres, przycisk. Ulica, numer domu, miasto. Ulica, numer domu, miasto, wyczyść, ulic, szukaj.
2: Gotowa.
0: Funkcja TalkBack jest zawieszona.
2: W, I, A, T, O, R, S, A, usunięta, A, konwiktorska, 9, 9. Zamknięto klawiaturę.
0: Wznowiono działanie TalkBack.
1: Spróbujemy dojść na konwiktorską 9 do PZN-u.
0: Wybrano, zmień nazwę na konwiktorska 9 Warszawa. 266 metrów. Udostępnij link. Wyznacz trasę. Symuluj lokalizację. Dodaj do bazy. Dodaj do
1: punktu. Po prostu.
0: Dodaj do bazy. Zapisz i śledź. Dodaj do śledzenia. Punkt dodany do śledzenia. Menu. Przycisk. Ekran główny. Najśledzone.
1: Aha, tylko muszę.
0: Ekran. Strona 3 z 6. WHAT 3 WERC. Przycisk. Aktualny profil. Wybierz. Domyślny. Profil wczytany. Śledzone. Strona 1. Wybrano konwiktorską. Wszystkie kategorie.
1: No dobrze. Będziemy powoli sobie iść.
0: Ekran.
1: Aha, tylko że on mówi to SPIC-iem.
0: A ja 15 urządzenie.
1: Chciałbym, żeby mi to mówił SPIC-iem.
0: Aktualny synteza mowy. Nie zaznaczono mile na godzinę. Przycisk opcji. Ustaw jednostki od Dropbox,
1: synteza mowy,
0: przycisk za, synteza, szybkość, 20%, synteza mowy, włącz, przełącz, silnik, alert, mechanizm syntezator, wybra, no, synteza mowy, przycisk, szybko, 20%, silnik, syntezy, zamiana tekst, wybra, synteza mowy,
1: okay.
0: Ustawienia.
1: Jesteśmy w ustawieniach.
0: Ekran wyłącz.
1: Dobra, idziemy. Zobaczymy, gdzie on nam to będzie mówił. Idę sobie na azymut. Fajnie by było, gdyby on...
0: Skrzyżowanie Alka Dawidowskiego, generała Władysława Andersa, 86 metrów, na godzinie 11, na prawo generała Władysława Andersa. Lekko w prawo Alka Dawidowskiego, na lewo generała Władysława Andersa.
1: Musiał jakoś przejść, ale jak tu jest przejście, to ja...
0: Skrzyżowanie Alka Dawidowskiego, Inflancka, 149 metrów, na godzinie 11, jesteś na Alka Dawidowskiego. Na wprost Alka Dawidowskiego, na lewo Inflancka.
1: Szkoda, że nie mówi program o moim punkcie śledzonym, ale może się... Może się to okazać moim.
0: Skrzyżowanie urządzenie zostało. Całe opis skrzyżowań wyłącz. Monitorowanie wyłączone. Tapnij opis. Całe informowanie włączone. Przycisk. Opis skrzyżowań wyłączony. Funkcja eksperymentalna.
1: Fajnie.
0: Przycisk. Całe powtórz komunikat. Śledzenie. Przycisk. Opis skrzyżowań wyłączony. Opis skrzyżowań włączony. Całe informowanie. Cykliczne informowanie wyłączone. Całe informowanie wyłączone. Całe informowanie włączone. Naciśnij.
1: On tu nie bardzo. Chyba muszę go teraz uruchomić. Dzisiaj ma jakiś...
0: Shaza, nowa launcher. A cyber seeing assist. Ekran. Znajdź adres. Ulica, numer. Ciekawe, wyczyść przycisk. Dyktuj przycisk.
1: Aha, nie zadziała.
0: Network. Spróbuj. Znajdź ulicę. Dyktuj ulica, numer. Szukaj. Funkcja TalkBack jest zawieszona.
2: Z. W. Usunięto. Zasuń ponownie, by potwierdzić. Nic do usunięcia. K. U. Z. Usunięto guz. L. L. Usunięto. Nic do usunięcia. Teraz połóż trzy palce drugiej ręki na ekranie i przytrzymaj. Ustawiono klawiaturę. Nic do usunięcia. K. O. N. W. I. K. T. O. R. S. A. A. Konwiktorska. 9. 9. Zamknięto klawiaturę.
0: Wznowiono działa. Dodaj do punkt wybr. Dwie konwiktorskie. Dodaj do zapisa. Dodaj do baz. Dodaj do tras. Zapisz i śledź. Dodaj do śled. Punkt dodany do śled. Całe informowanie włączone. Przycisk ekran główny. Ekran.
1: Tam przejść na drugą stronę ulicy to jest w tą stronę czy na drugą?
4: Na którą stronę ulicy?
1: No, na drugą.
4: W tą stronę.
1: Aha, dobrze, dziękuję.
0: 259 metrów pozostało do Konwiktorska 9 w Warszawa na godzinie 7.
1: No dobrze, teraz teoretycznie mam przejść. Nie wiem, czy to jest na pewno dobre. No tak średnio, to mi się wydaje. No ale... Przejście jest nieudźwiękowione, no ale dobra.

0: tylko tu coś powiedzieć.
1: No nie wiem, bo tu jest przejście, tak? Na drugą stronę.
2: Tak, chce pan przejść?
1: Tak,
2: tylko mogę pana podprowadzić kawałek.
1: Aha, bo tu jest...
2: Uważaj,
1: tu jest...
2: Dobra, możemy iść. I teraz jest pana przejście, ale pana
1: tak, tak.
0: Gdybym teraz program powiedzieć raczył, którą mam iść w stronę, bo nie wiem, a program tego nie mówi. Halo. Co za dekiel? Nie wiem, co za ulica. Nie wiem, którędy idę. W programie nie mówi nic. To bardzo szkoda, chociaż może wiem dlaczego.
3: 15 urządzenie zostało od śled monitorowanie przycisk. Śledzenie śledzone punkty. Wibracje komunikaty głosowe, gdy aplikacja w tle włącz nie podawaj kierunku informuj tylko o zmianach, włącz przełom.
0: Nie wiem co za
3: ustawienia.
0: Ustawił w ogóle.
3: 226 metrów.
0: Nie wiem co, dlaczego to jest ustawione w śledzeniu informuj tylko o zmianach włączone. No to jest chyba tylko chwilowo.
3: 213 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 12.
0: Okej. Okay. Punkt jest przede mną. Wszystko jest okej. Okay. Po prostu ustawienie tu jest...
3: 200 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 10.
0: Teraz na 10. No i zobaczymy co będzie dalej, ale się zbliżą do budynku, więc... Nie jest źle.
3: 180 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 10.
0: Na 10, mimo wszystko. Zdałoby się gdzieś sprawdzić.
3: 155 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 1.
0: A, pierwszej, no to... Dobra. No to jednak, chyba szedłem dobrze.
3: 151 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 10.
0: No znowu 10. No. Zobaczymy.
3: To 38 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 10.
0: Dobra, zobaczymy. Tu się zbliżam. Mówię, jest 10.
3: 127 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 11.
0: Aha. No nic. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: 109 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 11. Metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 11.
0: Dobra.
3: Metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 10.
0: 10, czyli jednak jakby to trzeba było gdzieś skręcić. No. Załóżmy, że
3: 72 metry pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 12.
0: Właśnie skręciłem, zobaczymy czy będzie to dobry pomysł.
3: 62 metry pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 1.
0: Pierwszą to nie jest tak źle. Nawet
3: 48 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 1.
0: Ktoś tu sobie stanął samochodem.
3: 38 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 2.
0: Teraz na drugiej.
1: No. To już mi się trochę mniej zgadza.
3: 29 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 3.
1: A teraz tak, 3. No nie wykluczono, że jestem po drugiej stronie tej ulicy. Możliwe, że tam trzeba było przejść.
3: 32 metry pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 2.
1: No nic, wrócę się. Ale on tu ma ewidentne problemy z wyznaczeniem kierunku. Ja teraz wracam.
3: Powinno 37 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 9.
1: Na 9 jest ok. Dobra, na 9 mam ulicę, więc najprawdopodobniej.
3: 43 metry pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 8.
1: Najprawdopodobniej musiałbym przejść na drugą stronę, zamiast skręcić w lewo.
3: 58 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa no, na godzinie 7.
1: Praktycznie na przejściu. O, nawet są linie prowadzące. Dobra, jest, nie trzeba przejść.
3: 69 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 6.
1: Dobra.

0: No i powinno to być teoretycznie to światło. I chyba jest.
1: 70 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 8.
0: Dobra, to że mój na 8 to wszystko jedno. No i teraz
1: 57 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 12.
0: Skręciłem właśnie w lewo. No, dobrym znakiem jest na pewno obecność linii prowadzących.
1: 38 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 1.
0: No i za chwilę trzeba będzie już szukać wejścia, bo
1: 20 metrów pozostało do Konwiktorska 9 Warszawa na godzinie 1. Dotarłeś do punktu Konwiktorska 9 Warszawa 14 metrów na godzinie 1. No. Śledzenie zakończone.
0: 14 metrów, no to powiedzmy może tak być. W każdym razie wiadomo, że trzeba tu gdzieś szukać wejścia. No, zdarzało mi się tu bywać w PZN-ie, ale nigdy nie jechałem tu z tego przystanku z tej strony. Ale jestem. 15 metrów to może nie było. Mogło być 20 parę metrów. Niemniej, jak widać, udało się dotrzeć. Raz jeszcze udało się przeżyć. Dobrze, to skoro tak, no to do usłyszenia za jakiś czas.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: VGStorm.com presents Paladin of the Sky.
4: Witam wszystkich, Twarek Tomasz z tej strony, albo Lirin, jak kto woli. I witam w moim kolejnym podcaście, a dzisiaj, jak słychać, powróciliśmy do gier, jako że ostatnio byłem trochę w kulinariach. Ale powracam do tego, na czym się znam bardzo dobrze, a przynajmniej tak mi się wydaje, i na tym, o czym mogę mówić, opowiadać, pokazywać, demonstrować itd., itd., bo mam o tym jakieś pojęcie, którym chcę się właśnie podzielić. A dzisiaj pogadamy o tym, co wyszło niedługi czas temu tak naprawdę, bo powstała, powiedzmy, firma, to znaczy, nie zdziwię się, jeśli to jest firma jednoosobowa, albo maksymalnie kilku, wliczając testerów, natomiast jest to pod znakiem VGStorm, w której skład właśnie wchodzi Aaron, nie znam nazwiska, który wcześniej przyczynił się do takiej gry jak Adventure at Sea Colon, czyli gry, którą może też tutaj zademonstruję na łamach Tyflo Podcastu. A dzisiaj, cóż, dzisiaj no, jego nowe dzieło jest to audio RPG. Kolejny zresztą, to jest bardzo pocieszające, bo RPGów nikt dość, przynajmniej dla mnie. A ten jest całkiem niczego sobie. Trochę w niego już pograłem, natomiast nie przeszedłem go do końca. Mój czas gry to mniej więcej 6 godzin i prawdopodobnie nie byłem jeszcze nawet w połowie. Czyli jest dość długi, co jest bardzo dobre i cieszy. Ale od początku. Paladin of the Sky, czyli tytuł nowej gry audio, która ukazała się tak naprawdę chyba 2 tygodnie temu, czy coś w tym stylu. Dokładnie nie pamiętam teraz daty, ale świeżutka gra, która kosztuje $30. Dla jednych dużo, dla innych mało, ale moim zdaniem warto. Mimo że w dużym stopniu jest to gra tekstowa tak naprawdę, to mimo wszystko audio również. I co słychać po ścieżce dźwiękowej, soundtrack do gry bardzo fajnie dobrany, przynajmniej dla mnie. Muzyka całkiem fajna. A rozgrywka sami zobaczycie, o czym jest gra. gra opowiada historię, która jest, powiedzmy, utrzymana w trochę futurystycznych klimatach, aczkolwiek nie bardzo. Jakaś taka delikatna przyszłość, w której no, ludzie toczyły wojnę ze smokami. A i jeszcze było coś, co można powiedzieć i nazwać, powiedzmy, jak wątki miłosne między tymi smokami i ludźmi, i dlatego powstały pół smoki, pół ludzie. I takim właśnie jesteśmy. Takim właśnie gramy, pół smokiem, pół człowiekiem. Nasz bohater Ross jest pół smokiem, pół człowiekiem i to już wszystko dzieje się po wojnie, która miała miejsce w przeszłości. No i zaczniemy sobie historię, podczas której oczywiście nie przejdę tego całego, wiadomo, ale pokażę wam kawałek tej historii, bo opowiadam trochę o tym, co tam się dzieje, o tym, co tam się znajduje, o tym, co możemy po drodze znaleźć. No i w ogóle o całej mechanice gry, o której też będę chciał trochę poopowiadać. Okej, czyli w takim razie przejdźmy do gry. I tutaj jesteśmy poproszeni o to, żeby wcisnąć Enter. Co robię? Nie wiem, gram... Tutaj jest eSpeak, natomiast mi jest wygodniej z NVDA. Więc jeśli to nie będzie dla was problemem, to przełączę sobie na NVDA i najwyżej zwolnię syntoka. Tak mniej więcej do połowy i chyba każdy to zrozumie. Ostatnio były jakieś komentarze, że coś tam za szybko, natomiast no, moim zdaniem jest to dość wolno. Więc wejdę do opcji. Jest to dla mnie dość wygodniejsza forma, no, dlatego chociażby, że eSpeak polski nie bardzo wyraźnie mówi po angielsku. I to jest mało fajne, kiedy gramy w gry angielskie. I jak zwolnię go do, powiedzmy... No chyba każdy powinien to zrozumieć. Mam taką nadzieję i powinno być okej. Tutaj są opcje, w których byłem, ale żeby sprawdzić sobie, co tam mamy. Tutaj możemy wybrać sobie głos text-to-speech, czyli SAPI, jaki chcemy używać. Speech-output method, czyli metoda wyjściowa albo screen reader, co w moim przypadku jest NVDA, albo SAPI. Tu jest preferred key for Dragon Strike combos, czyli preferowany klawisz do używania Dragon Strike'ów, czyli takiej, powiedzmy, magii, systemu magii, który jest użyty w tej grze, o którym później. Additional TTS Configuration, czyli dodatkowa konfiguracja TTS, w której możemy znaleźć właśnie szybkość SAPI, ale to działa tylko jak używamy SAPI, także nie ma sensu się tym zajmować. Save Changes, czyli zapisać zmiany i Cancel, czyli anulować. Ten właśnie Dragon Strike, czyli ta magia, o której mówiłem, są od tego używane klawisze i tutaj są preferowane, chyba jest lewy alt, który jest domyślnie, ja z niego korzystam. Jest strzałka w dół i jest chyba jeszcze... Zaraz sprawdzę. D klawisz. Albo w dół. Ja wolę left alt. Save change. New game, czyli nowa gra. Opcje. Learn game sounds, ale o tym dźwiękach opowiem podczas gry, więc nie będziemy ich tutaj sprawdzać. Natomiast tu można sobie posłuchać takich podstawowych dźwięków. Control guide, czyli tutaj opisują klawiszologię podstawowo, jakie są klawisze używane, o których też opowiem, więc nie ma sensu tutaj zaglądać. Test speakers, czyli testowanie głośników. Czyli głośniki chodzą. OK. I exit game, czyli wyjście z gry. Mam już zarejestrowaną, jeszcze tutaj jest opcja register, jeśli mamy wersję demo, w której można przejść, gramy do momentu pokonania trzeciego bossa bodajże. Czyli to i tak jest kawałek czasu, bo godzina na pewno. Dla każdego, kto chce to sprawdzić, to jest vgstorm.com, czyli vgstorm.com. Możecie tam pobrać sobie demko, spokojnie w nie pograć i ewentualnie je zakupić, jeśli się wam spodoba. Natomiast pokazuję tutaj dla tych, którzy chcą mniej więcej wstępnie sprawdzić, o co chodzi, co się dzieje i tak dalej. Może dla tych, którzy mniej kojarzą angielski, chociaż tutaj ta gra bardzo silnie bazuje na tym angielskim. Chociażby dla samej historii, która jest opowiedziana w postaci tekstu i z której bardzo dużo wynika, To znaczy, no, wypadałoby ją rozumieć, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, gdzie iść, po co iść, co zrobić gdzieś tam. Co zresztą sami zobaczycie. No jednak trzeba troszkę tutaj rozumieć, żeby się orientować, co i jak robić. Okej, okay, przejdźmy do new game. What difficulty do you want to play? Czyli jaki poziom trudności? Normal, to jest normalny poziom, i hard. Ale hard jest zablokowany chyba, chociaż nie, możemy chyba już nawet grać hard. Ale ja zagram normal. Chcę najpierw ukończyć grę na normalu, później zagram sobie na hardzie zapewne. Więc wezmę normal. You have selected normal. Ok. No, więc przejdźmy do gry. Trzy lata temu świat został podzielony na takie dwie główne frakcje, powiedzmy. I tutaj opowiadają o wojnie ludzi i smoków, którzy walczyli przez pół roku. Natomiast ludzie mieli, no, byli trochę lepszej sytuacji ze względu na osiągnięcia technologiczne i to, że mieli jednak troszkę dużo bardziej, no, ich broń była bardzo rozwinięta, nuklearna i w ogóle. To jest jakiś smok, którym jesteśmy, natomiast to nie jest nasz główny bohater. Tutaj jakby pokazują nam te wydarzenia z jego punktu widzenia, tak jakby. Tak, czyli ja jestem wojownikiem, smokiem, i żebym pokazał ludziom, kto tu jest szefem tak naprawdę. Wzniósł pazury do góry i tak dalej, tam dym mu poleciał z nosa i zaczął iść do przodu. I teraz uczą mnie, że mogę używać strzałek, aby chodzić po mapie. Okej. Okay. Tutaj tak, nie ma kroków, jak chodzimy, tylko jak zaczynamy iść. Jak stoję w miejscu, to się nic nie dzieje. Jak zacznę iść, to się... O, i tu jest dźwięk. Tak. Powiem wam, co to za dźwięki. Tu są dźwięki, które oznaczają ściany. To jest dźwięk od prawej ściany, po prawej stronie. Bo tutaj wyobraźmy sobie, że chodzimy w systemie wschód, zachód, północ, południe. I to jest wschód. Jak idziemy na wschód, czyli w prawą stronę, to jest dźwięk taki. Jak pójdę w lewo, idę sobie w lewo, to tu mam z drugiej strony, czyli jest ściana. Natomiast jak pójdę na południe, to jest taki dźwięk, że tutaj mam ścianę i nie mogę iść dalej. Teraz pójdę w południowy zachód i mam dwa dźwięki, które jakby pokazują mi, że tutaj nie ma nic, są ściany. Idę teraz w prawo po południowej ścianie. Tutaj jest oczywiście po prawej stronie ściana. Idę do góry. Ściana na północy. O, ale teraz skończyła się na chwilę ściana i jest dalej. Wrócę do tego momentu i pójdę wprost na północ, bo tam mam otwarte wejście dalej. Tu jest ściana po lewej. Tu jest po prawej taki bardzo mały korytarz, ale tu mogę iść do góry. O, tutaj już nie mogę. Tu mogę znowu. Taki jakby, taki mały, powiedzmy sobie, labiryncik bardzo mały. Ktoś mnie chce zabić, czy jakiś człowiek? Czyli teraz pokazują mi walkę. Jedynie magia jest moim sposobem na zwycięstwo. To bardzo różnie wygląda, bo i tak i nie, ale jest ona faktycznie potrzebna. Najprostszą formą magii jest kostka, którą rzucam. Czyli jak im więcej wyrzuca kośćmi, tym bardziej go skrzywdzę, że tak powiem, i więcej zadam obrażeń. Tak, powinienem zacząć od tej taktyki. I tu mamy roll dice, czyli żeby, że tak powiem, rzucić kośćmi. Defend, czyli obrona, mogę się obronić. Use a dragon strike scroll. I tu jest roll dice, no więc rzucę roll dice. No, rzuciłem za 5 i za 1 damage, czyli jest za 1 punkt obrażeń tylko. On mi uderzył za 5. No spróbuję jeszcze raz. Znowu za 6 i tylko 1 damage. Znowu 5 mi przyłożył. Mamy klawisze H i G i sprawdzamy nimi ile mamy zdrowia, ile przeciwnik ma. Ja wcisnę H. 90 of 100 mam, a przeciwnik 80%, czyli jeszcze trochę mu brakuje. O, za 2, jeden znowu. On znowu za 5. Tak, teraz mi pokażą bardziej skomplikowaną formę ataków, ale lepszą, która zabiera więcej obrażeń i tak dalej. A jeszcze tutaj powiem, bo nie ma tutaj zbyt dużo dźwięków podczas walki, to z tego co mi wiadomo, będzie poprawione w przyszłych wersjach i będą dodane te dźwięki tej walki i tak dalej. Na razie tego nie ma, ale deweloper chyba coś z tym zrobi, mam nadzieję. Okej, okay, czyli czytamy dalej tutorial, czyli ten trening. Dragon Sand Trail of Spring are capable of performing magic known as a Dragon Strike Spell.

0: Dokładnie, czyli tutaj pokazuje nam, tutaj nam pokazują po prostu, opowiadają o tych Dragon Scrollach, które zabierają dużo więcej obrażeń i są dużo lepsze niż wyrzucanie kości, które no jednak odbierają mniej. Nie jestem, właśnie tu mówią, że nie jestem, jakby nie limitują mnie żadne punkty magii, więc mogę to robić kiedy tylko chcę. No właśnie. Czyli to nie jest takie proste jak... To nie jest tak prosto zrobić, że tylko wystarczy wcisnąć daną rzecz z listy tych nauczonych dragon skilli, które mam. Tak, kiedy zaznaczę dragon, to postać wykrzyczy ich nazwę, to znaczy wstęp, i wtedy będą, wtedy będziemy słyszeli pikanie. Tak, kiedy usłyszymy ten dźwięk, musimy jak najszybciej wcisnąć lewy alt. Dosłownie w momencie, kiedy usłyszymy ten cały beep, który będzie. Tutaj mówią, o czym mówiłem, że można zmienić ten lewy alt na coś innego, jeśli z jakiegoś, no... powodu nie jesteśmy w stanie używać lewego alta. Tak, czyli można to sprawdzać, te... Można sprawdzać te całe magiczne scrolle, czyli te Dragon Skills. Można sobie sprawdzać, jak to zrobić, żebyśmy się tego nauczyli, bo trudno jest to zrobić, jak otrzymujemy nowy i no nie wiemy, jak to zrobić. Tak, więc przećwiczmy. I tutaj będziecie mieli przykład, bo te całe Dragon Strike są... Różne Dragon Strike'i są różnie zrobione, więc te pikania są w różnych odstępach czasowych i musimy naciskać dokładnie w tym samym momencie. Jeśli zrobimy to odrobinę później, no to czar nam się nie uda niestety i... No, będzie kiepsko. O! Właśnie nie wcisnąłem z piknięciem tego. A, jeszcze raz. O, dwa razy wcisnąłem. Spróbuję jeszcze raz. O, czyli pierwszy jeden, później trzy po kolei z małym odstępem czasowym. Spróbujmy. No to spróbujmy. A, nie zrobiłem. Za jeden. Jeszcze raz spróbujmy. I zrobiłem. I tu już za cztery go uderzyłem. Czyli jest różnica, faktycznie. Sprawdzimy. Ja mam 74 na 100, czyli trochę już... A on ma 20%, czyli myślę, że jeszcze jeden zrobię. Spróbujmy. Pięknie. Za cztery. I pokonaliśmy go. O, uciekł. Uciekł do samochodu. Czyli pole bitwy jakby się oddala. Czasami po prostu smoki powinny przyjmować ludzką formę. Tak, że czasami smok i człowiek mogą się w sobie zakochać. O, i mieli, była taka sytuacja.
1: Notan humans beliewet in te wales of trzy society, antilent, rebelle, tagalinst, te society.
0: Historia opowiada właśnie o tych halflingach, czyli półsmokach, półludziach, którzy przeżyli tą wojnę między ludźmi a smokami. I my jesteśmy właśnie takim półsmokiem, półczłowiekiem. I no, jest tutaj pewna organizacja światowa, której jedni się sprzeciwiają, inni nie, wiadomo. I ci, którzy się nie sprzeciwiają, polują na smoki, albo na te właśnie, bo wszystkie smoki w sumie wyginęły, tylko zostały te półsmoki, półludzie. I oni polują na nie i je zabijają, natomiast są jeszcze inni rebelianci, którzy polują na te półsmoki, półludzie tylko po to, żeby je ocalić. I jest właśnie planeta Xopolis, na której smoki, półsmoki, półludzie mogą żyć, a ludzie nie. I to jest takie jakby ich, powiedzmy, niebo. Więc chyba do tego dążą te półsmoki, półludzie, a my, cóż, postaramy się coś tutaj zrobić. Okej. Ross Myers. Jak dobrze czytam, albo Myers. Właśnie mówi, że jest jednym z niewielu pozostałych półsmoków. Stalwalkers. To są galaktyczna jakaś tam, jakiś kurs galaktyczny, statek jakiś. Tak, i oni przewożą te półsmoki na ten Xopolis.
1: Myers znak zapytania z Herep.

0: Herzait. Wychates Herorum Number Agains Mag Zapytania i Asket. Uf Nocu Renofy Omen Jumbit. Herzait Blus Hinkalit Leat Her Lask of Memory. Nevermind I LL Go Ask Her Receptionist Next Top Her Styles Isait.
1: Czyli... musimy się dowiedzieć, jaki mamy numer pokoju, do którego musimy się udać. I zaczynamy naszą przygodę. Właśnie w tym momencie jesteśmy Rossem, który jest na tym statku. I chce się dostać na Xopolis. Okej. No więc, pierwsze co musimy zrobić, to musimy się udać do naszego pokoju. Tutaj mamy kilka dźwięków. Oczywiście tu są te ściany, które pokazywałem wcześniej. Ale tutaj jest dźwięk. I to... Ten dźwięk oznacza, że jest jakiś przedmiot, który możemy wziąć, więc weźmiemy. Jakiś paszport znaleźliśmy. I, że tak powiem, wrzuciliśmy ten paszport do Treasure's Pocket, czyli taka kieszeń, w której znajdują się takie jakieś właśnie przedmioty, które nie wiem co dają, one są takimi chyba osiągnięciami trochę. Treasures, czyli takie skarby, nie skarby. I okej, okay. I tutaj jest kolejny dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że możemy z kimś pogadać. Ale tu jeszcze mamy jeden dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że możemy zapisać grę. Podchodząc tutaj do tego miejsca. Jak najgłośniej, żeby było i po środku, i

Tak, ktoś sobie chciał na tym statku popracować. A to taki tak zwany NPC, który tutaj w sumie niewiele nam wnosi do rozgrywki. Dobra, czyli tu nie mamy nic, tu mamy ściany. Więc pójdziemy tutaj dalej, ominiemy save'a. I tu mamy ścianę, ale pójdziemy na północ. O, i tu mamy jakieś... Tu są drzwi. Drzwi są zamknięte. Wyświetlają jakiś komunikat. O, proszę włożyć jakąś kartę. Nie mamy takiej karty, niestety. Tu jest mapa otwarta, czyli tutaj możemy chodzić wszędzie, gdzie tylko się da na tym statku całym. Tutaj jest kolejna osoba. A, tak. No właśnie. Nie możemy tam wejść. Dobra, czyli musimy się dowiedzieć, gdzie jest tutaj, jest kolejna osoba. O, hi there, Ross. Ktoś nas powitał. 29 pokój mamy. Czyli tutaj właśnie jest dźwięk schodów do góry, po których wejdziemy. A na którym piętrze to było, kurczę? Na drugim chyba. Tak, na drugim piętrze mamy pokój. Okej, okay, idziemy na drugie piętro. Po prostu podchodzimy i ona automatycznie wchodzi. I idziemy w lewo. I tutaj mamy rozkład, taki korytarz długi, na którym ciągną się pokoje na północnej i południowej ścianie. I obok jest taki dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że tutaj jest tabliczka. I ten dźwięk właśnie jest często przy drzwiach. On komunikuje, znaczy on nam podaje właśnie komunikat, który to jest, co to za pokój, co to za wejście i tak dalej. A my tu mamy 36 tu jest. To pewnie na południu będzie, tak sądzę. Chyba, że to idzie w tamtą stronę, nie wiem w którą. A nie, to jednak będzie na północy. Pójdę na północ. Okej, idziemy tutaj, patrzmy dalej. Cóż tu jest? A, nie. Wszedłem do tego pokoju niechcąco. 32, czyli dalej. O, i tutaj jest pokój. O. Simon Shevern, jakiś kapitan tego statku, czy ktoś? O, tak. Który to jest pokój? To jest nasz pokój. I w którym mamy, możemy sobie tutaj wejść. Tu mamy łóżko. Ten dźwięk, to jest dźwięk łóżka. O, tutaj. I tutaj odnawiamy sobie nasze zdrowie w ogóle. I przy okazji możemy zapisać grę. I tutaj mamy... Chyba możemy pogadać z mamą tutaj. Naszą. I tu jeszcze mamy chyba coś, czy nie? A nie, tutaj mamy tylko łóżko, obejdę je z tej strony. I wyjście z pokoju. No dobra, to wyjdźmy. Musimy iść na pierwsze piętro niżej, bo tam jest ten cały World Lounge, do którego mamy iść. Tam się wszyscy zbierają i startujemy statkiem. Kapitan tak powiedział, żeby tam się zebrać, więc idziemy. Tu jest ściana po prawej, więc idę na południe. Pamiętam, że tu gdzieś były schody na prawo. I zejdziemy sobie teraz w dół. I tutaj jesteśmy na pierwszym piętrze. A to nie było wyżej? Nie, to nie było nad tym. To było jeszcze wyżej chyba. To było jeszcze wyżej. Wejdziemy tutaj. Residential floor 4. To jest czwarte piętro. O, dużo tych pięter to ma. Recreation floor chyba to było. Recreation floor, tak mi się wydaje. Jak widać, ten statek trochę duży jest. Zobaczmy, cóż to jest. Tu jest kasyno. I to są właśnie te tabliczki, które są... O, właśnie wszedłem tutaj do tego lunch.

0: No, tacy tutaj, którzy nam pomagają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas odlotu.
1: Tak,

O, czyli możemy tutaj sprawdzić ten, to całe, o tutaj możemy gdzieś pogadać z kimś. O, jakiś człowiek, który przeraża jakiegoś gościa w kabinie 40. To taka informacja, możemy później zerknąć z tej kabiny. Ja wiem, kto tam jest już. O, i tu jest dźwięk teleportów. To są teleporty właśnie tutaj. I on prowadzi na te skrzydło. To pójdźmy sobie. Okej, jesteśmy na tym skrzydle, które podobno symuluje to, co się dzieje na zewnątrz statku. Tak podobno, taki symulator. I teraz sobie możemy pozwiedzać tutaj to skrzydło. Tam był teleporter, który z powrotem przenosił nas na to piętro. A tu mamy coś. Ha, tutaj nie możemy. Jakieś schody tam były, ale nie możemy. Tak, jest różnica pomiędzy impact and strength, czyli... Czyli takie wyjaśnienie, czym jest impact, a czym jest strength. My mamy... Jeden impact mamy, 6 siły i 6 defense. Troszkę to pewnie podciągniemy. Jak mamy level 3 od razu i 43 experience potrzebujemy do następnego levela, do 4. Tutaj nic nie ma na tej ścianie, czyli pójdziemy zobaczyć tutaj. O, tutaj możemy wejść na północ. Jakaś taka wnęka jest do następnego, powiedzmy, takiego większego pomieszczenia, które właśnie sobie sprawdzę. Tutaj słychać jeszcze tego gościa stamtąd, z wcześniej, ale tutaj nic nie ma chyba, więc pójdę do góry. Cofnę się na lewo. O, i tu wejdę. Idę na prawo. Ja wiem, że tutaj dla was może być to... Nie ma tych kroków jednak tutaj. One są czasem potrzebne, te dźwięki, natomiast te dźwięki, które są obecnie, trochę pomagają, znaczy bardzo pomagają. O, tutaj coś jest. I want for nothing. Dziwny komunikat. No dobra, nie zrozumiałem, w jakim celu on to mówił, ale okej. Okay. Chcę za nic. Chcę za nic. Słucham mi w ogóle. To jest najlepsze i fajne. Znowu wszedłem gdzieś na północ. Tutaj jest dużo zwiedzania tych całych lokacji. O, i tu mamy schody. Możemy... I teleport. Strong

Okej, czyli wejdźmy na górę. O, a czemu tak? Nie mogę wejść na górę? O, tu jest teleporter, a nie chcę się przenosić. A, bo jestem na drugim, okej. Dobra, poszukam tutaj czegoś. Nie byłem czasem na tym drugim? O, ktoś chce, żebym mu pomógł. O, szuka dziewczyny swojej. O, wybierałem, czy chcę mu pomóc i wziąłem yes. No dobra, to co, tu jest teleporter niedaleko. Cofniemy się na teleporterem się, znaczy zejdę w sumie na, w sumie to nie wiem, czy dobry pomysł. O dobra, to przeniosę się teleporterem, bo on mnie zaprowadzi na drugie piętro. To zobaczycie. O właśnie, przeniósł mnie na drugie piętro tutaj. A ja sobie zejdę po schodach na pierwsze i pójdę do kasyna, które tam było. Tu są wejścia różne, do różnych pomieszczeń, które będziemy zwiedzać w miarę. Dobrze, omijamy te tutejsze pomieszczenia. O, i tu są schody, a ja sobie zejdę na dół. Jesteśmy i na północnej ścianie, z tego co pamiętam, jest kasyno. O, jak ktoś wyskoczył na nas. O, chyba jakiś pijak. O. Ale mamy tylko roll dice. Nie możemy żadnych scrolli używać. Za 8 mu przyłożyłem. On mi za 7 dał. No. On ma 39%, a ja mam 40 na 50. Ojoj, za 2 tylko. Oho. No niedobrze. O, on ma 8%, a ja mam 29 punktów życia. No ale umarł. I powinien dostać level, a jeszcze nie. O, dał mi coś. Jakiś metal dziwny. Tak, to chyba nie on tą dziewczynę porwał. To musi być coś innego. Czyli pozwiedzajmy. O, i tu jest jakiś teleporter. O, ktoś mnie tutaj zaatakował. O, pięknie, za 44 i umarł. Za pierwszym atakiem umarł. Za 12 experience i zdobyłem level. Mam 4 level. Siła mi się podwiększyła o 2, obrona o 2 i zdrowie o 10. A tu mamy coś. Przedmiot. Znalazłem dolara! Okej. Okay. A tutaj jest jakiś teleporter, ale ja na razie tutaj troszkę połażę. Podbiję sobie może level. 58 experience potrzebuję. Tutaj ktoś jest, mogę z kimś pogadać. O, straciłem moją specjalną kostkę. Naprawdę. Ja nie wiem, co to za kostka jest.
O, ktoś nas tutaj... Jakiś... Ktoś nas tu... Tag. O, za 9 damage. Tak. Tak mi tu pięknie czyta damage. Tak, za 9 damage, ale my żyjemy jeszcze. O, na 78%, a mamy 37 na 60, czyli nie jest tak źle, ale dobrze to nie. No dobrze, za 3, czyli nie jest źle. No, umieraj ty. No, 35%. O-o. Za 9. Za 1, mamy 27. 5%, czyli umrze. Tak. 15 experience, czyli nie tak dużo. I dwie monety zdobyliśmy. Tutaj sobie połazimy. No nie mam, z tego co wiem, to nie mam żadnego leczenia. Spojrzymy w bug, czyli nasza to... O właśnie, nie mam żadnej... Unknown gifts, może jakieś prezenty. Możemy czasem dostać prezent od gry. O, i dostaliśmy. I level up herb, czyli mogę podnieść nasz level. O. I dostałem monety. Bardzo dobrze. Tu to jest taka opcja, z której czasem dostajemy prezenty. No i możemy wrócić do gry. Dobra, czyli... A użyję tego levela. I dostałem level up. Znowu o 2 i zdrowie o 10. O, i mamy Dragon Strike. Pierwszy Dragon Strike, który możemy się nauczyć. Aura Master. Okej. Okej. Wróćmy do gry, albo nie. Dragon Strike Scrolls. I tutaj mamy Aura Master. Ja! O, i po prostu musimy kliknąć dwa razy. Ja! Alt. Tutaj nam pokazują po prostu te piknięcia, w jakich odstępach czasowych się używa. To jest dość proste. Czyli komuś zaraz tym przyłożymy. O, i tu się ktoś nam natknął. Znowu ten cały. O! Ja! Aura Master. Za 9? No, powiedzmy. Ja! Aura Master. Znowu za 9. To widzę taki. Ja! Aura Master. No, za 11. Bardzo ładnie. My mamy ile? 30. Ja! Aura Master. A, przerywam, ile on mi tam. Ja! Uderza, bo to chyba... Umarł. Tak wiedziałem, że tak będzie. Bardzo dobrze się stało. 15 experience. Dobra, czyli my mamy level 5, tak? 82 experience potrzebuję, żeby zdobyć 6 level. No dobra, myślę, że możemy wejść do teleportera. Jesteśmy w sekretnym miejscu, w którym musimy tutaj poszukać. O, znowu mnie tu. Znowu ten sam. Oj, za wcześnie nacisnąłem. Ja! Aura Master! Ja! Aura Master! Okej, znowu jest, dobrze. Ja! Aura Master! Ja! Aura Master!
Okej, okay, on nie żyje, ale chyba przejdę się do sklepu, chociaż nie chcę mi się marnować pieniędzy. Może dam radę, może tu będzie gdzieś jakiś przedmiot. Tutaj łażę korytarzami. No właśnie, znowu. Ja! Aura Master! No, tą kostką też podobnie. Czy ile... No nie, to już wolę atakować tym, jak wyrzuciłem za dwa kostkę, to wolę jednak używać tego. Aura Master. Za 10. O ile on mnie nie zabije wcześniej. Aura Master! Dobra, umarł. 15. Dobra. Nie mam 16 zdrowia, to ja zrobię inaczej. Dobra. Pójdę tutaj i wyjdę stąd. O, znowu. Dobra. Znowu 15. Dobra, wyjdźmy stąd. Wróciłem do kasyna. Teraz jakoś może tutaj sobie poradzę. Byle do wyjścia, byle do wyjścia, byle do wyjścia. Biegniemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy na południe. Już, już, już, już, już. Dobra. Wyszliśmy. Dobra, idę odzyskać trochę zdrowia. Najszybszym sposobem będzie... zjechać... A w sumie to mogę tutaj, w jakimkolwiek pokoju w sumie to mogę zrobić. Wejdę na chwilę, skorzystam, że tak powiem, z łóżka. A, tu nawet zegar jest właśnie jeszcze w pokojach. On nam pokazuje, ile gramy. Tak, zapisujemy. Okej, okay, teraz mamy 70. O, tutaj jest zegar. O, i tu pokazuje nasz czas lokalny. Piątek. 2040, no tylko ten 2040 trochę się nie zgadza. Ale kto by się czepiał szczegółów. Dobra, mamy całe zdrowie, gra jest zapisana. Teraz spróbujemy iść tam. Pozbierasz trochę jednak tych pieniędzy, nie chce mi się ich marnować. Zwłaszcza, że tu się przydają te pieniądze później do kupowania różnych bonusów. O, tutaj mamy ten Zero Buck Casino. No i pójdźmy tutaj do tej lokalizacji, która będzie tutaj. O, już ją słyszę, słyszę, słyszę, słyszę. Zaraz, ile mi brakuje? 37, czyli niedługo powinniśmy już... Secret Area, Secret Place chyba się to nazywa nawet. Wejdźmy tu, pozwiedzajmy. Tutaj możemy wejść. Aha, tutaj nic nie ma. I nas zaatakował znowu ten cały... tag. No to... pyk go. Trochę przyspieszam sobie, bo wiem co klikam, więc tutaj... Okej, okay, on umarł. 15, czyli jeszcze jednego takiego zabiję. I powinno być okej. Okay. Pójdę do góry. O, znowu ten sam? No, proszę. O, już nie żyje. Znowu a to jeszcze jednego. Jeszcze jednego chyba muszę. No dobra. O, tu mamy jakieś wejście, w prawo pójdę, powiedzmy. No! No! I level powinien być, tak jest. Jest level up. Skoczyliśmy na level 6, przepraszam. Wszystko. Wszystko 2 i zdrowie 10. Ale niestety mamy... A, troszkę dostaliśmy zdrowia. Ja! O, a i z każdym jakby levelem troszkę więcej zadaje obrażeń, co jest dobre. O, i tutaj ktoś, jakiś złodziej mnie tu atakuje, proszę państwa. No to ja go tak. O, za 24, bo tutaj na różnych chyba różnie to działa. A tu za 4 mnie uderzył. No to chyba go zabiję. No i ładnie. O, za 8 tylko? No, powiedzmy, że to mało. Jakoś niedużo za niego dostałem.
Jeszcze 70 z wami brakuje. I tu jeszcze możemy sprawdzać. Pod literą M sprawdzamy, ile mamy pieniędzy. N sprawdzamy, kim gramy, bo tutaj później zdobywamy trochę więcej osób. No i na razie tyle. Idziemy znowu tutaj na dół. W prawo. O, tu mamy jakieś wejście. I możemy iść tutaj w lewo. Zobaczmy, może coś tu jest. O, znowu ten nasz ulubieniec. Wezmę, ucieknę. Run away, można uciec z walki. Chociaż wolałbym jednak trochę po... Dobra, wyjdę stąd na razie. Chociaż wolałbym troszkę jednak pozarabiać expa. O, tu przedmiot jest. Może to jest energia. O, to jest jakiś murderer. Spróbuję go... Spróbuję go tutaj... Oj, za 94, to on już tego nie przeżył. Za 12 expa. I tu mamy jakiś przedmiot. No właśnie, healing potion, przepraszam, czyli możemy się uleczyć. Co w ogóle mam zamiar uczynić? No i mamy pełne zdrowie, proszę Państwa, i to jest... I to jest to, czego chciałem. O, i tu mamy znowu jakiś przedmiot. O, i tu znalazłem, proszę Państwa, monety znalazłem. Czyli jednak opłaca się tutaj patrzeć. Dobra, spójrzmy tutaj. O, i mamy save'a. Już słyszę, że można zapisać grę. Ja! Aura Master! Dwanaście i level up. O, widzicie, bardzo ładnie. Okej, i akurat zapiszemy. Już gramy 48 minut. Chcę zapisać grę, oczywiście gra zapisana.

No to teraz się pobawimy z tym całym kimś. Ile mamy zdrowia? 84, no powiedzmy, że nie aż tak dużo. Ja! Aura Master! Rozsasca perfect Aura Master Deming 13 damage wykrzyk ekspert kid master attack zros Deming 5 damage select 87 RDUS a dragons cel. Ja! Aura Master! Rozsasca perfect Aura Master Deming 13 damage ekspert kid master attack zros.

0: Ja! Aura Master!
1: Rozsas, caber, Aura Master, Deraling 14, Banage, wykrzyknik, ekspertki, master, attack, zros, Deraling 6, Bana, selecty, 52%, 62, of 9, Deruse, a Dragon, Street, select.
0: Ja! Aura Master!
1: Rozsas, caber, Aura Master, Deraling 14, Banage, wykrzyknik, ekspertki, master, attack, zros, Deraling 5, Bana, select, Deruse, a Dragon,
0: ja! Aura Master!
1: Rozsas, caber, Aura Master, Deraling 13, Banage, wykrzyknik, ekspertki, master, attack, zros, Deraling 5, Bana, select, 52, of 90, 25%, Deruse, a Dragon, select,
0: ja! Aura Master!
1: Rozsas, caber, Aura Master, Deraling 14, ekspertki, master, select, Deruse, select,
0: ja! Aura Master!
1: Rozsas, caber, Aura Master, Deraling 13, Banage, ekspertki, master,
2: no! 75 experience points za 40 tych monet. No ładnie. O, on jeszcze nie jest martwy. O, i teraz będziemy grać

O, teraz będziemy nią walczyć. Ona ma nawet Energy Burst. Nie pamiętam, jak się robi ten Energy Burst. Mamy 150, on ma 100% energii, mamy 150. Spróbujmy, nie pamiętam, jak się robi jej scrolla. No właśnie, ajajaj. No. O. No to niedobrze. O, my mamy 42 na 150, on ma 21%. Nie mogę się teraz pomylić, bo mogę to przegrać. Energy Burst! O! Ale i tak wygrałem, a się pomyliłem. Dobra, udało mi się jakimś cudem dziwnym. Ona też ma 40 monet.

0: A przerwałem tam, ale właśnie dostałem nowego. Kali has joined the group. Mam kolejną postać w grupie. Czyli w menu jest party. Mogę zmienić sobie. O, i teraz musimy stąd wyjść i powiedzieć chłopakowi jej. Zapiszę sobie tutaj grę. No, mało mamy. Ona jest który level? 7 level. A nie, bo jestem Ross. Dobra, to wróć. O, właśnie, na razie może uciekam z tych walk, żeby tam dotrzeć. Teraz jak tutaj się szło? A, pewnie tutaj. I teraz w górę. No właśnie, na razie nie. You're a master. O, tutaj jakiś. O, i jest level, ale to chyba nie mój. Właśnie, Kelly. Na 6 level. Ona... A, o jej się bardzo zdrowie i siła ładuje, zdrowie nie. Dobra, o i teraz ja dostałem level. Rosem. No i bardzo dobrze, mamy 8 level. Kelly ma 6. Tu mam jakieś wejście na północ, ale nie wiem co tam jest na tej północy. Tutaj pójdę. Dobra. O, to już trochę potrzebuję. A tutaj jak pójdę? O kurczę. No nie, nie dobrze. O, jeszcze. Okej. Gdzie tutaj się szło? Tutaj? Śmiesznie. Aha, i tutaj gdzie? Dobra, na razie poszukajmy tej drogi. Jakoś tak dziwnie, bo ja nie chciałem iść na północ. O! I tu coś znalazłem. Oj, bardzo pięknie. Pierwszego bossa już pokonaliśmy, także jeszcze mamy kilkunastu na pewno przed sobą. Dobra, pokażę wam dalej, bo tutaj można sobie grać, zdobywać levele, tak naprawdę jest tego trochę. Więc tutaj można naprawdę grać i grać, zdobywać sobie levele i tu mamy teleporter, do którego właśnie idziemy. Okej, jestem w kasynie. Był ten człowieczek, z którym tam gadaliśmy wcześniej, że zgubił swoją kostkę. O, a tu mamy kolejnego człowieka, którego tu nie było. Hello. Some transfer coins from one party member to another for a target of 10% of all coins being transferred. Za 10%, tak? Może... Tak. Czyli pobiera 10% od transakcji. Między jednym a drugim członkiem drużyny może przesyłać kasę. Stoi obok wejścia. Dobra, czyli teraz gdzie? Do chłopaka Kelly, żeby mu powiedzieć o tym wszystkim. A tutaj ktoś jest, tutaj gadaliśmy z tym kimś? Aha, to ten, którego... Tak, który jest przerażony. Na którym piętrze był ten cały?
1: She's facing Revlore and Lore's Hotskepast has story progress set and she's interruptions the same lore frequent.

0: No i musimy iść. O, tak zrobimy. I tu powinny być te wszystkie supper, czyli na kolację powinniśmy iść, tak? Gdzie tu jest kolacja? Może tu? A nie, bo tam nie, już wiem, tam nie. Na północy gdzieś, na północnej ścianie będzie to, gdzieś. Aha, tu są śniadania, tak? Tak, tutaj.
1: Long story is a business chivalry. So me on trend the old and tell me over dinner. Lynn, she is old and less mag za pytania i asket. The on a foot has left and forward front the entrance. Sherry yet.
0: Czyli musimy teraz poszukać naszego stolika. Po lewej ma być nasz jakiś stolik i na przodzie, czyli najbardziej ten po lewej chyba, tak mi się wydaje. To są dźwięki stolików, które omijamy. Okej, okay, tu mamy ten stolik. Podejdźmy do niego. To nie ten, czyli pewnie za nim następny.

O, i tu jest ten stolik, tak. Czyli po lewej i maksymalnie do przodu. Tak, tutaj sobie przypomina teraz o tym, co się działo wcześniej, że urodził się przed kilka lat przed wojną. I właśnie dowiedzieliśmy się, że Cruel Clef, czyli ten, który był na samym początku, to jest jego ojciec. Ten, którym uczyliśmy się podstaw mechaniki działania tej gry i którym walczyliśmy. I to właśnie jest jego ojciec. Okej, musimy wyjść stąd w tej chwili. Gramy godzinę i 8 minut, więc myślę, że do tego momentu, jak będę wam pokazywał, to powinno wystarczyć. Myślę, czy jest coś jeszcze, co mógłby wam pokazać. Tutaj jest kilka takich, powiedzmy, atrakcji podczas zwiedzania tego statku. Troszkę rzeczy sobie tutaj pooglądacie i pozwiedzacie. My teraz musimy iść na pierwsze skrzydło, bo Kelly widziała tam coś dziwnego i powinniśmy to sprawdzić. Cóż tam się takiego dzieje? Więc wychodzimy stąd. I ja zapiszę sobie grę, więc pójdę, wrócę się na piętro, gdzie jest jakiś save point. Okej, tutaj jakiś pokój sobie znajdę. Aha, jeszcze był ten numer 40. To pójdźmy może tam jeszcze zanim tutaj... pójdźmy do tego 40 pokoju. Tam był jakiś ktoś, kto przerażał tego jednego człowieka, który tam nam mówił. Zobaczmy, który to jest pokój. 40. Tu jest 48. Czyli to będzie gdzieś daleko po lewej. O ile to będzie to piętro, ale mam nadzieję, że to jest to. Okej, czyli to powinno być tu. Okej, no to sprawdźmy. Ja zobaczę tylko, ile mam. 38. Może ja się uleczę. Okej,

0: A, i źle zrobiłem, bo mogłem się uleczyć tutaj, nie wykorzystywać tej... no ale trudno. Okej, okay, tu pogadamy z... Jeśli go pokonamy, to dostaniemy coś w zamian.
1: Ja! Aura Master!
0: No to widzę, że on długo nie pożyje. A chociaż nie, widzę, że ma trochę.
1: Ja! Aura Master! Ja! Aura Master! Ja! Aura Master! Ja! Aura Master! Ja! Aura Master! Ja! Aura Master!
0: I za 80 experience. Za 25 końców. I mamy nóż. Oczywiście. I mamy nóż dzięki temu. I love karate. Teraz zapiszemy sobie grę może. Okej. Okay. I chyba powiedzmy tak. To jest chyba wszystko. Wyszedłem F12 do głównego menu. I cóż, gra jest całkiem fajna, to jest sam początek tak naprawdę całej przygody i tego wszystkiego, co tu się dzieje. Ja sam jestem ciekaw, co jest dalej, bo nie przeszedłem tego do końca. Byłem jednak trochę dalej już, dość, no, myślę, że sporo dalej, natomiast jeszcze nie tak daleko. Tam już się robi coraz bardziej trudno, jeśli chodzi o przeciwników, jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia, które tam się dzieją. I no jest dużo więcej do zwiedzania tych korytarzyków, labiryntów, tam jest trochę więcej łażenia, więcej teleportów i tak dalej, ale jest naprawdę całkiem ciekawie i no wszystkich, którzy chcą spróbować, zachęcam do dema, bo to jest powiedzmy połowa dema, którego teraz no pokazałem, mniej więcej tak chyba połowę, z tego co pamiętam. Jeśli wam się spodoba, no to na vgstorm.com możecie zakupić całość. I tam możecie pobrać też darmową grę Adventure at Sea Colon, która jest całkiem w porządku grą, może którą też tutaj kiedyś omówię na łamach Tyflo Podcastu i pokażę. A jak na dzisiaj to wszystko i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają, zostawiają pozytywne komentarze, przede wszystkim takie, które coś wnoszą do tematu i takie, które jednak są pozytywną i konstruktywną krytyką. Zawsze takie lubię, więc jeśli macie coś takiego do napisania, a chcecie coś takiego napisać, bo uważacie, że potrzeba, to oczywiście proszę bardzo. Dzięki wielkie za bycie, wysłuchanie tego i przetrwanie. Ale ja miło spędziłem ten czas, te ponad godzinę z tą grą, więc mam nadzieję, że wy również będziecie się fajnie bawić przy tej grze i że miło spędzicie czas. I zachęcam do grania. Trzymajcie się w takim razie. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa dwa magnetofony marki Technics z tak zwanej serii jeszcze kwadratowej, czyli to będą lata 80. prawdopodobnie. Nie udało mi się znaleźć ich roku. Natomiast to już są te standardowe elementy wieży, czyli gabarytowo takie jak te, które prezentowałem na początku. Na przykład, jak już mówię o kwadratowych, to bardzo zbliżone są wizualnie do tego RS-BX-404 jednokieszeniowego. A dzisiaj mianowicie będą RS-TR-313 i RS-TR-333. Przypomnę Państwu, że wszystkie magnetofony marki Technics, z których modele zaczynały się od RS-BX, to były jednokasetowe, a RS-TR były dwukasetowe. Pierwszy model to będzie RS-TR-313 i drugi wyższy model RS-TR-333. Obsługa tych obu modeli jest bardzo do siebie podobna, gdyż RS-TR-313 to jest uboższy model w opcji, mianowicie nie posiada możliwości ustawiania prądu podkładu. RS-TR-333 posiada chociażby ręczną, RS-TR-313 jeszcze w ogóle nie posiada. Też w RS-TR-313 jest kasowanie tylko licznika prawej kieszeni, która też nagrywa, a także jest przewijanie inne, gdyż 333 mamy już przewijanie z jednym utwór, a tutaj mamy przewijanie na podglądzie, tak jak w RS-BX-404. Przełącznik timera jest tylko w RS-TR-313. Tutaj może prezentację oprę w tym momencie na RS-TR-333, a pod koniec audycji krótko jeszcze wrócę do RS-TR-313, gdyż tak naprawdę poza tym, co już powiedziałem, nie różnią się one niczym. RS-TR-333 jest bardzo podobny funkcjonalnie do magnetofonu RS-TR-474. Z tą różnicą, że kalibracja taśmy jest ręczna, nie automatyczna, jak miało to miejsce w RS-TR-474. Tyle tytułem wstępu. W lewym górnym rogu mamy napis Technics. Pod spodem przycisk Power, wciskany i wyciskany. I już na tej ściance do końca obudowy, aż do lewego dolnego rogu, nie mamy nic. A w lewym dolnym rogu mamy gniazdo słuchawek na dużego jacka oczywiście. Wróćmy do góry i przesuwając się trochę w prawo, mamy kieszeń kasety. I pod kieszenią kasety są przyciski. Przyciski są następujące. Jeżeli oczywiście kaseta jest złożona poprawnie stronami, to start strony B, stop, start strony A. Jeszcze niżej są przyciski przewijania. Przewijanie w lewo, przewijanie w prawo. Tylko że tak samo jak w tamtych, jak jesteśmy na danej stronie i chcemy przewinąć do tyłu, to musimy zlokalizować względem tego startu przewijanie, nie to, które jest pod nim, tylko to, które jest po przeciwnej stronie. Tak jak to miało miejsce w tamtych 373, 474 i 575. Tam odsyłam do tamtej prezentacji, tam to dokładnie pokazywałem. I jeszcze wyróżnia to, jeżeli chodzi o obsługę, tak dla ułatwienia, to te przyciski start, znaczy stop i dwa starty są dużo większe, aniżeli w tych dwukieszeniowych okrągłych. I przewijanie nie jest nad nimi, tylko pod nimi. Dalej jest ręczny przycisk eject. Właśnie go otworzę i otworzę kieszeń z kasetą. Kaseta jest w środku, więc będzie taki dźwięk, żeby był słyszalny. Kasetę wkładam z powrotem. W ogóle ja nie wiem, czy to mówiłem, teraz sobie tak uświadomiłem, ale w większości, niemal we wszystkich deckach jest tak, że kasetę wkładamy taśmą do dołu. Głowica jest pod spodem. Zamykam klapkę. I przesuwam się dalej. Jest ten przycisk eject. I jakbyśmy troszeczkę dalej jeszcze poszli, to będzie drugi eject, druga kieszeń i tak do końca. Ale pod tymi ejectami, czyli po środku magnetofonu, mamy jeszcze trzy pokrętła. Niżej pod tymi pokrętłami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okrągłych przycisków, do czego służą za chwilę powiem, i plus jeszcze pod nimi jeden długi i dwa krótkie. Obsługa prawej kieszeni jest taka sama, jeżeli chodzi o starty i przewijanie, z tą różnicą, że w lewej kieszeni między przyciskami do przewijania jest taki fragment obudowy i nic między nimi nie ma. Ten fragment obudowy jest taki długi, że pierwsze przewijanie jest symetryczne do pierwszego startu i drugie przewijanie jest też symetryczne do drugiego startu. A są one dużo mniejsze od tych przycisków sterujących, że się tak wyrażę. A w prawej kieszeni, jako że prawa kieszeń nagrywa, mamy od lewej strony pauzę, nagrywanie 4-sekundowej przerwy i nagrywanie. Nagrywanie aktywujemy w ten sposób, że kiedy naciśniemy nagrywanie, magnetofon przechodzi, że się tak wyrażę, w stan czuwania, czyli w trybie standby jest nagrywanie jakby na pauzie i wtedy albo można sobie jeszcze wyregulować głośność nagrywania, o czym za chwilę, albo od razu włączyć żądany start, bo magnetofon nie wie, na której stronie mamy nagrywać. A wyżej jeszcze są 3 pokrętła. Jedno środkowe jest troszeczkę większe od 2 pozostałych. Włączę magnetofon, przewinę kasetę na początek. Przy okazji Państwo mogą zwrócić uwagę, że inne dźwięki wydaje niż poprzednie Technicsy. Przewinięta. Tutaj, jeżeli chodzi o przewijanie, jeżeli wciśniemy przewijanie z poziomu stopu, przewija się cała strona. Jeżeli wciśniemy przewijanie z poziomu startu, czyli podczas odtwarzania, przewinie się cały ten utwór. Ponieważ na początku kasety na kilku sekundach nie ma nic nagrane, włączam start i wcisnę przewijanie. Wtedy się cały ten utwór i zatrzyma się przed samym utworem. Właśnie już to zrobił.

Teraz omówię Państwu okrągłe przyciski, które są pod pokrętłami, czyli bliżej dna magnetofonu, ale tak po środku pomiędzy kieszeniami bardzo łatwo je zlokalizować. Są niemal w kształcie takich większych kropek. Od lewej strony pierwszy przycisk to jest kasowanie licznika do lewej kieszeni, czyli do kieszeni odtwarzającej. Następnie kolejne trzy przyciski to są przyciski służące do wyboru opcji autorewersu. I tu jest tak, że jeżeli wciśniemy pierwszym, to autorewers będzie całkiem wyłączony. Jeżeli wciśniemy drugim, to będzie autorewers działał w ten sposób, że kaseta będzie grała w kółko. Jeżeli naciśniemy trzeci przycisk, to albo będzie grała raz jedna, raz druga, o ile będą dwie włożone. Jeżeli będą dwie włożone, ale nie wiem ile razy, pamiętam ze specyfikacji tych okrągłych 7.3, 4.7, 4.5, 7.5, że tam było 8, tu nie wiem ile jest, nie testowałem. A jeżeli jest jedna kaseta, to opcja bardzo przydatna, bo włączy się na drugą stronę raz, przegra i się wyłączy. Opcja przydatna szczególnie przy nagrywaniu z radiem, jak były jakieś długie audycje. Kolejne dwa przyciski to jest włączenie-wyłączenie systemu Dolby. Pierwszy to jest włączenie-wyłączenie systemu Dolby B, drugi włączenie-wyłączenie systemu Dolby C. I ostatni to kasowanie licznika w prawej kieszeni. I tu jest o tyle fajniej, aniżeli w tych magnetofonach serii okrągłej, gdyż tam był jeden przycisk do wyboru autorewersu i nie można było stwierdzić, nie patrząc na wyświetlacz, jaka opcja jest wybrana. Jedynie co można było, to trzeba było testować w danym momencie na kasecie. Teraz może przewiniemy trochę tę lewą kieszeń, czyli tam była włączona strona A, więc wcisnąłem prawą kieszeń. Jeżeli tam była włączona strona A, więc wcisnąłem prawy przycisk. A teraz ja chcę przewinąć wcześniej stronę B, czyli ten lewy przycisk, więc jakby lewy przycisk startu odpowiada za prawy przycisk przewijania do tyłu, a prawy przycisk startu odpowiada za lewy przycisk przewijania do tyłu. To można to tak wytłumaczyć, że tak jak jest cofanie, to przeciwny przycisk. Przeciwny przycisk. Jeżeli przewijanie dalej, to ten, który jest bezpośrednio pod nim. No i zobaczymy, co tu jest. Stop, start. No może jeszcze trochę. Albo może tu już mogę w sumie Państwu pokazać. Chodzi mi o to, żeby zaprezentować, jak działa przewijanie, co jest ten utwór tutaj. Włączę więc start i przewinę wcześniej, powinien cofnąć do początku utworu. Bo ten niestety już jest ostatni na tej stronie. Powinno się zatrzymać na początku utworu. Zatrzymało się, a może jeszcze wcześniej.

Teraz jeszcze włączmy auto reverse, bo w tym momencie już nie pamiętam, co tam wybrałem, ale włączmy auto reverse i teraz już jest ostatnia piosenka na stronie B. Przewijam. I teraz powinno zrobić się w ten sposób, że jak się skończy przewijać, tam już nic nie będzie, to powinno się automatycznie przełączyć na stronę A i włączyć pierwszą piosenkę na stronie A. A, niestety nie zrobiło, bo tu coś jeszcze jest nagrane, zapomniałem. Wobec tego przewijam dłuższą część kasety i zrobimy to z B, żeby się z A na B włączyło. Więc może zróbmy ten rewers tak, jakby kaseta pojedynczo w dwie strony grała. Więc tą trzecią opcję. Zatrzymamy. Nie, to jeszcze trochę będzie. A teraz już można przewijać sobie utwór w sumie zrobić. Bardzo Państwa przepraszam, ale ta kaseta jest trochę za szybko nagrana. Teraz pewnie La Bamba będzie. Tak, ale my tego nie chcemy. Dalej. Tam na końcu jest trochę wolnego miejsca, dlatego długo przewija. I przełączy się na drugą stronę. Przewija jeszcze kawałek i włączy się druga strona. Vanessa Paradise powinna być. Jest. Jury Tex. Ja chyba nie powiedziałem wtedy, prezentując te okrągłe Technicsy dwukieszeniowe, tam też jest taka opcja, że jeżeli włożymy kasetę i ustawimy auto reverse w jedną stronę lub w kółko, to będzie

to tylko przejrzy jedną stronę. Pod tymi okrągłymi przyciskami, właściwie niemal na tej ścianie, co przyciski do przewijania na samym dole, mamy, tak jak mówiłem, jeden długi i dwa krótkie. Ten długi to jest synchro start, czyli nagrywanie synchroniczne z kasety na kasetę. W tym sensie synchroniczne, że wystarczy wciąć jeden przycisk, obydwie się łączą. I jeszcze są dwa krótkie. Jeżeli chcemy przegrać z normalną prędkością, wciskamy pierwszy. Jeżeli z podwójną, wciskamy drugi. Tu jest też lepiej niż w nowszych Technicsach, dlatego że tam trzeba było jeden, dwa razy wcisnąć. Jeżeli naciśniemy przez przypadek nagrywanie synchroniczne, to nic się nie stanie. Musimy najpierw wcisnąć ten do wyboru prędkości, pierwszy albo drugi, i dopiero wtedy. Pewnie dla bezpieczeństwa, żeby przez przypadek nie włączyć nagrywania. A my chcemy sobie teraz przegrać fragment piosenki świętej pamięci Blacka, Wonderful Life, która jest nagrana na kasecie będącej w lewej kieszeni. Co musimy zrobić? No przede wszystkim kasetę przewijamy na sam początek, bo piosenka jest na początku. Ale nie chcemy tej przerwy. Włączamy start i przewijanie sobie ten utwór. Czekamy. Stop. Już nam znalazł. Teraz musimy nacisnąć, jeżeli naciśniemy pierwszy z tych mniejszych, to będzie synchro start, to będzie normalnie. Jeżeli drugi, będzie szybko. A my załóżmy chcemy szybko. No oczywiście to się nagra normalnie, tylko chodzi o to, że obie kieszenie będą się szybciej kręcić, żeby mniej czasu stracić na kopiowanie. Naciskam drugi, synchro start. Zaraz będzie grało. Jeżeli wyłączymy, teraz wyłączyłem stop, wcisnąłem przy nagrywającej kieszeni, wyłączyły się obie. Jeżeli bym nacisnął stop przy odtwarzającej, nagrałyby się jeszcze 4 sekundy przerwy. No to teraz włączmy, załóżmy, normalne przegrywanie, czyli ten pierwszy i synchro start. Dalej nam przegrywa. Zrobiłem stop lewej kieszeni. Prawa jeszcze się przez chwilę nagrywa. Znaczy z przerwa. O, właśnie przestała. I teraz mogę sobie ustawić. Załóżmy, że chcę inny utwór sobie nagrać, bo tamten Wonderful Life się skończył już. I mogę sobie teraz w lewej kieszeni ustawić, co chcę. Jakiś inny fragment. No to poczekamy, aż przewinie do kolejnej piosenki. O, coś długo, no nic. I na przykład, tak, już nie będziemy szukać początku utworu, bo to tylko chodzi o to, żeby Państwu pokazać. No i teraz wciskamy synchro start już bez wyboru prędkości. Wyłączyłem przy nagrywaniu. I teraz cofnę kieszeń prawą i odsłuchujemy. Teraz dłuższa przerwa i będzie inna piosenka. Ok. Przesuwając się od tych omówionych przycisków służących do kopiowania kaset w prawo, znajdziemy przełącznik timera. Zostały nam jeszcze pokrętła. Trzy, które są między wyświetlaczem a tymi okrągłymi przyciskami. Pierwsze z nich to jest regulacja balansu, czyli ustawienie poziomu głośności poszczególnych kanałów. Drugie to jest regulacja głośności i ostatnie regulacja prądu podkładu. Tutaj nie ma automatycznej kalibracji, trzeba sobie tę kalibrację zrobić samemu i no, na słuch w zależności od kasety. Jeśli chodzi o dźwięki, jakie wydają przyciski, to tutaj inne dźwięki wydają niż w tamtych z okrągłej serii, w związku z czym prawdopodobnie elementy poszczególne wewnętrznych mechanizmu mogą nie pasować do siebie.

Niemniej jednak na polskich aukcjach magnetofonów z tej kwadratowej serii jest jeszcze sporo. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, jeżeli kupujemy magnetofon na części i chcemy z dwóch złożyć jeden, to najlepiej kupować albo ten sam model, albo jakieś modele pokrewne, więc jak już to z kwadratowych, to kupować kwadratowe, a okrągłe to okrągłe. Okej. Okay. Teraz proszę Państwa, wróćmy jeszcze na chwilę do magnetofonu RSTR313 i w ogóle chciałbym zaprezentować poszczególne próbki. To będą dema Yamahy z tej wyższej półki, już z serii Tyros. Też to będzie, tak jak już w poprzednich audycjach prezentowałem, na kasecie z taśmą każdego rodzaju i w każdym systemie. Tak jeszcze zauważyłem, że w tym RSTR 313 trochę brakuje wysokich tonów. Nie wiem, czy tak ma być, czy głowica jest wytarta. Niemniej jednak zademonstruję Państwu odbiór jednego i drugiego. Zacznijmy od magnetofonu RSTR 313. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: a oto próbki z magnetofonu RSTR-333.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A skoro minęła godzina 19 i skoro mamy poniedziałek, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, ale od tego tygodnia Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia będzie więcej. Spotykać się będziemy w tym tygodniu w poniedziałek, spotkamy się także w środę, spotkamy się także w czwartek. W środę opowiem o aplikacji Liar na system iOS, bardzo, bardzo fajny czytnik RSS z kilkoma dodatkowymi interesującymi funkcjami. Natomiast w czwartek audycja Alicji Witek, audycja nazywa się Babie Lato. Co to takiego będzie i o czym będzie ta audycja, to zapraszam bardzo serdecznie, aby słuchać nas w czwartek po godzinie 19, ale póki co skupmy się na tym, co mamy teraz, a mianowicie mamy poniedziałek. Skoro mamy poniedziałek, to technologicznie zrobi się na antenie Tyflo Radia, technologicznie, nostalgicznie i wspominkowo, bo dziś będziemy przede wszystkim wspominać system, który kiedyś był bardzo popularny. Ja kiedyś nawet spotkałem się z takimi opiniami, że w zasadzie no, ten system to jest jedyny słuszny system dla osób niewidomych, no ale jedyny słuszny system to tak samo jedyny słuszny ustrój. Też odszedł. Dziś będziemy rozmawiać o systemie operacyjnym DOS i o tym, jak to osoby niewidome kiedyś za pomocą tego systemu obsługiwały komputer i jak w nim, w tym systemie pracowały. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Wirtualnie w studio są Krzysztof Wostal i Michał Kasperczak. Witam was serdecznie.
3: Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór. Jeszcze dzień dobry tak naprawdę, bo jeszcze nam słońce nie zaszło. Za oknem się w końcu piękna wiosna pojawiła. Tak trochę szkoda, że po długim weekendzie, no ale pogoda złośliwą czasem jest, więc no, trzeba jej po prostu to wybaczyć. W każdym razie, tak szczerze mówiąc, to powiedziałem, że witam moich dzisiejszych gości, ale pomysłodawcą tej audycji dzisiejszej to jest Michał, więc ja zapowiedziałem, ja zrobiłem wprowadzenie, a teraz, Michale, proponuję, żebyś nieco powiedział tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy program.
4: W tym roku to jest druga audycja z takiego mini nieregularnego cyklu dotyczącego historii tyfloinformatyki, który to cykl sobie troszeczkę tak na ten rok zaplanowałem. W styczniu gościem Michała Dziwisza był dr Stanisław Jakubowski, który opowiadał o początkach tyfloinformatyki, o tym, jak to się wszystko tworzyło na świecie, w różnych instytucjach, głównie drukarniach dla osób niewidomych, o pierwszych screenreaderach, pierwszych spolszczeniach syntezatorów i różnych adaptacjach technologicznych rozwiązań na polskie potrzeby. Dzisiaj druga audycja i postaramy się przybliżyć Państwu system operacyjny DOS i może nie tyle system jako system w jakichś bardzo szczegółach technicznych jego funkcjonowania, ile to, jak osoby niewidome kiedyś pracowały na komputerze, wykorzystując właśnie system DOS. Znaczy osoby niewidome wszyscy kiedyś wykorzystywali system DOS, bo no, jeśli ktoś używa od komputera od kilku lat albo nawet od 10 lat, no to jest przyzwyczajony do okienek, jest przyzwyczajony do Windowsów. Do Windowsa teraz 8, 7, przedtem do Windowsa XP, Windowsa wcześniej 98, no już tam Windows Millennium pomińmy, 95, no i przedtem 3.11. Ale przed systemem Windows był system DOS, na którym praktycznie niemalże cały świat pracował i to był system zupełnie inny od tego, co znamy teraz, bo pracowało się w trybie tekstowym, żeby jakąś prostą operację zrobić na komputerze, trzeba było na pamięć uczyć się specjalnych poleceń, mających specjalną składnię. Można było naraz pracować z jednym programem, nie tak jak teraz, wy sobie skaczemy z okienka do okienka. W czasach DOS-u nie było praktycznie, bo teoretycznie już coś tam było, ale mało kto miał, więc praktycznie nie było internetu. Komputery były jeszcze niesieciowe, z internetu się nie korzystało w ogóle. Także to były zupełnie inne czasy i programów, z których w ogóle można było korzystać, było mniej, a osoby niewidome tych programów miały jeszcze mniej. Choć paradoksalnie na tamten czas tak małej ilości ci programów osoba niewidoma na komputerze z DOS-em mogła zdziałać niesamowicie dużo tak naprawdę.
2: A czym to było spowodowane, może jeszcze powiedzmy, dlaczego akurat tak było, że tych programów było mało, ale jednak ten system dawał takie duże i tak ogromne możliwości?
4: Tak, po pierwsze dlatego, że to była, że nie tyle system, ile komputer dawał niesamowite możliwości. To była na tamte czasy rewolucja. Ja to stosunkowo, może nie jestem miarodajny, bo komputera zacząłem używać dawno, bo 20 prawie lat temu, w 1994 roku, w 8 klasie szkoły podstawowej, ale o tym mogą zaświadczyć osoby, które już były wówczas dorosłe, które wcześniej pisały, czytały tylko Braille'em, żeby coś przeczytać, musiały prosić albo korzystać z tego, co było wydane w Braille'u, albo na kasetach w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, albo musiały po prostu prosić kogoś o nagranie, o przeczytanie jakiejś książki. Wtedy z tymi pierwszymi DOS-owskimi komputerami pojawiły się pierwsze jakieś tam skanery i możliwość nieudolnego, bo obarczonego ogromną ilością błędów jeszcze w rozpoznawaniu tekstu, ale skanowania książek. Biblioteka Centralna uruchomiła, to się nigdy bardzo nie rozwinęła, ale około 1000 pozycji tam było. Uruchomiła wypożyczanie na dyskietkach książek elektronicznych, które były wydawane równocześnie w Braille'u, czyli można było te książki z komputera czytać za pomocą syntezy mowy. Komputer zastąpił wreszcie maszynę do pisania. Wcześniej bardzo dużo wagi się przywiązywało, żeby osoba niewidoma, albo która jest w szkole masowej, która poszła do ogólnodostępnej szkoły, albo studiuje, żeby dobrze, albo w miarę dobrze, a najlepiej bardzo dobrze umiała pisać na czarnodrukowej, czyli na normalnej maszynie do pisania. A to z tego względu, żeby w ogóle móc się komunikować, żeby mogła coś samemu napisać, jakieś pismo, ale no cokolwiek, co ktoś może po prostu przeczytać. Kiedy pojawiły się komputery udźwiękowione, ten problem zniknął, bo nie trzeba było, pomijam już, bo maszyna do pisania kojarzy się z uczeniem się na pamięć klawiatury maszyny, ale to problem był najmniejszy, ale ile trzeba było uwagi poświęcić, żeby się nie zgubić, pisząc na pamięć i w pamięci nie mogąc tego przeczytać, mieć trzeba było w pamięci to co piszemy. Tutaj ten problem zniknął, bo na komputer nam mówił, czytał to co piszemy i mogliśmy, osoba niewidoma po raz pierwszy mogła samemu coś napisać i edytować tekst. Także
3: ja pamiętam szkołę podstawową czy szkołę masażu, najpierw szkołę podstawową w Krakowie na Tynieckiej, gdzie mieliśmy lekcje maszynopisania. To były po prostu lekcje, tak jak język polski, matematyka, historia, tak samo była lekcja maszynopisania. Bardzo mi się to przydało w liceum masowym, do którego poszedłem w 1988 roku, gdzie część wypracowań pisałem na maszynie czarnodrukowej. I później, kiedy poszedłem po maturze do studium masażu, to był rok 92 rok, to wtedy też jeszcze mieliśmy lekcję maszynopisma. I to, co mówiłeś, to, że nie można się pomylić, to, że trzeba uważać, żeby ta taśma była dobrze założona, ale te lekcje maszynopisma nam, którzy w tych latach zaczęliśmy przechodzić na pisanie na komputerze, bardzo dużo dało, dlatego że klawiatura komputerowa w układzie QWERTY jest zbliżona do maszyny czarnodrukowej, maszyny do pisania.
2: Więc rzeczywiście tak, było to podobne i tam się zdaje się kilkoma znakami różni. Taki najbardziej charakterystyczny to jest ta zamiana litery Y z literą Z, tak?
4: Znaczy, tak, tam potem tam się dużo różni, bo Y z Z-em to oczywiście tak, ale potem te wszystkie znaki specjalne, czyli nawiasy, no tak, oczywiście polskie tak, bo polskie nie było z altem, tylko one były, to było poniekąd bardziej intuicyjne, tak jak jest na jakichś niemieckich albo innych klawiaturach, że EU jest obok L, czyli tam gdzie średnik i tam jeszcze kilka takich różnych, no ale też nie było tych znaków komputerowych, że na przykład cudzysłów to była małpa, dwójka z shiftem, nie pamiętam, tam ósemka, dziewiątka to było chyba trochę inaczej, bo nawias lewy, prawy to była ósemka, dziewiątka, no tam to było wszystko inaczej gdzieś tam. Zresztą no to można sobie bardzo prosto przełączyć, bo w Windowsie, jak ktoś tego nie wyinstalował dalej na klawiaturę maszynistki, jak to chyba było mówione, można się przełączyć po prostu.
3: I ta klawiatura 214 maszynistki jest podobna, ale tak jak wspomniałeś, jest jednocześnie inna. Kilkanaście minut temu, czy kilka, wspomniałeś o tym, jak wyglądał ten DOS. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. Wspomniałeś o tym, że niektórzy uważali, że to jedynie słuszny system dla osób niewidomych, powiedziałeś, Michale. Tak, wynikało to też z tego, taki osąd, że w DOSie nie było myszki. Znaczy była myszka, którą można było coś tam zrobić, można było jej używać czasami w jakichś grach, czasami w jakichś programach, ale zdecydowana większość poleceń wydawana była z klawiatury. I to nie tak jak teraz, skrót klawiaturowy Alt F4, oczywiście też były skróty klawiaturowe tego typu, ale mnóstwo poleceń się pisało. Teraz, nie wiem, na pendrive'ie, wtedy oczywiście pendrive'ów nie było, naciskamy menu kontekstowe, wyszukujemy sobie formatuj, no i formatujemy, mamy oczywiście okienko, tam jeszcze parametry ustawiamy. Wtedy pisaliśmy format, spacja, a dwukropek, Enter. Można oczywiście było dać jeszcze jakiś tam slash i parametr. To wszystko trzeba było pamiętać. To niewidomym dawało komfort. Komfort panowania nad komputerem, komfort tego, że się nie zgubią, że wystarczy zapamiętać jakieś polecenia i można coś robić. I stąd tak to... myślę też wynikało to, ten przesąd, że to jest jedynie słuszny dla nas system.
4: Ja myślę, że o tym powiemy jeszcze później szerzej, ale tak, bo to no, trudno się dziwić. Jest tak, jak mówisz, i potem w 95 roku pojawia się, znaczy wcześniej nie wiadomo, był ten Windows 3.11, który gdzieś tam na świecie był udźwiękawiany, ale to takie było gdzieś tam, nikt o tym, mało kto jeszcze o tym wiedział. No ale pojawił się ten Windows 95, który już bardziej był ekspansywny, to już był taki pełnoprawny system, który przesłaniał DOS-a, to nie był taki dodatek jak ten Windows 3.11 czy tam 3.1 i nagle się okazało, że są jakieś programy udźwiękawiające Windows jak ten HAL 95 czy później Outspoken. No to można było się zastanowić, jak coś, co jest graficzne, ma obsługiwać osoba niewidoma, kiedy to są jakieś obrazki, jakieś strzałki, jakieś w ogóle coś, co się rusza, coś, co jest dynamiczne, coś, co jest kontekstowe, w sensie, że na ekranie mamy kilka rodzajów informacji naraz prezentowanych, no to nie da się tego dobrze obsłużyć. I poniekąd, no, była to prawda, tylko że nie pomyślano, albo jeszcze nie wiedziano o tym, że te programy, czytniki ekranu dla Windowsa tak się rozwiną, że będą nam wszystko czytały, że informacja graficzna może mieć tekstowy podpis i że są w miarę standardowe kontrolki, dzięki którym osoba niewidoma również takiego Windowsa klawiaturą obsłużyć może. No ale to już późniejsze.
2: Bo powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że z DOS-em to też wcale nie było tak różowo i kolorowo. początkowo, jakby się niektórym mogło wydawać, że wow, to taki idealny system dla osób niewidomych. No wcale tak nie było.
4: Problemy przecież były takie same,
2: problemy były, a nawet niekiedy problemy były czasem i większe, bo pojawiało się coś w rodzaju aplikacji w interfejsie graficznym, takim trochę pseudograficznym może nawet, ale było też trochę tego typu aplikacji, a programy odczytujące ekran w DOSie, no też miały z tym problemy. Bo to też nie było
4: problem.
2: Tak,
4: no, że... Programy działające w systemie DOS pracowały tylko i wyłącznie w trybie tekstowym. Czyli w tym, co było wyświetlane jako tekst. No to już tam nie będziemy wchodzić w szczegóły, o co w tym chodziło. Ale tak to było. Mieliśmy do wyboru tekst, czyli było 25, ile? 25, 24? 25 chyba wierszy na ekranie, po 80, 25 po 80 znaków. I to było wszystko. Programy graficzne już coś tam pokazywały właśnie w formie graficznej, no ale tego w żaden sposób nie można było...
2: Rysowały za pomocą znaków.
4: Tak. I tego żaden program już odczytać nam niestety nie mógł.
3: No i jeszcze były takie historie, że musiał być na przykład edytor tekstów specjalnie skompilowany, poprawiony dla niewidomych. Był taki edytor jak QR-tekst. No i tylko się pracowało w tym. Ewentualnie jeszcze pracowano w takim edytorze, który się nazywał WordPerfect. Ale to było tyle, nic więcej.
4: Tak, bo no to potem też jak no, możemy, jeżeli mówimy o tych aplikacjach narzędziowych, użytkowych, no to rzeczywiście był WordStar, był WordPerfect i był ten polski QR-tekst, który ktoś, on na początku od 90. był gdzieś tam używany, a chociaż on się nigdy, mam wrażenie, do świadomości takiej masowej nie przebił, wręcz jego jakby bardziej takim programem używanym przez osoby widzące wtedy w Polsce był taki edytor, on działał w trybie graficznym, niestety, ale taki edytor, który się nazywał TAG. Był taki program tak. Kiedyś. A ten z tym QR tekstem, nie wiem do końca niestety, kto na to wpadł. Chyba po prostu jakoś Altix, ktoś z Altixu. I udało się porozumieć z producentem QR teksta i ten program nam bardzo ładnie udźwiękowić. Powstał taki moduł, który go udźwiękował, się nazywał Rez. No to też potem zaraz o tym powiemy, kiedy będziemy omawiać screenreadery dla DOS-a. I on właśnie dzięki niemu osoba on jakby w pełni udźwiękawiał QR-tekst, ten QR-tekst się stał takim programem, jak teraz się mówi, self-voicing, był udźwiękowiony sam z siebie, o tak.
3: Ja jak jeszcze na początku mówiłeś o historii, zaczynałeś mówić o tym, jak wyglądała praca w DOS-ie, że polecenia, że nie myszka, że nie okienka, to ja powiem coś, co napawa mnie taką nostalgią, czyli dyskietki. Jak tak wyjmuję dyskietkę, a mam tych dyskietek jeszcze troszkę i nie wyrzucę ich, to tak wyjmuję tę dyskietkę i z nostalgią patrzę, że na tej dyskietce zmieściło się 1,44 mega albo 720 kilobajtów albo 360 i że to trzeba było... Zwykły plik tekstowy, czasami na dwóch, trzech dyskietkach spakować, podzielić, żeby to po prostu przenieść do kogoś. To jakąś ta dyskietka nostalgię we mnie budzi.
2: To się zgadza, no bo kiedyś rzeczywiście były duże problemy z przenoszeniem wielkich plików, ale powiedzmy sobie też szczerze, wielkich plików nie było, bo... Do czasu wynalezienia przez Instytut Fraunhofera formatu MP3 to w zasadzie muzyki się na komputerach raczej nie przechowywało, no chyba, że były to stacje radiowe, dajmy na to, one przechowywały swoje zbiory w plikach WAV, czyli w plikach nieskompresowanych, albo, i to jeszcze taką ciekawostkę od razu powiem, były też niekiedy zbiory zapisywane w plikach MP2, z tym, że te pliki MP2 były dekodowane przez zewnętrzne karty. To znaczy karta dźwiękowa miała w sobie procesor i ten procesor zajmował się dekodowaniem sygnału audio. Nie był za to odpowiedzialny procesor komputera, w związku z czym, jeżeli system nam się zawiesił, co nie należało przecież do rzadkości, to te pliki mogły być odgrywane, odegrane do końca, można było sobie ten komputer spokojnie zrestartować, wrócić do programu i kontynuować pracę. To tak, to taka dygresja dźwiękowa.
4: A to MP2, a to jeszcze taka dygresja, a to MP2 można było czymś poza tym odtworzyć?
2: MP2 to jest nadal popularny format, szczególnie gdzieś tam właśnie w stacjach radiowych, czy na przykład w różnego rodzaju kodekach, jak na przykład dosyłane są programy radiowe za pomocą transmisji satelitarnej, to też jest używany MPEG-2. Także ten format cały czas jest gdzieś tam używany, ale wcześniej no to były przede wszystkim zbiory nieskompresowane, czyli po prostu PCM-y, pliki WAV.
3: WAV albo jeszcze też gdzieś tam mam na starych dyskietkach pliki z takim rozszerzeniem BAL, BAL, albo z takim rozszerzeniem jak MOD, może mody jeszcze troszeczkę są znane. I te mod pliki były, przynajmniej ja takie pliki posiadałem, które oprócz tego, że miały dźwięk, można było na ekranie wyświetlić wykres dźwięku tych plików, ale oczywiście też trzeba mieć było do tego odpowiedni odtwarzacz.
2: W ogóle pliki MOD, to jeszcze to są pliki, które nie tylko pamiętają DOS-a, ale też i wcześniejsze komputery, chociażby takie jak Amiga. Sporo modów tworzyło się na Amidze. Za pomocą tych programów, tych tak zwanych trackerów.
4: Przepraszam, bo ja nie wiem, mody to były, co to były? To były takie coś jak pliki MIDI, powiedzmy?
2: Coś jakby, muzyczne. tylko tam też można było dodawać sample. Zresztą sample można było dodawać już od dawna, bo nawet i na takich komputerach jak Commodore 64 można było do plików SID, bo to wtedy były SIDy, dodawać sample. Oczywiście te sample były fatalnej jakości i tam była ich ograniczona ilość, którą można było sobie dodać. Natomiast no, jak ktoś miał fantazję i jak ktoś potrafił sobie poradzić z tym, co miał, a tam miał kilka generatorów fali o różnym kształcie, no i jeszcze możliwość zapisu tych sampli w podłych jakościach i niewiele pamięci do dyspozycji, to naprawdę małe arcydziełka muzyczne powstawały.
4: A czym to się odtwarzało?
2: To się odtwarzało, były aplikacje do odtwarzania tej muzyki. Ja to szczerze mówiąc już pamiętam, przede wszystkim mody to pamiętam już z czasów Windowsowych. To chociażby najpopularniejsze odtwarzacze muzyczne, takie jak Fubar, potrafią to otwierać, Winamp też. Natomiast SIDy to ja pamiętam jeszcze za czasów mojego pierwszego komputera, czyli Commodore C64. No to normalnie odtwarzane były za pomocą odpowiedniego układu muzycznego, który tam był, bo te SIDy to po prostu były różne muzyczki w grach, czy w jakichś innych aplikacjach użytkowych. Przede wszystkim w grach.
3: Chłopaki, tak rozmawiamy, słuchacze nas słuchają, łezka w oczach się kręci. A jak zaczęliście to z tymi komputerami i tą waszą przygodę? To może Michale K. z Poznania.
4: Dobrze. Przygodę swoją z komputerem rozpocząłem, tak jak już wspomniałem na początku, w 1994 roku, czyli prawie 20 lat temu, we wrześniu. I początkowo to były zajęcia komputerowe prowadzone w takiej już nieistniejącej fundacji pomocy dzieciom niewidomym. Te zajęcia prowadził taki pan, obecnie doktor habilitowany astronomii, czyli nie jakiś w sumie taki informatyk, chociaż on też tak tylko w stanie informatyki w astronomii się zajmuje. Się nazywał Piotr Dybczyński z Instytutu, z Obserwatorium Astronomicznego UAM-u. I on, nie wiem do końca jak to się stało, że po prostu jego zatrudniono do pracy. On nie miał wcześniej do czynienia z osobami niewidomymi, ale się dosyć tak, można powiedzieć, zaangażował merytorycznie i całkiem dobrze te zajęcia, przynajmniej z mojej perspektywy, bo różnie mówiono, no ale to wiadomo, różne głosy, z mojej perspektywy te zajęcia dobrze przeprowadził. No i on nas uczył głównie DOS-a. I to było takie trochę nudne, znaczy to było, z jednej strony to było sensowne, bo dawało bardzo solidne podstawy takiej metodycznej pracy i takiego uporządkowania, o tym zaraz powiem więcej. Ale było to takie czasami drętwe i nudne, no bo trochę tak było z tym DOS-em, że no ile można było pisać jakieś w kółko polecenia, kopy, dir, się bawić tym, to taka trochę sztuka dla sztuki się zdawała. To dzisiaj zupełnie ktoś, kto od kilku lat używa komputera albo działa, korzysta ze współczesnych smartfonów, zupełnie nie jest sobie tego w stanie wyobrazić, bo tam no teraz jest tak, że ważne jest to, co chcemy zrobić, mniej niż jak to robimy, a tam było odwrotnie, jakby bohaterem było nie nasze działanie, tylko jakby głównym na plan pierwszy wysuwał się komputer, system operacyjny, polecenie HWDS osobna, które można pisać tak, a nie inaczej, które działa tak, a nie inaczej. Kiedy się pomylimy, to piszemy 40 ileś znaków, naciskamy, coś był błąd, naciskamy Enter, wszystko źle, piszemy od nowa, bo tam trudna edycja, pisanie poleceń DOS-owskich to była, tam nie było takiej możliwości prostej edycji tego, co napisaliśmy. Znaczy, było i nie było, to też gdzieś tam mogę zaraz rozwinąć. Także no to była z jednej strony praca z DOS-em, z drugiej strony zabawa takimi edukacyjnymi programami, które ten pan napisał, testem klawiatury komputera, programem do nauki ortografii, kilkoma grami. To było bardzo ciekawe, bo ta pracownia wówczas to były komputery z DOS-em 386 i Recognita pewnie jakaś, ale z której nie korzystałem, i właśnie HAL, bo ja się uczyłem na HALu DOS-owskim i na syntezator mowy Apollo. I też tam mieliśmy jakiś, wtedy QR teksta nie, mieliśmy jakiś taki edytor, on skądś wynalazł jakiś taki angielski edytor, się nazywał Norton Editor, to było darmowe, ne.com był plik i to był taki bardzo prosty edytor po prostu plików tekstowych, trochę lepiej działający niż ten edit DOS-owski, bo edit DOS-owski miał problemy z kursorem. W sensie, że on nie miał standardowego kursora, a tamten miał. No ale to, i tam specyficzna była obsługa, bo klawisz się naciskało, klawisz funkcyjny i jakąś tam literkę wtedy coś się robiło. Tam było tak, że na przykład klawisz F3 to były opcje zapisu pliku. Klawisz tam F4, znaczy zapisu, w ogóle opcje pliku. Klawisz F4 to było funkcje bloków. F5 funkcje formatowania, F6 okien i dalej nie pamiętam. No i na przykład F3E to było zapisanie pliku, czyli że tam się naciskało F3, na dole w 25 tej linii ekranu na dole się pojawiała taka linijka podsumowująca te wszystkie opcje, które możemy wybrać. No i właśnie naciskało się E, to wtedy było zapisanie i wyjście. A Q to było quit, wyjście bez zapisania. Jeszcze się wtedy Q i literką Y potwierdzało. Potem na przykład tam F4, nie wiem, S to był początek bloku i tam potem F4 coś tam, koniec bloku. No i takie, tak dziwnie się ten program obsługiwało. No i to były z grubsza rzecz biorąc moje początki. Potem rok później kupiłem swój komputer i to już był syntezator mowy Kubuś. To był HAL, Syntech i QRText oraz Fulton Commander. To przełomowe rozwiązania na tamte czasy, też pewnie zaraz o tym szerzej powiemy.
2: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że myślę, że za moment dołączy do nas jeszcze jeden współprowadzący, który przed momentem się zapytał, czy chcielibyśmy, żeby też co nieco powiedział na ten temat. Mam tu na myśli Roberta Łabęckiego. O, witamy cię, Robercie, serdecznie. Jest nas więcej i dobrze.
5: Dobry wieczór państwu.
2: Dobry wieczór, dzień dobry, bo myślę, że sporo będziesz też miał do powiedzenia na ten temat. Natomiast to może teraz, Robercie, właśnie ty opowiedz co nieco o swoich początkach, z czego korzystałeś za tych DOS-owych, znakowych czasów.
5: Ja bym się cofnął jeszcze, słuchajcie, bo ja zacząłem swoją przygodę z komputerem i z DOS-em od roku 89.
4: Wow.
5: O ironio, tak, wow. Czyli od mojej siódmej klasy szkoły podstawowej. I wtedy to, co w laskach było, w jabłonkach tak zwanych, czyli w szkole licealnej, w liceum, i to wtedy była jedyna pracownia komputerowa w tym ośrodku, to był za moich czasów HAL 4. To było to, co i plus Apollo, oczywiście jedynka. I było trzy komputery z tym HALem 4, z Dolphinem. I co chciałem powiedzieć, bo mówicie tutaj o edytorach, o takich rzeczach.
4: To był świetny program.
5: Ja bym polemizował i to za chwilę. Mhm. Dlatego, że była bardzo lubiana nakładka, która się nazywała najpierw Fulton Commander, potem Norton Commander.
4: Tak, ale to było później już, przepraszam, że tak.
5: Tak,
4: to było znacznie później.
5: Fulton już był w 90 roku, potem Norton to przejął. Może u was to było później, u nas to było w wersji 2.0 już. I teraz, Hal z tym totalnie nie dawał rady. Natomiast nauczyciel informatyki korzystał z tego nagminnie. I dopiero, że tak powiem, udało się to okiełznać wtedy, kiedy powstał SCR, czyli już troszkę później te aplikacje.
2: To znaczy, no nie, Robert, ale nie. To momencik, bo troszeczkę chyba jednak coś pomieszałeś, co mnie wcale nie dziwi, bo to dawne czasy były. Natomiast Fulton Commander to była aplikacja, która była właśnie nakładką na Norton Commandera, a autorem tego, a właściwie to była nakładka.
5: Znaczy,
2: Polska wersja Nortona.
5: Ja słyszałem, że najpierw to wymyślił Łukasz Fulton i potem sprzedał to dla Symanteka. Ale może ktoś mnie okłamał.
2: No.
5: I dlatego.
4: Sprawdzimy, ale.
5: Jeszcze pamiętam, się uruchamiało to FC, Enter.
2: To się zgadza.
5: Na samym początku jeszcze, i to było takie niedopracowane, później nauczyciel, później już w 90-tych latach, tak, prawda? Wziął NC. Skądś znalazł.
4: NC na całym świecie było rzeczywiście znane, ten Norton Commander, tak. Właśnie. Nigdzie nie. No sprawdzimy to, bo nie słyszałem nigdzie.
5: Natomiast
4: żeby to...
5: co jeszcze chciałem powiedzieć? Ten Hal był taki troszkę niedoskonały. On z systemem sobie radził, to całkiem nie najgorzej, natomiast z pewnymi rzeczami sobie nie radził, z którymi potem działały inne właśnie screenreadery, na przykład tak jak SCR. Ale o czym mówię? Było coś takiego, słuchajcie, wtedy jak dyskietki 5.25. Takie duże, cienkie.
2: I takie miękkie te dyskietki przede
5: wszystkim. Mam parę. Tak. Bardzo się niszczyły. Ale było takie pisemko wtedy jak PC Shareware czy coś takiego. I można było sobie zamówić za drobne pieniądze i oni przysyłali różne programy. Na takich właśnie dyskietkach 5.25. Ja jeszcze nawet gdzieś mam. I na przykład przysyłali takie różne rzeczy do grania na klawiaturze. Wtedy się grało przez PC Speakera. Tak a propos muzyki. W tamtych czasach właśnie starych, taki program Pianomen na przykład się grało przez PC Speakera. Strasznie stare czasy. Jeszcze chyba nawet gdzieś taką dyskietkę posiadam. Taką właśnie 5.25, albo nawet nie jedną, dwie albo trzy. I takie były moje czasy. Oczywiście Word Perfect, tak jak powiedział tutaj przedmówca, to był do pracy. To prawda, bo to z Halem dobrze pracowało. QWERTY tekst może już mniej. No i potem już aplikacje te konkurencyjne, tak? Jak już Readboard powstał, QWERTY tekst i tak dalej, i tak dalej.
4: Czy Word Perfect pracował z Halem dobrze, bez żadnych plików parametrów? Można było pracować?
5: Tak, można było pracować całkiem dobrze, natomiast był on po angielsku i to była bariera dla naszych polskich tutaj. Dlatego go nie wprowadzono w Związku Niewidomych na przykład. Z tego, co ja pamiętam, tylko że on był po angielsku, ludzie nie wiedzieli, o co chodzi i po prostu lepiej było coś zrobić po polsku, żeby to było proste, żeby to było po prostu zrozumiałe dla każdego. No i jeszcze kolejna bariera. Nie wszyscy lubili Apollo. Tak jak zresztą teraz jest, też syntezator wzbudza różne kontrowersje. Ja go akurat lubię, ale to nie o to chodzi. Po prostu wzbudza i tyle. I wtedy jakby też te czasy były też późniejsze.
4: A jakie były wrażenia, no bo mówisz, że u was tam w Laskach był syntezator mowy Apollo i Hal i potem pojawił się Readboard i syntezator.
5: Tak, a to już później. Najpierw był właśnie ten Hal i Apollo.
4: Tak, właśnie rozumiem. Właśnie chodzi mi o to, że jak się pojawił ten Readboard, ta synteza właśnie Readboard i screenreader Readboard, to jakie były wrażenia, jeżeli chodzi o porównanie, wiadomo, że to trochę rzecz gustu, ale z jednej strony porównanie właśnie z Apollo, z tą syntezą syntezą Readboard i samego programu Readboard, co było bardziej stabilne i co oferowało na początku przynajmniej, co było lepsze w konfiguracji i w pracy, czy HAL, czy program Readboard?
5: Powiem tak, według mnie lepszy był HAL, ale wtedy, kiedy był już Readboard, to już był już HAL 5 i potem już HAL tam 90 coś tam, to już było później troszeczkę, bo ten Readboard się jednak pojawił później. Natomiast HAL był o tyle lepszy, dlatego że Readboard musiał czekać na... załóżmy, coś pakowaliśmy i na przykład było pakowanie części pliku i Readboard mówił na przykład 1%, tak, czy tam 1% na przykład, i wtedy wszystko stawało, bo Readboard musiał powiedzieć 1%. I to tak szło. Natomiast HAL jakby to rozdzielał, że tak powiem, niezależnie. On miał, ten syntezator miał swój bufor, on tam ładował do tego swojego bufora, dzięki temu to na przykład wszystko się pakowało szybciej, rozpakowywało
4: i tak dalej. Bo Apollo to był syntezator, może dlatego, że Apollo to był syntezator sprzętowy, a Readboard, tak, on jednak, ta nakładka, to tam on był taki sprzętowo-programowy.
2: Tam, było, tak, tam mowa, tak, była generowana programowo, a ten Kobox to służył tylko jako taka karta muzyczna.
5: Tak, tak, tak, dokładnie. Przez tego Kowoksa też można było wspomniane mody, że tak powiem...
2: odgrywać.
5: Odgrywać, tak. Był taki program Mod Play, tam można było tego Kowoksa ustawić na przykład. No w każdym razie nie. Ja wolałem HALa, dlatego że to po prostu było zdecydowanie szybsze, a wtedy pamiętajmy, system, komputer był tylko jednozadaniowy. Jak coś się rozpakowywało, to już nic innego nie można było zrobić. Tak samo jak się coś pakowało, a trwały te procesy jakiś
2: czas. Tym bardziej, jeżeli się to zgrywało na dyskietki, bo przecież te dyskietki, dokładnie, to też był wolny strasznie zapis. Tam zanim się coś zapisało, to się trzeba było naczekać. Jeżeli jeszcze była kompresja...
5: Ale dyski też były
2: dyski
5: wolne.
2: Dyski też, oczywiście.
5: Dysk, ten 40 megabajtów, dysk 30 megabajtów, tak? Oj, takie pojemności.
4: Ale to już gdzieś tam 30-40, to już tak gdzieś myślę połowa, a nawet później lat 90-tych,
5: tak,
4: a w tych latach,
5: tak, tak,
4: od początku,
5: tak, tak.
4: 89-90, to był dopiero gdzieś, to jeszcze był DOS 4.0.
5: Tak,
4: i
5: dokładnie,
4: jeszcze,
5: dokładnie.
4: I to jeszcze nawet on dyski obsługiwał chyba do 2 mega bodajże.
5: Nie, nie, był, ja pamiętam, było 7 megabajtów dysk w Jabłonkach, bo na tym komputerze, którym pracowałem. Pamiętam, czasami trzeba było robić RAM drive'a, coś takiego, co teraz się praktycznie tego nie robi, RAM drive, czyli tak jakby dodatkowy dysk w pamięci.
2: W pamięci operacyjnej, komputer. Tak. Dobrze, to Krzysztofie, to może teraz ty opowiesz nam nieco o swoich początkach z DOS-em.
3: Moje początki z DOS-em były datowane na rok 93, czyli 11 lat właściwie po pierwszym oficjalnym DOS-ie, bo pierwszy DOS 1.1 został wydany w 1982 roku. Ja w 93 roku, mogę tak powiedzieć, zostałem usunięty ze szkoły masażu. I co tutaj robić w życiu z sobą nadal? Jestem niewidomy, to był 93 rok. Nie było doradców zawodowych, nie było doradców pedagogów szkolnych i co tu z sobą robić? Właściwie jedyne dla niewidomych coś to było masaż. Więc co? Będę ten masaż robił, spróbuję ponownie. A tutaj kolega mi powiedział, że otwierają szkołę informatyczną. Wprawdzie to dla niepełnosprawnych ruchowo, ale on tam próbuje, on był słabowidzący. No i ja też spróbowałem. I chodziłem do klasy z niepełnosprawnymi ruchowo, czyli to były osoby widzące. Nas, osób z niepełnosprawnością wzrokową, było tam 3 osoby. Wszyscy byliśmy słabowidzący. Ja coś tam widziałem. Jeździłem nosem po ekranie. Bardzo często musiałem więc drapać się po tym nosie, że tak brzydko powiem, oblizywać, no bo nie wiedziałem, czy on tam jest ta kropka, czy nie, więc palcem jakoś sobie tam tą kropkę i śliną zdrapywałem, więc w ten sposób jeździłem i czytałem. I na początku nie mieliśmy komputerów, dopiero komputery gdzieś w grudniu 93 roku do nas do szkoły trafiły, więc uczyliśmy się najpierw tylko teoretycznie. Zajęcia były prowadzone przez informatyka widzącego zdrowego, który nie był w ogóle przygotowany do pracy z osobami niewidomymi, no bo szkoła była dedykowana jednak osobom niepełnosprawnym ruchowo. Natomiast miał pan bardzo dużo chęci i tak samo szkoła miała bardzo dużo chęci do wsparcia nas, osób słabych, osób słabowidzących, więc zakupiono nam readboardy, zakupiono nam Lunara. Lunar dla DOS, program powiększający, no i w ten sposób sobie radziłem. Pracowaliśmy też z Nortonem Commandorem. Norton został wymyślony przez pana, który na imię miał Peter. Peter Norton, od jego nazwiska wzięłaś nazwa tego programu. Jak to dzisiaj mam przed oczami, pomimo że już zupełnie nic nie widzę, to dwa panele tego programu mam przed oczami i znowu tak nostalgicznie się robi, jak pomyślę o tym programie. Pracowaliśmy także na Norton Editor, o którym wspomniałeś, Michale, wcześniej.
4: Myślałem, że tego nikt nie znał.
3: Nie no, ja wiesz co, ja Cliparda uczyłem się wtedy. To był taki język programowania. Zresztą w 95 roku zostałem technikiem informatykiem o takiej specjalności programista programowania maszyn cyfrowych. Nie komputerów, tylko maszyn cyfrowych. I w tym Norton Editorze pracowaliśmy. Jeżeli chodzi o edytor tekstów, no to oni na tagu, ci widzący. No a my Word Perfect. My Word Perfect i z tym się jakoś pracowało przy powiększeniu za pomocą Lunara. Pracowaliśmy też z taką bazą danych i uczyliśmy się na niej robić. Nazywał się program Fox Pro, którego też bardzo lubiłem. I tam były nawet możliwości w tym Fox Pro zmiany koloru tła, zmiany koloru czcionek, nie wielkości, ale samej kolorystyki. Także to też bardzo dużo dawało. No i oczywiście pracowało się z klawiaturą. Sam Lunar, z tego co pamiętam, bo oczywiście 20 lat w tym roku to już troszkę umknęło mojej pamięci, ale sam Lunar miał możliwości podzielenia ekranu na cztery części. Tak jakbyśmy mieli ekran monitora i zrobilibyśmy krzyż po prostu. Były cztery pola. Można było się przełączać pomiędzy tymi polami. Bardzo fajną funkcją, której bardzo często używałem, była możliwość zamienienia tekstu ekranu, żeby była wyświetlana w postaci tylko jednej linii, która przesuwała się na ekranie przed naszymi oczami. Można było regulować w tym Lunarze wielkością czcionki, można było regulować kolorystykę. No i niewiele więcej można było robić, przynajmniej ja nie pamiętam, co można było więcej robić. I w 95 roku, przed Windows 95, a ja poszedłem do pracy, do Domu Pomocy Społecznej, tam zostałem informatykiem, a 95 rok to był informatyk, człowiek od wszystkiego, guru. To nie tak, że teraz mamy tylko wycinek, nie wiem, programista, grafik komputerowy i tak dalej. Wtedy był informatyk, guru od wszystkiego, więc ja byłem tym guru, który miał administrować siecią Novell, której w żaden sposób nie dało się udźwiękowić. Kupiliśmy wtedy do firmy readboarda, który się nie przydał w ogóle w administrowaniu tym Novellem. No i na szczęście jeszcze coś tam widziałem, inni pomagali i nawet do 2002 roku tego Novella mieliśmy. Jak mówimy o dyskietkach, warto wspomnieć, bo tam mówiliśmy o pakowaniu plików, o dzieleniu plików, że Windows 95 był bodajże na 40 dyskietkach. I to się wkładało, instalowało, wyjmowało dyskietkę, wkładało następną.
2: A jak się jedna ze środka uszkodziła dyskietka, to było ciekawie, tak.
3: To było bardzo ciekawie. I takie to były moje początki komputerowe.
4: Ja jeszcze zapytam, to mnie tak troszkę zainteresowało, ten Fox Pro, to było dostępne dla readboarda? To jeszcze
3: nie,
4: było specjalne?
3: To nie było dostępne dla readboarda, to tylko z Lunarem sobie radziłem.
4: Aha, czyli to jakby bardziej tak z perspektywy osoby słabowidzącej jednak, gdzieś
3: tak,
4: tam rozumiem.
3: Tak. Natomiast z readboardem, no to pracowałem przy czytaniu jakichś tekstów, przy pisaniu poleceń. Jedno z moich ulubionych poleceń, jak mi się nudziło, to było dir spacja / s jak Sabina i powodowało to, że po prostu zawartość dysku leciała sobie przez ekran
4: slash
3: literki
4: S, tak, a mogliśmy patrzeć. Co to było? Patrzeć. Slash S to było, że...
3: dir slash S, czyli, czyli mogliśmy sortuj. Wyświetlić zawartość naszego dysku pod katalogi, wtedy były katalogi, więc pod katalogi łącznie z zawartością plików, z ich wielkością, z rozszerzeniami, z datami i tak dalej, więc tych ekranów było mnóstwo i to sobie tak leciało.
4: No można było, on to nawet ładnie czytał, jak to się przewijało, natomiast można było użyć parametru slash p, który powodował,
3: tak,
4: że
3: pauzę.
4: Ekrany tak, i się klawisze, tylko cofnąć już nie można było, tylko w jedną stronę jakby.
3: Tak.
4: No albo przekierować, że dir, znaczy jak każde polecenie spacja, znak większości, nazwa pliku
2: i do pliku, tak, do pliku. To zresztą teraz jest nawet przydatne w dobie Windowsów, jeżeli czasem ktoś korzysta z tak zwanych plików wsadowych, ale Robercie, bo już któryś raz chciałeś coś powiedzieć, to już zaraz oddam ci głos, ale jeszcze zanim to zrobię, to taka informacja dla naszych słuchaczy. Jeżeli chcecie, to dzwońcie do nas, bo jesteśmy do waszej dyspozycji, jesteśmy online, jak to się ładnie mówi. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli chcecie razem z nami gdzieś DOSa powspominać albo zapytać może o coś, bo może byście chcieli powrócić gdzieś do tego DOSa, gdzieś się pobawić, bo można jak najbardziej na maszynach wirtualnych. Także jeżeli mielibyście ochotę o coś zapytać, to prosimy do nas dzwonić. A teraz, Robercie, już oddaję ci głos.
5: Ja ad vocem Krzysztofa chciałem zapytać, ponieważ ja wiem, że Novel Network 4.0 chyba, i się nie mylę, to był rok u nas, właśnie w tych wspomnianych jabłonkach, rok 95 albo 6, żeby nie tak, ale bodajże 95. Był udźwiękowiony przez właśnie Hala, tylko którą wersję to już nie pomnę, ale na pewno nie Hala 4, tylko już późniejszy, któryś Hal. I ja pamiętam, że to jakoś działało. Też był, bo w międzyczasie, słuchajcie, powstał też niejaki syntezator SMP. Już to były to jego może... takie próbki, takie nieudolne w wersji pierwszej. Ja pamiętam, że nam państwo z Instytutu Biocybernetyki przysłali pierwszy egzemplarz tego syntezatora do testów. Mi się to z początku nie podobało, bo on nie był taki fleksyjny, nie był taki responsywny jak HAL, prawda, jak Apollo i tak dalej. Nie był taki dobry. Natomiast ja pamiętam, że przy pomocy tego też SCR-a, który tam do tego zrobiono jeszcze w wersji pierwszej i przy pomocy odpowiednich konfiguracji, dało się też ten Novel Network udźwiękowić w jakiś sposób. Co prawda ja do końca nie wiem, bo to było tylko na komputerze administratora i nie chciałbym nazwiskami operować w tej chwili, chociaż znam te nazwiska i poza anteną mogę je podać, ale dla świętego spokoju, to jak troszkę to oglądałem, to było w formie takiego drzewa i tam można było różne rzeczy zaznaczać lub odznaczać i część rzeczy wpisywać. Jeszcze pamiętam program pierwszy do poczty, program Mail, Pegasus Mail. To był też rok 90, bodajże 6 albo 5, ale myślę, że 96 bardziej. Też taki już sieciowy. Pamiętam, myśmy tylko między komputerami sobie pocztę wysyłali wtedy. Między tymi trzema, które tam były, bo internetu jeszcze wtedy nie było.
4: W trybie DOS ciągle. Mówimy
5: tak, w trybie DOS oczywiście. Tak. W trybie DOS. Natomiast na Uniwersytecie Warszawskim, już w Centrum Niewidomych i w tak zwanym Ciuwie, w Cninie, internet już był. Najpierw były 64 megabity.
2: Kilobity,
5: tak, 64 kilobity łącznie, tak.
2: Megabity to
5: nie, zawsze. Tak, dokładnie. A potem były 4 megabity łącza, pamiętam. No później to już się diametralnie wszystko zwiększyło. Jeszcze pamiętam, pracowało się na takim czymś jak Gopher. Bo wtedy nie było takiego czegoś jak www, to znaczy www raczkowało, był mozaik na Windows właśnie 95 i Windows 3.

0: to www przez takie coś jak Netscape Navigator lub Links, próbować poznać, to nie do końca. No ale to już mówię, to już o czasach
1: przepraszam, ale przepraszam bardzo, ale Netscape Navigator to już są czasy Windowsa. Czy ja się
0: Tak, to już są czasy Windowsa.
1: Natomiast to jedynie był taki program Netamer.
2: Netamer, tak, przede wszystkim Netamer. Link zdaje się też, ale mi też to, się, bardziej, był, mi to się bardziej kojarzy z Linuxem, szczerze mówiąc.
0: Tak,
2: mi
0: to też, prawda. Natomiast był Lynx. Natomiast ja mówię, dlaczego, bo na przykład Krzysztof powiedział o Windowsie 95, a ja mówię jeszcze o Windowsie 3.11, który był przed Windowsem 95, mhm. który był po DOSie. Po DOSie bodajże 7.0, który...
1: Nie.
0: Chyba tak.
1: DOS 7.0 to był DOS już w czasach Windowsa, Millennium tak. powstał jako taki. To zupełnie jest coś innego. Nie. DOS Windows 3.11 to był przed 95 rokiem, równolegle jako taki program, i to nie był taki system operacyjny w
2: tylko
1: rozumieniu.
2: Taka nakładka.
1: Taka nakładka to było. Dopiero od Windowsa 95 mamy do czynienia z takim pełnoprawnymi systemami okienkowymi, które
0: całkiem DOS-a. Możliwe. Ja tego Windowsa, niestety ten 3.11 nie był dostępny. Ja wiem, że go się używało dość często, bo i był używany w pracy u mojej mamy i był używany w szkole u mojego brata na wszystkich komputerach, ten 3.11.
1: Tak, bo to wtedy to było bardzo popularne, bo tam wtedy już były pierwsze Wordy, jeszcze taki arkusz był Lotus 1, 2, 3, ludzie tego używali. To było takie, jakościowa różnica była, w sensie, że taki jakiś źle wyglądający toporny DOS, a tutaj Windows, jakieś myszka przede wszystkim, okienka, które się gdzieś tam ruszają, no to na pewno dla osób widzących to różnica była kolosalna.
2: Dobrze, ale wróćmy może do DOSa.
0: Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie.
2: Bo to przede wszystkim
0: odnośnie DOSa.
2: Audycja.
0: Tak, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego jak parkowanie dysku, jak się wyłączało komputer. Trzeba było napisać park na samym końcu pracy z komputerem, w DOSie.
1: To chyba w jakichś starych DOSach, tych na początku.
0: Tak, no ja mówię o 89, 90
1: roku. To ja tego też
2: nie pamiętam.
0: Trzeba było napisać park i wtedy się parkował dysk i można było wtedy wyłączyć komputer. To się nie zaleczało bez parkowania.
2: Bo kiedyś to właśnie z DOSem było tak, ja pamiętam, to teraz może kilka słów o tym, jak ja zaczynałem pracę z komputerami. No pominę może Commodore 64, bo to zupełnie inny system i nie o nim dziś audycja, ale też to takie dosyć ciekawe było, jak osoba całkowicie niewidoma, bo ja nie widzę od urodzenia, więc to też ciekawych trików trzeba było dokonywać, żeby w jakikolwiek sposób z tego komputera skorzystać. Natomiast po Commodore 64 był PC. PC w roku 99, więc chyba jestem najmłodszy stażem z was tu wszystkich, jeżeli chodzi o komputery, bo to był mój pierwszy PC. To już były czasy Windowsa, ale jeszcze załapałem się na końcówkę DOSa. Miałem możliwość korzystania z programu Readboard, z Kovoxem oczywiście, jako kartą tą muzyczną, no a pod Windowsem to był Windows 95 i program HAL for Windows 95. I teraz tak, ja z DOSa pamiętam przede wszystkim Fulton Commandera, program QRText i szachy mówiące. To są moje wspomnienia z DOSa. Pamiętam, że no, trzeba było tam tych poleceń trochę poużywać, powpisywać. Kilku się nauczyłem, bo to jeszcze pamiętam, że mój tata chodził też na kurs komputerowy, no bo akurat wtedy zmieniał pracę i wypadało, żeby tego komputera nieco więcej się pouczył i właśnie został wysłany na kurs komputerowy. No i właśnie oni jeszcze też mieli na samym początku DOSa, czyli bawili się tam w tworzenie katalogów, bo to takie chyba było najbardziej popularne ćwiczenie na dobry początek, bo trzeba było się zaznajomić w ogóle ze strukturą danych na dysku. I było, że dyski można formatować, przede wszystkim najbezpieczniej robić to z dyskietkami, na których nie ma żadnych istotnych danych. No i tworzyło się różne katalogi i pliki. I tam się później kopiowało, przenosiło między katalogami te pliki i tak dalej, i tak dalej.
1: Polecenie, jakie to było?

0: kasujący
1: RD. Skopy.
2: RD.
0: Ale katalog musi być
2: pusty. Musiał być pusty.
0: Katalog musi być pusty.
2: Musiał być pusty.
0: A pełne się można. A pełne nawet nie wiem, jak czy można. Nie, no można było, ale to później jakimś kasować. Nie wiem, jak to. Nie pamiętam teraz nawet.
1: No a właśnie. Nie RD odstęp S, jak subdirektory?
2: No, szczerze mówiąc, nie będę tu strzelał teraz. Nie będę strzelał, bo ja nie pamiętam, właśnie
1: wiem, że pliki to del.
2: No tak, pliki
1: gwiazdka,
2: to del.
1: Kropka, gwiazd.
2: To był dobry sposób. To był dobry sposób na pozbycie się plików. No, najbardziej skutecznym sposobem było sformatowanie dysku, ale to już inna bajka. No i właśnie ja pamiętam tego Norton Commandera, a właściwie Fulton Commandera, który miał, no, jak na tamte czasy całkiem ciekawe funkcje, bo tam był już, a przypomnę, to był rok 1999, był jakiś Packer, tam był Zip, jak dobrze pamiętam.
3: I ARJ.
2: I ARJ, tak, jeszcze był ARJ, dokładnie. Był nawet jakiś, był nawet jakiś program antywirusowy, to chyba na bazie MKS Vira.
0: Tak, ale to niestety to nie był program antywirusowy, tylko w komplecie, chyba że za twoich czasów to już jakoś tam otrzymałeś jakąś full wersję. Mi się wydaje, że to było tak, że owszem, to była kombinacja klawiszy, bo jeszcze, jeśli mogę chwilkę powiedzieć i wejść w słowo, to bo ten Fulton Commander to była, tak jak mówiliśmy, nakładka na Nortona. Generalnie idea taka sama, podstawowe działanie takie samo, bo klawisze funkcyjne, tak jak teraz w Windowsie, że F5 kopiuj, F6 przenieś, F7 utwórz.
2: Jak w Windowsowej wersji, czyli w programie Total
0: Windows,
2: Commander.
0: Przepraszam, tak, jak w Windowsowej wersji programu, kiedyś Windows Commander, dziś zwanego Total Commander. Klawisz F8 kasowanie, F10 menu, natomiast tam były pewne różnice, bo Norton Commander za czasów DOS-a, kiedy powstał Fulton Commander, już oczywiście był bardziej zaawansowany, był bardziej sieciowy niż Fulton Commander, umiał więcej, tylko jak powiedzieliśmy, miał niestandardowy kursor i z programami udźwiękawiającymi on za dobrze niestety nie działał. No, ten Fulton Commander się sprawdzał bardzo dobrze, natomiast no, był w 90 może 5% udźwiękowiony, natomiast z tym MKS Virem to było taka kombinacja klawiszy Ctrl F8 i oczywiście on się pytał, czy na pewno chcesz przeskanować programem MKS Vir, tak albo nie. No i jeżeli się nacisnęło Enter, to tak, jak takie okienko dialogowe jak w Windowsie, się nacisnęło Enter na tak, przynajmniej u mnie, no to zaczynał coś tam robić, po czym było, nie znaleziono modułu programu MKS Vir, ok. Czyli to znak, że po prostu on mógł się komunikować albo uruchomić ten MKS Vir. Podejrzewałem, że w ogóle go nie udźwiękawiał tak naprawdę, tylko to było taka jakaś opcja, taka jakaś kooperacja tego Fulton Commandera, bo przecież Fulton Commander nie był tworzony dla osób niewidomych zasadniczo, sam z siebie.
2: No nie, bo to była taka po prostu polska wersja.
0: Polski Norton, żeby polski ludzie, Norton, żeby tak, było
2: taki,
0: łatwiej.
2: Taki nasz.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co ja widziałem, widziałem, to, nad czym myśmy pracowali, to nie miało żadnych packerów, żadnych takich rzeczy, to miało tylko proste te opcje skopiuj, przenieś, skasuj, te od F1
2: do F9 i koniec. No bo ty, Robercie, widocznie
1: i tu nic nie było więcej.
2: Ty, Robercie, się widocznie zahaczyłeś na bardzo wczesną wersję, bo tam już wtedy było, no było sporo więcej różnych funkcji. Plik pomocy,
1: A nie, to tutaj nic takich rzeczy nie było. Za moich czasów był pan Stanisław i pan Stanisław brał te wszystkie programy. Nie będę nazwiskami operował, ale on właśnie to wszystko brał i to miało tylko to, a i tak stanowiło bardzo, było atrakcyjne dla widzących, że tak powiem.
3: Michale, tutaj wspomniałeś o MKS Vir i przypomniała mi się też taka ciekawostka, że w DOSie programy można było również uruchamiać z parametrami. Tak jakbyśmy w tej chwili w Windowsie uruchomili jakiś program z jakimś parametrem, że po jego uruchomieniu od razu coś się stanie. Tak można było na przykład MKS Vir w ten sposób uruchomić, że od razu rozpoczynał nam skanowanie, sprawdzanie dysku jakiegoś. Albo na przykład można było go uruchomić w ten sposób, że wyświetlił nam ostatni raport. To oczywiście odpowiednie polecenia się wydawało, których
0: nie miałem nigdy do czynienia z MKS-em, więc trudno mi...
3: Ja miałem i do dzisiaj pamiętam wirus, który się nazywał Kaczor. Polegał na tym, że dnia 8 marca cały ekran się cząsł, wszystko było takie rozmyte. No i na tym polegał sobie po prostu ten wirus. I ja bardzo, bardzo długo używałem MKS Vir. Jeszcze tutaj, żeby nam nie uciekło. Wspomnieliśmy o tym, że w 1982 roku była wersja DOS-a 1.1. Ostatnia samodzielna wersja DOS-a to był 1994 rok, to był DOS 6.22. DOS 7, 7.1 oraz 8 to były podwaliny dla Windowsa 95, 98 i Millennium. DOS 8 był w Millennium. Od wersji Windowsa XP jest to już samodzielny system operacyjny, aczkolwiek DOS jeszcze jest wbudowany i można go za pomocą CMD jakoś tam uzyskać.
2: No tak, to już jest taki, nawet powiedziałbym, wiersz poleceń, który z takim systemem operacyjnym sensu stricto nie ma wiele wspólnego. Natomiast z tego, co ja wiem, to jeszcze tak odchodząc od dostępności dla osób niewidomych i od tego, jak osoby niewidome tego używały, to no, niektórzy jeszcze z DOS-a korzystają. Wprawdzie to już nie jest ten DOS taki Microsoftu, bo są różnego rodzaju mutacje tego DOS-a, nawet i 32-bitowe. Nie wiem, czy są 64-bitowe.
0: Wcześniej najsłynniejsze to był PC DOS, tak, gdzie tak. Niektórzy IBM-owskiego DOS-a używali.
1: Minęła 20.
2: Dokładnie, minęła godzina 20. Natomiast fakt jest faktem, że tego DOS-a nadal się używa w różnych takich specyficznych przypadkach, bo niekiedy nawet jest tak, że kiedy pojawiło się jakieś oprogramowanie bardzo specyficzne, wyspecjalizowane dla konkretnego systemu operacyjnego, no i ono działa, no to po prostu się tego nie zmienia. To jest tak samo, jak ostatnio czytałem, że lekarze nie pamiętam teraz jakiej specjalności, chyba okuliści mają spory problem ze zmianą systemu. Już teraz tak się mówi, że trzeba przechodzić na Windowsa nowszego, na 7 albo na 8, bo ten Windows XP to jest system taki niedobry i za rok, niecały już rok, kończy się jego wsparcie techniczne ze strony Microsoftu. A lekarze no, nie bardzo mogą sobie pozwolić na przejście, bo nowe licencje na programy to są horrendalne koszty. Więc to też tak czasem jest, że niekiedy się opłaca bardziej pozostać przy tym starym programie, który ma wszystkie funkcje, jakie są potrzebne. No, a jeżeli ma wszystko, no to po co zmieniać? Że to tak w ramach ciekawostki.
0: To ja teraz proponuję, żebyśmy, nie wiem czy, bo myślę, że teraz przejdziemy pokrótce do omówienia, chociaż o tym już tak między wierszami mówiliśmy, ale żeby to usystematyzować, o tym jakie mieliśmy trzy rozwiązania udźwiękawiające wtedy i co za tym szło, to znaczy jakie były syntezy i tak dalej.
2: Nie to wiem, ja teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę tak muzycznego wytchnienia i do naszej audycji powrócimy już za momencik, a ja przypominam, że można oczywiście do nas dzwonić 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Jest także Skype o loginie tyflopodcast.net do waszej dyspozycji, a dziś rozmawiamy na temat tego, jak te osoby niewidome kiedyś, no nie tak zupełnie jeszcze dawno temu, korzystały z komputera, a wtedy nieodzownym przyjacielem jako systemem operacyjnym osób niewidomych i nie tylko niewidomych był system DOS.

0: Po muzycznej przerwie wracamy do Was ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o systemie DOS, o tym, co ten system niewidomym użytkownikom komputerów dawał, jak to kiedyś pracowało się na komputerach. Michał Kasperczak, Robert Łabęcki i Krzysztof Wostal dziś wspólnie ze mną rozmawiają o tym właśnie systemie operacyjnym. Wspominamy. Czasem może się tak wydawać, że te nasze wspominki są chaotyczne, no ale proszę Państwa, no, to było dawno, dawno temu i teraz to, o czym możemy się posiłkować, to jest tak naprawdę przede wszystkim nasza własna głowa, nasza własna pamięć, która niekiedy zawodną jest. Dlatego jeżeli pojawiają się w tej naszej audycji jakieś błędy, jakieś niedopowiedzenia, no to po prostu memoria fragilis, no niestety. Wracamy do DOS-a, wracamy konkretnie do oprogramowania udźwiękawiającego na ten system operacyjny. Co my tam właściwie mieliśmy do dyspozycji, przede wszystkim w Polsce?
1: W Polsce mieliśmy do dyspozycji wpierw dwa, potem trzy programy screenreadery udźwiękawiające system operacyjny DOS. I to było tak trochę jak teraz ma to miejsce z Windowsami, jeszcze to może, no w pewnym sensie do niedawna, bo mało kto już teraz używa syntez sprzętowych, ale niestety za programem na ogół stał konkretny jakiś syntezator, z którym ten program działał. Mieliśmy spolszczony syntezator mowy Apollo, który który pracował z programem firmy Apollo, produkowała firma Dolphin i do niej był, do syntezatora był program Screen Reader, który się nazywał HAL. Potem Readboard pod koniec swojego życia też z Apollem współpracował, ale jak to działało, to niestety nie wiem. Mieliśmy Readboarda, rozwiązanie firmy Altix, która właściwie z tego powstała, i Readboard współpracował, no działało z tym, to była z jednej strony ta przystawka dźwiękowa, karta muzyczna, i z drugiej strony właśnie program, który z jednej strony generował mowę, a który też był screenreaderem, który się nazywał Readboard. I potem pod koniec dopiero taki dobry program w pełnofunkcjonalny SCR screenreader, który powstał pod koniec lat 90. No to był program, który działał z syntezatorem mowy polskiej, czyli z SMP, autorstwa Konrada Łukaszewicza. No i teraz pokrótce spróbujemy jakoś scharakteryzować.
2: Acz uwaga, jeszcze jedna rzecz. Tak? HAL działał też z syntezatorem SMP, żeby nie było.
1: A, tego nie
2: wiedziałem. Tak, bo oni to zrobili tak, żeby też było kompatybilne z syntezatorem SMP, HAL. To tak, a propos.
1: Czyli to który pierwszy byśmy omówili program? No to może HAL. HAL, znaczy te wszystkie programy w ogóle działały tak, że one podczas pisania poleceń, no to one sprawdzały się dobrze. Pisaliśmy, program nam mówił, co piszemy, naciskamy Enter, wykonujemy jakąś komendę DOS-owską, on nam czyta ekran. Gorzej było w jakichś aplikacjach, które, tak podobnie jak w Windowsie, które miały niestandardowy kursor, no bo wtedy trzeba było tworzyć pliki konfiguracyjne w innych programach zwane plikami parametrów, które dzięki którym można było daną aplikację udźwiękowić. Tak trochę jak teraz do niedawna było w Windowsie, czyli że jeżeli coś się zmienia na ekranie w którymś momencie, w którymś miejscu ekranu, w którymś wierszu i kolumnie tekstu, albo się zmieni kolor, albo się zmieni znak, albo coś zniknie, albo się pojawi, to program ma coś powiedzieć, albo przeczytać wcześniej zdefiniowany fragment ekranu, czyli okno, albo przeładowywać inny plik parametru, albo komunikat jakiś powiedzieć, to już mówiłem, albo coś tam klawisze przemap, no, chociaż z tym przemapowywaniem klawiszy to wtedy nie, to takich możliwości aż chyba nie było. No i każdy chyba z tych programów, znaczy na pewno HAL i na pewno Readboard, nie wiem jak to było z SCR-em, miało coś takiego jak tryb czytania, czyli chodziło o to, że zamrażał generowała się normalna praca. Nie wiem, defragmentowaliśmy dysk, jakby szliśmy w ten tryb czytania, to defragmentowanie ustało. I wówczas mogliśmy sobie swobodnie czytać od góry do dołu cały ekran, dokładnie w takim stanie, jak sprzed wejścia do tego trybu czytania. I właściwie w tym trybie można było, mówię tak o nomenklaturze hala, w tym trybie można było tylko czytać, można było z niego potem co najwyżej po prostu wyjść. I w trybie czytania można było ustawiać bardzo dużo, niemal wszystkie właściwie opcje konfiguracyjne, no w tym wypadku programu HAL. Z jednej strony klawiszami funkcyjnymi parametry mowy, można było definiować te okna użytkownika, można było czytać, sprawdzić w jakiej jesteśmy linii, w jakiej można było literką A przeczytać kod ASCII, co tam jeszcze można było.
0: To Michale, może ty sobie przypomnij, a my odbierzemy telefon od naszego słuchacza. Rajmond się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie.
3: No witam. Ja nawet nie wiedziałem, że wy jesteście dostępni teraz.
0: Jesteśmy dostępni.
3: Ja miałbym takie pytanie. Google Chrome. Nie widziałem nigdzie jakichś informacji, jak się tego używa.
0: Znaczy, ja może od razu powiem, że dzisiejsza audycja to jest o zupełnie innym temacie, bo dziś rozmawiamy o DOSie. Dziś taka wspominkowa...
3: O DOSie,
0: tak.
3: A kto jeszcze tym się zajmuje?
0: No, wspominkowo i historycznie zajęliśmy się my tym razem.
3: Aha.
0: Ale może właśnie chciałbyś dorzucić swoje jakieś wspomnienia. Czy korzystałeś z DOSa?
3: O, jasne.
0: No to słuchamy, bo to może będzie coś wartościowego.
3: Telefon, ale nie będę odpowiadał. Tak, oczywiście, korzystałem i szczerze mówiąc w 99 roku, gdy DOS przestał istnieć, to bardzo mi było tego brak. Ja jestem facetem wychowanym na DOSie i bardzo, bardzo, bardzo długo i dużo używałem DOSa.
0: A z jakim programem odczytu ekranu?
3: To był DOS. To był DOS, z tym, że to były wersje 3.1 czy 2.
0: No tak, bo właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że JOS to był program, który na początku właśnie służył do udźwiękawiania systemu DOS. Później dopiero się pojawiły, pojawiły wersje dla Windowsa. A jakieś takie aplikacje ciekawe dla DOSa, które może zapamiętałeś, Rajmundzie?
3: No chyba nie zapamiętałem, natomiast używałem DOSa, ja szczerze się przyznam, że nawet jak już Windows zaczęło działać w sieci, to na DOSie używałem coś, tak to się nazywało, tłumacz komend.
0: I na czym polegało działanie tego programu?
3: Czyli wchodziłem sobie na DOSa i wtedy musiałem wypisywać wszelkie komendy, które mi były potrzebne.
0: Tak?
3: Tak?
0: Mhm. I co ten program robił?
3: No więc ten program mi umożliwiał działanie na DOSie, czyli używanie komand.
0: Aha, czyli to był ten tak zwany tryb MS-DOS w Windowsie.
3: Tak.
0: Dobrze, rozumiem. To dobrze, no to dziękujemy w takim razie bardzo ci za wypowiedź, a jeżeli
3: a ty
0: chodzi...
3: A jesteście na antenie?
0: Tak, jesteśmy na antenie, cały czas jesteśmy na antenie.
3: Dużo macie rozmówców?
0: No w tym momencie akurat nawet nie mam pod ręką statystyk, no ale wszystkich, którzy nas słuchają, to w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiamy. I za telefon dziękujemy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Czekamy także na kolejne telefony 123 834 835. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, z czego właśnie Rajmond skorzystał, dzwoniąc do nas na login tyflopodcast.net. Swoją drogą o Google Chromie kiedyś myślę, że też warto będzie porozmawiać, ale to w innej audycji z pewnością.
2: A propos JOS'a for DOS, ja powiem tylko tyle ewentualnie, bo tak, ale jako ciekawostka, bo raz mi pokazano program pod DOS, który był w wersji angielskiej. Do Polski się nie przyjął, a szkoda, bo w wersji angielskiej naprawdę chodziło to bardzo fajnie i normalnie z Nortonem, Commanderem i nie trzeba było nic konfigurować. To był po prostu Vocalize, czyli przed teraz mamy Windowize, a przedtem był Vocalize for DOS. Niestety się nie przyjął, a szkoda, widziałem tylko wersję, pracowałem trochę przez chwilę na wersji właśnie anglojęzycznej, ściągniętej przez naszego administratora. Rewelacja. To w ogóle przebijało wszystko. Szkoda, że się nie przyjęło, bo tylko chyba już za późno, chyba się jakoś ci nasi dystrybutorzy połapali, że coś takiego jest.
0: I że mogłoby być przydatne. No dobrze, to powróćmy może, Michale, do Hala.
1: Do Hala. No tak myślę, co jeszcze można. No ten Hal, tylko jak teraz o nim myślę, no to fajnie, że on to co mówiliśmy z tym WordPerfectem działał i tak dalej, ale że jednak on to tak w pewnym sensie trochę jak z JOS-em, że możliwości miał duże, dosyć parametryzacji i przygotowywania tych plików parametrów, ale jednak z wieloma aplikacjami on przynajmniej na polskie warunki nie działał dobrze. Stąd no właśnie jest takim, trzeba było pracować z jakimś Nortonem editorem, z jakimś, a nie na przykład z editorem Edit, takim dosowskim integralną częścią systemu DOS od wersji, kiedyś był Edlin, od wersji 5.0 był Edit.com, taki program. No także tak, ja ogólnie Hal wspominam bardzo dobrze. Natomiast no, rozumiem entuzjazm ludzi, którzy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, to od razu może to powiem, że poza tym jest trzema screen readerami, powstała taka nakładka na udźwiękowiące tego QR teksta i Fortran Commandera. Wpierw to był Rez, takie uzupełnienie readboarda, a potem Wojciech Segara założył firmę Cyframax i napisał taki program Syntech, który robił to samo, czyli udźwiękawiał Fortrana i QR teksta oraz z tym, że on działał z Apollem i z SMP, a tamten tylko z readboardem właśnie, z syntezą. W sumie jak to rozdzielać, bo readboard to screen reader, a syntezator, jak mówimy, no potem był speak, a tutaj...
0: A tu chyba, nie było readboard, nawet.
1: Bo tak mi zabrakło, readboard działał z readboardem.
2: Tak, to jest readboard, to było readboard.
0: Readboard to był screen reader i syntezator w jednym, takie combo.
2: Dokładnie,
1: nie dzieliło się.
2: Combo.
0: Głosu tam użyczył Jan Grembecki, to jeszcze tak a propos.
2: No mówi to z Speakiem do dzisiaj.
0: Dokładnie,
2: prawda?
0: Dokładnie.
2: To samo, teraz to jest Speak, tam chyba w wersji trzeciej, trzeciej.
1: Teraz to się nazywa Jan właśnie.
2: Tak, teraz to się nazywa Jan, ale tak to naprawdę fajnie chodzi pod Windowsa. To tak, nawet 64-bitowego.
0: Dobrze, to coś jeszcze o Halu, czy tyle?
1: Aha, no plusem też, na koniec jeszcze, plusem mogło być dla niektórych osób niewidomych to, że Welisie miało oczywiście kostkę, odpowiednią kośćkę językową. Apollo był wielojęzyczny, więc też Hal był wielojęzyczny. Stosunkowo łatwo można było pliki sobie, takie prompty przygotować i komunikaty przetłumaczyć i no, można było wielojęzycznie jakoś tam pracować i czytać angielskie teksty za pomocą tego programu.
0: No to dobrze, to teraz w takim razie proponuję, Krzysztofie, abyś ty przejął nasz radiowy mikrofon i co nieco o readboardzie powiedział.
4: Readboard to było bardzo duże dobrodziejstwo dla osób niewidomych. Przede wszystkim był to syntezator mowy polskojęzyczny. I dla mnie Apollo to zawsze mówił tak jakby po prostu u dentysty i tak jakbyśmy mieli mnóstwo waty między te zęby a policzki włożone i pod język, natomiast readboard był bardzo wyraźny, jeżeli chodzi o język polski. czytał dobrze nasze polskie znaki, aczkolwiek z kodowaniem w DOSie też były czasami problemy i były krzaki. Jeżeli chodzi o readboarda, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, był podłączany głośnik do Kovoxa, to była taka wtyczka. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają jeszcze drukarki, które miały połączenie przez port LPT. I to była właśnie taka wtyczka wielkości LPT, też do LPT mogła być podłączana, ewentualnie na przejściówki się na port COM robiło. Do tego w Kovoxa dochodził głośniczek, który był sprzedawany w komplecie. Głośnik, Kovox i oprogramowanie, które było, o ile pamiętam, na jednej dyskietce. Do tego była książeczka opisująca tego readboarda. Readboard miał swoje komendy, których nie pamiętam, ani jednej nie pamiętam komendy readboarda.
1: Alt 10, tak? Tryb czytania chyba?
0: Ewentualnie Ctrl 5.
4: Alt 20, coś było, tak, coś tak. No. Oho. I na klawiaturze numerycznej się też dużo robiło na readboardzie. Nie pamiętam komend. Tak samo teraz nie pamiętam, czy już po wszystkich przejściach moich komputerowych zapamiętałem, czy było tak w rzeczywistości, że można było sterować barwą readboarda. Mógł być albo grube.
1: Od którejś wersji można było, bo tam się w pewnym momencie zmieniła dosyć diametralnie synteza, o chyba w wersji 4.0, natomiast w wersji 5.0 doszły takie jeszcze inne ciekawe funkcje i to one były jak na te dosowskie screenreadery innowacyjne dosyć, bo tam doszedł jakiś taki prosty, za dużo powiedziane, że edytor, ale możliwość jakiejś takiej wewnętrznej edycji pliku. Doszedł jakiś schowek, to znaczy, że można było linię tekstu z tego trybu czytania skopiować do jakiegoś schowka i gdzieś ją potem wkleić. Doszła integracja z tym rezem, bo nie trzeba było programu z pamięci wywrócać, wyinstalowywać, instalować reza, kiedy chcieliśmy pracować z QR tekstem albo z FC, co było super, no bo te programy się potem, szczególnie readboard miał takie jakieś wycieki pamięci, coś, on się zawieszał dosyć jednak potem, co no, w DOSie to nie było takie rzadkie, że programy się
4: Pamiętajmy o tym, że w DOSie nie mieliśmy właściwie pamięci operacyjnej RAM, z której mogliśmy korzystać. Przede wszystkim skorzystaliśmy z pamięci, która ograniczona była do 640 kB, które trzeba było samemu wyciągnąć. Przy standardowym ustawieniu DOSa po instalacji mieliśmy do dyspozycji zaledwie 586 kB. No i trzeba było odpowiednio plik sobie konfiguracyjny command.com, autoexecbat napisać.
1: No, autoexecbat config.sys przede wszystkim i żeby tam...
4: I config.sys, tak. Trzeba było sobie odpowiednio napisać, żeby to no te 640 kilobajtów wyciągnęło. No stąd czasami też te zawieszanie się. Pamiętajmy o tym, że w DOSie my wszystkie komendy, wszystkie polecenia, które wydawaliśmy w języku angielskim. Trzeba było angielskie komendy znać. I syntezatory mowy, które mieliśmy, z jednej strony musiały sobie radzić z tym językiem angielskim, a z drugiej strony, tak jak readboard, radzić sobie z językiem polskim dobrze przy czytaniu właśnie książek, przy skanowaniu i przy pracy później z rezem i z QR tekstem. QR tekst to był taki, jak już wcześniej parę razy żeśmy wspominali, program, który miał pulpit, miał nawet menu, po którym można było się poruszać. W tym menu były różnego rodzaju opcje.
1: Do menu escape'em się chyba wchodziło, nie? Do menu.
4: Nie pamiętam. Nie pamiętam. Mam ten program na płycie. Zresztą to jest takie moje hobby, że ja zbieram płyty ze starymi programami. Mam jeszcze systemy operacyjne stare na płytach. Mam programy na płytach i tego używam. I RES, readboard, tak jak wcześniej też wspomnieliśmy, w czasach internetu coraz bardziej, może nie powszechnego, ale coraz bardziej używanego, wciąż był używany. Był program Netstammer, z rezem tym się dało porozumiewać i to był taki dźwięk modemu, takie charakterystyczne szeleszczenie. To coś mi się jednak z internetem i z DOS-em bardzo, bardzo kojarzy.
1: A jak się ogólnie korzystało z tego Netamera, tak w sensie filozofii obsługi? Tam, by, tam jakieś takie dziwne...
4: Tam były komendy, trzeba było wpisać te, adres, z którym chciało się połączyć. Nie pamiętam, adres był bodajże w formie liczb i cyfr. Nie jakichś tam bardzo skomplikowanych, ale jednak było. No i jak połączyliśmy się na przykład, nie wiem, ty siedzisz, ja siedzę, łączymy się przez modem i możemy sobie wysyłać pliki, nawet między sobą mogliśmy sobie wysłać, ale oczywiście też za pomocą specjalnych komend. Żadne przeciągnięcia, żadne posuwanie myszą, ale później tylko tam, wszystko
1: bo ten Netamer to potem już to był taki załóżnie chyba kombajn, tak? Że to był i klient poczty elektronicznej,
4: tak, można
1: tam,
4: było
1: i
4: pisać,
1: przeglądarka
4: tak,
1: www
4: i nawet i taki
1: F-tok
4: czat
1: chyba.
4: Był. I nawet taki jakby czat był. Że w czasie rzeczywistym można było też pisać.
1: Aha, ale to nie był program, bo ja do końca nie wiem, bo ja się z nim tak oficjalnie, jakby tylko ze słyszenia bardziej go znam, niż kiedyś mi go w Harpo na targach w 97 roku pokazywano. To nie był program dla niewidomych specjalnie tworzony, czy to
4: nie.
1: Był jakiś tak, nie, to był normalny taki...
4: Normalny, zwykły program, który był używany.
0: To był program, który można jeszcze do dziś ściągnąć z internetu i teoretycznie ta firma, która stworzyła Netamera, oni się nazywają bodajże Netamer Incorporated, oni dalej istnieją. Nie wiem, czy to strona ich wisi, czy rzeczywiście coś dalej robią, ale oni oferują programy dla systemu DOS.
4: W Stanach ja w 98 roku jeszcze na nim pracowałem.
0: No to rzeczywiście, no, program był użyteczny, bo to była tak naprawdę jedyna metoda dla osób niewidomych, żeby mogły sobie z internetu pokorzystać. Jeszcze pamiętam, to ty mi, Michale, opowiadałeś, że tam czytałeś artykuły w biuletynach takich komputerowych. Właśnie o tym, że jeszcze jedną metodą na takie wczesne prace osoby niewidomej w sieci, to była powłoka Unixowa, to było konto shellowe.
1: Tak, nie pamiętam tylko, czym on się łączył, znaczy czym użytkownik się łączył z tym, jakimś takim programem, tak? Z klientem jakimś.
0: Tak, no to musiał być jakiś program taki terminalowy, taki typowo terminalowy program, bo to jeszcze
1: tak,
0: było
1: się...
0: jeszcze było przed czasami tych połączeń PPP.
1: Mhm.
0: To jeszcze
1: i to się jakoś wtedy... I się potem komendami Unixowymi wysyłało pliki, albo...
0: Tak. I można było... Ja w ogóle wszystkim tym, którzy są zainteresowani takimi starymi artykułami opisującymi czasy internetu lat 90., niekoniecznie z perspektywy niewidomego użytkownika, bardzo polecam wklepać w Google takie imię i nazwisko jak Jarosław Rafa. To jest człowiek, który pisał w latach 90. do różnego rodzaju czasopism komputerowych, sporo o internecie pisał i te wszystkie artykuły, które on napisał, dostępne są na jego stronie internetowej, na licencjach Creative Commons jeszcze, co ciekawe. Więc można sobie za darmo zupełnie je poczytać, jeżeli ktoś miałby ochotę.
1: Otworzyłem sobie taki stary artykuł z moich zasobów, gdzieś tam z biuletynu informacyjnego z 96 albo 97 roku i to jest artykuł do czego może przydać się internet osobie niewidomej i tam jest opisywana poczta elektroniczna, chyba FTP i kilka takich właśnie nowinek.
0: Zgadza się, no to były czasy.
4: Nie da się... To były czasy, właśnie mi się przypomniało, że jeszcze w 94 roku pracowałem na takim arkuszu kalkulacyjnym, który się nazywał Quattro Pro. To był mój pierwszy arkusz kalkulacyjny, z którym miałem do czynienia i znowu nie mogłem sobie poradzić z jego obsługą za pomocą breadboarda, natomiast no, ze wspomnianym wcześniej Lunarem nie było z tym żadnych problemów.
0: Okej, okay. A czy jeszcze coś, Krzysztofie, a propos readboarda mógłbyś opowiedzieć? Coś jeszcze pamiętasz z tych czasów?
4: Znaczy, myślę, że to, co bym powiedział, to byłoby masło maślane właściwie. Wszystko w naszej rozmowie przewijało już się wcześniej o tym readboardzie.
0: Okej, okay,
4: to jest
0: takim
4: ważne,
0: razie,
4: o czym wspomnieliście wcześniej. O Janie Grębeckim i Marku Karbalczyku, którzy jak gdyby stworzyli tego readboarda i niewiele osób myślę wie, ale właśnie wersja trzecia z Pika, nazwana została Jan właśnie na cześć pana Jana Grębeckiego, któremu, myślę, środowisko niewidomych bardzo wiele zawdzięcza.
0: Okej, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego programu Odczytu Ekranu i tu, Robercie, ciebie bardzo proszę o zabranie głosu w kwestii SCR-a.
2: SCR, czyli Screen Reader, tak najprościej tak to nazwano. SCR, czyli od screen, od czytanie i czy SC jak czytanie, screen, czytanie i R, Reader. Tak sobie to nazwali. Nie wiem, czy dobrze to interpretuję, to już mówię od razu. Program powstał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Polskiej Akademii Nauk. Później autorem był Konrad Łukaszewicz i spółka, że tak powiem, bo to chyba nie do końca on sam, a może do końca sam, nie wiem. W każdym razie najpierw jako tako nie było firmy ECE, tylko właśnie był instytut, który do tej pory jest. Natomiast potem się wydzieliło z tego ECS. Natomiast to SCR też był w kilku wersjach. I na czym polegała jego innowacyjność? Albo inaczej. Jego obsługa. Jego obsługa polegała na tym, że obsługiwało go się po brajlowsku. W klawisze F, D, S i J, K, L odpowiadały za pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty punkty brajlowskie. Do tego jeszcze była spacja, której się czasami używało, z tymi komendami różnymi. I tak na przykład, nie pamiętam wszystkich, bo wybaczcie Państwo, teraz już się na Windowsach pracuje, ale na przykład taka rzecz, aby wyjść z programu, naciskało się czwarty, szósty, czyli literę F i literę J i L i od razu potem literę Q. No i on wtedy mówił, no to cześć. I się wyłączał. Żeby załadować plik z parametrami, naciskało się Z brajlowskie. Czyli tutaj, niech sobie wyobrażę, literę F, literę S i potem literę K i L. Dokładnie. I to trzeba było razem nacisnąć. Ja wtedy mówił ładowanie pliku konfiguracyjnego i wtedy trzeba napisać nazwę pliku albo ją sobie wybrać strzałkami, jak była w tym samym katalogu. Bo takie możliwości...
1: A tą nazwę piszemy klawiaturą normalną, czy też Braillem?
2: Nie, to... Tą nazwę piszemy klawiaturą normalną. Nie, ten Braille był po to, żeby oddzielić jakby klawiaturę normalną od tej klawiatury, od obsługi tego SCR-a. I dlatego na przykład troszeczkę się czekało, zanim się...
1: Mowę też jeszcze z jednego powodu, bo nie powiedzieliśmy, przepraszam, że tak wszedłem w słowo, jeszcze o tych konfliktach, że... No bo HAL na przykład miał DOS-owski, nie wiem jak Gridboard, ale HAL DOS-owski generalnie działał poza tym trybem czytania, wszystkie kombinacje klawiszy były z klawiszem ALT, czyli że ALT tam P i numer okna to było czytaj okno, ALT D czytaj datę, ALT D czytaj czas i tak dalej. No i to powodowało, że niektóre z tych poleceń, przynajmniej w DOS-ie, miały konflikt, bo były polskie literki z klawiszem ALT realizowane, zresztą przez zewnętrzne programy. To sam DOS jako taki polskich liter nie wspierał, musiał być program.
2: Ogonki na przykład, albo Masowia.
1: Tak, czasem dwa zainstalowane w pamięci, jeden do wyświetlania, a drugi do obsługi klawiatury. Czasem to był jeden program, różnie to bywało. I stąd były konflikty i przypuszczam, że autorzy tego SCR-a pomyśleli, że to jest dobry sposób na takie usprawnienie obsługi, że w ten sposób właśnie z klawiszem ALT jakoś się będzie to łatwiej obsługiwać, bo wydaje mi się, że w DOS-ie samym tak w ogóle bo w Windowsie jakby Control się bardziej wykorzystuje, a w DOS-ie ten bardziej mi się wydaje ALT był wykorzystywany.
2: No i spacja, no tam było też spacja z różnymi komendami tymi brajlowskimi. O ile dobrze pamiętam, wybaczcie, memoria fragilis, jak to powiedział Michał, ale co na przykład ciekawego miał SCR, nie pomnę, czy miały to inne syntezatory, ale miał na przykład coś takiego jak pliki akcji, że można by było zrobić coś takiego, że jeżeli zobaczysz na ekranie to, to załaduj ten i ten plik. Można było zdefiniować to. Dzięki temu można było sobie zautomatyzować tak, na przykład obsługę tego Nostona Commandera, no z którym na przykład HAL sobie nie do końca dawał rady, bo nawet jak żeśmy tam mu zdefiniowali podświetlenie, to mnóstwo głupot czytał i nie było to takie komfortowe i fajne, tak? No przez to, że można było to już sobie opracować. Wymagało to trochę zachodu, ale można. Poza tym, co można? Można było sobie do każdej aplikacji przypisać jakby inne tempo czytania, inne tempo wysokości głosu, inne tempo intonacji w pewnym sensie. Na każdą aplikację mógł to, dla każdej aplikacji mógł to inaczej zrobić. To wszystko można było sobie skonfigurować w plikach parametrów. I przede wszystkim co jeszcze? I ten SCR był mały. To była naprawdę mała aplikacja. Ona nie zajmowała nawet połowy dyskietki. To było fenomenalne, gdzie na przykład HAL był troszkę większy i readboard bodajże, to była chyba cała dyskietka prawie. O ile się nie mylę. No takie były czasy, tak? No i co mogę jeszcze powiedzieć o SCR-ze? Mało używałem tego oprogramowania, dlatego że no, wtedy, kiedy już zostałem posiadaczem swojego własnego komputera, to już DOS był troszeczkę na wymarciu, ale przede wszystkim te programy obsługiwały te już czytacze nasze, obsługiwały jakąś tą konsolę DOS-owską. Acz może przy Windowsie 98, nawet Second Edition, ten SCR się jednak czasami przydawał. Także tak. Miał też tryb czytania taki jakby, tak troszeczkę inaczej działał ten tryb czytania, go się uruchamiał znak dużej litery C, o ile pamiętam. Potem wychodziło się znak dużej litery W, albo samo W nawet. Brajlowskie oczywiście wszystko. I tam też można było sobie tam tak troszkę przymrozić te aplikacje.
0: No tak, chociażby po to, żeby można było spokojnie podefiniować sobie różnego rodzaju obszary w oknie.
2: A tak,
0: bo właśnie
2: tak.
0: Te programy i ten tryb czytania, to myślę, że warto o tym jeszcze wspomnieć, że ten tryb czytania był przede wszystkim po to. Oczywiście można sobie było eksplorować ten ekran i przeglądać, ale przede wszystkim w założeniu ten tryb czytania miał służyć do tego, żeby można było sobie na spokojnie przejrzeć to, co jest na ekranie, zdefiniować sobie okna i potworzyć sobie pliki parametrów, bo no, można było oczywiście sobie nie tworzyć tych plików parametrów, ale co bardziej doświadczeni użytkownicy, a powiedzmy sobie szczerze, że no jednak zazwyczaj tacy korzystali wtedy z komputera, te pliki parametrów sobie po prostu tworzyli.
4: Dokładnie. W ogóle, żeby uruchomić jakikolwiek program, może nie jakikolwiek, ale żeby wiele programów uruchomić w jakimś tam trybie, trzeba było napisać, było to najwygodniejsze też rozwiązanie, pliki wsadowe, pliki z rozszerzeniem BAT, pliki, które wykonywały za nas pewne czynności. W tym pliku na początku pisano, żeby zwolnił system trochę pamięci, potem żeby uruchomił taki plik, a potem dopiero program, a po wyjściu z programu, żeby znowu zwalniał pamięć od tamtych plików, no bo nie było tej pamięci, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, za dużo.
0: Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, to trzeba było po prostu sobie, no już wtedy trochę automatyzować te różnego rodzaju operacje. A skoro już powiedzieliśmy o systemie, powiedzieliśmy o tym, że były komendy różnego rodzaju w systemie DOS, to może teraz powiedzmy co nieco o programach, jakie wtedy się używało. Już tu kilka zostało wymienionych, ale Michale, i to myślę, że do ciebie pytanie, chociaż może i tu koledzy się też dołączą, jakichś swoich wspomnień garść dorzucą. Jak to wtedy wyglądało czytanie książek? Bo już wtedy można było, tak?
1: To znaczy niby można, znaczy można było, natomiast ja myślę, że to jeszcze przynajmniej ja nie do końca wiedziałem, że komputer jest czymś bardzo fajnym, ale bardziej wtedy komputera używałem do zabawy DOS-em i do programowania, bo jeszcze relatywnie dobrze dostępne były wszelkiego rodzaju kompilatory. Może ten interpreter Quick Basic'a dołączony do DOS-a, on akurat nie był dostępny, bo on znowu miał ten kursor dziwny, ale na przykład taką ja wtedy dosyć mocno się zaangażowałem w pisanie programów w języku najpierw Turbo Basic, potem C. I to był już w sumie końcówki DOS-a, bo gdzieś tam 97-98 rok, no to te kompilatory C, ja miałem jakiś tam stary Borland C kompilator z 89 roku i on z 88 nawet i on z językiem, on z HAL-em DOS-owskim bardzo dobrze, wręcz idealnie działał po prostu, to było super. Natomiast co do czytania książek, no wtedy możliwości zdobycia książki były takie, że no trzeba było skądś zdobyć plik tekstowy z tą książką, a wtedy jeszcze książka elektroniczna w obiegu masowym no nie była gdzie, ani w obiegu masowym, ale nawet w ogóle często była gdzieś tam niedostępna, żeby ją od kogoś zdobyć. I jedynie Cnin oferował już wtedy książki, ale jeszcze z tego FTP-a wówczas nie korzystałem, bo dopiero od 2002 roku zacząłem. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych, książki, które w Braille'u, to co mówiłem na początku audycji, książki, które w Braille'u wydawała, również udostępniała w swojej wypożyczalni, tylko że to było tak, że no wtedy jeszcze nie było tak maili dostępnych internetu, trzeba było dzwonić albo wysyłać list z dyskietką, napisać co chcemy, na tą dyskietkę nagrali książki. Ja tym sposobem tak właśnie otrzymywałem biuletyny informacyjne i te wydawane przez Pawła Wdówika. Swoją drogą w bardzo ciekawy sposób, technicznie, zaraz o tym powiem. I inne też potem czasopisma. No i trzeci sposób, właśnie drugi sposób zdobywania książek, no to było skanowanie, czyli trzeba było mieć skaner, co wówczas, nie pamiętam jakie były ceny, ale bo teraz jest tak, że właściwie za, nie wiem, 300-400 zł, a nawet może i 200, kupimy jakieś urządzenie wielofunkcyjne albo skaner i generalnie ten skaner nam dobrze będzie działać. A wówczas to było tak, że skaner był rozwiązaniem raz, że dużym, dwa, że bardzo, nie wiem czy bardzo, ale drogim, trzy, że nie z każdym skanerem działał program nasz Recognita, program do rozpoznawania tekstu i że parametrowo nie każdy skaner z różnych powodów takich technicznych był dobry do skanowania tekstów przez osobę niewidomą.
4: No i te skanery były jednak bardzo wolne, dużo wolniejsze niż te obecne.
1: Oj tak, no bo to wszystko było na porcie, na czym to było, na STS i SCSI.
0: To było SCSI, tak. Teoretycznie właśnie, szybki port, ale to nie...
2: I były też szybkie skanery, były.
0: Ale to przede wszystkim chodziło raczej nie o sam port, tylko, bo ten port musiał jednak przepchnąć dużo informacji, bo to była grafika, to była informacja graficzna przecież, więc to musiało osiągać dosyć słuszne transfery, dosyć znaczne. Natomiast chodziło o coś innego, po prostu chodziło raczej o tą samą całą głowicę, która się przemieszczała tam pod szybą skanera, o tą lampę. To wtedy jeszcze było dosyć wolne. Ja pamiętam w roku 99 mój pierwszy skaner, to był skaner firmy Hewlett-Packard. Taki dosyć dużych rozmiarów, takie ciężkie, monstrualne urządzenie, kosztowało gdzieś tam ponad 1000 zł, chyba z 1500 albo coś koło tego. I jeszcze oczywiście to już pod Windowsem Recognita wtedy, plus 4.0. Natomiast samo to skanowanie było raz, że wolne, a dwa po prostu słabe. Słabo to czytało, słabo to działało, tam były jeszcze te jakieś rzeczy związane z douczaniem, prawda Michale? Bo to tak, pod DOS-em
1: było. To było też takie rozwiązanie specyficzne, bo do 97 roku był taki program, była Recognita w wersji 2.0 i to był program występujący w trzech jakby modułach. Plik Recognita, tam nie pamiętam czy exe czy com, który się uruchamiało w trybie graficznym pod Windowsem, najpierw czy 11 albo 95, no to wiadomo, oferował najwięcej możliwości, no szczególnie osobie widzącej, no bo to niekoniecznie ze screen readerem dobrze działało, chociaż jak pod Windowsem 9.5 to nie wiem. W DOS-ie, kiedy się uruchomiło, uruchamiał się tryb graficzny i wówczas również można było pracować, no ale to również tylko i wyłącznie ktoś, kto widzi. A jeszcze on miał taki trzeci program, który się nazywał AUG-EXE, taki jakby taka nakładka, taki tekstowy interfejs do tej rekognity. Program bardzo prosty w obsłudze, miał bardzo proste menu z klawiszem Alt i klawisze strzałek z podstawowymi opcjami. Tam się ustawiało parametry skanera i po prostu się skanowało i rozpoznawało. Nie pamiętam do końca, czy to on to gdzieś zapisywał, jak to było. Natomiast wiem, że on miał taką ciekawą rzecz, że można było wyjście audio sobie jakoś tak ustawić, że naciśnięcie klawisza strzałki spowodowało, że on mówił daną, że on zamiast używać screenreadera, on mówił, on wysyłał do syntezatora od razu to, co mówił, to podświetlenie. Co ja sobie tak pamiętam, zrobiłem, to jakoś te przeprogramowałem te pliki i dzięki temu z poziomu, nie musiałem się przenosić na HALA, tylko pracując z Fulton Commanderem albo z QR Textem, wychodziłem sobie do FC, do Fulton Commandera. Znaczy, nie wychodziłem, bo przecież nie, a jak to, czy jak Fulton Commander, bo to Fulton Commander, to on miał taką możliwość, że mógł być w pamięci, czy ja coś mylę, bo tak a propos wielozadaniowości myślę, czy ja dobrze pamiętam, że jeżeli uruchomiłem QR Texta z Fulton Commandera z jakimś plikiem i z niego wyszedłem, to byłem dalej w tym Fulton Commanderze, tak? Ta nakładka, ona nie znikała jakby.
0: Ja szczerze mówiąc też już nie pamiętam, jak to dokładnie.
1: Nie, skoro to była nakładka na DOS-a, mówimy nakładka, no to ona nie mogła znikać, że jeżeli uruchomiłem inny program i potem go zamknąłem, no to nie mogło być tak, że już nie było tego Fulton Commandera. Tak myślę.
0: Z tego ja jedynie pamiętam, że z Fulton Commandera można było wyjść i to tak wyjść permanentnie bodajże klawiszem F10.
1: Oczywiście. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, że jest
0: tak,
1: tam,
0: tak,
1: że,
0: tak.
1: No właśnie, nie, no tak, no bo to by przecież, to by ludzie, no to właśnie na tym polegała popularność jego, że ludzie nie musieli tych komend klepać dosowskich i że mieli wreszcie jakiś, nie Windows, ale taki lepszy interfejs, tak, to taka dygresja. I później, sobie to zrobiłem, że nie musiałem uruchamiać HALA i właśnie z poziomu tego, to AUG miałem jakby udźwiękowione syntezą mowy i menu nie było czytane, ale podstawowe opcje można było skanować. No ale to robiło dużo, dużo błędów i w 97 roku się pojawiła wersja 3 Rekognity i równolegle wersja 3 Rekognity specjalnie dla niewidomych. To był program zabezpieczony kluczem sprzętowym, się nazywał Rekognita Readers, wersja właśnie 3.0. On jako pierwszy obsługiwał te wysokie obszary pamięci operacyjnych, których normalnie DOS nie obsługiwał, więc potrzebna była raz, że więcej pamięci, dwa, że osobne sterowniki i odpowiednia konfiguracja pliku config.sys, żeby to wszystko załadować i program się w ogóle bardzo, chyba z 30 sekund się uruchamiał, bardzo długo po uruchomieniu to trzeba było czekać. No ale już jego, znaczy on tak, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, nie był jakiś, on tak samo mniej więcej wyglądał, ale rozpoznawanie miało znacznie lepsze po prostu. To już było coś zupełnie, zupełnie innego w stosunku do tej wersji 2.0. No i to otworzyło ludziom niewidomym świat, możliwość skanowania, sprawiła, że ludzie zaczęli samemu czytać, no i z jednej strony jakieś dokumenty, jakieś rzeczy papierowe, takie korespondencje, jeżeli ktoś był jakimś, nie wiem, prawnikiem albo jakimś takim, przepraszam bardzo, ale książki można było dzięki temu czytać.
0: To się wszystko zgadza. Rekognita to był taki, no, pierwszy dla nas dostępny program OCR, jeszcze dla systemu DOS.

0: I ja pamiętam tylko ten to pisemko PC Shareware, z którego ja dostawałem właśnie te dyskietki 525, na których były różne programy. A to Pianoman, gdzieś się go uruchomiło i się grało przez PC Speakera na klawiaturze. Można było sobie wygrać melodyjkę, można było sobie ją zapisać w późniejszej wersji do pliku bodajże exe. To z takich rzeczy. Pamiętam mod playera, gdzie można było sobie właśnie te mody odegrać. Albo przez PC Speaker, albo przez kartę muzyczną. Sound Blaster wtedy, już jakaś pierwsza wersja. Albo przez właśnie Covoxa, w zależności z jakim parametrem się mod playera uruchomiło. Co do czytania książek, to niestety tu nic nie pomogę. Wiem tylko tyle, że szybkie skanery były, bo taki szybki skaner był w Cninie. Jeden na cały Cnin, a resztę było wolne.
1: Pewnie po prostu był bardzo drogi.
0: Tak, pewnie tak. No w każdym razie jeden był. Ja pamiętam, jak jako ludzie już z liceum pojechaliśmy do Cninu, tak na wizytę po prostu. I oglądaliśmy, oni już mieli sieć, byli już sieciowani właśnie Novelem i w DOSie, ale byli sieciowani, no i wszystko to, że tak powiem, dla mnie to był wtedy magia, bo to trzeba było się logować, jakiś login, tu enter, tu nazwa użytkownika, tu hasło, tu jakiś gość się wpisywał, czy guest się wpisywało, tu coś tam, no bo my jako goście, to dla mnie czarna magia była, to w DOSie i sieć. To teraz to już jest, że tak powiem, ale wtedy były takie czasy.
2: Swoją drogą, w ogóle sieć w DOSie to nie była taka prosta rzecz, bo tam były potrzebne te sterowniki pakietowe, te packet drivers do różnych kart sieciowych. Tak, to trzeba było też ładować odpowiednio do konfiksysa, jak dobrze pamiętam. I naprawdę no, to nie było tak, jak jest teraz, że system nam automatycznie wykryje nasze urządzenie. Ja jeszcze pamiętam, przecież to tak,
0: jest prościej,
2: to taka propos DOS. Jeszcze wam przypomnę i naszym słuchaczom też, że kiedyś robiło się coś jeszcze jednego i to dla nas był problem, ale można sobie było z tym jakoś radzić, ale dla mniej wprawnych manualnie był problem, bo nie wiem, czy pamiętacie, na różnego rodzaju kartach rozszerzeń, jak ktoś miał coś nowego, jakieś urządzenie, to były takie zworki malutkie.
0: Były.
2: I ustawiało się różnego rodzaju parametry urządzenia, między innymi przerwania. A jak były konflikty przerwań, no to działy się ciekawe rzeczy. To trzeba było naprawdę. To nie było tak jak teraz, że w zasadzie no wkładamy jakieś urządzenie do naszego komputera i w zasadzie jak podłączymy kabelki, to jest okej. Okay, to nie ma prawa nie działać.
0: Nie.
2: Jeszcze do niedawna, jak były starsze dyski na tą taśmę, na IDE, to wtedy...
0: Ultra ATA.
2: Tak, dokładnie.
0: Nawet
2: też. Były te zworki, gdzie się ustawiało tam kolejność Master, Slave na danej taśmie. Jeszcze czasem mam nawet z tym do czynienia.
0: Ale się ustawiało ilość obrotów na dysku, ile on tam miał mieć. Czy taki transfer?
2: Wiesz co,
0: też
2: tak. Tak, można było coś takiego ustawiać, ale to jeszcze wcześniej, a do niedawna to właśnie były te problemy. No, ale właśnie na tych różnego rodzaju kartach rozszerzeń typu karty sieciowe, karty dźwiękowe, trzeba tam się było niekiedy bawić w różnego rodzaju konfiguracje przerwań i innych rzeczy. Nawet takie rzeczy wyspecjalizowane dla nas, bo ja proszę tę osobę, która szura po mikrofonie, żeby nie szurała, bo to słychać wszystko. To nie wiem, czy Michał, czy Krzysztof.
3: Krzysztof
2: szura, to Krzysztofie nie szuraj. Bardzo proszę.
3: Ja się dopominam po prostu.
2: Okej, okay, dobrze, to zaraz oddam ci głos. Nie ma sprawy. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, że urządzenia dolfinowskie było coś takiego, bo Dolfin swego czasu, tam w latach 90. miał kilka tych swoich syntezatorów i między innymi było coś takiego jak PC to Card. To był syntezator w formie karty wkładanej do slotu PCI naszego komputera. Więc tam można, i tam też były różnego rodzaju takie, jak dobrze pamiętam, zworki, że można było konfigurować sobie właśnie przerwania i to wszystko było opisane. Jest taki pliczek jeszcze w internecie autorstwa firmy Dolphin Computer Access opisujący te wszystkie syntezatory.

0: wszystkie pliki parametrów, wszystkie parametry, jakie można było wysłać do tego syntezatora. No, bardzo, bardzo fajna lektura i nawet powiem szczerze, że do dziś przydatna, jeżeli ktoś ma Apolla, bo tam można sobie wszystko wyczytać, jakie komendy sterujące się wysyła do syntezatora, co to robi i tak dalej. Ale dobrze, Krzysztofie, skoro się dopominasz, to oddaję ci głos.
1: Nie no, ja chciałem dodać dozworek, że również można było sobie dzięki temu spalić urządzenie, co mówiące te słowa dwa razy zrobił. Dwa dyski spaliłem, dzięki temu, że cworki źle założyłem. A z programów, które pamiętam z DOS-a, to na pewno Norton Editor. To jest program rewolucyjny, był cudowny, bo można w nim było otworzyć na raz dwa dokumenty. I był ekran podzielony na dwie części. To był podział, była linia pozioma w połowie ekranu. Na górnej części ekranu był jeden dokument, na dolnej części ekranu był drugi dokument. Można było troszeczkę pokopiować sobie pomiędzy tymi dokumentami. Można było w tym Nortonie Editorze niewiele więcej zrobić, ale mi przy programowaniu w Clipperze bardzo ten program pomagał. Drugim takim programem, który na pewno z DOS-a bardzo dobrze pamiętam, no to już wspomniany wcześniej Norton Commander, taki menedżer plików właściwie. Trzecim programem, który ja z DOS-a bardzo dobrze pamiętam, to była gra Wolfenstein. To była ta typowa strzelanina, w bunkrze się chodziło i strzelało. To było niesamowite, bo były odgłosy otwieralnych drzwi, były odgłosy jakiegoś szczekania psów. I to z DOS-a bardzo pamiętam. Książek i czasopism czytałem bardzo mało. Właściwie tylko jak od kogoś coś dostałem. Coś, co ktoś miał zeskanowane przez siebie, bądź przekazał. To nie było tak, że wchodziliśmy na sobie na serwer, że ściągaliśmy, że wysyłaliśmy sobie jako załącznik mailem. To raczej przynosiło się swoją dyskietkę, ewentualnie później zewnętrzny dysk, który musiał oczywiście kieszeniowo pasować, bo to nie było tak łatwo i prosto. No i wtedy czytałem w QR-tekście. Bardzo mało używałem WordPerfecta, przede wszystkim QR-teksta, więc jego troszeczkę jeszcze z DOS-a pamiętam i on mi się w tym DOS-ie kojarzy. Kojarzy mi się także to, że grzebałem w BIOS-ie. Tak jak teraz za czasów Windowsów, no raz, że nic nie widzę, to jest przede wszystkim, więc BIOS nie jest udźwiękowiony, ale wtedy coś tam widziałem, a dwa, mnie to jak gdyby bardziej pociągało. Te BIOSy znałem mniej więcej. Nawet jeżeli czegoś nie zobaczyłem z monookularem, bo potem już z monookularem pracowałem, to ktoś koło mnie siedział i mi czytał, ja te BIOSy znałem. A w tej chwili ja BIOSów nie znam. Nie wiem, jak, co tam można... Znaczy, kojarzę, co można mniej więcej ustawić, ale co do czego służy, nie bardzo. Przypuszczam, że te BIOSy w tej chwili zdecydowanie są bardziej rozbudowane niż były kiedyś. Tak,
2: są bardzo graficzne.
0: Tak, szczególnie UEFI, te nowe następcy BIOSów.
1: No i Windows 3.11 mi się z DOS-em jednak kojarzy, bo dzięki temu można było sieć jakąś prościej zrobić, ale dopiero od 3.11. I Windows 3.11 z używaniem Syntoka, ale takiego Syntoka, gdzie właściwie tylko tekst robiło się kopiuj, potem czytało się to, co jest ze schowka, w schowku, potem znowu do tego schowka można było coś skopiować i znowu komendy Syntoka używać i w ten sposób się czytało. To tyle, co tak najbardziej mi się kojarzy z tych programów DOS-owskich.
0: Michale, a teraz jeszcze ciebie poproszę, żebyś o tych biuletynach powiedział, bo obiecałeś, tak, że powiesz, jak były dystrybuowane, a nie tak powiedziałeś. Tak, i o programach.
3: Tak, przepraszam bardzo, tak, biuletyny, to było, znaczy, biuletyn informacyjny, takie czasopismo, one na początku było wydawane przez Pawła Wdówika, przez taką komórkę Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego PZN i od 96 do 97 roku Paweł Wdówik był redaktorem naczelnym tego biuletynu. Bardzo ciekawe artykuły tam się ukazywały i czasopismo było dystrybuowane przez, można było je otrzymać z biblioteki centralnej. Napisałem jakieś tam pismo, to jeszcze wtedy maila nie miałem i no i dostałem. I wyglądało to tak, że na dyskietce były programy, każde czasopismo to był taki program w formacie EXE. Nie wiem, czy to było samo rozpakowujące się archiwum, czy coś takiego, ale uruchamiało się. Było menu po prostu z tak coś jak MHT, czyli jak spakowany HTML, tylko trochę z mniejszą nawigacją, że mieliśmy menu z biuletynem, z poszczególnymi artykułami, naciskało się klawisz Enter i można było w ten sposób czytać artykuł. Niestety z tego korzystałem w dobie Outspokena, więc mi się czytało bardzo niewygodnie, bo czytałem to myszką, po prostu myszką i ewentualnie cały ekran i page downem, to jest Windows, nie, coś pomyliłem, przepraszam, coś musiałem pomylić, że mówię o DOSie, przepraszam, jeszcze raz, bo tam jakiś był problem, teraz nie wiem, wiem, był problem z czytaniem ciągłym po prostu, że to można było czytać z czałką góra-dół, natomiast z czytaniem ciągłym był problem, ale to w ogóle Hal z tym czytaniem ciągłym z Kubusiem to zawsze miał problemy, więc to być może to wynikało z tego. Pomyliłem trochę screenreadery i systemy, przepraszam. Także no pomysł był ciekawy, bo w jednym pliku exe mieliśmy takie tylko do odczytu po prostu przygotowane czasopismo. Potem już te biuletyny były w innej formie, którą Stanisław Kotowski bardzo usilnie jakoś tak promował, że były pliki w formacie TXT, chyba potem RTF, ale chyba do 2005, aż jeszcze w formacie QRT, bo to było założenie właśnie takie, że niewidomi z tego QR-teksta jednak bardzo mocno jego używają. I to były pliki, w które tak indeksowane, że każdy rozdział, każdy nowy artykuł tego biuletynu zaczynał się od trzech literek AAA. To był taki znacznik, który właśnie był charakterystyczny dla tych wydawnictw biuletyn. Nie wiem, czy w Wiedzy i Myśli do dzisiaj tak
1: jest. Zresztą, jest,
3: może tak być. To nie jest takie głupie, no w świecie jest and, jest ampersand. To kiedyś ja w jakichś plikach swoich prywatnych jakieś hasze stosowałem. No także to znaczniki można pewnie różne stosować. Także to jest to, a też były takie jeszcze programy, ja o nich wyczytałem w biuletynie też i je zamówiłem, też biblioteka dystrybuowała, nie wiem, może ktoś z was się z tym zetknął, programy napisał ktoś, jakiś pan z Łomży, nie pamiętam, chyba z Łomży, gdzieś tam z tych okolic wschodnich, czy nie, z Białej Podlaski, gdzieś tam. W każdym razie to były cztery programy działające z Syntechem, czyli jak rozumiem też z tym readboardem, czyli tak jakby mieliśmy QR teksta i Folter Commandera. I to był jakiś edytor, taki prosty edytor tekstu, przeglądarka plików, jakiś program do generowania haseł, który nam pomagał hasło utworzyć i program jakiś koreks czy coś do korekty tekstu, czyli usuwanie pustych linii, dużych, jakieś tam sprawdzanie dużych liter, spacji, takich rzeczy. Te programy o tyle były ciekawe, że one działały jakby wewnątrz siebie, miały takie same komendy udźwiękawiające jak w QR-tekście i Folter Commander i właśnie w tym Syntechu, czyli że shift tam numeryczne, nie pamiętam, 2, 3, coś tam robiło, czytanie słów i tak dalej, dokładnie to samo jak w tych rozwiązaniach udźwiękawiających znanych niewidomym w DOSie. I do tego te programy, co też miało być ich atutem, zajmowały mało pamięci operacyjnej, gdyż korzystały z wirtualnej pamięci dyskowej i mogły w bardzo duże pliki. I to rzeczywiście tak działało specyficznie, bo QR-tekst z tymi dużymi plikami czasem miał jakieś problemy, a tutaj mogliśmy wczytać bardzo dużą książkę, bardzo duży tekst. Inna sprawa, że to wczytywanie trwało bardzo długo i to czasami z kolei jak się nie miało miejsca na dysku, to był problem gdzieś tam, bo on to tak trochę jak Goldwave rozpakowuje MP3 do Wave'a, to tak mniej więcej wyglądało, że otwieraliśmy jakiś duży plik i proszę czekać. I 20 sekund dysk słyszymy i czekamy. Także nie wiem, czy ktoś pamięta te programy. Ja je pamiętam, z nich jakiś czas też korzystałem.
0: Opowiedzieliśmy już co nieco nawet więcej niż co nieco o DOSie. Opowiedzieliśmy, jak się z tego korzystało. Ja pamiętam, że jeszcze w roku 2000, kiedy byłem na szkoleniu w Warszawie z notatników brajlowskich, z notatników Brailight i pochodnych, no jeszcze się zetknąłem z takimi opiniami, że ten DOS to jest system, który no, to jest najlepszy system dla niewidomego. No, okazało się, że życie to zweryfikowało w taki, a nie inny sposób, ale jakie były wasze okoliczności rozstania się z DOS-em? Kiedy uznaliście, że już czas najwyższy przejść na Windowsa? Czy musieliście, czy chcieliście? Krzysztofie, może
2: ja
0: od ciebie.
2: Na końcu. A,
0: dobrze. Dobrze, to Robert.
2: Nie, ja tylko a propos, bo Krzysztof powiedział o Wolf Einstein i takich grach. Ja o nich nie mówiłem, bo myślałem, że nie, to nie jest ważne, ale nie sposób przeoczyć takiej gry jak Prince of Persia albo Koło Fortuny, takie, gdzie przez PC Speakera gadał Pijanowski. Na pewno pamiętasz, Michale.
0: Pamiętam.
2: I można było
0: pamiętam,
2: w to grać.
0: Pamiętam,
2: i to było pod DOS.
0: Pamiętam, że można było sobie wpisać nawet chyba swoje imię i on jakoś je próbował składać z liter.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Było coś takiego i było rzeczywiście, było coś takiego, pamiętam.
2: To chyba zajmowało trzy dyskiety.
3: To było dostępne, czy to tylko tak na
0: no,
3: zasadzie,
0: że nie
3: że
0: bardzo
3: było...
0: było to dostępne.
3: Nie.
0: To,
3: nie.
2: Nie, można było czytać hasła i wpisywać literki. Generalnie można było w to jakoś grać. Przy pomocy właśnie tego trybu czytania sobie ten ekran oglądać i to jakoś działało.
0: Ja to jeszcze pamiętam z takich czasów, kiedy nie miałem w ogóle programu odczytu ekranu, więc może dlatego to też tak od razu założyłem, że to niedostępne, bo to pamiętam u kogoś, że się w to bawiłem, ale rzeczywiście i tych kół fortuny to było kilka, bo jeszcze jedno było takie, które kołem się kręciło chyba klawiszem F1 i ono takie miało śmieszne dźwięki na litery i tam nie gadał Pijanowski. Ale to też
2: a
0: właśnie
2: ja pamiętam
0: było...
2: to z Pijanowskim, no. Takie normalne jak telewizyjne. Tylko, że ten dźwięk był taki, był speedy speaker.
0: Tak, on był bardzo taki, taki przytłumiony. Właśnie mniej więcej tak to brzmiało. I o niskiej jakości. Więc dobrze, teraz skoro już o DOSie porozmawialiśmy, to teraz porozmawiajmy o rozstaniu się z tym systemem. Krzysztofie, proszę bardzo, zacznijmy od ciebie.
1: Moje rozstanie z systemem było spowodowane pracą zawodową, ponieważ program księgowy, który w Domu Pomocy Społecznej był pod Windowsa 95, więc ja musiałem tego 95 Windowsa zainstalować, żeby się sam go nauczyć i żeby paniom później tłumaczyć, co trzeba zrobić. I takie było moje przejście na Windowsa 95, ale długo używałem jakichś tam aplikacji DOS-owych, gier, no to wiadomo, ale Norton Commander długo, nawet miałem skrót na pulpicie do Norton Commandera. Jeszcze w 98 Windowsie używałem Norton Commandera i zostałem właściwie zmuszony do przejścia. Spotkałem się oczywiście, gdy przechodziłem na tego 95 Windowsa z takimi opiniami nieraz, że to nie jest system dla niewidomych, bo tam trzeba myszką, bo nie jesteśmy w stanie opanować okienek, bo to nie dla niewidomych. Spowodowane to na pewno było strachem, obawą przed nowością, ale też nikt nie przypuszczał, że programy odczytu ekranu się tak rozwiną. I myślę, że też mieliśmy małą wiedzę na temat klawiszy skrótów. To, że Windows to nie tylko używanie go za pomocą myszki, ale również za pomocą klawiszy skrótu. I stąd chyba te obawy. No jak się okazało, niesłusznie. DOS to jednak był system, gdzie trzeba było mieć jakąś tam konkretną wiedzę, dużo zapamiętać. I wtedy można było coś zrobić. Windows jest systemem, gdzie wystarczy usiąść, nie trzeba mieć jakiejś wiedzy bardzo komputerowej, jest się po prostu użytkownikiem i się go używa.
0: To się zgadza, niemniej jednak ja się jeszcze też spotkałem z takimi opiniami, że nawet i przy Windowsie to osoba niewidoma musi sporo więcej wiedzieć o filozofii pracy w tym systemie od osoby widzącej. No coś w tym jest, bo to jednak rzeczywiście trzeba różnego rodzaju terminologię znać, bo chociażby, żeby zrozumieć, o co chodzi temu naszemu programowi odczytu ekranu, kiedy nam mówi, że jest taka, a nie inna kontrolka. No właśnie, który widzący oprócz programisty wie, co to jest kontrolka. Myślę, że niewiele osób, które nie muszą wiedzieć o tym, wiedzą. Robercie, a u ciebie jak to było z tym DOS-em i z przesiadką na okienka?
2: A u mnie to było tak, że równolegle w 99 roku, jak dostałem pierwszy komputer, to równolegle używałem i tego, pamiętaj, że w Windowsie 98 Second Edition było coś takiego, że można było uruchomić komputer w trybie MS-DOS.
0: Tak, uruchom się ponownie przy... w systemie
2: tak,
0: DOS.
2: Tak, w trybie MS-DOS. I to się czasami przydawało do tego choćby, żeby skasować jakiś plik w Windowsie, który się nie chciał kasować, bo był brak dostępu albo coś. Bo tak, bo czasami coś takiego się działo i wtedy się używało właśnie wspomnianego SCR-a, bo taki z syntezatorem SMP mowy polskiej dostawał się taki gratis, taki program, właśnie SCR. No i ja czasami tego DOS-a używałem właśnie, choćby nawet po to. Natomiast generalnie powiem tak, a propos tej filozofii używania Windowsa, to powiem tak, wszystko zależy od screen readera. Ja najpierw dostałem Outspokena, kupiłem, bo uważałem, że to jest taki super program. I ten Windows mi nie bardzo wchodził, ale potem jak kupiłem Windowsa i przyjechał na jedną dosłownie noc pan Gawlik i mi to pokazał, jak to działa, to po prostu to była magia. Ja po prostu byłem w niebo wzięty tym, że mogę sobie ściągnąć chip magazyn komputerowy z internetu przez ten modem. Co prawda ściągało się to z 20 minut plik 4-megowy, ale mogłem sobie posłuchać tych różnych, tam były wtedy, to były dość ciekawe audycje komputerowe. One były w różnych stacjach, ale można było je ściągnąć z internetu. Jak gdzieś nawet na płytach starych gdzieś to mam nawet. Natomiast takie permanentne rozstanie się z DOS-em to wtedy, kiedy przyszło XP, tak? Bo już w XP nie mieliśmy uruchom w trybie MS-DOS. Nie mamy już tego. Mamy ten wiersz polecenia, który jest takim ograniczonym bardzo DOS-em. No i generalnie... chociaż powiem szczerze, że to, co u mnie w DOS-ie przydaje mi się do dziś dnia, tak? Bo niektóre rzeczy w Windowsie trzeba zrobić z konsoli. Albo przy naprawie systemu. I wtedy ten DOS się przydaje, ta obsługa tego DOS-a, te wpisywanie komend i tak dalej. Te różne takie rzeczy. O, to tak u mnie.
0: Michale, a u ciebie?
3: Już mówię, tylko jeszcze, zapomniałem jeszcze, czy właściwie wszyscy zapomnieliśmy powiedzieć o jeszcze kilku programach w systemie DOS. Ja tylko o tym bardzo krótko powiem, bo wydaje mi się, że to jednak jest ważne, bo gdzieś tam nam to troszkę umknęło, że również firma Altix z Readboardem udostępniła kilka programów takich trochę edukacyjnych, trochę służących do pracy. Mam na myśli szachy, bazę danych, arkusz kalkulacyjny, i chyba jakiś program też, jakiś taki program księgowy, także to były takie pierwsze też całkowicie udźwiękowane narzędzia, dzięki którym no, osoba niewidoma jakoś tam mogła pracować i na tamte czasy było to ważne i tak samo ważne było udźwiękowienie, bo to też z tego co wiem jest program całkowicie udźwiękowiony, obsługujący i do dzisiaj chyba używany, obsługujący i drukarnię i w ogóle bibliotekę centralną PZN-u. Przecież oni do dzisiaj używają DOS-a, z tego co wiem, do pracy.
0: O ile teraz w związku tam z tymi zmianami tam się coś nie, też nie pozmieniało w tej kwestii.
3: To bardzo archaiczna infrastruktura, ale no, jakoś tak to działało, że im się opłacało bardziej tego używać, tego co już jest znane, niż przechodzić na jakieś nowe właśnie licencje, nowe systemy. Także to warto o tym pamiętać, bo to no to jednak 20 lat temu takie rozwiązania, dzięki którym niewidomy samemu mógł pracować przy komputerze w dobie, gdzie osoba widząca niejednokrotnie komputera obsłużyć nie umiała, no to było coś też bardzo rewolucyjnego, myślę.
0: Także tutaj zgadza się.
3: Akurat w tym wypadku wkład Altixu gdzieś tam jest bardzo mocny. Natomiast przechodząc dalej i odpowiadając na pytanie, jak to się stało, że się rozstałem z systemem DOS. No to w 90, właściwie na początku 2000 roku otrzymałem nowy komputer z Windowsem 98, ale przez 2 lata, do 2002 roku tak naprawdę prawie nie używałem tego Windowsa, tylko uruchamiałem komputer w DOSie. Nie tyle w trybie DOS, tylko miałem, bo to można było jeszcze wtedy w ConfigSys odpowiednie menu sobie przygotować, odpowiednie sekcje, żeby on od razu w tym DOSie jakoś tam startował, tak mi się wydaje. I było to spowodowane tym, że pracowałem z syntezatorem mowy Kubuś i miałem Outspokena i Syntoka. Syntok mi się nie podobał, Kubuś z Outspokenem, mimo zapewnień Harpo, że wszystko będzie dobrze, działał bardzo niestabilnie, a Outspoken tak naprawdę oferował bardzo mało. On był fajny do sobie obejrzenia ekranu myszką, tak trochę jak w Windowsie, do obejrzenia gdzieś tam, gdzie jest pulpit, jakieś elementy ekranu, rozmieszczenie interfejsów graficznych, ale do takiej pracy w Wordzie czy gdzieś, akurat to, co było mi potrzebne na studiach, no to Outspoken się prawie w ogóle nie nadawał. A tu w DOSie miałem znane już trochę książek, tą Rekognitę przede wszystkim dosowską, której używałem, QR teksta, czyli takie rzeczy, do które mi były potrzebne do pracy, które musiałem pisać jakieś teksty, pracę, coś tam, przede wszystkim skanować książki. I dopiero, także ten Windows niby był, ale zupełnie w zasadzie jakoś tak nie miałem też czasu i serca, żeby jakoś na niego przenieść. W internetu też nie miałem jeszcze tyflosa. Spotkałem się z kolegą w którymś drugim roku i on mnie tak, Jarek Kozłowski, mnie tak trochę do Windowsów, że tu jest taki ten Windows jednak, że to się da obsłużyć, że tutaj Symtok, Outspoken, że jest taki fajny reader, takie coś niby lepszego, wtedy jeszcze może nie lepszego, ale coś konkurencyjnego wobec Rekognity, że to też można skanować teksty i w ogóle. No i potem już w 2002 roku to już był czas, kiedy zaopatrzyłem się w modem, w pierwszy jakiś tam internet modemowy i w ogóle, no i to już trzeba było przejść na Windowsa po prostu i już później nie miałem wyjścia, tak trochę. Kubuś też się, ostatecznie pożegnałem się, bo Kubuś mi się popsuł, po prostu popsuło mi się Kubuś i naprawa syntezatora, mówił, Kubuś była na tyle, nie wiem, czy kosztowna, czy w ogóle niemożliwa, że po prostu nie miało to większego sensu, no więc trochę nie miałem wyjścia. I stąd.
0: A ja powiem szczerze, tak odpowiadając samemu na zadane przez siebie pytanie, to ja muszę powiedzieć szczerze, że nigdy jakimś użytkownikiem DOS-a nie byłem. Ja ten system miałem.
3: Nie zdążyłeś.
0: Nie zdążyłem, nie zdążyłem po prostu. Ja ten system miałem, bawiłem się od czasu do czasu, wchodząc sobie do tego DOS-a, poznając możliwości czy Fulton Commandera, czy trochę QR teksta. I tak naprawdę to ten DOS na moim dysku był do pierwszego formatu tego dysku. Czyli przez jakiś może rok. I później już po prostu, później już nawet go nie instalowałem wtedy, pamiętam, chyba readboarda. Właśnie tego readboarda to zainstalowałem, że było ciekawie, kilka lat później. I to też po coś mi było konkretnego, pamiętam, czy nawet to już nie był wtedy readboard, a to był chyba HAL Lite, bo Dolphin i zresztą Freedom przez pewien okres czasu chyba też udostępniał na swoich stronach internetowych darmowe wersje swoich DOS-owych screenreaderów. Wtedy, kiedy już dla Windowsa oni te programy rozwijali, a dla DOS-a to już nie było sensu, więc oni się tam postanowili tym podzielić. Ja pamiętam, że wtedy jeszcze jedyną rzeczą, jaka mnie ciągnęła do DOS-a, to była taka gra Otchłań. Taka gra, jeszcze wtedy internet modemowy, więc sobie w mudy nie mogłem pograć. To była gra, nie mud, tylko sud się to wtedy nazywało. Czyli po prostu na pojedynczego użytkownika, od single user. Można sobie było tam grać, chodziło się po jakiejś takiej krainie. No i różne rzeczy się tam robiło, trzeba było wykonywać różnego rodzaju misje, trzeba było zdobywać punkty doświadczenia, różne przedmioty i tak dalej, więc po to się przełączałem na DOS-a, żeby sobie w to pograć. I nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy już kompletnie z tego DOS-a zrezygnowałem. Może po prostu dlatego, że nigdy nie był on mi jakoś specjalnie potrzebny. A, jeszcze pamiętam, że do jednej rzeczy DOS mi się przydawał, bo można było sobie stworzyć jakoś tam taką dyskietkę, z której się uruchamiało komputer i jakoś można było przesyłać, chyba nawet z tej dyskietki można było jakoś jeszcze nawet uruchomić readboarda do tego, albo przynajmniej jakąś jego podstawową część, podstawowy element, i można było próbować za pomocą jeszcze Norton Ghosta tworzyć sobie obraz partycji systemowej. Ale ja to zrobiłem tylko raz, i stwierdziłem, że więcej tego robić nie będę, bo kiedyś kiedyś zrobiłem sobie ten obraz, no i system już mi się zaczął sypać, Windowsa 98 Second Edition, którego miałem, no to trzeba było tak raz na 3 miesiące reinstalować do pół roku, bo przynajmniej u mnie to tak wyglądało, bo to jeszcze były wtedy te czasy, kiedy te wszystkie chipy, nie chipy się kupowało. No a wiadomo, no trzeba zobaczyć, jak te programy działają. To sobie możecie wyobrazić, co to tam było i co się działo z tym systemem.
3: No ale też Windows też bardzo poszły do przodu jednak pod względem stabilności.
0: Tak, oczywiście. No kiedyś to dnia nie było, żeby się Windows nie zawiesił. No ale wracając do DOS-a, bo to o nim w końcu dziś audycja, to stwierdziłem, że przywrócę sobie ten obraz, który tam kiedyś zrobiłem. No to wstukuję tam odpowiednie polecenie, wciskam Enter, tak czekam, doszło mi do 60 chyba 7%. I nagle komunikat, błąd sumy kontrolnej. No i nie miałem ani starego systemu, ani nowego systemu, efektem czego kilka ładnych godzin, bo to się wtedy naprawdę liczyło w godzinach, żeby ten system postawić i chociaż podstawowe programy tam zainstalować i skonfigurować. No i oczywiście jeszcze ze sterownikami sporo zabawy, żeby to wszystko dobrze działało. Także
1: nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają też, czy wiedzą w ogóle, że to, co nam w tej chwili się wydaje oczywiste na klawiaturze, czyli dwa klawisze, przede wszystkim klawisz Windows oraz klawisz menu kontekstowego. Kiedy był DOS, nie było tych klawiszy. Klawiatura była uboższa o te klawisze. Rzadko też kiedy spotykało się klawiatury multimedialne. To były zwykłe klawiatury bez tych dwóch klawiszy, o których wspomniałem. No i rzadko kiedy były multimedialne.
0: Za to kiedyś bardzo intensywnie był wykorzystywany klawisz print screen, który rzeczywiście robił to, co jego nazwa sugeruje. Nie wiem, po co to komu było, ale on rzeczywiście drukował wtedy. Wystarczyło nacisnąć print screen. Pamiętam, u mnie w DOSie on rzeczywiście drukował.
2: A wtedy menu start uruchamiało się Ctrl Escape, żeby nie było.
0: Teraz
2: nie
0: też było można.
2: No tak, tak, zaraz.
0: Teraz też można jeszcze.
3: Już w Windowsie. Natomiast no i też pamiętajmy, oczywiście to nie dotyczy tyle DOS-u, tylko ma to związek z ogólnym rozwojem komputerów, ale wtedy przecież w czasach DOS-a w ogóle jeszcze nie istniał port USB. Czyli jeżeli jakiegoś urządzenia nie podłączyliśmy przed włączeniem komputera, to w zasadzie, no to nie w zasadzie, to w ogóle, no to musieliśmy komputer wyłączyć, coś tam podłączyć albo odłączyć i włączyć komputer ponownie.
2: Oczywiście,
0: tak. No i tam jeszcze wtedy były takie różne zalecenia, co włączać na początku, że najpierw włączamy wszystkie urządzenia peryferyjne. Potem włączamy komputer. W takiej koniecznie kolejności, bo w przeciwnym wypadku może się nam coś uszkodzić w tym komputerze.
1: A później w Windowsie zrobiono tryb plug and play, co przerobiono potem na plug and pray, czyli włącz i módl się, żeby to po prostu działało.
0: No i rzeczywiście na samym początku to różne rzeczy z tym związane były i były problemy. Tak jeszcze się zastanawiam nad... bo o czymś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba wyleciało mi po prostu z głowy a propos DOS-a. No, system był to na pewno zacny, za pomocą którego wszyscy niewidomi czasów lat 90. stawiali swoje pierwsze kroki, bo nie było innej możliwości. No chyba, że ktoś próbował jeszcze z Unixem, czy z Linuxem, ale to wtedy też nie było wcale takie proste, bo te programy odczytu ekranu dla Linuxa, no to też jest taka dosyć świeża sprawa, świeższa od DOS-a. Jak dobrze pamiętam.
3: Znaczy te konsolowe też,
0: tak mi się coś kojarzy. To jest jednak świeższa sprawa. Kiedyś...
3: No jednak wiedza, no Linux w latach 90. Zresztą ten konsolowy Unix to też do dzisiaj to nie jest wiedza powszechna.
0: Co racja, to racja. To się wszystko zgadza. No teraz, jak tak sobie rozmawiamy, to i DOS, no teraz to już nie jest taka wiedza powszechna, więc tym bardziej dziwi, jak ktoś mówi, że z konsoli gdzieś tam korzysta sobie na co dzień. No a prawda jest też taka, że ci, którzy się nauczyli kiedyś tej konsoli, no to nadal ją lubią, jeżeli korzystają z niej na co dzień, no a jeżeli nie, to od czasu do czasu okazyjnie też można coś za jej pomocą podziałać. bo to
1: abstrahując
0: się
1: też od zmian tych systemowych, które nastąpiły, że nie DOS, że Windows, powszechność komputerów, to jednak w czasach DOS-owych no nie było internetu, nie było sieci, ale było co na tym komputerze robić. W tej chwili, drodzy słuchacze, czy jeżeli nie macie internetu, czy macie co robić na komputerze, tak naprawdę na długie godziny, zupełnie się czasy...
0: Książkę można poczytać, ale to tak naprawdę tyle. Albo muzyki posłuchać.
3: No tak, tylko znowu, książkę można poczytać na przykład, to jest znowu kwestia przyzwyczajenia, jeżeli mamy ją na dysku, a nie na przykład w jakiejś chmurze, w jakimś Dropboxie albo w jakimś abonamencie gdzieś tam. No to jest też to, że wszystkie smartfony i komputery i przyzwyczajenia użytkowników sprawiły, że raz, że jesteśmy ciągle online, a dwa, że się bardzo, tak samo muzyka, te wszystkie serwisy streamingowe, Spotify i tak dalej, czy nawet zwykły YouTube. Muzyka jest agregowana przez internet, jest strumieniowana i mało co mamy w komputerze. Znaczy mało co.
0: Jeszcze myślę, że to nie ten etap, Michał. Tak. Nie, myślę, że to jeszcze nie ten etap, ale coraz bliżej nam niego. Google na pewno by tego chciał, żebyśmy wszystko trzymali w chmurze. Microsoft zresztą też, bo to jest ostatnio taka moda. Apple, no... Dzięki tej swojej
3: trosze też
0: polityce iCloud i filozofii iCloud, no to już tak trochę to sprawia, że jednak kopię bezpieczeństwa danych naszych urządzeń trzymamy w tej chmurze. No zresztą w Google, w pocztę też często. Różnie się mówi na temat bezpieczeństwa tego, ale to już temat na zupełnie inną historię i na inną audycję, o który myślę, że może też kiedyś zahaczymy. Póki co ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspomnień garść o systemie DOS i o tym, jak się w tym systemie pracowało, bo myślę, że no, jeżeli nawet nie jest to jakaś bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, szczególnie młodszych, to myślę, że ci wszyscy, którzy interesują się historią tyfloinformatyki czy informatyki w ogóle, to wynieśli coś z tej audycji dzisiejszej. Kilka cennych informacji, takich chociażby dla uporządkowania swojej wiedzy. Dziś...
1: Nam też pozwoliło to na jakieś przypomnienie sobie, posnucie też tych historii, które dla nas są jakoś ważne też.
0: Dokładnie, bo to są po prostu nasze wspomnienia tego, nie powiem, że czasów, jak byliśmy piękni i młodzi, ale po prostu czasów, które pozwalały nam na wystartowanie z obsługą komputera i bez których pewnie nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, co wiemy dziś. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Michał Kasperczak, Krzysztof Wostal, i Robert Łabęcki, dzięki, który do nas dołączył po krótkim czasie, byli gośćmi dzisiejszej audycji Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy. My spotykamy się w Tyflo Radiu już w najbliższą środę po godzinie 19:00. Zapraszam bardzo serdecznie na audycję poświęconą temu wszystkiemu, co w urządzeniach mobilnych piszczy. Tym razem będzie o systemie iOS, a konkretnie o aplikacji Liar. Postaram się na żywo zaprezentować możliwości tej aplikacji. To jest taki bardzo fajny czytnik RSS, który umożliwia, oprócz tego, że subskrybowanie kanałów, grupowanie ich w folderach, to pobieranie treści tych kanałów. Do usłyszenia, do środy. Michał Dziwisz, kłaniam się.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Spotykamy się ponownie, żeby znowu porozmawiać o czymś istotnym dla osób niewidomych czy też słabowidzących. Tym razem będzie technologicznie. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz witam bardzo serdecznie i witam również mojego dzisiejszego gościa, czyli Patryka Faliszewskiego. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie.
0: Jak przyjemnie ponownie się spotkać i znów porozmawiać o radiu. Czyż nie?
5: Pewnie.
0: My tak, ostatnio, jest... tak, my tak ostatnio się spotykamy albo rozmawiając o radiu, albo rozmawiając
5: albo o sieciach.
0: Tak, tak. Jakoś tak się ostatnimi czasy złożyło. No ale tematy dosyć istotne.
5: Wąscy, Michale, jesteśmy.
0: Okej, okay, no nie, niech będzie. No w końcu wiesz, w końcu ja gdzieś tam się specjalizowałem w jakichś sieciach, a no ty również, tobie ten temat jest gdzieś bliski. Niczym, tak,
5: ale jest w radiu i w sieciach. Tak, to
0: dokładnie.
5: W sumie...
0: Więc a chyba lepiej, żeby każdy mówił o tym, o czym ma pojęcie. Takie mam przekonanie osobiście. Więc na razie skupiamy się na tym, a za jakiś czas pewnie, jak temat wyczerpiemy, będziemy rozmawiać o czymś innym. Dziś będziemy rozmawiać o aplikacji Da Player. Co to jest, o tym już za chwileczkę ty, Patryku, opowiesz, a ja jeszcze tylko dodam na wstępie, że nasza audycja jest oczywiście na żywo, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić. A słucha nas oczywiście w tym momencie w Tyflo Radio i słucha nas dziś, czyli w 26 lutego 2015 roku, to może 123 834 835, to jest nasz telefon, Tyflo Podcast, czyli tyflopodcast.net. Ja mówię ten login tak bardzo fonetycznie, niektórzy się dziwią po co, ale uwierzcie mi, jak widzę w statystykach Google'a, jak niektórzy wpisują adres Tyflo Podcastu, to ja mam powody, żeby jednak to fonetycznie mówić, jak się do nas dodzwonić. W każdym razie, to drogi kontaktu. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania w trakcie audycji, to zachęcamy do skorzystania z nich, jeżeli coś okaże się niejasne. A Patryku, rozpoczynając naszą dzisiejszą audycję, oczywiście jak zawsze od początku, no co to jest właściwie ten DAB Player? Co to jest za oprogramowanie?
5: Znaczy... Generalnie oprogramowanie DAB Player służy do odtwarzania naziemnego radia cyfrowego w technologii DAB i DAB+. Za pomocą karty telewizyjnej urządzonego chipset Realtek'a RT2832, zdaje się, czy tam RTL2832, no i podłączonej anteny, za pomocą tego chipsetu i podłączonej anteny możemy odbierać radio cyfrowe w sposób programistycznie, myślę, w pełni dostępny, czy w pełni wygodny, o czym to postaram się dziś pokazać, ale myślę, że wystarczająco wygodny, by się jednak tym radiem cyfrowym pobawić, jeżeli nie chcemy wykorzystywać do tego odpowiedniego urządzenia jakiegoś takiego osobnego, a nasz komputer jest dość szybki.
0: Ja sobie tak przejrzałem jeszcze przed naszą dzisiejszą audycją komentarze pod audycją poprzednią na temat odbiornika Dual DAB 5 i jak mogę zaobserwować, no wcale się słuchacze nie ucieszyli z tej rewolucji, która być może za jakiś czas nastąpi, jeżeli chodzi o radio cyfrowe, no bo są takie głosy, trudno się tym głosom dziwić, ale pojawiają się głosy od słuchaczy, którzy stwierdzili, że no my już przecież zakupiliśmy sobie jakiś czas temu jakiś tam sprzęt i teraz co to za jakaś nowa rewolucja na jakieś radio cyfrowe, gdzie mój dotychczasowy sprzęt nie będzie tego odtwarzał. Wy tu prezentujecie jakieś takie tanie radyjko, które no okej, okay, umożliwia odtwarzanie tego, ale ja mam na przykład jakiś lepszy sprzęt, no i co w tym momencie? To jeżeli ktoś nie chce inwestować w radio, no to...
5: Chce zobaczyć, jak to wygląda,
0: tak, no to zawsze może zainwestować w taką kartę, a do komputera to już możemy sobie
5: która
0: dopiąć...
5: Która za podobną cenę, tak, mniejszą nawet, bo to jest około 50 zł w jednej z wiodących sieci handlowych sprzedających akcesoria komputerowe, ma za pomocą tego pendrive'ika, można powiedzieć, posiadającego z jednej strony kartę.
0: To jest taki pendrive jakby, ta karta wygląda tak, w ten sposób, tak?
5: Się potocznie nazywa dongle z angielskiego, po prostu taki kluczyk USB, taki pendrive, gdzie z jednej strony mamy USB i do niego przedłużkę, chyba nawet w zestawie, inna sprawa, że mikrą, parocentymetrową. Z drugiej strony jest to potocznie zwana F-ka, czyli wejście antenowe na kabel koncentryczny, na przykład 75-ohmowy, takie jak do telewizji, tak, klasyczne. I to urządzenie jako takie, choć nie jest ono tematem audycji, umożliwia odbiór ciągłego pasma od mniej więcej 20, w dobrej jakości od mniej więcej 20 MHz do czegoś ponad 1 GHz, więc przy po chwili czytania i po chwili konfiguracji i zabawy ze sterownikami jesteśmy sobie w stanie zrobić tym bardzo amatorski skaner pasma jakiegokolwiek za pomocą innego programiku, w którym tam mamy do wyboru tam modulacje jakieś wstęgowe, wszelkie AM, FM, FM ten niski do pasm służb, do pasm tam jakichś korporacyjnych i tak dalej.
0: Mówisz o tym rozwiązaniu, pomocą... które nazywa się SDR, tak? To jeszcze od razu dodajmy, czyli tak zwane, ciekawym.
5: Tak zwane Software Defined Radio, tak. Czyli radio właśnie definiowane komputerowo. Komputer dostaje jedynie czyste pasmo, a jak on matematycznie to obrobi, w jaki sposób to tworzy, czy jako modulację FM częstotliwościową czy amplitudową, zależy od komputera i ustawień. Natomiast jeżeli nie będziemy się bawić ze sterownikami i zainstalujemy podane na stronie producenta programu DAB Player lub z płyty, takich wszechmogących możliwości nie będziemy mieli, natomiast będziemy mieli możliwość odbioru telewizji za pomocą na przykład Windows Media Center, który wcale nie jest jakoś cudownie dostępny, i będziemy mieli możliwość słuchania radia cyfrowego za pomocą programu, który dzisiaj planuję omówić, czyli za pomocą DAB Playera.
0: Więc zaczynając od początku jeszcze, skąd można ten program pobrać?
5: Najprościej będzie program pobrać wpisując w Google DAB Player, DAB odstęp Player, lub ja zrobię tak, że w komentarzu albo do jakiegoś łatwego hostingu plików, albo do strony producenta podam link, gdyż link jest... Można to pobrać ze strony ukwtw.de, ukwtv.de. Tym niemniej strona jest po niemiecku, a wiem, że nie każdy... włącznie ze mną, sobie z tym językiem do końca radzi.
0: I powiem szczerze, ona wcale nie jest tak jakoś mocno wypozycjonowana w Google'ach, bo wpisując w Google DAB Player, przynajmniej u mnie, wcale to nie jest pierwszy wynik. Gdzieś wyżej na przykład jest w ogóle jakiś wątek z forum Emitela chociażby o tym programie.
5: O tym programie, więc ja myślę, Michale, że w przestrzeni Tyflo Podcastu gdzieś będziemy mogli przy audycji
0: oczywiście
5: załączyć na przykład link
0: oczywiście
5: do instalatora, który nie do końca będzie aktualny, dlatego że wersja programu czasami aktualizuje się z dnia na dzień, czasami trzeba poczekać tydzień, ale poprawia ona jeden lub dwa małe błędy. To jest program zrobiony na zasadzie: potrzebowałem czegoś prostego do słuchania radia w DAB, które wyświetla dość zaawansowane informacje, więc macie, daję wam za darmo, bo wam się to też może przydać. Więc deweloper niestety średnio słucha sugestii użytkowników. Jeżeli wydają mu się one istotne, to owszem, je zawrze. Natomiast najpierw ja i moja wygoda, potem ewentualnie ludzie.
0: Czyli robię to, czyli deweloper wychodzi z założenia, robię to dla siebie, ewentualnie jak komuś się przyda, super, jak nie, no to sam
5: to
0: sobie
5: trudno
0: napisz.
5: Dokładnie. Program jest oczywiście darmowy. Nie jest open source, ale jest darmowy. Wykorzystuje otwartoźródłowe biblioteki, na przykład do nagrywania. Nagrywaniem się potem zajmiemy, bo jest to skomplikowana wbrew pozorom kwestia z perspektywy dostępności, ale o tym w dalszej części zapewne.
0: To jest program przenośny, czyli z gatunku takiego portable, czy to wymaga jakiejś instalacji?
5: To jest program z gatunku półprzenośnych, półportable, dlatego że o ile uruchomienie go wymaga jedynie prawidłowo podłączonej karty Realtek, znaczy karty telewizyjnej z chipsetem Realteka, z układem scalonym Realteka i tyle, i ewentualnie Microsoft Visual C2012, gdyż jest napisany w Visual C++, stąd też prawdopodobnie jego tak dobra dostępność, bo jest to wszystko na Windowsowych kontrolkach i programisty, z perspektywy programisty, całe UIA, czyli automatyzacja interfejsu użytkownika, te standardy dostępności są tam wykorzystywane na potęgę, ale przy użyciu myszki głównie, niestety. Więc uruchomienie programu nie powoduje żadnych problemów i nie jest to instalacja, on po prostu zacznie nam działać, co zresztą zaraz pokażę, bo celowo wyczyściłem wszystko, co z nim związane, tak aby uruchomić go od początku, jak to będzie w waszym przypadku wyglądało. Natomiast na przykład listę zapisanych stacji lub znalezionych ansambli tak zwanych multiplexów zapisuje sobie w rejestrze i swoje ustawienia, więc ta sama instalka uruchomiona na komputerze kolegi nie zachowa moich ustawień.
0: Rozumiem. No czyli możemy natomiast z powodzeniem komuś po prostu taki program dać gdzieś tam z naszego dysku i będzie to działało. Tylko trzeba sobie go skonfigurować od nowa.
5: I już.
0: No to Patryku, to myślę, że po tym krótkim teoretycznym wstępie możemy przejść do praktyki, czyli możesz pokazać, jak to działa. Od razu powiedzmy, że korzystasz z JOS-a.
5: Korzystam z JOS-a. Tak, korzystam z JOS-a. Dlaczego? Okaże się to w trakcie zabawy z programem, myślę, po pierwszym kroku, czyli po wyszukaniu programów, po wyszukaniu stacji radiowej.
6: Dawda Player Software for Real CPRTL 2832-19-23.
5: Mam to już tutaj sobie przygotowane w menu start. Czy taka prędkość jest dobra, czy jednak
0: może zwolnić? Troszeczkę możesz ewentualnie zwolnić.
5: Dobrze, to niestety muszę to zrobić w ustawieniach programu.
6: Zmiana. G. Ustawienia głosu. Zamykam menu. Dostosuj tempo 250. 49%. 45%.
0: Myślę, że tyle wystarczy.
5: Dawda Player Software. Staję kursorem na DAB Player, naciskam na tym Enter.
6: Zamykam menu. DAB Player dialog. DAB Player V1, 0, 2, 88. Strojenie dialog. Pasmo trzeci, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2. Opcje pasmo trzeci, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2.
5: Pierwszy przycisk opcji, który nam w ogóle się przechodzi, z którym nam się przechodzi zmierzyć, to wybór pasma. Pasmo 3 to według narodowych bandplanów, czyli przydziałów pasm, po prostu telewizyjny VHF dawny od 174 do 230 MHz mniej więcej.
6: Opcje pasmo L, przycisk opcji zaznaczone. 2 z 2.
5: Pasmo L to pasmo, gdzie DAB może być wykorzystywany jednocześnie satelitarnie i analogowo, to jest tam zdaje się 1450 MHz. W Polsce używamy tylko pasma trzeci, jak to ładnie mówi syntezator Agata, czyli pasma VHF. Więc je wybiorę.
6: Opcje pasmo trzeci, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2.
0: To może jeszcze od razu powiedzmy, gdzie to drugie pasmo jest wykorzystywane. Jeżeli ktoś gdzieś turystycznie by wyjechał, to wiesz może, gdzie to można skorzystać z tego?
5: I zdaje się, że w Australii są próby z użyciem tego pasma.
0: Okej.
5: Też. Tak, to europejski system DAB zaadoptował się w Australii, zaadoptował się w dużej części Azji, a tylko część Azji i Ameryki wyłamały się zabawy.
0: No, w Stanach na przykład mają swoje HD Radio.
5: Tak, które jest zupełnie odmienne i na czym innym polega.
0: Dokładnie.
5: Wybieram zatem pasmo trzecie, bo to nas interesuje.
6: Opcje skanowanie automatyczne, przycisk opcji zaznaczone. 2 z 3.
5: Skanowanie automatyczne 2 z 3 podświetla się domyślnie. Po angielsku nazywa się ta opcja scan multiple channels, czyli przeskanuj wiele kanałów. W Polsce ktoś to wziął na logikę i w sumie ten czyn pochwalam, bo przyciskiem przeciwnym do niego jest
6: opcje skanowanie ręczne, przycisk opcji zaznaczone, 1 z 3.
5: Czyli wybieramy mu jeden kanał, na którym wiemy, że jest multiplex i że tu on się znajduje i skanujemy tylko ten jeden kanał. Ja będę chciał skanować automatycznie.
0: No tak, bo zresztą taki użytkownik, który gdzieś tam powiedzmy zaczyna swoją przygodę, skąd on ma nawet wiedzieć, na jakim kanale mamy w ogóle gdziekolwiek radio cyfrowe.
5: Dokładnie, tak. Więc...
0: W czym się w ogóle przydaje? W czym się w ogóle przydaje takie skanowanie ręczne? Czy to jest dlatego, że to skanowanie automatyczne jest, nie wiem, jakieś mniej czułe, czy po prostu chodzi o to, że trwa ono krócej?
5: Po pierwsze, trwa ono krócej i jest dla ludzi, którzy dokładnie wiedzą, czego mają szukać. Na przykład, tak się wyrażę, z żargonem zasadzam się niejednokrotnie, czyli po prostu skanuję ten sam kanał w kółko, aby złapać jakiś multiplex, który jest na granicy mojego zasięgu i za jednym skanowaniem on się wynajdzie i jestem w stanie zapisać jego stację, za innym już nie. W przypadku fajnej anteny podłączonej do tejże karty z Realtekiem. Więc to jest raczej po to. Jest to dla bardziej zaawansowanych z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie jest po prostu krótszy. Jeżeli dokładnie wiemy gdzie, no to po co przeszukiwać całą resztę, skoro... Mamy tu jeszcze trzeci przycisk opcji.
6: Opcje na staw anteny, przycisk opcji zaznaczone. 3 z 3.
5: Nastaw antenę. Uwielbiam tę polskość w niektórych momentach tłumaczenia tego programu. Opcja najmniej niestety dostępna, gdyż wyświetla ona nam dla danego kanału. Teraz pod tabulatorem.
6: Opcje kanał. Lista rozwijana. 574,928 MHz. 1,41.
5: Wybieramy sobie kanał, na który chcemy nastawiać, czyli tu już niestety musimy wiedzieć, gdzie nadaje nam multiplex. Naciskamy przycisk start i w formie wykresu pojawi nam się SNR, czyli
0: stosunek sygnału
5: do szumu w decybelach. I niestety tego nie możemy sobie tu odczytać, jaki on jest bieżący. W tym musi nam pomóc oko w postaci osoby.